0: jednak wprowadzić może więcej ubezpieczycieli, może konkurencyjność toczy się w Polsce. Ja na takie rozmowy jestem otwarta. Jeżeli w dyskusji eksperckiej wypracujemy jakieś nowe rozwiązania, to na pewno nie można się na nie zamykać.
1: Szczegóły docelowego modelu ochrony zdrowia poznamy w czerwcu.
2: To są aktualności jedynki.
1: W nich pozostajemy przy zdrowiu, ale tych najmłodszych. We wrześniu startuje ogólnopolski program sprawdzający stan zdrowia uczniów podstawówek i szkół średnich. Badanie obejmie ponad 3,5 tysiąca dzieci w wieku od 7 do 18 lat ze 180 placówek. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
3: Głównym założeniem badania jest wczesne rozpoznanie czynników ryzyka chorób układu krążenia. Chodzi o nadwagę, otyłość, złą dietę czy brak snu. Wiceminister sportu Piotr Borys zwraca uwagę, że w porównaniu do pokolenia rodziców dzisiaj dzieci są wyższe, cięższe i mniej sprawne ruchowo.
4: Jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice, nie jest wcale rzucaniem słów na wiatr.
3: W badaniach będą mogli wziąć udział uczniowie, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę. Program obejmuje ankietę dotyczącą stylu życia, pomiary masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego, a także badania laboratoryjne krwi i moczu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Starcie z królową nauk mają już za sobą. Maturzyści zdawali wczoraj egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Nie było wcale tak trudno, przyznawali abiturienci z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.
5: Myślę, że jak nie będzie 100%, to się obrażę. Mogłabym to zrobić w godzinę. Bardzo proste, chociaż nie wiem jak względem pozostałych lat, ponieważ nie rozwiązuję arkuszy z podstawy.
6: Myślę, że 90% przynajmniej będzie. Matura była łatwa raczej z matematyki.
7: Parę zadań było tak bardziej na myślenie, ale myślę, że poziom w miarę okej.
1: Dziś maturzyści zmierzą się z obowiązkowym egzaminem z języka obcego na poziomie podstawowym. Zdecydowana większość wybrała angielski. Początek o 9:00. Oczywiście życzymy powodzenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na zachodzie, północy i w centrum kraju możliwe opady deszczu, może też zagrzmieć na termometrach w nocy od 7 do 14 stopni. Znacznie cieplej będzie oczywiście w ciągu dnia. Od 10 stopni na Pomorzu do nawet 26 na Podkarpaciu i tylko tam będzie dziś pogodnie, w pozostałych regionach może popadać.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
1: Ramageddon to określenie, które spędza sens powiek nie tylko miłośnikom gamingu czy elektronicznych gadżetów, ale także firmom, które do swojej działalności potrzebują szybkich komputerów czy serwerów. Moc obliczeniowa ma swoją cenę, a w dobie rewolucji AI ta cena rośnie i to niemiłosiernie. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. A w studiu Polskiego Radia 24 w magazynie Saldo nasz gość, pan Daniel Majkowski, dziennikarz technologiczny Gazeta.pl.
2: Dzień dobry.
1: Ramageddon to jest określenie, które pojawia się już nie tylko w forach internetowych, ale również w raportach dotyczących technologii cyfrowych oraz rynku IT, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której ceny pamięci RAM, ale nie tylko, elektroniki, chipów, procesorów, no rosną w zawrotnym tempie. Co się dzieje? Inni mówią o RAM inflacji, która no, jest odczuwalna w gospodarce.
2: Ja w swoich tekstach nawet ukułem stwierdzenie ramokalipsy, takie bardziej spolszczone, tak. Więc polecam też, ale rzeczywiście, ramokalipsa, ale rzeczywiście dzieje się bardzo, bardzo dynamicznie. Znaczy już gdzieś tam w końcówce ubiegłego roku analitycy ostrzegali, że ceny pamięci będą szły w górę w związku z tak zwanym boomem na sztuczną inteligencję. W skrócie, wielkie firmy od AI muszą te swoje wielkie modele trenować na bardzo zaawansowanych komputerach, a do tego potrzebna jest też szybka pamięć. To są tak zwane moduły HBM, czyli nie takie, które my mamy w swoich komputerach, smartfonach, ale produkcja tych modułów jest dużo bardziej czasochłonna niż w przypadku tych standardowych pamięci, ale

0: pieniądze są dużo większe, więc te firmy zasypały producentów pamięci zapytaniami, kontraktami, przez co producenci pamięci stwierdzili, no my już tutaj nie mamy miejsca dla zwykłych klientów, dla zwykłych konsumentów do produkcji RAM-u tego takiego standardowego właśnie do smartfonów i komputerów. No i jeśli jest popyt, a nie ma produktu, no to ceny rosną i to w zastraszającym tempie, nawet 3-4-krotnie w stosunku do jeszcze rok temu.
1: To samo, co czujemy na rynku ropy naftowej teraz w sytuacji, w której jest zagrożenie, że tej ropy będzie mniej, a na niektórych rynkach może jej brakować. No to widzimy, że ceny ropy rosną w zawrotnym tempie, ale te wzrosty na ropie to nic w porównaniu z tym, co obserwujemy ostatnio w przypadku procesorów, kart graficznych, zaawansowanych technologii, bo tutaj w niektórych, na niektórych odcinkach ten wzrost jest nawet, uwaga, 4-krotny. Mhm.
0: Tak, no zdecydowanie. Powiem więcej. Niedawno koledzy z jednego z zagranicznych serwisów zabawili się w taką grę, czyli porównajmy cenę dysków twardych do ceny złota. Mhm. Więc przeliczyli i wyszło, że w przypadku tych największych dysków NVMe o dużych pojemnościach, to koszt 1 grama krzemu użytego do produkcji takiego dysku przebił nawet koszt 1 grama złota, więc no... No, sytuacja jest poważna.
1: Ale rzeczywiście, bardzo dobre porównanie, bo to pokazuje skalę również tych wzrostów, które obserwujemy i zapotrzebowania właśnie na tego typu sprzęt. Zanim zagłębimy się mocniej w ten rynek, to też się zastanawiam, bo zwykle mówiono o tym, że jeżeli kupujemy wiosną komputer albo smartfona nawet, czy tablet, to tutaj pojawiała się takie ostrzeżenie, poczekajmy na koniec sezonu komunijnego, który się właśnie teraz rozpoczyna i wtedy będą przeceny, będzie taniej. W tym roku może być inaczej.
0: Tak, ta sezonowość została całkowicie zaburzona. Tak naprawdę, jeśli spojrzelibyśmy na wykres, no to on idzie po prostu w górę od gdzieś tam października ubiegłego roku i z każdym miesiącem jest coraz drożej. Ja bym się tutaj nie spodziewał, żeby nawet gdzieś w końcówce roku, kiedy też są te promocje jakieś słynne Black Friday'owe, żeby nawet wtedy te ceny były niższe, bo po prostu nie ma produktu.
1: No właśnie, jakie produkty, jaki rodzaj produktów najmocniej zostanie uderzony przez to, co widzimy w przypadku tej RAM inflacji czy RAM pokalipsy? Czy to są wyłącznie komputery gamingowe, czy również możemy schodzić tutaj technologicznie niżej i zatrzymamy się na jakichś elektronicznych gadżetach, takich jak smartwatch czy smartfon?
0: Posiadacze komputerów oberwą najszybciej z tego też względu, że to często samodzielnie składają komputery, więc te pamięci RAM, które się kupuje po prostu z rynku, ze sklepu, no to one już zdrożały. W przypadku gotowych zestawów czy laptopów to jest troszeczkę przesunięte, prawda, bo niektóre tutaj kontrakty zostały już, że tak powiem, podpisane na inne kwoty przez dostawców, więc tutaj jeszcze troszeczkę gdzieś tam można promocję znaleźć, ale oczywiście też będą to laptopy, będą to tablety i znowuż smartfony jeszcze później dostaną, ale tego nie unikniemy. Zresztą już kilku prezesów koncernów, między innymi tego największego amerykańskiego producenta smartfonów, prezes powiedział, że nie uniknie i w tej kolejnej generacji, która gdzieś jesienią będzie, już te podwyżki niestety w związku z cenami pamięci będą widoczne.
1: My tego tak mocno nie odczuliśmy w ostatnich miesiącach, bowiem umacniał się złoty, szczególnie w pierwszej połowie ubiegłego roku. Ja tylko przypomnę, gdyby ktoś nie pamiętał, że w styczniu 2025 za $1 płaciliśmy grubo ponad 4,10 zł. Teraz mamy 3,64, a zatem różnica jest wyraźna i tutaj polski złoty był taką poduszką bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ceny elektroniki. Gdyby tego zjawiska nie było, gdyby tutaj złoty się nie umocnił względem dolara, albo dolar nie osłabił względem całego świata, mogłoby być bardzo źle.
0: Zdecydowanie. To pewnie mówilibyśmy raczej o 5-krotnym wzroście na niektórych podzespołach, ale tak jak mówię, tak jak ta sezonowość nie działa, tak nawet... Znaczy kurs waluty ma znaczenie, ale problem jest tak duży, że nawet

0: to ma mniejsze znaczenie niż ten brak tak naprawdę mocy produkcyjnych w fabrykach.
1: Panie redaktorze, to w takim razie bardzo proszę wyjaśnić, jak ten rynek wygląda od środka, bo ja się tak zastanawiam, no przecież jeżeli jest zapotrzebowanie, no to jaki problem zwiększyć moce produkcyjne, jaki problem uruchomić dodatkowe linie, taśmy montażowe, no żeby tego sprzedawać więcej. A tutaj się okazuje, że produkcja jest na tym samym poziomie. Trochę to wygląda jak działanie kartelu ropowego.
0: Można to tak potraktować, ale też po prostu tutaj firmy myślą bardziej długoterminowo i jest też jakieś przeświadczenie w Dolinie Krzemowej, ludzi, którzy wiedzą więcej ode mnie, że boom na AI, czyli ta sytuacja, w której te wielkie firmy potrzebują coraz więcej tej pamięci, coraz więcej tych komputerów, żeby trenować te modele, że to może minąć. Może to nie będzie takie pęknięcie bańki, jak było w przypadku tego dotcomu słynnego, ale jakieś będzie. I jeżeli teraz zapadną decyzje od tych największych producentów pamięci na świecie, to są tak naprawdę 3-4 firmy, jeśli oni teraz zdecydują się na budowę nowych fabryk, to przecież to pochłonie miliardy dolarów. To będą gigantyczne kredyty spłacane potem latami. A co jeśli za 2-3 lata sytuacja się, że tak powiem, wychłodzi i te firmy zostaną z tymi wielkimi fabrykami, które no, nie będą miały co produkować, bo nie będzie takiego zapotrzebowania. To jest gdzieś tam jakieś też myślenie z ich strony, dlatego wolą bezpieczniej, tak? Wolą produkować mniej,
1: sprytne.
0: Wolą drożej produkować, tak? Bo przestawili się na te moce produkcyjne, na produkcję tych droższych układów HBM. Wolą mniej, drożej, mają pewnych klientów, właśnie te największe korporacje od AI i tylko my na tym cierpimy jako klienci.
1: Jak wygląda produkcja takiego sprzętu? Bo wspomniał pan o Dolinie Krzemowej w Kalifornii, ale też mamy Tajwan, który jest istotnym graczem. No też częściowo taka produkcja odbywa się w Europie. Jak to wygląda w praktyce?
0: W praktyce jednak to, co gdzieś tam w Europie powstaje, to są bardziej, nazwijmy to, zaawansowane maszyny litograficzne do produkcji układów samych, tak?
1: Czyli tu się często wszystko zaczyna.
0: Tu się wszystko zaczyna, tak. Tu powstają często te maszyny i tak naprawdę jeden wielki producent holenderski, który się tym zajmuje. Natomiast same układy, same pamięci, no to jednak głównie Tajwan i Chiny cały czas. Tutaj jakby nie ma tutaj możliwości, aby to w Europie produkować i zachować jakieś konkurencyjne ceny.
1: W ubiegłym roku mówiliśmy o tym, że Stany Zjednoczone chcą zamknąć drogę dla swoich urządzeń, swoich maszyn, swoich technologii, aby ta technologia nie uciekała do Chin. I w ubiegłym tygodniu mieliśmy powtórkę, bo również Donald Trump powiedział, że no uważajmy tutaj z naszymi technologiami, żeby one tak mocno nie przedostawały się do państwa środka. Tutaj na myśli znowu Chiny miał pan prezydent. Jak to wygląda? Bo to niektórzy określają mianem takiej cyfrowej wojny handlowej.
0: To znaczy, wydaje mi się, że w przypadku prezydenta Donalda Trumpa to jest tylko i wyłącznie instrument polityczny do rozgrywania jakichś aktualnych tematów chwilowych, bo przecież pamiętamy, jak była blokada ogólnie eksportu wszystkich technologii związanych z AI przez jeszcze administrację Joe Bidena, potem Trump się z tego wycofał, potem znowu było, że ale może jednak nie wszystko i teraz to wygląda tak, że jeśli chodzi o tą litografię, o te maszyny, których bardzo pożądają Chińczycy do produkcji właśnie układów scalonych, to oni nie mają dostępu do tych najnowocześniejszych EUV, to jest absolutnie dla nich zablokowane, mają tą starszą generację, ale okazało się, że na tej starszej generacji są w stanie produkować całkiem wydajne układy i to trochę Amerykanów znów przestraszyło, że oni jakoś tam obeszli te ograniczenia i znów się pojawiły właśnie jakieś tam wezwania, żeby to zablokować, ale nie sądzę, aby tak się stało, bo też i amerykański, i europejski przemysł cierpiałby na tym, jeśli nie byłoby eksportu.
1: Spójrzmy na rynek konsumentów. Jednak na tym rynku w Polsce najczęściej sprzedają się tak zwane średniopółkowe smartfony. W tej chwili cena takiego średniopółkowego, proszę mnie poprawić, jeżeli

0: Mam inne dane, to w okolicach 2000 zł, 1800
1: tak, myślę,
0: mniej
1: że to
0: więcej.
1: Tak, że to jest mniej więcej między 1500 a 2000, to już jest ten taki smartfon w miarę wydajny.
0: Dobrze, to jeżeli przyjmiemy, że te smartfony kosztują w tej chwili właśnie tyle, czy jest ryzyko, że te najpopularniejsze, ten segment najpopularniejszych telefonów komórkowych, on zdrożeje w przeciągu, nie wiem, najbliższych miesięcy albo roku?
1: Zdrożeje tak, ale to nie będą podwyżki rzędu, nie wiem, 30-40%. Mi się wydaje, że raczej analizy wskazują na podwyżki gdzieś rzędu może 10%, bo wiadomo, że ta pamięć jest jedną ze składowych takiego smartfona, a też nie oszukujmy się, najpopularniejsze smartfony to są jednak smartfony chińskie, jeśli chodzi o tą średnią półkę. A Chińczycy często są gotowi dużo dołożyć od siebie, dodotować, aby zachować swoją przewagę rynkową. Więc moim zdaniem ta średnia półka jest w miarę bezpieczna. Będą na pewno mocniej drożyć te najdroższe, najbardziej wydajne smartfony, tak zwane flagowce. I zresztą dotyczy to wszystkich segmentów, najbardziej wydajne komputery, laptopy. Tutaj te podwyżki mogą być najwyższe, bo jakby to jest półka premium. Jak klient premium jest gotowy coś kupić, to nawet jeśli trzeba dołożyć do tego 20-30%, to i tak pewnie się na to zdecyduje.
0: A to prawda. Mówi się też, że luksus, czy branże luksusowe nigdy nie dotyka kryzys żaden. I to podobnie może być tutaj. Dobra, spójrzmy historycznie też, bo mamy ten problem już drugi raz. Taka mała powtórka. Ja pamiętam mniej więcej 10, może 12 lat temu mówiono o tym, że pamięci drożeją, dlatego że wszyscy rzucili się na koparki kryptowalut. I wtedy mieliśmy taki wzrost. On również wyglądał spektakularnie. Teraz mamy zupełnie inne przyczyny. Czym różnią się oba kryzysy, czy oba impulsy inflacyjne?
1: Czy pod pewnymi względami są podobne. Natomiast skala jest dziś nieporównywalnie większa, bo wtedy tak naprawdę problem był taki, że konsumenci nakręcali to, kupując te koparki, nakręcali całą tą spiralę. Wtedy też zresztą głównie karty graficzne drożały, a nie pamięci, bo te karty graficzne były potrzebne, aby właśnie kopać te różne kryptowaluty. A teraz ten kryzys napędzają giganci. Największe korporacje, najbogatsze korporacje świata. Więc to są te dwa wyróżniki. Wtedy taki troszeczkę oddolna była sytuacja, czyli te sprzęty znikały z półek, wykupywane przez nas, przez konsumentów, którzy gdzieś tam chcieli sobie taką kopareczkę w piwnicy zbudować i dużo takich konstrukcji i projektów wówczas powstało. Ale to nie była skala przemysłowa. No teraz mamy do czynienia z tym, że tak naprawdę 5-6 firm całkowicie wyczyściło magazyny.
0: To teraz musimy sobie to wyobrazić, bo jak wygląda komputer, każdy wie, ale jak wygląda taka fabryka AI, no to jest absolutnie spektakularne i prądożerne przedsięwzięcie. Niektórzy mówią, że jeden model AI potrafi zużyć tyle prądu rocznie, co niewielki kraj europejski, więc robi to naprawdę ogromne wrażenie. Te serwerownie, one się głównie znajdują w Stanach Zjednoczonych.
1: W Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. Także gdzieś tam w regionach często się je stawia, na przykład chłodniejszych, więc jakieś klimaty norweskie i tak dalej też służą. I w takich lokalizacjach, gdzie to chłodzenie jest tańsze, również się je buduje. No ale jednak Amerykanom też zależy, żeby u nich to było. Też mają, powiedzmy, stany, w których klimat sprzyja, że tak powiem, chłodzeniu, więc mają duże możliwości pod tym względem.
0: Porównanie takiego modelu językowego od tej strony infrastrukturalnej do potężnej fabryki albo miasta jest absolutnie uzasadnione.
1: No zdecydowanie, no to mówimy naprawdę o tak dużych liczbach tych serwerów połączonych w całość, że to takie megalopolis, które gdzieś tam sprawia, że możemy się dowiedzieć potem, ile to jest 6 razy 6 i akurat model halucynuje i pisze, że jest 26, a nie 36.
0: Tak, można się naciąć. Jakie są prognozy dla tego rynku? Bo pan już wspomniał o tym, że dużo zależy od tego, czy rzeczywiście to zjawisko tej bańki, czy

0: tego prześlenia na rynku AI wystąpi w najbliższych latach i tak na dobrą sprawę to będzie taki punkt zwrotny, ale czy są przewidywania, jak dalej może wyglądać ten problem? No bo jeżeli faktycznie ta bańka nie pęknie, przesilenia nie będzie, to jest nadzieja na to, że te fabryki jednak ruszą z budową nowych linii produkcyjnych. I czy jest szansa na jakąś stabilizację tych cen? Bo teraz obserwujemy absolutne szaleństwo.
1: Większość analityków wskazuje, że nawet jeżeli jest tam element bańki, to właśnie nie takie jak w przeszłości, że może rynek jest za bardzo rozgrzany, musi się wychłodzić, ale że sama sztuczna inteligencja, samo AI, które no widzimy już wchodzi w nasze życie drzwiami i oknami i będzie to robić, więc to nie jest bańka. Ale pewnie gdzieś tam można się spodziewać wychłodzenia w ciągu 2-3 lat, a firmy gdzieś też prognozują z raportów z ostatnich tygodni, że ten przyszły rok 2027 będzie jeszcze ciężki, więc nie spodziewa się, nie widziałem żadnej analizy, w której ktoś sugerowałby, że obniżki będą w przyszłym roku i gdzieś 2028, z tego też względu, że wtedy co najmniej kilka fabryk może zostać otwartych i gdzieś tam ta produkcja też konsumencka będzie się mogła w nich odbywać. Także na pewno tutaj nie oczekiwałbym na jakiś wielki krach, nawet na miarę tego, który był w przypadku rynku kryptowalut, bo potem nagle się okazało, że kopanie przestaje być opłacalne i to rzeczywiście ceny na przykład kart graficznych to dwukrotnie spadły w ciągu dosłownie miesięcy, tak? Więc tam no, to uderzenie było bardzo mocne.
0: Powiedziałem o cyfrowej inflacji, bo ceny tych zaawansowanych urządzeń i podzespołów, o których powiedzieliśmy, to jedno, ale druga rzecz to są usługi, które powstają w tej elektronicznej rzeczywistości. No i już obserwujemy, największy serwis streamingowy podnosi ceny. Wiadomo, że inne usługi również drożeją. To wszystko jest taką zasadą naczyń połączonych i już ekonomiści zwracają uwagę, że ta cyfrowa inflacja coraz więcej będzie ważyła w naszych portfelach.
1: To jest ciekawy przykład też, jeśli chodzi o same modele AI, z których my możemy konsumencko korzystać. Mamy do wyboru ich sporo i też większość z nich startowała tak naprawdę za darmo. Tylko, no za darmo, za nasze dane osobowe to też jest jakiś koszt całkiem duży.
0: Ale mogliśmy sobie testować.
1: Później pojawił się jakiś jeden plan pro, później plan ultra i też obserwujemy na przestrzeni nawet ostatniego roku, że gdzieś tam co parę miesięcy są podwyżki, czyli najpierw nas uzależniono od tych modeli, żebyśmy gdzieś tam je w pracy wykorzystywali w różnych branżach, a potem przyjdzie nam płacić, a za jakiś czas już sobie nikt nie będzie wyobrażał, że nie ma tego modelu gdzieś tam pod ręką w telefonie, więc będzie gotowy płacić jeszcze więcej. Także to nawet nie tyle, że system naczyń połączonych i że gdzieś tam zewnętrzne warunki warunkują ten wzrost cen, tylko po prostu firmy dobrze wiedzą, że my już bez tego sobie nie poradzimy.
0: To jest niesamowite, bo mamy do czynienia z odwrotnością tego, co obserwowaliśmy na rynku telefonii komórkowej. Pamięta pan, kiedyś były połączenia 3 zł za minutę, megabajt potrafił kosztować naprawdę wielokrotnie więcej niż teraz i obserwowaliśmy, że te usługi cyfrowe spadały, jeżeli chodzi o przesył danych, przesył głosu. A tutaj mamy zupełnie lustrzane odbicie tej sytuacji. Tutaj taniej nie będzie.
1: No zdecydowanie nie będzie taniej, ponieważ, że tak powiem, shareholderzy wymagają wzrostów na giełdach i firmy muszą ten zysk pokazać, więc nie ma tutaj mowy o tym, aby gdzieś tam temu konsumentowi ulżyć, tylko najpierw uzależnijmy, a potem niech płaci.
0: Czy istnieje szansa na to, że jakieś usługi AI pozostaną w tej sferze takiej darmowej? Czy tutaj będzie potężna różnica, jeżeli chodzi o jakość tych danych, które potem wychodzą z takich języków modelowania?
1: No to jest właśnie największy problem, że będą darmowe modele, ale będą, znaczy będą i są, ale będą na tyle okrajane z funkcji, żeby użytkownik miał poczucie, że traci coś, że jeżeli nie ma tego wyższego, no, za który tam, jak zapłacisz $10 miesięcznie, to już będziesz miał to i to, tyle więcej zapytań, taką

0: większą bazę i tak dalej. Więc jest taki proces. Nie użyję tego słowa, ponieważ jest to wulgaryzm, ale on funkcjonuje jak dotyczący pogarszania usług, aby zachęcać ludzi do kierowania się do tych płatnych planów. I to teraz się dzieje na wszelkich możliwych polach. Czyli na przykład taki serwis streamingowy, o którym wspomnieliśmy. No teraz w standardzie tylko będzie to dobrze wyglądać na małym ekranie telefonu, ale jak już też na telewizorze, no to tutaj już trzeba parędziesiąt złotych więcej zapłacić. Więc obniżanie tej jakości jest widoczne.
1: Pan Daniel Majkowski, dziennikarz technologiczny Gazeta.pl, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Również dziękuję.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: Udzieli go nam pan Roman Imielski, wicenaczelny redaktor Gazety Wyborczej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
3: Na początek pytanie i zapewniam, że nie przemawia przeze mnie pusta ciekawość, tylko szczera troska. Pytanie o Andrzeja Poczobuta. Jak się czuje?
4: Andrzej czuje się coraz lepiej. Przechodzi bardzo kompleksowe badania w szpitalu, w jednym z warszawskich szpitali. Jest pod bardzo dobrą, naprawdę wyśmienitą, jak mówi, opieką lekarzy. Nigdy takiej nie miał. On nie ma też takich szans na Białorusi. Widzieliście pewnie państwo, pewnie wielu z państwa widziało Andrzeja, jak odbierał order Orła Białego przyznany mu w zeszłym roku przez prezydenta Karola Nawrockiego. No, w tym garniturze wyglądał już całkiem nieźle, natomiast jak ma, nazwijmy to, strój szpitalny, no to jednak widać to ogromne wycieńczenie, które jest efektem tych 1860 dni spędzonych w areszcie i w więzieniu, przede wszystkim w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, no, gdzie był, mówiąc wprost, torturowany przede wszystkim psychicznie, ale też wielokrotnie pod błahymi pretekstami trafiał do karceru. Białoruski karcer to jest naprawdę coś niebywałego. To jest niewielka cela, gdzie śpi się na gołych deskach, bez przykrycia, czasami nawet mimo warunków panujących na zewnątrz, przy otwartym oknie, gdzie ograniczono Andrzejowi racje żywnościowe, gdzie odmawiano mu dostępu do lekarza. Ale wraca Andrzej do zdrowia. Andrzej jest generalnie osobą bardzo pozytywnie nastawioną do życia, pogodną, bardzo skromną, z dużym poczuciem humoru. Dużo się śmieje, no i oczywiście bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie, które tutaj z Polski dostawał, bo mimo tych grubych murów, które go dzieliły od wolności, to on to czuł, że nie jest sam, co często podkreśla, i to była jedna z tych rzeczy, która go, mówiąc wprost, trzymała przy życiu, dlatego że powiedział mi, w soboty z nim się długo widziałem, dzisiaj też będę się z nim widział, więc powiedział mi, że w roku 2024 naprawdę myślał, że to może się skończyć bardzo źle, bo no, reżim białoruski chciał go zmusić do tego, żeby się złamał właśnie tymi ciągłymi karcerami, tymi restrykcjami dotyczącymi jedzenia. Oczywiście Andrzej nie miał żadnego praktycznie kontaktu z rodziną przez ten czas, plus no, odmawianie podawania leków. Ale Andrzej wytrzymał, to jest bardzo twardy człowiek. Ja zawsze to podkreślam, że często używamy tu w języku publicznym takich słów jak, że ktoś jest niezłomny, ktoś jest człowiekiem zasad. Ja, prawdę mówiąc, znam jedną taką osobę, to jest mój przyjaciel Andrzej Poczobut.
3: Widzieliśmy te zdjęcia, te relacje ze spaceru Andrzeja Poczobuta po Warszawie 3 maja bodajże. Na pewno też okazja do spotkania z no, ludźmi po prostu, którzy na pewno kojarzą Andrzeja Poczobuta. Teraz przecież bardzo wiele o nim się mówi. Te zdjęcia są publikowane, więc też pewnie była okazja do takich bezpośrednich rozmów. Też cały czas w uszach mam to jego podziękowanie właśnie przy okazji uroczystości, kiedy odbierał order Orła Białego i mówił o tym, co łączy wszystkich ponad, powinno przynajmniej łączyć ponad tymi partyjnymi podziałami, czyli polskość. I zastanawiam się nad rolą Andrzeja Poczobuta, bo rozważamy jego rolę dla mniejszości polskiej na Białorusi, w ogóle dla białoruskiej opozycji, A czym Andrzej Poczobut? Kim Andrzej Poczobut?

0: jaką rolę do odegrania ma w Polsce w 2026 roku?
1: Andrzej Kuczobut nie chce odgrywać żadnej wielkiej roli. Ja mówię

0: o ważne dla nas, Polaków, miejsca pamięci na Białorusi. Andrzej nigdy nie przyjął polskiego obywatelstwa, mógł przyjąć polskie obywatelstwo. Zawsze mówi, że jest oczywiście Polakiem. Jego małą ojczyzną jest Grudzieńszczyzna, która dla niego jest najpiękniejszym miejscem i najważniejszym miejscem na ziemi. Tam są groby jego przodków, tam są jego rodzice, tam się wychował i mieszka. Natomiast też powtarza, że chce być lojalnym obywatelem państwa Białoruś. Ale cały czas jego marzeniem, jednym z największych, jest to, że ta Białoruś kiedyś będzie państwem niezawisłym, demokratycznym, prozachodnim, a już absolutnym szczytem marzeń jest to, że Białoruś będzie kiedyś członkiem Unii Europejskiej. Dlatego też Andrzej jest takim bojownikiem też o demokrację na Białorusi, dlatego że państwo demokratyczne nie represjonowałoby polskiej mniejszości na Białorusi.
1: Panie redaktorze, jeśli będzie pan widział się dzisiaj z panem Andrzejem Poczobutem, to bardzo proszę serdecznie go od nas pozdrowić, a teraz
0: pozdrowię.
1: Już...
0: Naprawdę dla niego to jest bardzo ważne, bo no, takie wsparcie się czuje, no to on to zawsze podkreśla. No, można być uwięzionym, ale takie wsparcie się czuje.
1: Niezmiennie przekazujemy pozdrowienia dla Andrzeja Poczobuta za pana pośrednictwem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Pan Roman Niemielski, wicenaczelny Gazety Wyborczej, był z nami.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Połączyła się z nami pani dr Małgorzata Kluska-Nowicka, ekspert w zakresie przywództwa kobiet, wicekanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Dzień dobry pani doktor.
3: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o sytuacji kobiet na rynku pracy, bo z ostatniego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 20% kobiet, czyli co piąta z nas w Polsce, zadeklarowały, że doświadczyło dyskryminacji w pracy ze względu na płeć. To ma również związek z wynagrodzeniem. Jak pani przyjęła te dane? One są zawyżone, zaniżone? Czy oddają problem w pełnej krasie?
3: To bardzo dobrze, że są prowadzone tego typu badania, bo to pokazuje, jak duża jest skala zjawiska. Faktycznie w raporcie co piąta kobieta wskazała, że doświadczyła dyskryminacji w pracy. Wskazywane były oczywiście różne aspekty, w tym wynagrodzenie. I co ważne, aż prawie 40% mówiło o poczuciu niesprawiedliwego traktowania. To są dwie różne kwestie, aczkolwiek obie są bardzo zatrważające i smutne, bo to pokazuje, jak duża jest luka płacowa w Polsce i jakie są różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn.
1: Niesprawiedliwe traktowanie, czyli co?
3: Nierówne traktowanie, tak. Mhm. Jest różnica między dyskryminacją a nierównym traktowaniem i w debacie publicznej często używamy tych pojęć zamiennie, ale z punktu widzenia zarówno prawa, jak i praktyki HR-owej to nie są te same zjawiska. Nierówne traktowanie to po prostu sytuacja, w której dwie osoby w bardzo podobnej sytuacji są traktowane inaczej. I co ważne, nie zawsze jest to coś negatywnego. To różnicowanie może być uzasadnione na przykład doświadczeniem, wynikami pracy czy kompetencjami. Natomiast dyskryminacja to już szczególny przypadek nierównego traktowania, taki, który opiera się na cechach chronionych, czyli na przykład na płci, wieku czy też pochodzeniu. Innymi słowy, nie jest kluczowe to, że ktoś jest traktowany inaczej, ale dlaczego jest traktowany inaczej.
1: I tutaj ta kwestia płci jest kluczowa i to było przedmiotem tego badania, o którym teraz rozmawiamy. Jak ta skala, pani doktor, zmienia się, jeśli popatrzymy na czas? Czy jest lepiej niż było kiedyś, czy może wręcz przeciwnie? Jak to się zmienia, kiedy mówimy o różnych branżach? Czy możemy również prześledzić takie zmienne?
3: Jasne. Jeżeli chodzi o zmiany, to one są niestety bardzo powolne. Mówi się o tym, że żeby wyeliminować całkowicie lukę płacową, czyli tą różnicę między średnimi zarobkami kobiet i mężczyzn, potrzeba ponad 100 lat. I to jest zjawisko występujące nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na całym świecie, oczywiście z różnym natężeniem. U nas w Polsce od kilku lat czy od kilkunastu lat ta luka

0: płacowa nieskorygowana utrzymuje się na poziomie 7-8%, więc ona ani nie maleje, ale też nie rośnie. Oczywiście, jak wejdziemy w szczegóły i zaczniemy korygować lukę płacową, czyli porównywać dokładnie podobne stanowiska z podobnym zakresem odpowiedzialności, to ta luka jest znacznie większa i ona może sięgać 20-30%. Co jest bardzo, bardzo, bardzo smutne. Wobec czego ja uznaję, że ten stan, jeżeli się zmienia, to bardzo, bardzo powoli i te zmiany powinny zachodzić na różnych poziomach. O tym pewnie jeszcze będziemy mówić, czy na poziomie prawnym, czy na poziomie instytucjonalnym, a może nawet i takim psychologicznym, osobowościowym samych kobiet. Natomiast jeśli chodzi o branżę, to tu jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że są branże bardzo mocno sfeminizowane, w których sytuacja może być odwrotna, w których kobiety mogą zarabiać lepiej niż mężczyźni. Natomiast są to często branże niskopłatne czy niżej płatne niż inne. Natomiast w branżach takich jak IT na przykład, kobiety pomimo tego, że mają coraz wyższą reprezentację, też wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni. Może też dlatego, że zajmują stanowiska niższe, czyli bardziej takie wspomagające, aniżeli stanowiska główne. Ale bardzo ciekawą branżą jest na przykład administracja publiczna, w której ten poziom luki płacowej, czyli tych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami praktycznie jest bardzo, bardzo niski, więc to wygląda naprawdę bardzo różnie.
1: Jeśli chodzi o tę branżę IT, bo to jest bardzo ciekawe, bo mówi Pani o tym, że kobiety w tej branży zazwyczaj zajmują stanowiska takie pomocnicze, to jest wynik tego, że mają mniejsze, niższe kompetencje, czy to jest wynik tego, że nie są w stanie się przebić przez szklany sufit?
0: Myślę, że sytuacja jest złożona i mamy różne sytuacje i takie, w których kobiety nie mogą się przebić i w tych, których być może mają mniejsze kompetencje. Tutaj by trzeba było się cofnąć do etapu edukacji. Więcej kobiet ma wyższe wykształcenie niż mężczyzn u nas w Polsce, co pokazuje, że w ogóle poziom wykształcenia nie jest systemowo problemem. Natomiast wydaje mi się, że dużo takich cech czy dużo takich kryteriów psychologicznych ma tutaj znaczenie. Znam bardzo dużo dziewczyn, kobiet, które mają wyjątkowe zdolności, nie wiem, matematyczne czy w ogóle związane z naukami ścisłymi, a jednak wybiera w swojej drodze edukacyjnej kierunki bardziej kobiece, tak bym je nazwała, czyli nie związane z kierunkami ścisłymi. I to powoduje dalsze konsekwencje w karierze. A szkoda, bo mamy się czym w Polsce pochwalić. Na przykład informatyka, można powiedzieć, że w Polsce, kiedy tworzyły się zręby tej nauki, była kobietą. Bardzo dużo matematyczek i innych kobiet studiujących wtedy kierunki ścisłe tworzyły tą branżę, więc mamy tutaj ogromne, ogromne sukcesy. Więc powinniśmy już od takiej wczesnej edukacji zachęcać kobiet, zresztą mężczyzn w drugą stronę również, czy chłopców, do tego, żeby podążać za pasją, za swoimi zdolnościami i nie tworzyć stereotypów już w momencie, kiedy nasze dzieci decydują się wybierać pewną drogę zawodową.
1: No to jest świetny czas na taki apel, bo trwają matury, pani doktor, jak
0: Tak
1: wiemy.
0: jest.
1: Więc tak, ważne, żeby sobie to uświadomić także na tym etapie. Kto decyduje o tym, jak wygląda siatka płac w przedsiębiorstwie?
0: No, siatka płac jest wynikiem polityki wynagrodzeń, która jest w przedsiębiorstwie prowadzona. Takie zaawansowane modele, które wspomagają tworzenie tych siatki wynagrodzeń czy przedziału wynagrodzeń, różnie się to stosuje, bazują na pewnych kryteriach, które pomagają wycenić dane stanowisko i na przykład poziom odpowiedzialności z jednym z takich czynników.

0: wobec czego dobrze stworzone systemy płac mają odpowiednie przedziały do odpowiednich stanowisk przypisane. No i najczęściej, odpowiadając literalnie, odpowiadają za to działy HR, aczkolwiek tu należy zaznaczyć, działy HR są poniekąd wykonawcą tej czynności w imieniu zarządzających firmą.
1: No właśnie, zarządzający firmą, jeśli to jest kobieta, to też potrafi inne kobiety pod względem płacowym dyskryminować?
0: Ja myślę, że dyskryminacja płacowa to jest zjawisko bardzo takie skomplikowane, bo możemy mówić o takiej dyskryminacji systemowej, kiedy właściwie te systemy dotyczące wynagrodzeń no nie działają poprawnie i tutaj nie ma jakiejś intencji skrzywdzenia pojedynczego pracownika, tylko po prostu jest to system, który jest, nie wiem, nieszczelny, który nie działa prawidłowo, więc myślę sobie, że tutaj ta sytuacja nie ma zastosowania. Natomiast jeżeli mówimy o relacjach interpersonalnych, one są w ogóle bardzo ważne w temacie nierównego traktowania czy też dyskryminacji, bowiem od tych relacji interpersonalnych naprawdę dużo zależy i od nich w zasadzie zaczynają się wszystkie te drobne działania, które mogą być uznane za nierówne traktowanie, które potem mogą się w tą dyskryminację na nią przełożyć. Ale odpowiadając na to pytanie, oczywiście, że tak, takie sytuacje też się mogą zdarzać. Kobiety też ulegają pewnym stereotypom, które są jedną z takich bardzo wyraźnych podstaw do zachowań tych niepożądanych związanych z nierównym traktowaniem. I kobiety też tym stereotypom ulegają, mimo że same te sytuacje związane z byciem kobietą, z kompetencjami, z macierzyństwem, z wieloma czynnikami powinny rozumieć najlepiej.
1: Dlaczego w tym systemie łatwiej dyskryminować albo nierówno traktować kobiety niż mężczyzn? Dlatego, że kobiecie trudniej odejść z pracy, jeżeli już tę pracę ma, bo znowu tak psychologicznie, być może stereotypowo, bardziej zależy jej na stabilnej sytuacji tej życiowej, materialnej i jest w stanie zgodzić się nawet na to nierówne traktowanie pod warunkiem utrzymania tej stabilnej sytuacji?
0: Tak, sytuacja jest złożona. Tutaj dotykamy takich czynników osobowościowych obu stron i strony, która decyduje się na pewną rodzaj dyskryminacji, między innymi płacowej, ale też czynniki osobowościowe samego pracownika, obojętnie od jego płci. I oczywiście może zdarzyć się tak, że kobiety są w ogóle mniej skłonne do negocjacji niż mężczyźni i faktycznie są takie badania, które pokazują tą sytuację i które ją potwierdzają. Raczej ma to swoje źródło w naszym wychowaniu, takim też znowu stereotypowo powiem, bądź cicho, a wynagroda w niebie cię tutaj nie ominie albo zostaniesz zauważony. Wiele takich przekonań wciąż w nas tkwi.
1: Chcemy być grzecznymi dziewczynkami.
0: Tak, mężczyźni dużo chętniej jednak podejmują temat pieniędzy. Myślę, że kulturowo u nas w Polsce też o pieniądzach się nie mamy kultury rozmowy o pieniądzach. Myślę, że to się powolutku zmienia, co w perspektywie pracy i zatrudnienia no jest szczególnie istotne, no bo oprócz realizacji pasji i być może jakiejś przyjemności z pracy, którą odczuwamy, no każdy z nas jednak przychodzi do niej, aby zarabiać pieniądze. Więc te też takie brak poczucia bezpieczeństwa w kontekście rozmów o pieniądzach niestety towarzyszy częściej kobietom niż mężczyznom. Natomiast tu są oprócz tych czynników psychologicznych bardzo ważne są jeszcze takie czynniki ekonomiczne, czyli przerwy w karierze, które robimy po to, żeby urodzić dzieci, praca na niepełnym etacie. I to też również ma swoje konsekwencje takie długofalowe dla poziomu naszych wynagrodzeń i być może też poczucie takiej nierówności traktowania, jeśli chodzi o wynagrodzenia.
1: A może z punktu widzenia pracodawcy rzeczywiście kobieta jest mniej wartościowym pracownikiem? No bo właśnie ryzyko urlopu macierzyńskiego, no bo właśnie ryzyko zwolnień.

0: później, kiedy dziecko pojawi się na świecie? Pytam prowokacyjnie.
1: Myślę, że to byłby bardzo smutny wniosek. Myślę, że sytuacja powoli się zmienia, o ile nie widać tego jeszcze w liczbach, bo rozmawialiśmy o tym na początku naszej rozmowy, o tyle wydaje mi się, że obecne systemy pracy są i powinny być odporne na to, że ktoś robi sobie przerwę w karierze, szczególnie jeżeli jest to poprawna relacja pracodawca-pracownik czy pracownik-pracodawca, bowiem zmieniły się już czasy. My się nie wiążemy z firmami na wiele, wiele lat. Raczej podczas swojej kariery wielokrotnie zmieniamy firmę, więc te zmiany zachodzą nie tylko z powodu macierzyństwa, a również z tego, że ktoś wyrasta ze swojego stanowiska lub po prostu dokonuje tej zmiany. I wydaje mi się, że takie współczesne systemy są dużo czy powinny być dużo bardziej odporne na to, że kogoś może w danym momencie i przez jakiś okres czasu zabraknąć, wobec czego wydaje mi się, że ta sytuacja, w ogóle nie wolno pytać kobiety o plany dotyczące macierzyństwa, kiedy ją się zatrudnia. Kobiety też dużo później mają dzieci, więc to ryzyko zawsze istnieje, jeżeli o ryzyku w ogóle możemy mówić w tej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że kulturowo też powoli idziemy ku lepszemu, jeśli chodzi o właśnie urlopy macierzyńskie czy tacierzyńskie, no bo to też może w dwie strony działać.
0: Oczywiście, a system prawny nadąża za tymi zmianami? Chroni nas wystarczająco?
1: No, system prawny zawsze będzie dodatkiem w mojej opinii do tego całego dialogu w tej sprawie, dlatego że no tak, mamy ochronę, kiedy decydujemy się urodzić dziecko i je wychować. Prawo nas chroni w tej materii, pozwala nam też wrócić po urlopie na swoje miejsce pracy. Oczywiście, no zawsze będą zdarzać się pracodawcy nieuczciwi, którzy będą szukać takiej sytuacji, w której będą mogli te przepisy złamać lub się z nich wycofać. Natomiast prawo nas chroni. Natomiast problemem w kontekście kobiet, dyskryminacji płacowej czy tych różnic, luki płacowej nie jest nawet sam moment urodzenia dziecka, jest cały system opiekuńczy. Krótko mówiąc, przedszkola, żłobki są drogie. Często kobiety mówią o tym, że jak sobie odliczą przedszkole i nianie, to w zasadzie mogłyby pracować za darmo. Więc wydaje mi się, że jak mówimy o takim poziomie państwa i zaangażowania państwa, to powinniśmy bardziej wspierać tworzenie takich placówek opiekuńczych, wspomagających kobiety, przede wszystkim kobiety w sprawowaniu opieki nad swoimi dziećmi, a później z kolei nad osobami starszymi w rodzinie, no bo to tak, nie tylko są dzieci. Jest też wiele sytuacji, w której trzeba się zająć starszym rodzicem i zwykle kobiety podejmują tą rolę.
0: Ustawa o jawności wynagrodzeń zmieni coś w tym zakresie? Uzdrowi sytuację to, że będziemy mieli dostęp i wgląd, no oczywiście nie w pełną listę płac, ale w te widełki będziemy mogli porównać swoje wynagrodzenie z tymi podobnymi na naszym stanowisku. Czy to może uzdrowić, czy wręcz przeciwnie, jeszcze zaognić cały ten konflikt, to co się dzieje w naszych firmach?
1: Tak, z jednej strony rośnie świadomość i pojawiają się regulacje, taka jak przed nami odnośnie transparentności wynagrodzeń, ale dane pokazują, że pomimo różnych rozwiązań to poczucie nierówności nadal jest bardzo silne, o czym rozmawiałyśmy. Zmiany instytucjonalne na razie nie przekładają się w pełni na doświadczenie pracowników. Myślę, że dużo firm będzie się zmagać z tym. Mówimy tutaj o firmach zatrudniających ponad 100 pracowników, bo te będą zobowiązane do raportowania luki płacowej. Będą zmuszone do przebudowania swoich systemów wynagrodzeń i swojej polityki wynagrodzeń, żeby spełnić wymagania wynikające z tych regulacji. Więc z jednej strony

0: strony, tak systemowo i narzędziowo coś powinno się zmienić. Z drugiej strony pracownik też będzie miał prawo do tego, żeby dopytać, jak jego wynagrodzenie ma się w kontekście innych średnich wynagrodzeń na podobnym stanowisku. Oczywiście nie mówimy tu o wynagrodzeniu kolegi czy koleżanki, tylko o średniej dla podobnej grupy stanowisk. Ale z trzeciej strony rośnie obawa, czy pracownicy będą na tyle odważni, również w kategoriach takich właśnie osobowościowych, żeby to zrobić, żeby nie bać się po prostu tego, że w firmie będą ocenieni w ten czy w inny sposób, że ośmielili się wykonać ten krok. To jest pewne zagrożenie tego systemu.
1: A może warto o tym pomyśleć już na etapie rekrutacji, już na etapie starania się o pracę i też zapoznawania się z tymi ogłoszeniami, które się na rynku pojawiają, bo tutaj także będzie obowiązek, jeśli już go nie ma, przedstawiania widełek wynagrodzenia za pracę na określonym stanowisku.
0: Tak jest. Tu ustawodawca już przewidział tą sytuację i jest absolutny obowiązek wskazywania widełek wynagrodzeń już w ogłoszeniu rekrutacyjnym i to na pewno w jakiejś części sytuacji pomoże. I tu odniosę się do przykładu, który przywołałam wcześniej, a mianowicie do administracji publicznej. Tam te wynagrodzenia były daleko bardziej transparentne niż w innych branżach. I co więcej, zatrudniony pracownik nie tylko na etapie rekrutacji, ale na etapie swojej kariery mógł dokładnie sobie sprawdzić i zobaczyć, z jakim poziomem wynagrodzeń mógłby się liczyć, przechodząc na inne stanowisko, wobec czego ta świadomość na pewno jest i sama luka jest mniejsza. Co nie oznacza, i to jest bardzo ważne, myślę, dla naszej dyskusji, że czy poczucie sprawiedliwości jest mniejsze niż w innych firmach i równego traktowania, bo tego też nie wiemy. To by trzeba było konkretnie ten obszar zbadać, bo to, że luka nie występuje, nie oznacza jednocześnie, że nie występuje poczucie nierównego traktowania.
1: No właśnie, bo lukę można zmierzyć w liczbach bezwzględnych, można sobie porównać te kwoty, no ale jeśli chodzi o to takie subiektywne poczucie niesprawiedliwości, no to tutaj jest to bardzo trudno mierzalne. A jak my na tle innych krajów Unii Europejskiej wyglądamy pod tym względem, pani doktor, już na zakończenie?
0: Ta luka nieskorygowana, ona pokazuje, że w Polsce nie dzieje się źle. To znaczy są kraje, które wypadają gorzej. Tak jak powiedziałam, u nas luka płacowa wynosi około 7-8%. W wielu krajach ona jest oczywiście wyższa. Natomiast są też kraje, które pokazują dużo niższą lukę płacową. Są to kraje skandynawskie, gdzie właściwie ten system opieki, bo o nim też dzisiaj była mowa, działa bardzo dobrze i faktycznie na wielu poziomach i opieki nad dziećmi i takiej równowagi w wypełnianiu ról rodzicielskich pomiędzy kobietami i mężczyznami, także opieki nad osobami starszymi, więc tam ta luka jest dużo, dużo niższa niż w Polsce. Ale tak naprawdę prawdziwa rozmowa o luce powinna zawsze dotyczyć konkretnej branży, a konkretnych sytuacji, nawet bym powiedziała konkretnej firmy, czy konkretnych poziomów stanowisk, dlatego że o ile na stanowiskach podstawowych ona jest mniejsza, to na stanowiskach zarządczych, na przykład wysoko zarządczych, ona się już bardzo, bardzo rozszerza. Także to zawsze konkretny przypadek i konkretna sytuacja.
1: Jest nad czym pracować. Pani doktor Małgorzata Pluskanowicka, ekspert w zakresie przywództwa kobiet, wicekanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, była z nami. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rozpoczęło się dochodzenie w sprawie katastrofy samolotu Dromader. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, nadzorujący działania służb. Samolot zaangażowany w akcję gaśniczą pożaru lasu w rejonie Biłgoraja na Lubelszczyźnie spadł wczoraj wieczorem na ziemię, a pilot zginął na miejscu. Służby ustalają teraz szczegółowe okoliczności tej tragedii.
1: Wielka tragedia, spadł ten samolot, który udawał się na miejsce działań ratowniczych, który miał podejmować czynności ratownicze. Mamy ustalone mniej więcej, o której godzinie on wystartował, 19:10. Z radarów zniknął około 20:50.
0: Z pożarem walczy prawie 90 zastępów strażaków. Jesteśmy przygotowani na różne warianty, zapewnia zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Paweł Frysztak i dodaje, że strażacy dysponują odpowiednimi siłami oraz środkami.
2: Do dyspozycji mamy również kadetów naszych szkół pożarniczych, podchorążych naszych szkół pożarniczych. Także tu o zasoby ludzkie nie martwimy się. Ogromny wpływ będzie miało, jaka jutro okaże się pogoda. Przygotowani jesteśmy również na to, że już od jutra dwa śmigłowce i statki powietrzne zaczną działać i wspomagać nasze działania.
0: W akcji gaśniczej bierze udział około 300 strażaków. Pożar obejmuje 250 hektarów lasów znajdujących się na styku powiatów biłgaryjskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Operacja Epicka Furia rozpoczęta w lutym przeciwko Iranowi dobiegła końca, oświadczył amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Podkreślił, że najważniejsze dla USA jest teraz ponowne otwarcie cieśniny Ormus.
3: Marco Rubio podczas spotkania z dziennikarzami poinformował, że kwestie dotyczące irańskiego programu nuklearnego, w tym zapasów wysoko wzbogaconego uranu, zostaną rozwiązane na drodze rozmów. Kwestii samej wojny zdecydowanie podkreślił. Operacja wojenna Epicka Furia się zakończyła, o czym prezydent powiadomił Kongres. Ten etap mamy już za sobą. Przechodzimy teraz do projektu Wolność. Kontynuował, nawiązując do inicjatywy amerykańskiego prezydenta, której celem jest zapewnienie bezpiecznego przepływu statków handlowych przez cieśninę. Następnie jednak prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone tymczasowo wstrzymają operację eskortowania statków przez cieśninę Ormus, utrzymując jednocześnie blokadę, i stwierdził, że poczyniono wielkie postępy w kierunku zawarcia całkowitego i ostatecznego porozumienia z przedstawicielami Iranu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Prokuratura bada okoliczności interwencji policji w Poznaniu. Mundurowi w poniedziałek użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który miał utrudniać pomoc innej osobie. 40-latek zmarł. Z ustaleń prokuratury wynika, że przyczyną jego śmierci było prawdopodobnie nagłe zatrzymanie krążenia.
4: Prokuratura bada m.in. materiały z kamer policjantów. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do zdarzenia z użyciem gazu pieprzowego doszło podczas udzielania pomocy rannemu mężczyźnie, do którego wezwano pogotowie oraz policję, mówi Andrzej Borowiak.
5: W trakcie tych działań pojawił się w tym miejscu inny mężczyzna, który przeszkadzał udzielaniu tej pomocy rannemu. Nie wykonywał on poleceń policjantów, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego.
4: Mimo reanimacji życia 40-latka nie udało się uratować. Mundurowi wszczęli wewnętrzną kontrolę. Maciej Szefer, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz ważna informacja dla kierowców. Ceny paliw pozostają bez zmian. Minister energii ogłosił, że maksymalne stawki na dziś są takie same jak wczoraj. Za litry benzyny 95 zapłacimy więc 6,49 zł, a za litry diesla nie więcej niż 7,31 zł. Na koniec Czechy. Kilka tysięcy osób protestowało w Pradze przeciwko planowanym zmianom w czeskich mediach publicznych. Rząd Andreja Babisza chce zrezygnować z abonamentu i finansować radio oraz telewizję bezpośrednio z budżetu państwa. Zdaniem krytyków to próba podporządkowania mediów politykom i zagrożenie dla niezależności nadawców.
7: Rządowy projekt zakłada także wyraźne cięcia w wydatkach radiowych.

0: Radia i telewizji, na co zwracali uwagę uczestnicy demonstracji. Jeśli nie będzie pieniędzy, nie będzie dobrych programów. Powinno zostać tak, jak jest. Abonament mi nie przeszkadza, jest po prostu potrzebny. Chcę pokazać, że nie zgadzam się na ograniczanie wolności słowa w czeskiej telewizji. Zmniejszenie budżetu pozwoli politykom sterować mediami. Nieważne, kto aktualnie rządzi, chodzi o wolność. Nie chcę, żeby politycy mieli wpływ na dziennikarzy pracujących w czeskiej telewizji i żeby pojawiła się autocenzura. Wolę płacić za media publiczne niż mieć je niby za darmo, ale z cenzurą. Pochód pod hasłem Ręce precz od mediów przeszedł z rynku staromiejskiego przed siedzibę czeskiego radia. Jeszcze w tym miesiącu planowane są kolejne demonstracje w Pradze i innych miastach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Przed nami kolejny ciepły, ale deszczowy dzień w większości regionów. Termometry wskażą maksymalnie od tylko 10 stopni na Pomorzu, ale aż do 26 na Podkarpaciu. Opady deszczu mogą dziś występować w zdecydowanej większości Polski.
2: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
0: Komentarz.
1: Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry Pani doktor.
2: Witam serdecznie. Pani redaktor, witam wszystkich Państwa.
1: No myślę, a propos szkoleń prowadzonych przez Sylwestra Suszka i przez Bidway, no kto inny miał szkolić prokuratorów, jeśli nie operatorzy takiej giełdy? Widzi Pani tutaj jakiś konflikt interesów? Czuje Pani jakiś naukowy niepokój?
2: Powiem tak, pani redaktor, oczywiście powinni szkolić najlepsi, co do tego nie ma wątpliwości. Ja myślę, że operacyjnie zarówno prokuratorzy, jak i policja, jak i służby specjalne na pewno wykorzystują tego rodzaju osoby, które są w środku pewnego systemu i to nie tylko dotyczy kryptowalut, ale też innych kwestii. Natomiast w tej chwili rzeczywiście mamy taką kroczącą, powiedziałabym, aferę i wszyscy czujemy, że to dopiero się nam rozwija i pewnie tych kręgów, które nam się pojawią wokół zarówno tej giełdy Zonta Krypto, jak i innych giełd, jak i innych firm związanych z kryptowalutami, będzie pewnie coraz więcej. Dlatego, że mamy tam mnóstwo tajemnic. Myślę, że wokół w ogóle właśnie tych kryptowalut jest mnóstwo różnych kwestii, na których po prostu większość z nas się nie zna. No i do tego mamy ogromną liczbę poszkodowanych, więc mamy jakby cały przepis na dużą aferę.
1: No tak, ale pewnie dowiemy się za chwilę. Konsekwencje są takie, że najlepszy, podobno prokurator Sola, nie może prowadzić śledztwa w sprawie Zonta Krypto, bo chodzi nie tylko o sympozja i szkolenia, ale także kontakty towarzyskie. Ja cytuję oczywiście to, co jest napisane w Rzeczpospolitej. Pani doktor, mam propozycję dla pani i dla państwa. W Prawie i Sprawiedliwości powstaje wiele stowarzyszeń, ale nie narusza to spójności partii. To jest deklaracja szefa klubu parlamentarnego PiS-u Mariusza Błaszczaka. No to przypomnijmy sobie, co mówił.
3: W Prawie i Sprawiedliwości jest wiele stowarzyszeń. Jesteśmy szerokim obozem politycznym. To jest taki duży namiot. Wiele jest stowarzyszeń. Wszyscy jesteśmy zjednoczeni, jeśli chodzi o program Prawa i Sprawiedliwości, że przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest przywództwem, które się sprawdza. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości jest zjednoczone, jeżeli chodzi o cel, a tym celem jest odsunięcie złego rządu Donalda Tuska.
1: To Mariusz Błaszczak, to ja zacytuję w pytaniu do pani to, o czym mówił pan poseł i przewodniczący. Środowisko PiS jest zjednoczone. To prawda, pani zdaniem?
2: Oczywiście, że nie. Natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości są nauczeni takiej narracji, którą przedstawiają na zewnątrz i póki co ta narracja bardzo dobrze im się sprawdzała, dlatego że już wszyscy nawet tak trochę anegdotycznie opowiadamy o przekazie dnia i myślę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są bardzo mocno tego przyzwyczajeni i oni tak funkcjonują. Natomiast no, na ile damy się

0: na to nabrać, a biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, no właśnie mamy nowe stowarzyszenie pana Przemysława Czarnka, to naprawdę moim zdaniem wewnętrznie dzieje się bardzo dużo, a te spory obserwujemy już od ładnych kilku lat, a w ciągu ostatnich miesięcy rzeczywiście się to bardzo mocno nasiliło. Mam na myśli też takie wewnętrzne spory dotyczące regionów, czego może tak z punktu widzenia Warszawy dokładnie nie widać, ale myślę, że regionalnie Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo mocno podzielone i różnego rodzaju środowiska bardzo mocno tutaj w stosunku do siebie są wrogie. I to widać wyraźnie, tak jak powiedziałam, na niższych też poziomach, gdzie partia, która jest w tej chwili, nie jest u władzy, natomiast w niektórych regionach rządzi, mówię o sejmikach. Widać, jak bardzo w tej chwili jest napięta sytuacja i mało tego, myślę, że Jarosław Kaczyński cały czas próbuje, pan prezes cały czas próbuje jednoczyć to środowisko, ale moim zdaniem jest coraz trudniej, dlatego że zaczynają pojawiać się różnego rodzaju grupy interesu, zaczynają się pojawiać no, obniżone sondaże, czyli coraz mniej osób chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość i najważniejsze, coraz trudniej znaleźć nowych wyborców. I to myślę może niepokoić w niektórych kręgach i takie zaniepokojenie, plus to, że jednak partia nie rządzi od jakiegoś czasu. No też mamy pana prezydenta, który miał być takim jednoczącym środowisko, a nie do końca tak jest. Myślę, że pan prezydent przede wszystkim gra w tej chwili na siebie. I to wszystko takie wewnętrzne spory, które są po prostu ludzkie w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, powoduje, że mamy taki, a nie inny obraz, aczkolwiek polityką Prawa i Sprawiedliwości niewątpliwie zależy, żebyśmy cały czas myśleli, że jest inaczej.
1: No stąd pewnie Stowarzyszenie Przemysława Czarnka, prawda, żeby z tego Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zdjąć pewne odium zagrożenia dla jedności Prawa i Sprawiedliwości. Właściwa, można by powiedzieć, reakcja, jeśli chodzi o takie polityczne aspekty.
0: Oczywiście,
1: jeśli wolno jednym, to wolno też innym, prawda? To nic niezwykłego w prawie stowarzyszenia, to nic niezwykłego w Prawie i Sprawiedliwości. Pewnie o to chodziło.
0: Tak, tylko że myślę, że wyborcy i wszyscy my dokładnie pamiętamy, co pan Jarosław Kaczyński powiedział o stowarzyszeniu pana premiera Morawieckiego. Potem pamiętamy słynne kolacje i ciastka. Natomiast no, mamy tę świadomość, że jednak cały czas wrze w Prawie i Sprawiedliwości i wizerunkowo oczywiście świetnie to wygląda, że mamy drugie stowarzyszenie. Natomiast pytanie, czy wizerunkowo da się jeszcze to utrzymać? Dlatego, że...
1: Nie sądzi pani, że to jest ostatni moment przed kampanią tą taką najbardziej intensywną, żeby pokazać albo próbować pokazać, że jednak stanowimy jedno?
0: Oczywiście, że tak. To jest dobra strategia. Natomiast pytanie o odwagę i pytanie o kalkulację zarówno pana Morawieckiego, Mateusza Morawieckiego, jak i pana Przemysława Czarnka, bo myślę, że te kalkulacje to w tej chwili się bardzo mocno rozpoczęły. Rozpoczęło się już pewnie dyskusja na temat list, na temat sformowania tych list, na temat kto się tam znajdzie. Rozpoczęły się dyskusje, kto mógłby być taki w koalicji, czyli jaka partia ewentualnie mogłaby być koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Czyli też jest taka kalkulacja, który z tych polityków mógłby pójść i dyskutować, prawda, czy z Konfederacją, czy odważę się to powiedzieć z Polskim Stronnictwem Ludowym. Więc myślę, że tutaj w tej chwili trwa taka gra i tak jak powiedziałam, dokładna kalkulacja, jak to wszystko ułożyć, żeby rozpocząć kampanię wyborczą.
1: Ma pani wrażenie, że Mateusz Morawiecki wykonał już zdecydowany ruch i jeśli teraz nie dostanie tego, co chce, to PiS będzie miał kłopoty.
0: Myślę, że tak. Myślę, że to, że w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego znalazło się aż 40 naprawdę bardzo znanych posłów i takich znaczących i takich pochodzących jeszcze z tego dawnego, jak to nazywamy, zakonu Porozumienia Centrum, to powoduje, że rzeczywiście jest to liczący się gracz w Prawie i Sprawiedliwości. I rzeczywiście myślę, że Mateusz Morawiecki w tej chwili myśli o tym, żeby sprawdzić, na ile jest siłą w Prawie i Sprawiedliwości. A myślę, że jest siłą w Prawie i Sprawiedliwości, skoro jednak prezes Jarosław Kaczyński wycofał się z takich bardzo mocnych słów, które mówiły o tym, że nikt na listach się nie znajdzie, kto znajdzie się właśnie w tym stowarzyszeniu. Także myślę, że to jest bardzo ciekawa sytuacja w tej chwili i myślę, że taka bez precedensu w Prawie i Sprawiedliwości, bo wcześniej oczywiście mieliśmy tego rodzaju wystąpienia z Prawa i Sprawiedliwości, ale

0: i też Prawo i Sprawiedliwość często się dzieliła, często się kłóciła, natomiast tak wewnętrznie. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia naprawdę z bardzo dużą, znaczącą grupą i z takimi nazwiskami, które są bardzo znane w regionach, które naprawdę są nazwiskami, jak to się mówi, biorącymi i wokół których rzeczywiście gromadzi się też mnóstwo wyborców i osób takich bezpośrednio zainteresowanych tym wyborem.
1: Pani doktor, a czy w regionach podziały przebiegają na podobnej linii jak w tej polityce sejmowej, powiedzmy, czy stołecznej, też zwolennicy Czarnka i Morawieckiego, czy to nie jest takie oczywiste?
0: Nie jest takie oczywiste, natomiast osoby niezadowolone z tego, co dzieje się w regionach, wiadomo, że szukają dla siebie różnej alternatywy. No i tą alternatywą stało się Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. I myślę, że ci politycy, którzy są naprawdę bardzo doświadczeni również w regionach, a przypomnę, że niedawno przebiegła taka dosyć duża reforma na temat okręgów w Prawie i Sprawiedliwości, czyli kto gdzie rządzi. I myślę, że tutaj bardzo wielu niezadowolonych, no nazwijmy to baronów kiedyś Prawa i Sprawiedliwości, poczuło się mocno niedocenionych. I myślę, że tutaj trochę pan prezes przeszarżował z taką polityką dziel i rządź, no bo się okazało, że na horyzoncie właśnie pojawił się Mateusz Morawiecki, który bardzo chętnie zagospodarował osoby, które po prostu z tego były niezadowolone. Więc bardziej to kalkulacja, a myślę nie kwestia ideologiczna, czy taka kwestia związana z takim programem wyborczym, nazwijmy to w ten sposób.
1: Od kiedy zaczęły się te problemy wewnątrz PiS-u? Co przegapił prezes Kaczyński? Który moment, które wydarzenie, pani zdaniem?
0: Ciężko powiedzieć, co przegapił, natomiast wydaje mi się, że przegrana w wyborach to jest zawsze kryzys dla partii i to jest zawsze taka sytuacja, w której partia polityczna rzeczywiście, to jest takie sprawdzam dla partii politycznej, czy rzeczywiście tą jedność uda się utrzymać, czy rzeczywiście ci politycy będą potrafili pozostać przy Prawie i Sprawiedliwości. Ja myślę, że to są takie może nie błędy, ale takie drobne kwestie, które są częściowo wizerunkowe. Na pewno no jest to kwestia związana z tym, że wszyscy oczywiście są w tej chwili przekonani o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma zdolności koalicyjnej. Więc myślę, że takie zjadanie przystawek już tradycyjne związane z polityką Prawa i Sprawiedliwości powoduje, że taka obniżka w sondażach no budzi niepokój. Bo gdyby jeszcze można było otwarcie mówić o tym, że idziemy w koalicji z Konfederacją albo idziemy w koalicji z Koroną, z Konfederacją Korony Polskiej, to wtedy nie byłoby większego problemu. Natomiast tutaj, proszę zwrócić uwagę, zarówno Konfederacja, jak i Grzegorz Braun no zdecydowanie mówią o tym, że nie wyobrażają sobie tej współpracy, tej koalicji. Oczywiście o wyborach może być różnie, ale pamiętajmy, że czeka nas kampania wyborcza, a Prawo i Sprawiedliwość gdzieś traci ten swój rezerwuar nowych, pozyskiwania nowych wyborców. Też zwróćmy uwagę na to, że społeczeństwo nam się trochę starzeje, którzy chcieliby też dla siebie jakąś ofertę, a tej oferty w zasadzie nie ma.
1: No tak, pani doktor, wspomniała pani o PSL-u, które jest moim zdaniem wystawione na niezwykłe pokusy.
0: Tak, to prawda.
1: Prawda? I czytam artykuł redaktora Stankiewicza, który twierdzi, że na przykład Adam Bielan, wspomniała pani o herbatce, tak, o ciasteczkach, tam był Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Adam Bielan. Podobno Adam Bielan ma opowiadać dziennikarzom niestworzone rzeczy na temat Przemysława Czarnka, na przykład dotyczące alkoholu. I z drugiej strony też czytam, że Michał Kamiński, który teoretycznie cały czas jest koalicyjnym partnerem, ale w Senacie też robi podchody w stronę PSL-u. Czy pani, podobnie jak mnie, nie wydaje się nieprawdopodobne porozumienie otoczenia Mateusza Morawieckiego i PSL-u, takie polityczne?
0: Czy mnie się wydaje, szczerze powiem, to prawdopodobne, bo Mateusz Morawiecki no, spotykał się z panem przewodniczącym Kosiniakiem-Kamyszem.
1: Nawet oficjalnie, prawda? Na debatach.
0: Tak, nawet tak, oczywiście była debata, gdzie panowie raczej nie okazywali sobie jakiejś szczególnej wrogości, wręcz przeciwnie. To jest też kwestia, proszę zwrócić uwagę, samego PSL-u, czyli tego, co dzieje się w Polskim Stronnictwie Ludowym, bo też te sondaże nie rozpieszczają tej partii. Z drugiej strony to jest partia gdzieś tam bardzo mocno mocno przyzwyczajona jednak do rządzenia w różnych konfiguracjach, ale jednak taka, która lubi te konfitury, zwłaszcza właśnie też regionalnie.

0: I mamy też duże środowiska, które w Polskim Stronnictwie Ludowym są w stanie poświęcić pewne rzeczy, żeby tylko pozostać u władzy. Więc pytanie właśnie o politykę samego przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza, bo no bądźmy szczerzy, on też ma sporą grupę opozycjonistów w swojej partii i sporą grupę, która wytyka mu pewne błędy, których dokonał. I myślę, że to jest, tu jest ten pies pogrzebany i dlatego wydaje mi się, że właśnie tego rodzaju podchody pana Kamińskiego, który właśnie przecież jest senatorem z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, tego rodzaju takie drobne kwestie, które my na razie, takie sygnały, które obserwujemy, mogą świadczyć o tym, że ten PSL no, puszcza oko do właśnie środowisk Mateusza Morawieckiego.
1: Albo Mateusz Morawiecki do środowisk PSL. No to jeśli się spotkają w pół drogi w tym puszczaniu oka, to może być ciekawie.
0: Proszę zwrócić uwagę jeszcze, Polskie Stronnictwo Ludowe słynie ze swoich struktur, które naprawdę potrafią robić kampanię wyborczą właśnie gdzieś w małych miasteczkach, we wsiach, gdzie tam mają naturalne swoje środowisko.
1: Dodam tylko, pani doktor, że stąd niskie prognozy sondażowe, a potem znacznie wyższe wyniki wyborcze, zawsze, prawda? To dzięki tym regionalnym strukturom przede wszystkim.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Polskie Stronnictwo Ludowe jest zazwyczaj niedoszacowane w sondażach i też zwróćmy uwagę, że przecież ten manewr właśnie z wykorzystaniem struktur udało się i Polska 2050 razem w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym właśnie osiągnęła ten wynik, który byłby oczekiwany. Ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną kwestię, która właśnie może nas skłonić do tego, żebyśmy myślały właśnie o tym, że taka koalicja jest możliwa. Konfederacja, ona troszeczkę zabrała wyborców Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i tu mówię o takich młodych rolnikach, którzy są już przedsiębiorcami na wsi. I oni najczęściej właśnie są obciążani różnego rodzaju opłatami, podatkami. I myślę, że tutaj też jest z kolei ze strony Mateusza Morawieckiego mógłby podkupić, można powiedzieć, tych wyborców, którzy no, oczekują też takiego myślenia o przedsiębiorcach. O przedsiębiorcach, którzy gdzieś tam są przysłowiowo łupieni przez rząd. Więc to jest ciekawa konfiguracja i myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy to obserwować.
1: No tak, bo nie wiem, czy Władysław Kosiniak-Kamysz będzie chciał zaryzykować indywidualnie wynik wyborczy i pewnie też zastanawia się nad koalicją. Słuchałam dziś porannego wywiadu z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Pani minister pytana o to, czy w przypadku przegranej czy wyborczej katastrofy, gdyby nie dostała się na przykład do Sejmu, to czy zrezygnuje z polityki? Odpowiedziała, że to sytuacja jest niemożliwa, bo ona się do tego Sejmu razem z Polską 2050 dostanie. Żaliła się także na to, że otoczenie pana premiera próbuje jej podebrać posłów z koła. Jeden mniej, bo jest ich 15, jeden mniej i nie będzie koła Polski 2050 w Sejmie. A ostatni sondaż dawał, zdaje się, Polsce 2050 około 0,5% poparcia. Myśli pani, że Polska 2050 ma pomysł i szansę na to, żeby się odbić?
0: Nie. Zupełnie nie, pani redaktor. I tu ja rzadko tak kategorycznie coś stwierdzam, ale tym razem uważam, że polityka pani Pełczyńskiej-Nałęcz i takie spory i takie bardzo pójście na ostro, i to proszę zwrócić uwagę praktycznie ze wszystkimi środowiskami, które są wokół niej, bo i ze swoimi koalicjantami i również wewnętrznie. Myślę, że pani Pełczyńska-Nałęcz zbiera teraz owoce tego, co do tej pory robiła. Ja szczerze powiem, myślałam bardzo
1: ona,
0: o tej
1: czy
0: polityce.
1: Polska 2050? Już tak myślę, na koniec, bo musimy zmierzać.
0: Jasne. Myślę, że to po prostu jest taki serial, który obserwujemy. No i konsekwencje właśnie pani Pełczyńska-Nałęcz w tej chwili to zbiera.
1: No tak, bo z tego wywiadu też wynikało, że czuje się osaczona, źle traktowana, niesprawiedliwie traktowana. A nie wiem, czy takie głębokie poczucie krzywdy jest, może być
0: no, nie do
1: pomocne,
0: końca uzasadnione.
1: Dokładnie.
0: I pomocne, zgadza się.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor Agnieszka Zaręba
0: bardzo.
1: Z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: No to dodam jeszcze jeden ciekawy.

0: że celem obliczeń nie są same liczby, ale ich zrozumienie i z tym jak najbardziej się zgadzam. Dr Igor Protasowicki, specjalista do spraw bezpieczeństwa, dziekan Wydziału Informatyki, Grafiki i Architektury Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Dlaczego pan się uśmiechał, jak czytałam te aforyzmy?
1: Bo ja pamiętam też jeden z cytatów z Alberta Einsteina, który kiedyś powiedział, że powtarzanie tego samego eksperymenta z nastawieniem na to, że w końcu uda się uzyskać inny rezultat, jest drogą do obłędu.
0: Czyli co? Jak się nie powiedzie, to mam nie próbować jeszcze raz?
1: Nie, jeżeli robimy wszystko tak samo, każdy eksperyment musi dać się powtórzyć.
0: Poza tym taki egzamin to nie eksperyment, tylko najczęściej efekt ciężkiej pracy młodych ludzi. Komisja Europejska zaleciła na razie krajom Unii Europejskiej wycofanie sprzętu firm. Tutaj mogę bez obawy o konsekwencje podać. Huawei, i to znamy. A co to ZTE?
1: To jest drugi potentat, jeżeli chodzi o rynek chiński. Bardzo duży producent sprzętu elektronicznego, przede wszystkim telekomunikacyjnego. Mhm.
0: I Komisja Europejska zaleciła wyłączenie z infrastruktury łącznościowej lokalnych operatorów urządzenia tych firm. To znaczy...
1: I tu zaczyna się problem.
0: Prawda? To co, wszyscy jesteśmy na podsłuchu?
1: Jeżeli ktoś odpowiada za obsługę połowy rynku, to... Podejrzewam, że tak. No niestety, jeżeli
0: to
1: mówimy
0: znaczy
1: o producentach...
0: Huawei czy ZTE?
1: I ten producent. Jeżeli ktoś operuje na rynku chińskim, jeżeli jest dużym chińskim producentem sprzętu elektronicznego, to komunistyczna partia Chin nie dopuści do takiej sytuacji, żeby firma, która choćby w jakiś sposób nie jest kontrolowana czy podporządkowana woli partii, mogła sobie na takim rynku poradzić. Także siłą rzeczy podejrzewam, że te sprzęty są programowane w taki sposób, żeby umożliwić dostawcy, czyli w tym przypadku ZTE albo Huawei'owi, dostęp do danego urządzenia, gromadzenie informacji, kontrolę przepływu informacji albo przynajmniej tworzenie statystyk na podstawie przesyłanych informacji, które później oczywiście mogą władzom chińskim posłużyć do tego, żeby podejmować decyzje i wyciągać dalej posunięte wnioski.
0: Dodam tylko, że argument to wysokie zagrożenie bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa. Wierzy pan w to, że te urządzenia, które do nas trafiają, są wolne od, nie wiem jak to nazwać, jakiś szpiegowskiego oprogramowania, od elementów, które pozwalają nas śledzi w każdym miejscu i o każdym czasie. Przecież byśmy to wykryli.
1: Ależ absolutnie nie. Generalnie sami przecież bardzo dużo takiego oprogramowania instalujemy.
0: Czyli to nie chodzi o same urządzenia, prawda? Tylko o oprogramowanie, z którym one do nas przyjeżdżają.
1: Teraz musimy sobie rozdzielić, do czego te urządzenia służą. Bo z perspektywy zwykłego Kowalskiego, Huawei i ZTE są producentami przede wszystkim telefonów komórkowych. Podczas gdy oni są największymi światowymi w tym momencie dostawcami urządzeń infrastrukturalnych, czyli do budowy tej infrastruktury szkieletowej telekomunikacyjnej.
0: Na przykład
1: centrale
0: jakieś
1: telefoniczne, na przykład BTS, czyli od anten po systemy przesyłowe. Czyli te systemy nie tylko, z których my korzystamy, mając je w swoim zasięgu, ale urządzenia, które służą do tego, żeby umożliwiać nam tę komunikację w ogóle. Jeżeli chodzi o rynek europejski, tych producentów jest niewielu. No, Stany mają swoją Motorola, Europa ma swojego Ericssona. No i koniec.
0: Chce pan powiedzieć, że to samo się dzieje?
1: Nie. No, nie mogę powiedzieć, że dzieje się to samo, ponieważ to są nasi producenci produkujący na terytorium Unii Europejskiej, projektujący na terytorium Unii Europejskiej i odpowiadający przede wszystkim przed europejskimi przepisami. Natomiast taka kategoria jak hardware Trojan to jest rzecz, można powiedzieć, że wszechobecna w sprzętach, które są importowane z Chin właśnie.
0: Trojan to jest taki system do śledzenia nas, dobrze kojarzę?
1: To jest jedno z zagrożeń, które polega na tym, że my pod pozorem czegoś, co może być przydatne użytkownikowi, przemycamy jeszcze dodatkowo jakieś elementy, czy kodu, czy sprzętu, który będzie gromadził dane, uszkadzał dane, podmieniał dane. Tutaj możliwości zastosowań jest w zasadzie nieskończenie wiele, ogranicza nas tylko wyobraźnia.
0: Ty masz Trojana, masz kłopot.
1: Tak.
0: Właściwie działalność w swoim założeniu doskonała. Sami ich do siebie zapraszamy, jeszcze im za to płacimy.
1: Żeby w ogóle mogli zacząć funkcjonować, musieli pozyskać technologię. Chiny technologię pozyskały.

0: uzyskały dzięki współpracy z koncernami zachodnimi, przy czym bardzo, bardzo roztropnie i inteligentnie, tak bardzo perspektywicznie to zostało rozegrane, ponieważ jeżeli jakaś firma chciała sprzedawać swój sprzęt na terenie Chin, najpierw musiała wejść w spółkę typu joint venture z podmiotem na terytorium Chin i to właśnie za pośrednictwem tej spółki produkować na terenie Chin sprzęt, który był później na tamtym rynku sprzedawany. Dzięki czemu te spółki, które były stroną chińską w joint venture, pozyskiwały technologie, pozyskiwały know-how, no i były w stanie uzupełnić portfolio właśnie państwa środka o nowy sprzęt.
1: Bo jak pan użył słowa pozyskiwały Chiny, to zapaliła mi się czerwona lampka. Chodzi o sposób pozyskania, ale tutaj wszystko się odbywało zgodnie z regułami.
0: Dokładnie, w białych rękawiczkach. No dzięki temu w tym momencie przeżywamy swego rodzaju zalew wszelkiego rodzaju sprzętu ruchomego z Chin.
1: Dobrze, to jeszcze do tego przejdziemy, bo różnica, myślę, mam na myśli Komisję Europejską, to nie pierwsze takie zalecenie, ale to ostatnie różni się od poprzednich tym, że nie ma dobrowolności, to znaczy, szanowni państwo, nie macie wyjścia i nowe przepisy mają sprawić, że usunięcie chińskiego sprzętu z sieci 5G będzie obowiązkowe. No to jeśli jest ich tyle i na takich etapach, o których pan wspomniał, to my zostaniemy ślepi i głusi.
0: No nie, bo mamy pewien czas na to, żeby powycofywać sprzęt z użycia. To też nie jest powiedziane, że 100% tego sprzętu 24 godziny na dobę gromadzi te dane i je przekazuje. One mogą mieć taką funkcjonalność, która jest zaszyta zarówno wewnątrz w samym sprzęcie, jak i w oprogramowaniu do tego sprzętu. Czyli najpierw możemy na przykład próbować tworzyć własne oprogramowanie do obsługi tych urządzeń, co zresztą się i tak dzieje. W drugiej kolejności, w trakcie rozwoju sieci i rozwoju infrastruktury, będziemy je po prostu zastępować sprzętem bardziej zaufanym.
1: Jasne, bo wrogie działanie nie oznacza niszczenia systemu, w którym taki Huawei na przykład operuje, prawda? Tylko polega na zdobywaniu danych, a informacje są dziś bezcenne.
0: Tak, bym powiedział, że wręcz informacja jest dzisiaj równie cenna, co wszelkiego innego rodzaju dobra, no bo na przestrzeni informacyjnej właśnie prowadzone są wszelkiego rodzaju spory i konflikty.
1: Jasne, tylko powiedzmy prywatny operator komórkowy, który posiada taki sprzęt, kupił go. To są jakieś umowy, pewnie jakieś kredyty, pewnie jakieś wieloletnie zobowiązania. I teraz Komisja Europejska decyduje, powiedzmy, nie wiem, od jutra stop. I Komisja Europejska twierdzi, że to się będzie odbywało bez konieczności wypłacania operatorom miliardowych odszkodowań. To jak to możliwe?
0: Pierwszy raz sprzęt Huawei został poddany pod wątpliwość podczas pierwszej kadencji prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych. I to był taki wyraźny sygnał dla całego świata, że no coś może być na rzeczy. Amerykanie wtedy poszli bardzo drastycznie, bo z jednej strony poszło o właśnie elementy infrastruktury krytycznej, czyli na przykład stacje przekaźnikowe. Z drugiej strony poszło o telefony komórkowe, bo wtedy właśnie te flagowe modele importowane z Chin straciły.

0: Ale tak sobie to wyobrażam, jakieś piny, za które trzeba będzie dodatkowo zapłacić.
1: No istnieje taka możliwość.
0: No ale są jeszcze komputery na kołach tak zwane, bo pan już o tym wspomniał, o urządzeniach mobilnych i pewnie nie miał pan na myśli telefonów komórkowych.
1: No nie, nie, nie, myślałem tutaj tylko bezpośrednio o samochodach kołach i motocyklach.
0: No tak, ale to nie jest fikcja, te opowieści o tym, że one nas śledzą i filmują i przekazują dane?
1: Nie no, ten sprzęt non-stop analizuje swoje otoczenie. W zasadzie każdy współcześnie produkowany i wypuszczany na rynek samochód w jakiś sposób obserwuje, co się dzieje dookoła nas. I robi to albo przy użyciu kamer, albo przy użyciu lidarów. Czyli albo gromadzi materiał wideo i na tej podstawie wnioskuje, czy coś nam grozi, czy nie. Albo gromadzi bardzo szczegółowy obraz trójwymiarowy całego otoczenia i tak samo wykorzystuje go do wnioskowania. Te informacje mogą być. Tutaj oczywiście użytkownik może zaznaczyć, że nie wyraża zgody na wysyłanie danych diagnostycznych do producenta.
0: Tylko, czy to coś da?
1: I to jest drugie pytanie, które powinniśmy zachować gdzieś z tyłu głowy, bowiem te informacje i tak są właśnie do producenta pojazdu wysyłane. Producent pojazdu wykorzystuje na przykład do udoskonalania map albo przekazuje je innym podmiotom. Natomiast im więcej takich pojazdów przejedzie po danej okolicy, tym bardziej szczegółowy obraz danego fragmentu świata się pojawia. Stąd pojawiły się wątpliwości, czy możemy wpuszczać te sprzęty na przykład na terytorium baz wojskowych.
0: No dobrze, to jeśli za daleko idę, to proszę mnie powstrzymać. To każdy, kto jest użytkownikiem chińskiego samochodu, przykłada do tego rękę?
1: Trochę tak. Niestety, bo jeżeli na pokładzie danego pojazdu znajduje się sprzęt, który służy do skanowania otoczenia, to informacje rejestrowane przez ten sprzęt mogą być przesyłane i najprawdopodobniej są przesyłane gdzieś do centrali.
0: To się pewnie odbywa tak, że to, co samochód rejestruje, czyli kamery, czujniki, stały dostęp do internetu i tak dalej, jest przesłane do bazy producenta i na tym etapie pewnie nie mamy się do czego przyczepić, prawda?
1: Nie, nie, nie, bo to są dane statystyczne wykorzystywane przede wszystkim do udoskonalania sposobu działania danego sprzętu, czyli tych czynnych elementów bezpieczeństwa w pojeździe. Na przykład do udoskonalenia systemu ostrzegania przed kolizjami.
0: Tak zwane zło pojawia się pewnie w momencie, w którym te dane docierają do producenta i na etapie tego, co on z nimi zrobi, komu je przekaże, albo komu przekaże analizy tych danych.
1: I z drugiej strony też musimy wziąć pod uwagę to, że nawet jeżeli tu i teraz producent nie przekazuje tych danych nikomu dalej, jest lojalny w stosunku do swoich klientów, nie mamy pewności, czy przypadkiem któregoś dnia władze chińskie nie powiedzą: ok, dobrze, nacieszyliście się tymi danymi, a teraz bardzo prosimy się podzielcie, albo to jest ostatni dzień waszego funkcjonowania.
0: Niemcy podjęły decyzję o usunięciu komponentów. Pan mówi Huawei, czy ja mówię Huawei? To
1: tak bardziej po chińsku. Oni...
0: Okej. Okay. ZTE z sieci 5G do 2026 roku, czyli już?
1: Już teraz, tak.
0: I poradzili sobie bez...
1: Ale to oczywiście było okupione bardzo dużymi Jasne. Nakładami finansowymi.
0: To był marzec ubiegłego roku. Nasz resort cyfryzacji informował, że nie planuje zakazu używania sprzętu w krajowych sieciach mimo apeli Komisji Europejskiej. To przypomnę stan na wiosnę ubiegłego roku. No to teraz nie będziemy mieli wyjścia.
1: Ale z drugiej strony sieci piątej generacji będą zastępowane przez szóstą generację i w momencie, gdy będziemy dokonywali tych... poprawek infrastrukturalnych, to istnieje możliwość, że sprzęt, który będzie instalowany, już będzie pochodził od bardziej zaufanego dostawcy.
0: Pozwolę sobie na żart. No to jeśli 5G nas śledzi, to co będzie robiła z nami i ingeruje w nasz genotyp, to co będzie robiła z nami 6G?
1: To samo, ale szybciej.
0: I tym się będzie przede wszystkim różniła 5G? Znaczy 6G od 5G?
1: Najprawdopodobniej tak, bo tutaj mówimy o tej niekończącej się walce o przepustowości. Im szersze pasmo, tym więcej danych można przesłać, tym więcej wątków można obsłużyć jednocześnie, tym więcej klientów.
0: I tym więcej genów przejąć. Ja oczywiście żartuję. A kiedy ta perspektywa się ziści, to 6G?
1: To jest najbliższa dekada tak naprawdę.
0: Aha,
1: no te systemy są bardzo szybko
0: zastępowane. No tak, ale 10 lat w tym krajobrazie cyfrowym to jest epoka.
1: Tak. Dlatego mówię, że to w gruncie rzeczy już po maluśku następuje. Technologia jest przygotowywana.
0: No dobrze. Uważajmy na siebie, przepraszam. Ja tutaj oczywiście trochę ironizuję z tych obaw, które się często pojawiają gdzieś tam w internecie. Rosja ogranicza internet przed defiladą majową. Boją się Ukraińców.
1: Bardzo. Bardzo, no bo

0: Już teraz wiemy, że...
1: ukraińskie drony sięgają coraz dalej.
0: Tak, ukraińskie drony dolatują w serce Rosji, można powiedzieć, ale z drugiej strony mówimy też o technologiach, które umożliwiają komunikację w tłumie pomiędzy poszczególnymi agentami czy operatorami. Rosjanie są bardzo dobrzy w rozpracowywaniu tłumu, co zresztą już niejednokrotnie udowodnili. Nawet przed 89 rokiem nasze służby były szkolone przez służby rosyjskie w zakresie panowania nad tłumem. No i oczywiste jest to, że żeby zapanować nad ewentualnie zaplanowanymi akcjami, to przerwać komunikację.
1: No właśnie, a dlaczego SMS-y?
0: Bo to jest technologia dość archaiczna, a przez to bardzo pewna w działaniu. To znaczy, jeżeli mamy dostęp do sieci komórkowej, przesyłanie wiadomości tekstowych jest rzeczą w gruncie rzeczy najmniej obciążającą dla sieci, czyli w momencie, kiedy ta sieć pracuje na podwyższonych obrotach, jak mamy do czynienia z takim 10 czy też wielotysięcznym tłumem, wszyscy są w tym samym momencie zalogowani i wiele osób będzie próbowało wykonać połączenie. SMS ma większe prawdopodobieństwo, że prędzej czy później się po prostu przez tę sieć przebije. Natomiast jeżeli odetniemy osobom w ramach tego tłumu możliwość komunikowania się między sobą, będą potencjalni napastnicy, potencjalni no, z perspektywy Federacji prawdopodobnie terroryści, czyli operatorzy ukraińscy zdani na wykorzystanie innych środków komunikacji, przez to będą łatwiejsi do namierzenia w tym tłumie.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dr Igor Protasowicki z nami w Polskim Radiu 24.
0: Cała przyjemność po mojej stronie i wszystkiego bezpiecznego.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry, pani Magdaleno.
3: Dzień dobry.
1: Słyszeliśmy od Tomka Sajewicza, że Donaldowi Trumpowi kończy się cierpliwość, ale Amerykanom zdaje się też.
3: Przede wszystkim Donaldowi Trumpowi kończy się już czas. Czas, kiedy mógł jeszcze Amerykanom prosić o cierpliwość, żeby jeszcze dali mu politycznie szansę, żeby załatwić tę sprawę w Iranie, jak on to przedstawia. Bo zbliżają się wybory połówkowe w listopadzie. Czerwiec to już jest start takiej bardzo intensywnej kampanii przed wyborami do kongresu. I Donald Trump nie może już sobie pozwolić na to, że Amerykanie są tak mocno rozczarowani tym, jak wygląda amerykańska gospodarka. Analitycy podają, że jeśli cieśnina Ormus pozostanie zablokowana, to średnia cena za galon benzyny będzie niedługo wynosiła $5. W niektórych częściach Stanów Zjednoczonych już jest dużo powyżej tej granicy. Więc to pokazuje, że to są takie problemy, które bezpośrednio wpływają na życie Amerykanów, a Donald Trump nie wydaje się mieć planu. Ostatnie sondaże mówiły, że 68% Amerykanów uważa, że Donald Trump nie ma planu, jak wyjść z Iranu, i to się potwierdza, bo sam amerykański prezydent ostatnio zapytany, to on właściwie nie chciał powiedzieć, czy to zawieszenie broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi właściwie obowiązuje. Jesteśmy w takim momencie trochę zawieszenia, być może dzisiaj się bardzo dużo wyjaśni, no ale Amerykanie nie chcą już czekać, nie dają prezydentowi kredytu zaufania, a Donald Trump zaczyna bardzo mocno to politycznie odczuwać, no i on, pamiętajmy, że nienawidzi przegrywać, więc chce jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby mógł ogłosić pełne zwycięstwo, ale takie, w które Amerykanie będą w stanie uwierzyć.
1: Czy brak planu B oznacza, że przystępując do tej wojny w ogóle go nie miał?
3: Donald Trump liczył, że ta wojna przebiegnie zupełnie inaczej. On liczył na powtórkę z Wenezueli. On był bardzo przekonany, że ma do wykorzystania moment, w którym reżim irański jest tak słaby, że po prostu upadnie i Donald Trump będzie mógł robić właściwie, czy oczekiwać tego, takich maksymalistycznych postulatów. Będzie mógł oczekiwać wszystkiego, czego tylko chce. Okazuje się, że ten reżim irański był dużo silniejszy niż Donaldowi Trumpowi się wydawało. Nie mógł przeprowadzić takiej akcji rodem z filmu sensacyjnego. No i zaczęło się przeciąganie liny, które bardzo negatywnie działa na Donalda Trumpa, no bo to Irańczycy mają czas, Donald Trump ma wybory, które Republikanie muszą wygrać, żeby Donald Trump otrzymał pełnię władzy przed kolejne 2 lata swojej kadencji, więc ta cała wojna poszła niezgodnie z przewidywaniami Stanów Zjednoczonych. Donald Trump chyba też nie docenił tego, jak bardzo Amerykanie nie będą w stanie stanąć za nim w tej wojnie, jak bardzo poczują rozczarowanie tym, co się dzieje i jak bardzo będą sprzeciwiać się zagranicznym interwencjom, które zresztą Donald Trump obiecał zakończyć w trakcie kampanii wyborczej. Więc to wszystko sprawiło, że ta wojna nie poszła po myśli zupełnie Donalda Trumpa i on teraz próbuje znaleźć wyjście. Ale improwizacji.

0: realizuje. Widać, że tam nie ma przemyślanej strategii, która by zapewniła Stanom Zjednoczonym realizację tych postulatów. A pamiętajmy, że Trump nie ściga się tylko z wyborcami, nie ściga się tylko, nie tylko walczy o zwycięstwo w wyborach w listopadzie, właściwie jego partia, ale on ściga się też z takim widmem Baracka Obamy. Pamiętajmy, że Donald Trump w pierwszej kadencji wypowiedział porozumienie jądrowe zawarte przez Baracka Obamy z Iranem i teraz Donald Trump nie może zakończyć interwencji, jeśli nie uzyska lepszych warunków niż były w tym porozumieniu zawartym przez Baracka Obamy. Więc tam jest kilka takich kwestii, które bardzo mocno wpływają na to, jak Donald Trump ma niewielkie pole manewru, a jak bardzo potrzebuje sukcesów, które będą w stanie uwierzyć amerykańscy wyborcy.
1: My o wyborach połówkowych mówimy już od jakiegoś czasu i cały czas może się wydawać, że one są takie odległe, ale przecież, tak jak pani powiedziała, czas Trumpa się kończy. Ten na zdobycie większej popularności, to jest chyba złe określenie, na wyciszenie tego niezadowolenia. Może nie zdążyć. Ma jakieś inne pomysły niż Bliski Wschód?
0: Donald Trump jest w bardzo trudnej sytuacji politycznej, bo ten Bliski Wschód miał trochę, prawdopodobnie gdyby poszedł w takim rodem z filmu sensacyjnego, mógł odwrócić uwagę od tego, gdzie Donaldowi Trumpowi bardzo nie idzie. A nie idzie mu w gospodarce i nie szło mu już, nie realizował tych swoich obietnic złotego wieku, zanim jeszcze uderzył na Iran. Donald Trump dość mocno zaklinał rzeczywistość w orędziu o stanie państwa, gdzie mówił, że ceny faktycznie spadają, że życie jest coraz tańsze dla Amerykanów, natomiast Amerykanie tego nie odczuwali. On miał ten problem, który miał Joe Biden, że te wskaźniki makroekonomiczne nie wyglądały źle, ale Amerykanie tylko na co dzień nie odczuwali. I potem zaatakował Iran, ceny benzyny poszły znacząco w górę, co się przełożyło na ceny wszystkiego innego i ta gospodarka tym bardziej nie jest w takim stanie, w którym Amerykanie mogli poczuć, że no, żyje im się lepiej. Ale pamiętajmy też, że on już miał wcześniej problemy. Miał kwestię polityki migracyjnej, która początkowo była bardzo jego silnym atutem. On wygrał wybory obiecując uszczelnienie granic, to, że wyrzuci ze Stanów Zjednoczonych przestępców, którzy stanowią zagrożenie dla Amerykanów, no ale zaczęli ginąć amerykańscy obywatele z rąk służb migracyjnych na oczach całego kraju i to wszystko sprawiło, że ta bardzo rygorystyczna polityka migracyjna przestała się podobać Amerykanom. Oni też zaczęli się przeciwko temu sprzeciwiać, opowiadać. Więc te filary, na które Donald Trump zbudował swoją popularność, no, zaczęły się bardzo mocno chwiać, zaczęły od niego odchodzić kolejne grupy wyborców. Młodzi ludzie, którzy uwierzyli, że będzie ich stać na dom. Cały czas ich nie stać. Mhm. Latynosi, którzy wierzyli, że będą tylko deportowani przestępcy. Są deportowani też członkowie ich rodzin, którzy przebywają w Stanach Zjednoczonych nielegalnie. Więc ci wszyscy, którzy dali Donaldowi Trumpowi zwycięstwo w wyborach 2024 roku, teraz pokazują mu żółtą, jeśli nie czerwoną kartkę. I jest duża szansa, że po prostu Donald Trump i Partia Republikańska w listopadowych wyborach zostanie już tylko z tymi najwierniejszymi, którzy prezydentowi wierzą w każdej możliwej kwestii, ale to może być za mało, żeby wygrać te wybory do kongresu. No i Donald Trump przez dwa kolejne lata prezydentury będzie się zmagał z bardzo dużą taką kontrolą ze strony kongresu, bo kongres w tym momencie zrezygnował ze swojej funkcji kontrolnej. Właściwie nie przepytuje Donalda Trumpa, członków jego administracji, dlaczego robi to, co robi. Natomiast jeśli układ sił w kongresie się zmieni, no to dużo jaśniej i dużo częściej amerykański prezydent i członkowie jego administracji będą musieli wyjaśniać członkom kongresu, ale też Amerykanom wszystkie swoje działania.
1: To kto przy nim został? I jeszcze chcę panią zapytać, czy jak głośne są apele tych, którzy uważają, że trzeba sprawdzić, czy pan prezydent Donald Trump jest świadomy, delikatnie mówiąc, decyzji, które podejmuje.
0: Tak, to jest ta kwestia, która bardzo mocno rozgrzewa już opinię publiczną. 6 na 10 Amerykanów uważa według ostatniego sondażu, że Donald Trump nie ma takich zdolności mentalnych, żeby prowadzić tę politykę na takim szczeblu, na którym ją prowadzi. On ma wokół siebie tych ludzi, którzy właściwie nie stawiają mu żadnych granic, którzy przeciwnie, pomagają mu realizować te wszystko, co sobie wymyśli. Sekretarzem wojny, sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem na czele, który właściwie popiera wszystko, co Donald Trump mówi, co Donald Trump robi w kontekście Iranu. Nie ma takich hamulcowych, bo jeśli ktoś jest hamulcowym w otoczeniu Donalda Trumpa, no to natychmiast wypada z jego łask i natychmiast Donald Trump zrywa z nim relacje, czy sprawia, że ta osoba popada w niełaskę. Więc bardzo dużo osób chce tego uniknąć, myśląc o swoich przyszłych karierach także w partii. Być może już po odejściu Donalda Trumpa, więc tego nie robi i no, Donald Trump dzięki temu ma pełnię swobody działania.

0: dnia. No i amerykański prezydent bardzo przyzwyczaił wszystkich do takiego bardzo gwałtownego stylu działania, do tego chaosu. Natomiast wydawało się dla wielu komentujących, wydawało się, że w tym chaosie jest pewna metoda, czy jest jakiś cel, do którego on zmierza. Natomiast w przypadku Iranu, w przypadku momentu, w którym się znaleźliśmy, tego celu za bardzo nie widać. I myślę, że amerykańscy wyborcy też zaczynają sobie zadawać już to pytanie. Zwłaszcza, że zmierzyli się z tymi pytaniami przy okazji Joe Bidena, przy okazji tego jego prezydentury, tego, że on się wycofał z wyborów, o ubieganie się o reelekcję. No to teraz te pytania pojawiają się przy Donaldzie Trumpie, który miał być przecież antidotum do takiego na Joe Bidena, który nie był tym energicznym prezydentem. No ale pojawiają się pytania, czy Donald Trump wie, dokąd zmierza, i raczej Amerykanie, wyborcy, odpowiadają, że chyba nie do końca.
1: Co się może w listopadzie zmienić? Myślę o procesach decyzyjnych, o tym, czyją zgodę, w jakich sprawach będzie musiał mieć Donald Trump, żeby podejmować tak radykalne decyzje, jak na przykład w sprawie Wenezueli czy Bliskiego Wschodu.
0: Donald Trump przede wszystkim może liczyć na to, że kongres odetnie mu finansowanie bardzo wielu rzeczy, no bo władza wykonawcza to jedno, ale władzy wykonawczej pieniądze tak naprawdę dostarcza kongres. I jeśli demokraci będą mieć większość w obu izbach kongresu, no to może być bardzo trudno Donaldowi Trumpowi finansować te wszystkie jego pomysły, łącznie z zagranicznymi interwencjami. Dodatkowo prawdopodobnie ruszą bardzo różne komisje, które będą starać się szczegółowo dowiedzieć, co motywuje członkami administracji Donalda Trumpa, czy czym są powodowane poszczególne polityki. I tutaj, zeznając już pod przysięgą, trudno będzie tego unikać cały czas odpowiedzi. Jak bardzo długo unikał Donald Trump i jego otoczenie, dlaczego Stany Zjednoczone w ogóle zaatakowały Iran? To wyjaśnienie pojawiło się po prawie miesiącu od interwencji, więc to pokazuje, że być może ta przejrzystość, ta transparencja będzie dużo większa, jeśli kongres nie będzie stał po stronie prezydenta za każdym razem.
1: Tutaj jak pani sądzi, kto może pójść na pierwszy ogień takich przesłuchań?
0: No myślę, że Pete Hegseth to jest ktoś, członkowie demokratyczni kongresu bardzo chcą usłyszeć. Prawdopodobnie może być też dyrektor FBI Cash Patel, który też może dużo powiedzieć na temat działań FBI. Więc to są chyba takie dwie osoby z takiego otoczenia prezydenta, ale zajmujące się bezpieczeństwem przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, czy żeby oni wyjaśnili właściwie, co się dzieje, jaka za tym stoi, czy stoi za tym jakaś logika i w którym kierunku Stany Zjednoczone mają zmierzać. I to jest coś, co prawdopodobnie usłyszymy, jeśli kongres przejdzie w ręce demokratów, no bo zeznając pod przysięgą, trudno będzie bardzo mocno kluczyć i nie powiedzieć niczego. Zawsze coś tam się da wyczytać, przynajmniej między wierszami, i myślę, że to nie tylko sami członkowie kongresu, ale przede wszystkim Amerykanie, te wyborcy podejmujący decyzję o tym, kogo poprzeć w kolejnych wyborach prezydenckich w 2028 roku, usłyszą, i razem z nimi cały świat.
1: No tak, cały czas mam w głowie, nie wiem, czy pani również, słowa Marka Wałkowskiego, które padły w Białym Domu, który mówił: dla mnie Stany Zjednoczone zawsze były ostoją wolności, demokracji, i że on nie chce wyobrażać sobie innego świata. My się często zastanawiamy, czy Amerykanie mają świadomość tego, że tracą opinię gwaranta bezpieczeństwa i innych wartości ważnych jednak mimo wszystko dla wielu ludzi na świecie, mimo wszystko tak, ja świadomie o tym mówię. A dla Amerykanów też oni mają świadomość tego, że ich kraj traci rolę takiego gwaranta?
0: Wydaje mi się, że tak, że część wyborców na pewno to rozumie, ale musimy też sobie zdawać sprawę, że jest część wyborców, których to szczególnie nie obchodzi. To jest to rosnące skrzydło izolacjonistyczne amerykańskiej prawicy, którzy nie chcą po prostu, żeby Stany Zjednoczone ingerowały w porządek światowy, żeby były tą ostoją demokracji, żeby narzucały demokrację, czy promowały tę demokrację na całym świecie. Oni są nie tylko anty-NATO, czy antystarym sojuszu, ale oni są nawet przeciwko sojuszowi Stanów Zjednoczonych z Izraelem, więc to pokazuje, że to skupienie się na America First, tylko że nie w wydaniu Donalda Trumpa, tylko w wydaniu właśnie izolacjonistów, którzy absolutnie odżegnując się od wszystkich zagranicznych interwencji, od takich trwałych sojuszy, jest to nurt, z którym trzeba będzie się liczyć. On będzie rósł w siły między innymi napędzany przez alternatywne media, przez podcasterów, przez wpływowych dziennikarzy, którzy mają własne ogromne społeczności. Więc to wszystko sprawia, że musimy się liczyć z tym, że jest taka świadomość na amerykańskiej scenie politycznej, że Stany Zjednoczone świadomie zrezygnują z tego, żeby być takim lśniącym.

0: miastem na wzgórzu dla wszystkich innych. Donald Trump trochę jest wyrazicielem tego gniewu czy tej opozycji wobec takiego postrzegania Ameryki, natomiast no, ze względu na to, jakie działania podejmował, on stoi po tym, za tym skrzydłem militarystycznym, który chce rządzić, który traktuje armię Stanów Zjednoczonych jako coś na sprzedaż, coś, co może wpływać na światową gospodarkę czy na światowy układ sił równie mocno jak amerykańska gospodarka, jak dolary. Więc pod tym względem, no tutaj jest ten rozdźwięk między Donaldem Trumpem a skrzydłem izolacjonistycznym i ten rozdźwięk może się w najbliższych miesiącach pogłębiać. Zobaczymy, jacy kandydaci będą wygrywać w wyborach do kongresu po prawej stronie, czy to będą ci popierani przez Donalda Trumpa, czy niekoniecznie, bo musimy tutaj pamiętać, że przed tymi wyborami toczy się też walka wewnątrz partii o to, czyja frakcja będzie, no, będzie tą zwycięską. To też pokazuje, jak będzie wyglądać przyszłość partii republikańskiej po Donaldzie Trumpie i czy to będą tworzyć tą partię osoby, które myślą o roli Stanów Zjednoczonych jako globalnego przywódcy, policjanta, strażnika demokracji, trochę też, którą pamiętamy z czasów Reagana jeszcze. Czy to będzie już taka zupełnie nowe skrzydło izolacjonistyczne zamknięte na jakieś wspieranie sojuszników poza Stanami Zjednoczonymi, tylko skupione na tym, żeby zapewnić jak najlepsze życie samym Amerykanom?
1: Myślę jeszcze o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Kruchy rozejm. Trump miga się od odpowiedzi, co dalej. Na jakim etapie jest to porozumienie?
0: No myślę, że
1: bo dodam
0: Trump...
1: tylko, że sam Donald Trump właściwie nie odpowiada jednoznacznie na pytanie, czy zawieszenie broni nadal obowiązuje. No jeśli wysłał tam dwa okręty wojenne, no to nie w celach pokojowych.
0: Groził też, że zmiecie irańskie siły z powierzchni ziemi, jeśli będą one otwierać ogień do amerykańskich okrętów, więc to pokazuje, że no, kończy się chyba to bezterminowe zawieszenie broni, które bezterminowe było Donaldowi Trumpowi dużo bardziej na rękę niż podejmowanie konkretnych decyzji, które prawdopodobnie nie doprowadzą do tego, że ten pokój będzie dobrze wyglądał, czy tam to porozumienie będzie dobrze wyglądało dla Stanów Zjednoczonych. A pamiętajmy, że Donald Trump musi z tej całej sytuacji wyjść jako zwycięzca, ale tak, żeby amerykańscy wyborcy to w ten sposób odebrali. Natomiast w tej chwili wydaje się, że amerykański prezydent nie wie sam, w którym momencie jest. On mówi, że to dlatego, że reżim irański ma tak bardzo zróżnicowanych przywódców, czy nie wiadomo z kim negocjować. Natomiast dla samego Donalda Trumpa wychodzi w tym trochę brak planu, brak tego planu B i to, że on chce jak najszybciej zakończyć tę interwencję, ale Iran na to mu nie pozwala, no bo Iran ma czas, nie spieszy się Iranowi. Pamiętajmy, że jeszcze w przyszłym tygodniu jest wizyta w Chinach, co dodaje dodatkowego smaczku tej całej sytuacji i osłabienie, to, że Donald Trump nie wie właściwie, w którym jest momencie, tylko wzmacnia stronę chińską w tych negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi i znowu Donaldowi Trumpowi jest to bardzo mocno nie na rękę.
1: No tak, ale warunkiem Iranu jest między innymi zawieszenie broni, przynajmniej zawieszenie broni w Libanie, tam gdzie operuje, delikatnie mówiąc, Izrael. I to, że Izrael schodzi sam Benjamin Netanyahu na drugi plan, na razie, przynajmniej na tę chwilę, wcale nie oznacza, że traci wpływ.
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że trochę zapominamy o Izraelu, właśnie, jak mówimy o wojnie w Iranie. Pamiętajmy, że w dużej mierze Izrael odegrał rolę w tym, że Stany Zjednoczone w ogóle uderzyły na Iran. Nawet Barack Obama w ostatnim wywiadzie opowiadał, że Benjamin Netanyahu, jego też próbował namówić, żeby uderzył na Iran, no a próbował namówić Donalda Trumpa i dopiero Donald Trump się zgodził. Więc to pokazuje, że Izrael nie jest państwem, które można łatwo kontrolować. Benjamin Netanyahu nie jest politykiem, którego można łatwo kontrolować, nawet będąc Donaldem Trumpem, więc jeszcze może się wydarzyć taka niespodzianka ze strony Izraela, że to Izrael po prostu no, nakręci z powrotem ten konflikt i Donalda Trumpa po raz kolejny wciągnie w tę ostrą fazę konfliktu.
1: Magdalena Górnicka-Partyka z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję pani za komentarz.
2: Powtórka programu.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Kilkuset strażaków walczy z pożarem lasów na Lubelszczyźnie. Duże znaczenie w akcji gaśniczej ma dzisiejsza pogoda, przyznał wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
1: Nadal będzie gorąco, 20 do 26 stopni na tym terenie. W godzinach przedpołudniowych na pewno nic się nie poprawi. Są takie prognozy, że być może po południu będą lokalne burze, które ewentualnie pomogą. Natura nam pomoże, ale nie mamy pewności, w którym miejscu te burze ewentualnie będą występowały. Stąd też ta dynamika działań jest nadal znacząca.
0: Płonie nawet 250 hektarów lasów na styku trzech powiatów, biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Trwa śledztwo w sprawie katastrofy samolotu Dromader. Wieczorem maszyna biorąca udział w akcji gaśniczej spadła na ziemię, a jej pilot zginął na miejscu. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską na wykorzystanie środków z funduszu pożyczkowego SAFE. Unijni komisarze zaakceptowali umowę w procedurze pisemnej. Dowiedziała się nieoficjalnie korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Umowa zostanie podpisana w piątek w Warszawie. Wtedy Bruksela będzie mogła już przelać 6,5 miliarda euro zaliczki.
2: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji na umowę pożyczkową. Ma też być największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 44 miliardy euro z całej puli w funduszu wynoszącej 150 miliardów euro. Czas miał tu kluczowe znaczenie. Polska wynegocjowała, że do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte, choć wymóg korzystania z funduszu to projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje. Teraz Warszawa będzie musiała prawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Przed maturzystami kolejne wyzwanie. Dziś zmierzą się z językiem obcym na poziomie podstawowym. W zdecydowanej większości będzie to angielski. Pozytywnego nastawienia przed egzaminem nie kryją absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.
3: Jeszcze przed podstawowym to raczej nie będzie stresu i dopiero jak rozszerzenia się zaczną, to ten stres się pewnie pojawi. Jeszcze w piątek mamy ustne, więc na pewno już końcówka tego tygodnia będzie stresująca, ale pozytywnie jesteśmy chyba nastawieni przed całymi tymi wszystkimi egzaminami.
4: Podstawa to myślę, że light, tak czy siak się to nie liczy nawet na studia z reguły. Ale za to rozszerzenie myślę, że też na spokojnie, byleby nie pomylić się w jakiejś głupiej gramatyce i tyle.
5: Ja akurat nie piszę jutro angielskiego, ja piszę hiszpański. Jestem całkiem dobrze przygotowany, to też jest ostatnia już podstawa, więc uczę się tego hiszpańskiego już jakiś czas. Nie powinno być jakichś większych zaskoczeń.
0: Egzamin rozpocznie się o 9 i potrwa 2 godziny. Matury potrwają do 21 maja, a wyniki poznamy 8 lipca.
6: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Węgry. Według analityków ekonomicznych przyszły rząd partii TISO będzie chciał dokonać zmian w strukturze właścicielskiej giganta paliwowego MOL. Jednym z kluczowych celów ma być odzyskanie przez państwo około 1/4 udziałów, które Fidesz przekazał fundacji zarządzającej bliskiej im uczelni.
7: Chodzi o fundację, która jest zarządcą prywatnego Uniwersytetu Kolegium Macieja Korwina. To od wielu lat kuźnia politycznych elit związanych z rządzącym przez 16 lat Węgrami Fideszem. Viktor Orbán przekazał jej spory pakiet akcji MOL na zapewnienie finansowej stabilności uczelni. Rząd Pietara Modziora będzie chciał przywrócić pakiet 25% w ręce państwa. Zdaniem analityków mogłoby to zwiększyć przejrzystość struktury właścicielskiej i zostać pozytywnie odebrane przez inwestorów. Już teraz niektórzy z nich zwiększyli rekomendacje spółki z redukuj na trzymaj. Zmiany wpisują się w szerszy plan przebudowy funkcjonowania strategicznych firm państwowych po wyborach. Równolegle poprawa sytuacji na rynku ropy i gazu oraz rosnące marże rafineryjne mogą sprzyjać wynikom finansowym koncernu w najbliższym czasie. Nie wiadomo tylko, jak potoczy się sprawa przejęcia serbskiego koncernu NIS, bo władze w Belgradzie i Rosjanie są po węgierskich wyborach mniej chętni do sprzedaży. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Przed nami deszczowy dzień prawie w całym kraju. Pogodnie będzie tylko na Podkarpaciu, tam też najcieplej do 26 stopni, a najchłodniej tylko do...

0: Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
1: Ramageddon to określenie, które spędza sens powiek nie tylko miłośnikom gamingu czy elektronicznych gadżetów, ale także firmom, które do swojej działalności potrzebują szybkich komputerów czy serwerów. Moc obliczeniowa ma swoją cenę, a w dobie rewolucji AI ta cena rośnie i to niemiłosiernie. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. A w studiu Polskiego Radia 24 w magazynie Saldo nasz gość, pan Daniel Majkowski, dziennikarz technologiczny Gazeta.pl.
2: Dzień dobry.
1: Ramageddon to jest określenie, które pojawia się już nie tylko w forach internetowych, ale również w raportach dotyczących technologii cyfrowych oraz rynku IT, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której ceny pamięci RAM, ale nie tylko, elektroniki, chipów, procesorów, no, rosną w zawrotnym tempie. Co się dzieje? Inni mówią o RAM inflacji, która no, jest odczuwalna w gospodarce.
2: Ja w swoich tekstach nawet ukułem stwierdzenie ramokalipsy, takie bardziej spolszczone, tak. Więc polecam też, ale rzeczywiście, tak, ramokalipsa, ale rzeczywiście dzieje się bardzo, bardzo dynamicznie. Znaczy już gdzieś tam w końcówce ubiegłego roku analitycy ostrzegali, że ceny pamięci będą szły w górę w związku z tak zwanym boomem na sztuczną inteligencję. W skrócie, wielkie firmy od AI muszą te swoje wielkie modele trenować na bardzo zaawansowanych komputerach, a do tego potrzebna jest też szybka pamięć. To są tak zwane moduły HBM, czyli nie takie, które my mamy w swoich komputerach, smartfonach, ale produkcja tych modułów jest dużo bardziej czasochłonna niż w przypadku tych standardowych pamięci, ale pieniądze są dużo większe, więc te firmy zasypały producentów pamięci zapytaniami, kontraktami, przez co producenci pamięci stwierdzili, no my już tutaj nie mamy miejsca dla zwykłych klientów, dla zwykłych konsumentów do produkcji RAM-u tego takiego standardowego właśnie do smartfonów i komputerów. No i jeśli jest popyt, a nie ma produktu, no to ceny rosną i to w zastraszającym tempie, nawet 3-4-krotnie w stosunku do jeszcze rok temu.
1: To samo, co czujemy na rynku ropy naftowej teraz w sytuacji, w której jest zagrożenie, że tej ropy będzie mniej, a na niektórych rynkach może jej brakować. No to widzimy, że ceny ropy rosną w zawrotnym tempie, ale te wzrosty na ropie to nic w porównaniu z tym, co obserwujemy ostatnio w przypadku procesorów, kart graficznych, zaawansowanych technologii, bo tutaj w niektórych, na niektórych odcinkach ten wzrost jest nawet, uwaga, 4-krotny. Mhm.
2: Tak, no zdecydowanie. Powiem więcej. Niedawno koledzy z jednego z zagranicznych serwisów zabawili się w taką grę, czyli porównajmy cenę dysków twardych do ceny złota. Mhm. Więc przeliczyli i wyszło, że w przypadku tych największych dysków NVMe o dużych pojemnościach, to koszt 1 grama krzemu użytego do produkcji takiego dysku przebił nawet koszt 1 grama złota, więc no... No, sytuacja jest poważna.
1: Ale rzeczywiście bardzo dobre porównanie, bo to pokazuje skalę również tych wzrostów, które obserwujemy i zapotrzebowania właśnie na tego typu sprzęt. Zanim zagłębimy się mocniej w ten rynek, to też się zastanawiam, bo zwykle mówiono o tym, że jeżeli kupujemy wiosną komputer albo smartfona nawet, czy tablet, to tutaj pojawiała się takie ostrzeżenie. Poczekajmy na koniec sezonu komunijnego, który się właśnie teraz rozpoczyna i wtedy będą przeceny, będzie taniej. W tym roku może być inaczej.
2: Tak, ta sezonowość została całkowicie zaburzona. Tak naprawdę, jeśli spojrzelibyśmy na wykres, no to on idzie po prostu w górę od gdzieś tam października ubiegłego roku i z każdym miesiącem jest coraz drożej. Ja bym się tutaj nie spodziewał, żeby nawet gdzieś w końcówce roku, kiedy też są te promocje jakieś słynne Black Friday'owe, żeby nawet wtedy te ceny były niższe, bo po prostu nie ma produktu.
1: No właśnie, jaki rodzaj produktów najmocniej

0: zostanie uderzony przez to, co widzimy w przypadku tej ram inflacji czy ram apokalipsy. Czy to są wyłącznie komputery gamingowe, czy również możemy schodzić tutaj technologicznie niżej i zatrzymamy się na jakichś elektronicznych gadżetach, takich jak smartwatch czy smartfon?
1: Posiadacze komputerów oberwą najszybciej z tego też względu, że często samodzielnie składają komputery, więc te pamięci RAM, które się kupuje po prostu z rynku, ze sklepu, no to one już zdrożały. W przypadku gotowych zestawów czy laptopów to jest troszeczkę przesunięte, prawda, bo niektóre tutaj kontrakty zostały już, że tak powiem, podpisane na inne kwoty przez dostawców, więc tutaj jeszcze troszeczkę gdzieś tam można promocję znaleźć, ale oczywiście też będą to laptopy, będą to tablety i znowuż smartfony jeszcze później dostaną, ale tego nie unikniemy. Zresztą już kilku prezesów koncernów, między innymi tego największego amerykańskiego producenta smartfonów, prezes powiedział, że nie uniknie i w tej kolejnej generacji, która gdzieś jesienią będzie, już te podwyżki niestety w związku z cenami pamięci będą widoczne.
0: My tego tak mocno nie odczuliśmy w ostatnich miesiącach, bowiem umacniał się złoty, szczególnie w pierwszej połowie ubiegłego roku. Ja tylko przypomnę, gdyby ktoś nie pamiętał, że w styczniu 2025 za jednego dolara płaciliśmy grubo ponad 4 złote i 10 groszy. Teraz mamy 3,64, a zatem różnica jest wyraźna i tutaj polski złoty był taką poduszką bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ceny elektroniki. Gdyby tego zjawiska nie było, gdyby tutaj złoty się nie umocnił względem dolara, albo dolar nie osłabił względem całego świata, mogłoby być bardzo źle.
1: Zdecydowanie. To pewnie mówilibyśmy raczej o pięciokrotnym wzroście na niektórych podzespołach, ale tak jak mówię, tak jak ta sezonowość nie działa, tak nawet... Znaczy kurs waluty ma znaczenie, ale problem jest tak duży, że nawet to ma mniejsze znaczenie niż ten brak tak naprawdę mocy produkcyjnych w fabrykach.
0: Panie redaktorze, to w takim razie bardzo proszę wyjaśnić, jak ten rynek wygląda od środka, bo ja się tak zastanawiam, no przecież jeżeli jest zapotrzebowanie, no to jaki problem zwiększyć moce produkcyjne, jaki problem uruchomić dodatkowe linie, taśmy montażowe, no żeby tego sprzedawać więcej. A tutaj się okazuje, że produkcja jest na tym samym poziomie. Trochę to wygląda jak działanie kartelu ropowego.
1: Można to tak potraktować, ale też po prostu tutaj firmy myślą bardziej długoterminowo i jest też jakieś przeświadczenie w Dolinie Krzemowej. Ludzi, którzy wiedzą więcej ode mnie, że boom na AI, czyli ta sytuacja, w której te wielkie firmy potrzebują coraz więcej tej pamięci, coraz więcej tych komputerów, żeby trenować te modele, że to może minąć. Może to nie będzie takie pęknięcie bańki, jak było w przypadku tego dotcomu słynnego, ale jakieś będzie. I jeżeli teraz zapadną decyzje od tych największych producentów pamięci na świecie, to są tak naprawdę 3-4 firmy, jeśli oni teraz zdecydują się na budowę nowych fabryk, to przecież to pochłonie miliardy dolarów. To będą gigantyczne kredyty spłacane potem latami. A co jeśli za 2-3 lata sytuacja się, że tak powiem, wychłodzi i te firmy zostaną z tymi wielkimi fabrykami, które no, nie będą miały co produkować, bo nie będzie takiego zapotrzebowania. To jest gdzieś tam jakieś też myślenie z ich strony, dlatego wolą bezpieczniej, tak? Wolą produkować mniej,
0: sprytne.
1: Wolą drożej produkować, tak? Bo przestawili się na te moce produkcyjne, na produkcję tych droższych układów HBM. Wolą mniej, drożej, mają pewnych klientów, właśnie te największe korporacje od AI i tylko my na tym cierpimy jako klienci.
0: Jak wygląda produkcja takiego sprzętu? Bo wspomniał pan o Dolinie Krzemowej w Kalifornii, ale też mamy Tajwan, który jest istotnym graczem. No też częściowo taka produkcja odbywa się w Europie. Jak to wygląda w praktyce?
1: W praktyce jednak to, co gdzieś tam w Europie powstaje, to są bardziej, nazwijmy to, zaawansowane maszyny litograficzne do produkcji układów samych, tak?
0: Czyli tu się często wszystko zaczyna.
1: Tu się wszystko zaczyna, tak. Tu powstają często te maszyny i ten jest ta tak naprawdę jeden wielki producent holenderski, który

0: się tym zajmuje. Natomiast same układy, same pamięci, no to jednak głównie Tajwan i Chiny cały czas. To jakby nie ma tutaj możliwości, aby to w Europie produkować i zachować jakieś konkurencyjne ceny.
1: W ubiegłym roku mówiliśmy o tym, że Stany Zjednoczone chcą zamknąć drogę dla swoich urządzeń, swoich maszyn, swoich technologii, aby ta technologia nie uciekała do Chin. I w ubiegłym tygodniu mieliśmy powtórkę, bo również Donald Trump powiedział, że no uważajmy tutaj z naszymi technologiami, żeby one tak mocno nie przedostawały się do państwa środka. Tutaj na myśli znowu Chiny miał pan prezydent. Jak to wygląda? Bo to niektórzy określają mianem takiej cyfrowej wojny handlowej.
0: To znaczy, wydaje mi się, że w przypadku prezydenta Donalda Trumpa to jest tylko i wyłącznie instrument polityczny do rozgrywania jakichś aktualnych tematów chwilowych, bo przecież pamiętamy, jak była blokada ogólnie eksportu wszystkich technologii związanych z AI przez jeszcze administrację Joe Bidena, potem Trump się z tego wycofał, potem znowu było, że ale może jednak nie wszystko i teraz to wygląda tak, że jeśli chodzi o tą litografię, o te maszyny, których bardzo pożądają Chińczycy do produkcji właśnie układów scalonych, to oni nie mają dostępu do tych najnowocześniejszych EUV, to jest absolutnie dla nich zablokowane, mają tą starszą generację, ale okazało się, że na tej starszej generacji są w stanie produkować całkiem wydajne układy i to trochę Amerykanów znów przestraszyło, że oni jakoś tam obeszli te ograniczenia i znów się pojawiły właśnie jakieś tam wezwania, żeby to zablokować, ale nie sądzę, aby tak się stało, bo też i amerykański, i europejski przemysł ucierpiałby na tym, jeśli nie byłoby eksportu.
1: Spójrzmy na rynek konsumentów. Jednak na tym rynku w Polsce najczęściej sprzedają się tak zwane średniopółkowe smartfony. W tej chwili cena takiego średniopółkowego, proszę mnie poprawić, jeżeli mam inne dane, to w okolicach 2000 zł. 1800
0: tak, myślę,
1: mniej
0: że to
1: więcej?
0: Tak, że to jest mniej więcej między 1500 a 2000, to już jest ten taki smartfon w miarę wydajny.
1: Dobrze, to jeżeli przyjmiemy, że te smartfony kosztują w tej chwili właśnie tyle, czy jest ryzyko, że te najpopularniejsze, ten segment najpopularniejszych telefonów komórkowych, on zdrożeje w przeciągu, nie wiem, najbliższych miesięcy albo roku?
0: Zdrożeje tak, ale to nie będą podwyżki rzędu, nie wiem, 30-40%. Mi się wydaje, że raczej analizy wskazują na podwyżki gdzieś rzędu może 10%, bo wiadomo, że ta pamięć jest jedną ze składowych takiego smartfona, a też nie oszukujmy się, najpopularniejsze smartfony to są jednak smartfony chińskie, jeśli chodzi o tą średnią półkę. A Chińczycy często są gotowi dużo dołożyć od siebie, dodotować, aby zachować swoją przewagę rynkową. Więc moim zdaniem ta średnia półka jest w miarę bezpieczna. Będą na pewno mocniej drożyć te najdroższe, najbardziej wydajne smartfony, tak zwane flagowce. I zresztą dotyczy to wszystkich segmentów, najbardziej wydajne komputery, laptopy. Tutaj te podwyżki mogą być najwyższe, bo jakby to jest półka premium. Jak klient premium jest gotowy coś kupić, to nawet jeśli trzeba dołożyć do tego 20-30%, to i tak pewnie się na to zdecyduje.
1: A to prawda. Mówi się też, że luksus, czy branże luksusowe nigdy nie dotyka kryzys żaden. I to podobnie może być tutaj. Dobra, spójrzmy historycznie też, bo mamy ten problem już drugi raz. Taka mała powtórka. Ja pamiętam mniej więcej 10, może 12 lat temu mówiono o tym, że pamięci drożeją, dlatego że wszyscy rzucili się na koparki kryptowalut. I wtedy mieliśmy taki wzrost. On również wyglądał spektakularnie. Teraz mamy zupełnie inne przyczyny. Czym różnią się oba kryzysy, czy oba impulsy inflacyjne?
0: Czy pod pewnymi względami są podobne. Natomiast skala jest dziś nieporównywalnie większa, bo wtedy tak naprawdę problem był taki, że konsumenci nakręcali to, kupując te koparki. Nakręcali całą tą spiralę. Wtedy też zresztą głównie karty graficzne drożały, a nie pamięci, bo te karty graficzne

0: techniczne były potrzebne, aby właśnie kopać te różne kryptowaluty. A teraz ten kryzys napędzają giganci, największe korporacje, najbogatsze korporacje świata. Więc to są te dwa wyróżniki. Wtedy taki troszeczkę oddolna była sytuacja, czyli te sprzęty znikały z spółek wykupywane przez nas, przez konsumentów, którzy gdzieś tam chcieli sobie taką kopareczkę w piwnicy zbudować i dużo takich konstrukcji i projektów wówczas powstało, ale to nie była skala przemysłowa. No teraz mamy do czynienia z tym, że tak naprawdę 5-6 firm całkowicie wyczyściło magazyny.
1: To teraz musimy sobie to wyobrazić, bo jak wygląda komputer, każdy wie, ale jak wygląda taka fabryka AI, no to jest absolutnie spektakularne i prądożerne przedsięwzięcie. Niektórzy mówią, że jeden model AI potrafi zużyć tyle prądu rocznie, co niewielki kraj europejski, więc robi to naprawdę ogromne wrażenie. Te serwerownie, one się głównie znajdują w Stanach Zjednoczonych.
0: W Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. Także gdzieś tam w regionach często się je stawia, na przykład chłodniejszych, więc jakieś klimaty norweskie i tak dalej też służą. I w takich lokalizacjach, gdzie to chłodzenie jest tańsze, również się je buduje. No ale jednak Amerykanom też zależy, żeby u nich to było. Też mają, powiedzmy, stany, w których klimat sprzyja, że tak powiem, chłodzeniu, więc mają duże możliwości pod tym względem.
1: Porównanie takiego modelu językowego od tej strony infrastrukturalnej do potężnej fabryki albo miasta jest absolutnie uzasadnione.
0: No, zdecydowanie. No to mówimy naprawdę o tak dużych liczbach tych serwerów połączonych w całość, że to takie megalopolis, które gdzieś tam sprawia, że możemy się dowiedzieć potem, ile to jest 6 razy 6 i akurat model halucynuje i pisze, że jest 26, a nie 36.
1: Tak, można się naciąć. Jakie są prognozy dla tego rynku? Bo pan już wspomniał o tym, że dużo zależy od tego, czy rzeczywiście to zjawisko tej bańki, czy tego przesilenia na rynku AI wystąpi w najbliższych latach. I tak na dobrą sprawę to będzie taki punkt zwrotny. Ale czy są przewidywania, jak dalej może wyglądać ten problem? No bo jeżeli faktycznie ta bańka nie pęknie, przesilenia nie będzie, to jest nadzieja na to, że te fabryki jednak ruszą z budową nowych linii produkcyjnych. I czy jest szansa na jakąś stabilizację tych cen? Bo teraz obserwujemy absolutne szaleństwo.
0: Większość analityków wskazuje, że nawet jeżeli jest tam element bańki, to właśnie nie takie jak w przeszłości, że może rynek jest za bardzo rozgrzany, musi się wychłodzić, ale że sama sztuczna inteligencja, samo AI, które no widzimy już wchodzi w nasze życie drzwiami i oknami i będzie to robić. Więc to nie jest bańka, ale pewnie gdzieś tam można się spodziewać wychłodzenia w ciągu 2-3 lat, a firmy gdzieś też prognozują z raportów z ostatnich tygodni, że ten przyszły rok 2027 będzie jeszcze ciężki, więc nie spodziewa się, nie widziałem żadnej analizy, w której ktoś sugerowałby, że obniżki będą w przyszłym roku i gdzieś 2028 z tego też względu, że wtedy co najmniej kilka fabryk może zostać otwartych i gdzieś tam ta produkcja też konsumencka będzie się mogła w nich odbywać. Także na pewno tutaj nie oczekiwałbym na jakiś wielki krach, nawet na miarę tego, który był w przypadku rynku kryptowalut, bo potem nagle się okazało, że kopanie przestaje być opłacalne i to rzeczywiście ceny na przykład kart graficznych to dwukrotnie spadły w ciągu dosłownie miesięcy, tak? Więc tam no, to uderzenie było bardzo mocne.
1: Powiedziałem o cyfrowej inflacji, bo ceny tych zaawansowanych urządzeń i podzespołów, o których powiedzieliśmy, to jedno, ale druga rzecz to są usługi, które powstają w tej elektronicznej rzeczywistości. No i już obserwujemy, największy serwis streamingowy podnosi ceny. Wiadomo, że inne usługi również drożeją. To wszystko jest taką zasadą naczyń połączonych i już ekonomiści zwracają uwagę, że ta cyfrowa inflacja coraz więcej będzie ważyła w naszych portfelach.
0: To jest ciekawy przykład też, jeśli chodzi o same modele AI, z których my możemy konsumencko korzystać. Mamy do wyboru ich sporo i też większość z nich startowała tak naprawdę za darmo. tylko no za darmo, za nasze dane osobowe to też jest jakiś

0: koszt całkiem duży.
1: Ale mogliśmy sobie testować.
0: Później pojawił się jakiś jeden plan Pro, później plan Ultra i też obserwujemy na przestrzeni nawet ostatniego roku, że gdzieś tam co parę miesięcy są podwyżki, czyli najpierw nas uzależniono od tych modeli, żebyśmy gdzieś tam je w pracy wykorzystywali w różnych branżach, a potem przyjdzie nam płacić, a za jakiś czas już sobie nikt nie będzie wyobrażał, że nie ma tego modelu gdzieś tam pod ręką w telefonie, więc będzie gotowy płacić jeszcze więcej. Także to nawet nie tyle, że system naczyń połączonych i że gdzieś tam zewnętrzne warunki warunkują ten wzrost cen, tylko po prostu firmy dobrze wiedzą, że my już bez tego sobie nie poradzimy.
1: To jest niesamowite, bo mamy do czynienia z odwrotnością tego, co obserwowaliśmy na rynku telefonii komórkowej. Pamięta pan, kiedyś były połączenia 3 zł za minutę, megabajt potrafił kosztować naprawdę wielokrotnie więcej niż teraz i obserwowaliśmy, że te usługi cyfrowe spadały, jeżeli chodzi o przesył danych, przesył głosu. A tutaj mamy zupełnie lustrzane odbicie tej sytuacji. Tutaj taniej nie będzie.
0: No zdecydowanie nie będzie taniej, ponieważ, że tak powiem, shareholderzy wymagają wzrostów na giełdach i firmy muszą ten zysk pokazać, więc nie ma tutaj mowy o tym, aby gdzieś tam temu konsumentowi ulżyć, tylko najpierw uzależnijmy, a potem niech płaci.
1: Czy istnieje szansa na to, że jakieś usługi AI pozostaną w tej sferze takiej darmowej? Czy tutaj będzie potężna różnica, jeżeli chodzi o jakość tych danych, które potem wychodzą z takich języków modelowania?
0: No to jest właśnie największy problem, że będą darmowe modele, ale będą na tyle okrajane z funkcji, żeby użytkownik miał poczucie, że traci coś, że jeżeli nie ma tego wyższego, no, za który tam, jak zapłacisz $10 miesięcznie, to już będziesz miał to i to, tyle więcej zapytań, taką większą bazę i tak dalej. Więc jest taki proces. Nie użyję tego słowa, ponieważ jest to wulgaryzm, ale on funkcjonuje jak dotyczący pogarszania usług, aby zachęcać ludzi do kierowania się do tych płatnych planów. I to teraz się dzieje na wszelkich możliwych polach. Czyli na przykład taki serwis streamingowy, o którym wspomnieliśmy. No teraz w standardzie tylko będzie to dobrze wyglądać na małym ekranie telefonu, ale jak już coś na telewizorze, no to tutaj już trzeba parę dziesiąt złotych więcej zapłacić. Więc obniżanie tej jakości jest widoczne.
1: Pan Daniel Majkowski, dziennikarz technologiczny Gazeta.pl, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Również dziękuję.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: Udzieli go nam pan Roman Imielski, wicenaczelny redaktor Gazety Wyborczej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
3: Na początek pytanie i zapewniam, że nie przemawia przeze mnie pusta ciekawość, tylko szczera troska. Pytanie o Andrzeja Poczobuta. Jak się czuje?
4: Andrzej czuje się coraz lepiej. Przechodzi bardzo kompleksowe badania w szpitalu, w jednym z warszawskich szpitali. Jest pod bardzo dobrą, naprawdę wyśmienitą, jak mówi, opieką lekarzy. Nigdy takiej nie miał. Bo nie ma też takich szans na Białorusi. Widzieliście pewnie państwo, pewnie wielu z państwa widziało Andrzeja, jak odbierał order Orła Białego przyznany mu w zeszłym roku przez prezydenta Karola Nawrockiego. No, w tym garniturze wyglądał już całkiem nieźle, natomiast jak ma, nazwijmy to, strój szpitalny, no to jednak widać to ogromne wycieńczenie, które jest efektem tych 1860 dni spędzonych w areszcie i w więzieniu, przede wszystkim w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, no, gdzie był, mówiąc wprost, torturowany przede wszystkim psychicznie, ale też wielokrotnie pod błahymi pretekstami trafiał do karceru. Białoruski karcer to jest naprawdę coś niebywałego. To jest niewielka cela, gdzie śpi się na gołych deskach, bez przykrycia, czasami nawet mimo warunków

0: stojących na zewnątrz przy otwartym oknie, gdzie ograniczono Andrzejowi racje żywnościowe, gdzie odmawiano mu dostępu do lekarza. Ale wraca Andrzej do zdrowia. Andrzej jest generalnie osobą bardzo pozytywnie nastawioną do życia, pogodną, bardzo skromną, z dużym poczuciem humoru. Dużo się śmieje. No i oczywiście bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie, które tutaj z Polski dostawał, bo mimo tych grubych murów, które go dzieliły od wolności, to on to czuł, że nie jest sam, co często podkreśla, i to była jedna z tych rzeczy, która go, mówiąc wprost, trzymała przy życiu, dlatego że powiedział mi, w soboty z nim się długo widziałem, dzisiaj też będę się z nim widział, więc powiedział mi, że w roku 2024 naprawdę myślał, że to może się skończyć bardzo źle, bo no, reżim białoruski chciał go zmusić do tego, żeby się złamał właśnie tymi ciągłymi karcerami, tymi restrykcjami dotyczącymi jedzenia. Oczywiście Andrzej nie miał żadnego praktycznie kontaktu z rodziną przez ten czas, plus no, odmawianie podawania leków. Ale Andrzej wytrzymał, to jest bardzo twardy człowiek. Ja zawsze to podkreślam, że często używamy tu w języku publicznym takich słów jak, że ktoś jest niezłomny, ktoś jest człowiekiem zasad. Ja, prawdę mówiąc, znam jedną taką osobę, to jest mój przyjaciel Andrzej Poczobut.
1: Widzieliśmy te zdjęcia, te relacje ze spaceru Andrzeja Poczobuta po Warszawie 3 maja bodajże. Na pewno też okazja do spotkania z no, ludźmi po prostu, którzy na pewno kojarzą Andrzeja Poczobuta. Teraz przecież bardzo wiele o nim się mówi. Te zdjęcia są publikowane, więc też pewnie była okazja do takich bezpośrednich rozmów. Też cały czas w uszach mam to jego podziękowanie właśnie przy okazji uroczystości, kiedy odbierał Order Orła Białego i mówił o tym, co łączy wszystkich ponad, powinno przynajmniej łączyć ponad tymi partyjnymi podziałami, czyli polskość. I zastanawiam się nad rolą Andrzeja Poczobuta, bo rozważamy jego rolę dla mniejszości polskiej na Białorusi, w ogóle dla białoruskiej opozycji. A czym Andrzej Poczobut, kim Andrzej Poczobut, jaką rolę do odegrania ma w Polsce w 2026 roku?
0: Andrzej Poczobut nie chce odgrywać żadnej wielkiej roli. Ja mówię o nim, że jest moim bohaterem i nie od dzisiaj zresztą, bo przecież nie pierwszy raz był za kratkami, ale to oczywiście był ten najgorszy z dotychczasowych czasów prześladowań ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Jak mówię, Andrzej jest niezwykle skromną osobą. Andrzej chce po prostu robić to, co lubi i co uwielbia, to znaczy być niezależnym dziennikarzem, pisać o tym, co go interesuje, a to nie tylko jest Białoruś, to jest szeroko rozumiany były obszar postsowiecki, jest świetnym specjalistą od Azerbejdżanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, publikował bardzo dużo tekstów na ten temat właśnie w Gazecie Wyborczej, jest wyśmienitym znawcą historii podziemia niepodległościowego i w trakcie II wojny światowej i tuż po II wojnie światowej właśnie na terenie Grodzieńszczyzny przede wszystkim. Zresztą też o tym wspominał podczas tego krótkiego przemówienia na Zamku Królewskim 3 maja, kiedy już po odebraniu orderu Orła Białego. No i Andrzej przede wszystkim jest działaczem społecznym i kulturalnym w Związku Polaków na Białorusi. On zawsze podkreśla, że nie jest to w żaden sposób organizacja polityczna i nigdy nie chciała być. To jest organizacja, która chce dbać o to, by można było nauczać języka polskiego, by można było nauczać polskiej historii, by można było dbać o ważne dla nas, Polaków, miejsca pamięci na Białorusi. Andrzej nigdy nie przyjął polskiego obywatelstwa, mógł przyjąć polskie obywatelstwo. Zawsze mówi, że jest oczywiście Polakiem. Jego małą ojczyzną jest Grodzieńszczyzna, która dla niego jest najpiękniejszym miejscem i najważniejszym miejscem na ziemi. Tam są groby jego przodków, tam są jego rodzice, tam się wychował i mieszka. Natomiast

0: są groby jego przodków, tam są jego rodzice, tam się wychował i mieszka. Natomiast też powtarza, że chce być lojalnym obywatelem państwa Białoruś, ale cały czas jego marzeniem, jednym z największych, jest to, że ta Białoruś kiedyś będzie...
1: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
2: Połączyła się z nami pani dr Małgorzata Kluska-Nowicka, ekspert w zakresie przywództwa kobiet, wicekanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Dzień dobry pani doktor.
3: Dzień dobry.
2: Będziemy rozmawiać o sytuacji kobiet na rynku pracy, bo z ostatniego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 20% kobiet, czyli co piąta z nas w Polsce, zadeklarowały, że doświadczyło dyskryminacji w pracy ze względu na płeć. To ma również związek z wynagrodzeniem. Jak pani przyjęła te dane? One są zawyżone, zaniżone? Czy oddają problem w pełnej krasie?
3: To bardzo dobrze, że są prowadzone tego typu badania, bo to pokazuje, jak duża jest skala zjawiska. Faktycznie w raporcie co piąta kobieta wskazała, że doświadczyła dyskryminacji w pracy. Wskazywane były oczywiście różne aspekty, w tym wynagrodzenie. I co ważne, aż prawie 40% mówiło o poczuciu niesprawiedliwego traktowania. To są dwie różne kwestie, aczkolwiek obie są bardzo zatrważające i smutne, bo to pokazuje, jak duża jest luka płacowa w Polsce i jakie są różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn.
2: Niesprawiedliwe traktowanie, czyli co?
3: Nierówne traktowanie, tak. Jest różnica między dyskryminacją a nierównym traktowaniem i w debacie publicznej często używamy tych pojęć zamiennie, ale z punktu widzenia zarówno prawa, jak i praktyki HR-owej to nie są te same zjawiska. Nierówne traktowanie to po prostu sytuacja, w której dwie osoby w bardzo podobnej sytuacji są traktowane inaczej. I co ważne, nie zawsze jest to coś negatywnego. To różnicowanie może być uzasadnione na przykład doświadczeniem, wynikami pracy czy kompetencjami. Natomiast dyskryminacja to już szczególny przypadek nierównego traktowania, taki, który opiera się na cechach chronionych, czyli na przykład na płci, wieku czy też pochodzeniu. Innymi słowy, nie jest kluczowe to, że ktoś jest traktowany inaczej, ale dlaczego jest traktowany inaczej.
2: I tutaj ta kwestia płci jest kluczowa i to było przedmiotem tego badania, o którym teraz rozmawiamy. Jak ta skala, pani doktor, zmienia się, jeśli popatrzymy na czas? Czy jest lepiej niż było kiedyś, czy może wręcz przeciwnie? Jak to się zmienia, kiedy mówimy o różnych branżach? Czy możemy również prześledzić takie zmienne?
3: Jasne. Jeżeli chodzi o zmiany, to one są niestety bardzo powolne. Mówi się o tym, że żeby wyeliminować całkowicie lukę płacową, czyli tą różnicę między średnimi zarobkami kobiet i mężczyzn, potrzeba ponad 100 lat. I to jest zjawisko występujące nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Oczywiście z różnym natężeniem. U nas w Polsce od kilku lat, czy od kilkunastu lat, ta luka płacowa nieskorygowana utrzymuje się na poziomie 7-8%, więc ona ani nie maleje, ale też nie rośnie. Oczywiście jak wejdziemy w szczegóły i zaczniemy korygować lukę płacową, czyli porównywać dokładnie podobne stanowiska z podobnym zakresem odpowiedzialności, to ta luka jest znacznie większa i ona może sięgać 20-30%, co jest bardzo, bardzo, bardzo smutne. Wobec czego ja uznaję, że ten stan, jeżeli się zmienia, to bardzo, bardzo powoli i te zmiany powinny zachodzić na różnych poziomach. O tym pewnie jeszcze będziemy mówić, czy na poziomie prawnym, czy na poziomie instytucjonalnym, a może nawet i takim psychologicznym, osobowościowym samych kobiet. Natomiast jeśli chodzi o branżę, to tu jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że są branże bardzo mocno sfeminizowane, w których sytuacja może być odwrotna, w których kobiety mogą zarabiać lepiej niż mężczyźni. Natomiast są to często branże niskopłatne, czy niżej płatne niż inne. Natomiast

0: w branżach takich jak IT na przykład, kobiety pomimo tego, że mają coraz wyższą reprezentację, też wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni. Może też dlatego, że zajmują stanowiska niższe, czyli bardziej takie wspomagające, aniżeli stanowiska główne. Ale bardzo ciekawą branżą jest na przykład administracja publiczna, w której ten poziom luki płacowej, czyli tych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami praktycznie jest bardzo, bardzo niski, więc to wygląda naprawdę bardzo różnie.
1: Jeśli chodzi o tę branżę IT, bo to jest bardzo ciekawe, bo mówi pani o tym, że kobiety w tej branży zazwyczaj zajmują stanowiska takie pomocnicze, to jest wynik tego, że mają mniejsze, niższe kompetencje, czy to jest wynik tego, że nie są w stanie się przebić przez szklany sufit?
0: Myślę, że sytuacja jest złożona i mamy różne sytuacje i takie, w których kobiety nie mogą się przebić i w tych, których być może mają mniejsze kompetencje. Tutaj by trzeba było się cofnąć do etapu edukacji. Więcej kobiet ma wyższe wykształcenie niż mężczyzn u nas w Polsce, co pokazuje, że w ogóle poziom wykształcenia nie jest systemowo problemem. Natomiast wydaje mi się, że dużo takich cech czy dużo takich kryteriów psychologicznych ma tutaj znaczenie. Znam bardzo dużo dziewczyn, kobiet, które mają wyjątkowe zdolności, nie wiem, matematyczne czy w ogóle związane z naukami ścisłymi, a jednak wybiera w swojej drodze edukacyjnej kierunki bardziej kobiece, tak bym je nazwała, czyli nie związane z kierunkami ścisłymi. I to powoduje dalsze konsekwencje w karierze. A szkoda, bo mamy się czym w Polsce pochwalić. Na przykład informatyka, można powiedzieć, że w Polsce, kiedy tworzyły się zręby tej nauki, była kobietą. Bardzo dużo matematyczek i innych kobiet studiujących wtedy kierunki ścisłe tworzyły tą branżę, więc mamy tutaj ogromne, ogromne sukcesy. Więc powinniśmy już od takiej wczesnej edukacji zachęcać kobiet, zresztą mężczyzn w drugą stronę również, czy chłopców, do tego, żeby podążać za pasją, za swoimi zdolnościami i nie tworzyć stereotypów już w momencie, kiedy nasze dzieci decydują się wybierać pewną drogę zawodową.
1: No to jest świetny czas na taki apel, bo trwają matury, pani doktor, jak wiemy.
0: Tak jest.
1: Więc tak, ważne, żeby sobie to uświadomić także na tym etapie. Kto decyduje o tym, jak wygląda siatka płac w przedsiębiorstwie?
0: No, siatka płac jest wynikiem polityki wynagrodzeń, która jest w przedsiębiorstwie prowadzona. Takie zaawansowane modele, które wspomagają tworzenie tych siatki wynagrodzeń czy przedziału wynagrodzeń, różnie się to stosuje, bazują na pewnych kryteriach, które pomagają wycenić dane stanowisko i na przykład poziom odpowiedzialności jest jednym z takich czynników. Wobec czego dobrze stworzone systemy płac mają odpowiednie przedziały do odpowiednich stanowisk przypisane. No i najczęściej, odpowiadając literalnie, odpowiadają za to działy HR, aczkolwiek tu należy zaznaczyć, działy HR są poniekąd wykonawcą tej czynności w imieniu zarządzających firmą.
1: No właśnie, zarządzający firmą, jeśli to jest kobieta, to też potrafi inne kobiety pod względem płacowym dyskryminować?
0: Ja myślę, że dyskryminacja płacowa to jest zjawisko bardzo takie skomplikowane, bo możemy mówić o takiej dyskryminacji systemowej, kiedy właściwie te systemy dotyczące wynagrodzeń no nie działają poprawnie i tutaj nie ma jakiejś intencji skrzywdzenia pojedynczego pracownika, tylko po prostu jest to system, który jest, nie wiem, nieszczelny, który nie działa prawidłowo, więc myślę sobie, że tutaj ta sytuacja nie ma zastosowania. Natomiast jeżeli mówimy o relacjach interpersonalnych, one są w ogóle bardzo bardzo ważne w temacie nierównego traktowania czy też dyskusji.

0: dyskryminacji, bowiem od tych relacji interpersonalnych naprawdę dużo zależy i od nich w zasadzie zaczynają się wszystkie te drobne działania, które mogą być uznane za nierówne traktowanie, które potem mogą się w tą dyskryminację na nią przełożyć. Ale odpowiadając na to pytanie, oczywiście, że tak, takie sytuacje też się mogą zdarzać. Kobiety też ulegają pewnym stereotypom, które są jedną z takich bardzo wyraźnych podstaw do zachowań tych niepożądanych związanych z nierównym traktowaniem. I kobiety też tym stereotypom ulegają, mimo że same te sytuacje związane z byciem kobietą, z kompetencjami, z macierzyństwem i z wieloma czynnikami powinny rozumieć najlepiej.
1: Dlaczego w tym systemie łatwiej dyskryminować albo nierówno traktować kobiety niż mężczyzn? Dlatego, że kobiecie trudniej odejść z pracy, jeżeli już tę pracę ma, bo znowu tak psychologicznie, być może stereotypowo, bardziej zależy jej na stabilnej sytuacji tej życiowej, materialnej i jest w stanie zgodzić się nawet na to nierówne traktowanie pod warunkiem utrzymania tej stabilnej sytuacji?
0: Tak, sytuacja jest złożona. Tutaj dotykamy takich czynników osobowościowych obu stron i strony, która decyduje się na pewną rodzaj dyskryminacji, między innymi płacowej, ale też czynniki osobowościowe samego pracownika, obojętnie od jego płci. I oczywiście może zdarzyć się tak, że kobiety są w ogóle mniej skłonne do negocjacji niż mężczyźni i faktycznie są takie badania, które pokazują tą sytuację i które ją potwierdzają. Raczej ma to swoje źródło w naszym wychowaniu, takim też znowu stereotypowo powiem, bądź cicho, a nagroda w niebie cię tutaj nie ominie albo zostaniesz zauważony. Wiele takich przekonań wciąż w nas tkwi.
1: Chcemy być grzecznymi dziewczynkami.
0: Tak, mężczyźni dużo chętniej jednak podejmują temat pieniędzy. Myślę, że kulturowo u nas w Polsce też o pieniądzach się nie mamy kultury rozmowy o pieniądzach. Myślę, że to się powolutku zmienia, co w perspektywie pracy i zatrudnienia no, jest szczególnie istotne, no bo oprócz realizacji pasji i być może jakiejś przyjemności z pracy, którą odczuwamy, no każdy z nas jednak przychodzi do niej, aby zarabiać pieniądze. Więc też takie brak poczucia bezpieczeństwa w kontekście rozmów o pieniądzach niestety towarzyszy częściej kobietom niż mężczyznom. Natomiast tu są oprócz tych czynników psychologicznych bardzo ważne są jeszcze takie czynniki ekonomiczne, czyli przerwy w karierze, które robimy po to, żeby urodzić dzieci, praca na niepełnym etacie. I to też również ma swoje konsekwencje takie długofalowe dla poziomu naszych wynagrodzeń i być może też poczucie takiej nierówności traktowania, jeśli chodzi o wynagrodzenia.
1: A może z punktu widzenia pracodawcy rzeczywiście kobieta jest mniej wartościowym pracownikiem? No bo właśnie ryzyko urlopu macierzyńskiego, no bo właśnie ryzyko zwolnień później, kiedy dziecko pojawi się na świecie? Pytam prowokacyjnie.
0: Myślę, że to byłby bardzo smutny wniosek. Myślę, że sytuacja powoli się zmienia. O ile nie widać tego jeszcze w liczbach, bo rozmawialiśmy o tym na początku naszej rozmowy, o tyle wydaje mi się, że obecne systemy pracy są i powinny być odporne na to, że ktoś robi sobie przerwę w karierze, szczególnie jeżeli jest to poprawna relacja pracodawca-pracownik czy pracownik-pracodawca, bowiem zmieniły się już czasy. My się nie wiążemy z firmami na wiele, wiele lat. Raczej podczas swojej kariery wielokrotnie zmieniamy firmę, więc te zmiany zachodzą nie tylko z powodu macierzyństwa, również z tego, że ktoś wyrasta ze swojego stanowiska lub po prostu dokonuje tej zmiany. I wydaje mi się, że takie współczesne systemy są dużo czy powinny być dużo bardziej odporne na to, że kogoś może w danym momencie i przez jakiś okres czasu zabraknąć. Wobec czego wydaje mi się, że ta sytuacja w ogóle nie

0: wolno pytać kobiety o plany dotyczące macierzyństwa, kiedy ją się zatrudnia. Kobiety też dużo później mają dzieci, więc to ryzyko zawsze istnieje, jeżeli o ryzyku w ogóle możemy mówić w tej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że kulturowo też powoli idziemy ku lepszemu, jeśli chodzi o właśnie urlopy macierzyńskie czy tacierzyńskie, no bo to też może w dwie strony działać.
1: Oczywiście, a system prawny nadąża za tymi zmianami? Chroni nas wystarczająco?
0: No, system prawny zawsze będzie dodatkiem w mojej opinii do tego całego dialogu w tej sprawie, dlatego że no tak, mamy ochronę, kiedy decydujemy się urodzić dziecko i je wychować. Prawo nas chroni w tej materii, pozwala nam też wrócić po urlopie na swoje miejsce pracy. Oczywiście, no zawsze będą zdarzać się pracodawcy nieuczciwi, którzy będą szukać takiej sytuacji, w której będą mogli te przepisy złamać lub się z nich wycofać. Natomiast prawo nas chroni. Natomiast problemem w kontekście kobiet, dyskryminacji płacowej czy tych różnic, luki płacowej nie jest nawet sam moment urodzenia dziecka. Jest cały system opiekuńczy. Krótko mówiąc, przedszkola, żłobki są drogie. Często kobiety mówią o tym, że jak sobie odliczą przedszkole i nianie, to w zasadzie mogłyby pracować za darmo. Więc wydaje mi się, że jak mówimy o takim poziomie państwa i zaangażowania państwa, to powinniśmy bardziej wspierać tworzenie takich placówek opiekuńczych, wspomagających kobiety, przede wszystkim kobiety w sprawowaniu opieki nad swoimi dziećmi, a później z kolei nad osobami starszymi w rodzinie, no bo to tak, nie tylko są dzieci. Jest też wiele sytuacji, w której trzeba się zająć starszym rodzicem i zwykle kobiety podejmują tą rolę.
1: Ustawa o jawności wynagrodzeń zmieni coś w tym zakresie? Uzdrowi sytuację to, że będziemy mieli dostęp i wgląd, no oczywiście nie w pełną listę płac, ale w te widełki będziemy mogli porównać swoje wynagrodzenie z tymi podobnymi na naszym stanowisku. Czy to może uzdrowić, czy wręcz przeciwnie, jeszcze zaognić cały ten konflikt, to co się dzieje w naszych firmach?
0: Tak, z jednej strony rośnie świadomość i pojawiają się regulacje, taka jak przed nami odnośnie transparentności wynagrodzeń, ale dane pokazują, że pomimo różnych rozwiązań to poczucie nierówności nadal jest bardzo silne, o czym rozmawiałyśmy. Zmiany instytucjonalne na razie nie przekładają się w pełni na doświadczenie pracowników. Myślę, że dużo firm będzie się zmagać z tym. Mówimy tutaj o firmach zatrudniających ponad 100 pracowników, bo te będą zobowiązane do raportowania luki płacowej. Będą zmuszone do przebudowania swoich systemów wynagrodzeń i swojej polityki wynagrodzeń, żeby spełnić wymagania wynikające z tych regulacji. Więc z jednej strony tak systemowo i narzędziowo coś powinno się zmienić. Z drugiej strony pracownik też będzie miał prawo do tego, żeby dopytać, jak jego wynagrodzenie ma się w kontekście innych średnich wynagrodzeń na podobnym stanowisku. Oczywiście nie mówimy tu o wynagrodzeniu kolegi czy koleżanki, tylko o średniej dla podobnej grupy stanowisk. Ale z trzeciej strony rośnie obawa, czy pracownicy będą na tyle odważni również w kategoriach takich właśnie osobowościowych, żeby to zrobić, żeby nie bać się po prostu tego, że w firmie będą ocenieni w ten czy w inny sposób, że ośmielili się wykonać ten krok. To jest pewne zagrożenie tego systemu.
1: A może warto o tym pomyśleć już na etapie rekrutacji, już na etapie starania się o pracę i też zapoznawania się z tymi ogłoszeniami, które się na rynku pojawiają, bo tutaj także będzie obowiązek, jeśli już go nie ma, przedstawiania widełek wynagrodzenia za pracę na określonym stanowisku.
0: Tak jest. Tu ustawodawca już przewidział tą sytuację i jest absolutny obowiązek wskazywania

0: widełek wynagrodzeń już w ogłoszeniu rekrutacyjnym i to na pewno, w jakiejś części sytuacji pomoże. I tu odniosę się do przykładu, który przywołałam wcześniej, a mianowicie do administracji publicznej. Tam te wynagrodzenia były daleko bardziej transparentne niż w innych branżach. I co więcej, zatrudniony pracownik nie tylko na etapie rekrutacji, ale na etapie swojej kariery mógł dokładnie sobie sprawdzić i zobaczyć, z jakim poziomem wynagrodzeń mógłby się liczyć, przechodząc na inne stanowisko, wobec czego ta świadomość na pewno jest i sama luka jest mniejsza. Co nie oznacza, i to jest bardzo ważne, myślę, dla naszej dyskusji, że czy poczucie sprawiedliwości jest mniejsze niż w innych firmach i równego traktowania, bo tego też nie wiemy. To by trzeba było konkretnie ten obszar zbadać, bo to, że luka nie występuje, nie oznacza jednocześnie, że nie występuje poczucie nierównego traktowania.
1: No właśnie, bo lukę można zmierzyć w liczbach bezwzględnych, można sobie porównać te kwoty, no ale jeśli chodzi o to takie subiektywne poczucie niesprawiedliwości, no to tutaj jest to bardzo trudno mierzalne. A jak my na tle innych krajów Unii Europejskiej wyglądamy pod tym względem, pani doktor, już na zakończenie?
0: Ta luka nieskorygowana, ona pokazuje, że w Polsce nie dzieje się źle. To znaczy są kraje, w które wypadają gorzej. Tak jak powiedziałam, u nas luka płacowa wynosi około 7-8%. W wielu krajach ona jest oczywiście wyższa. Natomiast są też kraje, które pokazują dużo niższą lukę płacową. Są to kraje skandynawskie, gdzie właściwie ten system opieki, bo o nim też dzisiaj była mowa, działa bardzo dobrze i faktycznie na wielu poziomach i opieki nad dziećmi i takiej równowagi wypełnianiu ról rodzicielskich pomiędzy kobietami i mężczyznami, także opieki nad osobami starszymi, więc tam ta luka jest dużo, dużo niższa niż w Polsce. Ale tak naprawdę prawdziwa rozmowa o luce powinna zawsze dotyczyć konkretnej branży, konkretnych sytuacji, nawet bym powiedziała konkretnej firmy, czy konkretnych poziomów stanowisk, dlatego że o ile na stanowiskach podstawowych ona jest mniejsza, to na stanowiskach zarządczych, na przykład wysoko zarządczych, ona się już bardzo, bardzo rozszerza. Także to zawsze konkretny przypadek i konkretna sytuacja.
1: Jest nad czym pracować. Pani doktor Małgorzata Kluska-Nowicka, ekspert w zakresie przywództwa kobiet, wicekanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, była z nami. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy je od pożaru na Lubelszczyźnie. Płomienie przestały się rozprzestrzeniać w powiecie biłgorajskim. Strażacy dalej monitorują sytuację i gaszą zarzewie ognia. Spłonęło około 250 hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Z ogniem walczy 340 strażaków, czyli 88 zastępów, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
1: Zbudowaliśmy 4 odcinki bojowe okrążające ten pożar. Są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru. Teraz, skoro świt, będziemy jeszcze weryfikować miejsca, w których będą konieczne zrzuty wody przez śmigłowce.
0: Na dalszy rozwój pożaru będą miały wpływ warunki atmosferyczne, w szczególności prędkość i kierunek wiatru. W województwie lubelskim obowiązuje 3. najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Podczas gaszenia pożaru doszło do tragicznego wypadku. Samolot gaśniczy typu Dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny. Wyjaśnieniem powodów katastrofy zajmą się odpowiednie służby, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Rano spodziewamy się Komisji Badania Wypadków Lotniczych i prokuratury i to oni będą oceniać potencjalne przyczyny tej strasznej tragedii. No zostawmy to fachowcom. Pilot, który zginął w tym wypadku, to doświadczony pilot, osoba, która miała bardzo wiele godzin nalotów, więc naprawdę osoba o najwyższych kwalifikacjach.
0: Dogaszenie ognia tlącego się pod ściółką może potrwać jeszcze wiele dni. Pożar występuje z dala od zabudowań i nie zagraża okolicznym mieszkańcom. Droga wojewódzka nr 849 biegnąca z miejscowości Kozaki do Józefowa pozostaje zablokowana. Rząd pracuje nad 3. projektem ustawy w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu nowa wersja ustawy trafi do Sejmu. W parlamencie leży też od dłuższego czasu projekt Polski 2050 o kryptoaktywach, który, jak przypominają liderzy ugrupowania, mógłby liczyć na poparcie prezydenta.
3: Nad 3. wersją ustawy o rynku kryptoaktywów pracuje resort finansów. Jak mówi premier Donald Tusk, niewiele będzie się różnił od poprzednich wersji.
4: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy, wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich.
3: Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ustawa, odpowiada Łukasz Schreiber z PiSu.
5: Jak będzie to dobra ustawa, to na pewno tak.
3: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomina, że na rozpatrzenie przez posłów czeka projekt autorstwa Polski 2050.
6: Nasz projekt posuwa tę sprawę znacznie więcej niż o centymetr do przodu. To należy go uchwalić i pracować nad kolejnym. Czy my poprzemy projekt rządowy? Najpewniej poprzemy, dlatego że chcemy, żeby ta sprawa została rozwiązana.
3: Poprzednie regulacje dotyczące rynku kryptowalut prezydent zawetował dwukrotnie. Dwukrotnie też głosami PiSu i Konfederacji weto zostało w Sejmie podtrzymane. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: To ważna decyzja dla osób spłacających kredyty w złotych oraz oszczędzających na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej przedstawi dziś wysokość stóp procentowych. Zdaniem głównego ekonomisty PKO Banku Polskiego Piotra Bujaka zmiany nie będzie.
7: Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej pozostanie w trybie wyczekiwania. Z jednej strony rysują się zagrożenia dla inflacji w średnim terminie związane ze wzrostem cen surowców energetycznych na tle konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale na razie można nadal zakładać, że ten konflikt nie będzie długotrwały i wzrost cen paliw nie zdąży się przełożyć na ceny innych towarów i usług.
0: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Decyzję Rady poznamy po południu.
8: To są aktualności jedynki.
0: Trwająca w Polsce susza zagraża wegetacji roślin i zbiorom, grozi też spadkiem poziomu wód gruntowych. To skutek niewystarczających opadów w okresie jesienno-zimowym. Susza nasila się od dłuższego czasu, mówił w Polskim Radiu 24 hydrogeolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu Józef Górski.
9: No jest rzeczywiście taka sytuacja rekordowa w kilku ostatnich latach. Była ograniczona infiltracja opadów, co zaznaczało się przede wszystkim w ciekach, jeziorach, bo to decyduje o zasilaniu tych zbiorników. Ale jest w tej chwili bardzo trudna sytuacja również tak zwanej suszy atmosferycznej, glebowej. Opady są bardzo słabe.
0: Susza glebowa trwa.

0: prawie w całej Polsce, a hydrologiczna, która oznacza niedobór wody w rzekach lub zbiornikach wodnych, została ogłoszona w 7 obszarach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przed nami pochmurny i deszczowy dzień, a opadom mogą towarzyszyć burze.
2: Zachmurzenie będzie na ogół duże. Jedynie na południowym wschodzie kraju pojawiać się mogą większe przejaśnienia. Występować będą przelotne opady deszczu z sumą do około 15 litrów na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie i w centrum kraju występować mogą burze z porywami wiatru do około 65 km na godzinę.
0: Mówiła Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometry pokażą dziś od 7 stopni na Kaszubach i nad morzem, około 10 stopni w rejonach północnych, 23 w centrum, a najcieplej nawet do 27 zobaczą mieszkańcy południowo-wschodniej Polski.

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam. Każdego roku miliony ton jadalnych upraw są marnowane przez hodowlę przemysłową. Zamiast żywić ludzi, są przerabiane na pasze dla zwierząt, często uwięzionych w okrutnych i niezrównoważonych fermach przemysłowych. Zwierzęta hodowlane powinny być karmione produktami, których ludzie nie mogą jeść. Co to oznacza i czym jest kampania Karma nie wraca? O tym porozmawiamy z gościem, Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Zaskoczyło mnie to, co powiedziałam sama, ale wcześniej to przeczytałam, że zwierzęta powinny być karmione produktami, których ludzie nie mogą zjeść. Co to może być? Takie produkty, których my nie możemy zjeść, ale mogą zjeść zwierzęta.
2: Ja bym powiedziała, że w takim najprostszym rozumieniu zwierzęta powinny żywić się na pastwiskach i łąkach, czyli trawa, czyli te rośliny, które tam rosną, to co zwierzęta znajdą. Czyli powiedziałabym, że taki powrót do tradycyjnych obrazów rolnictwa, które no może jeszcze niektórzy z nas pamiętają. Ja akurat mam połowę korzeni na Podlasiu, więc pamiętam, jak jeździłam właśnie do babci na Podlasie i tam widziałam te zwierzęta, które dosłownie wypasały się po prostu na trawach i łąkach. Więc z jednej strony w ten sposób zwierzęta powinny być żywione, zwierzęta hodowlane. Z drugiej strony odpady, czyli takie resztki żywności, których faktycznie ludzie nie mogą zjeść. Na przykład pieczywo niesprzedane, na przykład śruta słonecznikowa, wysłodziny browarniane. No tego typu odpady, których faktycznie no my w żaden sposób nie zjemy. Można by skarmić zwierzęta tym. I jak najbardziej to się oczywiście dzieje. Z tym, że nie na tak dużą skalę, jakbyśmy sobie tego życzyli. I tak jak powinno się to odbywać, żeby ten sposób żywienia zwierząt hodowlanych na fermach był zrównoważony, ale to też mogą być resztki pożniwne, czyli łodygi, łuski, wszystko to, co znajdziemy właśnie na tych już pokoszonych polach.
1: Często mówimy w audycji, żeby nie karmić zwierząt chlebem, no przede wszystkim ptaków, a tutaj teraz słyszę, że chleb to byłaby dobra karma.
2: Mówimy o zwierzętach hodowlanych oczywiście i też mówimy o tym niesprzedanym pieczywie, no absolutnie nie mamy na myśli odbierania jeszcze więcej ludziom tego pożywienia, zabierania pieczywa, które jest w sklepach i dawania zwierzętom, bo to niestety już się dzieje, ale właśnie w kontekście tych zbóż, takich jak kukurydza, owies, pszenica, jęczmień, to się dzieje naprawdę na olbrzymią skalę, tak jak zresztą pani redaktor tu wspomniała na początku.
1: I wspomniałam też takie hasło, karma nie wraca, tak. Czyli kampania, która ma na celu uświadomić nam, że właśnie ta karma dla zwierząt powinna być inna niż ta, którą stosujemy. Na czym polega kampania?
2: Karma nie wraca. Szukaliśmy nazwy, żeby ta kampania po pierwsze była ciekawą kampanią, a z drugiej strony też chcieliśmy, żeby była taka podwójne znaczenie. Karma nie wraca, czyli z jednej strony dosłownie zboża, którymi karmimy zwierzęta hodowlane na fermach, otrzymujemy w postaci potem mięsa różnych gatunków zwierząt. Może być wieprzowina, wołowina, mięso kurczaka, ale też jaja. Otrzymujemy w taki nieefektywny sposób. I jeżeli spojrzymy na takie twarde naukowe dane, które zresztą można znaleźć w naszym nowym raporcie, na przykład kurczaki. Na 100 kalorii, którymi karmimy kurczaki, otrzymujemy tylko 34 gramy w postaci białka, czyli to jest bardzo duża strata. Jeżeli mówimy o świniach, czyli w postaci wieprzowiny, mięsa wieprzowego, otrzymamy tylko 15 gram białka. Jeżeli mówimy o mięsie wołowym, otrzymujemy 10 gram białka. Przypominam,

0: mówimy o tym, że karmimy te zwierzęta, dając im 100 gram pasz, no albo w kaloriach. W kaloriach to też jest bardzo nieefektywny taki przelicznik, ta konwersja, która wychodzi. Więc tu na tym przykładzie łatwo widzimy, że ta karma dosłownie, którą karmimy zwierzęta, no nie wraca do nas, bo wraca w takiej bardzo ograniczonej ilości. Ale też jest drugie dno tej kampanii, czyli ta karma w takim pojęciu filozoficznym, tak? To szczęście albo nieszczęście, które wraca. I tu myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że utrzymywanie ferm przemysłowych no jest taką tą negatywną karmą dla nas, bo wiemy już dzisiaj po wielu dziesięciu latach rozwoju tych ferm, że to jest nieefektywny system produkcji żywności, który wbrew temu, co się mówi, co się powtarza, on nie tworzy takiego bezpieczeństwa żywności, nie sprawia, że dzięki temu mamy bardziej stabilny system. I myślę, że bardzo dobrze było to na przykład widać na przykładzie kilka lat temu, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i wtedy też słyszeliśmy i czytaliśmy o tym, jak te fermy, gdzie zwierzęta były z fermy przemysłowe, tak właśnie na przykład kurczaki, które były stłoczone w dziesiątkach tysięcy na jednej fermie, no po prostu kiedy one, te zwierzęta były zabijane i wszystko się zapadało, tak, w tym momencie, no bo jedna ferma, na której stłoczone są dziesiątki tysięcy zwierząt, to jest absolutnie niezrównoważony system żywnościowy i system produkcji naszego pożywienia.
1: Czyli żebyśmy to dobrze zrozumieli, więcej musimy wydać i dać paszy zwierzętom, niż potem my jako ludzie, zjadając te mięso, te zwierzęta, uzyskamy.
0: Dokładnie tak. Stąd mówimy o tej takiej nieefektywności tego systemu i stąd też mówimy o tej karmie właśnie, która nie wraca. Tak jak też już wspomniałam o tych resztkach żywności, którymi można karmić zwierzęta, o pastwiskach przede wszystkim, te, no po prostu trawie, łąkach, na których zwierzęta powinny być. No oczywiście odebranie tych zbóż zwierzętom, no nie może też być samo w sobie, to musi być naczynia połączone, tak, system produkcji naszej żywności musi przejść transformację i o tym też wspominamy w kontekście tej kampanii, czyli przywrócenie tych zwierząt na pastwiska, łąki, hodowanie ich w taki bardziej tradycyjny sposób, na przykład rolnictwo regeneratywne czy ekologiczne, no ale też szereg innych działań, które powinny być podejmowane przez już polityków w celu takiego zrównoważenia tego sposobu żywienia nas i produkcji naszej żywności.
1: Podobno, gdyby ludzie przestali karmić zwierzęta hodowlane zbożem, to zaoszczędzilibyśmy ilości jedzenia, która jest wystarczająca do wyżywienia kolejnych 2 miliardów ludzi. To też nam pokazuje, jak bardzo ten system jest niezrównoważony i nieprzemyślany.
0: To prawda, a też myślę, że warto zauważyć, że to są ostrożne i zaniżone szacunki, które my podaliśmy w naszym raporcie, który jest taką analizą różnych naukowych źródeł. Niektóre źródła podają nawet 5 miliardów ludzi. Tak jak mówię, my wzięliśmy te zaniżone liczby, czyli 2 miliardy ludzi i faktycznie na to wskazują dane, czyli ten taki mit, który też staramy się odkłamać w tej kampanii. Mit mówiący o tym, że potrzebujemy produkować coraz więcej żywności, bo przybywa ludzi, więc produkujemy więcej. Przede wszystkim słyszę, jak mówi się w mediach, że musimy produkować jeszcze więcej mięsa. To jest w dalszym ciągu utrzymywanie i pogłębianie istniejących już problemów, które mamy w tej chwili związanych z tymi industrialnymi fermami przemysłowymi, fermami, w których zwierzęta są stłoczone na małej przestrzeni. Mówimy o dziesiątkach tysięcy zwierząt hodowanych w bardzo okrutnych warunkach. I przecież ten sposób hodowli zwierząt, no on nie jest neutralny dla naszego środowiska. Z jednej strony to są te zasoby, o których wspominamy dzisiaj, czyli ta karma, zboża, kukurydza, owiec i tak dalej, które są przeznaczane na wykarmienie tych zwierząt, no ale z drugiej strony przecież potrzeba też zasobów, żeby zasobów w postaci ziemi, zasobów w postaci wody, no żeby wyprodukować najpierw te zboża, które następnie zostaną podane zwierzętom i dopiero na końcu tego łańcucha my otrzymamy, tak jak było już wspomniane, mięso wieprzowe, wołowe, kurczaki czy jajka.
1: No dobrze, ale nie przekonamy w ten sposób tych, którzy są za jedzeniem mięsa, żeby przeszli na dietę całkowicie pozbawioną tego składnika, żeby zostali wegetarianami, bo rzeczywiście wtedy więcej ludzi się wyżywi.
0: Mm-hmm. Nie musimy nawet przekonywać wszystkich, żeby zostali wegetarianami czy weganami, żeby porzucili jedzenie mięsa. Istnieje coś takiego, no, pojęcie diety planetarnej. Ja wiem, że to jest pojęcie przez wielu polityków bardzo nielubione. Nie wierzą w tę dietę, nazywają jakimiś wymysłami. Natomiast jest to dieta zaproponowana przez naukowców, która oznacza, że wciąż można spożywać jakąś ilość mięsa i tych produktów odzwierzęcych, czyli jaj, nabiału, nie naruszając granic planetarnych

0: no, Ziemi, czyli naszej planety. Więc tak jak wspomniałam, nie musimy od razu zostawać wegetarianami czy weganami i przestawać zupełnie jeść to mięso. A jeśli chodzi o samą hodowlę zwierząt i w kontekście szerszym rolnictwa, są systemy hodowli zwierząt, które są bardziej zrównoważone. Z jednej strony są mniej okrutne dla zwierząt, ale też są bardziej zrównoważone dla środowiska i też w kontekście tych granic planetarnych nie naruszają tak bardzo w negatywny sposób zasobów, które mamy na Ziemi. To jest na przykład rolnictwo regeneratywne, rolnictwo ekologiczne, czyli no w takim ujęciu prostszym, bardziej kolokwialnym takim pojęciu, powiedziałabym, że takie rolnictwo przyjazne naturze, gdzie te zwierzęta faktycznie no, są na tych łąkach, są na pastwiskach, jest system rotacyjny, też są różne gatunki zwierząt, więc to też wszystko ma znaczenie i to jest ta zrównoważona wizja rolnictwa, którą my mamy, którą przedstawiamy, o której można zresztą poczytać na naszej stronie w dziale o wizji. I oczywiście są hodowcy i rolnicy, którzy w takim duchu hodują swoje zwierzęta. No i to są zrównoważone sposoby żywności.
1: Czy my, karmiąc zwierzęta właśnie tym, co sami moglibyśmy zjeść, marnujemy więcej żywności niż tą na przykład, którą wyrzucamy w domu? Bo problem marnowania żywności w ogóle często się pojawia, że za dużo wyrzucamy. Czy w takim razie to też jest jakieś porównywalne, że tam się wrzuca jeszcze więcej?
0: Jak najbardziej jest to porównywalne, a nawet jest gorzej. Pamiętam, że to było takie pierwsze zaskoczenie dla mnie, jak przeczytałam już raport, taką wersję finalną tego, co nasza fundacja przygotowała, naukowcy pracujący w naszej fundacji. I w Polsce rzeczywiście marnujemy bardzo dużo żywności w domach,
1: w restauracjach,
0: w sklepach, w hotelach. Banki żywności mówią, że mniej więcej to jest 4,5 miliona ton rocznie. Ale teraz proszę sobie wyobrazić, że te tony zboża, którymi skarmiamy w taki nieefektywny sposób te zwierzęta na fermach przemysłowych, to jest ponad 6,5 miliona ton. Więc to jest jeszcze więcej niż to marnowanie żywności w domach. O tym myślę, że się nie mówi, bo nie ma wiedzy. Ten temat nie jest tak nagłaśniany, no, ale przecież to są jakieś skandaliczne liczby, skandaliczne informacje. Tak jak mówię, jak przeczytałam pierwszy raz o tym, to sama byłam zaszokowana, że tak to wygląda. Więc skala jest naprawdę olbrzymia i też trzeba pamiętać, że to z jednej strony mówimy o tym zbożu, które się marnuje, żeby skarmić zwierzęta hodowlane, ale też mówimy cały czas o ziemi, czyli tych takich najcenniejszych zasobach, które mamy. Uwolnione grunty orne, które można by przeznaczyć na uprawę warzyw, na uprawę owoców, na uprawę strączków takich wysokobiałkowych, czyli fasola, groch, na uprawę nasion, orzechów, czyli to wszystko, co jest częścią zbilansowanej, zdrowej, takiej pełnowartościowej diety człowieka. No mówimy też właśnie o tej ziemi traconej w
1: nieefektywny sposób.
0: Znowu. Stąd też wspomniałam, że nie mówimy tylko o tym jednym aspekcie, o zbożach, tylko to jest system naczyń połączonych, źle zaprojektowany system i to już po prostu wiemy dzisiaj. To marnowanie żywności na taką olbrzymią skalę, no, które odbywa się po prostu wieloetapowo. No bo tak jak wspomniałam, ta ziemia,
1: woda,
0: zwierzęta,
1: tego,
0: no i jeszcze na dodatek, no też olbrzymie to cierpienie zwierząt na tych fermach przemysłowych.
1: Tylko z drugiej strony, jeżeli na przykład byśmy chcieli stawiać na uprawy takich warzyw, owoców, nasion strączkowych, za chwilę pojawi się hasło, mamy problem z uprawami, bo mamy suszę. Ostatnio co roku jest to hasło i co roku pojawia się susza, więc znowu może to być problem, jeśli chodzi o produkcję żywności.
0: Ja myślę, że trzeba pamiętać też o skali. No, większym problemem jest masowa produkcja taniego na przykład mięsa, które bardzo obciąża jednak planetę i też w kontekście marnowania żywności. Mówi się, że nawet 1/3 żywności już wyprodukowanej trafia do kosza, tak? Więc jeżeli myślimy o tych zasobach olbrzymich, które trzeba by poświęcić, żeby wyprodukować to mięso, które następnie my kupujemy w marketach, a kupujemy też go dużo, ponieważ jest bardzo tanie, jest absolutnie niewspółmiernie tanie do kosztów produkcji, bo te koszty są eksternalizowane, my ich nie widzimy i następnie wyrzucamy do kosza te kurczaki, których w lodówce mamy za dużo i one się po prostu przeterminowują. Myślę, że to jest największym problemem i o tym powinniśmy też mówić w kontekście marnowania żywności, tak, ale podkreślając, że ta żywność jest w taki nienaturalny sposób dzisiaj po prostu tania. I myślę, że ta nadprodukcja i ta taka nadkonsumpcja sprawia, że po prostu my nie szanujemy jedzenia, bo jest po prostu bardzo tanie,

0: ale tak jak powiedziałam i podkreślam, to nie są prawdziwe koszty produkcji mięsa.
1: No bo jeżeli mamy kilogram mięsa, który kosztuje tyle samo, co kilogram fasoli, czy brokułów, tak, to rzeczywiście coś tu nie gra.
0: Ja myślę,
1: to przecież, żeby wyprodukować to mięso, potrzeba było więcej zasobów, więcej pracy, więcej środków niż do wyprodukowania kilograma warzyw.
0: Absolutnie tak. No, łatwo sobie wyobrazić. Mówimy o zwierzętach, tak? O organizmach, które mają swoje potrzeby fizjologiczne, organizmach, które odżywiają się, one oddychają, one żyją. Więc oczywiście tak, niewspółmiernie więcej potrzebujemy zasobów, żeby wyżywić te zwierzęta, niż wyprodukować na przykład brokuły. I tu mówiąc o tych brokułach, dosłownie, no, brokuły 5,99, chyba tydzień czy dwa temu widziałam promocję w jednym z supermarketów na kilogram kurczaka, który kosztował dosłownie 5,99. No jak to jest możliwe? Jeżeli zestawimy tego brokuła i kurczaka, no to przecież widzimy, że coś jest totalnie nie tak.
1: A i tak być może brokuł droższy, bo jeszcze nie sezon.
0: Na przykład.
1: Wiosną będzie jeszcze, taką pełną wiosną będzie jeszcze tańszy niż ten kurczak, ale no to rzeczywiście jest trudno sobie wyobrazić, że to może być podobna cena.
0: Myślę, że absolutnie ta równowaga została zachwiana. Mięso, które dzisiaj to mięso przemysłowe, tak o nim mówimy, bo to mięso pochodzące z mniejszych hodowli, hodowli ekologicznych, gospodarstw regeneracyjnych, ono oczywiście jest droższe. Natomiast jeżeli, tak jak wspomniałam, ta równowaga, która całkowicie została zachwiana, mięso, kilogram mięsa 5,99.
1: Ale w promocji.
0: W promocji,
1: pewnie
0: ale też poza promocją nie jest aż tyle czasami wyższe.
1: A jeżeli jest rzeczywiście tej takiej najgorszej jakości, to bywa tanie. No.
0: Ja pamiętam, że był moment w którymś roku, że pietruszka kosztowała 12,99. To były jakieś absolutnie...
1: Korzeń pietruszki, tak.
0: Tak, korzeń pietruszki.
1: Czasy, że pietruszka,
0: to były jakieś szalone momenty. I wtedy znowu patrzyłam na te kurczaki leżące w lodówkach, pochodzące z tych takich industrialnych ferm, które były w podobnej cenie.
1: Jeżeli mówimy o tym, żeby zmienić trochę system karmienia tych zwierząt, że jedno to co rośnie, czyli koniczyna, trawa i tak dalej, to czego my nie zjemy, ale drugie to też pojawiające się resztki jedzenia. No w takich małych jakichś fermach, czy bardziej być może gospodarstwach domowych, resztki jedzenia ze stołu na przykład, nieskonsumowanego przez nas, dawało się kiedyś zwierzętom. Podejrzewam, że nadal się daje. Czy to jest dla nich dobra karma? Bo znowu też mówi się, że to, co my jedliśmy, doprawione, przyprawione, to już nie powinno lądować gdzieś tam w miejsce dla zwierząt.
0: To prawda, ale też gospodarstwa, które my odwiedzamy, czyli na przykład gospodarstwa regeneratywne, tam to nie odbywa się w ten sposób, że to, co zostaje na naszych stołach, trafia dla tych zwierząt. No tak jak wspomniałam, przede wszystkim taką podstawą żywienia zwierząt w systemach otwartych hodowli, gdzie te zwierzęta mają dużo ruchu, przebywają na świeżym powietrzu, no to będą znowu te pastwiska i łąki, te odpady i resztki żywności. I tu nie z naszych stołów, ale tak jak wspomniałam, nie sprzedawane warzywa, owoce, niesprzedane pieczywo, śruta słonecznikowa. Tym się raczej skarmia zwierzęta w hodowlach. Ale też te resztki pożniwne, o których już też było dzisiaj wspominane. Więc to jest raczej taki system karmienia zwierząt. No potrafię sobie wyobrazić, że pewnie w jakichś takich naprawdę bardzo, bardzo małych już hodowlach, nazwijmy to na własne potrzeby, zwierzęta może są karmione tymi resztkami ze stołu, ale my akurat też nie odwiedzamy aż tak małych gospodarstw, bo coś, o czym my wspominamy i coś, czym też no tak statutowo zajmuje się fundacja, którą reprezentuje Compassion World Farming Polska, zależy nam bardzo na takim systemowej zmianie, czyli podejściu całościowym i nie skupiamy się na tych takich najmniejszych, tak jak powiedziałam, hodowlach, gdzie zwierzęta hodowane niemalże na własne potrzeby i tyle. Natomiast mówimy o zmianie tego dominującego systemu, a dzisiaj, no niestety, i to jest kwestia globalna, dominujący system w rolnictwie, w hodowli zwierząt, no to jest ten industrialny, gdzie jednak zwierzęta są zamykane, są oderwane od tych pastwisk, od takich, nazwijmy to, tradycyjnych metod. Zamykane są w hangarach, w wielkich halach, w których nie mają żadnego dostępu do pastwisk, żadnego dostępu do trawy. Nie widzą światła słonecznego. To wszystko jest bardzo zmechanizowane i odbywa się wszystko w taki automatyczny sposób. I ja bym powiedziała, że w nienaturalny sposób. Nawet pamiętam, jak odwiedzaliśmy jakiś czas temu jedno z gospodarstw regeneratywnych w Polsce. i też tam hodowca, który nas przyjął, prowadzą nas po swojej fermie, pokazywał, w jaki sposób hoduje różne gatunki zwierząt na tej fermie. Bydło, kozy, też kury. No, wielokrotnie podkreślał, że te przemysłowe sposoby hodowli zwierząt to nie jest naturalne, więc

0: w jaki sposób ta żywność może być dla nas dobra. No to są jego słowa, ale też pamiętam, że zwrócił uwagę na jedną rzecz i to jest, wydaje mi się, takie niezwykle ciekawe i bardzo, bardzo trafne, że współcześnie człowiek zna swojego prawnika, jeżeli oczywiście z niego korzysta, zna swojego lekarza, zna swojego mechanika, jeżeli bierze ślub kościelny, to zna swojego księdza. Czy my znamy dzisiaj rolnika i hodowcy, który produkuje naszą żywność? Nie. Idziemy do marketu, supermarketu, bierzemy z półki to, o czym myślimy, że zawsze tam było, zawsze tam będzie. I to takie, powiedziałabym, tąpnięcia, kiedy dostrzegamy, że coś się dzieje, że coś jest nie tak z tym zaprojektowanym systemem. To są takie rzadkie momenty, kiedy właśnie na przykład porównujemy ceny albo słyszymy o dramacie rolników, którym się nawet nie opłaca zawozić do skupu papryki. Tak? Kiedy papryka kosztowała w skupie kilkanaście groszy, no po prostu zupełnie im się nie opłacało, więc prosili ludzi, żeby przyjeżdżali i zabierali po prostu paprykę z pól, bo praca i zebranie tego wszystkiego, odwiezienie kosztowałoby no nieporównywalnie więcej. Nie powinno dochodzić do takich sytuacji i myślę, że to są te takie rzadkie momenty, kiedy widzimy, że coś jest z tym systemem nie tak.
1: Karma nie wraca, fermy przemysłowe wyczerpują światowe zasoby żywności. Czy my możemy jakoś to powstrzymać?
0: Myślę, że tu potrzeba woli politycznej, takiego odwagi politycznej i progresywnego podejścia, bo tak jak powiedziałam, system trzeba zmieniać przez zmiany legislacyjne przede wszystkim. My jako obywatele możemy podpisywać list, możemy działać w taki sposób, natomiast to jest głównie wezwanie do polityków, żeby zajęli się tematem i przeprojektowali odpowiednio system produkcji naszej żywności tak, żeby służył nam, a nie zwierzętom. Przede wszystkim powinniśmy karmić ludzi, a nie zwierzęta hodowlane.
1: No i nasza też jest tutaj pewna rola, bo nasz wybór finalnie, co kupujemy, co wkładamy do koszyka, też ma znaczenie. Jeżeli ograniczymy spożycie mięsa na korzyść i na rzecz warzyw, owoców, to też przyłożymy swoją rękę. Niewielką, ale jednak.
0: To prawda. Takie działania też jak najbardziej można robić i zalecam.
1: Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w naszej audycji. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
1: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I ze mną dzisiaj dr Agnieszka Harabin-Matysiak, Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet i Port Kobiet. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
1: I państwo już słyszą, że to będzie duet na dwa bardzo przyjemne damskie głosy i równie damski temat. Bardzo często poruszamy temat menopauzy i to dobrze, że o niej się zaczyna mówić, o jej objawach, o jej konsekwencjach, o tym jak się z nią żyje i jak sobie radzić z jej różnymi objawami, ale my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co ją poprzedza i co bardzo często bagatelizujemy. Albo jeszcze o tym nie mówimy. Jeszcze. Bo my dzisiaj z panią dr Agnieszką Harabin-Matysiak będziemy mówić o perimenopauzie. A cóż to takiego jest? Bo pewnie część osób wie, że to jest ten okres, który poprzedza menopauzę. Ale kogo dotyczy, w jakim wieku i czym się objawia?
4: Perimenopauza, czyli okres okołomenopauzalny, to jest takie właściwie sformułowanie, które dotyczy wszystkich kobiet, które są mniej więcej między 8 a 10 lat przed rozpoczęciem właściwej menopauzy, czyli zakończenia tak naprawdę okresu reprodukcji, ale nie tylko, bo to nie tylko chodzi o reprodukcję, tylko o to, że zmienia nam się całe nasze życie hormonalne, cały nasz status hormonalny. My nie jesteśmy wówczas zdolne po tej menopauzie do reprodukcji, ale hormony rządzą naszymi ciałami, naszym mózgiem, w związku z czym zmienia się tak naprawdę bardzo, bardzo wiele. I ten okres, który poprzedza menopauzę, w zależności od tego, jak biologicznie jesteśmy skonstruowane, czyli jak odziedziczyłyśmy predyspozycję genetyczną do okresu okołomenopauzalnego od naszych matek czy babek, to tyle ten okres będzie trwał. On się zaczyna mniej więcej u niektórych kobiet już po 35 roku życia, więc
1: już tak wcześnie.
4: Zwróćcie uwagę, że to jest naprawdę bardzo wcześnie. Czyli jeżeli we współczesnym

0: W tym świecie kobiety rodzą około 35 roku życia swoje pierwsze dziecko, to tuż po urodzeniu tego dziecka właściwie mogą się już znaleźć w okresie okołomenopauzalnym. I moje pacjentki dojrzewają i dojrzewały razem ze mną. Ja sama jestem w takim okresie i przyznam szczerze, że sama się temu przyglądam jako kobieta. Bo to jest takie zjawisko, które teraz wychodzi na światło dzienne. O tym się kompletnie wcześniej nie mówiło. Czyli mieliśmy okres przepraszam, dojrzewania, okres reprodukcji i potem menopauza. I już nic więcej nas nie czeka w życiu. Natomiast ten okres okołomenopauzalny to jest taki stan, gdzie my możemy już zacząć profilaktycznie dbać o siebie. Robić wszystko, żeby potem w tą menopauzę przejść płynnie, ale też zahamować pewne procesy, które później no, będą niestety nieuchronne.
1: 35 rok życia. To jest ta zresztą taka granica, o której czasami mówią lekarze, biorąc pod uwagę wiek kobiety, żeby zdążyć urodzić dziecko do 35 roku życia, że po 35 roku życia ta płodność drastycznie spada, czyli jakby nauka i medycyna ten czas graniczny już gdzieś tam sobie rozpracowywała.
0: Oczywiście to jest orientacyjne, natomiast statystycznie ten 35 rok życia sztandarowo mówi nam o tym, że po pierwsze zmniejsza się jakby pula takich komórek w jajnikach zdolnych do zapłodnienia, to jeszcze one są zdolne, ale ilość mutacji, która się tam znajduje, dlatego że to są, to wszystko się bardzo intensywnie dzieli na przestrzeni życia i ilość mutacji jest tak duża po 35 roku życia, że wówczas nawet to zajście w ciążę będzie trudniejsze i będzie obarczone największym ryzykiem chorób genetycznych u naszego potomstwa. W związku z czym, tak jak powiedziałam, ten 35 rok życia to jest taka umowna granica. Chociaż WHO mówi, że młodość jest do 36 roku życia. Więc ten rok gdzieś nam uciekł.
1: 35 rok życia, tak, statystycznie w tej chwili to jest taki moment, gdy część kobiet decyduje się w ogóle na pierwsze dziecko i na pewno ta informacja, że oto one dopiero co urodziły dziecko, a już naprawdę mogą wchodzić w okres przedmenopauzalny, może być dla niektórych pań szokiem, bo przecież one właśnie przed chwilą tą swoją płodność wypróbowały, są matkami, zajmują się maleńkim dzieckiem i czasami ta świadomość, że są już w jakimś takim stanie przed przekwitaniem, chociaż ja nie lubię tego słowa.
0: No może zdecydowanie być, nie przekwitamy, zdecydowanie nie.
1: Przemianą, transformacją menopauzalną, ale może trochę robić takie niekorzystne wrażenie. No jak to? One przecież zajmują się maleńkim dzieckiem, więc trochę są pewnie zdziwione.
0: Zgadza się i no najważniejsze jest to, żebyśmy z pacjentkami rozmawiali jako lekarze, dlatego że to nie jest nic niezwykłego i to jest naturalny proces. Natomiast jeżeli zabezpieczymy się w jakiś sposób, będziemy się prawidłowo odżywiać, sport, suplementy, etc., etc., to my w taki naturalny sposób jesteśmy w stanie spowodować, że nasze organizmy będą po prostu dłużej, lepiej funkcjonowały. Dlatego, że ten zdrowy tryb życia będzie nam to po prostu ułatwiał. Ale faktycznie jest tak, że pacjentki bardzo boją się tego hasła wszystkiego, co jest związane z menopauzą, dlatego że menopauza kojarzy się ze starością, a to nie ma nic wspólnego ze starością, bo proszę zwrócić uwagę, że w menopauzie są też bardzo młode kobiety i to jest tak zwana sztuczna menopauza wywołana poprzez nasze działania u pacjentek na przykład onkologicznych, czyli to są na przykład 25-letnie kobiety, 30-letnie kobiety. No, nie mówimy tutaj o starości, tylko mówimy o pewnym zakończeniu pewnego etapu życia, tak? Ale my żyjemy dalej i nie wyobrażam sobie, żeby taką osobę po prostu pozostawić.

0: sobie albo nie przygotować jej do tego, jak ona w ten okres będzie wchodziła. Także to jest szalenie ważne, mówienie o tym, rozmawianie na ten temat z pacjentkami i przygotowywanie je w taki właśnie bardzo naturalny, bez skrępowania, bez tabu sposób, że każdą z nas to czeka, że to jest taki czas. Wchodzimy z okresu pokwitania, czyli dojrzewania płciowego w okres ten reprodukcyjny, tak samo wchodzimy w kolejny etap i w kolejny etap. Więc myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żeby to odczarować i nie demonizować absolutnie tego i nie wzbraniajcie się kobiety przed tym, że jeżeli już zaczynają wam się nieregularne miesiączki, to wy się boicie do tego przyznać. Nie powiecie o tym swojemu ginekologowi albo źle śpicie i też nie o tym nie mówicie, no bo przecież miesiączkuje, czyli generalnie wszystko jest okej. Jest okej, ale to już jest pierwszy sygnał, że może coś się dzieje. Czyli ta bezsenność to jest jakby taki objaw, który wychodzi zdecydowanie na prowadzenie.
1: No właśnie, o to chciałam zapytać. Jakie są te pierwsze objawy perimenopauzy? Pani doktor zwróciła uwagę, że sama jest w tym okresie takiej transformacji, więc co zobaczyła u samej siebie albo co widzi u swoich pacjentek?
0: Tak jak już wspomniałam, to jest bezsenność albo wybudzanie się w nocy, tak? Czyli my wybudzamy się gdzieś tam nad ranem około 4 i nie możemy już zasnąć. To jest pierwszy sygnał. Kolejny to jest skrócenie cyklu miesiączkowego, czyli trwa 28 dni plus minus 7 dni. Czyli jeżeli on się nam skracać zaczyna, a standardowo na przykład mieliśmy 28-dniowe cykle i nagle one zaczynają trwać 26-24 dni, to jest już sygnał, że tych hormonów zaczyna nam brakować. I wtedy ten sen też może się nam zaburzać. Możemy być poddenerwowane, możemy mieć obniżone libido, możemy być przewlekle zmęczone, tak? Robimy mnóstwo badań, boli nas wszystko, bolą nas kości, bolą nas stawy, szukamy rozmaitych rozpoznań i biegamy od gabinetu do gabinetu, bo takich pacjentek jest bardzo dużo, które właśnie w okresie mniej więcej 40 roku życia, 45, mają robione 1000 badań, dlatego że one po prostu całościowo się źle czują. A wynika to właśnie z niedoborów już hormonalnych i progesteronu, i estrogenów, czy testosteronu. To wszystko ma swój udział w takiej homeostazie i w tym całym naszym metabolizmie hormonalnym.
1: Tylko że wtedy te kobiety mają małe dzieci i mogą też to zmęczenie powiązać z tym, że mają dużo po prostu obowiązków.
0: Bo
1: są dzieci, bo jest praca albo powrót do pracy na przykład po urlopie macierzyńskim i to się wszystko nakłada i gdzieś na samym końcu jest dopiero myślenie o jaka tam perimenopauza.
0: Naturalnie, to znaczy zwykle jest właśnie tak, że pani doktor, mam niskie libido, nie mogę spać, no ale jestem przewlekle zmęczona. Mam małe dzieci, no ale ile ten okres może trwać? Dzieci dorastają. Jeżeli dzieci mają 3 lata, to zwykle przesypiają całe noce, więc już nie możemy tego zrzucać na karb po prostu zmęczenia takiego po urodzeniu dziecka. Dlatego, że nasze ciało też nam podpowiada, że coś może być nie tak.
1: I wtedy przychodzą na przykład do gabinetu pani doktor Agnieszki Harabin-Matysiak i na przykład usłyszą, że jest to perimenopauza i widać, nie wiem, przerażenie, zdziwienie na ich twarzy?
0: Przyznam szczerze, że jeszcze 5-10 lat temu, jak zaczynałam o tym mówić w gabinecie, to pacjentki były wręcz obrażone. One nie godziły się z tym. One miały z tym ewidentnie bardzo duży problem, bo tak jak wcześniej wspomniałam, słowo menopauza wszystkim kojarzy się po prostu z końcem. I musiałam poświęcić bardzo dużo swojej uwagi pacjentkom, żeby tłumaczyć i edukować je, że to nie jest absolutnie zakończenie w ogóle waszego życia reprodukcyjnego, bo pamiętajcie, że ten okres trwa około 10 lat przed rozpoczęciem się menopauzy, ale że nie ma się co czarować, po prostu biologia jest nieubłagana i jeszcze póki co niestety nie mamy cudownych eliksirów, które nas będą odmładzały o 100 lat. Więc musimy się po prostu z tym zmierzyć. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj jest bardzo duża świadomość w mojej opinii pacjentów.

0: pacjentek i coraz więcej dziewczyn przychodzi i mówi tak, pani doktor, bo jestem w okresie perimenopauzy. I ja już wtedy wiem, że mam do czynienia z bardzo dobrze wyedukowaną dziewczyną, która absolutnie wie, czego chce, że zaobserwowała w sobie już jakieś pewnie objawy i sygnały. I takim błędem, który się popełnia regularnie, to jest oznaczanie poziomu hormonów, bo one przychodzą z takim panelem hormonalnym i mówią, no ja się źle czuję, ale wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay, bo hormony są zmienne, bo w pierwszej, drugiej fazie cyklu one cały czas pikują do góry, spadają do dołu. To jest też inna ekspresja tych hormonów w tkankach. W związku z czym to wszystko jest bardzo zmienne i zmienne w każdym cyklu może być. A zatem całościowo jako organizm odczuwa to źle, ale jeszcze poziomy hormonów mogą się całkiem przyzwoicie trzymać i my możemy nie wyłapać tego momentu. I bardzo często one trafiają do wielu specjalistów, którzy mówią, nie, w badaniach jest wszystko okej, okay. Nie mamy się do czego doczepić, absolutnie nie będziemy tutaj wprowadzać niczego. A uważam, że jest to może nawet nie błąd, bo nie chciałabym tego w ten sposób nazywać, ale należałoby się takiej pacjentce po prostu baczniej przyjrzeć, bo one naprawdę doskonale znają swoje ciało i wiedzą, że jeśli coś się zmienia, to powinniśmy ich słuchać, dlatego że każdy człowiek ma taką swój wewnętrzny głos, którego po prostu trzeba słuchać, bo nikt lepiej nie zna własnego ciała niż my sami.
1: Wyglądamy dziś inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. Czasami są takie porównywarki zdjęć, jak wyglądali ludzie w wieku lat 30, 40, 50, 30, 40 czy 50 lat temu.
0: Tak.
1: A jak dziś prezentują się statystyczni 30, 40 czy 50-latkowie, jest spora różnica i to już nawet pomijając kwestię ubrania. Naprawdę te kobiety na przykład no, też wyglądają dziś inaczej w wieku 35 czy 40 czy 50 lat. Rozumiem, że są bardziej świadome, mają dostęp do rozmaitych zdobyczy medycyny. Czy takim kobietom w okresie perimenopauzy też proponuje się, nie wiem, hormonalną terapię menopauzalną albo suplementację jakiegoś rodzaju? A jeśli to jakimi substancjami, jakie hormony się podaje?
0: Przede wszystkim musimy się zastanowić nad tym, co stanowi największy problem dla danej pacjentki. Jeżeli skracają się cykle, no to wtedy wiemy, że to są niedobory progesteronu. Jeżeli mamy wiotkość skóry, tkanek, suchość, pogarsza się nam skóra, włosy, paznokcie, mamy jakieś pierwsze uderzenia gorąca, no to wtedy zwykle za to odpowiadają estrogeny. I oczywiście, że tak, to nie jest absolutnie tak, taką prawidłowością, że pacjentce, która jest w okresie perimenopauzy, stosuje się hormonalną terapię menopauzy. Jak sama nazwa wskazuje, ona jest dedykowana do menopauzy. Ale suplementować czy dokładać niewielkie dawki hormonów, oczywiście, że możemy, w tym także testosteron.
1: Właśnie, bo chciałam zapytać, skąd nagle bierze się testosteron w tym wsparciu kobiet w okresie perimenopauzy? No bo zazwyczaj no, kobiety kojarzymy z estrogenami, a nie z testosteronem. Sterolem, który
0: oczywiście,
1: też mamy.
0: Oczywiście, bo nasze źródło wszystkiego i całej kobiecości, no to oczywiście estrogeny. Bez nich nie żyjemy. Bez nich jest nam źle. Jesteśmy zdenerwowane, nie mamy siły i tak dalej, i tak dalej. I zaczynamy tracić właśnie te swoje cechy, które jakby należą do nas kobiet. Natomiast my posiadamy też inne hormony, tak jak wspomniała pani redaktor, to jest testosteron. I teraz tak, w Polsce nie mamy żadnego zarejestrowanego testosteronu dla kobiet. Na świecie się to zmienia i na świecie się to suplementuje, natomiast my wiemy, w jaki sposób i jakie dawki należy pacjentkom suplementować, a zatem to robimy i po prostu staramy się pomagać naszym pacjentkom w taki sposób, w jaki możemy, czyli dajemy hormony, którymi dysponujemy po prostu, nawet jeżeli nie są dedykowane bezpośrednio dla kobiet.
1: A po co ten testosteron? Co
0: testosteron on da? To siła przede wszystkim. To siła, to mocne mięśnie.

0: właśnie to energia. Dziewczyny, które wchodzą w okres okołomenopauzalny, to są dziewczyny, które mówią, że przestaje im się generalnie chcieć. To są kobiety, które mają spadek energii zdecydowanie. To jest coś, z czym one przychodzą, ale też spadek libido. I za to libido właśnie odpowiedzialny jest testosteron. I oczywiście można mówić też o tym, że jeżeli mamy spadek estrogenów, no to automatycznie nasza skóra staje się i śluzówka także sucha, w związku z czym jeżeli mamy suchość, no to nie mamy wówczas przyjemności ze współżycia. I automatycznie nie chcemy tego robić, więc to libido spada. Ale przede wszystkim taki popęd seksualny mamy właśnie z testosteronu. Także warto na to zwracać uwagę. I pacjentki, które ja prowadzę i moje koleżanki, które się tym zajmują, zeznają, że to jest ogromna różnica, że to jest po prostu przełom w ich życiu. Jak żyły sobie na przykład od tego 38 roku życia do 45 i naprawdę było im ciężko i nagle dostają takie subtelne dawki hormonów, które nie są hormonalną terapią menopauzy, no bo one bardzo często jeszcze po prostu zwyczajnie miesiączkują i ten cykl jest zachowany, ale dodaje im to takiej siły, takiego powera życiowego, że po prostu chce im się żyć, a ponieważ są rozkręcone życiowo, w cudzysłowie, to oczywiście jest im to potrzebne, dlatego że to jest dodatkowy zastrzyk energii.
1: I nie wyrosną im wąsy oraz włosy na klacie, to
0: zdecydowanie
1: nie pogrubią się im rysy jak nerdowskim sportsmenkom?
0: Nie, to nie są takie dawki, które są przewidziane dla mężczyzn, w związku z czym te dawki są naprawdę bardzo, bardzo małe. Natomiast dla kobiety taka mała dawka jest w zupełności wystarczająca, żebyśmy poczuły, że tej energii i tej siły mamy po prostu więcej.
1: Co jeszcze? Co jeszcze można dla siebie zrobić, żeby przez ten okres tej transformacji przejść suchą nogą albo po prostu delikatniej, bez specjalnych objawów? Aktywność fizyczna?
0: Przede wszystkim aktywność fizyczna, dlatego że w momencie, kiedy spada ilość hormonów, to także nasze ciało się zmienia. Nasze ciało się zmienia, zmniejsza się ilość tkanki mięśniowej, więc jakby automatycznie ten proces się zamyka. My mamy coraz mniej siły. Musimy bardzo dbać o to, żeby prawidłowo się odżywiać i suplementować białko i jeść białko. Czyli zapominamy, dziewczyny, o węglowodanach, które bardzo lubimy i oczywiście w okresie okołomenopauzalnym mamy różne zachcianki i są to zwykle takie zachcianki na słodycze, ale trzeba być bardzo ostrożnym, bo metabolizm się też zmienia. W związku z czym to, co jadłyśmy 10 lat wcześniej i nie przybierałyśmy na wadze, już dzisiaj może spowodować, że utyjemy, nie wiem, 10 kg w ciągu pół roku. Więc to jest szalenie ważne. No i oczywiście ta aktywność fizyczna. Jeżeli nie trenujemy swoich mięśni, to one automatycznie będą zmniejszały swoją objętość. To są bardzo ważne rzeczy, czyli dieta i aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna to jest także siła, ale ona daje nam po prostu taki napęd, dotlenienie tych tkanek. I to wszystko razem powoduje, że no po prostu będziemy po pierwsze świetnie wchodziły w ten okres menopauzy, no bo też nie należy się go bać.
1: Wiele się mówi o menopauzie. My dzisiaj z dr Agnieszką Harabin-Matysiak rozmawiałyśmy o perimenopauzie, czyli tym okresie poprzedzającym naszą menopauzalną transformację, o tym, jak przejść przez niego w łagodny sposób, w naturalny sposób, jak zachować siłę, ochotę do życia, także ochotę na seks, ale przede wszystkim to poczucie własnej wartości i kobiecości.
0: Serdecznie
1: sprawczości. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była dr Agnieszka Harabin-Matysiak z Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet i Portu Kobiet. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo Państwu dziękuję.
1: A ja zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam w imieniu swoim i Artura Wolskiego. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu.
2: Świat w powiększeniu.
1: A Państwa i moim gościem jest dziś Wojciech Wojtasiewicz, analityk

0: Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który łączy się z nami prosto z Erywania. Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór.
0: To może zacznijmy od tego szczytu unijno-armeńskiego, bo już go dzisiaj zapowiedziałyśmy. Szczyt, który został uznany, wczytałam się trochę w tę deklarację ze szczytu, która została udostępniona przez instytucje europejskie. On został uznany za historyczny, za taki historyczny kamień milowy w relacjach obu stron. Czy on był według pana historyczny dlatego, że w ogóle się odbył? Czy jednak doszło na nim do ważnych sygnałów, do ważnych porozumień, do ważnych zapowiedzi być może?
1: No, z punktu widzenia Armenii na pewno ma on ogromne znaczenie i można go nazwać w pewien sposób historycznym. W mojej ocenie jest to element dłuższego już procesu, który ma miejsce od ponad 2 lat, czyli modyfikacji polityki zagranicznej Armenii, przejście od dotychczasowego kursu prorosyjskiego na kurs wielowektorowy, czyli rozwijanie stosunków z szeroko pojętym Zachodem, z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, przy jednoczesnym zachowaniu poprawnych stosunków z Federacją Rosyjską, ale podejmowaniu takich działań, które mają na celu zmniejszenie uzależnienia od tego państwa, które obserwowaliśmy w ostatnich 3 dekadach. Ale także i ta deklaracja i to decyzje, które zostały dzisiaj podjęte, świadczą o tym, że nie był to tylko pusty gest ze strony Unii Europejskiej obliczony na mocniejsze bądź słabsze, bardziej lub mniej formalne wsparcie Paszyniana w nadchodzących wyborach parlamentarnych, o których pani redaktor wspominała, tylko został jednak wypełniony pewnymi wiadomościami, pewnymi decyzjami politycznymi. Tu przede wszystkim chodzi o działania na rzecz przejęcia kontroli nad zewnętrznymi granicami Armenii. W ostatnich 3 dekadach za te granice odpowiadały rosyjskie służby, rosyjscy pogranicznicy. No i drugim takim elementem jest wzmacnianie roli Armenii jako kraju tranzytowego na Kaukazie Południowym, rozbudowa infrastruktury w tym kierunku, no i także tutaj wsparcie inwestycyjne i finansowe ze strony Unii Europejskiej w tym zakresie.
0: Czy to są wszystko sygnały, że Armenia chce zbliżenia z Unią, czy można pójść już dzisiaj dalej, mówiąc, że Armenia chce być kiedyś w przyszłości członkiem Unii Europejskiej?
1: Ta sprawa jest bardziej skomplikowana. Myślę, że premier Nikol Paszynian jest pragmatykiem, a nie idealistą. Zdaje sobie sprawę, że ewentualna perspektywa członkostwa w Armenii w Unii Europejskiej jest perspektywą daleką i obecnie mało realistyczną. Zresztą ustawa, która została przyjęta przez armeński parlament na początku zeszłego roku i inicjująca ten proces integracji europejskiej, została wymuszona przez opozycję pozaparlamentarną, proeuropejską i społeczeństwo obywatelskie. To one zgłosiły projekt ustawodawczy, ale jakby projekt społeczny w tym zakresie. Nie była to inicjatywa samego Paszyniana. No, on próbuje jakby nawigować między tymi w dalszym ciągu silnymi wpływami rosyjskimi w Armenii, przede wszystkim o charakterze gospodarczym. W dalszym ciągu Rosja i rosyjskie firmy kontrolują kluczowe sektory armeńskiej ekonomiki. Trzeba pamiętać też o tym, że Armenia jest członkiem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, czyli takiego odpowiednika rosyjsko-centrycznego Unii Europejskiej. W związku z tym Armenia jest objęta różnego rodzaju zwolnieniami podatkowymi, celnymi w handlu z Federacją Rosyjską. W dalszym ciągu ten kraj jest głównym odbiorcą armeńskich produktów i głównym partnerem handlowym. I oczywiście Federacja Rosyjska może używać tego instrumentu do wpływania na politykę armeńskich władz. Zresztą już wielokrotnie rosyjskie władze w mniej bądź bardziej zawolany w sposób komunikowały to Erewaniowi, że nie można być jednocześnie członkiem dwóch struktur unijnych, no i Armenia będzie musiała wybrać. No i także w taki podprogowy sposób było komunikowane, że jeżeli Armenia zdecyduje się na integrację europejską, no to będzie musiała się liczyć z reperkusjami. Tutaj także warto się od

0: odwołać do pewnych analogii historycznych i do sąsiedniej Gruzji. Pamiętam już dwie dekady temu, jak Rosja nałożyła embargo na produkty spożywcze, przede wszystkim wino i wodę mineralną gruzińską, która była eksportowana do Federacji Rosyjskiej. Dlatego Paszynian podejmuje pewne działania w sposób bardzo ostrożny. On deklaruje, komunikuje, że Armenia jest zainteresowana zbliżeniem z Unią Europejską, wypełnianiem, realizacją różnego rodzaju reform, wypełniania standardów unijnych, tak żeby być gotową ewentualnie do integracji europejskiej, ale ostatecznie taką decyzję będzie musiało podjąć, jak to deklaruje pan premier, armeńskie społeczeństwo. Także.
1: A co na to właśnie wszystko armeńskie społeczeństwo? Czy jemu podoba się to zbliżanie z Unią Europejską, czy jednak dobrze było mu w tych bliższych relacjach jednak z Moskwą?
0: Armeńskie społeczeństwo jest rozczarowane postawą Federacji Rosyjskiej z ostatnich lat, no ale tutaj oczywiście chodzi o kwestię Górskiego Karabachu. Społeczeństwo armeńskie przez te trzy dekady postrzegało, bądź tak im to przedstawiały armeńskie poprzednie władze, właśnie Federację Rosyjską jako tego gwaranta bezpieczeństwa Południowo-Kaukaskiej Republiki, gwaranta integralności terytorialnej, i Ormianie mają pretensje o to, że Rosja w formacie Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym, czyli takiego odpowiednika NATO na obszarze postradzieckim, którego Armenia jest członkiem, nie przyszła z pomocą w 2021-2022 roku, kiedy Azerbejdżan podejmował ataki zbrojne na terytorium Armenii właściwej. Nie mówimy o Karabachu, tylko właśnie o terytorium samej Armenii, w związku z czym też armeńskie władze zamroziły członkostwo w tej organizacji. No więc jakby te nastroje z prorosyjskich zaczęły się zmieniać na antyrosyjskie, i to zbliżenie z Unią Europejską, zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi, udział Stanów Zjednoczonych w procesie pokojowym między Armenią a Azerbejdżanem, w mojej ocenie raczej jest postrzegane jako próba poszukiwania nowego gwaranta bezpieczeństwa. No oczywiście w wypadku Unii Europejskiej tego typu kalkulacja jest błędna, bo Unia Europejska nie jest organizacją o charakterze militarnym, no ale też oczywiście jest takie myślenie, że rozwój gospodarczy, pewne prosperity może także wpłynąć pozytywnie na kwestie bezpieczeństwa Armenii. No i widać to oczywiście też w sondażach, to poparcie dla ewentualnej integracji europejskiej czy generalnie zbliżenia z Zachodem rośnie, ale to nie jest jakiś wzrost lawinowy, to nie jest, nie wiem, 80%, raczej w okolicach 40-50%. Wydaje mi się, że większość armeńskiego społeczeństwa raczej obserwuje ten proces, przygląda mu się, jaki on przyniesie ewentualne rezultaty w przyszłości. Tak. Także tak bym to oceniał i tak bym to spostrzegał.
1: Wojciech Wojtasiewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, prosto z Erwania. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I na tym dziękuję. Kończymy Świat w powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Katastrofa lotnicza podczas akcji gaśniczej w lubelskim. Pożar lasu przestał się rozprzestrzeniać. Do Sejmu wraca ustawa o rynku kryptowalut. Jedyna różnica to zaostrzenie kar dla oszustów. Większość wybrała angielski. Dziś obowiązkowa matura z języka obcego. Minęła szósta. Ewelina Kamińska, zapraszam. Służby będą wyjaśniać dokładne okoliczności wieczornej katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie.

0: Wiadomo, że pilot, który zginął, był doświadczony. Samolot typu dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię podczas gaszenia pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. Wyjaśnianiem powodów tej katastrofy zajmą się odpowiednie służby, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
1: Rano spodziewamy się Komisji Badania Wypadków Lotniczych i prokuratury i to oni będą oceniać potencjalne przyczyny tej strasznej tragedii. No zostawmy to fachowcom. Pilot, który zginął w tym wypadku, to doświadczony pilot, osoba, która miała bardzo wiele godzin nalotów, więc naprawdę osoba o najwyższych kwalifikacjach.
0: Pożar lasu w powiecie biłgorajskim przestał się rozprzestrzeniać, ale strażacy dalej monitorują sytuację i gaszą zarzewia ognia. Spłonęło około 250 hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Na miejscu w szczytowym momencie pracowało nawet kilkuset strażaków. Akcja do gaszania może potrwać jeszcze wiele dni. W południowo-wschodniej części kraju obowiązuje wciąż bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. To będzie trzecie podejście do ustawy o kryptoaktywach. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Jedyną zmianą w porównaniu do wcześniejszych propozycji Rady Ministrów będą wyższe sankcje dla oszustów.
2: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy projekt. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank.
0: Przypomnijmy, że prezydent do tej pory dwukrotnie zawetował rządową ustawę o kryptoaktywach, a Sejmowi nie udało się odrzucić weta Karola Nawrockiego. Polska jako pierwszy kraj uzyskała zgodę Komisji Europejskiej dla umowy pożyczkowej z funduszu na dozbrajanie SAFE. Z programu obiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać prawie 1/3, czyli blisko 44 miliardy euro. Teraz już tylko podpisanie umowy w piątek w Warszawie i Bruksela będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Pieniądze pójdą m.in. na rozbudowę tarczy wschód. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Na te decyzje czekają kredytobiorcy. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak spodziewa się, że pozostaną one na tym samym poziomie.
3: Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej pozostanie w trybie wyczekiwania. Z jednej strony rysują się zagrożenia dla inflacji w średnim terminie związane ze wzrostem cen surowców energetycznych na tle konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale na razie można nadal zakładać, że ten konflikt nie będzie długotrwały i wzrost cen paliw nie zdąży się przełożyć na ceny innych towarów i usług.
0: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,75%. Decyzję Rady poznamy po południu. To ostatni egzamin na poziomie podstawowym. Maturzyści zmierzą się dziś z językiem obcym na poziomie podstawowym. Zdecydowana większość, bo ponad 90%, wybrała język angielski. Na napisanie testu maturzyści będą mieli 2 godziny.
4: Jeszcze przed podstawowym to raczej nie będzie stresu i dopiero jak rozszerzenia się zaczną, to ten stres się pewnie pojawi. Jeszcze w piątek mamy ustne.
5: Podstawa to myślę, że light, tak czy siak się to nie liczy nawet na studia z reguły.
6: Ja akurat nie piszę jutro angielskiego, ja piszę hiszpański.
7: Jestem całkiem dobrze przygotowany, to też jest ostatnia już podstawa, więc uczę się tego hiszpańskiego już jakiś czas. Nie powinno być jakichś większych zaskoczeń.
0: Mówili maturzyści z liceum imienia Hoffmanowej w Warszawie. Egzaminy potrwają do 21 maja, a wyniki będą na początku lipca.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Środa zapowiada się dość pochmurnie, na zachodzie już pada, podobnie będzie na Pomorzu. Na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz, a na południowym zachodzie, w centrum i na Suwalszczyźnie burze. Najchłodniej będzie dziś na północy, około 10 stopni, poza tym 23 stopnie w centrum, do 27 na południowym wschodzie.
8: Klimat.
0: Chełmie jakość powietrza jest dostateczna, w Oświęcimiu umiarkowana, a w innych miejscowościach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie blisko 6.

0: 16% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. W południowej części Polski zagrożenie pożarowe w lasach jest duże i bardzo duże. W północnej części średnie, w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i we wschodniej części warmińsko-mazurskiego małe.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry, 6:06 na zegarach, środa, 6 dzień maja 2026 roku. Mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy na nasz środowy poranek w Polskim Radiu 24. Roch Kowalski, dzień dobry, a wraz ze mną witają się z Państwem Andrzej Abgarowicz, Szczepan Pawłosek, Karol Smyka, po stronie informacji Ewelina Kamińska i Aleksandra Augustyniak. Będą z nami także goście i mnóstwo łączeń z reporterami. Najpierw o gościach po godzinie 7:07 Andrzej Szejna z Nowej Lewicy. Po godzinie 8:07 Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Po godzinie 8:30 będą jeszcze z nami, jak zawsze, eksperci. Przed nami 126 dzień roku. Słońce wzeszło 3 minuty przed godziną 5, a zajdzie 9 minut po godzinie 20. Dzień będzie trwać 15 godzin i 12 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Bartłomiej, Benedykta, Filip, Franciszek, Jan, Jakub i Judyta. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Abemus Babam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
11: Kalendarium historyczne.
12: 6 maja, 170 lat temu, urodził się neurolog, psychiatra i twórca psychoanalizy Sigmund Freud.
13: Nigdy nie twierdził, że cokolwiek odkrył. On twierdził, że tylko kodyfikuje wiedzę o nieświadomym. W dużej mierze mu się to udało i to właśnie dzięki temu, że nie porwała go nigdy ani przez chwilę poetycka wena, tylko właśnie był takim purytańskim, wycofanym empirykiem, który wszystko chciał sobie dokładnie, analitycznie ułożyć. Stworzył język, z którego dzisiaj chętnie korzystamy.
12: Przypomniała Agata Bielik-Robson. W roku 1918 urodził się pieśniarz i pisarz Stanisław Grzesiuk.
14: Nie zawracaj kontrafałdy, że w Warszawie byłeś, bo na saską kępę wcale nie chodziłeś. Jesteś frajer, jakich mało, istne tam wesele, karuzela, młyn diabelski, bez ustanku miele.
12: Twórca 5 lat kacetu oraz Boso Ale w Ostrogach jest upamiętniony muralem na warszawskim Czerniakowie, z którego pochodził artysta. Dziś 105. rocznica urodzin harcmistrza Jana Rudego Bytnara. Był żołnierzem Szarych Szeregów i przeprowadził kilka akcji mało-sabotażowych określanych jako brawurowe.
15: Rudy to był taki szczupły młody człowiek, zresztą młody. Był blondynem, miał trochę piegów na twarzy. Tak fascynująco gadał o tych nowych zadaniach, akcjach przyszłych z bronią w ręku. Myśmy marzyli o tym zresztą przez te lata.
12: Wspominał Tadeusz Hojko-Bolec, żołnierz batalionu Parasol. Odbicie Janka Bytnara z rąk gestapo było głównym celem akcji pod Arsenałem. Obecnie jego imię nosi wiele szkół i ponad 150 drużyn harcerskich w całej Polsce. 6 maja w roku 1945 pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka zakończyła walki, zajmując bazę niemieckiej marynarki wojennej w Wilhelmshafen.
16: Ludność, gdy się dowiedziała, że miasto zajęły wojska polskie, wpadła w ogromny niepokój, omal w panikę, w obawie o swe losy. Zdziwiłem się, skąd ma takie obawy. Nie ma ku temu żadnych podstaw. Armia polska nigdy cię nie poniży do poziomu zachowania się wojsk niemieckich w Polsce.
12: Wspominał generał Antoni Grudziński. Wydarzenie to jest upamiętnione na tablicy przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. W roku 1950 urodził się wybitny muzyk Zbigniew Wodecki.

0: Artysta współpracował między innymi z zespołem Anawa czy Ewą Demarczyk. 25 lat temu w czasie pielgrzymki do Damaszku Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził meczet.
1: U wejścia do świątyni Jana Pawła II powitał szejk Ahmad Kuftaro. Jan Paweł II powiedział do zgromadzonych, że jego gorącym pragnieniem jest, by muzułmańscy i chrześcijańscy przywódcy i nauczyciele

0: Przedstawiali dwie wielkie religie jako wspólnoty w pełnym wzajemnego szacunku dialogu, a już nigdy więcej jako wspólnoty skłócone. Papież wyraził nadzieję, że spotkanie w meczecie przyczyni się do lepszego zrozumienia między chrześcijanami i muzułmanami.
1: Relacjonowało Polskie Radio. Był to kolejny historyczny krok papieża Polaka w jego misji dialogu międzyreligijnego. W roku 2002 zmarł aktor Bronisław Pawlik. Dużą popularność przyniosła mu rola Rzeckiego w Lalce oraz liczne role w komediach Stanisława Barei.
2: Widzi pan tego tu? Wie pan, skąd go wyrzucamy?
3: Skąd?
2: Od własnej żony.
3: Niemożliwe.
2: Możliwe. Było małżeństwo, rozwiedli się, ale musieli razem mieszkać. Ona wyszła drugi raz za mąż, a teraz tego drugiego się eksmituje, bo pierwszy nie chce się zgodzić na jego zameldowanie.
3: Mnie nikt nie wyeksmituje.
2: O, pan jest głównym lokatorem. I pan, jak panu dobrze, a pani się narzeka.
1: Tutaj z Jackiem Fedorowiczem w filmie Nie ma róży bez ognia. Był także aktorem Teatru Polskiego Radia, za co w roku 1988 został nagrodzony wielkim splendorem. 3 lata temu król Wielkiej Brytanii Karol III otrzymał koronę świętego Edwarda. Tym samym następca Elżbiety II uroczyście objął brytyjski tron.
4: Zrobiona jest ze szczerego złota, waży ponad 2 kg. To 17-wieczna kopia, bo oryginalną koronę zniszczono, gdy na krótki czas królestwo stało się republiką. Niemal od razu król wymienia ją na lżejszą Imperial State Crown. Lżejszą, ale pełną fascynujących historii zamkniętych w starożytnych kamieniach. Przykładem jest tak zwany rubin czarnego księcia, syna Edwarda III.
1: Relacjonował z Londynu Adam Dąbrowski. Karol III jest najstarszą osobą w historii monarchii, która wstąpiła na tron. Stało się to na 2 miesiące przed jego 74. urodzinami. Dziś druga rocznica śmierci muzyka i współtwórcy grupy Skaldowie, Jacka Zielińskiego. Był wokalistą, trębaczem i skrzypkiem zespołu, a po pozostaniu na emigracji jego brata Andrzeja został liderem grupy. Nie!

0: Kalendarium historyczne. Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
1: Przegląd prasy.
0: Wiele ciekawych tematów dzisiaj w prasie. Zacznijmy od pierwszej strony Gazety Wyborczej i najnowszego sondażu Opinia 24 dla Gazety Wyborczej. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Jednak to strona narodowa miałaby w Sejmie większość. Od razu wyniki. Na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska 31,6%. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość z aż 10-punktową stratą. Do Koalicji Obywatelskiej 21,6%. Dalej jeszcze Konfederacja 12,2%. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 8,2% oraz Nowa Lewica 7%. Pod progiem wyborczym Partia Razem 3,5%, PSL 2,8% oraz Polska 2050 2,2%. Podział mandatów w dużym uproszczeniu: Koalicja Obywatelska i Lewica mają w sumie 220, czyli za mało, by tworzyć większość, a Prawo i Sprawiedliwość z obiema konfederacjami w sumie 240 głosów. Myślę, że do wyników tego sondażu będziemy rozwracać także w rozmowach politycznych. To teraz jeszcze z wątków krajowych. Strona Gazety Wyborczej, strona siódma, o naukowcach, którzy będą protestować przed Sejmem. Chcemy pokazać politykom naszą determinację, wysłać im znak ostrzegawczy przed zbliżającym się rokiem wyborczym, mówią naukowcy i apelują o więcej pieniędzy na badania. Czasy grzecznych petycji się skończyły, ogłosił profesor Łukasz Okruszek, psycholog i neuronaukowiec z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Środowisko naukowe od lat prosi o więcej środków na badania. Problem w tym, że prośby nie działają, a politycy zdają się już nawet nie udawać, że słuchają, napisał w portalu Akademia Polskiej Akademii Nauk. To oddolna inicjatywa grupy badaczy z różnych ośrodków w kraju. Są wśród nich między innymi zdobywcy prestiżowych nagród międzynarodowych, grantów i stypendiów, kierownicy laboratoriów, badacze i wykładowcy. Łączy ich to, że większość ma doświadczenie pracy za granicą, a to, jak mówią, pozbawia kompleksów. Naukowcy wyjdą na ulicę 27 maja. Będą protestować przed Sejmem.

0: Przenieśmy się teraz, jeśli jeszcze mamy chwilę, patrzę na wydawcę Andrzeja, mamy jeszcze chwilę, to przenieśmy się do Rzeczpospolitej w takim razie, bo tutaj mowa między innymi o szybko rosnących zakażeniach wirusem HIV. Od 2020 roku liczba osób zakażonych wirusem HIV w Polsce zwiększyła się o połowę. Na te statystyki wpływa migracja ukraińska i zachodzące zmiany społeczno-kulturowe. Czy to już epidemia? Pyta Dominika Pietrzyk. W 2025 roku odnotowano niemal 3000 nowo wykrytych zakażeń. W porównaniu z 2020 rokiem zapadalność w przeliczeniu na 100 tysięcy ludności wzrosła trzykrotnie, z 2,4 do 7,3. Niepokojący trend jest widoczny również w tym roku. Do końca kwietnia pojawiło się 791 zarejestrowanych przypadków wobec nieco niższej liczby w roku ubiegłym. W artykule Dominiki Pietrzak przeczytają Państwo między innymi o tym, jakie lekarze proponują środki zaradcze, w tym między innymi kampanie informacyjne o bezpiecznym współżyciu. Godzina 6:17 na zegarach, a my zaraz będziemy się przenosić na Lubelszczyznę, gdzie trwa akcja gaśnicza pożaru w powiecie biłgorajskim. To teraz mamy połączenie z Michałem Makowskim, który jest na miejscu, czyli na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Dzień dobry, Michale.
1: Witam serdecznie. No, połączenie może trochę szwankować, ale spróbujemy oczywiście Państwu powiedzieć tyle, ile się da.
0: To powiedz przede wszystkim, jak wygląda sytuacja po nocy, bo strażacy informują, że ten ogień się już nie rozprzestrzenia, ale czy akcja gaśnicza była prowadzona także w godzinach nocnych?
1: Tak, akcja gaśnicza była prowadzona w nocy. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby trzeba było ewakuować okolicznych mieszkańców, bo zarzewia ognia palą się dobre kilka kilometrów od najbliższych zabudowań. Mieliśmy do czynienia z tak zwanym pożarem wierzchołkowym, to znaczy ogień przeskakiwał między koronami wysokich drzew, a silny wiatr rozdmuchiwał kolejne ogniska w odległości nawet kilometra od głównego frontu tego pożaru. Strażacy razem z leśnikami wycinali drzewa, tworząc takie przesieki, które miały zatrzymać ogień, ale to nie zawsze pomagało. Ponadto pożar przeleciał nawet na drugą stronę lokalnej drogi wojewódzkiej. Teraz wygląda na to, że pożar został już otoczony przez strażaków i na razie się nie rozprzestrzenia, co przekazał nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
2: Zbudowaliśmy 4 odcinki bojowe okrążające ten pożar. Są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru. Teraz, skoro świt, będziemy jeszcze weryfikować miejsca, w których będą konieczne zrzuty wody przez śmigłowce.
1: Rozmawiałem też ze strażakami ochotnikami, którzy byli na pierwszej linii walki z żywiołem. No i kilka razy zdarzało się, że oni sami albo ich koledzy musieli dosłownie rzucać węże, zostawić sprzęt i uciekać przed ogniem, ponieważ gwałtownie zmienił się kierunek wiatru. Druhowie podejrzewają podpalenie albo zapruszenie ognia w okolicznych lasach. Wcześniej w tym tygodniu spaliło się aż 15 hektarów lasu. Na miejscu pracuje około 340 strażaków. No i wkrótce świeże zastępy zastąpią strażaków wyczerpanych nocnymi zmaganiami, o czym mówił rzecznik prasowy lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP, kapitan Tomasz Stachyra.
3: Z Małopolski też będzie nas wspierała kompania gaśnicza z województwa podkarpackiego. Przyjedzie na miejsce moduł GFFF. Jest to moduł wyspecjalizowany strażaków do gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych. W przypadku właśnie takich działań gaśniczych, gdzie trzeba część ognia fizycznie, ręcznie dogaszać, żeby nie powstawały nowe ogniska pożaru, to będzie jak najbardziej praktyczne i właściwe działanie.
1: No i niestety podczas gaszenia pożaru doszło do tragicznego wypadku. Lotnictwo zrzucało wodę do momentu zapadnięcia zmroku, ale samolot gaśniczy typu dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię i pilot tej maszyny zginął. Maszyny należącej do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Wyjaśnieniem okoliczności tej katastrofy

0: Katastrofy zajmie się prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Zapowiedział to minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
1: Pilot, który zginął w tym wypadku, to doświadczony pilot, osoba, która miała bardzo wiele godzin nalotów, więc naprawdę osoba o najwyższych kwalifikacjach.
0: W lubelskich lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Drogi na północny zachód od miejscowości Kozaki w kierunku Biłgoraja zasnute są dymem, więc lepiej jechać wolniej, ostrożniej. Dogaszanie ognia tutaj w Nadleśnictwie Józefów może potrwać nawet kilka dni. No i wiele zależy od warunków atmosferycznych.
2: Michał Makowski pozostaje na miejscu, reporter Polskiego Radia. Dzięki wielkie, Michale.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Na zegarach z nami Maciej Jastrzębski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Cześć, dzień dobry Macieju.
3: Dzień dobry, witam. Nie będziemy gasić pożarów dzisiaj.
2: Nie, ale bo staramy się porozmawiać o rozejmie, który ma obowiązywać. Ukraina chce, żeby obowiązywał od dziś. Rosjanie chcą, żeby obowiązywał ten rozejm od 8 maja. Ukraińcy chcą ratować ludzkie życie. Rosjanie bez ukraińskich dronów nad głową Putina świętować Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. To teraz powiedz, Macieju, czy w ogóle ten rozejm zaczął obowiązywać? Czy od północy nie latają już pociski z Rosji do Ukrainy?
3: No, mamy krótkie informacje. Ja cały czas czekam na pełną informację Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Wiemy, że bomby lotnicze spadły w rejonie Zaporoża i dron uderzył w budynek w Charkowie. Czy to były tylko incydenty, czy też to jest początek spływania tych informacji, które za, nie wiem, godzinę, za półtorej okażą się, że to była seria kolejnych ataków, nalotów rosyjskich. Tego nie umiem jeszcze w tej chwili Państwu powiedzieć. Może za kilkanaście minut, może za kilkadziesiąt minut będę miał szczegółowe informacje. Ukraińcy z kolei są sprawcami, tak twierdzą przynajmniej rosyjskie media państwowe, którym nie do końca należy wierzyć, szczególnie w warunkach prowadzonej wojny informacyjnej, za ataki w rejonie Sewastopola i Dżankoju. W Dżankoju, przypomnę, znajduje się lotnisko wojskowe, dość ważne. To jest okupowany przez Rosję Krym, lotnisko wojskowe rosyjskie, a Sewastopol to jest baza czarnomorskiej floty Federacji Rosyjskiej. I tam pojawiły się w różnych miejscach informacje o atakach ukraińskich, ale te ataki rozpoczęły się wczoraj, a więc jeszcze przed tym, zanim zaczęło obowiązywać to zawieszenie broni, które ogłosił Wołodymyr Zełenski. Ja przypomnę, że to Moskwa chciała ogłoszenia rozejmu, żeby bez nalotów ukraińskich dronów zorganizować paradę wojskową na Placu Czerwonym. Tego bardzo boi się Putin, że dojdzie do jakiejś kompromitacji z jego strony, jeśli drony ukraińskie pojawią się nad Moskwą wtedy, kiedy będzie obchodzone najważniejsze i w Związku Sowieckim, i we współczesnej Rosji święto, czyli Dzień Zwycięstwa. No i Wołodymyr Zełenski tak wyprzedzająco postanowił, że dobrze, jeżeli Rosjanie chcą rozejmu, to proszę bardzo, dlaczego nie natychmiast, czyli od północy, teraz właśnie od tych kilku godzin, od 6 godzin i 23 minut, tak, obowiązuje ten ukraiński rozejm, a jeden z dziennikarzy i analityków, Siergiej Garmasz, tak mówi o tym, co zrobił Wołodymyr Zełenski w telewizji Deszcz. To interesujący krok to, że Zełenski uzależnił spełnienie żądania Putina od dalszych działań Moskwy. Jeśli najbliższej nocy i dalej będą powtarzać się rosyjskie ataki na Ukrainę, to Ukraina, działając symetrycznie, zaatakuje Federację Rosyjską. Niekoniecznie Moskwę i Plac Czerwony. Sądzę, że akurat do tego nie dojdzie, bo po co zapędzać Putina do kąta i zmuszać do jakiejś brutalnej odpowiedzi? Wątpię, żeby Kijów zdecydował się na to. To jeszcze zajrzyjmy do takiej telewizji Kanał 24. Tam były współpracownik Putina, analityk i politolog Abbas Galyamow. Zwraca uwagę, że Kreml ściągnął do ochrony Moskwy systemy obrony powietrznej z wielu regionów, pozbawiając duże ośrodki na terenie całej Rosji parasola bezpieczeństwa. Wszystko po to, żeby chronić Putina i paradę wojskową. I tak radzi Ukraińcom.
4: Sądzę,
3: że teraz dla Ukraińców najefektywniejszym działaniem byłoby nie podejmowanie próby przedarcia się na Plac Czerwony, ale zaatakowanie tych kierunków, które zostały ogolone, pozbawione ochrony. To byłoby efektywne z politycznego punktu widzenia. Ogolili całą Rosję, żeby osłonić Putina i Moskwę. Doszłoby do wybuchu niezadowolenia skierowanego przeciwko centralnej władzy, osobiście przeciwko Putinowi. No i przypomnę, że do takiej sytuacji dochodzi wtedy, kiedy pogarszają się

0: notowania Władimira Putina na tle różnych zawirowań społeczno-politycznych, ale przede wszystkim z powodu nalotu ukraińskich dronów i represji dotyczących chociażby środków łączności, którymi posługują się Rosjanie. To taki strach Putina przed internetem i telefonią komórkową. Maćku, o tym wczoraj rozmawialiśmy.
1: To mogę jeszcze dodać, bo dzisiejsza Gazeta Wyborcza, strona 8 i Wiktoria Bieliaszyn piszą dwa takie fragmenty, jeśli pozwolisz. Kreml oraz Władimir Putin coraz bardziej mają się obawiać próby zamachu stanu w Rosji, tak doniosły w poniedziałek CNN, Financial Times oraz jeden z rosyjskich portali. Dziennikarze, powołując się na raport otrzymany od jednej z europejskich agencji wywiadowczych, opisują, że Putin bezpośrednie zagrożenie dla swojej władzy, a nawet życia, widzi w rosyjskich elitach politycznych. Dokładnie chodzi o Siergieja Szojgu. I jeszcze tylko drugi fragmencik. Przekonanie o realnym ryzyku miało doprowadzić m.in. do tego, że od marca Władimir Putin jakoby znacznie więcej czasu spędza w zmodernizowanych bunkrach, zwłaszcza w kraju krasnodarskim, w okresach izolacji w bunkrze. Tak opisują autorzy raportu, państwowa propaganda ma wykorzystywać przygotowane wcześniej nagrania wideo, by nikt nie domyślił się, że Putin się ukrywa.
0: Ja przypomnę, że wczoraj na ten temat rozmawialiśmy i nawet prezentowałem Państwu wypowiedzi rosyjskich i ukraińskich ekspertów, którzy wskazywali, dlaczego ewentualnie Szojgu mógłby być tym zagrożeniem dla Putina, między innymi wskazując na to, że dysponuje dużymi zasobami finansowymi, ale także w kręgach władzy dużymi znajomościami. I od kilku tygodni rosyjskie media niezależne informują o strachu Putina przed puczem, zamachem stanu, ewentualnie zamachem bezpośrednio na jego życie, do którego mogłoby dojść w miejscu publicznym. Do tego doszedł strach przed tym, że na przykład nalot rosyjskich dronów, dronów, właściwie nawet przelot ukraińskich dronów mógłby być przez jakiegoś zamachowca wykorzystany do tego, by w zamieszaniu, które powstanie w czasie parady wojskowej, dokonać bezpośredniego zamachu na życie dyktatora.
1: Też bardzo ciekawe, dlaczego te dane wywiadowcze ukazują się właśnie teraz.
0: No i czy te dane wywiadowcze są prawdziwe, czy też jest to praca służb rosyjskich bądź z innych państw zaprzyjaźnionych z Rosją po to, żeby nas dezinformować.
1: Właśnie to jest pytanie, czy to jest opis rzeczywistości, czy próba kreacji tej rzeczywistości?
0: Ja bym tak 50 na 50 to wtedy wybrniemy z tego jakoś tak, z twarzą. Natomiast zwracam uwagę raz jeszcze państwa, naszych kochanych słuchaczy. Internet wyłączany od marca, telefonia komórkowa szwankuje. Teraz w czasie prób 5, 7, 8 i 9 już podczas samej parady zwycięstwa internet nie będzie działał w Moskwie, a telefonia komórkowa z bardzo dużymi ograniczeniami, na przykład nie będzie można wysyłać wiadomości tekstowych, które my tak sobie krótko określamy z angielska SMS. To powoduje zamieszanie wśród ludzi, zdenerwowanie, a do tego kłopoty z paliwem, dlatego że Rosja traci jedną za drugą rafinerię z powodu nalotu ukraińskich dronów.
1: Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent na wschodzie, dziennikarz Polskiego Radia. Dzięki, Macieju.
0: Dziękuję bardzo.
1: W studiu już jest Ewelina Kamińska. To znak, że za chwilę informacje.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 6.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. W drodze na miejsce jest śmigłowiec Black Hawk. Wielki pożar lasu w powiecie biłgorajskim przestał się rozprzestrzeniać, ale strażacy dalej monitorują sytuację i gaszą zarzewia ognia. Spłonęło około 250 hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Wcześniej silny

0: Wiatr przenosił ogień i prowadził do powstawania nowych ognisk pożaru. Na miejscu akcji pracuje wciąż ponad 400 strażaków, przekazał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
1: Zbudowaliśmy 4 odcinki bojowe okrążające ten pożar. Są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru. Teraz będziemy jeszcze weryfikować miejsca, w których będą konieczne zrzuty wody przez śmigłowce.
0: Podczas gaszenia pożaru doszło do tragicznego wypadku. Samolot typu dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny. Okoliczności tej tragedii wyjaśni specjalna komisja. Dogaszanie ognia tlącego się pod ściółką może potrwać jeszcze wiele dni. Dziś początek dwudniowego posiedzenia Senatu. Jednym z punktów jest informacja ministra sprawiedliwości i ministra koordynatora służb specjalnych na temat afery Zonda Krypto. Wnieśli o to senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. O tym, czy informacja będzie przedstawiona w trybie tajnym czy jawnym, zdecyduje marszałek Senatu po konsultacji z Konwentem Seniorów i Prezydium Izby Wyższej. Ale jak mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, większość informacji może być przedstawiona na posiedzeniu jawnym, bo są one publicznie dostępne.
2: Ale z tych informacji, które mamy, są jeszcze pewne informacje, które jeżeli miałyby być nam przekazane, trzeba by skorzystać z trybu niejawnego. Tutaj względy także bezpieczeństwa państwa polskiego wchodzą. No, wiemy już dzisiaj, że pieniądze na giełdy kryptowalutowe w Polsce płynęły ze wschodu szerokim strumieniem. I zapewniam wszystkich, że jak Ruski daje pieniądze, to nie daje ich altruistycznie.
0: Według doniesień Gazety Wyborczej polskie służby ustaliły, że giełdę kryptowalut od kilku lat kontrolowała jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych, powiązana z Władimirem Putinem. W plecaku nosi maseczkę do sztucznego oddychania, a kilka dni temu w drodze do szkoły uratowała życie mężczyźnie, który stracił przytomność w sklepie. 18-letnia Kamila Wejer, uczennica włocławskiego chemika, za bohaterską postawę została nagrodzona przez prezydenta miasta.
3: Jestem szczerze wzruszony i dumny, naprawdę dumny, że mamy tak wspaniałą młodzież we Włocławku, takich bohaterów jak Kamila. Gratulacje jeszcze raz.
4: Dziękuję.
0: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki, który zadeklarował, że do zespołu szkół chemicznych w najbliższym czasie trafi defibrylator AED. To urządzenie, które pozwala szybko i skutecznie udzielać pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia.

0: Ci stęsknieni za wiosennymi burzami będą dzisiaj zadowoleni. Będzie padać i mogą wystąpić burze na obszarze całego kraju. Najchłodniej będzie na Pomorzu Szczecińskim i Pomorzu Środkowym. Tam tylko 9 stopni, na Pomorzu Gdańskim 11 stopni. W pozostałej części kraju temperatura znacznie wyższa. Od 18 stopni w Wielkopolsce, 19 Warmia i Mazury, 23 stopnie na ziemi łódzkiej, 24 na południu kraju, 26 stopni na Mazowszu i na Podkarpaciu. To najwyższe wskazanie. Tomasz Kowalczyk.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. U fryzjera byłeś, Tomku.
1: Oj, tak, zdecydowanie. Czas na wiosenny mołd.
0: Prawie króciutkie włosy, więc będzie znacznie przyjemniej. A co w sporcie? To już za chwilę. Ale dobrze ci w takich krótszych włosach.
1: A, dziękuję pięknie. W sporcie obcięci za to piłkarze Atletico Madryt, którzy przegrali z Arsenalem Londyn 0-1 w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Mecz odbywał się w Londynie, a jedyną bramkę zdobył Bukayo Saka w 44 minucie. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a zatem awans Arsenalu do wielkiego finału Champions League. A dziś o finał Bayern Monachium zagra z

0: Kazachstanem 2-3 w meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Grupy 1A. O szczegółach opowie nam Tadeusz Musiał.
1: Niestety, polscy hokeiści nie dali rady faworyzowanemu rywalowi. Przegraliśmy z zespołem Kazachstanu 2-3, ale przegraliśmy po wielkiej walce i trzeba przyznać, że choć wynik oddaje to, co działo się na tafli, to niewiele nam zabrakło do szczęścia. 71. sekunda gry. Strzał, który przefrunął nad poprzeczką Kazachstanu, ale krążek odbity od bandy wrócił dokładnie tą samą drogą i zaskoczony bramkarz trafiony krążkiem w plecy sam sobie wsunął go do bramki. Polacy prowadzili 1-0. Później się głównie bronili, rzadko atakowali, ale sytuacja Kazachów to nie były sytuacje stuprocentowe. Broniliśmy się naprawdę skutecznie, czasami ofiarnie, wiele kijów połamanych, ale okazywało się, że to jest dobra droga do sukcesu. Okazywało się do 48 minuty, bo wówczas Muratow znalazł się z kijem przed bramkarzem polskiej drużyny, no a w ten kij trafił krążek, ale trafił w taki sposób, że odbił się od łopatki i wpadł pod poprzeczkę naszej bramki. Zrobiło się 1-1. Wciąż było nieźle, bo każdy punkcik gdzieś zdobyty byłby bardzo wartościowy, ale w 58 minucie gry krążek podany spod bandy do Simonowa został wykorzystany w taki sposób, że Fucik został pokonany po raz drugi. Zaryzykował nasz selekcjoner Pekka Tirkonen, wycofał Fucika minutę i 41 sekund przed końcem, ale kiedy zostawała minuta i 7 sekund do końca, to Kazachowie krążek przejęli i Sawicki wpuścił go do pustej bramki. Jeszcze 2 sekundy przed końcową syreną z bardzo ostrego kąta pokonał kazachskiego bramkarza Patryk Krężołek, ale to już był tylko łabędzi śpiew naszej drużyny narodowej. To jest porażka, która na pewno nie przekreśla jeszcze szans na awans do elity, ale sytuacja w tabeli mocno się skomplikowała. Przed nami czwartkowy mecz z Japonią i jeszcze w piątek zmierzymy się z Litwinami. Trzeba je wygrać i liczyć na korzystne rezultaty w innych spotkaniach. Dziś Polska-Kazachstan 2-3.
0: A w innych spotkaniach Litwa przegrała po dogrywce z Japonią 2-3. Francja uległa Ukrainie również 2-3. Liderem Kazachstan, Polska na czwartym miejscu. Szanse na awans maleją.
2: Kończymy sport. Wcześniej Tomasz Kowalczyk, bardzo ci serdecznie dziękuję. I od razu przenosimy się, proszę państwa, do powiatu biłgorajskiego. Tam na miejscu pożaru i wczorajszej katastrofy samolotu śmigłowca ratowniczego jest minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: Są zarzewia ognia, które cały czas są w trudnych terenach bagnistych. Czekamy za około 15 minut. Pierwszy ze śmigłowców wejdzie do akcji i od tych pierwszych minut tej akcji będziemy uzależniali dalsze kroki. Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencje, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. No, liczymy na to, że tak jak powiedziałem, wprowadzenie śmigłowców, tak jak planowaliśmy od wczesnych godzin rannych, pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Ona też może dodatkowo utrudniać akcję walki z pożarem, no ale tak jak mówię, to jest kwestia tych najbliższych godzin, które pokażą, w którym kierunku to wszystko będzie zmierzać. Jeżeli chodzi o zaangażowane środki i siły, poproszę pana generała Kruczka o przedstawienie raportu z bieżącej sytuacji. Panie generale.
4: Szanowni państwo, na ten moment podmieniamy ratowników, którzy pracowali całą noc i dzień. Mamy obecnie na miejscu 48 zastępów. Na godzinę 8 kolejne 58 nam dojedzie. To są zastępy z województwa lubelskiego, ale również kompania gaśnicza z województwa małopolskiego. Do tego jeden moduł GFFF z województwa podkarpackiego. Kluczowym dla nas elementem na ten moment, jeśli chodzi o działania z ziemi, jest budowa kolejnej linii, przebudowywanie tak naprawdę linii gaśniczych, które były do tej pory i odcinków bojowych na kolejny ten teren właśnie bardzo trudno dostępny, więc będziemy budować długie linie gaśnicze z ziemi do tych terenów. No i najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą, to jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują oraz dwa dromadery. I tutaj, jeśli chodzi o trudno dostępne tereny, to właśnie działania gaśnicze z powietrza są dla nas kluczowe i myślę, że w najbliższych tak naprawdę godzinach będziemy już widzieć, jak ta sytuacja postępuje i na ile te działania z powietrza, z którymi tutaj ogromne nadzieje wiążemy, będą skuteczne. Będziemy państwa na bieżąco informować. Dziękuję.
5: pani minister.

0: króciutko, bo to najważniejsze oczywiście należy do strażaków, którzy dowodzą akcją. Służby leśne robią poranny też ogląd z powietrza sytuacji, prowadzą też analitykę, którą potem wymienimy się i dostarczymy na potrzeby Straży Pożarnej i panów generałów, którzy dowodzą akcją. I oczywiście nasz sprzęt jest już w gotowości, część w drodze, by wspierać akcję z powietrza, bo tak jak powiedział pan generał, to jest najbardziej potrzebne też zabezpieczenie.
1: Jeżeli są jakieś pytania, jesteśmy do państwa dyspozycji.
2: Co są zabudowania oraz mieszkańców okolicznych?
1: Panie generale?
3: Na ten moment nie, to są trudno dostępne tereny leśne do zabudowań. Jeszcze mamy tam kilka, co najmniej kilometrów, chyba około 6 wstępnie liczyliśmy, więc tutaj przy założeniu, że śmigłowce są w drodze i w krótkim okresie czasu już podejmą działania gaśnicze, na ten moment te zagrożenia nie stanowią dla nas poważnej kwestii, bardziej kwestie rozprzestrzeniania się właśnie w te kolejne przestrzenie leśne.
4: Cały czas się rozprzestrzenia, są nowe ogniska, czy opanowane?
3: Myśmy, nie. Tutaj cały czas mówiliśmy i to w nocy też ta informacja była, że są pogrzebia pożaru. Tak jak mówię, my przebudowujemy i podążamy jakby za tym pożarem. Front pożaru ciągle się zmienia, ale to nie jest duża dynamika, ale trudna dostępność do tych miejsc powoduje, że nie jesteśmy w stanie do nich łatwo dotrzeć i tu działania z powietrza są dla nas kluczowe.
4: To już nie jest pożar wierzchołkowy w tym momencie?
3: To jest, nie, absolutnie. To jest pożar, który rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dosyć wolno, ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa.
4: A jak duży obszar jest objęty w tej chwili pożarem?
3: To jest tylko kwestia tego frontu pożaru, bo z pozostałymi miejscami, w których był pożar wczoraj, o tych 250 hektarach mówiliśmy, tu już został ugaszony, bo to i tył pożaru, boki pożaru, tu wszędzie już sobie poradziliśmy. Mówię tylko i wyłącznie o tej kwestii frontu pożaru, który jest trudno dostępny i tutaj, tak jak powtarzam już kolejny raz, czekamy na...
4: Jak długi jest?
3: O kilkuset metrach mówiliśmy, nie chcę tutaj dokładnej, o 800 metrów, 800 metrów tutaj pojawiła się informacja.
5: Wysłuchaliśmy konferencji prasowej ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, minister klimatu Pauliny Henning-Kloski oraz przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, którzy są w powiecie biłgorajskim. Podsumujmy, sytuacja jest poważna. Najbliższe godziny pokażą tendencje, jeśli chodzi o rozwój pożaru. Włączenie śmigłowców pozwoli, przynajmniej taka jest nadzieja, powstrzymać ten ogień. Na miejscu jest 48 zastępów Straży Pożarnej, a ogień znajduje się 6 km od najbliższych zabudowań. Do tematu oczywiście będziemy wracać.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Szósta 43 na zegarach. My łączymy się z warszawskim Rembertowem i z Agnieszką Drążkiewicz. Cześć Agnieszko, dzień dobry.
7: Witam.
5: Wszystko u ciebie okej? Okay?
7: Ja bym nawet powiedziała, że normalnie bym powiedziała okej. Ale po wczorajszym posiedzeniu rządu nawet mogę mówić oki.
5: Oki? Dlaczego oki?
7: Ha, bo to jest osobiste konto inwestycyjne, znaczy jeszcze nie jest, będzie.
5: I co to oki ma nam dać, kiedy ta nowa forma, jak rozumiem, oszczędzania będzie obowiązywać? I co w tym kontekście z podatkiem Marka Belki?
7: No i tutaj spieszę z odpowiedzią. Bardzo dobre pytania. Też sobie na ten temat wczoraj troszeczkę w głowie układałam, zanim rząd powiedział, co to jest to oki. To będzie rzeczywiście osobiste konto oszczędnościowe. To będzie taki prostszy, łatwy sposób na inwestowanie tego, co sobie odłożymy, co zaoszczędziliśmy, czyli tych dodatkowych pieniędzy. A przy okazji będzie też to taka możliwość dla firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych do gromadzenia dodatkowych środków na inwestycje. Oki wejdzie w życie w styczniu 2027 roku i jak zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka, tak wczoraj mówił, będzie to narzędzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron.
8: To jest po pierwsze wprowadzenie takiej możliwości dodatkowego wykorzystania kapitału polskiego, wzmocnienie repolonizacji polskiej gospodarki, bo chodzi o to, że w ciągu ostatnich lat od okresu transformacji polska gospodarka jest pokazywana jako wzór bardzo dobrej transformacji, ale potrzebujemy kolejnych silników wzrostu. I to, co jest

0: takim oczekiwanym silnikiem wzrostu to jest wykorzystanie kapitału oszczędności Polaków. I chodzi o to, żeby zwolnić te oszczędności z podatków odzysków kapitałowych.
1: I tak jak mówił minister, rzeczywiście właściciel OKI będzie mógł inwestować swoje oszczędności bez podatku tego tak zwanego belki do 100 tysięcy złotych w papiery wartościowe. A i z tej sumy 25 tysięcy na przykład będzie można włożyć w lokaty i w obligacje oszczędnościowe. Te osoby, które takie konta sobie założą, będą mogły w każdej chwili wpłacać i wypłacać te swoje oszczędności, czyli będzie to taki płynny ruch tych pieniędzy bez jakiegoś takiego twardej deklaracji, że na przykład przez 10 lat w ogóle nie możemy tych środków ruszyć. Osobiste konto inwestycyjne będzie można otworzyć w banku albo w domu maklerskim. I tak jak wczoraj na nasze pytania odpowiadając rzecznik rządu mówił, o co chodzi tak bardzo już w szerszym kontekście z tym OKI, mówił, że to jest tak naprawdę dobry dodatek do rozwoju gospodarczego naszego kraju.
0: Myślę, że to jest oczekiwane przez bardzo wielu obywateli w Polsce. To jest też realizacja naszej obietnicy. Chodziło o zwolnienie z podatku odzysków kapitałowych, tak zwanego podatku belki. To będzie rozwiązanie bardzo podobne do rozwiązania szwedzkiego, które bardzo dobrze się sprawdza w Szwecji. Tam to rozwiązanie bardzo dobrze działa i bardzo dobrze też wpływa na kwestie związane z inwestowaniem, zwiększaniem inwestycji, z rozwojem gospodarczym.
1: No zobaczymy, jak będzie u nas, czy będzie druga Szwecja. No tego na razie nie wiemy. Nawet nie mamy żadnych takich przewidywań. Zresztą wielu ekspertów na razie podchodzi dosyć ostrożnie, no bo nie znają jeszcze wszystkich założeń, ale są oczywiście otwarci na te nowe możliwości inwestowania bez właśnie obciążania osób inwestujących tym podatkiem 19%. A nie byłabym sobą, gdybym nie wykorzystała tematu związanego z rządem i z pieniędzmi, z gromadzeniem ich, ale też z wydawaniem, gdybym nie dała aktualnej...
2: To prawda, nie byłam.
1: Aktualnej wiedzy na temat programu SAFE. Wczoraj o tym rozmawialiśmy przecież, Rochu. Pytałeś mnie o te kwestie. No i już mamy pewność, że wszystko ze strony Komisji Europejskiej zostało dopełnione. Nasza wspólna, serdeczna znajoma Beata Płomecka też wczoraj donosiła ostatnie, najnowsze, świeże informacje z Komisji, że już wszystko jest zatwierdzone, że komisarze unijni również się zgodzili na te pożyczkę.
2: Czyli jest okejka ze strony Komisji Europejskiej.
1: Jest okejka rzeczywiście i to będzie w piątek wczesnym popołudniem. Ta umowa będzie oficjalnie podpisana. Będą goście z Unii, będzie komisarz do spraw obronności Andrew Kubilius, ma być też Piotr Serafin, czyli komisarz do spraw...
2: Będzie.
1: Z pompą, tak. Ale bez ceremoniału wojskowego, już bez przesady. I krótko na ten temat wypowiadał się też wicepremier Kosiniak-Kamysz, który oczywiście będzie uczestniczył w tej uroczystości, że to będzie taki nowy rozdział, nowe możliwości da właśnie podpisanie tej piątkowej umowy, możliwości dla zakupu sprzętu i dla oczywiście modernizacji wojska.
3: Mamy bardzo mało czasu. Weto prezydenta utrudniło nam funkcjonowanie, ale nie przeszkodziło. Doprowadziliśmy do finału, ten finał w najbliższy piątek. Podpisujemy, Agencja Uzbrojenia wtedy zawiera kolejne umowy, więc maj to będzie miesiąc wielu umów z polskim przemysłem zbrojeniowym na rzecz modernizacji, transformacji polskiej armii.
1: Wydawca nakazał mi w trybie pilnym kończyć temat, więc ja zakończę tak. Ja będę tam w piątek.
2: To będziemy tam razem z tobą, za twoim pośrednictwem. Agnieszka Drążkiewicz o okejkach tych do programu SAFE i o OKI, czyli o oszczędnościowym koncie inwestycyjnym. Dzięki, Aga.
1: Dziękuję.
2: Prokuratorzy mogli brać udział w szkoleniach organizowanych przez Zonda Krypto i BitBay. Choć giełdy nie współpracowały w tym zakresie z prokuraturą krajową, prawo nie zabrania śledczym uczestnictwa w szkoleniach z własnej inicjatywy lub na zaproszenie organizatorów. O szczegółach Jolanta Turkowska.
4: Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że Zonda Krypto ani BitBay nie organizowały dla Prokuratury Krajowej żadnych szkoleń.
5: W Prokuraturze Krajowej co roku organizowane są szkolenia w zakresie cyberprzestępczości. Szkolenia te zazwyczaj mają formułę szkoleń online i corocznie bierze w nich udział kilka tysięcy prokuratorów. Natomiast żadne z tych szkoleń nie były organizowane ani współorganizowane przez giełdę Zonda Krypto lub poprzednika giełdę BitBay.
4: Przemysław Nowak dodał, że prokuratorzy z własnej inicjatywy lub na zaproszenie organizatorów mogli brać udział w konferencjach poświęconych m.in. tematyce kryptoaktywów, na których jednocześnie obecni byli przedstawiciele giełd kryptowalut i innych.

0: podmiotów prywatnych. W takiej sytuacji znalazł się prokurator Sławomir Sola, który zrezygnował z prowadzenia śledztwa w sprawie Zonda Krypto, wyjaśnił rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz.
1: Pan prokurator Sławomir Sola złożył wniosek o wyłączenie od prowadzenia sprawy Zonda Krypto. Pan prokurator uzasadnił swój wniosek między innymi wyrażoną obawą co do bezstronności. Wskazał przy tym na utrzymywanie kontaktów służbowych oraz towarzyskich z pracownikami Zonda Krypto. Oświadczył, że na części konferencji organizowanych przez Zonda Krypto był także prelegentem.
0: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że takie sytuacje nigdy nie powinny mieć miejsca.
2: Trzeba sprawdzić oczywiście, kto podejmował decyzję o tym, gdzie ci prokuratorzy mogą być szkoleni. Jeżeli potwierdzą się informacje, że osoby związane z Zonda Krypto szkoliły prokuratorów, to jest to oczywiście sytuacja, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Za to największym skandalem jest to, że w sprawie Zonda Krypto i firm, które były jej protoplastami, prokuratura dwa razy za czasów Zbigniewa Ziobro umarzała postępowania w tej sprawie.
0: Przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk zauważył, że uczestnicy szkoleń powinni złożyć wyjaśnienia.
3: Osoby, które decydowały o takich szkoleniach, też powinny podlegać dzisiaj ocenie i też nie chcę przesądzać, bo nie nadzoruję na szczęście tych osób, ale one no, muszą te okoliczności wyjaśnić.
0: Według Łukasza Schreibera z PiS to pokazuje, iż za aferę Zonda Krypto odpowiedzialność ponosi obecny rząd.
4: Ta cała historia pokazuje, że jest to afera, która jest aferą tak naprawdę Tuska i tego rządu. No sami nakręcają histerię, próbują zwalać winę. Sami, jak widać, nie wdrożyli nic, nie zrobili nic, mając do tego swoje służby, wiedząc dużo więcej niż posłowie opozycji.
0: Do sprawy Zonda Krypto odniósł się premier Donald Tusk, który zaapelował do opozycji o współpracę z rządem w kwestii regulacji rynku kryptowalut.
5: To jest mój apel ostatni. Nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
0: Liczba pokrzywdzonych przez Zonda Krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych.
6: Kompleksową informację na temat działań organów ścigania w sprawie Zonda Krypto ma przedstawić na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Senatu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, czyli w sumie mają przedstawić, oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Sześć i pół minuty pozostało do godziny siódmej. Z nami Adam Górczewski, z którym umawialiśmy się wczoraj. Cześć Adamie, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Umówiliśmy się, bo niezwykle intrygujący jest temat relacji niemiecko-amerykańskich, oczywiście w kontekście wymiany zdań pomiędzy Friedrichem Mercem a Donaldem Trumpem i w tle, oczywiście, a właściwie na pierwszym planie jest decyzja Amerykanów o wycofaniu co najmniej 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. To teraz pytanie, czy jest tak, jak mówią Niemcy, że to była operacja przygotowywana od dawna i ta wymiana zdań między przywódcami jest tylko pretekstem, czy jednak to właśnie ta wymiana zdań, myślisz, że zaważyła na tym, że Donald Trump wycofuje swoich żołnierzy?
8: Jeśli oczekujesz, że ja przewidzę, co stało się w głowie Donalda Trumpa, to myślę, że nie tak tęgę głowy zastanawiają się nad tym, co jest powodem jego działania. Nie było to przygotowane. Natomiast i minister obrony rzeczywiście, Boris Pistorius, i Friedrich Merz, Jochen Wade, fulszef dyplomacji, oni wszyscy podkreślają, że można się było tego spodziewać i że nie jest to do końca zaskakujące. Natomiast sama decyzja o tym, że zostanie sama decyzja o wycofaniu jednak jest efektem słów Friedricha Merca, na co wskazują okoliczności tego, jak do tego doszło. Bo skoro ledwie tydzień temu, no już tak 9 dni temu, w poniedziałek ostatni, padły słowa o krytykujące Donalda Trumpa. Friedrich Merz w szkole poszedł, spotkał się z uczniami, ze swoimi potencjalnymi wyborcami i tam w luźnej rozmowie właśnie przekazał informację o tym, że nie tak jak wcześniej mówił, trudno znaleźć strategię w działaniach Amerykanów wobec Iranu, ale że nie ma tej strategii, że Amerykanie przystąpili do ataku na Iran bez strategii, a do tego zostali w trakcie negocjacji upokorzeni. No i w końcu

0: ciągu dwóch kolejnych dni aż trzy razy w social mediach znalazł się wpis Donalda Trumpa odnoszący się właśnie do tych słów. I druga okoliczność. W tym czasie w Waszyngtonie siedział szef Bundeswehry, generał Carsten Breuer, i on opowiadał o niemieckiej strategii militarnej, pierwszej przyjętej przez Niemców takiej strategii, jak będą się zachowywać wojska, jakie są cele, jak ona będzie rosła, armia w sensie, ale przede wszystkim jakie są cele, kto jest sojusznikiem, kto jest wrogiem. Tam oczywiście Rosja jest wrogiem na pierwszym miejscu, a Amerykanie są sojusznikami. I Amerykanie przysłuchiwali się temu i te rozmowy były podobno w bardzo dobrej atmosferze. I właśnie jeden z tych, ten ostatni wpis o redukcji wojsk amerykańskich w Niemczech padł właśnie w czasie tego spotkania. I jedna i druga strona podobno były bardzo zaskoczone. Czyli Amerykanie także byli zaskoczeni i mówili, no zobaczymy, no tam... Tak czasami Donald Trump coś mówi. Dwa dni później z tego samego Pentagonu, gdzie były właśnie te rozmowy toczone, przyszły już szczegóły o tym, że 5000 zostanie wycofanych.
1: To zastanawiam
0: Więc się... raczej to nie było coś, co było przewidziane.
1: Jasne. Adamie, a powiedz, jak reaguje na to niemiecka opinia publiczna? Czy stoi po stronie swojego kanclerza? I dodam tylko jeszcze jeden wątek, żeby ci nie przerywać. Wątek gospodarczy w kontekście także ceł nakładanych na europejskie, na niemieckie samochody z ceł amerykańskich. One skoczą z 15 do 25% i czytałem i takie opinie, że może to doprowadzić do recesji niemieckiej gospodarki.
0: Trudno doprowadzić do recesji gospodarkę, która w tej recesji jest.
1: Już.
0: A tak naprawdę ostatnie dwa lata, tak, to był, a właściwie wcześniejsze dwa lata to był okres recesji, kiedy tam się wahano nad tymi słowami, ale kolejne kwartały pokazywały zerowy albo ujemny przyrost produktu krajowego brutto. I właśnie teraz, kiedy gospodarka niemiecka zaczęła z tej recesji wychodzić, kiedy zaczęły się pojawiać po pierwsze dodatnie te przyrosty PKB, a po drugie prognozy mówiły o tym, że będą rosły, że w tym i w przyszłym roku będą te wzrosty już znaczne, nawet w przyszłym miały sięgać, zbliżać się do 1%, to no wtedy przyszła akcja Amerykanów i Izraela przeciwko Iranowi i wszystkie te prognozy znowu legły, bardzo zostały skurczone i znowu w okolicach zera ta gospodarka niemiecka się znajduje. Skala zwolnień w skali przemysłu motoryzacyjnego jest ogromna i teraz właśnie te dodatkowe cła sprawiają, że rzeczywiście nie tyle jednak jest Friedrich Merz krytykowany tutaj w Niemczech. On jest krytykowany za mnóstwo rzeczy. Tak swoją drogą w ogóle dzisiaj przypada rocznica tego, jak objął tą funkcję, więc miałem nadzieję, że zaczniesz od życzeń dla Friedricha Merza i że mam mu przekazać jak najlepsze.
1: W sumie nie wiem, ale proszę, dużo zdrowia, chociaż to urodzinowe życzenia, a nie z okazji. Nie
0: jemu z okazji. No ale zdrowia jest mu bardzo potrzebne, dlatego że rzeczywiście on jest bardzo krytykowany za dużo innych rzeczy, dlatego że no, to są trudne reformy, które nie zostały przeprowadzone, bardzo się kłócą z socjaldemokratami, ale akurat za postawę względem Ameryki nie jest krytykowany. Tutaj jest pokazywane, że on właśnie jest jednym z tych przywódców, który najpierw zachowywał dystans, kiedy trzeba było wobec Donalda Trumpa, ale teraz, kiedy trzeba, to punktuje go i pokazuje, więc to nie jest do końca krytykowane.
1: Kiedy ta formuła się rzeczywiście wyczerpała, to Friedrich Merz jako jeden z nielicznych miał szansę krzyknąć, miał odwagę krzyknąć, że król jest nagi. Adam Górczewski, dokładnie, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Dzięki wielkie, Adamie, za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Minuta pozostała do godziny 7:00. Już za chwilę informacje, a po informacjach, które przedstawi państwu Ewelina Kamińska, będzie z nami Andrzej Szejna, były wiceminister spraw zagranicznych z Nowej Lewicy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: tanie masz. Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na miejscu prawie 400 strażaków i śmigłowce. Trwa akcja gaśnicza pożaru lasu koło Biłgoraja. Na ławie oskarżonych ojczym i matka. Dziś wyrok w głośnej sprawie.

0: sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Protesty przed startem Biennale w Wenecji. Po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wraca Rosja. Minęła 7. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Kluczowe będą najbliższe godziny. Strażacy całą noc pracowali na miejscu pożaru w powiecie pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął około 250 hektarów puszczy. Pożar przestał się już rozprzestrzeniać i nie zagraża mieszkańcom, ale akcja wciąż trwa. Na miejsce lecą dwa śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk. Mówił podczas porannego briefingu szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Pierwszy ze śmigłowców wejdzie do akcji i od tych pierwszych minut tej akcji będziemy uzależniali dalsze kroki. Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencję, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało.
0: Na miejscu pracuje około 400 strażaków. Tymczasem prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych mają wyjaśnić przyczyny katastrofy samolotu gaśniczego, który wczoraj brał udział w akcji na Lubelszczyźnie. Zginął doświadczony pilot. Maszyna z na razie nieznanych przyczyn runęła na ziemię. Samolot typu dromader rozbił się wczoraj w okolicy wsi Osuchy. Jest zgoda Komisji Europejskiej dla umowy pożyczkowej z funduszu na dozbrajanie SAFE. To jeden z ostatnich kroków przed jej podpisaniem. Z funduszu SAFE do Polski trafią łącznie blisko 44 miliardy euro. O szczegółach Beata Płomecka.
2: Zgoda Komisji Europejskiej otwiera drogę do podpisania umowy w piątek w Warszawie, a potem do przelania Polsce zaliczki w wysokości 6,5 miliarda euro.
3: Jest wielką szansą dla rozwoju naszego przemysłu.
2: Tego funduszu na dozbrajanie SAFE mówił wczoraj rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: My musimy po prostu wydawać sporo na obronność. Też musimy zwiększać nasze możliwości produkcji. Polskie firmy zbrojeniowe muszą otrzymywać zamówienia, a te zamówienia można realizować właśnie z pieniędzy europejskich.
2: Program SAN i potwór sternowy. Piorun ze Skarżyska Kamiennej czy okręt ratownik z PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni. Wiele, wiele więcej zamówień coraz bliżej skomentował na portalu X wicepremier szef MON. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Częstochowski sąd wyda dziś wyrok w sprawie Dawida i Magdaleny B., oskarżonych w związku ze śmiercią 8-letniego Kamilka. Ojczym odpowiada m.in. za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Oskarżycielką posiłkową w procesie była siostra tragicznie zmarłego chłopca Magdalena Mazurek, która poznała go dopiero 2 lata wcześniej. Jak podkreśliła, docierały do niej informacje, że w domu Kamila może dziać się coś złego.
4: Od wielu lat miałam kontakty z różnymi instytucjami w swoim życiu, bo byłam w placówce, więc miałam i z MOPS-em, i z sądami, więc po prostu zaufam instytucjom, tak, że coś z tym zrobią, skoro były prośby o to, żeby zabrać dzieci, tak, z tego domu. Ja bardzo żałuję, obwiniam siebie i będę do końca życia. Dla mnie to jest kara, że jestem też winna temu tak naprawdę, że no nic nie zareagowałam.
0: 8-letni Kamil z Częstochowy zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o jego życie. Zamiast Święta Sztuki jest jeden z największych skandali dyplomatycznych. Na Biennale w Wenecji po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą powróciła Rosja. Obecność na prestiżowym wydarzeniu artystów i dyplomatów z kraju prowadzącego wojnę przeciwko Ukrainie wywołała falę oburzenia. W Wenecji jest Paweł Pawlica.
5: Przed oficjalnym otwarciem polskiej wystawy wspólne wyrażenie sprzeciwu wobec obecności Rosjan na Biennale wygłoszą szefowe i szefowie resortów kultury z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Ministrowie kultury z tych krajów nie planują bojkotować Biennale. Będą obecni na pokazach i prezentacjach, aby nie oddać pola rosyjskiej propagandzie i mówić prawdę o agresji na Ukrainę, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Kultury Piotr Jędrzejowski.
6: A jeśli chodzi o nasze reakcje na protesty, które się wydarzają wokół Biennale, popieramy każde. Będziemy tam również po to, żeby tego typu głosy wybrzmiały mocniej.
5: Po sporym zamieszaniu stanęło na tym, że pawilon rosyjski będzie otwarty na 4 dni pokazów. Od soboty, kiedy wystawy Biennale otworzą się dla szerokiej publiczności, budynek zostanie zamknięty, a pokazy rosyjskich artystów zatytułowane Drzewo zakorzenione w niebie będzie można oglądać jako projekcje na ścianach budynku. Wenecja, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Kąpiele słoni, atrakcją łódzkiego zoo. W związku z przebudową wewnętrznego wybiegu zwierzęta można podziwiać w zewnętrznym basenie. Zachwytów nie brakuje.
7: Jaki ma długi róg?
8: Jaki słoniak!
7: Bardzo fajne słonie
8: bardzo
7: są.
8: Bardzo fajne, tak.
7: Tak, superowe.
8: Kąpią się, jedzą jabłka.
9: To jest piękne zobaczyć takie duże zwierzęta w swoim środowisku takim jakby.
10: Komfort słoni zostaje utrzymany. Słonie znają teren.

0: Pogoda jest pod kontrolą naszą, i więc tutaj wszystko jest w porządku.
1: Dodawał kierownik sekcji słoni Ireneusz Dąbrowski. Pokazowe kąpiele można zobaczyć codziennie o 11 i 17.30 do połowy czerwca.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na północy i zachodzie sporo chmur, tam też może dziś najbardziej popadać. Na południowym zachodzie, w centrum i na Suwalszczyźnie możliwe z kolei burze. Na pozostałym obszarze miejscami będzie pojawiać się słońce. Najcieplej dziś na południowym wschodzie do 27 stopni, poza tym 23 stopnie w centrum i około 10 na północy.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, 7:06 na zegarach, środa, 6 dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski, niezwykle mi miło, że i nam wszystkim jest miło, że wybrali Państwo Polskie Radio 24. Przed nami 126 dzień roku, słońce wzeszło 3 minuty przed godziną 5, a zajdzie 9 minut po godzinie 20. Imieniny obchodzą dzisiaj Bartłomiej, Benedykta, Filip, Franciszek, Jan, Jakub i Judyta. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Andrzej Szejna z Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Powinniśmy się martwić działaniami Donalda Trumpa i wycofaniem amerykańskich żołnierzy z Niemiec?
5: Zdecydowanie tak, ponieważ za słowami idą czyny. Prezydent Trump dłuższego czasu w polityce zagranicznej i handlowej idzie na swoiste zwarcie z Unią Europejską. O tym świadczą jej cła, które chociaż doszliśmy do porozumienia w lipcu zeszłego roku, nadal są przedmiotem sporu i tak naprawdę też gry nie tylko gospodarczej, ale wewnętrznej na poczet zbliżających się wyborów w Stanach Zjednoczonych. Natomiast rzeczywiście w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Europa znajduje się dużo dalej. Pan prezydent zdecydował się razem z Izraelem na karkołomną akcję militarną i atak na Iran, która jak widać nie zakończyła się sukcesem, a jej skutki globalnie odczuwają gospodarki wszystkich krajów świata, chyba poza w pewnym stopniu Stanami, chociaż również gospodarstwa domowe odczuwają to, zarówno jeśli chodzi o ceny żywności czy paliw. I końca tej wojny tak naprawdę nie widać, a wypowiedź ostatnia o tym, że zacieśnina Ormus i jej udrożnienie powinny wziąć odpowiedzialność inne kraje, a nie Stany Zjednoczone, świadczy o braku koncepcji na zakończenie tej wojny. W związku z tym Stany Zjednoczone przesuwają swoje zdolności bojowe i zainteresowanie polityczne, militarne na zachodnią półkulę i również w związku na przykład z wojną w Zatoce, z wojną z Iranem, praktycznie 30% tomahawków zostało zużytych, z tego co wiemy. W związku z tym broń, zasoby będą przekierowywane tam, gdzie Stany Zjednoczone będą zaangażowane w konflikty zbrojne.
4: To jak pan myśli,
5: i to powoduje zagrożenie dla Polski.
4: Ale to jak pan myśli, panie ministrze? To znaczy, my powinniśmy ten proces przekierowywania...
5: Niemiec, a w konsekwencji również mówi o wycofaniu czy to z Włoch, czy to z Hiszpanii. W to nie wierzę, ponieważ oznaczałoby to osłabienie południowej flanki NATO, a przecież...
4: Amerykanie tego potrzebują.
5: Tak, ale Amerykanie potrzebują właśnie swoich baz i żołnierzy zarówno we Włoszech, jak i w Hiszpanii, bo przecież stamtąd operują na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Więc tutaj tak naprawdę byłoby to osłabienie własnych zdolności bojowych, nie tylko NATO, ale również Stanów Zjednoczonych. Też to dotyczy również bazy amerykańskiej w Ramstein. Więc w związku z tym ja nie obawiam się aż takich dramatycznych decyzji, bo one nie tylko osłabiają zdolności bojowe NATO, a więc również możliwości obrony Europy, Polski, ale również osłabiają zdolności bojowe Stanów Zjednoczonych w innych częściach świata, które operują poprzez Europę, jak wspomniałem, w Afryce i na Bliskim Wschodzie.
4: Okay,
5: ale teraz odpowiadając na pana pytanie.
4: Jasne, tak, proszę odpowiedzieć i zaraz
5: na pana pytanie. Tak, to chcę powiedzieć, że tak, powinniśmy absolutnie starać się wzmacniać sojusz ze Stanami.

0: Stanami Zjednoczonymi nasze relacje zarówno dwustronne Polski, które są bardzo dobre i nie było mowy nigdy o wycofywaniu wojsk amerykańskich z Polski, bo jesteśmy oczywiście filarem wschodniej flanki NATO, oczywiście również z krajami i bałtyckimi, ale Polska oczywiście dzisiaj też to stanowi pewien główny hub pomocy dla Ukrainy. No ale poza tym musimy wzmacniać naszą wewnętrzną suwerenność przemysłu obronnego i tą strategiczną autonomię, czyli krótko mówiąc dwutorowo zachęcać Amerykanów do obecności, jak najmocniej ich przekonywać, że tu są ich interesy żywotne i to dotyczy polityki globalnej Chin i Rosji, a szczególnie Chin, z którymi Stany prowadzą poważny konflikt, nie tylko gospodarczy, ale i polityczny.
1: A z drugiej strony nie oglądać się na nich. Panie ministrze, zabiegać o to, żeby ci relokowani, wycofani z Niemiec żołnierze amerykańscy trafili do Polski?
0: Tak, wiem. Wybuchła wokół tego ogromna dyskusja i brutalny, że tak powiem, bezmyślny atak opozycji Prawa i Sprawiedliwości na premiera Donalda Tuska, który jest kompletnie niezrozumiały albo troszkę taki infantylny. Dlatego, że wszyscy wiemy, że to Stany Zjednoczone decydują w ramach swojej strategii, gdzie będą rozmieszczać te wojska. I oczywiście powinniśmy zabiegać, żeby wojska amerykańskie były obecne przede wszystkim w Polsce, ale wycofanie wojsk amerykańskich z jakiegokolwiek kraju NATO w Europie jest niebezpieczne i szkodliwe dla Polski. A przesuwanie ich jak pionki na szachownicy to nie jest cel sam w sobie. No więc oczywiście my jako kraj będziemy zabiegać zawsze i zabiegamy o to, żeby jak największa liczba w ramach oczywiście strategii NATO i polskiej armii żołnierzy amerykańskich była obecna na polskiej ziemi i wzmacniała wschodnią flankę NATO, ale również i południowa flanka NATO jest dla Polski ważna. Więc to, co robi dzisiaj opozycja, jest po prostu takim bezmyślnym atakiem na premiera, który przecież znakomicie zdaje sobie sprawę, że gdyby taka szansa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce była, a może jest, no to będzie z całych sił o to zabiegał. Ale nie na zasadzie, że skoro Stany Zjednoczone zdecydowały się wycofać wojska z Niemiec, to my je zabierzemy do Polski. No to nie my o tym będziemy decydować. Mhm.
1: Czy zastanawiam się, czy to też nie jest taka taktyka na zasadzie dziel i rządź. To znaczy zabranie czy relokowanie żołnierzy niemieckich do Polski, no rozumiem, rozbijałoby też europejski sojusz, czy też europejską wspólnotę w pewien sposób.
0: No na pewno tak, ale jak wspomniałem, o tym decyduje prezydent Trump albo w ramach mądrej strategii, albo jak niektórzy chcą uważać, widzimisię, bo obraził się na kanclerza Merca, bo obraził się na panią premier Meloni i na pana premiera Sancheza, gdyż nie udzielili właściwej pomocy i oczekiwanej
1: przez niego. Nie zrobili tego, co chciał.
0: Tak, nie zrobili tego, co chciał. Ja przypominam, główną kością niezgody jest według pana prezydenta Trumpa niewłaściwa, nieodpowiednia, nieadekwatna pomoc krajów europejskich, NATO, a szczególnie właśnie Włochy, Hiszpania czy Niemcy w wojnie z Iranem, którą prowadzi Izrael i Stany Zjednoczone. Natomiast przypomnę, problem tkwi w tym, że prezydent Trump po pierwsze nie konsultował z sojusznikami wspólnego ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, a skutki gospodarcze ponosimy tego wszyscy. My widzimy je dzisiaj na stacjach benzynowych. Być może zobaczymy je w cenach żywności, w zerwaniu łańcuchu dostaw. To może doprowadzić nawet do katastrofy w postaci kryzysu gospodarczego, który już puka do drzwi, ale już na pewno zmienił się i został, krótko mówiąc, załamany ład międzynarodowy bezpieczeństwa energetycznego. To wszystko dzieje się na naszych oczach.
1: Ostatnie moje pytanie w tym wątku, ale proszę o taką krótką odpowiedź. To znaczy, jaka lekcja z tego niemieckiego przykładu płynie dla Polski? Czy mamy podchodzić do relacji ze Stanami Zjednoczonymi w sposób asertywny i suwerenny, czy jednak nie wychylać się i nie krzyczeć, że król jest nagi?
0: Powinniśmy podchodzić do relacji ze Stanami Zjednoczonymi priorytetowo, ale pragmatycznie i z rozsądkiem. Widząc, że Stany Zjednoczone zmieniły swoją strategię bezpieczeństwa i wycofują się z Europy i swoje zainteresowanie i środki realokują w innych częściach świata, powinniśmy szukać i budować sojusze w Unii Europejskiej, tak jak to czynimy, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i stosunków bilateralnych, chociażby traktatów z Francją, z

0: Niemcami i wzmocnionej współpracy również w zakresie obronności, który podpiszemy w maju z Wielką Brytanią. Dobrze. To jest nasz dzisiaj cel strategiczny.
1: Ten wątek zamykamy. Wczoraj premier poinformował przed posiedzeniem rządu, że będzie złożony do Sejmu kolejny, trzeci już rządowy projekt ustawy o kryptowalutach. Donald Tusk zapowiedział, że w tym projekcie względem poprzednich przedłożeń zmieni się głównie kara. Będzie zaostrzenie kary za prowadzenie nielegalnej działalności czy działalności szkodliwej w myśl ustawy o kryptowalutach. Tak się zastanawiam, czy to ma sens, składanie trzeci raz ustawy, czy my po prostu nie zatańczymy trzeci raz tego samego walca.
0: Oczywiście ma sens, bo cel nie ma charakteru politycznego, ale ochrony interesów obywateli, których już tysiące zostały przez zonda krypto oszukane, a mogą być oszukane przez inne giełdy kryptowalut, w związku z tym, że nie ma nad nimi odpowiedniego nadzoru i kontroli.
1: No tak, ale jeśli trzeci raz składacie taki sam projekt ustawy prezydentowi, no to można w ciemno przewidzieć, że prezydent to zawetuje, więc to będzie pusty przebieg po raz kolejny.
0: Tak, ja widzę ze strony prezydenta, tak jak w przypadku SAFE, złą wolę motywowaną tylko celami politycznymi jego obozu politycznego, bo tak jak weto w sprawie SAFE, którą tą umowę z Unią Europejską podpiszemy już w piątek i popłyną pierwsze pieniądze, nie miało żadnego sensu, a wręcz szkodziło Polsce i polskiemu bezpieczeństwu. Tak samo weta w sprawie ustawy o kryptowalutach i regulacji tego rynku również miały motywację polityczną, bo wspierane było przez Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację, które, jak wiemy, z tym rynkiem mają ogromnie ścisłe powiązania. Niektórzy politycy jak Ziobro czy pan poseł Wippler, ich fundacje były wspierane przez nie finansowo.
1: Jasne, tylko ja mam takie poczucie, panie ministrze, że to jest jednak polityczne bicie piany. To znaczy stoicie przed prostym wyborem. Albo składacie kolejny raz prezydentowi tę samą wersję ustawy i on ją wetuje i nie ma żadnych rozwiązań dotyczących kryptowalut, albo w końcu trzeba się dogadać.
0: Tak, ale trudno jest dogadać się z prezydentem w wielu sprawach, w związku z tym, że on jest kompletnie nieelastyczny.
1: Jeśli trzeci raz składacie projekt prezydentowi ten sam projekt ustawy, to znaczy, że nawet nie próbujecie się dogadać.
0: No ale pan prezydent nie jest partnerem, który chciałby się z nami w czymkolwiek dogadywać.
1: No, ale to tak, to nic nie pójdzie do przodu, to będziemy stać w miejscu.
0: No tak, ale niech pan zwróci uwagę. Chcieliśmy w jakiś sposób dogadać się z nim w sprawie tych 180 miliardów złotych na program SAFE, no to zaczęło się mataczenie polityczne i pan prezydent wymyślił sobie razem z prezesem Glapińskim SAFE 0%, nad którym teraz cisza zapadła, bo był tylko po prostu ściemą polityczną, a nie projektem poważnym dla polskiego bezpieczeństwa i armii.
1: No tak, zwłaszcza, ale prezydenta nie wstrzymywało działań wokół SAFE. Utrudniało działania wokół SAFE, ale ich nie wstrzymywało. A tutaj weto prezydenta oznacza brak jakichkolwiek regulacji w sprawie kryptowalut. Pytam po prostu, czy ten polityczny upór nad waszą wersją ustawy rządową ma pragmatycznie sens?
0: Po pierwsze, weto prezydenta w sprawie SAFE według prezydenta wstrzymywało. Bo przypominam również wszystkim politykom, takim jak pan minister Domański czy pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, grozi teraz jego opcja polityczna PiS, Trybunał Stanu, że ośmielają się podpisać tą umowę. Nadal próbują to blokować, ale im się nie uda. Natomiast wracając do pana pytania, no wie pan, jeżeli prawo, które przygotowaliśmy, jest krótko przemyślane, przedyskutowane i ono ma skutecznie chronić obywateli, no to trudno, żeby rząd wycofywał się z dobrej regulacji już dwukrotnie przyjętej, wedle widzimisię pana prezydenta, którego uzasadnienie do weta, jakby się w nie wczytać, nie wnosiło nic nowego na rzecz obywateli, nie wskazywało żadnych błędów formalnych projektu, który został uchwalony dwukrotnie przez Sejm i Senat, a co gorsza, wskazywał na potrzebę ochrony, ale kogo? Właśnie giełd takich jak zonda krypto, której prezes obecnie przebywa w Izraelu, bo uciekł przed ewentualnymi skutkami prawnymi swoich działań. Natomiast gdyby pan prezydent merytorycznie wskazał takie przepisy, które by pomagały wzmacniać ochronę obywateli, zapewne byśmy o tym rozmawiali, ale nie. On wskazał takie podstawy polityczne czy prawne, które miały wzmacniać rynki przeciwko obywatelom.
1: Ten argument rozumiem, bo prezydent też obiecywał, że złoży swój projekt ustawy i nigdy do tego nie doszło, a i te poprawki, o których pan wspomina, zgłaszane przez kancelarię prezydenta, nie do końca szły chyba w pożądanym kierunku. To jeszcze na koniec zapytam pana o Radę do spraw nowej konstytucji.

0: Konstytucji. To też inicjatywa Karola Nawrockiego, złożona 3 maja w trakcie obchodów Święta Konstytucji. To jest poważna inicjatywa, czy to jest polityczna hucpa?
1: To jest kolejna inicjatywa polityczna, kompletnie absurdalna, bo zakładanie od razu z góry, że należy uchwalić nową konstytucję, jest dla mnie absurdalne. Można dyskutować o pewnych poprawkach do istniejącej, obowiązującej, a przede wszystkim pan prezydent obowiązującą powinien przestrzegać. I moglibyśmy rozmawiać o poprawkach do obowiązującej konstytucji wynikających ze zmian na przykład ładu międzynarodowego, nowych wyzwań w Unii Europejskiej, gdyby pan prezydent, przestrzegając konstytucji, najpierw przyjął ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego powołanych zgodnie z ustawą przez Sejm, gdyby podpisał nominację dla wszystkich ambasadorów, którzy na to czekają od dłuższego czasu, pracując przez to w trudniejszych warunkach i mniejszą skutecznością potencjalną dla Polski, to w takim partnerem można siadać do stołu, a z partnerem, który jest największym awanturnikiem, jeśli chodzi o polską konstytucję i wygina ją w lewo, w prawo, po to, żeby, można powiedzieć, zyskać dla siebie więcej władzy, której konstytucja mu nie daje i nadużywa prawa weta, nie ma o czym rozmawiać, bo z góry wiemy, że nie będzie wokół tego projektu wyimaginowanego przez pana prezydenta, bo go jeszcze nie ma, konsensusu politycznego, a trzeba zbudować konsensus polityczny bardzo szeroki, tak jak uczynił to 30 lat temu Aleksander Kwaśniewski, czy wspólnie z Aleksandrem Kwaśniewskim Bronisław Geremek, czy Józef Zych i wielu innych zacnych polityków, którzy zbudowali poparcie i ta konstytucja została przyjęta w referendum przez naród. I tak podchodzi się z powagą do ustawy zasadniczej, a nie tak jak pan prezydent.
0: Józef Zych chyba dołączył do tej inicjatywy prezydenta, jeśli się nie mylę.
1: Tak, dołączył na swoje własne, jak słyszałem, życzenie. Natomiast
0: tak, bez konsultacji z PSL-em.
1: Tak, bez konsultacji. Natomiast, jak powiedziałem, należy podchodzić do konstytucji z należytą powagą i jej przestrzegać. I tak czynią wszystkie kraje. I Stany Zjednoczone, o których rozmawialiśmy dzisiaj dosyć długo, mają konstytucję, do której wprowadzają poprawki, a nie zmieniają ją na polityczne zamówienie. Mieliśmy do czynienia z wieloma zmianami konstytucji we Francji, które prowadziły niejednokrotnie do rewolucji.
0: Bardzo poproszę. Andrzej Szejna, były wiceminister spraw zagranicznych z Nowej Lewicy. Dzięki panie ministrze za rozmowę. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
0: Wszystko się zgadza. Zaglądamy teraz do prasy drukowanej, 7.24, 7.25 już prawie na zegarach. Odnośnie komentarza do ustawy o kryptowalutach to jeszcze jedna opinia Michała Szułdrzyńskiego, który na drugiej stronie Rzeczpospolitej pisze: wykorzystując aferę Zonda Krypto, premier Donald Tusk stawia prezydenta w sytuacji bez wyjścia. Dla Karola Nawrockiego trzecie weto będzie złe, a podpis też. Niedobry. Prezydent znajdzie się w potrzasku po części na własne życzenie. To jego kancelaria zapowiadała pół roku temu, że gotowa jest współpracować nad jakimś wdrożeniem unijnych zasad regulacji świata krypto, które byłyby do zaakceptowania przez prezydenta. Jednak wybierając logikę polaryzacji, Nawrocki dotąd żadnego własnego pomysłu nie przedstawił. Tyle w kwestiach politycznych szachów. W tym wszystkim ważne jest jeszcze, prócz pułapek i punktów, jakie można na sprawie ugrać, również to, co realne, czyli sprawczość polskiego państwa, a nabrzmiewający od lat, bez względu na to, czy rządzi PiS, czy Koalicja Obywatelska, problem piramid finansowych udających giełdy kryptowalut, tylko z czasem nabrzmiewa. To komentarz Michała Szułdrzyńskiego, druga strona dzisiejszej Rzeczpospolitej. A my jeszcze przeniesiemy się na chwilę do Gazety Wyborczej, bo tutaj pytanie, gdzie są pistolety Zbigniewa Ziobry? Policja prowadzi

0: postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń Zbigniewowi Ziobrze, który ukrywa się na Węgrzech. Tak pisze Wojciech Czuchnowski. O tym, że Zbigniew Ziobro ma broń, którą nosi przy sobie, opinia publiczna dowiedziała się 3 lata temu. Jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny Ziobro składał kwiaty pod pomnikiem ofiar wypadków górniczych we wsi Rogowiec pod Bełchatowem. Powiew wiatru odsłonił wtedy kaburę z pistoletem, którą polityk miał umocowaną z tyłu za paskiem spodni. Co z bronią byłego ministra sprawiedliwości? Przed miesiącem funkcjonariusze byli w domu Ziobry, gdzie powinny być przechowywane jego pistolety. Sprawdzali, czy nadal tam są. Jednak nie wiem, czy je znaleźli, mówi wyborczej prokurator z zespołu badającego aferę Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro jest, przypomina Wojciech Czuchnowski, głównym podejrzanym w tej sprawie. Nie ma też informacji, by podejrzany wywiózł broń na Węgry, tak dodaje prokurator. No więc trwa poszukiwanie tych pistoletów, bo to w liczbie mnogiej. Za godzinę w przeglądzie prasy porozmawiamy o zbliżającej się Eurowizji, która już 12, 14 i 16 maja. Wiele kontrowersji wokół Eurowizji właśnie w związku z udziałem Izraela i z działaniami Izraela w Strefie Gazy i na Bliskim Wschodzie. Wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Zapraszam, żeby i zachęcam, żeby zostać z nami, bo już za godzinę w kolejnym przeglądzie prasy szczegóły tych informacji. A już za chwilę, za 2,5 minuty dokładnie, informacje właśnie te najświeższe i Ewelina Kamińska.
1: Reklama.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie. Autopromocja.
8: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 7.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Śmigłowiec Black Hawk pomaga gasić pożar w okolicach Biłgoraja w Lubelskiem. Jeśli będzie taka potrzeba, około południa może dołączyć również druga maszyna tego typu. W akcji gaszenia pożaru lasu bierze udział około 80 zastępów Straży Pożarnej. Strażacy deklarują, że ogień już się nie rozprzestrzenia i nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
10: To są trudno dostępne tereny leśne. Do zabudowań jeszcze mamy tam kilka, co najmniej kilometrów, chyba około 6 wstępnie liczyliśmy, więc tutaj na ten moment te zagrożenia nie stanowią dla nas poważnej kwestii, bardziej kwestii rozprzestrzeniania się właśnie w te kolejne przestrzenie leśne.
9: Mówił

0: Podczas porannego briefingu komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Dogaszanie ognia tlącego się pod Ściółką może potrwać jeszcze wiele dni. Służby zbadają katastrofę też, do której doszło podczas akcji gaśniczej. Wczoraj wieczorem rozbił się samolot typu dromader. W katastrofie zginął doświadczony pilot. To fantastyczna wiadomość, tak o perspektywie podpisania pierwszej umowy z SAFE, mówi wiceminister funduszy Monika Sikora. Dokument ma być gotowy w piątek. To ważne w kontekście bezpieczeństwa, mówiła na naszej antenie Monika Sikora.
1: Wszyscy na to czekaliśmy. Przede wszystkim dlatego, że potrzebujemy tych środków. Widzimy, co się dzieje na świecie. Widzimy, jaka niepewna jest sytuacja geopolityczna. Z jednej strony też wojna w Iranie, ale z drugiej taka niepewność, myślę, którą odczuwamy teraz wszyscy w kontekście wycofywania wojsk amerykańskich z Niemiec. Więc te środki są nam potrzebne, żeby zadbać o to, aby Polska, aby Europa mogła rozwijać swój potencjał właśnie w zakresie bezpieczeństwa.
0: Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu SAFE. Otrzymamy z niego łącznie prawie 44 miliardy euro. SAFE oferuje nisko oprocentowane pożyczki na korzystnych warunkach. Ich spłata rozpocznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku. Gramatyka, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Z tym zmierzą się dziś maturzyści na pisemnym egzaminie z języka obcego. Do wyboru było kilka języków, ale zdecydowana większość wybrała angielski.
2: Ten język jest prawie problemu. Moim zdaniem to jest tak otaczający nas język, że nie potrzebowałem nauki.
3: Też nie mam jakoś z angielskim problemu, bo idzie dobrze.
4: No spokojnie, angielski łatwiutki jest, bo ja od przedszkola się go uczę.
5: Bliżej mi jest do angielskiego, nie potrafię rosyjskiego.
6: U nas jeszcze francuski jest, serwantkę, że ktoś pisze.
7: Liczysz, że ile możesz mieć z angielskiego?
2: Około 80-90.
5: Ja myślę, że tak z 70 mogę mieć, ja też się nie uczę.
0: Mówili maturzyści z 8 Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Matura z języka obcego rozpocznie się o 9 i potrwa 2 godziny.

0: całym kraju deszczowo i burzowo. Najsilniejsze burze mogą się pojawić na Opolszczyźnie, Kujawach, na Podlasiu, ziemi łódzkiej i na Lubelszczyźnie. Najcieplej na południu kraju, tam nawet 25-26 stopni, tyle samo na Mazowszu. W centrum 23, podobnie na Śląsku i Dolnym Śląsku. Na Kujawach stopni 18, na Warmii i Mazurach 19. Najchłodniej nad Bałtykiem, tam tylko 9-11 stopni. Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, witam ponownie.
0: Zaczynamy.
2: Sport.
1: I zaczynamy od Champions League. Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym Arsenal wygrał z Atletico Madryt 1-0. Jedyną bramkę strzelił Bukayo Saka. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o tym, jakie wczoraj kibice mieli emocje i jakie to było spotkanie, opowie Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No nie było to wielkie piłkarskie widowisko. Można było się nawet zastanawiać, jakim cudem te dwa zespoły znalazły się w półfinale Ligi Mistrzów. Ano tak, że Arsenal nie miał najtrudniejszej drogi, natomiast Atletico jakimś cudem w ćwierćfinale wyeliminowało Barcelonę. No i w ten sposób doszło do tego dwumeczu. Pierwsze spotkanie na Metropolitano w Madrycie nas nie zachwyciło. Rewanż też nas niestety nie oczarował. Jeden gol o wszystkim zdecydował. Właściwie jedna akcja w 44 minucie spotkania. Wówczas to była piłka posłana do Wiktora Jokeresa. Ten dośrodkował w pole karne. Jeden celny strzał na bramkę obronił Jan Oblak, ale wypluł piłkę przed siebie i tam stał w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie Bukayo Saka, który z najbliższej odległości posłał piłkę do bramki. No i właściwie to były jedyne dwa celne strzały Arsenalu w tym spotkaniu. Nie musieli się wysilać kanonierzy. Co prawda mieli jeszcze bardzo dobrą okazję w drugiej połowie spotkania, kiedy to oko w oko właściwie z Janem Oblakiem stanął Wiktor Jokeres, ale szwedzki napastnik posłał piłkę ponad poprzeczką bramki. Atletico nie zrobiło nic.

0: z Legią, to może nie był antyfutbol, natomiast to była piłka nożna bez chęci zwycięstwa, bez pomysłu na grę i to jest jak najbardziej zasłużony awans Arsenalu, który zagra po 20 latach przerwy w finale Ligi Mistrzów. Wówczas musiał uznać wyższość Barcelony. Tym razem zmierzy się z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. No i właśnie, danie główne przed nami na Allianz Arenie w stolicy Bawarii w pierwszym spotkaniu. Na Parc des Princes w Paryżu w ubiegły wtorek 9 goli, z czego 5 strzeliło PSG, 4 Bayern Monachium, więc dziś ten rewanż zapowiada się naprawdę fantastycznie, a zwycięzca tego meczu zmierzy się z Arsenalem na Puszkasz Arenie w finale Ligi Mistrzów.
1: Start półfinału o 21:00, Bayern Monachium zagra dziś z PSG, jak słyszeliśmy. Finał 30 maja, o tym też Filip mówił, na Puszkasz Arenie. To teraz zmienimy dyscyplinę. Dalej zielona podstawa do rozgrywania zawodów sportowych, ale to już nie murawa, a idealne sukno. W nocy z poniedziałku na wtorek Chińczyk Wei Ze został mistrzem świata w snookerze. W finale turnieju rozgrywanego w Sheffield.
2: Takie sukno, o to ci chodziło.
1: O to właśnie.
2: Dobrze, teraz zrozumiałem.
1: Wei Ze pokonał Shona Murphy'ego 18-17, proszę sobie wyobrazić, więc trzeba było rozegrać wszystkie 35 frame'ów do ostatniego momentu.
2: Czyli musisz nam to przetłumaczyć, czyli ile to trwało w sumie?
1: No, to trwało 2 dni tak naprawdę, bo to są 4 sesje zawsze tam wielogodzinne, więc bardzo, bardzo długo. 22-letni Chińczyk wygrał wcześniej jeden jedyny turniej rankingowy. Dla Shona Murphy'ego to 4 z rzędu przegrany finał Mistrzostw Świata. Anglik triumfował tylko raz w 2005 roku, a 4-krotny mistrz Polski Rafał Jewtuch mówi o zmianach, jakie zaszły w snookerze.
3: Europa generalnie jest w odwrocie i z tego chociażby powodu, z racji tego, że ich jest też więcej, więc to też efekt skali jest, po prostu będziemy mieli systematyczną wymianę w turze i to już się po prostu dzieje. No, Chińczyków w tym momencie jest, zdaje się, 1/4. Pomalutko, oczywiście wielki dzwon zabije raz do roku, czyli Zhao Xintong i Wei Ze. I fajnie, ja lubię jednak zmiany, ja lubię, że to jest progres, jakby.
1: W tegorocznych Mistrzostwach Świata, dodajmy, po raz pierwszy w historii wystąpił Polak. Antoni Kowalski, rewelacyjny młody człowiek, 22-letni, przegrał w pierwszej rundzie z 3-krotnym mistrzem świata Walijczykiem Markiem Williamsem, 4-10.
2: Zmieniamy dyscyplinę?
1: Oczywiście. Reprezentacja polskich siatkarzy przygotowuje się w Spale do nowego sezonu. Wśród wybrańców trenera Nikoli Grbicia jest środkowy Bartłomiej Lemański. On do kadry wrócił po 7-letniej przerwie.
4: Tak, jestem bardzo zadowolony, że gdzieś tam po takiej przerwie mi się to udało dokonać. Tym bardziej, że no, chyba niewiele jest takich gdzieś tam przypadków, że po takiej dłuższej przerwie, też w pewnym wieku, no bo w tym roku przekroczyłem już magiczną 30. Mega jestem z siebie zadowolony z sezonu i dumny, że znowu mogę reprezentować swój kraj.
1: A w tym roku biało-czerwoni powalczą w Lidze Narodów i w Mistrzostwach Europy. Karolina Romańczyk i Tomasz Bartnik zostali mistrzami Europy par mieszanych w strzelectwie sportowym w konkurencji karabin z 300 metrów w 3 postawach. Po srebro sięgnęli Finowie, po brąz Szwajcarzy, ale karabin z 300 metrów w 3 postawach nie jest konkurencją olimpijską i na medal na najbliższych igrzyskach w Los Angeles w tej konkurencji akurat nie możemy liczyć.
2: Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej.
1: Dziękuję pięknie.
2: Dobrego dnia. Tomku.
1: Dobrego dnia.
2: Siódma 40 na zegarach. Mamy ponownie połączenie z Michałem Makowskim. Dzień dobry, Michale.
5: Witam serdecznie.
2: Najbliższe godziny będą kluczowe dla opanowania poważnego pożaru na Lubelszczyźnie. Ponad 250 hektarów lasu spłonęło w okolicach miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim. Powiedz, jakie wiadomości płyną od służb?
5: No właśnie, aby zdławić ten pożar, trzeba będzie wykorzystać lotnictwo i dotrzeć ze środkami gaśniczymi do zarzewi ognia, które są zlokalizowane w dość trudnym, bagiennym terenie. No i właśnie, gdybyśmy połączyli się kilka minut wcześniej, to usłyszeliby państwo policyjnego Black Hawka, który zanurzył się w lokalnym stawie, nabrał z niego wody i leciał dalej gasić pożar. Do akcji...

0: Mają też ruszyć wkrótce samoloty gaśnicze Dromader. Tymczasem dowódcy kierujący działaniami gaśniczymi podmieniają strażaków, którzy pracowali wczoraj przez cały dzień i całą noc. Około godziny 8 na miejsce ma dojechać 58 świeżych zastępów strażackich, które to czekają kolejne ważne zadania, na przykład przebudowa dotychczas istniejących linii przeciwpożarowych, tak aby jakby zacieśnić oblężenie wokół tego pożaru. Tymczasem bardzo groźny pożar wierzchołkowy, który rozprzestrzeniał się z dużą siłą, właściwie już się skończył, ale duże ryzyko, ale ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się pożaru dalej istnieje.
1: To jest pożar, który rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dosyć wolno, ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa. To jest tylko kwestia tego frontu pożaru, bo z pozostałymi miejscami, w których był pożar wczoraj, o tych 250 hektarach mówiliśmy, tu już został ugaszony.
0: To powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. No i właśnie, te najbliższe godziny będą najbardziej istotne dla dalszego przebiegu akcji gaśniczej, również ze względu na panujące warunki atmosferyczne.
2: Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Ona też może dodatkowo utrudniać akcję walki z pożarem. To jest kwestia tych najbliższych godzin, które pokażą, w którym kierunku to wszystko będzie zmierzać.
0: Dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na deszcz, który pomógłby strażakom, na razie się nie zapowiada. No i przypomnijmy, że podczas gaszenia tego pożaru niestety doszło do tragicznego wypadku, ponieważ samolot gaśniczy typu Dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot tej maszyny należącej do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega alertem RCB przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim, konkretnie w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. No i radzi również, aby nie otwierać okien ani drzwi.
3: Michał Makowski pozostaje na miejscu. Dzięki wielkie, Michale.
0: Dziękuję.
3: Siódma 7:43 na zegarach. Po języku polskim i matematyce dzisiaj przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy tegorocznych maturzystów z języków obcych. O 9:00 rozpoczyna się trzeci egzamin w maturalnym maratonie. 98% zdających wybrało język angielski. Przed stadionem warszawskiej Legii, gdzie egzamin dojrzałości pisze ponad 5 tysięcy absolwentów szkoły w chmurze, jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, czy po stresie pierwszych dni dzisiaj jest już mniej nerwów?
4: No zdecydowanie tak. Język angielski zresztą od lat jest tym obowiązkowym przedmiotem maturalnym, z którego wyniki są najlepsze, a zdawalność najwyższa. A dlatego maturzyści, z którymi rozmawiałam, zapewniali, że dzisiejszy egzamin to dla nich wręcz jest przyjemność.
5: Przed angielskim myślę na spokojnie. Myślę, że większość maturzystów podchodzi do tego tak na spokojnie. Tutaj jesteśmy, wszyscy myślę, jakby spoko mówią po angielsku, więc na spokojnie.
6: Tak, przed angielskim to już taki na spokojnie. Naprawdę tu podchodzimy i godzinka wychodzimy, nie?
7: Tak samo, nie ma się czym stresować moim zdaniem, jeśli chodzi o angielski.
8: Uważam, że angielski to jest taka dla nas bardziej formalność, bo jesteśmy przygotowani, więc jakby angielskiego każdy używa na co dzień, nie wiem, do porozumiewania się ze znajomymi nawet, więc to nie może być dla nas trudność.
9: No dobrze, no angielski nie jest zbyt trudny, tak? Może przed tym rozszerzonym coś tam trzeba będzie powtórzyć, a to podstawa to na spokojnie.
10: Na luzie, to jest bezproblemowy przedmiot, bardzo prosty. Matura też no, nie wymaga od nas za dużo, skoro my siedzimy w tym języku od dzieciaka tak naprawdę, więc...
11: Formalność.
10: Formalność, tak, dokładnie.
4: Na napisanie egzaminu z języka obcego zdający będą mieć 120 minut. W tym czasie muszą rozwiązać zadania zrozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, gramatyki i na koniec krótka praca pisemna, czyli na przykład e-mail lub list. A przeważająca większość zdających pisze dzisiaj egzamin z języka angielskiego. Zresztą ja zaczęłam od tego, że tutaj będą zdawać język angielski, ale to nie jedyny przedmiot i nie jedyny język obcy dzisiaj jest zdawany. On jest najchętniej wybierany, no, nauczany w zasadzie w każdej szkole, ale jak wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, no właśnie to nie jedyne zdawane dzisiaj, też o 9:00 egzaminy. Równolegle odbywają się matury z pozostałych języków obcych nauczanych w szkołach, no bo nie każdy wybrał angielski.
12: ma zaskoczeń, bo oczywiście największa liczba maturzystów to język angielski, 338 tysięcy.

0: tysięcy, język francuski 247 osób, język hiszpański 715 osób, język rosyjski 2000 osób, język niemiecki 3000 osób, język włoski 114 osób i język ukraiński 139 osób. Liczba punktów możliwa do zdobycia to jest 60. Arkusz sprawdza umiejętności takie jak rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.
1: No ja rozmawiałam też z maturzystą, który wbrew tym trendom zdaje dzisiaj język hiszpański, czyli jest w tej grupie dokładnie 715 osób z całego kraju, bo tylu maturzystów zadeklarowało właśnie chęć zdawania hiszpańskiego. Okazuje się, że powody są różne.
2: Jestem całkiem dobrze przygotowany, to też jest ostatnia już podstawa, więc uczę się tego hiszpańskiego już jakiś czas. Nie powinno być jakichś większych zaskoczeń. Konkretnie na uczelnie, na SGH są potrzebne dwa języki i nie może być to ten sam język w dwóch kategoriach, a język podstawowy liczy się tak samo jak rozszerzenie, a z rozszerzenia z angielskiego będę miał więcej niż z rozszerzenia z hiszpańskiego, dlatego wybrałem właśnie podstawę na hiszpańskim.
3: Czy on wygląda tak samo jak angielski? Mam tutaj na myśli hiszpański, to jest dokładnie kopiuj i wklej, tylko w innym języku?
2: Dokładnie tak samo, przez co jest trochę różnica, bo jednak angielski wszyscy znamy na wyższym poziomie oczywiście, ale tak naprawdę przygotowuję się do zadań z tych samych schematów i po prostu zmienia się język, poziom jest wszystko taki sam.
1: Angielski, hiszpański czy włoski, tak samo mocno trzymamy kciuki za zdających każdy język obcy dzisiaj o 9:00. A jeszcze dodam, że tutaj przy stadionie warszawskiej Legii wszyscy są już na swoich miejscach. Oni musieli przyjechać wcześniej, bo 5000 osób w jednym miejscu. Każdy musi wejść, znaleźć swoją salę, w której będzie zdawać. To jest duże wyzwanie. I tutaj o 7:00 rano było tak gwarno i tak tłoczno, jak przed meczem. W końcu jesteśmy przed piłkarską areną przy Łazienkowskiej. Teraz jest już cicho, spokojnie, każdy wszedł, a przed stadionem są tylko rodzice, którzy dopingują swoje dzieci. Większość przyjechała spoza Warszawy, więc na te kilka dni zamieszkali tutaj w stolicy ze swoimi rodzicami. I teraz tak właśnie spędzają czas rodzice. Czekają, uczniowie piszą, a później już przyjemności i odpoczynek, bo dzisiaj kończą się te obowiązkowe egzaminy maturalne na poziomie podstawowym. Od jutra rozszerzenia, na początek też język angielski, tak jak dzisiaj, tylko na wyższym poziomie, na poziomie rozszerzonym. Część osób jeszcze zostaje, bo ten język angielski na poziomie rozszerzonym też wybrało najwięcej maturzystów. Około 73% maturzystów jeszcze jutro napisze język angielski. Dla wielu będzie to koniec i najdłuższe wakacje w życiu.
4: Te najprzyjemniejsze, jeszcze beztroskie, piękne. A tak z ciekawości tylko zapytam, zaglądałaś we wczorajszy arkusz z matematyki?
1: Zaglądałam. Tylko nie zadawaj mi proszę pytań.
4: Ja się przeraziłem i byłem chyba w sumie dumny sam z siebie, że ja kiedyś potrafiłem to rozwiązać. Natomiast dzisiaj poległbym na pierwszym pytaniu. Martyna Szymczakowska sprzed Stadionu Warszawskiej Legii, gdzie maturę z języka angielskiego zdają absolwenci Szkoły w Chmurze. Dzięki, Martyno, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
4: Błażej Prośniewski w naszym studiu. Błażeju, a ty rozwiązałbyś maturę z matematyki? Było.
5: Saldo. Magazyn gospodarczy.
6: Panowie, swoje pytanie.
7: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
7: Nie spoglądałem w ten arkusz. Może na wszelki wypadek nie będę w niego spoglądał, tak żeby się nie rozczarować.
4: Ale o pieniądzach i o wartościach matematycznych będzie jak najbardziej.
7: Tak, a magazyn zaczynamy od decyzji Rady Polityki Pieniężnej, na którą czekają między innymi spłacające kredyty w złotych oraz oszczędzające na lokatach. Dziś RPP zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Według głównego ekonomisty PKO Banku Polskiego Piotra Bujaka najpewniej Rada utrzyma je na dotychczasowym poziomie. A obecnie, przypomnijmy, podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej pozostanie w trybie wyczekiwania. Z jednej strony rysują się zagrożenia dla inflacji w średnim terminie związane ze wzrostem cen surowców energetycznych na tle konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale na razie można nadal zakładać, że ten konflikt nie będzie długotrwały i wzrost cen paliw nie zdąży się przełożyć na ceny innych towarów i usług. I jak dodaje Piotr Bujak, nawet jeśli w nadchodzących miesiącach inflacja wzrośnie, to nie będzie to wystarczający powód do podwyższenia stóp procentowych. Dla Rady Polityki Pieniężnej najważniejsze nie są wskaźniki inflacji w najbliższych miesiącach, kiedy być może nawet

0: Przejściowo znajdziemy się po wyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu. Dla bankierów centralnych, w tym dla naszej Rady Polityki Pieniężnej, kluczowy jest średni horyzont, to znaczy inflacja za rok, za dwa lata, nawet inflacja za trzy lata. Tylko w takim horyzoncie banki centralne są w stanie wpływać na poziom inflacji i tam na razie poważnego zagrożenia nie widać.
1: Tu dodajmy, że dzisiejszą decyzję RPP w sprawie stóp poznamy zapewne po południu. Wczoraj natomiast rząd przyjął kilka ważnych z punktu widzenia obywateli rozwiązań. Chodzi m.in. o bon senioralny. Będzie to rodzaj niepieniężnego świadczenia dla osób powyżej 65 roku życia, a które potrzebują wsparcia w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego, utrzymaniu porządku, zrobieniu zakupów czy wyjściu do lekarza. Za realizację tych usług opiekuńczych dla seniorów będą odpowiedzialne samorządy. Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy dotyczący zmian w rachunkach za prąd. Informacje na nich prezentowane mają być uproszczone i bardziej czytelne, a już na pierwszej stronie konsument znajdzie łączną kwotę do zapłaty. Trzeci ważny projekt przyjęty właśnie przez rząd dotyczy osobistych kont inwestycyjnych. To inicjatywa resortu finansów, która ma zachęcić Polaków do tego, aby nie trzymali swoich oszczędności na depozytach bankowych, bo tam nie pracują i z uwagi na inflację tracą na swojej wartości. Główną zachętą do tego, aby te pieniądze niejako uruchomić z korzyścią dla samych oszczędzających, jak i całej gospodarki, mają być pewne preferencje podatkowe. Otóż środki zgromadzone na OKI do wartości 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z opodatkowania, w tym od tak zwanego podatku Belki. Dotyczy to środków ulokowanych na przykład w akcjach czy funduszach inwestycyjnych. Jeśli chodzi o tak zwane aktywa oszczędnościowe, czyli głównie lokaty lub obligacje, będzie to maksymalnie 25 tysięcy. Powyżej tej kwoty podatek będzie trzeba zapłacić. Jego wysokość będzie ustalana każdego roku na podstawie stóp procentowych NBP. W 2027 ma to być 0,85%. Jak mówi ekspert w dziedzinie inwestowania, dyrektor polskiego oddziału firmy Finax Przemysław Barankiewicz, OKI to ciekawa propozycja, szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rynkiem kapitałowym. Teraz tylko pytanie, czy Polacy z tej szansy skorzystają?
2: Cała idea, która została zaczerpnięta ze Szwecji, gdzie są takie od kilkunastu lat działające konta ISK, które mają być takim pierwowzorem, polega na tym, żeby nie tylko było zwolnienie podatkowe, ulga podatkowa, o której się w Polsce najwięcej mówi, no wiadomo, że nikt nie lubi płacić podatku, ale żeby to było maksymalnie proste do rozliczenia. Więc tutaj jest wielkie wyzwanie. Pierwszy rzut oka na propozycję ustawy, która wyszła z rządu, pokazuje, że powinno to być w miarę proste, ale jednak znając niechęć Polaków do różnej biurokracji i do podatków, pewnie początki mogą być dość skomplikowane.
1: Stąd też pewnie będziemy potrzebować co najmniej kilku lat, aby ocenić, czy OKI się sprawdzają i, a może przede wszystkim, czy faktycznie się opłacają. A odpowiedź na to pytanie na razie nie jest prosta, bo jak zauważa Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz w Rankomat.pl, będzie to zależało od wielu czynników. Podatkowo, jak mówię, możemy na tym rozwiązaniu zarówno zyskać, jak i stracić.
3: Im wyższe zyski, no tym zwykle wyższy jest ten podatek od zysków kapitałowych. A na OKI mamy po prostu stosunkowo niski podatek od aktywów, więc przy dużych zyskach ten podatek od aktywów będzie niższy. Ale druga strona medalu, czyli wada OKI jest taka, że jeżeli nie uda się tego zysku wypracować albo mamy stratę, no to i tak musimy zapłacić podatek od aktywów.
1: Pod warunkiem, przypomnijmy, że przekroczymy limit 100 tysięcy złotych. Według założeń resortu finansów OKI mają zacząć funkcjonować od 1 stycznia przyszłego roku.
4: Saldo.
1: W magazynie teraz o zjawisku nielegalnego przekształcania prywatnych domów jednorodzinnych w tzw. hotele robotnicze. Ten proceder jest coraz częściej spotykany. Zazwyczaj w takich domach mieszka kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt osób, głównie przyjeżdżających z zagranicy do pracy w Polsce. A to generuje też coraz więcej problemów i konfliktów społecznych. Sąsiedzi takich kwater zwracają uwagę m.in. na nadmierny hałas czy zastawianie samochodami wąskich osiedlowych ulic. Co więcej, budynki służące zbiorowemu zakwaterowaniu podlegają zupełnie innym, bardziej z restrykcyjnym normom przeciwpożarowym czy sanitarnym. To zjawisko dostrzegło już Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które wraz z przedstawicielami samorządów przygotowało projekt rozwiązania tego problemu. Na szybkie wejście w życie tych regulacji liczy Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich do spraw legislacyjnych.
5: Pojawia się taka propozycja, że w domu jednorodzinnym tylko 30% będzie można przeznaczyć na cele zbiorowego zakwaterowania, a jak ktoś chce przekroczyć tą wartość, to będzie musiał uzyskać decyzję o zmianie sposobu użytkowania budynku. Planowane są wysokie kary za to, że ktoś nie będzie przestrzegał tego przepisu. To ma być kara 10 tysięcy złotych, która wielokrotnie może być powtarzana, jeżeli ktoś nie podporządkuje się temu przepisowi.
1: I choć teoretycznie już

0: dziś istnieją procedury, aby walczyć z tym zjawiskiem, to trwają one długo i są bardzo skomplikowane. Amerykański dług publiczny po raz pierwszy od czasów II wojny światowej przewyższył produkt krajowy brutto. Obecny skok zadłużenia, jak podaje Komitet na rzecz Odpowiedzialnego Budżetu Federalnego, jest napędzany przez splot czynników. Należą do nich obniżki podatków, zwiększone wydatki rządu na obsługę długu oraz wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa.
1: W ciągu ostatnich miesięcy amerykańskie PKB wyniosło 31 bilionów dolarów i było 500 milionów dolarów niższe niż dług publiczny. Szczególnie kwestia starzenia się amerykańskiego społeczeństwa i wypłata z tego powodu świadczeń socjalnych sprawia, że państwowe zadłużenie zaczęło szybciej wzrastać. Stany Zjednoczone w tej chwili wydają w tym przypadku więcej niż na kwestie związane z finansowaniem obrony narodowej. Dług publiczny USA może osiągnąć 53 biliony dolarów do 2036 roku. Stany Zjednoczone stale wydają więcej niż pozyskują z wpływów podatkowych i innych źródeł, co zmusza rząd do zaciągania kolejnych zobowiązań w celu finansowania programów federalnych. Zdaniem prestiżowej fundacji Petersona, rosnące zadłużenie państwa może prowadzić do szeregu problemów gospodarczych. Według ekonomistów należą do nich rosnące koszty obsługi długu, które mogą wypierać wydatki na programy federalne oraz zwiększone ryzyko występowania kryzysu finansowego. Inwestorzy mogą również utracić zaufanie do stabilności fiskalnej kraju, co mogłoby skutkować obniżeniem ratingów kredytowych USA. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się na zielono. Liderem wzrostów był WIG20, który zyskał ponad 1%. Jeśli chodzi o waluty, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,62 zł, kurs euro wynosi 4,22, a za franka trzeba zapłacić 4,64.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
14: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
13: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Drugi dzień gaszenia pożaru lasu koło Biłgoraja. Wczoraj w akcji zginął doświadczony pilot. Jeszcze w tym tygodniu trafi do Sejmu. Będzie trzecie podejście do ustawy o kryptoaktywach. Ostatnie pożegnanie Andrzeja Olechowskiego. Były minister zmarł w wieku 78 lat. Minęła 8. Ewelina Kamińska. Zapraszam. W akcji wciąż około 400 strażaków. Pożar lasu koło Biłgoraja jest opanowany, ale służby będą go dogaszać jeszcze co najmniej dobę. Spłonęło około 250 hektarów lasu. Na miejsce poleciał rano śmigłowiec Black Hawk. Kolejna maszyna może dołączyć tam.

0: około południa. Tymczasem służby będą wyjaśniać dokładne okoliczności katastrofy samolotu gaśniczego. Maszyna rozbiła się wczoraj podczas akcji z nieznanych przyczyn.
1: Samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec zrzucały wodę w trudno dostępnych miejscach aż do zapadnięcia zmroku. W rejonie działań Straży Pożarnej panowały ekstremalne warunki, powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
2: Ogromne ilości dymu, trudna widoczność oraz wysoka temperatura. Przypuszczam, że też na pewno nie był to element sprzyjający działaniom z powietrza.
1: Na miejscu katastrofy Dromadera rano pojawi się prokuratura oraz przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: Pilot, który zginął w tym wypadku, to doświadczony pilot, osoba, która miała bardzo wiele godzin nalotów, więc naprawdę osoba o najwyższych kwalifikacjach.
1: Samolot gaśniczy, który wspomagał działania lubelskich strażaków, należał do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Józefów, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Rządowa ustawa regulująca rynek kryptoaktywów ma na celu ochronę obywateli, deklaruje Andrzej Szejna z Lewicy. Wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział złożenie jeszcze w tym tygodniu w Sejmie trzeciego projektu przepisów dotyczących właśnie kryptowalut. W projekcie nie należy spodziewać się zmian, które postulował po wetach prezydent Karol Nawrocki, mówił na naszej antenie poseł Andrzej Szejna.
4: Jeżeli prawo, które przygotowaliśmy, jest przemyślane, przedyskutowane i ono ma skutecznie chronić obywateli, no to trudno, żeby rząd wycofywał się z dobrej regulacji już dwukrotnie przyjętej, wedle widzimisię pana prezydenta, którego uzasadnienie do weta, jakby się w nie wczytać, nie wnosiło nic nowego na rzecz obywateli, nie wskazywało żadnych błędów formalnych projektu, a co gorsza, wskazywał na potrzebę ochrony, ale kogo? Właśnie giełd takich jak Zonda Krypto.
0: Prezydent już dwukrotnie zawetował rządową ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Premier zapowiada, że nowy projekt będzie różnił się od poprzedniego jedynie wysokością kar za oszustwa. Według nowej propozycji mają być one ostrzejsze. Dla przeciętnego Kowalskiego to sposób na łatwiejsze inwestowanie oszczędności. Dla firm notowanych na warszawskiej giełdzie okazja na zgromadzenie dodatkowych środków na inwestycje. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które mają zacząć działać od stycznia 2027 roku. Posiadacz rachunku OKI będzie mógł zainwestować bez podatku do 100 tysięcy złotych w papiery wartościowe, z czego 25 tysięcy złotych w stosunkowo bezpieczne lokaty i obligacje oszczędnościowe. Osoby, które inwestują poprzez konta OKI będą mogły w każdej chwili wpłacać i wypłacać pieniądze. Projekt ustawy przyjęty przez rząd wkrótce trafi do Sejmu. W Warszawie dziś uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej zmarł w wieku 78 lat.
5: Andrzej Olechowski był ministrem finansów i szefem MSZ, ale też jednym z tzw. trzech tenorów obok Tuska i Płażyńskiego, założycieli Platformy Obywatelskiej. Był członkiem środka o niezwykłym zmyśle politycznym i nie bał się mówić, czasem nawet prowokując.
6: W pewnych środowiskach bicie żony też ma tradycję. To nie znaczy, że trzeba tę tradycję kontynuować.
7: Był prawdziwym patriotą.
5: Wspomina Lena Kolarska-Bobińska, była minister nauki.
7: Szukał najlepszych rozwiązań ponad podziałami.
5: Grzegorz Schetyna.
8: Osoba, która dawała z siebie naprawdę wiele, w sensie programu.
5: Były minister spraw zagranicznych Dariusz Rosati.
9: On się czuł jak ryba w wodzie w kontaktach międzynarodowych.
5: Po latach wspominają go także ówcześni rywale, jak Jarosław Kaczyński.
10: No nie ukrywam, po zupełnie innej stronie niż ja, no ale to była na pewno postać znacząca.
5: Andrzej Olechowski wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie czy Kolegium Civitas. Opublikował około 100 prac naukowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Dostępność leków w chorobie otyłościowej pozwala szybko pozbyć się kilogramów, ale pacjenci cierpią na skutki uboczne samodzielnie lub źle prowadzonego leczenia. Ostrzegają przed tym lekarze. Szybka utrata masy ciała generuje szereg zaburzeń w naszym ustroju. Dochodzi m.in. do spowolnienia metabolizmu, mówi profesor Lucyna Ostrowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
11: Dodatkowo udowodniono, że szybka redukcja masy ciała, tak około 1,5 kg tygodniowo, może skutkować pojawianiem się złogów w pęcherzyku żółciowym, czyli kamicą żółciową, albo drobnych złogów, które wędrując przez rogi żółciowe, docierając do okolicy trzustki, mogą dać podrażnienie tej trzustki, a nawet ostre zapalenie trzustki.
0: Lekarze alarmują, że terapię w zakresie chudnięcia należy prowadzić pod okiem lekarza, dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Dość deszczowo dziś na zachodzie i północy kraju. Przelotnie pada też na południu, a na południowym zachodzie, w centrum i na Suwalszczyźnie prognozowane są burze. W ciągu dnia na termometrach średnio od około 10 stopni na północy, przez 23 stopnie w centrum, do 27 na południowym wschodzie.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Ósma sześć na zegarach. Dzień dobry ponownie. Środa, 6 dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski, witam się z Państwem i zapraszam na ostatnią godzinę poranka w Polskim Radiu 24. Przed nami 126 dzień roku. Słońce będzie nam towarzyszyć do 29, a imieniny obchodzą dzisiaj Bartłomiej, Benedykta, Filip, Franciszek, Jan, Jakub i Judyta.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: W naszym studiu Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie rzeczniku.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia.
2: Nic się nie zmieniło, bo tak spojrzał pan na mnie. Nie, wszystko, afiliacja się zgadza.
3: Patrzę na pana, bo kontakt wzrokowy powinien być utrzymywany podczas rozmowy. Także wszystko
2: dobrze,
3: jest okej.
2: Dobrze, tak, dobrze. Zgodnie z... Już się zmartwiłem, że źle panu przedstawiłem. Panie rzeczniku, czy prezydent Karol Nawrocki powinien i czy wy jako Prawo i Sprawiedliwość poprzecie tę trzecią wersję, jednej wersji ustawy o kryptowalutach?
3: Panie redaktorze, przede wszystkim zacznijmy od tego, co się tak na dobrą sprawę w tej chwili na polskiej scenie politycznej dzieje, bo mamy do czynienia z taką paniczną próbą zrzucania z siebie odpowiedzialności rządu za aferę firmy Zonda Krypto, ponieważ pełną odpowiedzialność za to, co się stało, za to, że około 30 tysięcy osób zostało poszkodowanych, a łączne straty wynoszą ponad 350 milionów złotych, ponosi Donald Tusk i cały jego aparat. Przez 2,5 roku nie zrobili absolutnie nic, żeby ostrzec osoby, które inwestowały w tą giełdę kryptowalut. Donald Tusk znalazł czas, żeby robić szopki, niejawne posiedzenia Sejmu i stwarzać jakąś atmosferę grozy, a nie znalazł czasu na to, żeby ostrzec tych, którzy inwestowali w to swoje pieniądze. Ani prokuratura, ani służby specjalne nie zrobiły nic, mimo tego, że mieli pełną świadomość chociażby takiego faktu, że estońska instytucja zajmująca się nadzorem między innymi nad giełdami kryptowalut wysyłała ostrzeżenia w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura przespała moment, w którym można było zabezpieczyć dowody i zatrzymać właściciela firmy Zonda Krypto. Więc wszystkie te działania, które w tej chwili są podejmowane, to jest próba takiego zrzucania odpowiedzialności z siebie za to, co się stało.
2: Wejdę panu w zdanie. Zawsze niekomfortowa rola, bo
3: taka pana rola.
2: Chcąc być w kontrze, no muszę być poniekąd jakoś, zabrzmi jak rzecznik rządu, ale ja pamiętam premiera Donalda Tuska w grudniu, który no, ostrzegał, może nie wymieniał wprost nazwę Zonda Krypto, ale mówił o giełdzie kryptowalut powiązanej z Rosjanami, w której to inwestowanie, no delikatnie rzecz ujmując, nie jest najbardziej bezpieczne. Wam państwu jako posłom szerzej też przedstawiał ponoć premier te informacje na tym niejawnym posiedzeniu rządu. Ja nie staję w obronie. No jakieś ostrzeżenia były, być może nie na poziomie instytucjonalnym, nie wprost, ale sygnały, że to nie jest może najlepszy sposób na inwestowanie pieniędzy się przynajmniej od kilku miesięcy pojawiały.
3: No ale zaraz, to posłowie co do zasady nie inwestują w kryptowaluty. Inwestowali w nie ludzie, około 30 tysięcy osób, które w tą Zondę Krypto weszli, więc do nich takie ostrzeżenia powinny być kierowane, a aparat państwowy Donalda Tuska powinien wykonywać swoje zadania.
2: I tego nie zrobił. Nie było Donald ustawy, Tusk już więc wtedy... nie było narzędzi, żeby przestrzegać.
3: Panie redaktorze, no ale ustawa, która została zaproponowana przez rząd, obowiązywałaby od 1 lipca, więc tak czy siak nie miałaby żadnego przełożenia na to, co się stało, bo jak wiemy, Zonda Krypto upadła wcześniej. Więc tak jak mówię, powtórzę to jeszcze raz. No mamy do czynienia z taką paniczną próbą zrzucania z siebie odpowiedzialności. Jest jeden projekt, zdaje się, Polski 2050 w parlamencie, o którym pan prezydent mówił, że jest gotowy go rozważyć. Czy otoczenie pana prezydenta mówiło, że jest gotowy go rozważyć. Czemu Donald Tusk znowu wchodzi w jakąś szopkę, znowu będzie próbował przerzucać odpowiedzialność na polityków opozycji? No opozycja nie rządzi. Rządzi Donald Tusk.
2: No dobrze, ale z odpowiedzialnością, wie pan, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że bagatelizuje sprawę, absolutnie nie. Ale co się stało, to się nie odstanie z Zonda Krypto. Pytanie jest o to, w jaki sposób i jak się politycznie dogadacie, żeby uregulować tę kwestię. Bo jak rozumiem, rząd ciągnie w swoją stronę, prezydent ciągnie w swoją stronę, koniec końców rozwiązań nie ma, to znaczy rynek pozostaje nieuregulowany.
3: Panie redaktorze, no tak, przypominam słowa pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił wprost o tym, że inwestowanie w kryptowaluty jest niezwykle niebezpieczne. Nawet mówił, że kryptowaluty powinny zostać zlikwidowane. To jest pierwsza sprawa.

0: Po drugie, my od początku mówiliśmy o tym, że ten rynek musi być uregulowany. Były zastrzeżenia co do tej ustawy, co do szczegółów zapisów, które tam się znalazły. Natomiast jesteśmy jak najbardziej otwarci na to, żeby tą kwestię uregulować. I taki też był komunikat nasz od samego początku.
1: Tyle razy głosowaliście przeciwko tej ustawie.
0: Przedstawiając argumenty świadczące na rzecz tego, że ta ustawa nie była idealna.
1: Jasne, ja rozumiem. Każdy ma swoje argumenty. Ja tutaj nie mam zielonego pojęcia. Nie znam się na kryptowalutach. Nie umiem ocenić jakości tej ustawy. Natomiast myślę sobie, że do pewnego porozumienia politycznego powinno dojść, bo inaczej będzie na tym rynku wolna amerykanka.
0: Też tak myślę. To uważam, że powinno dojść do porozumienia. Uważam, że powinien być ten rynek jak najbardziej uregulowany, a być może nawet zakazany.
1: To będziecie przedstawiać swój projekt? Czy będziecie pracować nad tym rządowym projektem? Jak pan widzi te polityczne porozumienie nad tym?
0: No myślę, że tak, że powinniśmy raz, że pochylić się nad ustawą Polski 2050 i poczekać też na to, co wpłynie z rządu. Nie znamy szczegółów tej propozycji. Donald Tusk jak zwykle rozmywa to, wykorzystując każdą okazję do tego, żeby uderzyć albo w pana prezydenta Karola Nawrockiego, albo w mój obóz polityczny. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja przede wszystkim od Donalda Tuska oczekuję tego, że uderzy się w pierś i przeprosi 30 tysięcy osób, które straciły swoje pieniądze inwestując w zonda krypto i wyciągnie konsekwencje wobec szefów służb specjalnych, wyciągnie konsekwencje wobec Waldemara Żurka. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo Waldemar Żurek jest zaangażowany w to, żeby wzywać na przesłuchania ministrów z kancelarii pana prezydenta do tego pseudo postępowania dotyczącego wpływania na proces decyzyjny pana prezydenta Karola Nawrockiego w kwestii zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, a w kwestii zonda krypto nie widać jakiejkolwiek refleksji. Nic według niego się nie stało. No moim zdaniem jednak się stało. Przecież on wybrał do tego postępowania prokuratora, który pojechał sobie na wakacje, a później jak wrócił z tych wakacji, to okazało się, że musi się ze sprawy wyłączyć, bo był w nią się zaangażowany. No to jest kompletna kompromitacja.
1: Ja się z panem zgadzam, że prokuratura też się obudziła zdecydowanie za późno i to eufemizm z mojej strony, jeśli chodzi o działania w sprawie zonda krypto. Szczególnie, że prokuratura miała pełną wiedzę co do tego, znaczy nie pełną, no, ale miała wiedzę większą niż opinia publiczna, co do tego, jakie były okoliczności zaginięcia pana Suszka, poprzedniego właściciela zonda krypto. Tylko jak pan mówi o tych przeprosinach ze strony Donalda Tuska, ja rozumiem, że polityka polityką, ale to idąc tym tropem powinien też przeprosić na przykład Radosław Piesiewicz, który promował zonda krypto i wiele innych osób, które były zaangażowane we współpracę z tą giełdą kryptowalut.
0: No panie redaktorze, jeśli mówimy o tego rodzaju optyce na tą sprawę, czyli kto powinien przepraszać za to, że się angażował, no to Jerzy Owsiak też jakoś nie słyszałem, żeby
1: ale
0: do tej pory przeprosił, bo
1: ja
0: dostał pieniądze. Ale jego fundacja dostała pieniądze od zonda krypto. Stacja TVN24 również wyświetlała reklamy zonda krypto. Firma, dojdę do tego, co mam to chcę powiedzieć. Firma
1: Owsiaka bym się oburzał bardzo, no bo to, że ktoś dostał pieniądze nie oznacza, że popiera. No Jerzy Owsiak prowadzi fundację, fundacja czerpie zyski, każda firma ma prawo wpłacać na tę fundację, ale to nie oznacza, że Owsiak jest powiązany z zonda krypto.
0: Tylko dobrze, proszę zwrócić uwagę, jaka jest optyka medialna, przede wszystkim mediów przychylnych rządowi i samego rządu, że oto media konserwatywne, tak, otrzymują jakieś fundusze, były wyświetlane reklamy zondy krypto, a w kwestii Owsiaka, kwestii Owsiaka, czy w kwestii TVN24 jest milczenie. Ja mówię o tym, że to była strategia tego pana Krala, właściciela firmy Zonda Krypto, który się w ten sposób uwiarygadniał po to, żeby więcej ludzi inwestowało. I tutaj powinno wejść państwo, Donalda Tuska, aparat państwowy, który powinien powiedzieć stop, nie powinniście tego robić, bo to jest niebezpieczne, bo to jest oszust, a tego nie
1: Panie
0: było.
1: Panie rzeczniku, już wiele razy padło nazwisko tego Tuska w tej rozmowie.
0: No bo on jest odpowiedzialny za to, co się stało.
1: Dobra, tylko że ja bym rozróżnił, bo to specjalnie nie mówiłem o tym, czy tam Republika brała pieniądze od zonda krypto, czy nie brała i jak była powiązana. Zwróciłem uwagę na Polski Komitet Olimpijski, bo czymś innym są prywatne działalności, takie jak Republika, czy TVN24, a czymś innym jest instytucja, która jednak jest pewnego rodzaju instytucją publiczną, czyli Polski Komitet Olimpijski. To nie było tak, że zonda krypto nie tylko wykupiła reklamę, weszła po prostu jak młodzież teraz mówi, w kolabo z zonda krypto.
0: Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, na jaką wojnę poszedł pan minister Nitras z panem Piesiewiczem, odcinając całkowicie finansowanie spółek Skarbu Państwa. Rozumiem,
1: dlaczego
0: że pan prezes, dlatego, że politycznie nie pasował mu prezes PKOL-u, tylko i wyłącznie na to, ze szkodą dla polskiego sportu.
1: Były bardzo duże wątpliwości nadal są co do przepływów finansowych i tego, w jaki sposób
0: wątpliwości to są do wszystkiego, co odbywało się za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Na tym skupia się cała działalność obecnie rządzącej koalicji. Na niczym więcej. Pan prezes Piesiewicz szukał innego źródła finansowania, a zonda krypto, realizując swoją strategię, jeszcze

0: teraz to powtórzę, uwiarygadniania się na polskim rynku po to, żeby przyciągnąć jak największą liczbę klientów, wykorzystała tą okazję. I ja oceniam to w ten sposób, że pan prezes Pisiewicz jest ofiarą również tego, w jaki sposób Zonda Krypto działało, a w konsekwencji tego, że państwo polskie rządzone przez Donalda Tuska całkowicie abdykowało w kwestii prawidłowego informowania, ostrzegania przed tym, co grozi z ludziom, czy firmom, które wchodzą we współpracę z firmą Zonda Krypto.
1: Tu będzie mój sprzeciw. Ofiarami Zonda Krypto są ludzie.
0: Przede wszystkim, zdecydowanie. Są
1: ludzie, tylko proszę teraz mi dokończyć, dać dokończyć. Są ludzie, którzy między innymi, widząc reklamy Zonda Krypto na koszulkach, na bonach wręczanych sportowcom, zainwestowali.
0: W Ośpie.
1: Ja nie widziałem połączenia logotypu Wośpu z logotypem Zonda Krypto, ale połączenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i neon Zonda Krypto na PKOL-u widywałem niemal codziennie, gdybym tam przyjeżdżał. Idziemy dalej. Zostawmy kryptowaluty, bo jest także kwestia nowej Rady do Spraw Konstytucji przy prezydencie. Czy wy wspieracie jako Prawo i Sprawiedliwość tę inicjatywę?
0: No tak, oczywiście. Zaproszenie do udziału w tej Radzie zostało wysłane również do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Będziemy delegować tam swoich przedstawicieli. Jednocześnie pracując nad rozwiązaniami konstytucyjnymi, nad projektem nowej konstytucji w ramach programu Prawa i Sprawiedliwości, zapowiadał to pan prezes Jarosław Kaczyński. To będzie oczywiście symbioza, jeśli chodzi o pracę tych dwóch ciał, no bo bez wątpienia konstytucję należy zmienić.
1: Ale jak to symbioza? Symbioza instytucji powołanej przez apolitycznego prezydenta i partii politycznej?
0: No, współpraca. Myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby ten projekt wypełniał oczekiwania wszystkich, zarówno obozu prezydenckiego, jak i naszej partii politycznej.
1: Ale to też moim zdaniem poprzedniej, że byłaby symbioza pomiędzy pracami nad nową konstytucją Koalicji Obywatelskiej i Kancelarii Prezydenta?
0: Panie redaktorze, ja uważam, że projekt konstytucji powinien zostać wypracowany w ramach konsensusu ponadpartyjnego, ponadpolitycznego. No, oczywiście zwracając uwagę na to, w jaki sposób wypowiada się na ten temat Donald Tusk, który po prostu jedyny argument, który przedstawia, to jest to, że nie będzie większości do tego, co zaproponuje pan prezydent.
1: To jest argument.
0: Wydaje się, no tak, tylko że to jest argument nie, bo nie. Nie odnosi się w żaden sposób do potrzeby stworzenia nowej konstytucji, a moim zdaniem taka potrzeba jest przede wszystkim w zakresie stworzenia bezpieczników, które uniemożliwiłyby w przyszłości taką działalność, jaka w tej chwili jest podejmowana przez rząd w zakresie niszczenia tej konstytucji,
1: czyli
0: łamania prawa na każdym kroku.
1: Takich bezpieczników, które by zabezpieczyły przed działalnością, jaką państwo prowadzili w czasach swoich rządów.
0: Panie redaktorze, mamy w tej chwili ministra sprawiedliwości, który ustawy zmienia rozporządzeniami, który odwołuje prezesów sądów bez zachowania odpowiedniej procedury. Mamy koalicję rządzącą, która organizuje sobie happeningi w Sejmie, uważając, że to jest ślubowanie wobec prezydenta, mimo że nikt tam pana prezydenta nie widział. I nowa konstytucja musi zawierać takie rozwiązania, które te bezprawie będzie hamowało, uniemożliwiało.
1: Właśnie nie wiem teraz, jaką mam taktykę przyjąć. Panie rzeczniku, przecież pan doskonale pamięta, jak różne bezpieczniki demontowało Prawo i Sprawiedliwość. Zaprzysięganie sędziów Trybunału Konstytucyjnego po nocy. Zmienianie
0: składu. Ale to przepraszam, składu, czy w konstytucji jest napisane, że trzeba za dnia zaprzysięgać sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
1: Pan banalizuje i trywializuje pan te rzeczy, ale to wcale nie jest tak. No i pan mówi o Waldemarze Żurku. No, waszym ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, który dzisiaj się ukrywa poza granicami kraju przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Przed wymiarem niesprawiedliwości, bo nie może liczyć na uczciwy proces tutaj w Polsce.
1: Ale wszyscy inni politycy Prawa i Sprawiedliwości jakoś mogą liczyć na uczciwy proces, tylko Zbigniew Ziobro nie może.
0: Zbigniew Ziobro, jeszcze raz to podkreślę, nie może liczyć na uczciwy proces. Mamy ministra sprawiedliwości, który zapowiadał, że jeśli sam nie wróci, to się go wstawi do bagażnika i się go przywiezie. Wyroki są już wydawane w mediach społecznościowych przez polityków koalicji rządzącej. Minister Ziobro został uznany już za winnego, jest nazywany przestępcą.
1: Przecież, panie rzeczniku, powiedzmy sobie wprost, gdyby wymiar sprawiedliwości był tak upolityczniony, jak państwo to przedstawiają, to połowa waszego klubu siedziałaby już w areszcie.
0: Panie redaktorze, no i część naszego klubu już siedziało w areszcie, a nie
1: znaczy
0: mam żadnych wątpliwości. Nie mam żadnych wątpliwości, że minister Zbigniew Ziobro byłby tu ściągnięty tylko z jednego powodu. Znaczy, ta cała sprawa ma tylko jeden wymiar, stricte propagandowy, bo Donald Tusk potrzebuje mieć taki obrazek Zbigniewa Ziobro w kajdankach, po to, żeby nasycić tą swoją sektę silnych razem, ten najtwardszy elektorat Platformy Obywatelskiej, skupiony wokół Romana Giertycha, żeby zmotywować ich do tego, że ten proces rozliczeń, mityczny proces rozliczeń jednak idzie tak, jak Donald Tusk obiecywał. Bo Donald Tusk nie ma do zaproponowania niczego innego poza tym. On jest w stanie utrzymać swój wynik wyborczy tylko i wyłącznie na polaryzacji i na budowaniu niechęci, nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości. Na tym doszedł do władzy w 2023 roku. I tą samą strategię realizuje w dalszym ciągu. Przecież pan to widzi. Gdzie jest to konkretu, proszę mi powiedzieć? Nie motywuje swoich wyborców tym, że realizuje swój program. program, do którego się zobowiązał, tylko motywuje i

0: ich nasycania i nasycaniem ich nienawiścią do Prawa i Sprawiedliwości. To jest cała jego strategia, znana zresztą od lat, od momentu przegrania w wyborach prezydenckich.
1: Dobrze, idziemy dalej, panie rzeczniku. Kwestia ostatnia, czyli kwestia amerykańskich wojsk w Niemczech i ich relokacji. Czy Polska powinna się zabiegać o to, żeby oni byli relokowani do Polski?
0: Już oczywiście, że powinni zabiegać. Zadziwia mnie logika szefa rządu. Nie używam nazwiska Donald Tusk, bo pan mnie już zwrócił
1: uwagę. Tyle razy, że ja już jestem zmęczony.
0: Proszę zwrócić uwagę. Powiedział pan premier o tym, że to by było złamanie solidarności europejskiej, gdybyśmy zabiegali o to, żeby ci dyslokowani z Niemiec żołnierze trafili do Polski. Ja nie mówię o tym, że łamaniem solidarności europejskiej jest narzucenie nam paktu migracyjnego, umowy z Mercosurem, czy unijnej polityki klimatycznej. Musimy zabiegać o to, idąc do konkluzji, żeby na polskiej ziemi stacjonowało jak najwięcej żołnierzy US Army. Tak robił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki naszym rządom w tej chwili w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich i ten kontyngent powinien być zwiększany, bo to jest potencjał odstraszania.
1: Mam ćwiczenie intelektualne dla pana. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że Donald Trump podejmuje decyzję o relokowaniu części amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w Polsce na Litwę. I Litwini mówią: bardzo chętnie przyjmujemy. Czy pan by mówił wtedy o tym, że to jest utrzymywanie europejskiej wspólnoty i jedności?
0: Każdy rząd musi myśleć o bezpieczeństwie swoich własnych obywateli i polski rząd również został wybrany przez wyborców po to, żeby dbać o bezpieczeństwo Polski. A więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce to jest więcej bezpieczeństwa. Fundamentem są nasze własne siły zbrojne. Fundamentem są nasze własne siły zbrojne, ale jeśli chodzi o wymiar międzynarodowy, musimy dbać o strategiczny sojusz polsko-amerykański. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to ten sojusz był utrzymywany niezależnie od tego, jaka była administracja w Waszyngtonie, czy panie demokratyczna, czy republikańska.
1: Spokojnie. Dobrze, bo ja też bym... Bo pan odpływa momentalnie.
0: Nie, ja nie odpływam, no tłumaczę panu
1: wracam do tej kwestii europejskiej jedności, bo prezentuje pan taką moralność Kalego. To znaczy, jeśli komuś zabrać żołnierzy i nam dać, to dobrze. Ale jak nam zabrać żołnierzy i komuś dać, to źle.
0: Ale ja nie wiem, dlaczego pan patrzy na to w ogóle z tej perspektywy. My musimy myśleć o Polsce. Jesteśmy krajem przyfrontowym. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. I jeśli mamy możliwość tego, żeby zwiększyć kontyngent wojsk amerykańskich, to trzeba chwytać się...
1: Odpowiem panu na to pytanie z prostej perspektywy. Amerykanie mają problem i niechętnie patrzą w kierunku europejskim. Mają problem z tym, żeby wywiązywać się ze swoich kontraktów zbrojeniowych wobec Europejczyków, bo są zajęci własnymi wojnami. Więc działanie na zasadzie zabierzemy wojska z Niemiec i damy je do Polski jest działaniem w myśl zasady dziel i rządź. A powinniśmy chyba walczyć też o wspólnotę europejską, a nie tylko stawiać wszystkie konie na amerykańskiego.
0: Ale czym jest ta wspólnota europejska, panie redaktorze? Że umowa z Mercosurem jest dowodem na wspólnotę europejską, na to, że jesteśmy traktowani fair w Unii Europejskiej. Solidarności Europejskiej.
1: 26 państw się zgodziło na umowę z Mercosur, prawda?
0: Panie redaktorze, ale my się na to nie zgadzamy. To jest nam narzucane.
1: Ale my nie mamy monopolu naprawdę w Unii Europejskiej.
0: Została ominięta procedura głosowania. Pan sobie zdaje sprawę
1: z
0: tego.
1: Gdybyśmy byli w odwrotnej sytuacji i bylibyśmy jednym z 26 krajów, to sprzeciwem jednego byśmy się nie przejmowali.
0: Dlaczego nie była zastosowana zasada jednomyślności w przypadku Unii Europejskiej, w przypadku umowy Unia Europejska-Mercosur? Dlaczego zostało zignorowane głosowanie w Parlamencie Europejskim? Mało tego, dlaczego została zignorowana skarga do TSUE skierowana przez posłów do Europarlamentu.
1: Została
0: zignorowana, bo pierwsza skarga została skierowana, a Ursula von der Leyen powiedziała, że będzie ta umowa stosowana w sposób tymczasowy na podstawie jakiejś decyzji z bodajże stycznia albo lutego tego roku. I przecież ta umowa tymczasowo już jest stosowana.
1: A co miały zrobić te państwa, które od 25 lat renegocjowały umowę z Mercosur w imię sprzeciwu jednej Polski, miały 25 lat negocjacji wrzucić do kosza?
0: Panie redaktorze, no mówimy o Solidarności Europejskiej.
1: Panie pośle,
0: mówimy
1: o Solidarności Europejskiej. Panie rzeczniku, Polska nie jest pępkiem świata i nie jest też pępkiem Europy.
0: Polski rząd ma dbać o polskie bezpieczeństwo i ma zabiegać o to, żeby na polskiej ziemi, bo od tego dyskusję swoją rozpoczęliśmy, stacjonowało jak najwięcej żołnierzy US Army. Jak trafia się na to okazja, nadarza się na to okazja, to nie powinniśmy się kierować antypatiami Donalda Tuska do Donalda Trumpa, tylko naszym polskim interesem narodowym.
1: Jak nie będziemy się wspólnotowo zachowywać wobec pozostałych, to nikt nie będzie się wspólnotowo zachowywać wobec nas.
0: Żołnierze zostaną wycofani z Niemiec. Czyli rozumiem, że mamy na to spuścić zasłonę milczenia. Donald Tusk ma udawać, że tego nie ma. Skoro oni mogą zostać w Europie, to nie zostaną dyslokowani do Polski, bo to jest w naszym interesie. Musimy się bronić przed potencjalnym atakiem Władimira Putina.
1: Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo. Dziękuję za rozmowę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ogłoszenie społeczne.
3: Stare Powązki to narodowa nekropolia.
2: Tysiące nagrobków

0: Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
1: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
0: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
1: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: 8:26 na zegarach, z nami Kamil Zalewski, korespondent Polskiego Radia na Litwie. Dzień dobry, Kamilu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Prezydent Karol Nawrocki będzie przebywać dziś z wizytą na Litwie, ale w pobliżu polskiej granicy. Wspólnie z prezydentem Litwy będą obserwować ćwiczenia wojskowe. Opowiedz proszę, Kamilu, o szczegółach.
4: To chyba zapowiada się taka dosyć kurtuazyjna wizyta prezydenta na Litwie. Nie wykluczono oczywiście, że same ćwiczenia będą miały bardzo widowiskowy charakter. Dwa lata temu prezydent Duda też na Litwie w pobliżu polskiej granicy obserwował podobne ćwiczenia, które przeprowadzane były pod tą samą nazwą, czyli Brave Griffin. No i przyznam, było co oglądać. Tutaj w programie wizyty Karola Nawrockiego mamy jasno napisane, że około godziny 13:45 prezydenci będą oglądać pokaz dynamiczny tych manewrów. Oznacza to w praktyce, że żołnierze wykonają różne zadania, pojazdy będą poruszać się w terenie, może być symulacja ataku albo też obrona, desant, działania z użyciem ognia, czy też współdziałanie różnych jednostek, czyli taki scenariusz operacji. Prezydenci zapoznają się też ze sprzętem i uzbrojeniem, a potem odbędą się rozmowy plenarne delegacji Polski i Litwy. Karol Nawrocki spotka się też z polskimi żołnierzami z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, którzy uczestniczą w tych manewrach. Jest to pluton zmotoryzowany, wzmocniony elementami rozpoznawczo-uderzeniowymi z kompanii bezzałogowych systemów uzbrojenia. Mowa tutaj oczywiście między innymi o dronach. Dodam, że łącznie w tych manewrach bierze udział ponad 70 żołnierzy Wojska Polskiego, a także około 20 jednostek sprzętu wojskowego z naszego kraju. Te manewry, tak jak wspomniałeś, one odbywać się będą, te dzisiejsze ćwiczenia, które prezydenci będą obserwować, odbywać się będą niedaleko polskiej granicy. To mniej więcej 10 kilometrów w linii prostej od Polski, niedaleko przejścia granicznego w Budzisku. Celem tych ćwiczeń jest przygotowanie pod oddziałów do przemieszczania się, do prowadzenia działań obronnych we współpracy z sojusznikami z NATO, a także doskonalenie planowania operacji taktycznych czy prowadzenia rozpoznania i działań ofensywnych.
3: Kamilu, musisz mi wybaczyć. Za bardzo zagadałem się z wicerzecznikiem Kurzejewskim.
4: Oczywiście, żeby ta gorąca rozmowa była.
3: Czas nam dobiega końca. Obiecuję, że porozmawiamy w najbliższym czasie. Kamil Zalewski, korespondent Polskiego Radia na Litwie. 8:29, już prawie na zegarach. Za chwilę informacje, Ewelina Kamińska.
5: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 8:30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Sytuacja pożarowa w okolicach Biłgoraja nadal jest poważna, powiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Rano do akcji gaśniczej w Lubelskiem dołączył śmigłowiec Black Hawk. W najbliższych godzinach walkę z ogniem może utrudniać wzmagający się wiatr.
15: Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencje, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. No liczymy na to, że wprowadzenie śmigłowców pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia.

0: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Ona też może dodatkowo utrudniać akcję walki z pożarem.
1: Mówił rano szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji gaszenia pożaru lasu bierze udział ponad 80 zastępów Straży Pożarnej. Służby deklarują, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, ale RCB wydał alerty przed zadymieniem. Redukcja liczebności wojsk amerykańskich w Europie jest niebezpieczna dla Polski i pozostałych państw europejskich. Tak uważa Andrzej Szejna z Lewicy. A to wszystko po tym, jak prezydent USA zapowiedział wycofanie części wojsk z Niemiec.
2: To Stany Zjednoczone decydują w ramach swojej strategii, gdzie będą rozmieszczać te wojska. I oczywiście powinniśmy zabiegać, żeby wojska amerykańskie były obecne przede wszystkim w Polsce, ale wycofanie wojsk amerykańskich z jakiegokolwiek kraju NATO w Europie jest niebezpieczne i szkodliwe dla Polski. A przesuwanie ich jak pionki na szachownicy to nie jest cel sam w sobie.
1: Mówił na naszej antenie Andrzej Szejna z Lewicy. Donald Trump zapowiedział redukcję liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech o co najmniej 5 tysięcy. Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd i prezydent będą współpracować w sprawie zwiększania obecności wojsk USA w naszym kraju. Przed maturzystami dziś kolejny egzamin. Tym razem to język obcy na poziomie podstawowym. W większości przypadków będzie to angielski. Początek już za pół godziny.
3: Spokojnie myślę, ja z angielskiego raczej nigdy problemów nie miałem.
4: Też, no my jesteśmy właśnie na rozszerzeniu matematyka, fizyka, angielski, to podstawy to są takie banalne dla nas.
3: Nie stresuję się w ogóle przed angielskim, najbardziej się przed polskim stresowałem, tak już, teraz to już z górki jest.
5: No na pewno prostszy niż polski.
1: Mówili nam maturzyści z Lublina. Dodajmy, że w tym roku po raz pierwszy na egzaminie z języka obcego nowożytnego pojawił się język ukraiński.

0: Ciepły, choć deszczowy i burzowy dzień przed nami. Najchłodniej będzie na Pomorzu od 9 do 11 stopni. Im dalej na południe, tym cieplej. 20 stopni na Kujawach, 23 Ziemia Łódzka, 26 Mazowsze i Podkarpacie, na południu kraju 24-25 stopni. Najsilniejsze burze prognozowane w centrum kraju, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie i na Opolszczyźnie. Ósma 33 na zegarach. Teraz zajmiemy się analizowaniem polskiej polityki także przez pryzmat mediów społecznościowych albo, jak kto woli, platform algorytmicznych.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Kamil Smogorzewski, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Tak się zastanawiam, co obecnie wywołuje największe polityczne emocje w sieci. Czy jest to kwestia kryptowalut, czy kwestia niepokojów globalnych? Bo mam takie poczucie, że tematycznie w polskiej polityce nieco flauta.
2: No, zonda krypto cały czas grzeje.
0: Cały czas.
2: Przynajmniej w internecie. To pan redaktor zapowiedział rozmowę, to jest, czy jest trzecie określenie, media antyspołecznościowe.
0: Antyspołecznościowe, to prawda.
2: Natomiast tak, zonda krypto wciąż jest na fali, ale to też przez nowe informacje, których się dowiadujemy. W ogóle jak sobie pomyślimy o tej aferze i skali tej afery, no to mamy rzecz w ostatnich miesiącach, a może latach, no pewnie miesiącach, niesamowitą w zasadzie. No bo jest afera, która jest aferą opozycji, a nie partii rządzącej, a nie koalicji rządzącej.
0: Tak jest postrzegana jako afera opozycji.
2: Tak. Jak prześledzimy sobie sondaże, to ostatnio był sondaż Ibris, sondaż SW Research na temat zonda krypto, no to co prawda 30 parę procent, największy odsetek badanych mówi, że winnym tej afery jest prezes Piesiewicz, no ale na drugim miejscu jest weto prezydenta Karola Nawrockiego, a później pojawia się Donald Tusk. Jak sobie prześledzimy sobie internet, no to tam prezes Piesiewicz oczywiście też się pojawia. No ale tutaj już narracja schodzi na to, jak pozycjonuje

kieruje się w tej całej aferze PiS, mhm. politycy Prawa i Sprawiedliwości, jakie są powiązania pomiędzy prezesem Zonda Krypto a politykami PiS-u. Dlaczego Donald Tusk rozmawiał z posłami na zamkniętym posiedzeniu Sejmu, a nie na otwartym?

0: Ta narracja nie może się przebić w momencie, kiedy w sprawę zaangażowani są przynajmniej symbolicznie. Nikt nikomu jeszcze nic nie udowodnił. Mhm. Policja Prawa i Sprawiedliwości plus Zonda Krypto w narracji takiej społecznej to jest też w pewnym momencie, znaczy w pewnym momencie był zamach na polski sport.
1: Aż tak mocno.
0: Jeżeli dotykamy czegoś tak ważnego dla Polaków jednak, jak sport, jak duma narodowa, no bo to jest jedna z naszych najważniejszych jeden z najważniejszych towarów eksportowych. No to jest źle, no to wtedy ta afera będzie się przyklejała i tu ciekawe, wcale nie do koalicji rządzącej i nie do osób, które rządzą, tylko do osób i do środowiska powiązanego przynajmniej w perspektywie opinii publicznej do prezesa PKOL-u.
1: To nie, poniekąd, bo wczoraj zastanawiałem się, kiedy słuchałem premiera przed posiedzeniem rządu, kiedy mówił o tym, że po raz trzeci złoży projekt ustawy rząd o kryptowalutach, to takie, mówiąc wprost, pierwsza moja myśl była, ale po jasną pogodę, tak na dobrą sprawę, po co premier do tego wraca, skoro no, rząd nie może się pochwalić tutaj sukcesem. Co najwyżej może wytykać Karolowi Nawrockiemu po raz kolejny, że jest przeciw, ale to skazywanie się jest na porażkę. Jeśli mówi pan, że jest to tak odbierane w mediach społecznościowych, no to rozumiem, że w idei politycznej dla premiera Donalda Tuska jest dobrze odgrzać ten temat i jeszcze nim trochę pożyć.
0: Tak, zdecydowanie tak. I ten nowy projekt będzie chyba zakładał zmianę wyłącznie w zakresie
1: kar. Tak, tak.
0: W zakresie kar. Więc...
1: A więc czeka nas powtórka, jeszcze raz jeszcze ta marutka. Tak.
0: Na to, że prezydent Nawrocki podpisze. No a to rodzi kolejne teorie, kolejne powody do tego, żeby zastanawiać się, a dlaczego prezydent w zasadzie nie chce tego podpisać, skoro z drugiej strony to jest jakby kolejna afera, która dotyczy pieniędzy Polaków w ostatnich kilku latach, no bo kilkunastu nawet. No jakby znowu Polacy zostali oszukani, ale jak popatrzymy sobie na badania opinii publicznej, no to widzimy, że ponad 80% Polaków na pytanie, czy państwo powinno pomóc osobom, które straciły pieniądze w wyniku działań Zonda Krypto, powiedziała, że nie.
1: No bo mam też takie poczucie, że w odbiorze społecznym to nie jest taka inwestycja jak w bank, czy w lokatę w banku, czy to nawet nie jest Amber Gold, tak? Od początku nad kryptowalutami i kryptogiełdami, zresztą taka była też idea twórców tych mechanizmów, jest ten taki, jak pan wspomniał, nimb tajemniczości. Mhm. Jeśli pan pozwoli, zmienimy temat, bo bardzo mnie zaintrygowało, ja teraz dostaję raporty od Res Futury i wczorajszy raport dotyczący właśnie polityki w mediach społecznościowych wskazywał, że największym zainteresowaniem cieszyła się, ku mojemu zaskoczeniu, nie ukrywam, zapowiedź premiera Donalda Tuska o podpisaniu traktatu o bezpieczeństwie, o współpracy militarnej z Wielką Brytanią. I tutaj okazuje się, że w mediach społecznościowych, na tych platformach nieszczęsnych, większość internautów postrzega tę zapowiedź podpisania traktatu negatywnie, jako błąd i odnowienie ducha z 1939 roku, kiedy to Brytyjczycy w naszym odczuciu nie przyszli z pomocą.
0: No są to resentymenty, które są widoczne w internecie, natomiast no, trzeba pamiętać, kto tę narrację powiela i są to raczej środowiska na prawo od centrum. Natomiast...
1: I to chyba jeszcze bardziej na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, tak? Czyli myślę, że bardziej konfederackie regiony.
0: A w Prawie i Sprawiedliwości to teraz prawo jest w centrum? Bardziej na prawo od prawej? Nie wiadomo.
1: Dwa płuca są.
0: Dwa są... Jedno maraka, no nieważne. Parafrazując. Komentarze, które pojawiały się w sieci na temat tych dwóch płuc. No tak, Polacy pamiętają z jakiegoś powodu. Znaczy myślę, że gdyby zapytać nie tylko internautów, to ten sentyment byłby troszeczkę lepszy. Bo pamiętajmy, że duża część

0: część internautów, jeśli odsiejemy boty, to są ludzie, którzy chcą komentować. I mają poczucie, że wiedzą, o czym mówią. Nie odbieram im tego prawa, bo są ludzie, którzy rzeczywiście wiedzą, o czym mówią, no ale to jest wciąż internet, gdzie emocja negatywna zawsze będzie mocniej dawała o sobie znać niż pozytywna. Więc jeżeli jest temat podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią i pojawi się jakaś część komentarzy odwołujących się do historii, no to wówczas pójdzie lawina.
1: To jest bardzo ciekawe, o czym pan powiedział. To jest, można, jest możliwość wykreowania pozytywnego politycznego przekazu w mediach społecznościowych?
0: No i tak.
1: I utrzymania zainteresowania tym tematem?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. No bo jak określamy, znaczy jak długo ma być utrzymane to zainteresowanie? Czy ono musi być utrzymane długo? Chyba niekoniecznie. Nie każdy temat.
1: Czyli, że intensywność jest częściej.
0: Intensywność jest bardzo ważna. Zasięg tego pozytywnego pozytywnej narracji jest bardzo ważny. Natomiast czy on musi trwać tydzień? No nie, bo też może nie powinien, bo się znudzi w końcu. Ten pozytywny przekaz można zaimplementować w internet, no ale narzędziami, którymi posługują się również ci, którzy negatywne emocje przekazują. Czyli to musi być, ten komunikat musi być jasny, mocny, to musi być akcja pod tytułem Łatwo Gang zbiera pieniądze, my się jednoczymy przy jakiejś sprawie.
1: Tylko to było poza polityczne.
0: No tak, ale tak. Polityczne rzeczy też mogą jednoczyć przy jakiejś sprawie. Znaczy w ogóle druga sprawa. Trzeba się zastanowić, co jest negatywnym komentarzem. Bo jeżeli jest temat podpisania nowego traktatu między Polską a Wielką Brytanią, Zjednoczonym Królestwem, i w komentarzach pojawiają się opinie, że to jest niekoniecznie dobra sprawa, bo historycznie coś tam. No to dla kogo to jest negatywny komentarz? Dla kogoś, kto się nie zgadza z tym, ale jeśli te komentarze przeważają, jeżeli widzimy, że nie wiem, 30 czy 50% narracji w internecie opiera się o to, to musimy pamiętać, że te 30 czy 50% komentujących...
1: Dla nich to jest komunikat pozytywny. Czyli tutaj punkt widzenia zależy od punktu siedzenia po prostu.
0: My walczymy o to. To nas jednoczy. Znaczy to, że ten traktat może sugerować, że nie będziemy wcale bezpieczniejsi, albo nasze, nie wiem, państwa nie będą bliżej, to jest coś, co wypływa z nas, nie? To jest bardzo pozytywna emocja.
1: To na koniec jeszcze chciałem zapytać o te partyjne emocje, to znaczy o zainteresowanie problemami w koalicji rządzącej z jednej strony, bo jednak widzimy, że spór pomiędzy Polską 2050 a Koalicją Obywatelską, a premierem Tuskiem trwa mimo ubiegłotygodniowych głosowań, które koalicja wygrała w sprawie wot nieufności dla ministrów. I z drugiej strony o tarcia w Prawie i Sprawiedliwości, o te już mityczne dwa płuca i walkę na stowarzyszenia. Po pierwsze Polska i Rozwój Plus.
0: Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Sprawa tarć w koalicji zupełnie nie istnieje. Że był jeden dzień, kiedy te wota były przegłosowane. Wcześniej przez wiele dni to było przykrywane tarciami w opozycji, w Prawie i Sprawiedliwości, plus zonda krypto. Dzień po tym, jak Sejm przegłosował jednak wotum zaufania dla jednej i drugiej ministry, temat znikł po prostu. I znowu zajmujemy się dwoma stowarzyszeniami Prawa i Sprawiedliwości, znowu rosyjskie powiązania zonda krypto i cała
1: bieżączka. Ale to dlatego, że internauci lubią się zajmować Prawem i Sprawiedliwością, czy dlatego, że tamte spory są bardziej plastyczne, takie bardziej atrakcyjne do opowiadania, że są bardziej serialowe, o może w ten sposób, niż te tarcia w koalicji rządzącej?
0: Tarcia w koalicji rządzącej były od samego początku, a może się trochę znudziły nam, a jednak PiS traktowany był jako monolit. Znaczy nawet

0: części był Zbigniew Ziobro i tam były jakieś tarcia między Zbigniewem Ziobro a Jarosławem Kaczyńskim.
1: Tak.
0: To było to dawno, no już kto pamięta Zbigniewie Ziobrze.
1: Czyli atrakcyjność przez ten efekt świeżości.
0: Tak, plus oczekiwania wzrostów Prawa i Sprawiedliwości, oczekiwania zmiany tego wektora przez Przemysława Czarnka, pana profesora, były bardzo duże. A tu nagle się okazuje, że PiS-owi spada. Nie dość, że PiS-owi spada, to jeszcze PiS się dzieli przez to. To jest świetny materiał do tego, żeby
1: komentować. I też myślę sobie, że internauci bardzo lubią, jak komuś nie idzie, to znaczy im gorzej, tym lepiej.
0: Się tam mówi, że to Polska już taka cecha, nie?
1: Narodowa. A w internecie, bo zastanawiam się, ten Przemysław Czarnek, który przecież, jak się domyślam, celem politycznym Jarosława Kaczyńskiego było także no, pewnego rodzaju odbicie internautów, czyli użytkowników platform społecznościowych, tych, którzy na przykład poszli za Grzegorzem Braunem, czy za Konfederacją, to już w ogóle młodsze pokolenie. Mhm. Przemysław Czarnek w ogóle do nich przemawia, przebija się w tych mediach społecznościowych inaczej niż na przykład zajmowaniem swoich paneli fotowoltaicznych?
0: Nie. Znaczy to, co zostało po mocnym przemówieniu Przemysława Czarnka, to o zesrodze. No i to z nim zostanie już pewnie do końca kariery politycznej. Natomiast no, wiarygodność kandydata na kandydata jednak buduje się poprzez swoje zaplecze polityczne. I to bardzo mocno oddziałuje. I Przemysław Czarnek nie będzie autentyczny, nawet jeśli nawet jeśli wygląda na bardzo autentycznego w tym, co mówi, i ja myślę, że on głęboko w to wierzy, takie ma poglądy i wszystko się zgadza tutaj. To jednak jego zaplecze polityczne i te 8 poprzednich lat spowodowało, że on może być, znaczy może być mu bardzo trudno uzyskać tę autentyczność w oczach wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a już na pewno będzie prawie niewykonalne, oczywiście nie prognozujemy, ale bardzo, bardzo trudne w przypadku wyborców Konfederacji, no bo Konfederacja Korony
1: Grzegorza Brauna
0: no to jest zupełnie inne uniwersum, znaczy tam trzeba zupełnie innymi środkami docierać.
1: Kamil Smogorzewski, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A jakie przewidywania jeszcze na ten najbliższy polityczny czas? Będzie spokojniej, czy wejdziemy w tryb kampanijny?
0: Jest ładna pogoda.
1: Na tym się skupmy.
0: Po prostu
1: dobrze, to
0: korzystajmy.
1: Będziemy korzystać w takim razie z wiosennej pogody. Dzięki wielkie.
0: Dzięki
1: za rozmowę. Do usłyszenia.
2: Stan dnia.
1: 8:50 na zegarach. Z nami teraz Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Bałkanach. Dzień dobry, Piotrze.
3: Witaj. Dzień dobry.
1: Po kilkutygodniowych przepychankach rumuński parlament przegłosował wotum nieufności wobec proeuropejskiego rządu premiera Ilie Bolojana. Wniosek złożyła największa partia w parlamencie i do niedawna członek koalicji rządowej, czyli Partia Socjaldemokratyczna, a razem z nią skrajnie prawicowy Sojusz na Rzecz Jedności Rumunów AUR. Powiedz, bo w rumuńskiej polityce, rumuńską polityką rzadko się zajmujemy, co było powodem złożenia tego wniosku. I wreszcie, co oznacza odwołanie premiera i jego rządu?
3: Bo właśnie to jest najważniejsze. Oczywiście odwołanie rządu to jest zwykła sprawa pewnie w wielu krajach, ale to, co się może stać za chwilę, myślę, że dla naszego regionu jest bardzo ważne. Rzeczywiście inicjatorem tego wniosku o wotum nieufności była Partia Socjaldemokratyczna. Ona jeszcze kilka tygodni temu utworzyła ten rząd. Stąd dosyć dziwnie wyglądają tutaj te argumenty w przypadku partii, która jest największa w parlamencie, miała najwięcej ministrów i miała instrumenty, by kierować tym rządem. Socjaldemokraci, no i skrajna prawica zarzucają błędy przy reformowaniu kraju. Złą politykę gospodarczą i no, wiele innych rzeczy, ale prawdę mówiąc, w tym wniosku tak naprawdę to nie jest ważne. Tu najważniejsze jest to, że Rumunia, państwowy budżet jej jest od wielu lat w fatalnym stanie i rząd premiera i sam premier Bolojan naprawdę robili wiele, aby zreformować i naprawić te finanse państwa. No a to, jak oczywiście wszyscy wiemy, musiało się wiązać z bolesnymi decyzjami, nie tylko dla samych obywateli, bo na przykład podwyższano podatki, na co najważniejsze zwiększano ich ściągalność, co nie było do tej pory mocną stroną rumuńskich urzędników skarbowych. To oczywiście było wraz z innymi reformami bardzo bolesne dla obywateli.

0: obywateli, ale rząd też reformował całą strukturę państwa, między innymi redukując liczbę państwowych i samorządowych etatów, a to już najbardziej bolało no, etatystyczną z gruntu Partię Socjaldemokratów, która w prostej linii i strukturze jest kontynuatorką rumuńskiej partii komunistycznej Nicolae Ceaușescu. No więc jakby utrata wpływów w państwie, utrata etatów dla działaczy plus złe sondaże, bo wiadomo, że przy reformowaniu poparcie społeczne bardzo spada, to był powód wycofania się socjaldemokratów z rządu i tego wniosku o wotum nieufności. I teraz dochodzimy do tej egzotycznej koalicji, czyli socjaldemokraci i skrajna prawica z AUR. Szef socjaldemokratów, Sorin Grindeanu, już po wyborach powiedział, że jest gotowy do rozmów. Chcemy szybko znaleźć rozwiązanie. Pragniemy, abyśmy szybko mieli rząd. Wszystkie opcje są otwarte. Premier technokrata nie jest pożądany, ale nie chce tego wykluczać. Rozmawiać z socjaldemokratami nie chce natomiast partia premiera Bolożana, czyli Narodowi Liberałowie, a także inna partia ustępującej koalicji, czyli centroprawica z USR. Nie wiemy jeszcze, jakie dokładnie jest tutaj stanowisko partii rumuńskich Węgrów.
1: Așa cum am anunțat în plen.
2: Tak jak ogłosiliśmy na posiedzeniu plenarnym, jesteśmy gotowi wejść do rządu, ale nie byle jakiego, tylko na naszych warunkach. Jesteśmy gotowi do naprawy i korekty błędów popełnionych przez rząd Bolożana.
0: Tutaj słyszeliśmy głos George'a Simeona, ponieważ pytanie na pewno musi paść, co dalej. Czy jakby dojdzie do przedłużenia tej egzotycznej koalicji socjaldemokratów i skrajnej prawicy? Jakby tutaj także musimy podzielić na to, co słyszymy oficjalnie, teraz to powiedział właśnie George Simeon, i na to, co się pewnie stanie. Na razie rząd Bolożana z pewnymi ograniczeniami będzie rządem tymczasowym przez maksymalnie 45 dni. Oficjalnie, tak jak słyszeliśmy, socjaldemokraci i partia AUR, jest kilka partii jest gotowych na rozmowy. George Simeon chce rozmawiać, ale po tym, co powiedział teraz, usłyszeliśmy, że no, AUR wejdzie do rządu, ale kiedy wyznaczy sam premiera, albo będzie on mocno popierany, no i będzie też spełniał ich warunki. Natomiast prezydent Nicuș Ordan powiedział, że absolutnie nie wyznaczy żadnego premiera popieranego albo wskazanego przez AUR. No i też jest sprawa tego typu, że ja rozmawiałem wczoraj z kilkoma dziennikarzami, moimi znajomymi politycznymi rumuńskimi, i oni mi powiedzieli, że tak naprawdę George Simeon wcale nie chce w tej chwili wchodzić do żadnego rządu, nie chce tworzyć rządu, bo on ma świadomość, że jego partia prowadzi w sondażach i to mocno, i on może wygrać wybory. AUR dąży do wyborów, to jest cel George Simeona, on na pewno nie będzie chciał wchodzić do rządu z socjaldemokratami. Sytuacja może być też dynamiczna, bo Simeon zapowiedział, że premierem z ich nominacji może być Calin Georgescu, czyli ten kontrowersyjny kandydat skrajnej prawicy, który wygrał anulowaną pierwszą turę wyborów prezydenckich 1,5 roku temu, a prezydent Dan, tak jak powiedziałem wcześniej, nie nominuje żadnego kandydata skrajnej prawicy. On powiedział, że nie boi się impeachmentu, bo tego wymaga interes kraju. Także jeżeli te wybory prawdopodobnie gdzieś za 2-3 miesiące w Rumunii, bo pewnie tak się skończy, będą, to jest bardzo wielce prawdopodobne, że wygra je skrajna prawica i to ona może objąć rządy, a George Simeon mówi wprost: my nie chcemy Rumunii w Europejskiej Unii, my chcemy zbliżenia z Rosją, my chcemy pozostania silną Rumunią, ale we własnym gronie, więc no, może być rzeczywiście duży zwrot w przypadku Rumunii.
3: Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Bałkanach. Piotrze, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Dzięki za twoją relację. 8:56 na zegarach. Na tym kończymy niestety poranek. Dla nas niestety, bo się z państwem żegnamy. Ale już za chwilę przywita się z państwem Małgorzata Żochowska, która przygotowała razem z Izą Bajdą świetny program. Więc zachęcamy do pozostania z Polskim Radiem 24. Ja za dzisiejsze wydanie dziękuję Andrzejowi Abgarowiczowi, Szczepanowi Pawłowskowi i Karolowi Smykowi. Państwu również za obecność i za uwagę. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia i do usłyszenia jutro rano.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
3: No działka wygląda jak

0: Należy kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
8: Ma pani rację. Nie widzę.
7: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
9: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: RCB ostrzega przed dużym zadmieniem, a strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ustawa o kryptoaktywach może być procedowana na następnym posiedzeniu Sejmu. To zapowiedź marszałka Czarzastego. Dziś wyrok w głośnej sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy na ławie oskarżonych ojczym i matka. Minęła dziewiąta. Ewelina Kamińska, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadmieniem w powiecie biłgorajskim. To tam strażacy walczą z pożarem lasu. Sytuacja jest opanowana, ale akcja do gaszania jest bardzo trudna. Kluczowe będą najbliższe godziny i to, jak rozwinie się sytuacja pogodowa. Szczególnie niebezpieczna może być zmiana kierunku wiatru. Obecnie, jak mówił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, najważniejsze jest użycie śmigłowców, bo akcja odbywa się w trudno dostępnych miejscach.
2: To właśnie działania gaśnicze z powietrza są dla nas kluczowe i myślę, że w najbliższych tak naprawdę godzinach będziemy już widzieć, jak ta sytuacja postępuje i na ile te działania z powietrza, z którymi tutaj ogromne nadzieje wiążemy, będą skuteczne.
1: Na miejscu pracuje 400 strażaków. Do tego tematu wrócimy po informacjach. Połączymy się z naszym reporterem Michałem Makowskim, który jest na miejscu. Jeśli ustawa o kryptoaktywach trafi w tym tygodniu do Sejmu, to będzie procedowana na następnym posiedzeniu, poinformował w rozmowie z Polskim Radiem marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty zaapelował też do prezydenta o podpisanie ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Marszałek podkreślał, że jeśli po raz kolejny Karol Nawrocki zdecyduje o wecie, to pozbawi ochrony klientów giełd kryptowalut.
3: Przegramy po raz trzeci, broniąc ludzi i mówiąc tym ludziom, gdybyśmy tę ustawę wprowadzili w czasie tak jak za pierwszym razem, to bardzo możliwe, żebyśmy was ochronili. A tak macie człowieka, przez którego tracicie majątki. To jest prezydent naszego kraju.
1: Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski uważa, że sprawa rynku kryptoaktywów powinna zostać jak najszybciej uregulowana.
4: Uważam, że powinno dojść do porozumienia. Uważam, że powinien być ten rynek jak najbardziej uregulowany, a być może nawet zakazany.
1: Przypomnijmy, prezydent już dwukrotnie zawetował przepisy uchwalone przez Sejm. Nowa ustawa proponowana przez rząd różni się od poprzedniej.

0: i tylko wyższymi karami dla oszustów. Tą sprawą żyła cała Polska. Sąd Okręgowy w Częstochowie wyda dziś wyrok w sprawie tragicznej śmierci 8-letniego Kamila. Chłopiec zmarł 3 lata temu, po tym jak był maltretowany przez swojego ojczyma. Na ławie oskarżonych zasiada także jego matka i wujostwo. Więcej wie Dagmara Kędzior.
1: Główny oskarżony to ojczym dziecka Dawid B., który regularnie stosował przemoc wobec 6 dzieci swojej żony. Według aktu oskarżenia mężczyzna od dawna znęcał się nad Kamilkiem i jego bratem. Chłopczyk zmarł niemal 3 lata temu. Po tym jak pod koniec marca 2023 roku oskarżony polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec. Dziecko trafiło do szpitala po kilku dniach. W ciężkim stanie i z poparzoną 1/4 ciała. Mężczyzna odpowiada za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem popełnione w ramach recydywy. Jest też oskarżony o znęcanie się i molestowanie nieletniej. Grozi mu dożywocie. Matka Kamilka z kolei odpowiada za pomocnictwo w zabójstwie i brak reakcji na krzywdę dzieci. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych, tak oświadczyła w wywiadzie dla jednej z rosyjskich agencji państwowych rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa. Moskwa, przypomnijmy, ogłosiła jednostronne zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. W odpowiedzi Ukraina zapowiedziała wstrzymanie działań zbrojnych od dziś na czas nieokreślony. Prezydent Wołodymyr Zełenski, zapowiadając rozejm, podkreślał, że Kijów będzie respektował rozejm ogłoszony przez Moskwę w takim samym stopniu, w jakim Moskwa będzie przestrzegać ukraińskiego zawieszenia broni. 3 dnia matur, czas na egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Przeważająca większość zdających, bo ponad 95%, wybrała angielski. Więcej o tym Martyna Szymczakowska.
2: Dla większości maturzystów to najprzyjemniejszy egzaminacyjny dzień.
3: Miejmy nadzieję, że to będzie na spokojnie i idziemy dalej.
4: No dobrze, no angielski nie jest zbyt trudny, tak? Może przed tym rozszerzonym coś tam trzeba będzie powtórzyć, a to podstawa to na spokojnie.
2: Egzamin składa się z kilku części, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
5: Arkusz sprawdza umiejętności takie jak rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.
2: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym, z których wyniki w dużej mierze liczą się przy rekrutacji na studia.
0: A egzamin z języka obcego potrwa 2 godziny.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najcieplej dziś na południowym wschodzie kraju, nawet do 27 stopni. W centrum około 23, na zachodzie około 15, a na północy 10 stopni. Padać może dziś na zachodzie i północy. Z kolei na południowym zachodzie, w centrum i na Suwalszczyźnie możliwe są przelotne burze.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w Częstochowie jest umiarkowana, w innych miejscowościach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 1/3 energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. W lasach południowej Polski, a także Mazowsze i południowego Podlasia zagrożenie pożarowe jest duże. W środkowej i północnej Polsce zagrożenie jest średnie, a w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i we wschodniej części warmińsko-mazurskiego małe.
6: Klimat. Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Z Państwem rozpoczynamy

0: Mamy tę część programu, a do 12 będziemy w zespole. Izabajda, Szczepan Pawłosek i Karol Smek. No to ja pozostanę w tej narracji i z taką propozycją do Państwa wracam, żeby dziś otoczyć troską wszystkich tych, którzy towarzyszą maturzystom, opiekunom, przyjaciołom, rodzinom, którzy teraz zaciskają palce i nie mogą pracować albo nie mogą się skupić na tym, co robią. Należy się Państwu i nam wszystkim takie wsparcie. Ciekawostka pewna z portalu X. Pojawiła się matematyczna propozycja dla maturzystów. Matura z matematyki kontra prezydent. I takie zadanie. Oczywiście nie było go na egzaminie dojrzałości, ale kto wie, jak przy 36 miliardach straty NBP przeznaczyć 185 miliardów na zbrojenia? W tym roku Nawrocki, jakiego safe 0%, to jest jeden z cytatów. No to może rzeczywiście przyszły rok i takie zadanie. Może ktoś odkryje coś niemożliwego. To jeszcze tylko dodam hasło, młodzieżowe hasło na egzaminy maturalne na ten czas. Low cortisol, szanowni państwo. Spokój. Low cortisol.
1: Stan dnia.
0: Strażacy cały czas walczą z pożarem lasów na Lubelszczyźnie. Prokuratura prowadzi też oględziny miejsca katastrofy samolotu Dromader, który rozbił się podczas akcji gaszenia pożaru lasów miejscowości Kozaki. Pilot maszyny zginął na miejscu. Sprawą zajmuje się też reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Michale, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Co do tej pory udało się ustalić w prokuraturze?
2: No cóż, śledztwo jest na bardzo początkowym, wstępnym etapie i dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. To standardowa kwalifikacja w takich przypadkach. Na miejscu zdarzenia, z tego co usłyszałem, oprócz prokuratorów już pracują biegli z zakresu medycyny sądowej, a jeszcze dzisiaj te prace będą kontynuowane przy wsparciu członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
3: Niewątpliwie w dalsze czynności to zabezpieczenie wraku tego samolotu i poddanie go dalszym badaniom, przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonego, no, zabezpieczenie dokumentacji związanej z prowadzeniem tychże lotów i także przesłuchiwanie w tym zakresie świadków.
2: Wczoraj samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec zrzucały wodę w trudno dostępnych miejscach płonącego terenu aż do zapadnięcia zmroku. No i w rejonie działań Straży Pożarnej panowały ekstremalne warunki, duże zadymienie i bardzo wysoka temperatura. To też mogło przyczynić się do tej tragedii. Prezydent Karol Nawrocki złożył dzisiaj wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął uczestnicząc w akcji gaśniczej. Natomiast wracając do samego gaszenia pożaru, to właśnie wsparcie lotnictwa, czyli m.in. śmigłowców Black Hawk oraz samolotów Dromader, będzie kluczowe, aby ogień przestał się rozprzestrzeniać. No i te policyjne Black Hawki wykorzystują taki specjalistyczny zbiornik na wodę, tak zwany Bambi Bucket, o pojemności 3000 litrów i zrzucają wodę w trudno dostępne miejsca. Łącznie dzisiaj na niebie będzie pracować 6 maszyn latających. Aktualnie też nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców okolicznych miejscowości. Z informacji przekazanych przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej wynika, że od miejsca pożaru do najbliższych zabudowań jest około 6 kilometrów. Natomiast sam front pożaru jest też trudno dostępny. Pożar rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dość powoli. Już nie gna wierzchołkami drzew, tak jak to miało miejsce wczoraj. Akcja gaśnicza według strażaków może potrwać nawet kolejną dobę, a dogaszanie pożaru nawet kilka dni. No i w tych akcjach strażacy wykorzystują też kamery termowizyjne oraz drony, aby wykryć, zlokalizować wszystkie miejsca, gdzie występuje podwyższona temperatura.
0: Michał Makowski z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję Ci bardzo.
2: Ja również.
0: Komentarz. Gościem Polskiego Radia 24 jest Marcin Duma, założyciel pracowni badań IBRIS. Dzień dobry, panie Marcinie.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Jaki sens ma robienie sondaży teraz, tylko podniesienie emocji tych, którzy je czytają? Bo pojawił się kolejny, który Koalicji Obywatelskiej czy Koalicji Rządzącej nie daje władzy

0: No to się emocjonujemy i czekamy na kolejne. To taki cel sondaży o tej porze kampanii czy prekampanii wyborczej?
1: Może zacznijmy od tego w ogóle, jaki cel mają sondaże, czyli z mojej perspektywy mają
0: Im bliżej wyborów, to łatwo się domyślić, w jakim celu, tak? Ale teraz...
1: Przede wszystkim mają cel poznawczy. Czyli taki, żebyśmy mogli oszacować, gdzie jesteśmy. I rozumiem, że rozmawiamy w tej chwili o sondażach poparcia, czyli inaczej o rozkładzie naszych preferencji czy naszych sympatii politycznych. To jest o tyle istotne, że pozwala nam to na bieżąco śledzić, w jakim kierunku zmierza opinia publiczna, w jakim kierunku zmierzają nasze sympatie polityczne, a także w pewien sposób pozwalają nam ocenić to, w jaki sposób, jak radzą sobie partie polityczne. I to jest ta informacja dla nas. Oczywiście dużo istotniejsza jest ta informacja, która płynie dla polityków, no bo oni, trochę nawiązując do tego, o czym pani wspomniała przed naszą rozmową, jak widzą sondaż, to nie mają low cortisol. Oni mają
0: cortisol, no i nie zdają matury z języka angielskiego dzisiaj, wczoraj z matematyki na przykład. Tak, tak.
1: Dokładnie tak. W związku z tym oni oglądają, to mówią, Boże, no to teraz chyba musimy coś z tym zrobić. I muszę powiedzieć, że chyba, jeśli patrzymy sobie na te sondaże w ciągu ostatnich miesięcy, to ten wysoki kortyzol występuje chyba we wszystkich centralach partyjnych.
0: To kto ma najwyższy, panie Marcinie, teraz? Pana zdaniem?
1: To może inaczej, to ja powiem, kto ma najniższy.
0: Oczywiście. Kto ma najniższy?
1: To będzie w miarę proste.
0: To ja spróbuję. Jestem ciekawa, czy odczytam właściwie te emocje. Myślę, że Konfederacja Korony Polskiej.
1: Też tak bym.
0: Czy partyjny układ w przyszłym parlamencie? Od niego od drugiej Konfederacji, tak.
1: I jeżeli miałbym dekonstruować w jakiś sposób strategię Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, to chyba właśnie w ten sposób. Nie spinamy się jako ugrupowanie, żeby zbierać coraz to więcej nowych wyborców. Mamy określony poziom, który po pierwsze daje nam kontrolowalny klub, czyli jesteśmy w stanie przewidzieć, ilu posłów i jakich posłów będziemy mieli, szczególnie jeżeli ci posłowie mają być pewni, nie ulegać jakimś próbom kuszenia przez inne ugrupowania, żeby zmienić barwy partyjne zaraz po wyborze. I jednocześnie, żeby ta liczba tych posłów była wystarczająca do tego, no, żeby szachować jakąkolwiek koalicję, która miałaby po prawej stronie powstać. Low cortisol.
0: Cortisol. No właśnie. To ja tylko podam wyniki tego sondażu, bo to jest sondaż dla Gazety Wyborczej przygotowany przez pracownię Opinia 24 i według tego sondażu, żeby nie zdradzać, kto ma high cortisol, to Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 8,2%, Lewica 7%, Partia Razem 3,5%, PSL 2,8%, Polska 2050 2,2%, Koalicja Obywatelska 31,6% i PiS z wynikiem 21,6% wyprzedza trzecią na podium Konfederację Mentzena i Bosaka, a ta ma 12,2%. To znowu zgadnę z tym kortyzolem, jeśli pan pozwoli.
1: Tak jest.
0: Że porównywalny poziom kortyzolu ma Donald Tusk, próbując tworzyć w głowie koalicję, przyszłą koalicję, i Jarosław Kaczyński, ale wcale nie o koalicję chodzi, tylko o stabilność jego formacji.
1: No wydaje się, że rzeczywiście ten poziom stresu w Prawie i Sprawiedliwości jest dosyć wysoki. Jest wysoki chociażby dlatego, że już to chyba jest trzeci miesiąc, czy tak za chwilę się zacznie trzeci miesiąc, kiedy Przemysław Czarnek jest tym odnowicielem wizerunku Prawa i Sprawiedliwości, a sondaże stoją...
0: Przemysław odnowiciel, powiada pan. No dobrze.
1: Odnowiciel. Więc wracając do tego, co miał zrobić, no miał podnieść te notowania. Tymczasem w różnych sondażach one albo są stabilne, albo ciut niższe, czyli ta misja się jak na razie nie powiodła. Oczywiście to nie jest tak, że działania polityczne są wdrażane, żeby natychmiast przynosić rezultaty. Czasem to jest strategia długiego marszu, no ale jednak mimo wszystko dla wewnętrznych struktur, dla pewnej motywacji w partii, no fajnie by było, gdyby jakiś minimalny chociaż efekt wystąpił. Tymczasem go nie ma. Natomiast wracając jeszcze do innych ugrupowań, które mogą być zestresowane, to wskazywałbym na Polskie Stronnictwo Ludowe.

0: które mimo wszystko jest, z jednej strony jest istotnym elementem koalicji rządowej, a z drugiej strony jednak mimo wszystko ogląda próg wyborczy od dołu.
1: Ale wie pan, dlaczego nie przewiduje takiego wysokiego poziomu stresu na przykład u Władysława Kosiniaka-Kamysza? Bo jest opcja ratunkowa. Można pójść do wyborów razem na przykład z Koalicją Obywatelską. W związku z tym...
0: A to jest stresujące bardzo też. dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że strategią Polskiego Stronnictwa Ludowego było jednak mimo wszystko samodzielny start. Znaczy samodzielny w ramach być może jakiejś koalicji, czy Trzeciej Drogi, czy... Chyba Koalicji Polskiej, tak to chyba się nazywało, to było z Kukizem. Natomiast jednak w pewnej odrębności od Koalicji Obywatelskiej i ewentualnie drugiej strony PiSu, czyli zachowanie tej swojej dosyć niezależnej pozycji w centrum polskiej sceny politycznej. I ja bym przyjmował tą opcję ratunkową jednak jako porażkę Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy zostałoby ono zmuszone do tego, sytuacją oczywiście, żeby wystartować z list chociażby Koalicji Obywatelskiej.
1: No ale jest opcja ratunkowa, prawda? Więc może tego warto się trzymać. Jestem ciekawa opinii samych polityków PSL-u, tych na szczycie. Czy uważają, że będzie tak jak zwykle, że są niedoszacowani w sondażach, a potem zaskoczą wszystkich wynikiem znacznie powyżej 5%?
0: No, biorąc pod uwagę, że autorem tego bonmotu jest Marek Sawicki, to podejrzewam, że ta opinia jest dosyć mocno zinternalizowana, jeśli chodzi o polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale. Mamy również jeszcze jednego aktora politycznego, który myślę, że ma wysoki poziom stresu i jest to Polska 2050 i pani minister Pełczyńska-Nałęcz, która wkłada w działanie polityczne bardzo dużo wysiłku, jest bardzo aktywna. A sondaże tego ugrupowania myślę, że dają trochę nawet mniejszą nadzieję niż Polskiemu Stronnictwu Ludowemu.
1: Tak, bo w tym sondażu to jest 2,2%, jeszcze się upewnię, tak, ale był taki sondaż, w którym wynik wyborczy szacowany był na zaledwie 0,5%, więc nawet znacznie poniżej błędu statystycznego.
0: Słuchałam, 2,2 wczoraj... to też jest w granicach błędu, tak. Żeby być zupełnie uczciwym.
1: Bo ten błąd to jest około 3%, tak?
0: Tak, znaczy jeżeli widzimy wynik 0,5, widzimy wynik 2%, to w dużej mierze z punktu widzenia analityka badawczego to jest trochę ten sam wynik.
1: Jasne. Ja wczoraj słuchałam wywiadu z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Pan mówi, że bardzo dużo energii tej politycznej wkłada w ratowanie sytuacji partii i sondaży. Ja myślę, że pani minister bardzo dużo energii wkłada w szukanie winnych i obarczaniu tą winą wszystkich dookoła. Bo potrzebny byłby na tę chwilę prawdopodobnie jakiś projekt polityczny, jakiś rodzaj działania, który pozwoliłby tej partii zachować nie tylko sondaże, ale też twarz. Czy widzi pan coś takiego?
0: To znaczy, jeżeli patrzymy na działania Polski 2050 i pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, to no, przypomina się taka metafora człowieka tonącego ugrupowania, który w tym takim, tej próbie utrzymania się na powierzchni wciąga wszystkich ze sobą pod wodę. I mam wrażenie, że ten wywiad w Radiu Z był trochę takim tego typu działaniem. Mhm. Natomiast
1: krzywdzi nas premier, wyciąga nam ludzi, wszyscy dookoła są przeciwko nam, prawda? A my mamy świetne projekty.
0: To jest takie trochę rozpaczliwe, bym powiedział.
1: No tak, ale jeżeli jeszcze do tego rozpoczyna się jakieś konkretne działanie prokuratury w sprawie Szymona Hołowni i jego wykształcenia, no to gdzie tu szukać winnych?
0: No wszędzie dookoła, no tylko tak. Nie u siebie. To jest znana strategia, bo to w polityce obowiązuje jednak wszystko ta zasada, żeby mimo wszystko nie przyznawać się do winy, a będąc złapanym za rękę krzyczeć, że to wcale nie jest moja ręka. I ta zasada, i ta metoda w polskiej, zresztą nie tylko w polskiej polityce obowiązuje jako taka naczelna reguła i właściwie trochę to widzimy. Tyle tylko, że to jest strategia w dużej mierze bardzo defensywna. Ona nie buduje możliwości na odbudowanie poparcia albo szukanie sobie jakichś sojuszy, a wydaje się, że ten kapitał, który ma Polska 2050 przy takich rozpaczliwych ruchach jest mało atrakcyjny. Jasne. Dla potencjalnych partnerów.
1: Panie Marcinie, jest nowy pomysł nowego projektu konstytucji. Są tacy, którzy twierdzą, że pan prezydent

0: ogłosił skład tej rady i przywołał ten projekt w tak uroczystej chwili po to, żeby trochę zamaskować sytuację z Zonda Krypto. Zgadza się pan z tym, czy nie? Ja nie jestem
1: pewna.
0: Ja
1: myślę, że to jest wielofunkcyjny projekt. Wielofunkcyjny dlatego, bo w jakiejś części na pewno prezydent chciałby uciec od tematu kryptowalut, trochę narzucić własną narrację, bo to, w jaki sposób została przedstawiona nowa konstytucja, no jasno wskazuje te intencje. To znaczy ma podkreślić niewydolność państwa prowadzonego przez koalicję 15 października. No bo sobie nie radzi, no bo premier jest
0: delegatany
1: z prezydentem.
0: No bo najgorszy rząd od 89 roku.
1: Dokładnie tak. Czyli tak. Powrót do tej narracji, która ma służyć Prawu i Sprawiedliwości, albo szerzej prawicy w 2027 roku. No i oczywiście też samemu prezydentowi, jeśli chodzi o jego notowania. I to jest pierwsza funkcja. Druga funkcja to jest przygotowanie już do wyborów w 2030 roku, bo nie mam wątpliwości, że dyskusja na temat, czy Polska powinna być państwem o systemie prezydenckim z wiodącą rolą głowy państwa, jeśli chodzi o władzę wykonawczą, to jest ten spór, który prezydent będzie starał się narzucić w kampanii. I to jest druga funkcja tego. No i rzecz trzecia, no to jest w ogóle ogólnie odzyskanie pewnej inicjatywy, którą zdaje się, że przez ostatnie dni, a nawet tygodnie prezydent utracił.
0: Bo
1: prezydent
0: działa
1: w takim pulsacyjnym. Tak, bo to nie jest to kwestia
0: trybie pulsacyjnym, tak. Nie, ale też sposobu tłumaczenia, prawda, wystawiania pana ministra Boguckiego na ostrzał dziennikarski. No bo wyraźnie słyszeliśmy, że trzy tygodnie zajmie panu prezydentowi przedstawienie własnego projektu dotyczącego kryptowalut. Nic takiego nie ma. Ale ja nie obiecywałem, mówi pan minister Bogucki. Uśmiechnęłam się, bo jeden z polityków nie chce w tej chwili, jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości mówi, że w tym projekcie powinien znaleźć się taki zapis, że prezydent miałby prawo rozwiązywania Sejmu raz do roku.
1: Aha. Okej. No bo bardzo interesujący.
0: Prawda?
1: Bardzo interesujący to jest, tak.
0: Cofamy się projekt. Do którego wieku? Do 18?
1: Znaczy, może jeszcze inaczej, to spójrzmy na to jakby po co tego typu wrzutki się pojawiają. No one mają przekierować dyskusję na ten temat, który został wrzucony i jeszcze dodatkowo podkręcony właśnie takim, taką wydaje się niedorzeczną propozycją. Po to, żeby się zajmować tymi tematami, które w tym przypadku obóz prezydencki chce narzucić, czyli żebyśmy nie rozmawiali o tych tematach, które na przykład wczoraj Donald Tusk, wracając do sprawy kryptowalut, chciał prowadzić.
0: No to jednak
1: więc
0: coś
1: to jest
0: w zamian
1: tylko i wyłącznie gra zainteresowaniem, gra atencją publiczną, skupianie się na tych rzeczach, czyli tak zwane posiadanie narracji i inicjatywy politycznej. I tylko w tych kategoriach dzisiaj możemy to rozpatrywać.
0: Tylko jeśli chcielibyśmy, żeby ten beret skutecznie przykrył Zonda Krypto, to trzeba nim celnie trafić. Czyli myślę też o narracji, argumentacji otoczenia pana prezydenta. Jestem ciekawa, jak to się rozwinie. Pytaliśmy pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o tę sytuację. I tak mówił na antenie Polskiego Radia 24.
2: Jeżeli wojna pałaców ma trwać do 27 do wyborów, to jest ciągle półtora roku. W bardzo trudnych czasach. Wojny na wschodzie, Donalda Trumpa w Waszyngtonie, tego wszystkiego, co się dzieje w gospodarce światowej i tak dalej. Moim zdaniem to prowadzi do takiego wniosku, że trzeba by to jakoś uporządkować i być może zacząć pracować nad takim konsensusem ponadpartyjnym, na przykład idącym w taką stronę, że nie odbieramy Polakom prawa do głosowania w wyborach powszechnych, ale ograniczamy prezydenturę do jednej kadencji. Że prezydent w Polsce jest wybierany na jedną dłuższą kadencję, nie 5 lat, a powiedzmy 6 lat, może 7 lat, nie dłużej. Bardzo poważnie zastanawiałbym się, czy przy takiej jednomandatowej prezydenturze prezydentami nie powinni być ludzie, którzy raczej już zmierzają do końca swojej kariery politycznej, niż traktują prezydenturę jako swoistą trampolinę.
0: Panie Marcinie, jestem ciekawa, jak zareagowałby Karol Nawrocki na słowo ograniczymy cokolwiek w zakresie funkcjonowania pana prezydenta i jego otoczenia. No ale to taki żart. Delikatny, myślę.

0: myśli pan, że my chcemy zmiany konstytucji, że my wszyscy uważamy, że to źle funkcjonuje? Są tacy, którzy twierdzą, że problemem nie jest konstytucja, tylko ludzie, którzy stoją na straży jej przestrzegania, albo nie?
1: Wydaje się, że na co dzień nie myślimy o konstytucji. Mówię o obywatelach. To nie jest rzecz, która specjalnie angażuje naszą uwagę. I nawet w momencie kryzysów konstytucyjnych, więcej niż jeden taki kryzys był w ciągu ostatniej dekady, pewnie też nie poświęcaliśmy jej jako ogół specjalnie dużo myśli. Natomiast wydaje się, że to rolą elit jest przede wszystkim ocena tego, czy taką dyskusję ze społeczeństwem powinno się podjąć, bo bez społeczeństwa nie widzę specjalnie możliwości odgórnego załatwienia, cudzysłów, czy też przesterowania w jakiś sposób tego systemu, w którym istnieje. Natomiast widziałbym również wypowiedzi prezydenta Kwaśniewskiego, no jednak mimo wszystko pewną zmianę.
0: Musimy zmierzać do końca, panie Marcinie.
1: Prezydent Kwaśniewski jest autorem tej konstytucji, a jednak dzisiaj w tej wypowiedzi dopuszcza, okej, jeżeli mamy zmieniać, to być może to jest dobry moment na to, żebyśmy to zrobili.
0: No tak, tylko dyskusja, prawda? I porozumienie, konsensus, tak. Wtedy bardzo proszę, ale jeszcze udział nas wszystkich w referendum, zdecydowana większość parlamentarna i wtedy działajmy, tak.
1: Ale przede wszystkim musiałby to być...
0: wykorzystywali.
1: Musiałby to być projekt, za którym stanęliby równo w jednym szeregu i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński. No nie wyobrażam sobie tak.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Marcin Durma, Ibris z nami w Polskim Radiu 24.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prezydent złożył wyrazy współczucia rodzinie i bliskim tragicznie zmarłego pilota, który zginął w katastrofie podczas akcji gaśniczej w Lubelskiem. Dokładne okoliczności wypadku samolotu zbada specjalna komisja i prokuratura. Tymczasem strażacy drugi dzień walczą z pożarem puszczy koło Biłgoraja. Sytuacja jest opanowana, ale wciąż bardzo poważna. Jeśli będzie potrzeba, około południa do akcji może dołączyć drugi śmigłowiec.
4: Mają możliwości jednorazowego zrzutu 2,5-3 tysięcy litrów, to znacznie więcej niż samoloty gaśnicze i przede wszystkim częstotliwość tych zrzutów jest znacznie większa, znacznie łatwiejsze jest pobieranie wody przez śmigłowce.
3: Wyjaśniał w TVP Info Michał Badach, zastępca komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Lublinie. Strażacy deklarują, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejna rządowa ustawa regulująca rynek kryptoaktywów. Andrzej Szejna z Lewicy tłumaczył na naszej antenie, że w projekcie nie będzie zmian, które postulował prezydent.
5: Trudno, żeby rząd wycofywał się z dobrej regulacji już dwukrotnie przyjętej. Wedle widzimisię pana prezydenta, którego uzasadnienie do weta, jakby się w nie wczytać, nie wnosiło nic nowego na rzecz obywateli, nie wskazywało żadnych błędów formalnych projektu, który został uchwalony dwukrotnie przez Sejm i Senat.
3: Przypomnijmy, że prezydent dwukrotnie zawetował rządową ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Nowy projekt będzie różnił się od poprzedniego jedynie ostrzejszymi sankcjami za oszustwa. 2,5-letni Henio jest jednym z pierwszych beneficjentów rekordowej zbiórki, którą przeprowadził influencer Łatwogang na rzecz fundacji Cancer Fighters. Chłopiec jest leczony we wrocławskim Przylądku Nadziei z powodu rzadkiej, ostrej białaczki szpikowej. Lek niezbędny do życia chłopca nie jest refundowany. W połowie zbiórki, która docelowa miała wynieść 4,5 miliona złotych, zdarzył się cud, przyznaje mama Henia Małgorzata Drwięga-Ostaszewska.
6: Oni nas uprzedzili, że nam zamkną zbiórkę. Co prawda, kiedy usłyszałam, że zamkną nam zbiórkę, zabrzmiało to tak złowieszczo początkowo, że aż się przestraszyłam, ale zrozumiałam z miny cioci Oli, że to jest dobra wiadomość. Więc nie, no to po prostu jest w kategoriach cudu.
3: Na konto zbiórki dla Henia fundacja przelała ponad 2 miliony 290 tysięcy złotych. Tym samym terapia chłopca jest już zabezpieczona. Fundacja Cancer Fighters na swojej stronie internetowej stale aktualizuje wydatki. Według ostatnich informacji już przekazała prawie 7 milionów złotych na pilne wsparcie dzieci chorych na raka. Zbiórka Łatwoganga zakończyła się kwotą ponad 280 milionów złotych. Ode mnie dziś to wszystko. Kolejne informacje punktualnie o 10:00. Zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery, a ja dziękuję za wspólnie spędzony poniedziałek.

0: poranek i do usłyszenia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest 9:33 i tak, wszystko się zgadza. Polskie Radio 24 cały czas z Państwem. Wiadomo już, że kilkanaście egzaminów maturalnych z matematyki zostało unieważnionych. Te informacje podaje RMF, powołując się na źródło w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a chodzi o złamanie regulaminów, po prostu. Czegoś tam nie wolno wnieść na salę, nie wolno korzystać na przykład z telefonów gdzieś ukrytych w toaletach. Maturzyści, którzy złamali zakaz, będą mogli podejść do egzaminu za rok. Jeśli planowali studia, no to muszą te plany odłożyć na 12 miesięcy. Egzaminy po prostu zostają unieważnione z danego przedmiotu i nie wolno takiemu uczniowi przystąpić do kolejnych, można powtórzyć egzamin po prostu za rok. W zeszłym roku unieważniono w sumie 70 egzaminów. Już teraz Państwa zapraszam na rozmowę z profesorem Krzysztofem Konarzewskim, byłym szefem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która w Polskim Radiu 24 o 11:30.
1: Stan dnia.
2: A teraz zabieramy Państwa na Stadion Narodowy w Warszawie. Tam ósmy raz odbywa się dwudniowa impreza Defense Day 24. Wydarzenie, które przyciągnęło w tym roku kilka tysięcy osób, kilkudziesięciu wystawców z Polski i z całego świata. Będą dyskusje, są dyskusje o naszym regionalnym bezpieczeństwie, o kosztach wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą. No i jest tam oczywiście Agnieszka Drążkiewicz, bo kto inny. Dzień dobry, Agnieszko.
3: Dzień dobry, witam.
2: Na co w tym roku organizatorzy kładą nacisk?
3: To zacznijmy od początku, bo już przed tym oficjalnym rozpoczęciem, przed godziną 9:00 położono ten pierwszy nacisk, ten pierwszy akcent na szeroką współpracę obronno-militarną ze Słowacją, z naszym południowym sąsiadem. I to jest konsekwencja tego, co zadziało się między resortami obrony polskim resortem i słowackim, czyli między wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem a ministrem obrony Słowacji Robertem Kaliniakiem kilka miesięcy temu. Wtedy obaj politycy podpisali takie specjalne porozumienie, list intencyjny o bardzo szerokiej współpracy wojskowej, militarnej. No i dzisiaj konsekwencja jest tego taka, że właśnie obaj ministrowie tuż przed tym oficjalnym otwarciem debaty w ramach Defense Day 24 spotkali się na poziomie minus jeden, otworzyli wspólnie wystawę, przecięli wstęgę, potem tę wystawę militarną zwiedzali, polsko, właśnie słowacką. Oczywiście wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz osobiście dziękował Robertowi Kaliniakowi za zaangażowanie, za to, że przyjechał nad Wisłę do Warszawy i bierze udział w tym ósmym właśnie spotkaniu w ramach Defense Day 24. Posłuchajmy wicepremiera Kośniaka-Kamysza.
4: Witaj po raz kolejny w Polsce. Cieszę się, że jesteś z nami. Po raz kolejny potwierdzasz Twoje zaangażowanie w budowę potencjału obronnego, wspólnego zaangażowania w ochronę wschodniej flanki. Twoje deklaracje

0: Ale pani redaktor, co
1: Ja
0: to
1: tylko
0: znaczy
1: pytam.
0: narazilibyśmy się Niemcom? Ja w ogóle nie rozumiem tego pytania. To możemy odwrócić to pytanie i spytać się, czy Niemcy nie narazili się Polakom, budując Nord Stream 1 i Nord Stream 2?
1: To są chyba jednak dwa różne tematy, mające gdzieś tam wspólne
0: Nie,
1: elementy.
0: to są, pani redaktor, no, dokładnie wiemy, że Rosja używała Nord Stream 1 i Nord Stream 2 jako narzędzia walki politycznej. To nie były tylko relacje gospodarcze. No wiemy dokładnie, tak?
1: Jasne. I grała z
0: Polityce
1: naszym
0: międzynarodowej,
1: bezpieczeństwem przynajmniej.
0: pani redaktor, w polityce międzynarodowej nie ma pojęcia narażania się, nie ma, jest twarda gra o interesy narodowe. Ja bym oczekiwał od polskiego rządu, że on będzie przede wszystkim dbał o polskie interesy narodowe, a dopiero w drugiej kolejności o interesy europejskie, a może w trzeciej albo w czwartej o interesy niemieckie.
1: Jasne. Panie profesorze, dlaczego o to zapytałam? Pan mówi, Polska jest przed polem Niemiec, to...
0: No ale to wynika po prostu z położenia
1: Jasne,
0: geograficznego, pani
1: ale
0: redaktor.
1: chcę określić to położenie jako dla nas w pewnym sensie korzystne, no bo o przedpole się dba, w tym kontekście oczywiście.
0: Nie, pani redaktor, przedpole jest uprzedmiotowione.
1: W jakim sensie? To proszę rozwinąć to. Jest uprzedmiotowione.
0: Pani redaktor, leżymy w takim miejscu geograficznym w Europie, które wymaga od nas określonej polityki. Określonej polityki zagranicznej, określonej polityki militarnej. W sytuacji, w której otwiera się możliwość zwiększenia liczby żołnierzy amerykańskich na naszym terenie, należy po prostu z tego korzystać.
1: Jasne, ale proszę, panie
0: Formalnie,
1: profesorze, bo to
0: nieformalnie.
1: uprzedmiotowienie to wcale nie musi być złe określenie, dlatego, bo my możemy czerpać z tego określone korzyści, dlatego chciałabym, żeby
0: Ale
1: się
0: nie
1: pan
0: robimy tego
1: odniósł.
0: zupełnie,
1: Ale
0: panie
1: to nie
0: redaktorze,
1: jest
0: ale
1: wina
0: właśnie nie
1: Niemiec,
0: robimy
1: tylko
0: tego.
1: nasza, jeśli tak jest.
0: No tak, dokładnie.
1: No
0: No to
1: tak.
0: wracamy, to jeszcze raz powtórzę. Wypowiedź premiera Tuska w mojej opinii jest po prostu strategicznym błędem.
1: Bo co do
0: Nie
1: tego, że
0: powinni
1: nie ma w ogóle miejsca na
0: polscy
1: emocje.
0: politycy nie powinni w ten sposób prowadzić polityki zagranicznej, a powinni przede wszystkim dbać o interesy Rzeczpospolitej. I to powinien być kierunkowskaz i azymut ich działalności.
1: A w sytuacji, w której amerykański prezydent podważa sens sojuszu i sam mówi o tym, że wcale nie jest przekonany, czy może liczyć na sojuszników, za tym idzie decyzja o ograniczeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech. To jest decyzja zapowiadana, ona nie została podjęta chwilę temu. To my nie powinniśmy jednak inwestować w ten europejski sojusz, bo o tym też mówią eksperci.
0: Oczywiście, że ona została podjęta wcześniej. Strona niemiecka nie wyraziła, proszę zwrócić uwagę, strona niemiecka nie wyraziła zdziwienia tą decyzją, no bo tak jak pani redaktor mówi, zapewne te kwestie pojawiały się już w rozmowach dwustronnych wcześniej. To, że Donald Trump prowadzi taką, a nie inną politykę, to znowu to nie jest powód do tego, żeby się na Trumpa obrażać, tylko trzeba naszą politykę skalować.
1: Ale ja nic takiego
0: w
1: nie
0: taki
1: powiedziałam.
0: sposób,
1: W ogóle nie użyłam
0: aby...
1: określenia, że mamy się na Trumpa obrażać. Tylko jeśli mamy dbać o własne interesy, to wybieramy stabilnego partnera, czy takiego, który jest niestabilny?
0: Wybieramy takiego partnera, który ma realne możliwości nam pomóc. Na chwilę obecną jedyną siłą, która realnie jest w stanie pomóc wschodniej flance NATO, są Stany Zjednoczone. Niemcy mają ogromne problemy, jeśli chodzi o wojsko, ogromne problemy sprzętowe, ogromne problemy, jeśli chodzi o wzrost liczby żołnierzy zawodowych. Jednostka wojskowa, którą mieli tworzyć na Litwie, jak na razie ta działalność jest absolutnie w powijakach. Poza tym jeszcze raz powtórzę, no z punktu widzenia geostrategii terytorium wschodniej flanki NATO dla Niemiec jest pewnym przedpolem i to jest zawsze tak, i to zawsze tak było. Jeśli spojrzymy na historię, to zawsze tak było, że tereny między Niemcami a Rosją były pewnego rodzaju strefą zgniotu. I dbałość o pojawienie się większej liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce przeciwdziała tego typu strategicznemu myśleniu, które po prostu jest

0: głęboko zakorzenione zarówno w Rosji, jak i w Niemczech.
1: Panie profesorze, premier dodał też w Erywaniu, dla mnie proamerykańskość oznacza wspólne staranie o silne więzi transatlantyckie. Potrzebujemy obecności amerykańskiej w Polsce i Europie, bo to służy naszemu bezpieczeństwu. Dodam tylko, że rozmowy o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju też trwają i to nie od dziś. To w takim razie premier mówi o tym, że jesteśmy proamerykańscy, a jak proamerykańskość, przepraszam, rozumieją sami Amerykanie? Czy my się tutaj rozjeżdżamy w rozumieniu tego pojęcia?
0: Amerykanie rozumieją proamerykańskość tak, jak my powinniśmy rozumieć propolskość, czyli dbałość o własne interesy. I to jest wprost wyrażone w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa. O co Ameryka powinna dbać? No właśnie o bezpieczeństwo, o zamożność społeczeństwa amerykańskiego, o wolności obywateli amerykańskich. I to są, i te interesy realizuje Donald Trump. Donald Trump nie realizuje interesów europejskich, nie realizuje interesów Unii Europejskiej, bo to nie obywatele tych państw wybrali Donalda Trumpa. I dobrze byłoby, żeby politycy, którzy są wybierani przez danych obywateli, reprezentowali właśnie interesy tych obywateli. No, mówiąc o proamerykańskości, Donald Tusk nie do końca jest wiarygodny, bo przypomnę, że w trakcie kampanii wyborczej premier Tusk oskarżał wprost właściwie Donalda Trumpa o to, że jest rosyjskim agentem. Więc w takiej sytuacji jego wypowiedzi no nie do końca są wiarygodne. Ja nie sądzę, żeby w Waszyngtonie zapomniano właśnie tego typu wypowiedzi, które pojawiały się u nas w kampanii wyborczej. Więc jest to po prostu pewien problem i widać to doskonale w relacjach polsko-amerykańskich, że Donald Trump woli rozmawiać i woli stawiać na tych polityków, którzy nie wysuwali wobec niego tego typu oskarżeń.
1: I to jest oczywiste. Jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych i amerykański rząd uznają, że nie będzie wycofania wojsk, tylko przeniesienie, relokacja tych kilku tysięcy żołnierzy amerykańskich do Polski, to oczywiście będzie to konsekwencją starań wszystkich, bo tutaj akurat nie ma konfliktu między rządem a prezydentem i jego ludźmi, mówi premier Donald Tusk. I właściwie to zdanie wyjaśnia istotę też tego, od czego zaczęłam, że jeśli to będzie decyzja amerykańska...
0: Proszę. Jeśli mogę pani redaktor przerwać, przed chwilą cytowała pani premiera Tuska, że nie będziemy się o to starać. Że rząd nie będzie podbierał żołnierzy, więc
1: no,
0: ja mam wrażenie, że ten cytat...
1: Ale zaakceptuje amerykańskie decyzje. No właśnie tu jest...
0: Wcześniejszemu.
1: Tak.
0: No ja mam wrażenie, że te dwa zdania są po prostu ze sobą sprzeczne.
1: No nie, bo jedno dotyczy tego, że jeśli to będzie amerykańska decyzja, to wszystko okej, okay, ale... My nie
0: ja bym
1: będziemy
0: jednak
1: teraz...
0: wolał, żeby też jednak tutaj nasz rząd wykazywał pewną aktywność, bo tu znowu, panie redaktor, proszę zobaczyć, my znowu jesteśmy przedmiotem decyzji, tak? Oczekujemy, że Amerykanie podejmą decyzję, a my będziemy spokojnie ją akceptować.
1: No nie, bo pan premier też mówi, że tutaj jest współpraca między rządem a prezydentem i że starania trwają. Też dodaję. Takie zdanie. Ja
0: to
1: rozumiem...
0: jeszcze raz powtórzę, dla mnie te zdania są sprzeczne i ja ich po prostu nie rozumiem.
1: Jasne, jasne. Jarosław Kaczyński reaguje tak, wzmocnienie wojskowej obecności USA w Polsce to delikatna sprawa, tak pyta. To podbieranie żołnierzy, tu z kolejny raz odkrywa swoją prawdziwą twarz, zwiększenie sił amerykańskich, a w związku z tym stała baza USA w Polsce to coś, czego nie da się przecenić. To zmiana naszej sytuacji, uciekło mi słowo, przepraszam, na nieporównywanie lepszą i bezpieczniejszą. Tusk to Berlin. Dziś nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć. Nikt nie może temu zaprzeczyć, pana zdaniem?
0: Prezes Kaczyński prowadzi taką, a nie inną politykę i te jego wypowiedzi, one od bardzo dawna są takie same. Buduje tą narrację na takiej antyniemieckości. Myślę, że to też jest błąd. Natomiast prezes Kaczyński jest w opozycji. Partia opozycyjna ma to do siebie, że krytykuje rząd. Jest to jej prawo. No i zapewne każda decyzja rządu obecnego będzie krytykowana przez opozycję, bo gdyby opozycja zgadzała się z rządem, no to wtedy...

0: pokazywałaby, że zamiana władzy nie jest potrzebna, więc no trudno dziwić się tym wypowiedziom szefa opozycyjnej partii.
1: Jasne. To jeszcze na koniec naszej rozmowy projekt Wolność, bo zaledwie kilkadziesiąt godzin po starcie tego projektu Donald Trump ogłosił jego nagłe wstrzymanie. Chodzi oczywiście o cieśninę Ormus. Jesteśmy, Donald Trump mówi o postępach w rozmowach z Iranem. Coś takiego rzeczywiście się dzieje?
0: No widzimy najzwyklejsze przeciąganie liny. To znaczy jedna i druga strona próbuje przedłużać istniejący stan albo ewentualnie podejmuje działania, które nie mają jakiegoś większego na razie wpływu na sytuację, czyli ani jedna, ani druga strona nie chce odstąpić od realnej blokady. Ten projekt Wolność już został zawieszony. Tak naprawdę Amerykanom udało się wyprowadzić chyba tylko dwa statki pod własną banderą. Został zawieszony z takim wyjaśnieniem, że Iran uznał to za krok, który dołamie dotychczasowe zawieszenie broni. Wydaje się, że Iran liczy na to, że wysokie ceny ropy skłonią Amerykanów do tego, żeby uznać zwycięstwo Iranu. No a z kolei Amerykanie mają kilka miesięcy do wyborów połówkowych i zapewne oczekują, że po prostu ten stan, który jest obecnie, skłoni Irańczyków do zawarcia rozejmu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Michał Urbańczyk, gościem Polskiego Radia 24.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
8: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W akcji setki strażaków, do tego śmigłowce i samoloty, trwa walka z potężnym pożarem w okolicy Biłgoraja. Do 3 razy sztuka czy 3. weto? Pytaliśmy gości poranka o nową ustawę o kryptowalutach. Zajęcia online, matura w realu. Odwiedzimy największe w kraju centrum egzaminacyjne na stołecznym stadionie Legii. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Płomienie zniknęły z wierzchołków drzew, ale dalej rozprzestrzeniają się po ziemi. Strażacy walczą z ogromnym pożarem w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Ogień strawił co najmniej 250 hektarów.

0: czasu, by zdławić pożar, do akcji skierowano lotnictwo. Na miejscu jest nasz reporter Michał Makowski.
1: Policyjny śmigłowiec Black Hawk co kilka minut nabiera wody z pobliskiego zalewu i zrzuca ładunek nad płonącym obszarem. Łącznie gaszeniem lasu z nieba zajmą się 4 śmigłowce i 2 samoloty dromader. Obecnie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Pożar znajduje się w odległości 6 km od najbliższych zabudowań.
2: To jest pożar, który rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dosyć wolno. Ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa.
1: Powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Akcję strażaków może utrudnić wzmagający się wiatr, który zmienia kierunek.
3: Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencje, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało.
1: Dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józef i Aleksandrów. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Na miejscu działają nie tylko strażacy. Prokuratura prowadzi oględziny samolotu dromader, który rozbił się podczas gaszenia pożaru lasu. W tym wypadku zginął pilot. Wyrazy współczucia rodzinie zmarłego przekazał prezydent Karol Nawrocki. W informacjach trzecie podejście do uregulowania rynku kryptowalut. Jak zapowiedział premier, do końca tygodnia pojawi się nowy rządowy projekt ustawy. Koalicja nie zamierza wprowadzać znaczących zmian nawet za cenę kolejnego weta. Tak mówił w poranku Polskiego Radia 24 poseł Lewicy Andrzej Szejna.
4: Uzasadnienie do weta, jakby się w nie wczytać, nie wnosiło nic nowego na rzecz obywateli, nie wskazywało żadnych błędów formalnych projektu. No to trudno, żeby rząd wycofywał się z dobrej regulacji już dwukrotnie przyjętej, wedle widzimisię pana prezydenta.
0: Inaczej widzi to Prawo i Sprawiedliwość. Wicerzecznik partii Mateusz Kurzejewski uważa, że nowa ustawa to próba przykrycia zaniedbań rządu, który miał 2 lata, by zająć się sprawą.
5: Mamy do czynienia z taką paniczną próbą zrzucania z siebie odpowiedzialności rządu za aferę firmy Zonda Krypto, ponieważ pewną odpowiedzialność za to, co się stało, ponosi Donald Tusk i cały jego aparat.
0: Według wicerzecznika PiSu warto bliżej przyjrzeć się ustawie autorstwa Polski 2050. Celowo wjechał w tłum ludzi, ale nie trafił do aresztu. Wracamy do tragicznego zdarzenia z Lipska w Niemczech. 33-latek, który z impetem uderzył w przechodniów, został skierowany do szpitala psychiatrycznego. Tak zdecydował sąd.
6: Prokuratura wniosła o areszt dla mężczyzny, ale sąd w Lipsku uznał, że zgromadzony materiał wskazuje na tak poważne zaburzenia psychiczne, że najpierw konieczna jest obserwacja lekarska. 33-latek mógł być nieświadomy swojego czynu, ocenił sąd. Śledczy poinformowali, że od 17 do 29 kwietnia sprawca tragedii przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Mężczyzna poszedł tam dobrowolnie w trakcie postępowania policyjnego po zgłoszeniu przez osobę z jego otoczenia, że kieruje wobec nich groźby i zniesławia. Wcześniej nie miał problemów z prawem. 5 dni po wyjściu ze szpitala mieszkaniec Lipska wjechał w ludzi na deptaki w centrum saksońskiego miasta. Zginęły 2 osoby, 6 zostało rannych, 80 skorzystało z psychologicznego wsparcia.
0: Relacjonował Adam Górczewski. Po języku polskim i matematyce czas na języki obce. Ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników z całego kraju zdaje egzamin dojrzałości. Ponad 8 tysięcy z nich to uczennice i uczniowie szkoły w chmurze. Gdzie piszą egzamin, skoro chodzili do wirtualnej szkoły? Największe centrum egzaminacyjne powstało w Warszawie na stadionie Legii. Maturę pisze tam 5 tysięcy młodych osób z całej Polski.
7: Skąd państwo przyjechali?
8: Lublin.
7: 2 dni egzaminów za panem, już mniejszy stres?
8: Nie było wcale stresu, trzeba było się uczyć.
9: Z Torunia.
7: Jaki język dzisiaj?
9: Angielski.
8: Z Ostródy.
7: Warto uczyć się właśnie w szkole w chmurze?
8: Wydaje mi się, że tak. Dla tych osób, które chcą się rozwijać i nie chcą marnować czasu na niepotrzebne przedmioty, to tak.
10: Organizacja jest, myślę, na topowym poziomie i szkoła w chmurze bardzo sobie z tym poradziła.
7: Wchodzi się trochę jak na mecz?
10: Można to tak trochę porównać. Mamy kody QR, są skanowane na wejściu, na wyjściu, więc wszystko jest pod kontrolą.
0: Oby wiedza i stres też były pod kontrolą. To półmetek egzaminu. Matura z języka obcego rozpoczęła się o 9:00, potrwa do godziny 11:00.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sporo chmur, deszcz, burze i ogromna różnica temperatur. Pogoda nie będzie dziś dla nas łaskawa. Na północy termometry wskażą maksymalnie 10 stopni, w centrum 23, a na Podkarpaciu nawet 27. W całym kraju może dziś przelotnie popadać. Intensywny deszcz pojawi się na Pomorzu, w pasie od Podlasia aż po Opolszczyznę i MGW prognozuje burzę.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Opieka nad małymi kotkami to nie tylko sama przyjemność. Oblaski i cienie pomocy zwierzętom zapytam w najbliższej audycji do pomyślenia. Moją gościnią będzie Magdalena Jaźwińska z Fundacji Tymczasem u Magdy. Porozmawiamy też o zapobieganiu zwierzęcej bezdomności i bambinizmie. A to wszystko już dziś, chwilę po 22. Ewelina Kamińska, zapraszam do słuchania i do pomyślenia.
0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest 10:08, tak, Polskie Radio 24. Wszystko się zgadza. Do której egzamin z języka? No właściwie powinien się kończyć za godzinę. Tak, wszystko się zgadza. Cały czas trzymamy kciuki, nic się w tej sprawie nie zmienia. Także za tych i dla tych, którzy towarzyszą tegorocznym maturzystom.
0: Stan dnia.
9: Rosja naruszyła rozejm ogłoszony przez Ukrainę. To jest informacja od ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Andrija Sybicha. Włodymyr Zełenski zapowiedział powstrzymanie się od ataków od 6 maja, czyli od dziś, na czas nieokreślony. Natomiast Władimir Putin, od 8 do 9 maja. Zełenski zapowiedział, że Kijów będzie przestrzegał warunków rozejmu, jeśli to samo zrobi Moskwa. Maciej Jastrzębski teraz z Państwem, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry, Macieju.
10: Dzień dobry, witam.
9: Rozmawialiśmy o tym wczoraj, prawda, że jest to swojego rodzaju wybieg ze strony Władimira Zełenskiego, propozycja rozejmu od dziś. No bo jeśli Rosja ją naruszy, to Zełenskiego nic nie powstrzyma przed tym, żeby naruszyć ten rozejm na przykład 8 maja.
10: Zwrócę uwagę, że bezterminowo ogłosił ten rozejm Wołodymyr Zełenski, a to oznacza, że jeżeli dziś Rosjanie naruszyli, a według ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Andrija Sybichy w nocy 103 drony i 3 rakiety uderzyły w ukraińskie miasta, było słychać eksplozje między innymi w Zaporożu i Charkowie, to oznacza, że jeżeli Rosjanie nie odpowiedzą, no to Ukraińcy uznają, że może od 7 obowiązuje Rosję, znaczy obowiązuje, no będzie jakby dalej kontynuował. Będzie kontynuowany o ten rozejm, bo już mi tutaj słów zabrakło, albo od 8, albo od 9. Ukraińcy chcieliby, żeby ten rozejm był bezterminowy aż do podpisania umowy pokojowej, bo tak jak wcześniej zwracał uwagę Wołodymyr Zełenski, liczy się życie każdego człowieka, a nie jakieś daty w kalendarzu, nawet te najważniejsze. Po tym nocnym naruszeniu reżimu ciszy, jak określają go Ukraińcy, Andrzej Sybicha napisał w internecie: Moskwa kolejny raz zignorowała rzeczywisty i sprawiedliwy apel o przerwanie działań zbrojnych. Andrzej Sybicha podkreślił też, że działania Rosji wymagają zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej. Ja przypomnę, że to Moskwa tak naprawdę chciała ogłoszenia rozejmu, żeby w spokoju przeprowadzić paradę wojskową na Placu Czerwonym i świętować 9 maja, Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W odpowiedzi Zełenski postanowił zadziałać wyprzedzająco i przymusić Kreml do rozejmu na ukraińskich warunkach i podkreśla tę zależność w kanale 24 moskiewski dziennikarz.

0: i analityk wojskowy Siergiej Garmasz.
1: To interesujący krok to, że Zełenski uzależnił spełnienie żądania Putina od dalszych działań Moskwy. Jeśli najbliższej nocy i dalej będą powtarzać rosyjskie ataki na Ukrainę, to Ukraina, działając symetrycznie, zaatakuje Federację Rosyjską. Niekoniecznie Moskwę i Plac Czerwony. Sądzę, że akurat do tego nie dojdzie, bo po co zapędzać Putina do kąta i zmuszać do jakiejś brutalnej odpowiedzi? Wątpię, żeby Kijów zdecydował się na to. To tyle nie w kanale 24, ale w telewizji Deszcz. Publicysta Garmasz, natomiast były współpracownik Putina, analityk i politolog Abbas Gaudeamov zwraca uwagę, że Kreml ściągnął do ochrony Moskwy systemy obrony powietrznej z wielu regionów, pozbawiając tym samym duże ośrodki parasola bezpieczeństwa, o co mogą mieć pretensje Rosjanie, jeśli tam pojawią się ukraińskie drony, a wszystko po to, żeby chronić Putina i paradę wojskową. Sądzę, że teraz dla Ukraińców najefektywniejszym działaniem byłoby nie podejmowanie próby przedarcia się na Plac Czerwony, ale zaatakowanie tych kierunków, które zostały ogolone, pozbawione ochrony. To byłoby efektywne z politycznego punktu widzenia. Ogolili całą Rosję, żeby osłonić Putina i Moskwę. Doszłoby do wybuchu niezadowolenia skierowanego przeciwko centralnej władzy, osobiście przeciwko Putinowi. Coś w tym jest, bo coraz więcej źródeł niezależnych informuje o tym, że Putin traci zaufanie Rosjan i zaczyna bać się albo za bezpośredniego zamachu na swoje życie, albo jakiegoś przewrotu w otoczeniu kremlowskim. Ukraiński rozejm, przypomnę, obowiązuje od dziś od północy, a rosyjski 8 i 9 maja. No, będziemy cały czas pilnie obserwować, co się wydarzy i Państwa informować.
2: Maciej Jastrzębski, Maćku, dziękuję Ci bardzo.
3: Komentarz.
2: Rusłan Szaszyn, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
2: Czy myśli pan, że to był wybieg ze strony Wołodymyra Zełenskiego, ten rozejm od dziś na czas nieokreślony? Tak jakby czekał na jego naruszenie i dawał Ukrainie tym samym prawo do atakowania na przykład Moskwy w czasie uroczystości 8-9 maja?
4: Ja bym bardziej określił to jako, próbę przetestowania prawdziwych intencji Rosji, Putina. Nie sądzę, że Władimirowi Zełenskiemu zależy na jakimś pretekście do ataku Rosji. Wręcz tutaj jest sytuacja odwrotna. Zełenski, proponując rozejm 6 z 5 na 6 bezterminowy maja, to rzeczywiście Rosjanom daje szansę na trwałe zawieszenie broni, które mogłoby być początkiem negocjacji albo odmrożenia tych negocjacji, które zostały wstrzymane z powodu wojny z Iranem i wydarzeń na Bliskim Wschodzie. To mogłoby być szansa na przełom nawet w trwający już 5 rok z rzędu rosyjskiej agresji, wojnie. I, aczkolwiek jak widzimy po raz kolejny Kreml pokazał światowi, że nie zależy tak naprawdę Putinowi na żadnym zawieszeniu broni, na żadnym wstrzymaniu tej wojny. Zależy tylko i wyłącznie na tym, by przeprowadzić paradę, która jest bardzo ważna chociażby dla propagandy Kremla. I tylko tyle. I w tej sytuacji ja to odczytuję jako świadoma ignorancja ze strony Rosji, świadoma, bym powiedział, prowokacja, bo warto też przypomnieć, że wczoraj z danych ukraińskich władz i MSW ukraińskiego wynika, że we wczorajszych atakach Rosji na Ukrainę, mówimy tutaj o miastach, o centrach miast, zginęło co najmniej 27 osób. Rosja wczoraj zrzuciła bomby lotnicze na ukraińskie miasta. Nie zachowuje się tak państwo, które dąży do pokoju. To wszystko wskazuje na to, że Rosja celowo zignorowała prośby Zełenskiego, celowo eskaluje sytuację i prowokuje Ukraińców do eskalacji, do jakichś działań niestandardowych, bym powiedział, w kierunku zakłócenia tej parady, tej imprezy Putina. być może Moskwie na tym zależy. Trudno oczywiście tutaj mówić o intencjach, ale

0: wygląda na to, że no, Kreml świadomie do tego dąży.
1: Myśli pan, panie redaktorze, że Putinowi może zależeć na tym, żeby drony pojawiły się gdzieś w okolicach Moskwy w tym czasie, żeby uzasadnić też działania w Ukrainie, bo jego narracja po kilku latach wojny, która miała się zakończyć po 2 tygodniach, zmierza donikąd i Rosjanie zaczynają to widzieć albo odczuwać na własnej skórze pogorszenie warunków życia, brak internetu, brak dostępu do podstawowych dóbr czasami.
0: Dokładnie. On wyczerpał już paletę argumentów, jeżeli chodzi o przyszłość tej wojny. Nie jest w stanie Rosjan przekonać, dlaczego to trwa tak długo i jaki przede wszystkim jest cel tej wojny. I w tej sytuacji, kiedy, tak jak pani redaktor słusznie zauważa, sytuacja Rosjan ciągle się komplikuje, a tu gospodarczo, a tu brakuje internetu i to internetu teraz braknie przez 4 dni z powodu tej parady. To wszystko, no nie wiemy, szczerze mówiąc, jakie ma intencje Putin, ale gdyby planował eskalację konfliktu, to musiałby mieć, rzecz jasna, pretekst, taki punkt zwrotny, zapalny. Musiałby mieć coś, co Rosjanom sprzeda, że jest to ten moment, kiedy musimy na przykład, nie wiem, przeprowadzić mobilizację na szerszą skalę, uderzyć jakimiś bombami masowego rażenia w centrum Kijowa. Być może Putin ma pewne plany, do realizacji których brakuje mu uzasadnienia. I tu w tym kontekście, w tym kluczu odczytuję te prowokacje Rosji przed, no właśnie, w dniu proponowanego przez Ukraińców zawieszenia broni. Bo gdyby faktycznie plany, nie miał Putin takich planów, eskalacji tej wojny, próby jakby zaostrzenia tego konfliktu, to mielibyśmy już przez najbliższe dni zawieszenie broni, co najmniej do końca uroczystości w Moskwie.
1: No tak, a w obawie przed tym, co się może wydarzyć, Władimir Putin właściwie ograniczył tę uroczystość, którą pamiętamy jako gigantyczną jeszcze sprzed lat, prawda? Jako pokaz siły z udziałem wielu gości z całego świata i miał ją ograniczyć do minimum, żadnych czołgów, prawie żadnych gości z zagranicy i z obawy przed tym, żeby nie zostać ośmieszonym przed całym światem, stąd to zawieszenie broni, wyłączony internet, mają nie działać też SMS-y, mówiliśmy o tym. No a Ukraina trafia coraz dalej i coraz precyzyjniej.
0: Dokładnie, no to jest wygląda z zewnątrz przynajmniej to tak, że Ukraina no, przyjęła inicjatywę i jeżeli chodzi o ataki na infrastrukturę krytyczną rosyjską, otóż rafinerie rosyjskie, przepompownie, magazyny z paliwem, no to tu zdecydowanie Ukraińcy prowadzą i osłabiają rosyjską gospodarkę, rosyjski eksport naftowy. Uderzają też poszczególne regiony, bo tak jak chociażby historia w Tuapse pokazuje, że to jest już problem dla całego regionu i ukraińskie drony stają się tam no, poważnym kłopotem.
1: No, no tak, to jest magazyn ropy. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, przepraszam, że tak? Jest to magazyn ropy nad Morzem Czarnym i on w ostatnim czasie został trafiony przez Ukrainę 4 razy i Rosja mogła się tylko przyglądać.
0: Dokładnie. I tu coraz więcej jest takich kłopotów rosyjskich w różnych częściach, różnych zakątkach Rosji. I coraz więcej pada pytań ze strony nawet niezaangażowanych w politykę Rosjan obecnych w przestrzeni publicznej. Dochodzi do, no, do krytyki wręcz tej sytuacji, tej bezradności Kremla, bez decyzyjności, że Rosjanie zaczynają tę wojnę, już nie zaczynają, tylko odczuwają już tę wojnę na sobie, no bo jeżeli dochodzi do ewakuacji ludności z poszczególnych miejsc, poszczególnych regionów, miast czy okolicy pewnych obiektów, no to już to dotyczy ludności cywilnej i coraz więcej jest tych wewnętrznych sporów.

0: na ten temat. Widzimy też, że niektórzy gubernatorzy rosyjscy też już zaczynają coraz to odważniej mówić, nazywać rzeczy po imieniu. Chodzi o sytuację w terenie, bo kiedy płoną ważne obiekty i kiedy widzi to cała okolica, to nie sposób kłamać, że jest wszystko pięknie i cudownie. Więc tutaj widzimy, że Ukraińcy potrafili jednak od wewnątrz Rosji rozpocząć pewne procesy, które no, logicznie, logika by wskazywała, że zmuszą Putina do rozejmu albo zmuszą Putina do jakichś działań deeskalacyjnych, żeby przynajmniej osłonić swoją infrastrukturę krytyczną, bo tego wskazuje zdrowy rozsądek, podpowiada, że tak należy postępować, żeby wrócić do rozmów, znaleźć pretekst, żeby zachować jakiś sposób tam twarz, ale propaganda rosyjska nie ma z tym kłopotu, więc tam szybko wymyśliliby jakiś powód powrotu do rozmów. Zresztą nigdy chyba nie mówili, że nie chcą tych rozmów, tylko cały czas utrzymywali przynajmniej propagandowo, że zależy im na kontynuacji negocjacji. No więc nie rozumiem do końca, dlaczego w tej sytuacji, kiedy pojawia się szansa na realne zawieszenie broni, bombardują ukraińskie miasta i mordują ukraińskich cywilów, no to wskazuje na to, że to jest celowe działanie prowadzące do eskalacji.
1: Panie redaktorze, a ja pomyślałam o tym, przepraszam, wejdę panu w słowo, bo czas nieubłaganie po prostu zmierza do naszej kropki i chciałabym jeszcze pana zapytać, a może, ponieważ Władimir Putin zaczyna się coraz pilniej rozglądać wokół siebie, oglądać się za siebie nawet, chowa się podobno w luksusowych bunkrach na południu Rosji, obawia się próby zamachu stanu ze strony własnych szeregów, mówi się, coraz częściej pojawia się nazwisko Siergieja Szojgu. A może to jest rodzaj jakiegoś sabotażu z jego otoczenia? To jest w ogóle możliwe?
0: No byłoby to zbyt optymistyczne dla naszej części.
1: Jak to brzmi, tak.
0: Bo byłoby faktycznie dobrze, gdyby tak było. Ja myślę, obawiam się, że wielu ekspertów chce jakby no, przedstawić swoje zachcianki jako fakt dokonany i stąd te pogłoski o jakimś buncie Szojgu. Aczkolwiek nie wykluczam, że ten bunt oczywiście będzie możliwy w warunkach, kiedy Rosji faktycznie załamie się sytuacja na froncie. Gdyby doszło do jakiejś sytuacji no nieprzewidywalnej. Są takie taki termin jako czarny łabędź, który nadlatuje i nie wiem, w którym momencie on się pojawi. Więc wtedy możliwe, że faktycznie dojdzie do takiego buntu. Na razie nie sądzę, że Szojgu ma aż tak mocną pozycję. Na pewno ma wpływ na służby, na wojsko.
1: Tak.
0: Człowiek, który wiele lat był, ale nie aż tak myślę, że źle, aczkolwiek Putin rzeczywiście obawia się o swoje życie i zdrowie, przede wszystkim ze strony Ukrainy. I Ukraina dla niego zdecydowanie dzisiaj jest największym zagrożeniem i tutaj na tym bym się jednak skupiał, tak.
1: To na zakończenie tej części, czy tego wątku dodam tylko, że kilka dni temu nad Moskwą pojawiły się ukraińskie drony. I co by było, gdyby pojawiły się 9 maja? No możemy sobie tylko wyobrażać. Ale chcę pana jeszcze zapytać o echa uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Mówi się o tym na Białorusi. Są jakieś... ta informacja przebiła się do takiej publicznej świadomości?
0: Nie sądzę, że to się przybiło do publicznej świadomości. To się przybiło na pewno do ludzi związanych z Polską, z polskością. Związek Polaków wie o tym. Są wszyscy szczęśliwi, się cieszą przede wszystkim. Do takiego masowego odbiorcy oczywiście dociera informacja segregowana przez białoruską propagandę, a propaganda próbuje sprzedać to jako ich sukces i że no, każda decyzja dyktatora w zasadzie jest też uzasadniana, że dyktator podjął to z interesów pewnych, że to nie jest żadne ustępstwo, ani nie jest żaden krok wstecz, tylko to jest no, pragmatyczne podejście dyktatora, co jest po części prawdą, bo była to bardzo skomplikowana operacja, ale też dyplomatyczno-polityczna, międzynarodowa, co faktycznie stawiało Łukaszenkę w trudnej sytuacji. No i oczywiście propaganda, każde uwolnienie każdego więźnia politycznego ważnego, a zwłaszcza takiego jak Andrzej Poczobut, próbuje przedstawić sprawić, że no, tak należało postąpić, bo pamiętajmy, że w Białorusi też, jak w Rosji Putina, jest

0: są dwie frakcje. Jedna frakcja to są ludzie cywile związani, czy związani z rządem, z gospodarką kraju, a druga to jest służby siłowe, mundurowi, którzy opowiadają się za wzmocnieniem represji, za zaostrzeniem tych represji. Każde poluzowanie, uwolnienie więźniów politycznych wywołuje w nich niepokój, czyli wywołuje podstawowe pytanie, a co będzie, jeżeli Łukaszenki zabraknie? Bo przecież są wszyscy uwikłani w represje, mają krew na rękach niektórzy i to jest pytanie, które ich bardzo nurtuje, więc myślę, że tam też jest duża taka wewnętrzna, pewnie cicha dyskusja gdzieś tocząca się pewnie na razie na zapleczu tej polityki, co będzie, jeżeli Łukaszenki zabraknie, bo uwolnienie takich ludzi jak Andrzej Poczobut, jak Cichanowski, czy Babaryka, czy Kalesnikowa, to są rzeczy, które no jednoznacznie negatywnie są odbierane przez służby Łukaszenki i przez mundurowych uczestniczących przez wiele lat w represjach. Ale daje to też nadzieję na to, że może te decyzje przyczynią się do jakichś większych zmian, pewnie już nie zarządów Łukaszenki.
1: Nie wiem, czy Łukaszenka ogląda się za siebie, ale jeszcze nie chowa się w bunkrach, jak się mówi o Władimirze Putinie. Tam doszedł prawdopodobnie jeszcze element gospodarczy, biznesowy. Wierzy pan w to, że amerykański wysłannik przyjechał do Mińska, żeby zaproponować Łukaszence, że będzie kupował od nich nawozy sztuczne dla rolnictwa, bo wiemy, że te z Zatoki Perskiej mogą, z Bliskiego Wschodu mogą nie dotrzeć przez wojnę.
0: To już jest znana historia od miesięcy, bo była ta propozycja ogłoszona przez wysłannika amerykańskiego wcześniej na Litwie. Był wywiad, którego udzielił litewskim mediom, z którego wynikało, że Amerykanom zależy na sprowadzeniu tych nawozów potasowych. A te nawozy potasowe zasilają po części białoruską gospodarkę, więc wierzę oczywiście jak najbardziej w to, że Amerykanie są zainteresowani i też nie wykluczyłbym, że Amerykanom zależy na tym, żeby te nawozy docierały do USA poprzez porty litewskie, a być może polskie. Tego też nie wykluczam, że takie rozmowy, próby jakichś takich zakulisowych negocjacji Białorusi, Łukaszenki, USA i może jeszcze jakichś osób zainteresowanych mogą mieć miejsce. To jest to, co Łukaszenkę interesuje. Jego interesuje handel, przede wszystkim gospodarka, żeby miał z czego wypłacać emerytury i zasiłki i oczywiście pensje dla mundurowych, którzy z niepokojem obserwują kolejne uwolnienie więźniów politycznych.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Rusłan Szoszyn, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolitej, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Klimat jaki jest, każdy widzi.
9: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
10: Ale my nie załamujemy rąk.
11: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
12: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
10: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
12: I o tym rozmawiamy w audycji.
10: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
12: I na stronie polskieradio.pl.
10: Zapraszamy.
12: Marta Hoppe
10: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 10:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. 400 strażaków walczy z pożarem na terenie nadleśnictwa Józefów na Lubelszczyźnie. Udało się ograniczyć rozprzestrzenianie ognia, ale sytuacja nadal jest poważna. W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów. Rano dołączył do nich śmigłowiec Black Hawk. Relacjonuje Michał Badach, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
13: podmieniamy strażaków, którzy pracują

0: Tam jest od kilkunastu godzin i zadysponowanych zostało 60 zastępów gaśniczych i z terenu województwa lubelskiego, ale również z Małopolski. Grupa do gaszenia pożarów właśnie lasów nieużytków bez użycia pojazdów z Podkarpacia. Na miejscu jest śmigłowiec Black Hawk, który zaczął dokonywać zrzuty. On jednorazowo zrzuca blisko 3000 litrów wody i przede wszystkim śmigłowiec może dokonywać znacznie większą częstotliwością tych zrzutów niż robią to samoloty.
1: Ogień pozostaje daleko od zabudowań, nie jest zagrożeniem dla okolicznych mieszkańców. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Podpisanie umowy w piątek w Warszawie. To ważny dzień, mówił podczas kongresu Defense 24 wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
1: Polska będzie największym beneficjentem programu SAFE. Mamy z niego otrzymać prawie 44 miliardy euro. SAFE oferuje nisko oprocentowane pożyczki na korzystnych warunkach. Ich spłata rozpocznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku. Nie ma obaw o dostępność bezpłatnych leków dla seniorów, zapewnia szefowa resortu zdrowia. Zmiany, jakie wprowadza ministerstwo, mają na celu ograniczenie marnowania leków rodzimej produkcji, wyjaśniała w rozmowie z TVP Info Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Dzisiaj chcemy zadbać o to, żeby przede wszystkim było bezpieczeństwo lekowe dla naszych pacjentów i dostępność leków polskich. Poza tym nie możemy przechodzić chyba obojętnie obok tego, że izby aptekarskie alarmują, że 3300 ton leków rocznie jest utylizowanych, więc myślę, że nie zabieranie absolutnie seniorom leków, ale chcielibyśmy, żeby po prostu te leki trafiały do potrzebujących.
1: Lista bezpłatnych leków dla seniorów 65+ obejmuje 3800 preparatów. Na liście są między innymi leki antyhistaminowe, hormonalne, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, a także te stosowane w nadciśnieniu.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 10.33, Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Afera Zonda Krypto teraz u nas. Czarzasty apeluje do Nawrockiego. Do 3 razy prośba o rozsądek. Będzie trzecie podejście rządu do regulacji rynku kryptoaktywów. Weta pana prezydenta są niezrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, szczególnie dla ludzi, którzy właśnie tracą swoje majątki. Albo część swoich majątków, albo część swoich inwestycji, tak mówił w Polskim Radiu marszałek Czarzasty. A za chwilę sprawdzimy, co w tej sprawie słychać w Sejmie.
4: Stan dnia.
5: W tym tygodniu rząd ma wnieść do Sejmu nowy projekt w sprawie kryptoaktywów. Jak już wspominałam, to będzie trzecia próba. Dwie poprzednie zakończyły się prezydenckim wetem, którego nie udało się odrzucić. W Sejmie Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Czy ten nowy projekt będzie się różnił od poprzednich i ciekawe, czy uda się pana prezydenta przekonać do podpisu?
6: Premier Donald Tusk zapowiedział już, że jedyną zmianą w nowym projekcie będzie zaostrzenie kar za oszustwa związane z kryptowalutami. Wychodzi więc na to, że w większości będą to identyczne przepisy jak te, które dwukrotnie zawetował już prezydent. To właśnie do Karola Nawrockiego oraz polityków opozycji Donald Tusk zaapelował o to, aby tym razem te przepisy zostały uchwalone, chroniąc interes inwestorów.
7: I to jest mój apel ostatni do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie.
6: Kluby koalicji rządowej projekt poprą. Opozycja mówi, że jeszcze nie wie, jak zagłosuje. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus mówi, że jak już projekt wpłynie do Sejmu, no to wtedy poznamy decyzję jego klubu. Przyznaje jednak, że prace nad tym projektem powinny wyglądać nieco inaczej niż obecnie,

0: A mianowicie, że powinien zostać włączony w nie również prezydent.
1: Myślę, że w tej sprawie powinien Donald Tusk dogadać się z prezydentem, właśnie też i z Polską 2050, która ma swój projekt. Powinien dogadać się, spróbować dogadać się szerzej, bo to jest ważny temat. Niejednokrotnie mówimy, że to jest ważny temat, który trzeba uregulować, ale trzeba to robić mądrze, a nie na zasadzie takiego ping-ponga, a teraz jeszcze raz wam pokażę, a jeszcze raz wystawię tą samą fakturę, tą samą ustawę.
0: Opozycja nieustannie powtarza, że rząd próbuje robić PR na tej sprawie, podkreślając, że gdyby ta ustawa obowiązywała, to i tak mogłoby dojść do afery Zonda Krypto. Koalicja rządowa natomiast zgadza się w jednym. Prezydent popełnił rząd, wetując kolejne ustawy o kryptoaktywach. Polska 2050 inaczej jednak niż pozostałe kluby koalicji rządowej uważa, że nie ma sensu trzeci raz już uchwalać podobnych przepisów. Przewodnicząca tej partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dosłownie przed momentem tu w Sejmie powiedziała, że być może tym razem należałoby uchwalić projekt przygotowany przez jej klub, bo ten w przeciwieństwie do rządowego ma poparcie prezydenta.
2: Nasza postawa to nie jest jakaś pobłażliwość dla błędów pana prezydenta, to jest przekonanie, że ludziom się należy rozwiązanie, a naszą rolą nie jest uprawianie wojen politycznych, żeby pokazać, że nasze jest na wierzchu, tylko położenie na stół realnego rozwiązania. Projekt rządowy nie ma niestety szans na podpisanie. Projekt Polski 2050 ma szansę na podpisanie i ma szansę na to, że będzie rozwiązanie dla ludzi.
0: Projekt Polski 2050, przypomnę, że jest już w Sejmie. Rządowy ma do niego trafić jeszcze w tym tygodniu.
3: I Michał Fabisiak z tymi informacjami dla Państwa. Michale, dziękuję.
4: Komentarz.
3: Jacek Harłukowicz, Onet. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry.
3: A jak pan ocenia tę wędrówkę projektów koalicji rządzącej w sprawie kryptowalut? Tę polityczną wędrówkę? Od Sejmu do pałacu, od Sejmu do pałacu.
5: No, tak, tutaj chyba ocenie podlegać, tak mi się wydaje, powinna nie tyle inicjatywa rządu, żeby wreszcie rynek kryptowalutowy w Polsce w jakiś sposób, powiedzmy, unormować, ale ta zaciekłość Pałacu Prezydenckiego, który nie zgadza się, aby jakby z niezrozumiałych zupełnie względów, szczególnie w tej sytuacji, jaką mamy obecnie z Zondą Krypto, Pałac Prezydencki, który nie zgadza się, pan prezydent Karol Nawrocki, który wetuje te próby z zupełnie niezrozumiałych dla mnie powodów. Pytań jest jeszcze więcej, jeśli prześledzi się te ostatnie doniesienia mediów o jednak bliskich, nie tylko, przepraszam, towarzyskich, ale przede wszystkim finansowych związkach środowiska pana prezydenta z firmą Zonda Krypto.
3: A które to osoby z otoczenia pana prezydenta? Bo słyszymy o posłach, słyszymy o fundacjach zakładanych przez posłów, a z otoczenia pana prezydenta kto?
5: Nie wiem, kto doradza panu prezydentowi w samym Pałacu Prezydenckim taką postawę. Niemniej jednak nie jest przecież tajemnicą, że pan prezydent jest politykiem obozu obecnie opozycyjnego. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Nie jest również wielką tajemnicą, bo to informacje powszechnie dostępne, że brał udział w imprezach sponsorowanych przez Zondę Krypto. Mam tutaj na myśli chociażby konferencję SIPAC w Jasionce, w czasie kiedy był jeszcze kandydatem do najwyższego urzędu w Polsce i deklarował, że będzie tej branży sprzyjał. Taka deklaracja padła również w rozmowie z panem Sławomirem Mentzenem w czasie kampanii wyborczej. Pan ówczesny kandydat, a obecnie Karol Nawrocki, deklarował się jako gorący zwolennik kryptoaktywów, kryptowalut, więc
3: zwolennik takiej wolności inwestowania, wolności gospodarczej. Oczywiście internet nie zapomina, panie redaktorze, prawda? I przypomniał fragment tej rozmowy ze Sławomirem Mentzenem, ale przypomniał też kampanijne wypowiedzi pana prezydenta gdzieś z jakiegoś auta, gdzieś w drodze z jednego miejsca w drugie, jak mówił, że nie będzie stawał na przeszkodzie takim.

0: inwestycjom?
1: Nie będzie stawał na przeszkodzie takim inwestycjom. Był taki rzeczywiście okres, kiedy sprawa kryptowalut była, następowały takie próby w cudzysłowie sprzedaży tego tematu ludziom jako, jak pani powiedziała, przejaw pewnej wolności, rozwoju pewnych nowych technologii. No nie mówiono o kryptowalutach tego, co jest już mniej pozytywnym ich wydźwiękiem, czyli tego, że kryptowaluty inwestują w bardzo dużej mierze środowiska przestępcze, że służą one praniu brudnych pieniędzy, a jak pokazał przykład polskiej giełdy Zonda Krypto, stanowią one również pożywkę dla przestępców trudniących się po prostu wyciąganiem pieniędzy od naiwnych inwestorów, wyłudzaniem tych pieniędzy, a mówimy tutaj o kwotach ogromnych, idących w miliardy złotych.
0: Panie redaktorze, ja od razu zaznaczę, zresztą nie robię tego pierwszy raz, że jest to dziedzina mi kompletnie obca, choćby dlatego, że inwestowanie w marzenia i wyobrażenie i w cykl jakichś liter i znaków jest mi, no to jest nie moja bajka, powiem najogólniej, ale właściwie samą ideę projektu regulacji tego rynku gdzieś w zalewie politycznych dyskusji odkładamy na bok. Jakbyśmy zakładali, że ten rządowy projekt jest po prostu doskonały. A ja sobie przypominam rozmowy z ekspertami Polskiego Radia 24, bo takich jest u nas najwięcej, którzy mówili o nadregulacjach, mówili o tym, co trzeba poprawić. A tymczasem rządowy projekt trafiał właściwie w niezmienionej formie ponownie do pana prezydenta. Może to jest jakaś nieodpowiedzialność? Może myśląc o dobru tych, którzy mogą stracić pieniądze albo już je stracili, warto by się temu projektowi przyjrzeć i pójść na jakieś ustępstwa?
1: No ale ja myślę, że tutaj mieszanych jest kilka spraw, bo z jednej strony oczywiście eksperci, ale również sami obywatele mają takie poczucie nadregulacji w pewnych branżach. Natomiast pojawiają się nowe branże, które są w żaden sposób nieregulowane. Ta inicjatywa rządu, najprościej rzecz ujmując, prowadzi do tego, aby rynek kryptowalut objąć jakimkolwiek nadzorem, który pozwalałby, który zwiększałby bezpieczeństwo osób chcących inwestować swoje pieniądze w kryptowaluty. Bo przecież nie należy przyjmować z góry, że cały ten mechanizm, że wszystkie kryptowaluty są złe. One oczywiście zdarzają się, jak w każdych innych tego typu przedsięwzięciach, zdarzają się oszustwa, zdarzają się ludzie, którzy chcą się na tym wzbogacić kosztem innym, ale nie należy pewnie tego wyrzucać zupełnie do śmietnika. Natomiast mi to przypomina bardzo sytuację, jaka kilka czy kilkanaście lat temu mogliśmy obserwować, jeśli chodzi o tak zwane skoki, prawda? Tutaj wtedy również mieliśmy do czynienia z taką, no, można powiedzieć, batalią, z jednej strony próbą objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, czemu sprzeciwiało się Prawo i Sprawiedliwość, którego politycy bezpośrednio byli związani ze skokami. No, przypomnę, że twórca skoków cały czas jest senatorem Prawa i Sprawiedliwości, a jego pieniądze wspomagają różne przedsięwzięcia medialne związane z tą partią. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia obecnie, jeśli chodzi o Zondę Krypto. Przecież obserwowaliśmy i to nie jest żadna tajemnica, że firma pana Przemysława Krala finansowała wydarzenia związane z polską prawicą, kongresy, oprócz tego SIPAK-u bardzo hojnie dotowała Telewizja Republika. Wiemy już teraz o przelewach na rzecz podmiotów związanych chociażby ze Zbigniewem Ziobro, myślę, że
0: wiemy też
1: niestety
0: więcej na
1: jeszcze...
0: temat

0: zakresu współpracy firmy pana Przemysława Wiplera z Zonda Krypto.
1: Oczywiście,
0: chodziło o jedną ze spółek Zonda Krypto, nie chodziło o szyld Zonda.

0: działalnością lobbingową i po prostu... No,
1: ale też PR-ową tak zwaną.
0: Tak, tak, tak, PR-ową, więc brał pieniądze za promowanie tej firmy. Natomiast jeśli chodzi o stowarzyszenie pana Zbigniewa Ziobry, no te pieniądze były przelane wprost na konto inicjatywy politycznej. Kilka dni temu mieliśmy...
1: No, ale z tych pieniędzy był opłacany pan mecenas Lewandowski, to prawda? Panu się udało to potwierdzić?
0: Nie wiem, nie mam takiej wiedzy, natomiast pan mecenas Bartosz Lewandowski jest w tej historii, myślę, postacią bardzo ciekawą, ponieważ oprócz tego, że jest prawnikiem wielu polityków prawicy, jest, a może był, bo tego nie wiem, przyznam, że nie wiem, jaki jest stan obecny, ale przez długi czas był prawnikiem również pana Przemysława Krala, czyli szefa Zondy Krypy, więc można powiedzieć, że był takim łącznikiem pomiędzy tymi dwoma środowiskami.
1: W tym projekcie mają być surowsze kary za nadużycia, delikatnie mówiąc. Zostanie w nim prawdopodobnie zapis mówiący o tym, że można blokować na jakiś czas strony internetowe, co do których są wątpliwości. Tylko myślę sobie, wie pan, że ostrzeżenia KNF były i w sprawie na przykład Amber Gold, i w sprawie Zonda Krypto.
0: Tak, Bitbay jeszcze wtedy się nazywało.
1: Bitbay, tak, tak. No to nie wiem, państwo aż tak mocno powinno wyręczać kogoś, ratować kogoś, kto z własnej woli inwestuje swoje pieniądze w coś ryzykownego?
0: Ja myślę, że państwo nie tyle powinno bronić, bo nie chodzi teraz o to, aby państwo domagało ludziom, którzy dali się oszukać przez Zondę Krypto, żeby państwo pomagało im uzyskać swoje pieniądze. Chodzi o to, aby chociaż po szkodzie państwo było na tyle mądre, aby wiedziało, że są pewne nowe rozwiązania, które są wynikiem rozwijających się technologii i postępu, którym należy się przyjrzeć i być może należy poddać je kontroli, tak jak całą masę innych rzeczy, przecież również biznesów prywatnych państwo kontroluje, czy nakłada pewne wymogi na konkretne firmy zajmujące się różnymi gałęziami przemysłu, usług czy tym podobne. Chodzi po prostu o to, aby państwo wiedziało, co się dzieje na jego podwórku. Jeżeli Polacy decydują się na inwestowanie w kryptowaluty, to powinni czuć, że nie jest to taka zupełna wolna amerykanka, że ktoś, w tym wypadku Komisja Nadzoru Finansowego, może ten podmiot skontrolować, może na jego temat wydawać swoje opinie, być może w jakiś sposób przywoływać go do porządku, zmuszać do pewnych, pewnych korekt prowadzonych działań, tak aby w sposób maksymalny przynajmniej starać się uchronić polskich obywateli przed utratą gromadzonych przez nich pieniędzy.
1: To jeszcze minister Bogucki. Jego zdaniem Tusk powinien przemyśleć swoją decyzję. Cytuję wypowiedź pana ministra ze strony Onetu. Tusk powinien przemyśleć swoją decyzję, bo już dwa razy przegrał. Jeżeli ktoś jest demokratą i widzi, że nie może przeforsować swojego projektu, ponieważ jest taka opinia prezydenta i nie ma większości do odrzucenia weta, to każdy rozsądny polityk podejmuje dyskusję. Zdaniem pana ministra Boguckiego dodam jeszcze tylko, że to jest temat zastępczy dla rządu. Może warto podjąć te dyskusje. No teraz to już trochę za późno, ale...
0: No niesamowite jest to odbijanie piłeczki pomiędzy dwoma pałacami. Pan prezydent, z tego co pamiętam, zapowiadał przedstawienie w tej sprawie jakiegoś swojego projektu. No póki co nie doczekaliśmy się.
1: No zapowiadał, ale nie obiecywał, jak potem odpierał pytanie dziennikarzy pan minister Bogucki. Ja niczego nie obiecywałem, ale była mowa o trzech tygodniach.
0: No tak, oczywiście. To kolejny przykład jakby sprawności ich, takiej erudycji pana ministra Boguckiego. Oczywiście, myślę, że ta sprawa powinna być ponad podziałami politycznymi, co jest w Polsce rzeczą bardzo trudną, jeśli nie niewykonalną, aby te dwie zwaśnione strony siadły do stołu i w imię

0: bezpieczeństwa wszystkich Polaków, ustalić jakieś ramy po prostu takich przepisów, które regulowałyby ten rynek. Ja bym tego oczywiście oczekiwał. Zamiast tego mamy polityczny teatr i przerzucanie się odpowiedzialnością, czy kto ponosi polityczną winę za tą aferę. To, co się już rozlało, te środki, które Polacy zainwestowali za pomocą zonda krypto, pewnie nie da się ich odzyskać. Ja w to przynajmniej nie wierzę, żeby to się udało. Ale tym bardziej niezrozumiałe jest dla mnie, że obóz rządzący z pałacem prezydenckim wolą trwać w takim klinczu, niż rzeczywiście zastanowić się, co robić dalej i wyjść poza tą bieżącą wojenkę dwóch plemion i naprawdę zrobić coś dobrego. To wydaje się przecież nie, ta sprawa nie wydaje się jakoś bardzo trudna. Tu nie chodzi o to, że czy ktoś będzie miał taki czy inny sukces. To może być sukces nas wszystkich, czy tych, którzy są zainteresowani inwestowaniem w kryptowaluty, no ale z jakichś niezrozumiałych powodów to się nie udaje.
1: Jeszcze jakaś bomba, panie redaktorze, z pana wiedzy w tej sprawie?
0: No, ja myślę, że tutaj wiem, że wielu, ja również oczywiście, ale wielu moich wspaniałych kolegów, dziennikarzy śledczy z innych redakcji, cały czas tą pracę rozpracowuję. Myślę, a nawet jestem pewien, że w najbliższych dniach dowiemy się kolejnych, dostarczymy Państwu kolejnych informacji.
1: Czyli to kwestia dni, nie tygodni, tak?
0: Myślę, że dni, może tygodni, to na pewno nie mówię tutaj, nie wiem, jakie są plany moich kolegów. Natomiast rzeczywiście pewne osoby, które posiadają tą wiedzę, dojrzewają do tego, aby zacząć się nią dzielić. Także mogę Państwa zapewnić, że w najbliższym czasie na pewno sporo nowych informacji ujrzy światło dzienne.
1: Także tych z działaniami rosyjskiej mafii, czy wywiadu w tej sprawie?
0: Także tych.
1: To chcę jeszcze pana zapytać o projekt konstytucji, bo pan minister Bogucki mówi, że krypto to temat zastępczy dla rządu, a są tacy, którzy twierdzą, że Rada do Spraw Konstytucji przy panu prezydencie to jest temat zastępczy. I zaskoczyła mnie wypowiedź pana profesora Piotrowskiego, który jest członkiem tej rady, ale uważa, że konstytucja wcale nie wymaga zmiany, a zamieszanie to jest kwestia nie dokumentu, tylko tego, jak podchodzą do niego politycy.
0: Ale rozumiem, że pyta mnie pani teraz redaktor o wypowiedź pana profesora?
1: Nie, pytam pana o ideę budowania nowej konstytucji przez otoczenie pana prezydenta. No chyba, że chce pan skomentować słowa pana profesora, ale...
0: Myślę, że to rzeczywiście, że budowanie, jakby rozmowa o nowej konstytucji w sytuacji, w której arytmetyka sejmowa jest taka, jaka jest, w sytuacji, kiedy dwa największe obozy polityczne w kraju nie potrafią porozumieć się nawet co do tak istotnych kwestii jak zabezpieczenie Polaków przed wystawianiem ich na żer internetowych oszustów. No jeżeli w takiej sprawie nie potrafią się porozumieć, to naprawdę jakakolwiek rozmowa o napisaniu i uchwaleniu nowej konstytucji jest rzeczywiście tematem zastępczym, chociaż uważam, że konstytucja po tylu latach obowiązywania na pewno wymagałaby jakichś korekt.
1: To w takim razie po co panu prezydentowi ten temat zastępczy?
0: No, myślę, że pan prezydent jest tą osobą, która w tym wątku, od którego zaczęliśmy, czyli w temacie kryptowalut i zondy krypto, jest tą osobą, do której powinniśmy kierować pytania o to, dlaczego tak usilnie trwa w takim swoim politycznym zacietrzewieniu i nie chce zgodzić się na to, aby rynek kryptowalutowy w Polsce został uregulowany.
1: No, ale nie możemy też, panie redaktorze, sądzić na tę chwilę, że każdy, kto wziął udział w imprezie SIPAC-u, w imprezie SIPAC, do której dołożyła się giełda Zonda Krypto, jej właściciele, no ma coś z tym wspólnego.
0: No tak, tylko panie redaktorze.

0: nie rozmawiamy o każdym, ale rozmawiamy o najważniejszym polityku w Polsce.
1: No ja próbuję pana sprowokować do czegoś, a pan się nie daje. Nie sądzę, że pan się da.
0: Najważniejszym polityku w Polsce, który wziął udział w konferencji, która, zauważmy, odbywała się w czasie trwającej w Polsce kampanii wyborczej, która tak naprawdę służyła promocji jego kandydatury. O człowieku, który kilkukrotnie, sama pani redaktor o tym wspominała, w swoich publicznych wypowiedziach deklarował się i stawał po stronie firm kryptowalutowych, czy w ogóle kryptowalut. Więc myślę, że to właśnie pan prezydent powinien w tej chwili, jeżeli miałby zdecydować, co ogłosić po raz kolejny weto wobec przepisów przygotowanych przez rząd, to oczekiwałbym naprawdę bardzo solidnego i rzetelnego wytłumaczenia. A co za
1: Musimy
0: tym idzie?
1: Mhm.
0: A co za tym idzie? Przedstawienia własnego projektu. Jeżeli pan prezydent uważa, że te regulacje uchwalone czy proponowane przez rząd są niedobre, to jak najszybciej powinien przedstawić swój własny projekt.
1: I będziemy bić brawo lepszemu projektowi, prawda?
0: Będziemy.
1: Jacek Harłukowicz, Onet, dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pół miliona żołnierzy wspieranych przez ultranowoczesny sprzęt. Szef MON przedstawił plan rozwoju polskiej armii. On katował, ona nie reagowała. Sąd ogłosi wyroki w procesie ojczyma i matki Kamilka z Częstochowy. W informacjach także wspomnienie Andrzeja Olechowskiego. Były minister spocznie na cmentarzu Wilanowskim. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Za 4 lata nasza armia ma liczyć 500 000 żołnierzy i być najpotężniejsza w Europie. Aktualny plan resortu obrony przedstawił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na kongresie Defense 24 tłumaczył, jak zamierzamy to osiągnąć.
2: Więc transformacja do armii 500-tysięcznej, w której jest 300 tysięcy zawodowców i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości. To jest cel strategiczny w roku 2030. Polska będzie miała najsilniejszą i największą armię w Europie. Najlepiej zorganizowaną i wyposażoną.
1: Ma w tym pomóc zwiększanie budżetu na armię do 200 miliardów złotych, a także sięganie po fundusze europejskie. W piątek

0: w Warszawie zostanie podpisana umowa SAFE. Polska będzie pierwszym krajem w Unii, który podpisze umowę pożyczkową na obronność. Kwota 44 miliardy euro. Silna armia się przyda, bo w natarciu są szpiedzy. W ciągu ostatnich 2 lat ABW prowadziło ponad 60 śledztw dotyczących szpiegostwa. Zarzuty postawiono 82 osobom, z czego 62 zostały zatrzymane. To dane z najnowszego raportu. Według jego autorów najpoważniejszym wyzwaniem dla ABW pozostaje aktywność dywersyjna. Na niskim poziomie utrzymują się ryzyka związane z terroryzmem islamskim. W tym obszarze agencja prowadziła łącznie 19 śledztw w latach 2020-2025. Śledczy badają miejsce katastrofy samolotu Dromader, który rozbił się podczas akcji gaszenia pożaru pod Biłgorajem. W wypadku zginął pilot. Śledztwo dotyczy sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym.
1: Dalsze czynności to zabezpieczenie wraku tego samolotu i poddanie go dalszym badaniom, przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonego, no, zabezpieczenie dokumentacji związanej z prowadzeniem tychże lotów i także przesłuchiwanie w tym zakresie świadków.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Wczoraj samoloty gaśnicze i śmigłowiec do zmroku zrzucały wodę w trudno dostępnych miejscach. W rejonie pożaru panowały ekstremalne warunki, duże zadymienie i bardzo wysoka temperatura. Dziś akcja jest kontynuowana. Kluczowy dla działań strażaków będzie wiatr. Im silniejszy, tym trudniej będzie zdławić płomienie. W rejonie Nadleśnictwa Józefów pracuje 400 strażaków. Teraz Częstochowa i sprawa, którą żyła cała Polska. Za pół godziny sąd ogłosi wyroki w procesie ojczyma i matki Kamilka. Skatowany chłopczyk zmarł w 2023 roku. Proces obserwował Krzysztof Sławikowski z Radia Katowice.
2: Sprawa dotyczy nie tylko zmarłego Kamila, ale też jego brata i nieletniej, która miała być molestowana przez Dawida B. Ojczym chłopców oskarżony jest m.in. o zabójstwo pasierba, popełnione w warunkach recydywy ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Dodatkowo śledczy zarzucają mu fizyczne i psychiczne znęcanie się nad pasierbami. Matce chłopców zarzuca się pomocnictwo w zbrodni poprzez niereagowanie na zachowanie Dawida B. i nieudzielenie pomocy. Na ławie oskarżonych zasiadła także ciotka i wujek chłopców, którym grożą 3 lata więzienia za nieudzielenie pomocy Kamilowi. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi dożywocie.
0: Dodajmy, ze względu na brutalny charakter sprawy i dobro pokrzywdzonych, proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Na koniec jeszcze Warszawa. Po południu w Wilanowie ostatnie pożegnanie Andrzeja Olechowskiego. Były minister spraw zagranicznych i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej zmarł w wieku 78 lat. To był bardzo ważny człowiek dla Polski, tak wspomina go przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia Jan Ordyński.
3: Zawsze był bardzo uprzejmy, nigdy nie wywyższający się, a jednocześnie niezwykle merytoryczny, niezwykle konkretnym komentatorem z fantastyczną wiedzą i pierwszorzędną analizą. To był polityk, ale też muszę powiedzieć, był to intelektualista i ważny, bardzo ważny człowiek dla Polski.
0: Na początku lat 90. Andrzej Olechowski był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, a następnie ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego. Później pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w gabinecie Waldemara Pawlaka. Uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego rozpoczną się o 14 w kościele świętej Anny w Wilanowie. Polityk zostanie pochowany na cmentarzu wilanowskim.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda jest dziś dynamiczna. Na niebie od rana widzimy sporo chmur, do tego dojdą deszcz, burze i ogromna różnica temperatur. Na północy termometry wskażą dziś maksymalnie 10 stopni, w centrum 23, a na Podkarpaciu nawet 27. W całym kraju może przelotnie padać, intensywny deszcz pojawi się na Pomorzu. W pasie od Podlasia aż po Opolszczyznę IMGW prognozuje burze.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę?

0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 7 minut po 11 wracamy razem z Państwem na kongres Defense 24. Właściwie 24 days. Tak to powinno brzmieć. Gościem tego kongresu jest minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Posłuchajmy, co mówił dziennikarzom.
3: No bardzo mi miło jest być tutaj na targach Defense 24. Imponująca wystawa zdolności polskiego i nie tylko przemysłów obronnych. Bardzo na czasie. W tygodniu, w którym podpisujemy umowę o SAFE, do Polski trafią olbrzymie pieniądze. W dodatku do naszego już dużego budżetu obronnego. Musimy za te pieniądze dać Wojsku Polskiemu to, co najlepsze, najnowocześniejsze, to, co najskuteczniej odstraszy wrogów, których niestety mamy za naszą wschodnią granicą. No, wedle mojej wiedzy ta duża pożyczka już jest odblokowana i to nie tylko na szczeblu politycznym, ale też na szczeblu prawnym. I mam nadzieję, że te pieniądze w najbliższych tygodniach fizycznie już w formie przelewu zaczną trafiać do Ukrainy. Jak pan wie, są też inne fundusze. Jest Europejski Fundusz Pokoju, czyli jak sama nazwa wskazuje, nasz budżet obronny, z którego państwa członkowskie powinny otrzymać refundację za sprzęt dostarczony Ukrainie w przeszłości. Polska alokacja to 0,5 miliarda euro, czyli 2 miliardy złotych na Fundusz Modernizacji Wojska Polskiego. No i jest też kwestia odblokowania procesu negocjacyjnego o wejście do Unii Europejskiej. W polskim interesie jest, żeby amerykańskich żołnierzy w Europie było jak najwięcej, a najlepiej w Polsce. My konsekwentnie, kolejne rządy od wielu, wielu lat, przypominam, kiedyś mi zarzucano, że się domagałem dwóch ciężkich brygad, a dzisiaj mamy 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, czyli równowartość dwóch ciężkich brygad. I my nie wnikamy w to, skąd ci amerykańscy żołnierze mieliby przybyć. W Polsce będą mile widziani i umowa o statusie wojsk jest, uważamy, konkurencyjna dla Stanów Zjednoczonych, bo wspieramy ten pobyt sumą 15 tysięcy dolarów na żołnierza. Więc zapraszamy ich tu, gdzie jest prawdziwe zagrożenie, 250 kilometrów stąd. Sprawa uczestnictwa Rosji w Biennale jest kwestią władz włoskich. I my tutaj popieramy stanowisko naszego Ministerstwa Kultury, że źle się stało, że Rosja jest reprezentowana.
4: My, ja szczerze, w ogóle jesteśmy w stanie uniezależnić się zbrojnie od Amerykanów, jeśli tak to kiedyś, to w ogóle jest nasz plan.
3: No, pyta pan o to w roku, w którym mają do Polski trafić pierwsze samoloty F-35. Które dadzą nam zdolność do walki elektronicznej, znacznie lepsze radary. Polska kupuje i nadal będzie kupować duże ilości sprzętu ze Stanów Zjednoczonych. Skandalem jest to, że znaleźli się w Polsce ludzie, którzy utrudnili wykorzystanie tej bardzo dogodnej pożyczki z SAFE na sfinansowanie potrzeb Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, na zbudowanie dróg i mostów, które umożliwić mają mobilność wojskową w Polsce i w Europie. Skandal, wstyd. Gdzie jest ten hipotetyczny, fejkowy, pisowski SAFE? Nie ma. To czysta propaganda. To, ludzie, którzy mają, którym patriotyzm z ust nie schodzi, mieli szansę pokazać, że są

0: zdolni do wzniesienia się ponad własne zacietrzewienie ideologiczne, niestety z tej możliwości nie skorzystali. Ja straciłem przekonanie, domniemanie patriotyzmu tych ludzi, którzy blokowali sejf dla Polski.
1: Ostatnie krótkie, bardzo proszę, panie premierze, jeszcze chciałem zapytać, czy osoby odpowiedzialne za zrób tak, to uda się według pana sprowadzić do Polski, czy to w ogóle rząd planuje?
0: No, to jest wielopłaszczyznowa afera. Przypominam, że przestrzegałem już podczas pierwszej wizyty pana prezydenta we wrześniu, gdy zondę krypto pompowała telewizja Republika, bo równocześnie z wizytą pana prezydenta zrobiono za pieniądze zonda krypto jakąś konferencję. Później pompowano kampanię wyborczą pana prezydenta. Dzisiaj dowiadujemy się coraz więcej, jak pieniądze tych gangsterów były wykorzystywane w polskiej polityce. A w tle są jeszcze ciemniejsze sprawy. Być może morderstwo, być może na pewno rosyjskie pieniądze. Liczę na was, na czwartą władzę, że tak jak organy państwa też dojdziecie do tego, kto to promował w waszym środowisku i kto na tym skorzystał. Proszę serdecznie zerknąć na mój profil w mediach społecznościowych i pan zobaczy, kto przed zonda krypto ostrzegał, a kto się z tego śmiał, czy tą trefną firmę promował. Pan generał tylko powiedział to, co oczywiste. To znaczy, że wtedy, gdy wróg atakuje, to się Polski broni wszelkimi dostępnymi możliwościami.
2: I to był minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który jest gościem kongresu Defense 24 Days.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: Gościem Polskiego Radia 24 jest Andrzej Kassenberg, ekspert do spraw energii i klimatu, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, a także Koalicja Klimatyczna. Dzień dobry panu.
4: Dobrze.
2: Przygląda się pan z pewnością temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i cieśninie Ormus. Czy ktoś pomyślałby, że konflikt w tej części świata i blokada tej cieśniny wywróci do góry nogami, prawie wywróci albo doprowadzi na skraj światową gospodarkę?
4: Znaczy, wydawało się to niemożliwe, ale jednak okazało się, że działania, które bardziej są nastawione na pokaz, na własne ambicje, a nie na spojrzenie szerokie na problemy globalne, spowodowało tą właśnie sytuację, która nam bardzo silnie się odbija w całym sektorze paliwowo-energetycznym, a w konsekwencji dla gospodarstw domowych i biznesu w wielu krajach na świecie.
2: Bo zaledwie, tu jest cudzysłów, 20% światowego handlu tym surowcem przepływa przez cieśninę Ormus, ale okazuje się, że te 20% decyduje o tym, co dzieje się właściwie w pozostałej części świata, prawie wszędzie.
4: No bo kluczową rzeczą są paliwa. Ropa naftowa i gaz, które służą zarówno dla produkcji przemysłowej, dla produkcji energii, służą dla produkcji paliw dla samochodów, a także wykorzystywane są w naszych gospodarstwach domowych. Mówię o całym świecie, nie tylko o Polsce, więc te 20% to bardzo dużo.
2: To nie tylko blokada cieśniny, ale także wstrzymanie produkcji na przykład przez Katar, bo są takie miejsca na Bliskim Wschodzie, które po zniszczeniach będą się podnosić, jeśli nie miesiące, to lata. Które na przykład oprócz Kataru?
4: Znaczy, wydaje mi się, że to cała ta Zatoka Perska bardzo silnie ucierpi na tym, co się dzieje, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, czyli niemożliwości sprzedaży swoich produktów, jak i z punktu widzenia zniszczonej infrastruktury, ale także chcę, proszę, zwrócić uwagę, że blokada cieśniny Ormus to także jest rzecz związana z dostarczeniem żywności do tych krajów, a więc skutki tego są znacznie szersze. Już widać, że poszczególne kraje, które tej Zatoki Perskiej, które są częścią OPEC, zaczyna się wycofywać,

0: żeby prowadzić własną politykę, a nie wspólną politykę państw produkujących naftę i przepraszam, produkujących ropę naftową i gaz.
1: Mhm. Z OPEC wycofała się Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie? Proszę mi przypomnieć.
0: Wydaje mi się, że wycofały się Emiraty, ale nie jestem też w 100% tego pewien.
1: Czy to jest niebezpieczny ruch dla stabilności? Bo jednak OPEC to organizacja, która zrzeszała kilka krajów, tych największych producentów, ale też gwarantowała stabilność wydobycia, tym samym sprzedaż i ceny na rynku.
0: No niestety tu ma pani absolutną rację, że te zawirowania powodują, że poszczególne kraje rozważają, jak prowadzić własną politykę, bo są w coraz trudniejszej sytuacji. To nie tylko zakłócenia transportowe, ale także zasadniczy skok cen ropy naftowej. No a część firm, które na tym korzystają i mają tak zwany dodatkowy dochód, czyli inaczej rentę kryzysową, no, która staje się coraz wyższa, coraz większa. A kto płaci? Płaci gospodarka i płacą obywatele poszczególnych krajów. I jest to po prostu nieuczciwe.
1: Ceny gazu poszły w górę razy dwa, tak?
0: Tak, a ropa skoczyła powyżej 100 dolarów za baryłkę.
1: W Stanach Zjednoczonych galon też razy dwa. Presja amerykańskich konsumentów na prezydenta Donalda Trumpa na razie nie działa. Czy my jesteśmy totalnie uzależnieni od tego, co płynie do nas z Bliskiego Wschodu?
0: Znaczy, Polska nie jest tu tak bardzo uzależniona jak wiele krajów innych, zwłaszcza w zakresie ropy naftowej. Ale natomiast my też jesteśmy w sytuacji, w której te duże firmy paliwowe wykorzystują sytuację i podwyższają ceny, nie inwestując, nie wprowadzając innowacji, a uzyskując nieuzasadnione zyski. Stąd wydaje się, że działania, które są podejmowane nie pierwszy raz, bo w Unii Europejskiej takie działania już były w latach 22-23, gdzieś chyba 28 miliardów euro było dodatkowo uzyskane, tylko one poszły na wsparcie rachunków dla osób i gospodarstw najbiedniejszych. Ale wydaje się, że jeżeli chcemy wykorzystywać te nadzwyczajne zyski, to powinniśmy je wykorzystywać dla celów transformacji energetycznej. Tu one powinny pełnić bardzo ważną rolę, a znacznie mniejszą rolę w łagodzeniu dnia dzisiejszego, a powinny być nastawione na działania przyszłe.
1: No tylko jeśli powiedzielibyśmy komuś, kto płaci znacznie większe pieniądze na stacjach benzynowych, na przykład za paliwo. Poczekaj, drogi obywatelu, bo musimy inwestować w odnawialne źródła energii. To politycznie słaba kalkulacja, prawda? W związku z tym, nie wiem, obserwuje pan dominację tych politycznych argumentów czy bilansu zysków i strat nad świadomością naszego bezpieczeństwa?
0: Znaczy, obserwuję kompletne niezrozumienie, jaką rolę polityka klimatyczna pełni w tym, że jesteśmy bezpieczni. Gdybyśmy 20 lat temu wdrażali ambitną politykę klimatyczną, bazującą na efektywności energetycznej, bazującą na odnawialnych źródłach energii z magazynami, nad budowaniem oddolnie bezpieczeństwa energetycznego, które jest wtedy znacznie łatwiejsze niż duży obiekt, który łatwo jest zniszczyć, to byśmy dzisiaj byli w kompletnie innej sytuacji. I te głosy są kompletnie nieodpowiedzialne, które właśnie mówią o tym, że należy odejść od energetyki odnawialnej. No proszę powiedzieć, chyba z 1,5 miliona jest prosumentów, który kandydat na kandydata na premiera mówi, żeby zdejmować.
1: A sam nie zdejmuje.
0: To jest fałsz, co tu dużo mówić.
1: Manipulacja to jest chyba najdelikatniejsze słowo, prawda?
0: Tak, tak. Znaczy, wydaje mi się, że tu bardzo ważną rzeczą jest, żeby rozsądnie podejść do tych właśnie nadzwyczajnych zysków. Pan minister finansów Domański rozważa o 4 miliardach, żeby uzyskać. Mówi się, że w Polsce może być to kilkanaście miliardów złotych. Na świecie 200-300 miliardów dolarów. To są takie nieuzasadnione zyski. Jeżeli teraz byśmy część z tych pieniędzy przeznaczyli

0: na realizację Krajowego Planu Energii i Klimatu, z ogromnym smutkiem stwierdzam, jesteśmy jedynym krajem, który nie przyjął tego dokumentu, w sensie, bo to ma być dokument aktualizowany i wysłany do komisji, i Komisja Europejska nas skarży za to, że nie realizujemy zobowiązania.
1: No bo jak mamy takie dziury w budżecie i takie potrzeby i takie wydatki na obronność, to właściwie...
0: Nie, to nie w tym rzecz.
1: W pewnym sensie można to zrozumieć, choć nie usprawiedliwić.
0: Nie, nie w tym sensie. W sensie w takim, że my ciągle nie mamy wytyczonej drogi. Tak jak sobie po zmianach systemu wytyczyliśmy NATO, Unia Europejska, to teraz nie umiemy sobie wytoczyć drogi, mówić o tym... Pełna transformacja energetyczna, bo ona jest, ma bardzo wiele korzyści, i spróbować się porozumieć politycznie i przyjąć pewien kierunek i go realizować. A my szarpiemy się. Tu węgiel, tu atom, tu odnawialne. O efektywności nie wspomnę, bo ona jest najsłabiej widziana.
1: Ale to się pana zdaniem ociera o szarpanie się właśnie, a nie o strategiczne... strategiczny plan. Jest... Przecież słyszymy, tak, że są ogromne pieniądze. Także te europejskie i na farmy wiatrowe, i na i kolejne etapy powstawania, czy kolejne umowy podpisywane na elektrownię atomową. No to się pozornie w jakąś całość składa.
0: Znaczy właściwie nie składa się w całość, bo mamy szarpanie, które polega na tym, że my reagujemy na coś, a nie reaktywni jesteśmy, a nie prospektywni jesteśmy. Czyli nie mamy jakby strategii, która by nam pozwoliła krok po kroku realizować to. A co więcej, taka strategia daje szansę dla biznesu do tego, żeby on się lepiej do niego przygotował. Wiedział, co będzie czekać za 3-5 lat.
1: A dalej
0: to wydaje się bardzo ważne.
1: Dalej ani przemysł, ani ci indywidualni odbiorcy, bo oni też mają na tym korzystać, nie wiedzą. No, ja wrócę do tego, o czym powiedziałam. No, są inwestycje, są pieniądze, są plany. A przynajmniej tak to wygląda.
0: Tak, ale te plany są budowane z punktu widzenia interesów politycznych, a nie z punktu widzenia interesu długofalowego, gospodarczego i społeczeństwa. A do tego dochodzi bardzo ważny element, czyli polityki klimatycznej, która została wrzucona, no może do kosza nie, ale blisko jest na tej drodze, bo nie liczymy kosztów zaniechania. Jeżeli my dziś czegoś nie zrobimy, no to będziemy mieć pożary, będziemy mieć suszę taką, jak teraz mamy, w znacznie większym stopniu, będziemy mieć upały rzędu 40 stopni i wtedy będziemy płacić.
1: No tak,
0: to są te koszty zaniechania.
1: Bo ta polityka to nie tylko elektrownia atomowa i odnawialne źródła energii, ale też gospodarka wodna, prawda?
0: Zarządzanie. To jest gospodarka wodna.
1: Zarządzanie zasobami wodnymi, ich gromadzeniem, prawda?
0: Znaczy istotą jest tutaj, czego jakby bardzo wiele osób zajmujących się tymi zagadnieniami nie do końca rozumie, kropla wody, która spada w jednym miejscu, powinna być jak najdłużej zatrzymywana. Czyli powinno być spowalnianie spływu. Do tego służą tereny podmokłe, do tego służą tereny leśne, do tego służy dobrze przygotowane rolnictwo ekologiczne, a więc cały zespół rzeczy, które nam pozwalają na to, ażeby w tym trudnym momencie łatwiej gospodarować, produkować żywność, która mogłaby być tańsza, a jeżeli będziemy dziś sprowadzać żywność w dużym stopniu za granicę, to także będziemy mieli związany z tym, że mamy wysokie ceny energii. I to więc brak tego całościowego spojrzenia, co ma Krajowy Plan Energii i Klimatu. I wydaje się, że warto by go szybko przyjąć i zastanowić się, jak zbudować nowy. Mówiła pani o elektrowniach jądrowych. Trzeba sobie powiedzieć, że one dopiero mogą coś zrobić, jeżeli będą wybudowane. W latach 40. to też nie w dużej skali, prawda? Bo obiekt 3,6 gigawata, jak my mamy kilka razy większe potrzeby, a bardzo drogi, na 50-60 lat będziemy mieć kredyt, żeby go zbudować, bo oczywiście produkcja jest tania, ale wybudowanie jest bardzo drogie. Tak więc to też jest myślenie, że to nam załatwi sprawę, a to nam nie załatwi sprawy. Bo to jest tylko drobna część tego, co potrzebujemy.
1: Na przykład druga elektrownia, klastry energii, swojego rodzaju

0: dywersyfikacja, prawda, to wszystko się powinno na to składać. I tutaj prawdopodobnie tkwią obawy o brak planu. Pana obawy, tak?
1: Tak jest, dokładnie. Ja uważam, że należy budować bezpieczeństwo od dołu. To znaczy, w jakim stopniu my sami w naszych gospodarstwach, w naszych osiedlach możemy zaspokajać potrzeby energetyczne, zaczynając od wystarczalności. Nie musimy mieć 12 świateł w domu, a może nam 8 wystarczy. Od tego, żebyśmy mieli domy termomodernizowane. I tu takie pieniądze właśnie z tego tych nadwyżkowych zysków mogłyby być. Nie tylko na dopłatę, co jest też ważne, ale właśnie na to, żeby ci ludzie mniej energii zużywali.
0: Ale też paradoksalnie może ta sytuacja doprowadzi do przyspieszenia działań, do stworzenia planu.
1: Może.
0: Bo za chwilę podniesie się też polityczny alarm przez... bo jeszcze tego tak nie odczuwamy. Myślę o przełożeniu rosnących cen gazu i ropy na ceny w sklepach. Jeszcze katastrofy nie ma, ale ona przyjdzie, jeśli ta sytuacja się nie zmieni.
1: Dokładnie, bo w kosztach zwłaszcza żywności, bo ona jest tym elementem wrażliwym, ta energia, jeżeli będzie rosła, to i koszty produkcji będą rosły.
0: Tak, i nie wystarczy zrzucić winy, nie wiem, na Tuska na przykład, prawda, czy na Czarnka, żeby...
1: Możemy zrzucać winę na kogokolwiek, ale to nie o to chodzi.
0: No właśnie, ale nie wystarczy zrzucenie energii, hasło OZE, powiem delikatnie, jest do niczego, tylko trzeba będzie działać. I to może paradoksalnie obrócić się na naszą korzyść.
1: Może, jeżeli zaczniemy budować lokalne systemy energetyczne, lokalnie bilansowane, bazujące na spółdzielniach energetycznych, wspólnotach energetycznych, na klastrach, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa rozproszona energetyka jest dużo lepsza niż wielkie obiekty energetyczne, które łatwo zaatakować, ale nie w
0: też
1: sensie samego obiektu.
0: Bezpieczeństwa, prawda? Tak, takiego nie cyber, tylko, ale cyber także. Wie pan, użyję osobistego przykładu na koniec naszej rozmowy. Rzadko to robię, ale byłam na spotkaniu wspólnoty mieszkaniowej i tam padł pomysł... skorzystania z odnawialnych źródeł energii. W tej chwili jest na etapie sprawdzania, ale ja dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wierzę głęboko, że ten ruch zacznie się od nas.
1: Ale ruch jest ogromny. Mm-hmm. Proszę pani, tych prosumentów jest bardzo dużo. Ceny energii są niskie w stosunku do cen związanych z gazem, węglem czy energetyką jądrową, ale związane z wytwarzaniem i z inwestycją, a nie tylko samo wytwarzanie. Do
0: Więc
1: tego dochodzą magazyny.
0: Zmusimy decydentów do szybszego działania. Może też politycznie nie będą mieli innego wyjścia.
1: No ale jak widzi państwo, pani społeczeństwo nie do końca rozumie, bo jeżeli akceptują OZE, SROZE, no to znaczy, że nie rozumieją tego do końca. Energetyka odnawialna, efektywność i magazyny stanowią podstawę naszego zaopatrzenia w energii lokalnie. I tak powinniśmy budować system energetyczny, bo on daje nam wielorakie korzyści.
0: Dziękuję panu za komentarz. Andrzej Kassenberg z nami w Polskim Radiu 24. Pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 11.30. Aleksandra Kozera, zapraszam. Na początek Lubelszczyzna, gdzie płonie około 250 hektarów lasów. Strażacy od wczoraj walczą z potężnym pożarem w powiecie biłgorajskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenia dla mieszkańców gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Czego dotyczą, wyjaśnia rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
4: Apelujemy do odbiorców tej wiadomości, aby nie otwierali okien, słuchali poleceń służb, ograniczyli przebywanie na otwartym powietrzu, nie zbliżali się do miejsca pożaru, nie utrudniali działań, regularnych działań służb i przygotowali ewentualne dokumenty, leki, najpotrzebniejsze rzeczy, jeżeli zostanie zarządzona ewakuacja.
3: W trakcie akcji gaśniczej rozbił się samolot typu dromader. Zginął pilot. Sprawę bada teraz prokuratura. W opanowaniu pożaru pomaga policyjny Black Hawk. Za pół godziny zbierze się sztab kryzysowy. Premier odbierze meldunek od służb. Duże możliwości i spore pole manewru. Tak o pożyczkach z programu SAFE mówi pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W najbliższy piątek

0: Jak Polska jako pierwszy unijny kraj podpisze umowę pożyczkową z Komisją Europejską. Ich suma to 44 miliardy euro. Minister Sopkowiak-Czarnecka przyznała, że mimo wielu przeszkód wreszcie mamy finał starań o większe pieniądze na zbrojenie dla polskiej armii.
1: Mamy teraz niezwykle ważny moment, takiego okna możliwości, kiedy nawiązujemy sojusze o wspólnych projektach zbrojeniowych. Albo zrobimy to teraz, albo to okno możliwości się zamknie.
0: Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE uczestniczyła w debacie o bezpieczeństwie na konferencji Defense 24. Na miejscu są również inni przedstawiciele rządu, w tym szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister zapowiedział, że w 2030 roku Polska będzie miała najsilniejszą i największą armię w Europie. Cel strategiczny to zwiększenie liczebności armii do 500 tysięcy żołnierzy. W informacjach jeszcze Senat, dziś debata o zonda krypto. Zapowiedziała to marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska. Informacje od ministra sprawiedliwości i koordynatora służb chcieli senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000. Według szacunków straty wyniosą dużo więcej niż 350 milionów złotych. Temat kryptowalut to nie wszystko. Senat zajmie się również innymi sprawami, podkreślała Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Senatorowie zajmą się także ustawami o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Powstaje taki rejestr. Wszystkie psy i koty mające właścicieli będą musiały być zaczipowane, ale także te zwierzęta, które są w schroniskach i w domach tymczasowych.
0: To dwudniowe posiedzenie Senatu. Obrady zakończą się jutro.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jedenasta 33, więc głęboko wierzę, że ten kortyzol to już jest low, nie high. Za młodzieżą egzamin z języka. W zdecydowanej większości to był język angielski. Za chwilę odwiedzimy jedną ze szkół, żeby sprawdzić, jak poszło.
3: Dan dnia.
4: Pół godziny temu egzamin się zakończył. Zdawało go 345 tysięcy maturzystów w całym kraju po języku polskim i matematyce. Dziś język obcy. 97% wybrało język angielski. Przed stadionem warszawskiej Legii, to jest, ja powiedziałam, przed jedną ze szkół, ale tam też się odbywał ten egzamin. 5 tysięcy absolwentów się tam zgromadziło. Chodzi oczywiście o szkołę w chmurze. Martyna Szymczakowska z nami. Martyno, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: No to jak poszło? Co usłyszałaś?
5: No, większość zdających wyszła przed czasem. Pierwsze osoby wychodziły ze stadionu kilka minut po godzinie 10, no, czyli po nieco ponad godzinie od rozpoczęcia egzaminu. No i mówili, że nie potrzebowali przepisowych 2 godzin, by poradzić sobie ze wszystkimi zadaniami.
6: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry. Mógłbym mieć 100%, ale mi się nie chciało pisać, no po prostu temat mi się nie podobał, więc po prostu nie pisałem końcówki, ale jestem i tak pewny, że przejdę.
7: Dla mnie to taka trochę pestka. Były 3 zadania na słuchankę i powtarzało się oczywiście 2 razy, no to ja w sumie, żeby szybciej zrobić wszystko, to podczas gdy się powtarzało, to ja szedłem dalej.
8: Było naprawdę fajnie skonstruowane, wszystko, głośniki działały, najbardziej o to się baliśmy, także wszystko było sprawnie, miło i sympatycznie. Mieliśmy klasycznie maila do koleżanki, trzeba było tam opowiedzieć na różne 3 tematy, które były podane.
9: W angielskim oglądam, czytam, więc trudno jest to dla mnie tak trochę rozróżnić.
5: Nic trudnego, no bo masz na co dzień tak styczność z językiem.
10: Bardziej formalność niż jakieś tam trudne zadania.
5: No właśnie, egzamin z języka obcego jest przewidywalny, wiadomo z jakich części się składa. No a zdający, to co słyszeliśmy, używają angielskiego nie tylko na lekcjach, ale i oglądając filmy, grając w gry, czytając literaturę. No stąd ten dzisiejszy sprawdzian nie był dla nich dużym wyzwaniem. Ale już samo przygotowanie egzaminu dla ponad 5000 osób w jednym miejscu, no bo tyle właśnie osób tutaj pisało dzisiaj egzamin, to jest najliczniejsza grupa zdających w całym kraju w jednym miejscu, no to To już jest wyzwanie, to już jest olbrzymie wyzwanie logistyczne. No dlatego już przed godziną 7 rano były tutaj tłumy, no praktycznie jak przed meczem, tylko pora się nie zgadzała, bo mecze raczej takim popołudniem bądź wieczorem, a nie

0: Z samego rana. Były korki, no bo większość osób też dojeżdżała tutaj spoza Warszawy. Dyrektorka Szkoły w Chmurze, Anna Gliszczyńska, opowiada o tych przygotowaniach do przyjęcia 5000 zdających w jednym miejscu.
1: Co roku budujemy miasteczko egzaminacyjne. To są budynki tymczasowe, hale konferencyjne, oczywiście bardzo profesjonalnie wyposażone, od klimatyzacji, wszystkich rozwiązań technologicznych, przez koncertowe nagłośnienie strumieniowe. To są również budynki centrum konferencyjnego tutaj przy obiekcie na Łazienkowskiej, przy Legii, które dostosowujemy do potrzeb naszych uczniów. Mamy największą i najmniejszą salę egzaminacyjną w Polsce. Mamy bardzo różnych uczniów. Każdy jest inny i każdy jest w innym momencie swojego życia. I to jest największe wyzwanie właściwie, żeby dostosować okoliczności egzaminu.
0: No tak, by każdy czuł się komfortowo. No, takie podejście tam na pewno jest bardzo ważne dla zdających. Ja już oficjalnie mogę powiedzieć, że zakończyła się ta pierwsza część tegorocznych matur, czyli egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym, a od jutra poziom rozszerzony.
2: Martyno, ty wiesz, co to słuchanka, prawda?
0: Tak, oczywiście wiem, co to słuchanka i już...
2: No właśnie, bo jestem ciekawa, czy nasi słuchacze wiedzą, co to słuchanka. Ja, mama
0: oczywiście, natychmiast...
2: Wiem.
0: Natychmiast tłumaczę. Z głośników jest wypowiedź puszczana, kolokwialnie mówiąc, i do tego są pytania zadawane. I tutaj właśnie nasi zdający muszą zaznaczyć zwykle odpowiedź A, B, C lub D. Słuchanka, słuchają to, co native speaker, czyli osoba mówiąca, czy to po angielsku, czy to tak. Po włosku, do nich mówi, jakie pytania zadaje.
2: No tak. Stadion Legii, dziś nie było snu o Warszawie, tylko pełne skupienie. Jak przed meczem, rzeczywiście Martyna Szymczakowska, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Profesor Krzysztof Konarzewski, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dzień dobry, panie profesorze. Mam nadzieję, że się za chwilę usłyszymy.
3: Nie słyszymy się?
2: O, już się słyszymy.
3: Dzień dobry, bardzo ładnie się przywitałem. Za ładnie chyba.
2: To proszę jeszcze raz się przywitać z naszymi słuchaczami, bo jestem ciekawa.
3: Bardzo serdecznie witam się ze słuchaczami w ten piękny majowy poranek.
2: O, my również bardzo serdecznie. Panie profesorze, czy matura jest egzaminem dojrzałości przede wszystkim?
3: No, oczywiście nie jest. Historycznie ten termin został wprowadzony w II Rzeczypospolitej i on oznaczał dojrzałość do studiów wyższych, a nie tak w ogóle dojrzałość. Potem w PRL-u do studiów wyższych wyleciało, bo też studiowało bardzo niewielu młodych ludzi. W końcówce PRL-u mniej więcej 10% rocznika dostawało się na studia, co było kompromitującym wynikiem. No więc po co matura? No po to, żeby zaświadczyć dojrzałość do życia. No ha, ha, ha.
2: Prawda? Ha, ha, ha, zdecydowanie. Tak. Choć panie profesorze, jestem przekonana, że część maturzystów znam dwoje. Taki egzamin z dojrzałości zdawała na etapie przygotowania, bo znam wielu młodych ludzi, którzy naprawdę poważnie do tego podeszli. Pracowali bardzo ciężko przez cały rok. No i usłyszeli ode mnie, że tak, to jest właśnie dojrzałość.
3: No to owszem, zadawanie sobie bólów w interesie przyszłych przyjemności, to jest niewątpliwie dojrzałość.
2: Myśli pan, tak, że to boli?
3: Ja myślę, że tak, że przygotowywanie się do tych naszych... Nie zawsze. No, od razu mogę powiedzieć, że wczoraj obejrzałem dokładnie, bo się rozwiązałem test z matematyki. No i to jest matematyka wesoła.
2: Mogę zapytać, ile procent pan zdobył, panie profesorze?
3: Nie zajrzałem do klucza. Nie wiem, czy klucz był opublikowany, ale rozwiązałem wszystkie zadania, ciesząc się właściwie przy każdym, bo tam, znaczy, ja jestem związany z Centralną Komisją Egzaminacyjną jakoś emocjonalnie. No i widzę, że oni trzymają poziom. Znaczy, jeśli chodzi o matematykę, to jest bliskie ideału. Oczywiście to jest bardzo łatwy egzamin. W innych krajach śmieją się z Polaków, że my tak mało przykładamy wagi do matematyki.

0: No ale to już nie jest wina CKE oczywiście, tylko w ogóle programu. Natomiast sposób, w jaki się sprawdza wiedzę matematyczną, jest rewelacyjny. To są dowcipne zadania, przy których się prawie w ogóle nic nie trzeba liczyć. Nie ma podstawiania do wzoru. To jest udręka uczniów i zmora moja, bo jak nie będę wiedział, to nie rozwiążę. To wszystko można właściwie rozwiązać na podstawie wnikliwego rozumowania. Każde takie rozwiązane zadanie dodaje skrzydeł, pozwala następne. Więc gratuluję Centralnej Komisji takiego testu. No i muszę powiedzieć, że tak jak w Polsce, jak coś się nie uda, jak się coś udaje, to się od razu podnosi fala krytyki. Od dłuższego czasu jest kampania, żeby usunąć matematykę z egzaminów maturalnych. No, mam nadzieję, że znajdą się jacyś odpowiedzialni ludzie w rządzie, tym lub następnym, i do tego nie dopuszczą. To byłaby wielka katastrofa.
1: Ale pan jest humanistą, panie profesorze, i pan tę matematykę tak po prostu od ręki? Młodzież mówiła, że było trudne.
0: To nie jest matematyka dla inżynierów. Matematyka dla inżynierów jest koszmarna. Tam jest wielki piętrowy wzór, trzeba podstawić, potem liczyć, potem trzy razy człowiek się myli, potem coś przekształca i tam coś przeniesie bez zmiany znaku i rzeczywiście wariactwo. Jeszcze stres egzaminacyjny. Tam są takie zadania, na egzaminie próbnym było takie śmieszne zadanko, żeby pokolorować drwala. Jak to zrobić? Nie ma wzorów. Trzeba było usiąść i zobaczyć. Było 7 kolorów, było 6 obszarów tego drwala. No, właściwie dziecko by to rozwiązało, gdyby się skupiło. No, ale musiałoby mieć potężne zdolności rozumowania. Nie znajomość wykutych wzorów z matematyki, tylko umiejętność rozumowania. Taka matematyka rzeczywiście przygotowuje, moim zdaniem, do potem w wielu aktywności życiowych. Mówi młodemu człowiekowi, nie wkuwaj tego, to nie licz, najpierw się zastanów. Nie wiem, czy pani zajrzała do tego arkusza, tam były takie dwa histogramy, które trzeba
1: było porównać. Muszę się do czegoś przyznać, panie profesorze.
0: Aha.
1: Ja nie zdawałam matematyki na maturze. Jestem z tego pokolenia, które nie musiało tego robić.
0: Rozumiem.
1: Ale zdawałam za to biologię, chemię, propedeutykę, nauki o społeczeństwie. Dobrze, i jeszcze język rosyjski. Wtedy angielski był w zdecydowanej mniejszości.
0: No tak, tak na marginesie. Czy to nie jest zachwycające, że 97% dzieci wybiera angielski i mówi w tym języku i posługuje się tym językiem ja znów wracam do
1: PRL-u. Pewnie, że jest, bo to jest dowód też tej zmiany geopolitycznej, politycznej, społecznej, którą przeszliśmy. No brawo.
0: Powrotu na zachód, powrotu do Europy. W PRL-u nam wbijano do głowy rosyjski przez właściwie wszystkie lata, łącznie ze studiami. I właśnie mało kto mówił po rosyjsku, a to, żeby ktoś czytał literaturę po rosyjsku, to
1: czy oglądał filmy, prawda?
0: Nie znam. Słucham?
1: Czy oglądał filmy, tak jak teraz młodzież na przykład, po angielsku?
0: Bez napisów, oczywiście. To w ogóle i teraz nagle to jest taki przykład, jak nie działa kulturowe zniewolenie. Jak się przynosi jakąś kulturę na bagnetach, to ona się nie przyjmuje.
1: To ona rodzi bunt.
0: Albo po prostu brak zainteresowania i ten rosyjski odpadał od nas. Tak jak nie miał się jakoś zaczepić, nie mógł się zagnieździć. Więc z tego, ale z drugiej strony, tak sobie rozmawiamy chaotycznie, ale w końcu okazja jest. Tak sobie myślę, ci młodzi ludzie ze szkoły w chmurze mówili, że to strasznie łatwizna, ten angielski. I to rzeczywiście
1: dobrze
0: jest prawda.
1: Dobrze to słyszeć, no tak.
0: No tak, ale to angielski ten... To samo było w gimnazjum. Przypuszczam, że tak samo jest teraz w szkole podstawowej. Generalnie angielski jest za łatwy. To znaczy egzaminatorzy nie nadążają za zmianą

kulturowo. Kraj, młodzi ludzie już posługują się angielskim, a oni ciągle takie robią dość banalne teściki, które słabo różnicują, zwłaszcza tych najlepszych, prawda? No, można powiedzieć, że jest też, będzie za chwilę poziom rozszerzony.

0: strony, to po co im kazano pisać czy słuchać tych tekstów z poziomu podstawowego? To samo jest z polskiego, to samo jest z matematyki. Jak ja odchodziłem z CKE, a był to chyba rok 2010, to właśnie zostawiłem, i to miało być tymczasowe rozwiązanie, zostawiłem to nieszczęsne rozwiązanie, że uczeń przystępował dwa razy do egzaminu z tego samego przedmiotu. Jest mnóstwo sposobów technicznych, żeby tego uniknąć. No jak ktoś wybiera poziom rozszerzony, to wykonuje poziom rozszerzony i kropka. No po co go męczyć dwa razy z tego samego?
1: Dlatego, że na przykład poziomu rozszerzonego nie można nie zdać. Może to jest też coś...
0: To przez progi można poustawiać jak się chce.
1: No a te 30%, panie profesorze, to...
0: No,
1: to jest opcja ratunkowa?
0: To jest kolejne wariactwo, które...
1: No właśnie, bo z jednej strony państwo proponuje młodzieży egzamin dojrzałości, a z drugiej strony próg 30-procentowy właściwie do pokonania przez zdecydowaną większość. No to co to za egzamin? Co on w ogóle, co jego wyniki mówią o młodych ludziach teraz?
0: To jest właśnie centralne pytanie. Po co my w ogóle robimy ten skomplikowany rytuał. No, 5000 ludzi zgromadziło się w jednym miejscu Warszawy. Właściwie po co to wszystko? Zaczęła pani od tego, czy to jest egzamin dojrzałości. No, skoro to nie jest egzamin dojrzałości do małżeństwa, ani do, nie wiem, do podróży zagranicznych, albo to, no to i zgodzimy się, że to jest egzamin dojrzałości, czyli jakaś przepustka na studia wyższe, no to dlaczego na Boga nie zrobić tego egzaminu na uczelniach? Tego samego egzaminu. Ja nie mówię, żeby dać prawo uczelniom.
1: No dobrze, ale on otwiera drogę na studia. Ja musiałam zdawać ponownie egzaminy na studia. Teraz młodzież nie musi.
0: No i to było, ja dokładnie pamiętam, jak to było, bo wtedy tam się takie polityczne sprawy ważyły i uznano, że dwa egzaminy w tym samym okresie, tam w przeciągu, nie wiem, miesiąca, to jest za duży stres, no i w ogóle po co, prawda, trzeba tylko jeden zostawić. I było pytanie, czy zostawić maturę w szkołach, czy zostawić egzaminy wstępne na uczelni. Debata była strasznie długa, nawet mogę powiedzieć, wiem kto przeważył szale i ostatecznie zostało w szkołach, bo szkoły, licea uznały, że one stracą prestiż, jeżeli nie będą wydawać tych dyplomów dojrzałości. Długo się tym prestiżem nie nacieszyły, no bo teraz nie szkoła wydaje ten dyplom, tylko CKE, no ale wtedy trwały przy swoim i rozstrzygnięto, moim zdaniem szkodliwie, bo ten egzamin na studia zdają ci, którzy idą na studia. Tych, co idą na studia, jest mniej więcej połowa rocznika, prawda? Już nie wiem, w tej chwili ostatnich statystyk nie śledziłem, ale no przecież nie wszyscy, prawda? Cała grupa licealistów po egzaminie maturalnym idzie, rozchodzi się gdzieś tam, prawda? Idzie do pracy. I po co im matura? No tylko, żeby ten dyplom powiesić sobie na ścianie.
1: No żeby mieć jakąś satysfakcję. No dlaczego też nie, panie profesorze? No, żeby się sprawdzić, żeby... Przecież, przecież czasem, jak to dzieci mówią, przepraszam, nie dzieci, tak? Młodzież.
0: No dobra. Dla nas to
1: mówi,
0: dzieci,
1: że robi sobie gap, czyli taką dziurę, tak? To też z języka angielskiego zaczerpnięte określenie, że robią sobie przerwę po to, żeby, nie wiem, odpocząć, odsapnąć, nacieszyć się życiem, a studia wybiorą później.
0: No i teraz później, na przykład po 5 latach, kiedy już właśnie nic nie pamiętają z tej biologii, bo biologia wypada pewnie pierwsza z głowy, dlaczego zakładać, że ten papierek, który wyda w tym roku Centralna Komisja, ma dożywotni termin ważności? Przecież czy nierozsądnie jest przyjąć, chcesz iść na studia, proszę bardzo, przystępujesz do takiego sprawdzianu, czy ty się nadajesz. Ten sprawdzian nie jest tak beznadziejnie szkolarski, jak te nasze egzaminy. On jest trochę dostosowany do kierunku studiów. Połowa, mniej więcej połowa chętnych bierze udział, więc on jest dwa razy tańszy. Szkoła w chmurze nie musi kupować.

0: gdzie oni tam, na Skrze czy na Torwarze.
1: Nie, na stadionie Legii, panie profesorze.
0: To proszę, jestem zapóźniony.
1: Wyprostowałam plecy.
0: Tak, właśnie. Ale nie będzie musiała tego robić, prawda? No, sama korzyść. No. Ale oczywiście, jak jakieś rozwiązanie jest racjonalne, ale niezgodne z tradycją, to Polak mówi, no nie, ale przecież jak to można bez matury? No zwyczajnie, ludzie kończą, żeby skończyć, mieć średnie wykształcenie, nie jest potrzebna matura, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły. Szkoła to świadectwo wydaje na podstawie własnych sprawdzianów wiedzy. Tak. Szkoła może sobie zrobić jakąś małą maturę, albo dużą, albo wielką, albo w ogóle jakąkolwiek. W szkole nikt nie zagląda w garnki. Jakby szkołą powiedziano, że już po tym nie będzie tego centralnego sprawdzianu, to w tej chwili chyba by się ucieszyły, bo jest mnóstwo kwasów na tym punkcie, bo jak dzieciak nie zda takiej matury, to nauczyciel ma potem kłopoty i się mówi, no a dlaczego pani go dopuściła? No a jak można nie dopuścić? A no trzeba postawić mu jedynkę i jeszcze z innego przedmiotu, no i tak dalej. I sobie wyobrażam, nauczyciele zamiast uczyć dzieci i myśleć o ich dobru, to siedzą i kombinują, kogo by tu nie dopuścić i w jaki sposób, żeby statystyki sobie nie popsuć. No, same korzyści.
1: Panie profesorze, na koniec naszej rozmowy chcę zapytać, bo pan jest blisko środowiska. Czy są jakieś zakusy na zmianę w maturze?
0: Jakbym był blisko środowiska, to bym pewnie nie mógł czego powiedzieć.
1: To może jest pan dość blisko, żeby powiedzieć.
0: Ale
1: dość daleko.
0: Nie są. Nie, chyba nie daj Boże. Ja myślę, że resort zrobił już tyle zmian, średnio udanych, że dłubanie jeszcze przy tym systemie teraz to byłoby nieszczęście, chociaż niewątpliwie ten system wymaga zmian i on wymagał już zmian 10 lat temu i nawet to szło w dobrym kierunku, ale potem, ponieważ było niezgodne z tradycją, to kolejno na przykład takie jak sprawdzanie elektroniczne, prawda? Albo jak nowoczesny sposób skalowania, czyli obliczania wyników, albo jak banki zadań. Wszystko to wydaliśmy mnóstwo pieniędzy, na szczęście nie swoich, tylko unijnych. Wszystko poszło do archiwum.
1: Jak unijnych, to tak trochę naszych wspólnych, no, panie profesorze.
0: No, to było jeszcze naszych wspólnych oczywiście, niech pani to powie narodowcom.
1: Stawia mnie pan w bardzo trudnej sytuacji, ale zrobię to, drodzy narodowcy. Te unijne to też nasze, bo się na nie składamy, po prostu.
0: Tak. I Unia jest nasza, bo jesteśmy członkiem i mamy coś do powiedzenia w niej. I jak nie będziemy członkiem, to nie będzie nam lepiej.
1: A gorzej się żyje bez strefy Schengen i z kolejkami po paszporty, ale to też do narodowców.
0: Wizy.
1: A właśnie, choć może nie wszyscy widzą się poza Unią Europejską. Panie profesorze, bardzo długi czas oczekiwania na wyniki, bo dopiero 8 lipca będzie wszystko wiadomo, ale już teraz pewnie wspólnie trzymamy kciuki za młodzież tegoroczną. Profesor Krzysztof Konarzewski z nami. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
0: Ja też dziękuję.
1: A państwu za wspólny czas. Za chwilę w Polskim Radiu 24. Suma wydarzeń.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Klimat jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
10: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
10: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
10: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
10: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
5: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. W magazynie na początek heroiczna walka strażaków z pożarem lasów koło Biłgoraja. Akcję na miejscu obserwuje nasza reporterka. Potem Częstochowa i wyrok za skatowanie małego Kamilka. Przed sądem stanęli ojczym i matka chłopca. Będą też wrażenia maturzystów, za nimi ulubiony egzamin, czyli język obcy. Czas na szczegóły, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Sytuacja jest opanowana, ale zagrożenie nie minęło. Pożar strawił ponad 250 hektarów Puszczy Solskiej. Od wczoraj z żywiołem walczy 400 strażaków. Na terenie Nadleśnictwa Józefów w powiecie biłgorajskim jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Klaudio, witaj, powiedz, co teraz dzieje się na miejscu.
2: Dzień dobry. Strażakom udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W opanowanie żywiołu oprócz strażaków jest zaangażowany również śmigłowiec Black Hawk. Jestem właśnie przy zbiorniku wodnym, do którego podlatuje maszyna i to tutaj pobiera wodę. Śmigłowce przylatują tu dość często, bo co kilkanaście minut. Gaszenie pożaru utrudnia niestety pogoda, o czym mówił rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek.
3: Przede wszystkim ten wiatr, który jest tutaj z godziny na godzinę coraz bardziej odczuwalny i to też może powodować, że ta akcja jeszcze się przedłuży i potrwa. Natomiast naszym działaniem policjantów jest tu, żeby zabezpieczyć te drogi i zabezpieczyć mieszkańców. Natomiast na tą chwilę nie ma żadnego zagrożenia.

0: dla mieszkańców.
1: Zagrożenia dla mieszkańców Józefowa i okolic, tak jak mówił rzecznik policji, na razie nie ma, ponieważ ogień jest około 8 kilometrów stąd. Większość osób, z którymi udało mi się porozmawiać, jest jednak ostrożna.
2: Wczoraj było bardzo duże zadymienie. No do tej pory nie zdarzyło się tutaj taka sytuacja, żeby aż taki był pożar. Także jesteśmy zaskoczeni i zdziwieni. No i przerażeni przede wszystkim.
3: Wiadomo, pożary lasów zawsze są niebezpieczne. A że mieszkamy tu w okolicy, w pobliżu, także trochę zaniepokojeni jesteśmy.
2: Pogoda nie sprzyja. Także ryzyko, mimo ostrzeżeń, wydaje mi się, że istnieje.
1: Dla mieszkańców gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert. Służby przestrzegają między innymi przed otwieraniem okien, bo intensywny zapach spalenizny nadal niestety czuć. Widać też unoszący się popiół. Mieszkańcy Józefowa obawiają się też o ogromne straty dla przyrody, które spowodował pożar.
4: Niedobrze. I borowiska, i różne, i jagody, i ten wszystko, to ludzie jakoś tam się troszeczkę utrzymywali z tego. Jest i co to zwierzyna, czy coś, i jakieś tam grzyby, czy też to jakieś były i już, także no na pewno, żal.
5: No na pewno wszystko co tego, to co nie zdążyło uciec, to się spaliło.
4: To co, to nic nie będzie, tu już nie ma żadnych szans, żeby tam było, przecież to tam rosło po tych różnych trawkach, tych niskich, tych drzewkach, czy tych.
1: Przypomnę jeszcze, że wczoraj podczas akcji gaśniczej doszło do katastrofy samolotu, w której zginął pilot. Śledczy prowadzą oględziny miejsca zdarzenia.
6: A strażacy dogaszają pożar Puszczy Solskiej. O przebiegu tej akcji mówiła Klaudia Wróblewska. Bardzo dziękuję. Matka i ojczym na ławie oskarżonych. Sąd w Częstochowie ogłasza wyrok w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopczyk zmarł 3 lata temu. Proces jego oprawców toczył się za zamkniętymi drzwiami. Przed sądem w Częstochowie jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, witaj. Powiedz, czy znamy już treść wyroku?
7: Tak, chociaż ten wyrok wciąż jest odczytywany, to jego najważniejsze ustalenia już mogę Państwu przekazać. Na 25 lat więzienia sąd skazał ojczyma Kamilka, Dawid B. Sąd uznał, że Dawid B. jest winny znęcania się psychicznie i fizycznie nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Przypomnijmy, w akcie oskarżenia były także znęcanie nad całą szóstką dzieci, które były pod opieką właśnie Dawida B., a także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej i łączna kara za te przestępstwa to 25 lat więzienia. Na sali sądowej weszli także przedstawiciele organizacji broniących praw dzieci. Z transparentem, z twarzą Kamilka weszła także jego przyrodnia siostra Magdalena Mazurek.
8: Jakikolwiek wyrok zapadnie, tak, no to nie zwróci życia mojemu bratu, ale fakt jest taki, że kary powinny być surowe moim zdaniem. Znaczy etap, jeżeli chodzi o to, że mojego brata nie ma na świecie, to się nigdy nie zamknie. Zawsze będę za nim tęsknić, zawsze będzie mi go brakować, ale no odetchnę tak od tych sądów chwilę chociaż.
7: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na 16 lat więzienia, między innymi za udzielenie pomocy mężowi w zabójstwie poprzez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia.
6: Jest wyrok w sprawie skatowania 8-letniego Kamilka z Częstochowy. 25 lat dla ojczyma, 16 dla matki. To decyzja sądu. Tę wstrząsającą sprawę śledził dla nas Mariusz Pieśniewski.
9: Suma wydarzeń.
6: Trzeci projekt ustawy o kryptoaktywach gotowy. Zaostrzamy odpowiedzialność za oszustwa zagrażające oszczędnościom Polaków. Tak napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański, uderzając jednocześnie w prezydenta za 2 poprzednie weta. Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska do końca tygodnia nowa ustawa trafi do Sejmu. Jeśli tak się stanie, posłowie zajmą się projektem na następnym posiedzeniu, informuje marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.
10: Dlaczego tak uważam? Nie ze względu na to, że chcę komuś na złość zrobić, panie prezydencie, tylko dlatego, że uważam, że im szybciej wejdą przepisy, które regulują te sprawy, tym potencjalnie mniej ludzi straci majątki albo zostanie oszukanych.
6: Marszałek Sejmu dodaje, że prezydenckie uzasadnienie dwukrotnego weta ustawy o kryptowalutach budzi poważne podejrzenia.
10: Kto brał łapówki za to, żeby poprawki do ustawy były takie, jakie były zgłaszane? Która partia i którzy ludzie brali łapówki i za co? Bo wiadomo, że dostawali pieniądze. Jaka jest rola w tym wszystkim kapitału mafii rosyjskiej? Dlaczego prezydent to wetuje? To jest podejrzana sprawa. Poszły pieniądze zarówno na imprezy, na których bywał pan prezydent,

0: prezydent, jak i na imprezy partyjne, jak i dla ludzi konkretnych.
1: Prawo i Sprawiedliwość widzi to inaczej. Jesteśmy otwarci na propozycję regulacji rynku kryptowalut, deklaruje wicerzecznik ugrupowania Mateusz Kurzejewski. Jak mówił w naszym studiu, warto bliżej przyjrzeć się projektowi ustawy autorstwa Polski 2050. Polityk skrytykował przy okazji rząd za dotychczasowe działania w sprawie kryptowalut.
2: Mamy do czynienia z taką paniczną próbą zrzucania z siebie odpowiedzialności rządu za aferę firmy Zonda Krypto, ponieważ pełną odpowiedzialność za to, co się stało, ponosi Donald Tusk i cały jego aparat. Przez 2,5 roku nie zrobili absolutnie nic, żeby ostrzec osoby, które inwestowały w tą giełdę kryptowalut. Ani prokuratura, ani służby specjalne nie zrobiły nic, mimo tego, że mieli pełną świadomość, że estońska instytucja zajmująca się nadzorem między innymi nad giełdami kryptowalut wysyłała ostrzeżenia w sprawie Zonda Krypto.
1: Po politycznych komentarzach czas jeszcze na głos eksperta. Regulacja rynku jest potrzebna, tak mówił na naszej antenie Jacek Harłukowicz z Onetu.
3: Nie chodzi teraz o to, aby państwo pomagało ludziom, którzy dali się oszukać przez Zondę Krypto, żeby państwo pomagało im uzyskać swoje pieniądze. Chodzi o to, aby chociaż po szkodzie państwo było na tyle mądre, aby wiedziało, że są pewne nowe rozwiązania, które są wynikiem rozwijających się technologii i postępów, którym należy się przyjrzeć i być może należy poddać je kontroli, tak jak całą masę innych rzeczy, przecież również biznesów prywatnych państwo kontroluje, czy nakłada pewne wymogi na konkretne firmy zajmujące się różnymi gałęziami przemysłu, usług czy tym podobne. Chodzi po prostu o to, aby państwo wiedziało, co się dzieje na jego podwórku.
1: I tak mówił na naszej antenie Jacek Harłukowicz z Onetu. Przypomnę, działalność Zonda Krypto bada katowicka prokuratura. Liczba pokrzywdzonych przekroczyła już 1000, a kwota strat 350 milionów złotych. Dziś po południu minister sprawiedliwości i minister koordynator służb specjalnych przedstawią w Senacie informacje na temat Zonda Krypto. Wnieśli o to senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Polska pierwszym krajem, który uzyskał zgodę Komisji Europejskiej dla umowy pożyczkowej z funduszu na dozbrajanie SAFE. Z funduszu opiewającego na 150 miliardów euro nasz kraj ma otrzymać prawie 1/3, bo 43 miliardy 700 milionów euro. To ważny dzień, mówił podczas kongresu Defense 24 wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
1: Polska dzięki pożyczkom z programu SAFE będzie miała duże możliwości. Otwiera się nam nowe okno do działania. Tak mówiła w trakcie jednej z debat Defense 24 pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: I nie dam nikomu wmówić Polakom, że pieniądze na bezpieczeństwo są czymś złym. Że to nie jest moment, żeby dużo inwestować w bezpieczeństwo. Jest dokładnie odwrotnie. Mamy teraz niezwykle ważny moment. Takiego okna możliwości, kiedy nawiązujemy sojusze o wspólnych projektach zbrojeniowych. Albo zrobimy to teraz, albo to okno możliwości się zamknie.
1: O znaczeniu pieniędzy z funduszu SAFE w kontekście zdolności odstraszania mówił także wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
6: Do Polski trafią olbrzymie pieniądze w dodatku do naszego już dużego budżetu obronnego. Musimy za te pieniądze dać Wojsku Polskiemu to, co najlepsze, najnowocześniejsze, to, co najskuteczniej odstraszy wrogów, których niestety mamy za naszą wschodnią granicą.
1: Polska podpisze umowę pożyczkową z Komisją Europejską w najbliższy piątek. Na podstawie tego dokumentu Bruksela zaciągnie dla Polski nisko oprocentowane kredyty na zbrojenia. Polski rząd w pierwszej kolejności chce zrealizować kontrakty w rodzimej zbrojeniówce, między innymi projekt SAN. To program budowy systemu do skutecznego wykrywania i zwalczania zagrożenia ze strony wrogich dronów. Przenosimy się za ocean. Amerykański sekretarz stanu ogłasza koniec operacji Epicka Furia. Priorytetem dla USA jest ponowne otwarcie cieśniny Ormus, oświadczył Marco Rubio. Kilka godzin później inną decyzję w sprawie cieśniny przedstawił Donald Trump. O szczegółach Jan Pachlowski.
7: Marco Rubio podczas spotkania z dziennikarzami poinformował, że kwestie dotyczące irańskiego programu nuklearnego, w tym zapasów wysoko wzbogaconego uranu,

0: zostaną rozwiązane na drodze rozmów. Kwestii samej wojny zdecydowanie podkreślił. Operacja wojenna Epicka Furia się zakończyła, o czym prezydent powiadomił Kongres. Ten etap mamy już za sobą. Przechodzimy teraz do projektu Wolność. Kontynuował, nawiązując do inicjatywy amerykańskiego prezydenta, której celem jest zapewnienie bezpiecznego przepływu statków handlowych przez cieśninę. Następnie jednak prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone tymczasowo wstrzymają operację eskortowania statków przez cieśninę Ormus, utrzymując jednocześnie blokadę, i stwierdził, że poczyniono wielkie postępy w kierunku zawarcia całkowitego i ostatecznego porozumienia z przedstawicielami Iranu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Mimo zapewnień Donalda Trumpa, sytuacja w Zatoce Perskiej się nie uspokoiła. Francuski kontenerowiec został wczoraj zaatakowany w cieśninie Ormus. Kilka osób znajdujących się na pokładzie jest rannych. To kolejny tego typu incydent w ostatnich godzinach. Więcej w relacji Stefana Folcera.
2: Trafiony statek należy do francuskiego giganta transportu morskiego CMA CGM. Spółka potwierdziła informacje podane wcześniej przez amerykańskie media, że jeden z jej kontenerowców został zaatakowany podczas żeglugi przez cieśninę. CMA CGM informuje o niezidentyfikowanym pocisku, który uszkodził jednostkę, oraz o kilku rannych członkach załogi, którzy zostali ewakuowani w celu udzielenia im pomocy medycznej. Według stacji CBS News ranni to marynarze z Filipin, a w statek miał trafić pocisk manewrujący dalekiego zasięgu. Mimo napiętej sytuacji, część kontenerowców CMA CGM zdołała w ostatnim czasie przepłynąć przez cieśninę. Według władz w Paryżu nadal znajduje się tam 59 jednostek powiązanych z francuskimi interesami. Ostatnie dni przyniosły wzrost napięć w regionie. Zaatakowano co najmniej 4 statki. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Rosja naruszyła rozejm ogłoszony przez Ukrainę, poinformował ukraiński minister spraw zagranicznych Andrzej Sibicha. Wołodymyr Zełenski zapowiedział powstrzymanie się od ataków od 6 maja na czas nieokreślony, natomiast Władimir Putin od 8 do 9 maja. Zełenski zapowiedział, że Kijów będzie przestrzegał warunków rozejmu, jeśli to samo zrobi Moskwa. Losom rozejmu przygląda się Maciej Jastrzębski.
3: Według szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybichy w nocy 103 drony i 3 rakiety uderzyły w ukraińskie miasta. Eksplozje słychać było m.in. w Zaporożu i Charkowie. Moskwa kolejny raz zignorowała rzeczywisty i sprawiedliwy apel o przerwanie działań zbrojnych, napisał w internecie ukraiński minister. Andrij Sybicha podkreślił, że takie działania Rosji wymagają zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej, w tym zaostrzenia sankcji, izolację, pociągnięcie do odpowiedzialności i zaopatrzenie Ukrainy w broń oraz amunicję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Władimir Putin wyczerpał pulę argumentów za prowadzeniem wojny na Ukrainie i nie jest w stanie wytłumaczyć Rosjanom, dlaczego trwa ona tak długo, mówił na naszej antenie Rusłan Szoszyn, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolitej.
4: I w tej sytuacji, kiedy sytuacja Rosjan ciągle się komplikuje, a tu gospodarczo, a tu brakuje internetu i to internetu teraz braknie przez 4 dni z powodu tej parady, to wszystko nie wiemy, szczerze mówiąc, jakie ma intencje Putin, ale gdyby planował eskalację konfliktu, to musiałby mieć, rzecz jasna, pretekst, taki punkt zwrotny, zapalny. Musiałby mieć coś, co Rosjanom sprzeda, że jest to ten moment, kiedy musimy na przykład, nie wiem, przeprowadzić mobilizację na szerszą skalę, uderzyć bombami masowego rażenia w centrum Kijowa. Być może Putin ma pewne plany, do realizacji których brakuje mu uzasadnienia.
1: Mówił nam Rusłan Szoszyn z Rzeczpospolitej. Jest wstępna zgoda w Unii na sankcje na Rosję za porwania ukraińskich dzieci z terenów okupowanych. Brukselska korespondentka Polskiego Radia dowiedziała się, że rozszerzenie czarnej listy zaakceptowali już ambasadorowie unijnych krajów. Beata Płomecka już w ubiegłym tygodniu informowała, że sankcjami ma być objętych kolejnych ponad 20 osób i organizacji odpowiedzialnych za przymusową rusyfikację ukraińskich dzieci. Sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie.
5: Decyzję ambasadorów muszą jeszcze zatwierdzić ministrowie spraw zagranicznych, co ma nastąpić na spotkaniu w przyszłym tygodniu w Brukseli. Lista osób i organizacji, które mają być objęte sankcjami, jest tajna do czasu ostatecznego zatwierdzenia i publikacji w unijnym dzienniku urzędowym. Ja tę listę już widziałam, ale by nie ułatwiać działań tym, którzy zostaną objęci sankcjami, nie mogę podawać dokładnie, kto znajduje się na liście. Ale ogólnie można powiedzieć, że Unia chce objąć sankcjami niektóre osoby działające w obozach reedukacyjnych, indoktrynujących ukraińskie dzieci, w których przechodzą one także szkolenia wojskowe. Czerwony Goździk, Wojownik czy Smena to tylko niektóre z nich. Na czarną listę mają także trafić przedstawiciele marionetkowych

0: władz mianowanych przez rosyjskich okupantów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Celowo wjechał w tłum ludzi, ale nie trafił do aresztu. Wracamy do tragicznego zdarzenia z Lipska w Niemczech. 33-latek, który z impetem uderzył w przechodniów, został skierowany do szpitala psychiatrycznego. Tak zdecydował sąd. Szczegóły zna Adam Górczewski.
2: Prokuratura wniosła o areszt dla mężczyzny, ale sąd w Lipsku uznał, że zgromadzony materiał wskazuje na tak poważne zaburzenia psychiczne, że najpierw konieczna jest obserwacja lekarska. 33-latek mógł być nieświadomy swojego czynu, ocenił sąd. Śledczy poinformowali, że od 17 do 29 kwietnia sprawca tragedii przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Mężczyzna poszedł tam dobrowolnie w trakcie postępowania policyjnego po zgłoszeniu przez osobę z jego otoczenia, że kieruje wobec nich groźby i zniesławia. Wcześniej nie miał problemów z prawem. 5 dni po wyjściu ze szpitala mieszkaniec Lipska wjechał w ludzi na deptaku. W centrum saksońskiego miasta. Zginęły 2 osoby, 6 zostało rannych, 80 skorzystało z psychologicznego wsparcia. Schocie Burza, Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Zamiast święta sztuki jest jeden z największych skandali dyplomatycznych. Na Biennale w Wenecji po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wraca wspomniana już w magazynie Rosja. Obecność na prestiżowym wydarzeniu artystów i dyplomatów z kraju agresora wywołała falę oburzenia i protestów. W Wenecji jest Paweł Pawlica.
3: Przed oficjalnym otwarciem polskiej wystawy wspólne wyrażenie sprzeciwu wobec obecności Rosjan na Biennale wygłoszą szefowe i szefowie resortów kultury z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Ministrowie kultury z tych krajów nie planują bojkotować Biennale. Będą obecni na pokazach i prezentacjach, aby nie oddać pola rosyjskiej propagandzie i mówić prawdę o agresji na Ukrainę, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Kultury. Piotr Jędrzejowski.
4: A jeśli chodzi o nasze reakcje na protesty, które się wydarzają wokół Biennale, popieramy każde. Będziemy tam również po to, żeby tego typu głosy wybrzmiały mocniej.
3: Po sporym zamieszaniu stanęło na tym, że pawilon rosyjski będzie otwarty na 4 dni pokazów. Od soboty, kiedy wystawy Biennale otworzą się dla szerokiej publiczności, budynek zostanie zamknięty, a pokazy rosyjskich artystów zatytułowane Drzewo zakorzenione w niebie będzie można oglądać jako projekcje na ścianach budynku. Wenecja, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń.
1: Wracamy do kraju za niewiele ponad 1,5 godziny, o 14:00. Ostatnie pożegnanie Andrzeja Olechowskiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w warszawskiej dzielnicy Wilanów, gdzie polityk mieszkał przez wiele lat. Łączymy się z naszym reporterem Aleksandrem Przoniakiem, który jest na miejscu. Olku, witaj. Powiedz, jak będą wyglądały uroczystości.
6: Dzień dobry. O godzinie 14:00, jak powiedziałaś, w kościele świętej Anny na warszawskim Wilanowie rozpocznie się nabożeństwo żałobne. Wezmą w nim udział oprócz najbliższych przedstawiciele rządu, parlamentu i samorządu warszawskiego. Po śmierci Andrzeja Olechowskiego rodzina zwróciła się z apelem, by żałobnicy nie kupowali kwiatów, ale wsparli jedną ze wskazanych fundacji. Po mszy uroczystości przeniosą się na pobliski cmentarz Andrzeja Olechowskiego. Wspominają politycy z różnych stron barykady. Dla związanego z lewicą Dariusza Rosatiego polityk był wyjątkową postacią.
7: On miał niebywały talent nawiązywania kontaktu z ludźmi, a jednocześnie przy jego przygotowaniu po studiach ekonomicznych i międzynarodowym przygotowaniu, bo on miał bardzo duże doświadczenie międzynarodowe, powodowało, że on się czuł jak ryba w wodzie w kontaktach międzynarodowych. Czy dotyczyły polityki, czy dotyczyły spraw gospodarczych, transformacji systemowej. Był człowiekiem, który po pierwsze znał się na tych wszystkich sprawach, a po drugie był wiarygodny w oczach swoich partnerów zachodnich.
6: Po raz pierwszy Andrzej Olechowski dał się poznać opinii publicznej jako minister finansów. Piastował to stanowisko na początku lat 90. XX wieku w rządzie Jana Olszewskiego. Były premier Mateusz Morawiecki powiedział, że było to bardzo odpowiedzialne stanowisko.
8: Początek lat 90. minister Olechowski również starał się wypracować kompromis z tymi, którzy byli naszymi wierzycielami po stronie zachodniej. Współczuję rodzinie przede wszystkim i wiem, jaką ciężką funkcję sprawował, będąc ministrem finansów, bo to były czasy bardzo, bardzo trudne.
6: Andrzej Olechowski był kandydatem na prezydenta Warszawy, a także na prezydenta Polski. Po tych wyborach w 2001 roku został współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. Były prezydent Bronisław Komorowski mówi, że ideowo Andrzej Olechowski był mu bardzo bliski.
9: On był konserwatywnym liberałem. Dla mnie był gwarancją potem w Platformie Obywatelskiej takiej utrzymania wrażliwości prowolnorynkowej. Ale jednocześnie no właśnie

0: właśnie w połączeniu z takim pewnym konserwatyzmem, umiarkowanym konserwatyzmem dotyczącym życia, obyczajowości, tradycji, właśnie świata wiary.
1: Andrzej Olechowski był także ministrem spraw zagranicznych. Polityk dzisiejszej Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że Andrzej Olechowski miał bardzo duży wpływ na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i NATO.
2: Andrzej Olechowski współkształtował nowoczesną dyplomację i zabiegał bardzo aktywnie o członkostwo Polski w NATO i w Unii Europejskiej, w szczególności w NATO, bo on odbył gigantyczną pracę, jeśli chodzi o przekonywanie amerykańskich kongresmenów, senatorów do tego, żeby to członkostwo mogło się ziścić.
1: Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat.
3: Rodzina i przyjaciele pożegnają dziś Andrzeja Olechowskiego o przebiegu uroczystości, ale także o wspomnieniach polityka, mówił Aleksander Przoniak. Bardzo dziękuję. Był stres i całe 2 godziny, by poradzić sobie z zadaniami. Maturzyści w trzecim dniu egzaminów mierzyli się z wybranym językiem obcym. Przytłaczająca większość wybrała angielski. I na tym zakończyły się obowiązkowe matury pisemne na poziomie podstawowym. Przypomnę, w poniedziałek abiturienci pisali język polski, wczoraj matematykę, a dziś języki obce. Jest już z nami Martyna Szymczakowska, która obserwuje zmagania maturzystów na stadionie warszawskiej Legii. Miejsce to nietypowe, wyjątkowe, gdzie egzamin dojrzałości pisało 5 tysięcy absolwentów szkoły w chmurze. Martyno, witaj. Powiedz, czy
4: Dzień
3: zgodnie z
4: dobry.
3: przewidywaniami wielu osób dziś był ten najłatwiejszy dzień matur?
4: Tak właśnie mówili mi zdający, którzy wychodzili z egzaminu. Maturzyści mieli 2 godziny na rozwiązanie zadań ze słuchania, czytania ze zrozumieniem, słownictwa i gramatyki oraz pisania. No ale wielu z nich wychodziło już po godzinie i kilkunastu minutach. Absolwenci szkoły w chmurze, no właśnie, którzy swój egzamin dojrzałości pisali na stadionie warszawskiej Legii, mówili, że egzamin nie był trudny, no i liczą na świetne wyniki.
5: Maty były łatwe, też na ciekawe, nawet przyjemne, można powiedzieć, na tym wypracowaniu. Się trzeba było napisać e-mail do koleżanki o swoim miejscu, które się odwiedziło, jak było się dzieckiem, to wyznamy je ponownie i musimy po prostu jakby opowiedzieć o swoich doświadczeniach z tego miejsca.
6: Angielski jest przewidywalny w miarę. W porównaniu do jakichś próbnych albo poprzednich lat, angielski niczym nie zaskoczył. Zadania, które były zawsze, dalej są.
7: Ogólnie było bardzo łatwe, jak mam być szczera. Bardzo proste zadanka, wszystko takie bardzo przyjemne. Myślałam, że po matematyce i po polskim można się spodziewać czegoś gorszego, ale było bardzo dobrze.
8: Było, powiem szczerze, mega łatwo. Słyszałem te opinie nie tylko od siebie, ale też od innych osób. Sporo osób powiedział, że jest spoko. Jeden chłop powiedział, że czuł się jak na egzaminie smuklesistym.
4: No, żeby zdać, trzeba mieć 30% i ja nie spotkałam dzisiaj osoby, która nie byłaby pewna sukcesu. No, ale muszę też powiedzieć o takich cichych bohaterach matur. Przez 3 dni o nich nie mówiłam, dzisiaj mówię o rodzicach. Rodzice, których dzieci uczyły się w szkole w chmurze, no wyjątkowo blisko towarzyszą zdającym w trakcie tego maturalnego maratonu. No, przypomnę, na stadionie warszawskiej Legii egzamin dojrzałości zdaje ponad 5 tysięcy absolwentów z całego kraju. No i dla zdecydowanej większości przyjazd do Warszawy, no to taka wyprawa kilkudniowa, dlatego pomoc rodziców jest tutaj nieoceniona. No, a przecież rodzice też bardzo przejmują się maturą swoich dzieci, no i dla nich też te ostatnie dni to był duży stres.
9: Jesteśmy z Mazur, z Pisza. Mamy tutaj 4 dni spędzić razem. Dzisiaj wieczorem wracamy, także no, czekamy na wyniki. Nawet momentami bardziej to przeżywałem jak dzieci, ale dzisiaj, mówię, dzisiaj jest już spokój taki wewnętrzny.
10: No na pewno rodzice przeżywają co najmniej tak jak dzieci nasze.
4: Co najmniej jak nie bardziej.
10: Co najmniej jak nie bardziej, tak.
4: A maksymalnie 6 egzaminów dodatkowych. Nie ma tutaj progu zdawalności, ale wyniki liczą się w trakcie rekrutacji na studiach. O 9:00 egzamin z języka angielskiego, właśnie na poziomie rozszerzonym, to znowu najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy, a o 14:00 z kolei z jednego z najrzadziej zdawanych historii muzyki.
3: Trzeci dzień matur zmagania młodzieży obserwuje nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Martyno, bardzo dziękuję.
11: To była suma wydarzeń.
3: Południową sumę wydarzeń zaczęliśmy od relacji z Lubelszczyzny i walki z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim i na tym temacie też skończymy. Za nami posiedzenie sztabu kryzysowego, meldunek od służb w sprawie akcji gaśniczej kilka minut.

0: Temu odebrał premier Donald Tusk.
1: Wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem zaangażowania w tę akcję gaśniczą. Wiemy, jakie ryzyka jej towarzyszą, ile poświęceń. Taka sytuacja wymaga od strażaków wojskowych, policjantów, strażników leśnych, wszystkich zaangażowanych w te działania. I oczywiście łączymy się, mówię to w imieniu całego rządu i chyba wszystkich tu obecnych, w ulu z bliskimi i rodziną pilota, który bezpośrednio uczestniczył w akcji, pilota dromadera i zginął tragicznie. Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Czasami tak na co dzień zapominamy o tym, że ludzie, którzy czują się odpowiedzialni za działanie, naprawdę czasami narażają swoje zdrowie i niestety życie. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia i będziemy oczywiście pamiętali o rodzinie zmarłego. Z nami są pani minister środowiska, pan minister spraw wewnętrznych i administracji, wojewoda lubelski i pozwolicie państwo, że zacznę od połączenia z ludźmi, którzy są tam na miejscu. Jest też szef Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od razu chcę państwa prosić o wszystkich, o maksymalną dyscyplinę. Wszyscy mają, szczególnie ci na miejscu, mają co robić. I nie chodzi o jakieś, wiecie, przedłużające się konferencje, tylko bardzo konkretne informacje, jaki jest stan obecnej sytuacji, co trzeba zrobić, czego potrzebujecie tam na miejscu i ewentualne dodatkowe informacje czy odpowiedzi tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Przepraszam, jestem trochę oschły, ale zdajcie sobie sprawę, że tam ludzie mają naprawdę co robić. Także pozwolicie państwo, że zaczniemy od pana ministra Kierwińskiego.
2: Dziękuję bardzo, panie premierze. Są ze mną komendant główny Straży Pożarnej, pan Brygadier Grunczek, komendant wojewódzki Straży Pożarnej, pan komendant Zanon Pisiewicz, pani minister Henikowska, pani Wdowska, jest pan pułkownik Kaprzyk z drugiej lubelskiej brygady WOT, pan wojewoda pomorski, wojewoda lubelski i pan dyrektor Tomasz Wasza Klasy Państwowej. W telegraficznym skrócie, cała noc walki około 300 strażaków PSP i OSP wydawało się około godziny 6, że sytuacja normuje się. Rany przyniósł troszkę zaskoczeń i nowej eksplozji, jeśli tak można powiedzieć, ognia. Dokonano niezbędne zmiany, wprowadzono te środki lotnicze, policyjny Black Hawk oraz sam śmigłowiec Lasów Państwowych, także jeszcze jeden samolot dromader. Od tego momentu możemy powiedzieć, że od strony geograficznej pożar jest, jego zakres terytorialny jest opanowany. Pojedyncze ogniska cały czas bardzo niebezpieczne, co i raz wybuchające ogniem, ale są na bieżąco wygaszane przez strażaków. Sytuację utrudnia trudny teren, bo właściwie w terenie, gdzie łatwy był dostęp, już ten pożar został zneutralizowany. Tam, gdzie są mokradła, ten podmokły, tam cały czas trudno jest jechać z ciężkim sprzętem, bo jest biuro prowadzenie szczytów lotniczych realnie pomogło. To, co niepokoi, panie premierze, to około godziny temu zaczęło tutaj bardzo mocno wiać. I to stwarza realne ryzyko, pewnie za chwilę powie o tym więcej pan komendant główny. Od strony wypadku dromadera od rana na miejscu prokuratora, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, trwają ustalenia dotyczące przyczyn tej strasznej tragedii. Od godziny 12, a więc już teraz powinien do akcji wchodzić kolejny policyjny Black Hawk i trzy kolejne śmigłowce lasów państwowych. Pociągamy także z straży granicznej cysterny, aby łatwiej i szybciej tankować statki powietrzne, które uczestniczą w akcji.
3: To było posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z pożarem lasów.

0: powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Wracamy po przerwie.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
1: Po reklamie.
0: Tu Polskie Radio 24, jest 12:33.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Czyżby wojna na Bliskim Wschodzie dobiegała końca? Najnowsze wieści z Waszyngtonu i zachowania na rynkach wskazują, że optymistyczny scenariusz jest całkiem możliwy. W magazynie Saldo także o gorzko-słodkim smaku inflacji. Jak się okazuje, cena ropy jest bardzo mocno powiązana z notowaniami cukru na światowych rynkach. Będzie też o decyzji RPP w sprawie stóp, którą poznamy właśnie dzisiaj. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. A zaczynamy od ważnej informacji ze Stanów Zjednoczonych. Biały Dom jest blisko porozumienia z Iranem w sprawie zakończenia wojny i wznowienia rozmów nuklearnych. Według portalu Axios, który powołuje się na amerykańskich urzędników i źródła zaznajomione ze sprawą, projekt jednostronicowego memorandum jest najbliżej finalizacji od początku konfliktu. Rynek ropy zareagował natychmiast, od kilkudziesięciu minut. Czarne złoto tanieje jak szalone. W tej chwili ropa Brent jest w okolicach mniej więcej $100 za jedną baryłkę. Przypomnę, wczoraj to było 111 w którymś momencie, a zatem różnica ponad 8%. Ropa WTI, ta amerykańska, w tej chwili $92, również prawie 10% spadek. Będziemy oczywiście trzymali rękę na pulsie i spoglądamy na wykresy cały czas. To będzie temat również naszej rozmowy w magazynie. Na tę decyzję czekają między innymi spłacający kredyty w złotych oraz oszczędzający na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak spodziewa się, że Rada nie zmieni wysokości stóp.
7: Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej pozostanie w trybie wyczekiwania. Z jednej strony rysują się zagrożenia dla inflacji w średnim terminie związane ze wzrostem cen surowców energetycznych na tle konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale na razie można nadal zakładać, że ten konflikt nie będzie długotrwały.
0: A co ciekawe, Piotr Bujak uważa, że nawet jeśli w nadchodzących miesiącach wzrośnie inflacja, to nie będzie to wystarczający powód do podwyższania stóp procentowych.
7: Dla bankierów centralnych, w tym dla naszej Rady Polityki Pieniężnej, kluczowy jest średni horyzont, to znaczy inflacja za rok, za dwa lata, nawet inflacja za trzy lata.
0: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Decyzję Rady poznamy po południu. A teraz patrzymy na rynki i bardzo zielono na europejskich parkietach. Dość powiedzieć, że Warszawa znajduje się w czołówce. Z całkiem niezłym wynikiem. WIG zyskuje w tej chwili 2,37%, WIG 22,57%. I tak patrzę na wykres rozciągnięty w czasie, a włączymy jednomiesięczny wykres warszawskiej giełdy. Jeżeli chodzi o WIG 20, to w tym momencie, gdyby te wzrosty dzisiejsze się utrzymały, to tak na dobrą sprawę zasypalibyśmy straty, które na warszawskim parkiecie powstają właściwie od 22 kwietnia. A zatem trzymamy kciuki. Do tematu giełdy będziemy jeszcze wracać w naszym programie, ale spójrzmy jeszcze na waluty, bo w tej chwili za 1 euro płacimy 4,23 zł. Umocnienie polskiego złotego. Jeszcze mocniej umacniamy się w stosunku do dolara amerykańskiego, bo w tej chwili na naszym liczniku 3,59 9 groszy. To jest ponad 1% umocnienie się polskiego złotego względem dolara USA. I jeszcze

0: spójrzmy na franka szwajcarskiego, który aktualnie kosztuje 4,61 zł, a funt brytyjski 4,89.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A razem z nami jest Marek Rogalski, główny analityk rynkowy Domu Maklerskiego BOŚ. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Pojawiły się bardzo optymistyczne informacje, oczywiście pewnie najbliższe godziny i dni zweryfikują te doniesienia. Biały Dom jest blisko porozumienia z Iranem w sprawie zakończenia wojny i wznowienia rozmów nuklearnych. Takie rewelacje podał portal Axios, który powołuje się przy tym na amerykańskich urzędników, a także na źródła bliskie sprawie. No i widzimy natychmiast reakcja na ropie naftowej. W tej chwili ropa Brent kosztuje $100,63. No blisko jesteśmy tej psychologicznej granicy. Pytanie, czy mamy do czynienia z przełomem, czy to hiperoptymizm po stronie rynków?
2: No ja bym zadał takie pytanie, ile razy to widzieliśmy, czyli tak zwane taco, kiedy prezydent Trump wycofuje się z pewnych ustaleń, z pewnych działań. Przypomnę, że jeszcze w poniedziałek rano mieliśmy wieści o tak zwanej projekcie Wolność, tej operacji w cieśninie Ormus, z której Amerykanie no, wycofali się po 2 dniach, tak, w obawie co do eskalacji konfliktu. Dzisiaj mamy te rewelacje w temacie właśnie potencjalnego pokoju, natomiast mam wrażenie, że to jest cały czas jednak szum, który towarzyszy nam już od pewnego czasu. Chociaż no, rynki finansowe lubią wierzyć w pewne rzeczy, lubią widzieć jednak zakończenie pewnych problemów. W związku z tym taka reakcja, jaka dzisiaj jest, no, jak na razie zasadna. Teraz pytanie, czy to się utrzyma jutro, pojutrze, czy też nie. Zobaczymy.
0: No właśnie, czy to nie naiwność rynków, bo mam wrażenie, że kilka takich przykładów moglibyśmy w ostatnich tygodniach zanotować na osi czasu. Ale faktycznie wygląda to dobrze, bo w tym momencie właściwie te straty, które obserwujemy od 2 tygodni na warszawskiej giełdzie, co prawda one w skali dnia nigdy nie przekraczały tam 1%, one gdzieś tam były symboliczne, no ale jednak udałoby nam się powrócić do poziomów z okolic 22 kwietnia. To też dobra informacja. Informacja dla inwestorów. No, no nie tylko mówimy tutaj o rynku ropy, ale przede wszystkim o giełdzie warszawskiej.
2: Jeżeli chodzi o rynki akcji, to też warto spojrzeć na sytuację za oceanem. Tam mamy nowe maksima na indeksach. Rynek mocno rozgrzany, ale też spółki amerykańskie, które podawały teraz wyniki za pierwszy kwartał, podały je naprawdę dobre tutaj. Mamy historycznie wysokie marże, najwyższe od ponad 20 lat w spółkach. Mamy wzrost tak zwanego EPS-u, czyli wyniku zysku na akcję o ponad 12%. I to są naprawdę dobre wyniki, zwłaszcza jeżeli chodzi o spółki technologiczne, które cały czas ciągną, że tak powiem, wątek giełdy w górę. Były obawy co do kosztów związanych z AI, że one są zbyt wysokie. Teraz się okazuje, że rynek o tym zapomniał. Rynek jednak widzi, że te spółki, mimo że dużo wydają, to też dużo zarabiają. Więc ten optymizm z Wall Street, on też się będzie udzielał rynkom w Europie. Z tym, że Europa rzeczywiście od 2 tygodni była słabsza niż rynek amerykański właśnie z racji tych obaw co do rynku ropy. Jeżeli teraz byśmy przyjęli założenie, że coś tam się wycisza na linii USA-Iran, że ropa się ustabilizuje na nieco niższym poziomie, no to myślę, że ten optymizm na giełdzie się utrzyma.
0: Panie Marku, ropa tanieje w zawrotnym tempie w tej chwili. Jeżeli ktoś ma dostęp do wykresu, to proszę sobie zerknąć, bo to wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Dokładnie minutę i 2 sekundy temu ropa naftowa przekroczyła psychologiczną barierę $100. Oczywiście przekroczyła, spadając w tej chwili 99 i tam po przecinku kilka centów. Pytanie, jak ważne z punktu widzenia analizy technicznej, ale także analizy nastrojów jest przekroczenie takiej bariery?
2: Jest ważne, bo ta bariera $100 była takim

0: psychologicznym poziomem powyżej, którego rynek obawiał się eskalacji, czyli właśnie wyższych cen, obawiał się nawet kryzysu, tak, bo no były takie w sumie jeszcze są niektóre oczekiwania, że cieśnina Ormus będzie zamknięta przez parę miesięcy i te problemy będą narastały. No teraz rynek oczekuje, że jeżeli dojdzie do porozumienia USA-Iran, no to w ciągu miesiąca stopniowo, ale jednak ma być ten ruch udrażniany. Więc zobaczymy. W każdym razie tutaj oczywiście ropa naftowa to jest klucz do rozumienia rynków finansowych obecnie, bo to i ma znaczenie dla perspektyw gospodarczych, zwłaszcza właśnie w Europie. I na przykład dzisiaj, taka ciekawostka, dzisiaj bardzo silnie rośnie giełda w Niemczech. Wzrost no, niewidziany od dłuższego czasu. A właśnie rośnie z tego powodu, że jeżeli byśmy na tej ropie zobaczyli niższe ceny, to Europa na tym skorzysta również wyraźnie. Więc reasumując, niższe ceny ropy to również mniejsza presja na przykład na banki centralne, czyli na to, że tych podwyżek stóp procentowych w odpowiedzi na wyższą inflację być może będzie mniej. Może na przykład w Europie tylko będzie inna podwyżka w wakacje i to wszystko.
1: Niemiecka giełda w tej chwili 2,53%, to tak uzupełniając pana wypowiedź, ale tutaj pojawia się jeszcze jedno pytanie, bo o tym już mówiliśmy wielokrotnie w naszym magazynie, że ropa ma wpływ na wiele produktów, ale bardzo ciekawa jest korelacja między tym, co dzieje się na rynku ropy, a tym, co dzieje się, uwaga, na rynku cukru. To tak jak łyżeczką możemy zamieszać sobie kawę albo herbatę, to dokładnie tak samo rynek ropy miesza na rynku cukru. Co się dzieje i do jakich wniosków możemy dojść, obserwując to, co dzieje się aktualnie na rynkach?
0: Tak, dość ciekawa sytuacja. Ostatnie dwa tygodnie to wyraźniejszy wzrost cukru, chociaż cukier tak jest najtańszy od półtora roku, jeżeli chodzi o taki długofalowy wykres. Natomiast ten wzrost zainteresowania cukrem, on wynika z takiej rzeczy jak biopaliwa, czyli im droższa ropa na świecie, tym część konsumentów, część uczestników rynku zaczyna patrzeć przychylniej na biopaliwa. I tutaj takim liderem, że tak powiem, w tym wątku jest Brazylia, gdzie tamtejszy rząd pozwolił, uwaga, na udział komponentów biopaliw w paliwie na poziomie 32%.
1: Także 32%?
0: Także to pokazuje, że da się, rzekomo da się tak zrobić. Natomiast w biopaliwach, co jest ciekawe, to, że cukier jest jednym właśnie z komponentów, który jest najbardziej efektywny. I być może to jest właśnie pomysł rządu Brazylii na to, żeby jednak ten rynek cukru przełamać z tej niekorzystnego trendu, który właśnie trwa półtora roku.
1: O słodkiej ropie słyszałem, ale o słodkiej benzynie niekoniecznie. To jest bardzo ciekawa tendencja, bo to również może przekładać się na nasze portfele. To naprawdę wygląda niesamowicie. Kolejny wątek, który oczywiście jest z naszego punktu widzenia, nas, konsumentów, nas wszystkich, bardzo istotny, to jest to, o czym dzisiaj zdecyduje Rada Polityki Pieniężnej, czyli kwestia decyzji o wysokości stóp. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj te stopy się nie zmienią, ale pytanie co dalej, bo pojawiają się obawy, że no, jeżeli ta inflacja będzie rosła, no to być może dojdzie do odwrotu trendu, jeżeli chodzi o politykę pieniężną naszego kraju. Chociaż na początku naszego programu przedstawiliśmy takie uspokajające zdanie jednego z ekonomistów. Jak pan uważa, czy w tym momencie jesteśmy świadkami jakiegoś przełomu?
0: Czyli patrząc na nastawienie Rady Polityki Pieniężnej, jakie było przed wojną w Iranie, no wydaje się, że przejście do takiego jastrzębiego trybu, czyli możliwości podwyżek stóp procentowych, no takie proste nie będzie. Tam oczywiście kilku członków Rady miało taki bardziej jastrzębi pogląd na ten temat. Natomiast główna, że tak powiem, część Rady, w tym prezes

0: tam spadnie, się ustabilizuje na nieco niższych poziomach. Jeżeli rzeczywiście zobaczymy jakieś porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie, które przynajmniej na parę miesięcy sytuację nawet ciszy, no to myślę, że Rada Polityki Pieniężnej, że to pewnie będzie miała argument za tym, żeby rzeczywiście nic nie robić, zwłaszcza, że przypomnę Państwu, że mieliśmy obniżkę stóp na początku marca, czyli wtedy, kiedy już zaczęła się wojna, to jednak Rada tą obniżkę dowiozła, tak? Czyli jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście możemy sobie czekać i obserwować sytuację.
1: Dynamika spadków na rynku ropy przejściowo zmalała. W tej chwili za ropę Brent płacimy $99.83. Cały czas w pobliżu tej psychologicznej bariery $100 za baryłkę, ale na całe szczęście jesteśmy poniżej tej bariery. Jak pan uważa, czy faktycznie kolejne optymistyczne informacje, których możemy spodziewać się według portalu Axios w najbliższych godzinach, mogą spowodować odwrót na rynku ropy? A jeśli tak, to do jakich poziomów jesteśmy w stanie spaść? Bo wszyscy mówią, że nawet jeżeli nastanie pokój, nawet jeżeli ta cieśnina Ormuz zostanie odblokowana, to zapomnijmy o poziomach, które obserwowaliśmy w lutym. Czy pan się zgodzi z taką prognozą?
0: Tak, bo tutaj oczywiście pamiętajmy o czymś takim, że samo udrożnienie cieśniny Ormuz to nie jest wszystko. Kwestia odbudowy zniesionych instalacji przez wojnę, zwłaszcza na przykład w krajach jak Emiraty Arabskie, czy Bahrain, czy Kuwejt, to jest kwestia kilkunastu miesięcy. Także tutaj myślę, że te poziomy $50, kilka, które były jeszcze w styczniu, może być z tym trudno i raczej nie w tym roku. Także myślę, że rynek się ucieszy z samego faktu, że ropa będzie w przedziale $85 do $90 na ropie Brent i to już będzie sukces, tak? Że będziemy nieco niżej jeszcze niż teraz i że się sytuacja ustabilizuje, bo myślę, że kluczowe chyba w tym wszystkim jest to, żeby te ceny przestały tak skakać, żebyśmy zobaczyli stabilizację.
1: Jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek inflacyjny. Okazuje się, że drożeje w ostatnich dniach kakao, a powodem zmian cen tego surowca jest susza, która w tej chwili trawi liczne plantacje kakao. Jak to wygląda z punktu widzenia wykresów, które są przed panem?
0: Znaczy tak, w temacie kakao oczywiście ożywienie się pojawiło po okresie półtora rocznego spadku. To takim motorem znów jest kwestia właśnie pogody. Jednym z takich największych producentów kakao jest Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie ostatnie doniesienia, że chodzi właśnie o opady, to są poniżej średniej z 5 lat i jest ryzyko suszy. To oczywiście ma związek z anomaliami, które mogą się nasilać. Tutaj dużo się mówi o zjawisku El Niño, które w tym roku może mieć miejsce i które też może uderzyć w inne uprawy kakao na świecie. I stąd oczywiście ten wykres ostatnich kilka dni to jest bardzo wyraźny wzrost. W tym tygodniu około 15% w górę, także oczywiście to nie panuje. Natomiast pamiętajmy o czymś takim, że ta cena w ciągu półtora roku spadła o blisko 70% w dół, także jest z czego odbijać.
1: I jeszcze kwestia z naszego krajowego podwórka. Wczoraj rząd przyjął ustawę dotyczącą OKI, czyli kont inwestycyjnych, które każdy z nas będzie mógł w przyszłości założyć. I co ciekawe, będą one zwolnione z podatku Belki. Nie będziemy musieli tego podatku płacić. Czy pana zdaniem to OKI może być rozwiązaniem, czy może zachęcić ludzi, którzy do tej pory trzymają swoje oszczędności nie tyle w skarpetkach, co chociażby na lokatach bankowych, aby przesiedli się na inwestowanie takie aktywne na giełdzie?
0: Znaczy ja myślę, że kwestia zwolnienia z podatku Belki zawsze jest jakimś magnesem. OKI w przeciwieństwie do IKE bądź IKZE nie są, że tak powiem, czasowo nas blokujące, tak? Czyli możemy w każdym momencie pieniądze wpłacić, wypłacić. Ta kwota 100 tysięcy złotych jest kwotą, w której większość Polaków, tak powiem, się zmieści, tak? Jeżeli chodzi o inwestowanie na giełdzie.

0: Więc myślę, że ten temat na pewno będzie takim przyczynkiem do dyskusji u nas w polskich domach na tym, żeby jednak może część oszczędności przesunąć na rynek giełdowy, no, który, jak patrzymy na ostatnie 2-3 lata, rzeczywiście bardzo ładnie rośnie. Oczywiście to nie jest tak, że giełda zawsze da zarobić, natomiast jak ktoś się tylko podchodzi długoterminowo i że inwestuje w silne spółki, to oczywiście takie wyniki można osiągnąć, właśnie wyniki powyżej inflacji.
1: I bardzo dobrze, że pan o tym wspomniał, bo to nie jest tak, że założymy sobie osobiste konta inwestycyjne i będziemy mieli gwarantowaną stopę zwrotu większą niż na lokacie bankowym. Nie, to jest oczywiście giełda i tutaj różnie może być, ale też pamiętajmy o tym, że takie konto założone przez osobę pełnoletnią, zwolnione z podatku, no może być też takim przedpokojem przed tą wielką salą z parkietem giełdowym, czyli takim bardzo dobrym wstępem do tego, aby aktywniej oszczędzać, aktywnie inwestować, no i liczyć też na wyższe stopy zwrotu przy odpowiednim skomponowaniu portfela.
0: No myślę, że tak, bo pamiętajmy o tym, że w przypadku OKI możemy inwestować tylko w spółki w Warszawie. W zasadzie tak, są spółki w Warszawie. Natomiast no jeżeli złapiemy bakcyla i będziemy chcieli wyjść za granicę bądź wyjść na rynki surowców, to tam oczywiście już podatek belki będzie nas obowiązywał.
1: I kolejna rzecz, czy w tej chwili pana zdaniem można liczyć na to, że te osobiste konta inwestycyjne, no, będą takim nowym sposobem? Czy one mogą stać się popularnym rozwiązaniem? To jest też istotne pytanie, bo ja zerkam sobie w statystyki i wynika na to, że ponad połowa naszych oszczędności, ona jest jednak na lokatach bankowych, ona jednak jest w szufladach, w skarpetkach, w bieliźniarkach, więc pytanie, czy to jest jedyna droga, aby nas uaktywnić na tym polu inwestycyjnym? Czy potrzebne są też równoległe, nowe rozwiązania, takie jak chociażby pojawiają się w krajach nordyckich czy na zachodzie Europy?
0: Znaczy jest to, tak powiedziałem, jest to na pewno temat do dyskusji wśród Polaków, czy część tych środków nie przesunąć. Też sądzę, że takim jedną z barier, które nas zniechęca, jest to, że nie mamy wiedzy, nie mamy czasu, żeby się tym zajmować, ale są już rozwiązania. Są na przykład fundusze ETF, które inwestują na giełdzie w Warszawie, które na przykład inwestują w spółki dywidendowe, więc jest coraz większy wybór i to oczywiście nie jest tak, że inwestując na giełdzie my musimy każdego dnia śledzić te kursy, musimy znać terminy spotkań walnych w spółkach, wyniki finansowe. Oczywiście można to zrobić też przez pośredników, tak? Więc myślę, że to na pewno będzie taki bodziec, który odblokuje część tych pieniędzy, które oczywiście zalegają w olbrzymich ilościach, zalegają na kontach 0%, tak? Czyli po prostu nas nie pracują, tak? A ważne jest to, żeby jednak nie pieniądz nam dało korzyści.
1: Spoglądam w tej chwili też na wykresy. Ropa Brent już $98.30, a zatem spadek już 10%, jeżeli chodzi właśnie o tę ropę. I zerknę z ciekawości na złoto. Proszę bardzo, tutaj ponad 3,5% wzrost, $4.719 za jedną uncję. To jest bardzo ciekawe, bo zwykle, kiedy ropa, szczególnie w ostatnich dniach, tanieje, czarne złoto tanieje, to złoto inwestycyjne rośnie.
0: Tak, właśnie taka ciekawostka, ostatnie kilkanaście dni to dość wyraźnie widać, że w przypadku wzrostów notowań ropy złoto szło w dół, a dzisiaj w przypadku właśnie taniejącej ropy złoto odbija. I teraz skąd to się bierze? Generalnie na złocie mamy do czynienia z takim podejściem, że inwestorzy na tym kursu nie lubią sytuacji, kiedy wyraźnie rośnie ryzyko inflacyjne. Kiedy pojawiają się obawy co do jakichś podwyżek stóp procentowych w bankach centralnych w większej skali, a takie ryzyko było, tak? Bo gdybyśmy zobaczyli eskalację konfliktu w Iranie, powrót do wojny, tak, za kilka dni i to ropę, która byłaby jeszcze wyżej niż to było wczoraj, no to ta perspektywa podwyżek stopni inflacji byłaby wyraźniejsza. To teraz się oddala i paradoksalnie złoto taką sytuację bardzo lubi, więc jeżeli

0: I to porozumienie w Iranie się oczywiście pojawi i ropa, tak powiedziałem, potanieje jeszcze niżej, a później się ustabilizuje, to dla rynku złota to może być dość ciekawy sygnał.
1: A na rynkach się dzieje, szanowni państwo, zerkam po raz kolejny na nasze wykresy i ropa WTI już poniżej 90 dolarów za baryłkę, a ropa Brent 98 dolarów, a zatem bardzo ciekawy dzień przed nami, a podsumowanie o godzinie 17.47, a ja już teraz bardzo dziękuję. Był razem z nami pan Marek Rogalski, główny analityk rynkowy Domu Maklerskiego BOŚ. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: To był magazyn Saldo, Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu szopenowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 25 lat dla ojczyma, 16 dla matki jest wyrok dla oprawców Kamilka z Częstochowy. Premier odebrał meldunek od służb w sprawie pożaru koło Biłgoraja. Akcję strażaków utrudnia silny wiatr. Będzie też pilna informacja ze Strasburga. Chodzi o nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek Częstochowa i finał sprawy, która wstrząsnęła całym krajem. Sąd okręgowy ogłosił wyroki w procesie matki i ojczyma 8-letniego skatowanego Kamilka. Ojczym dziecka Dawid B. został skazany na 25 lat więzienia. To kara łączna za wieloletnie znęcanie się nad Kamilem i doprowadzenie do śmierci dziecka.
2: Znieważał go słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe. Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie.
1: Tak czyny Dawida B. opisał sędzia Marek Garlik. Opis z dnia, w którym dziecko doznało śmiertelnych obrażeń, był zbyt drastyczny. Matka Kamila została skazana na 16 lat więzienia za pomocnictwo i przyzwolenie na znęcanie się. Wyrok nie jest prawomocny. Czekamy na wypowiedzi prokuratury oraz obrońców oskarżonych. Blisko 400 strażaków walczy z pożarem lasu w okolicy Biłgoraja. Nad ranem pojawiły się tam nowe zarzewia ognia, a akcję gaśniczą utrudnia wzmagający się wiatr. To najnowsze informacje przekazał je szef MSWiA Marcin Kierwiński. W południe zebrał się sztab kryzysowy. Meldunki od służb odebrał premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślał odwagę mundurowych walczących z żywiołem.
3: Ile poświęceń taka sytuacja wymaga od strażaków wojskowych, policjantów, strażników leśnych, wszystkich zaangażowanych w te działania i oczywiście łączymy się, mówię to w imieniu całego rządu i chyba wszystkich tu obecnych, w bólu z bliskimi i rodziną pilota, który bezpośrednio uczestniczył w akcji pilota Dromadera i zginął tragicznie. Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach.
1: Działania strażaków

0: wspierają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Mieszkańcy pobliskiego Józefowa, choć na początku czuli strach, to teraz wierzą, że akcja gaśnicza zakończy się sukcesem.
1: Nie rozprzestrzenia się, to już po prostu przestałam się bać.
2: Dym szedł nisko, ten pułap. Ja jak z podwórka zobaczyłem, to miałem, że idzie prosto, to jest dosłownie 500 metrów czy ileś. Tak ten dym mi wskazywał na ten. No to trochę stracha miałem, bo mówię, budynki, to już nie ma żartu.
0: W sumie w powiecie biłgorajskim spłonęło ponad 250 hektarów lasów. Strasburg interweniuje w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie nakazujące powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków przez sędziów wybranych ostatnio przez Sejm. Chodzi o czworo sędziów, których prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy. To oni zwrócili się do europejskich sędziów, by rozstrzygnęli spór. W świetle zabezpieczenia, jak czytamy, prezes Trybunału jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania obowiązków ciążących na nim na mocy ustawy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski powinien zatem jak najszybciej przydzielić sędziom sprawy. Wrócimy do tego tematu w kolejnych informacjach. Na koniec jeszcze Londyn. Księżna Kate wraca do międzynarodowych obowiązków. Pałac Kensington poinformował, że żona księcia Williama w przyszłym tygodniu odwiedzi Włochy. Będzie to jej pierwsza oficjalna zagraniczna podróż od czasu diagnozy nowotworu i zakończenia leczenia.
3: Księżna Walii spędzi dwa dni w Reggio Emilia na północy Włoch. Wizyta związana jest z działalnością centrum wspieranego przez księżną Kate. Jak przekazał Pałac Kensington, księżna z dużą radością przygotowuje się do wyjazdu i ponownego udziału w międzynarodowych projektach. Jednym z głównych tematów wizyty będzie tak zwana metoda Reggio Emilia, znany na całym świecie sposób pracy z dziećmi oparty na relacjach, emocjach i wspieraniu naturalnego rozwoju. Informacja o chorobie Kate poruszyła miliony ludzi na całym świecie. Księżna stopniowo wraca do publicznych obowiązków i coraz częściej angażuje się w projekty, które od lat są jej szczególnie bliskie. Jeszcze dzisiaj księżna Kate odwiedzi Uniwersytet Wschodniego Londynu. Weźmie udział w inauguracji nowego programu wsparcia dla rodzin oraz opiekunów, niemowląt i małych dzieci.
0: No, o czym z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Na Podkarpaciu upał i burze, na Pomorzu intensywny deszcz. Tak według IMGW będą wyglądały najbliższe godziny. Różnica temperatur jest dziś ogromna. Na północy termometry wskazują 10 stopni, w centrum 23, a na Podkarpaciu 27. Burze mogą się pojawić w pasie od Podlasia aż po Opolszczyznę i dalej na wschód.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkami są Łomża, gdzie powietrze jest złej jakości, oraz Rzeszów i Sucha Beskidzka. Tam jakość powietrza osiąga umiarkowany poziom. Duże zagrożenie pożarowe lasów występuje w województwie lubelskim, części mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. Średnie lub małe w centralnej, południowo-zachodniej oraz miejscowo w północnej części Polski.
1: Klimat. Reklama.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
6: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję. www.caritas.pl/hospicja.
1: Ogłoszenie społeczne. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Minęła.

0: godzina 13.07. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Stan dnia.
0: I tę część naszego spotkania zaczynamy od pilnej informacji, która dotarła do nas z Kancelarii Prezydenta. Jej szef Zbigniew Bogucki poinformował, że prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptowalutach. Tymczasem resort finansów zakończył pracę nad trzecim projektem ustawy dotyczącym kryptoaktywów. Dwa poprzednie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że nowy projekt został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Rząd ma przyjąć ustawę w trybie obiegowym. Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska do końca tygodnia projekt trafi do Sejmu. My łączymy się z sejmową reporterką Polskiego Radia Małgorzatą Naukowicz. Dzień dobry Małgosiu.
2: Dzień dobry.
0: Czy jest szansa, że tym razem prezydent ustawę podpisze? No, te szanse maleją wprost proporcjonalnie do informacji o tym, że zgłosił swój projekt.
2: Dokładnie tak. Projekt jest już na stronach sejmowych. Ma 109 stron. Został skierowany do zaopiniowania przez Biura Legislacyjnego i Biura Oceny Skutków Regulacji. Także dopiero wtedy, jak uzyska te oceny, to pewnie będzie jakaś informacja o tym, co dalej, czy zostanie skierowane do tych konsultacji szerokich społecznych, które trwają 30 dni, czy też do pierwszego czytania na posiedzenie Sejmu, ale to jest pytanie do marszałka Sejmu, którego będziemy o to pytać, jeśli go spotkamy na sejmowych korytarzach. A wracając do pytania, no to nadzieję na to, że prezydent ustawę jednak rządową podpisze, mają przedstawiciele rządzącej koalicji. Zresztą o to wczoraj apelował premier Donald Tusk. Jak mówił, chodzi o uchwalenie przepisów chroniących inwestorów. Dodał, że jedyną zmianą w nowym projekcie rządowym będzie zaostrzenie kar za oszustwa związane z kryptowalutami.
3: I to jest mój apel ostatni do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie.
2: Na rządową ustawę czeka marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, o czym mówił na antenie programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Ja uważam, że powinna być procedowana bardzo szybko. Jeżeli ta ustawa przyjdzie w tym tygodniu, to będziemy ją procedowali na najbliższym Sejmie. Dlaczego tak uważam? Nie ze względu na to, że chcę komuś na złość zrobić, panie prezydencie, tylko dlatego, że uważam, że im szybciej wejdą przepisy, które regulują te sprawy, tym potencjalnie mniej ludzi straci majątki albo zostanie oszukanych.
2: Szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz apeluje, aby Sejm przyjął ustawę o kryptowalutach autorstwa klubu Polski 2050. Jej zdaniem ma on większe szanse na uzyskanie podpisu prezydenta niż regulacja rządowa.
5: Nasza postawa to nie jest jakaś pobłażliwość dla błędów pana prezydenta, to jest przekonanie, że ludziom się należy rozwiązanie, a naszą rolą nie jest uprawianie wojen politycznych, żeby pokazać, że nasze jest na wierzchu, tylko położenie na stół realnego rozwiązania. Projekt rządowy nie ma niestety szans na podpisanie. Projekt Polski 2050 ma szansę na podpisanie i ma szansę na to, że będzie rozwiązanie dla ludzi.
2: Prawo i Sprawiedliwość będzie oceniał projekt ustawy, kiedy wpłynie on do Sejmu. Poseł Robert Telus jest zwolennikiem porozumienia się w tej sprawie rządu z prezydentem.
6: Myślę, że w tej sprawie powinien Donald Tusk dogadać się z prezydentem, właśnie też jest Polską 2050, która ma swój projekt. Spróbować dogadać się szerzej, bo to jest ważny temat. Niejednokrotnie mówimy, że to jest ważny temat, który trzeba uregulować, ale trzeba to robić mądrze, a nie na zasadzie takiego ping-ponga, a teraz jeszcze raz wam pokażę, a jeszcze raz wystawię tę samą ustawę.
2: Przypomnę, że śledztwo w sprawie afery z giełdą Zonda Krypto jest prowadzone przez prokuraturę regionalną w Katowicach. Liczba pokrzywdzonych przez Zonda Krypto przekroczyła 1000 osób, a według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych.
0: Małgorzata Naukowicz przypominała o tym prosto z Sejmu. Małgosiu, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Komentarz.
0: Jest połączona z nami pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry pani profesor.

0: Dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Mamy prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach. Mamy trzecie podejście strony rządowej do uchwalenia tej ustawy. Czy ten wyścig i ta rywalizacja, pani zdaniem, to jest rywalizacja o to, kto wymyśli lepszy sposób ochrony inwestorów przed ewentualnymi oszustwami na kryptoaktywach, czy jednak rywalizacja o to, kto skuteczniej zrzuci z siebie odpowiedzialność i odium tego, co dzieje się wokół kryptoaktywów, kryptowalut, giełd kryptowalut, a konkretnie tej jednej, która już dała nazwę i imię aferze, o której rozmawiamy od kilkunastu dni?
0: Oczywiście, no chciałabym, żeby było tak, jak pani mówi, jeśli chodzi o tę pierwszą możliwość, to znaczy, że ta w pewnym sensie inflacja projektów ustawowych, bo tutaj dodajmy jeszcze jest trzeci projekt anonsowany przez Polskę 2050, no oczywiście chciałoby się, żeby to była taka rywalizacja na jak najlepsze zabezpieczenie interesów obywateli, którzy postanowili podjąć ryzyko funkcjonowania na tym jakże ryzykownym, w tym jakże ryzykownym obszarze aktywności finansowych. Natomiast obawiam się, że to jest z jednej strony no, próba zdystansowania się od właśnie odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki dla obywateli finansowania w tym sektorze, ale z drugiej strony no jest to oczywiście też obszar takiej walki pokazującej, kto tutaj bardziej dba o interesy obywateli. Pamiętajmy, że taka mnogość, powiedziałabym, ofert nie sprzyja tak naprawdę merytorycznej dyskusji na temat w ogóle rynku kryptowalut, który jest rynkiem o wysokim poziomie ryzyka. Nie jest to także dyskusja na temat, czy nie będzie to dyskusja na temat konkretnych propozycji, konkretnych rozwiązań. Będzie to, myślę, w dużej mierze też takie populistyczne rywalizowanie o to, kto jest bardziej troskliwy, kto bardziej dba o obywateli, a myślę, że to, co się w tej chwili dzieje wokół tego rynku, byłoby też dobrym pretekstem do, no powiedziałabym, swoistej edukacji na temat tego, jak co to są w ogóle kryptowaluty, jak one funkcjonują, czy też jak funkcjonuje ten rynek. Bo z jednej strony politycy oczywiście chętnie w takich sytuacjach kryzysowych demonstrują czy pokazują swoją troskliwość obywateli, ale z drugiej strony też nie zapominajmy, że no, obywatele też powinni dysponować wiedzą, która umożliwia im podejmowanie z kolei no, rozmaitych decyzji życiowych i liczenie się także z konsekwencjami tychże decyzji. Także niestety cała ta debata nie będzie sprzyjała temu, żeby podnosić, nie wiem, stan wiedzy, są świadomości ludzi, tylko będzie, czy jest w dużej mierze licytowaniem się na to, kto jest bardziej dbający o interesy obywateli, albo kto jest bardziej odpowiedzialny za to, co się na tym rynku wydarzyło.
1: Kiedy wczoraj premier Donald Tusk ogłosił, że po raz trzeci rząd przedłoży Sejmowi ten projekt ustawy o kryptoaktywach, pojawiły się takie komentarze, że no to teraz prezydent Karol Nawrocki będzie w pułapce, bo bez względu na to, co zrobi z tą ustawą, która najprawdopodobniej przez parlament znowu przejdzie, czy ją zawetuje, no to wtedy narazi się tym, którzy są coraz bardziej świadomi tego, co się na rynku kryptoaktywów dzieje, a jeżeli ją podpisze, no to sam przyzna się do błędu, ponieważ sam podkreśla, że ten kolejne projekty niczym się od siebie nie różnią, więc jeżeli teraz za trzecim razem ustawę by podpisał, no to także byłoby to dla niego wizerunkowo przedsięwzięcie no, skazane na porażkę. Ale dzisiaj przed kilkoma minutami pojawia się informacja pani profesor, że mamy prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach. Czy w ten sposób prezydent i jego otoczenie z tej pułapki rzekomo zastawionej na niego właśnie się wymknął premierowi?
0: Poniekąd sam fakt, że rozmawiamy o tym wydarzeniu właśnie w tej chwili, jest odpowiedzią też na pani pierwsze pytanie, mianowicie o co tutaj w tym wszystkim chodzi, czy o uzysk polityczny, czy o rzeczywiście rozwiązanie trudnej kwestii. Ja nie wiem, na czym polegają regulacje zaproponowane przez pana prezydenta, dlatego że z tego, co usłyszałam u państwa, dokument liczy 109 stron, a on został przez chwilę dopiero powieszony na stronie sejmowej, także trudno na przykład w tej chwili rozpatrywać, na czym polegają różnice pomiędzy projektem prezydenckim i projektem rządowym. Nie wiem, jakie tam będą regulacje, nie wiem, jakie tam są propozycje, w związku z tym nie wiem, na ile te dokumenty będą od siebie różne i na ile one rzeczywiście w różny sposób będą traktowały możliwości, czy proponowały rozwiązanie tego problemu, z którym w tej chwili mamy do czynienia. Natomiast no, składanie tego rodzaju inicjatywy oczywiście może być interpretowane.

0: w kategoriach budowania jakiegoś uzysku wizerunkowego, ale to wtedy znowu dyskutujemy nie na temat rzeczywistych mechanizmów zabezpieczających funkcjonowanie jakiegoś obszaru rynku finansowego, tylko mówimy o rywalizacji czysto no, politycznej tak naprawdę, tak? Także tutaj jeszcze pamiętajmy, że dochodzi ten trzeci element, o którym już wspominałyśmy, mianowicie też projekt Polski 2050, która ustami swojej przewodniczącej buduje taką w ogóle, powiedziałabym, konstrukcję dosyć karkołomną politycznie, mianowicie przeciwstawia własny projekt Polski 2050 projektowi rządowemu. Ja tylko przypominam, że Polska 2050 jest reprezentowana w rządzie, czyli współrządzi, czyli można by tutaj zakładać, że mamy do czynienia z jakimiś też projektami, które rywalizują w obrębie samej koalicji rządzącej. Także sytuacja znowu jest klarowna, znaczy nie jest klarowna politycznie i tak naprawdę znowu będziemy dyskutować na temat wymiarów politycznych tych wszystkich działań, a nie na temat rzeczywistych mechanizmów zabezpieczających czy regulujących dany obszar działalności. W tym wypadku mówimy o rynku kryptowalut.
1: To jeszcze ten jeden wymiar, także wizerunkowy z punktu widzenia premiera i rządu, bo gdyby nie ten projekt prezydencki, który się pojawił dzisiaj przed kilkunastoma minutami, no to pewnie pytałabym i zapytam mimo wszystko o sensowność tego ruchu do 3 razy sztuka, czyli trzecia próba przedłożenia tego samego projektu, tej samej ustawy do podpisu prezydenta. No bo z jednej strony premier pokazuje w ten sposób, że jest zdeterminowany, ale z drugiej strony no, jest duże ryzyko, a teraz jeszcze większe, że prezydent po raz kolejny tę ustawę zawetuje i tego weta później odrzucić się nie da, tak jak to było już dwukrotnie. Rząd i premier w ten sposób no, wystawia się na cios, okazuje swoją słabość.
0: Znaczy, no wchodzimy tutaj na grunt, powiedziałabym, psychologii takiej politycznej, tak, bo w różnych kategoriach można decyzję Donalda Tuska rozpatrywać. Pamiętajmy, że on co prawda deklaruje, że wejdzie z właściwie tym samym projektem, propozycją tego samego projektu. Tam zmiany mają dotyczyć jedynie, zdaje się, represywności czy represyjności
1: większe
0: kary. Natomiast no myślę, że premier liczy na to, że zmieniła się nieco sytuacja. To znaczy właśnie, że ten problem jakby nabrzmiał i w związku z tym nie sama treść ustawy, ale okoliczności, w jakich dyskutujemy na temat ustawy, no w pewnym sensie sprowokują, czy też wywrą presję na prezydencie, żeby podpisał ten projekt, mimo że on jest tak naprawdę niezmieniony. Czyli jest to taki mechanizm wykorzystania no, tych takich temporalnych, sytuacyjnych okoliczności. Z drugiej strony oczywiście tutaj prezydent przeszedł do ofensywy, bo jeżeli złożył własny projekt, no to zakładam, że ten projekt zawiera jakieś inne propozycje, czy propozycje, których nie ma w projekcie rządowym. I to z kolei w sensie psychologicznym też nam pokazuje nowe okoliczności, mianowicie jeżeli prezydent składa własną ustawę, to nie po to, żeby podpisywać jakąkolwiek inną ustawę, niezależnie od tego, jakie tam będą zawarte postanowienia. To, że mam tutaj do czynienia z tym, no, z czym mamy do czynienia w Polsce od dłuższego czasu, mianowicie z pójściem na rodzaj konfrontacji i zademonstrowanie takiej postawy, że nie cofnie się ani strona rządowa, ani prezydent, który też w dużej mierze powiedziałabym, no oczywiście to nie jest nic nowego, stara się wejść w prerogatywy rządzących bez ponoszenia konsekwencji za bieżące zarządzanie.
1: To a propos cofania się, pani profesor, jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja, która też dotarła do nas no, w ciągu ostatniej godziny. Trybunał w Strasburgu zdecydował i zastosował takie zabezpieczenie i nakazał dopuszczenie sędziów wybranych ostatnio przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał dopuszczenie ich do orzekania. Czy taka decyzja Trybunału w Strasburgu spowoduje, pani zdaniem, że ludzie zarządzający w tej chwili Trybunałem Konstytucyjnym cofną się w tych swoich decyzjach i posłuchają sędziów w Strasburgu?
0: Nie sądzę, dlatego że mamy do czynienia z dwoma porządkami, mianowicie z porządkiem prawnym, na temat którego ja nie czuję się kompetentna dyskutować, bo nie jestem prawniczką, ani w ogóle, a tym bardziej nie jestem konstytucjonalistką. Natomiast z drugiej strony mam do czynienia z porządkiem politycznym i te dwa porządki, jak się okazuje w Polsce, to też ostatnie lata pokazały, one niewiele mają ze sobą wspólnego. To znaczy przypomnijmy, że w państwie prawa tak naprawdę porządek polityczny powinien być podporządkowany w jakimś sensie porządkowi prawnemu. To znaczy, że wszystkie instytucje powinny działać w ramach prawa ustanowionego i przyjętego. Natomiast nas się kwestionuje na każdym kroku to, jak to prawo funkcjonuje, czy też jak się interpretuje rozmowy.

0: te zapisy prawne. I ja myślę, że tutaj bez żadnego trudu jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie komentarz ze strony tych, którzy ze Strasburgiem się nie będą zgadzać, czyli no przede wszystkim przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego oraz tych sił politycznych, które stoją za aktualnie zarządzającym Trybunałem. I myślę, że w sensie politycznym to niczego nie zmieni. Będziemy mieli do czynienia z kwestionowaniem zasadności decyzji Trybunału. Pamiętamy też, że Trybunał Konstytucyjny w ciągu ostatnich lat wypowiadał się dosyć otwarcie na temat tego, że porządek prawny Polski nie powinien być podporządkowywany jakimkolwiek decyzjom zewnętrznym. Także mówię, w sensie politycznym nadal ja nie widzę rozwiązania tej sytuacji, to znaczy na pewno, w mojej ocenie decyzja podjęta przez Trybunał Europejski nie wpłynie na polityków, którzy kontestują wybór dokonany przez Parlament Polski.
1: Czy w takim razie przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie wtedy, jeśli nie zastosuje się do tego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stanie po stronie polityków, a nie prawników? Okaże się politykiem, a nie prawnikiem?
0: No, ale on jest od samego początku swojej aktywności publicznej, poza oczywiście pełnieniem funkcji związanych z wymiarem sprawiedliwości, zaangażowany politycznie i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Przypomnijmy, że pan Świątkowski przecież z tego czasu miał taki epizod, że chciał startować w wyborach parlamentarnych, prawda? Także i to oczywiście jest z listy Prawa i Sprawiedliwości. Także tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest instrumentem realizacji celów politycznych od dłuższego czasu, a nie celów, które wynikałyby z umocowań konstytucyjno-ustawowych.
1: Jak ta sytuacja przez obecnie rządzących może być wykorzystana także wizerunkowo?
0: No tak jak dotychczas, no myślę, że eksponowany będzie właśnie eksponowany będzie ten wątek, że czy podział władzy jest zachwiany, że Trybunał uzurpuje sobie pewne prerogatywy, które absolutnie nie wynikają z regulacji prawnych i że tak naprawdę reprezentuje określony układ polityczny. Także tutaj żadnej zmiany się w tych kwestiach nie spodziewa po żadnej ze stron.
1: I niestety jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza instytucja ustrojowa, czyli Trybunał Konstytucyjny, nadal pozostanie sparaliżowany, pani profesor. To jest...
0: Nie mam żadnych wątpliwości co do tego. To znaczy tutaj doszliśmy do takiej sytuacji, że wszystkie rozwiązania związane z Trybunałem są rozwiązaniami politycznymi. Tak długo jak będzie trwał pas polityczny, tak długo jak będą trwały będzie zamieszanie wokół Trybunału, a nic nie wskazuje na to, żeby ten koniec, zamieszanie miało się skończyć. Myślę, że absolutnie to nic się nie zmieni. Znaczy nadal będziemy świadkami my jako obywatele, nie wiem, przeciągania liny, czy też, przy czym nie chciałabym, żeby tutaj wybrzmiało to trochę tak symetrystycznie, to znaczy ja uważam, że to całe zamieszanie wokół, jeżeli tak możemy eufemistycznie powiedzieć, wokół Trybunału Konstytucyjnego jest spowodowane zachowaniem prezydenta i właśnie nie przyjmowaniem przez niego, czy nie wykonywaniem przez niego tych zadań, do których został delegowany, a co do których też nie ma żadnego prawa rozstrzygania słuszności tych decyzji.
1: Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, była z nami. Pani profesor, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A teraz już połączony pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu. Witamy panie mecenasie, dzień dobry. Czy się słyszymy? Pan mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu. I pytanie o to, czy ten dzisiejszy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczący sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych niedawno przez Sejm, a od których bezpośrednio oko w oko przysięgi nie odebrał prezydent Karol Nawrocki, to czy ten wyrok nakazujący dopuszczenie ich do orzekania sprawy w Trybunale Konstytucyjnym nam rozwiązuje, czy jeszcze bardziej ją komplikuje, bo zasadne pozostaje pytanie, co po ogłoszeniu tego wyroku w Trybunale Konstytucyjnym może się wydarzyć i kto może ten wyrok albo zaakceptować, albo zignorować. To są te pytania, które będziemy stawiać dzisiaj w Polskim Radiu 24 naszym gościom, bo bez

0: Sprzecznie. To jest jedna z najważniejszych informacji, która pojawiła się w ostatnich kilkudziesięciu minutach. Do sprawy odnosi się również szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, pytany na ten temat, no bo sprawa dotyczy także prezydenta Karola Nawrockiego. Na to uwagę zwracała także pani profesor Dorota Piątek, mówiąc o tym, że gdyby prezydent zgodnie ze swoimi uprawnieniami i również obowiązkami przyjął bezpośrednio przysięgi od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych nowo wybranych przez Sejm obecnej kadencji, no to wtedy tego kryzysu by nie było. No ale pytanie właśnie, jak na ten kryzys wpłynie to, co wydarzyło się dzisiaj w Strasburgu? Trybunał Europejski i Trybunał Praw Człowieka wydał takie, no wydał taki wyrok, który nakazuje dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego nowo wybranych przez polski Sejm do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Jaka będzie reakcja na to orzeczenie przewodniczącego? To oczywiście jest pytanie, które pozostanie na razie bez odpowiedzi.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Czemu to robisz? Przecież to nie twoja sprawa.
3: Każdy z nas może pomóc. Nie trzeba wielkich gestów. Czasem wystarczy uśmiech, czas, rozmowa, drobna pomoc.
2: I ty zawsze tak robisz?
3: Nauczyłam się tego od ludzi, którzy od lat pokazują, jak działać z sercem. To nie tylko idea, to sposób na życie.
2: Brzmi jak coś wyjątkowego.
3: Bo właśnie takie jest to harcerstwo.
4: Działaj z sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
1: www.całymżyciem.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
6: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 13:30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Jest polityczny zwrot akcji w sprawie kryptowalut. Prezydent Karol Nawrocki skierował do marszałka Sejmu własny projekt ustawy. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Główne założenia prezydenckiej ustawy to ochrona klientów i inwestorów, a także nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Podobne plany ma rząd. Koalicja, przypomnę, stworzyła własną trzecią już ustawę i ma też większość do jej uchwalenia. Dokument ma trafić do Sejmu do końca tygodnia. Szczegóły w informacjach o 14:00. Prawie 400 strażaków walczy z pożarem w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Płonie 250 hektarów lasów. Obecnie trwa ewakuacja i przenoszenie sztabu kryzysowego, który znajduje się w rejonie miejscowości Osuchy i Józefów. Meldunki ze sztabu odebrał przed godziną premier Donald Tusk. Dzisiejsze działania policjantów relacjonował komendant główny policji Marek Boroń.
8: Do działań skierowaliśmy dzisiaj ponad 100 policjantów i tak jak już pan minister też wspomniał, od rana pracuje tam nasz śmigłowiec Black Hawk. Do godziny 12 wykonano 23 zrzuty i od godziny 11:40 do działań został skierowany drugi śmigłowiec.
7: No, oprócz tego policja wspólnie z prokuraturą i Komisją Badania Wypadków Lotniczych wyjaśniają przyczyny katastrofy dromadera, który rozbił się podczas akcji gaszenia pożaru. Tymczasem strażacy przekazują, że spełnia się ich najgorszy scenariusz. Na miejscu wieje silny, zmienny i porywisty wiatr. Powoduje on zapalanie się ognisk w miejscach, które były już wcześniej gaszone i doszczętnie nie spłonęły. Alert dla mieszkańców okolicznych gmin wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Minister energii ogłosił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 będzie kosztowała 6,46, 98 6,95 to odpowiednio 3,4 grosze mniej niż dzisiaj. Za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 7 zł 26 groszy, czyli o 5 groszy mniej niż dziś. Osłonowy pakiet CPN ma obowiązywać do połowy maja. Czy i na jakich warunkach zostanie przedłużony?

0: zdecyduje rząd. Każdy będzie mógł z nich korzystać i zrywać ich owoce. We Wrocławiu powstaną ogólnodostępne sady dla mieszkańców. W planach jest około 50 drzew owocowych, takich jak jabłonie, grusze czy śliwy.
1: Nie zabraknie też oczywiście wygodnych ławek oraz koszy na odpady, więc będzie zielono, kolorowo, a koszt tej inwestycji to 1 200 000 zł.
0: Mówiła Paulina Czarnota ze spółki Wrocławskie Inwestycje. Mieszkańcy z zadowoleniem przyjmują inicjatywę i nie mogą się doczekać zakończenia prac.
2: Jestem bardzo za, dlatego że nie ma gdzie wyjść. Nie ma ławek, nie mają gdzie matki z dziećmi usiąść, nie ma gdzie odpocząć, nie mają dzieci gdzie pójść się pobawić. Nic nie ma.
3: Może było też seniorów, żeby mieli gdzieś usiąść, gdzieś, żeby był cień.
0: Pierwszy sad ma powstać jeszcze w tym roku na Wojszycach. Powstanie tam także około 300-metrowa trasa dla pieszych i rowerzystów.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest godzina 13:33.
4: Stan dnia.
5: W Polskim Radiu 24 na bieżąco monitorujemy to, co dzieje się w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Wiedzą Państwo, że od wczoraj płonie tam las i w informacjach o 13:30 Aleksandra Kozera mówiła o tym, że ziszcza się najczarniejszy scenariusz strażaków. Żywioł ponownie przenosi ogień na wierzchołki drzew, a taki pożar jest bardzo trudno opanować. Wszystko za sprawą silnego wiatru, który wieje tam na miejscu. Tam na miejscu jest także nasza reporterka Klaudia Wróblewska, z którą się teraz łączymy. Witaj, Klaudio, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jak to wygląda z twojej perspektywy?
6: Od rana sytuacja niestety się pogorszyła. Wcześniej mówiłam państwu, że strażakom udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, ale sytuacja jest dynamiczna i teraz nie możemy mówić o opanowaniu żywiołu. Wszystko przez silny wiatr, tak jak wspomniałaś, i o tym też mówił zastępca komendanta wojewódzkiego brygadier Rafał Goliszek.
7: To i koledzy trzymali linie gaśnicze we dwóch, trzech nawet. Bardzo silny wiatr, warunki konwekcyjne, czyli ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani. Jest to mieszany pożar w tym momencie, ściółkowo, wierzchołkowy, w zależności od wiatru. Jeżeli wiatr zawieje, przechodzi na wierzchołkowy, ale w tym momencie to jest mieszany.
6: Tutaj, gdzie jestem, czuć to pogorszenie się sytuacji, ponieważ jest intensywny zapach spalenizny. Wszędzie unoszą się kłęby dymu. Widać też unoszący się popiół. No, obraz jest jak z filmu katastroficznego. Zniknęły nawet niewielkie przejaśnienia, które jeszcze rano było widać na horyzoncie. Właśnie ze względu na ten dym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla okolicznych gmin. Służby przestrzegają między innymi przed otwieraniem okien i spędzaniem czasu na zewnątrz. Burmistrz Józefowa, Roman Dziura, zapewnia, że na razie nie ma powodu ewakuacji mieszkańców.
8: Uspokajamy ich, że na ten moment miasto, większość miasta, jak się wiatr nie odwróci, nie jest absolutnie zagrożona, ale jeżeli będzie coś niepokojącego, to wówczas mieszkańcom i naszym dyrektorom tą informację będziemy przekazywać.
6: Ogień jest około 8 kilometrów stąd, ale w głosie mieszkańców Józefowa słychać zaniepokojenie sytuacją. Oni obawiają się też o ogromne straty dla przyrody, które spowodował pożar.
9: Niedobrze. I borowiska, i różne, i jagody, i ten wszystko, te ludzie jakoś tam się troszeczkę utrzymywali z tego. Jest i co to zwierzyna, czy coś, i jakieś tam grzyby, czy też to jakieś były i już, także no na pewno, żal.
10: No na pewno wszystko co tego, to co nie zdążyło uciec, to się spaliło.
9: To co, to nic nie będzie, tu już nie ma żadnych szans, żeby tam było, przecież to tam rosło po tych różnych trawkach, tych niskich, tych drzewkach, czy tych.
6: W opanowanie żywiołu zaangażowanych jest kilkuset strażaków i śmigłowiec Black Hawk. Jestem właśnie przy zbiorniku wodnym, do którego podlatuje maszyna i pobiera co jakiś czas wodę. Śmigłowce przylatują tu dość często, bo co kilkanaście minut. Przypomnę jeszcze, że wczoraj podczas akcji gaśniczej doszło do katastrofy samolotu, w której zginął pilot. Śledczy prowadzą oględziny miejsca zdarzenia.
5: Klaudia Wróblewska jest na miejscu i relacjonuje dla Państwa to, co się dzieje. Klaudio, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Połączyła się z nami pani Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Chociaż dzień dobry, dobry szczególnie, on nie jest dla polskich lasów, bo to, co się dzieje na Lubelszczyźnie, w Józefowie, w powiecie biłgorajskim, no to już zakrawa na poważny kryzys, na katastrofę.
2: Tak, szanowni państwo, przede wszystkim największą tragedią jest to, że zginął człowiek podczas akcji gaśniczej. I tutaj leśnicy wyrażają głębokie słowa współczucia dla rodziny i bliskich zmarłego pilota. I to jest największa tragedia. Natomiast oczywiście jest to też tragedia dla lasów, dla przyrody w tamtym miejscu, bo pożar to jest ogromny kataklizm, który sieje niesamowite spustoszenie i przywracanie, można powiedzieć, tamtego regionu, tamtych lasów do obrazu, kiedy nie będzie widać nawet tych pozostałości pożaru, na pewno potrwa bardzo długo. Natomiast w naszej pracy leśników można powiedzieć, że to są najsmutniejsze momenty, kiedy płonie las. Leśnicy, dla tych miejscowych leśników też to jest ogromna tragedia, ponieważ zawsze w naszą pracę wkładamy bardzo duże serce o to, żeby dbać o lasy, o to, żeby one rosły, żeby były bezpieczne, żeby służyły społeczeństwu. I tak jak tutaj słyszałam przedmówców, mieszkańców okolicy, rzeczywiście oni wiedzą, że to jest dla nich, dla lokalnej społeczności. Ta strata lasu to jest strata nie tylko przyrody, ale po prostu miejsca, w którym oni też czerpali wiele z różnych funkcji lasu w tamtym miejscu.
1: Ja wiem, że na mówienie o przyczynie tego, co się tam dzieje cały czas, jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, ale no, na mój rozum i na moją wyobraźnię laika, w sytuacji, kiedy jest taka susza, jak jest obecnie, bo już przed majówką alarmowaliśmy razem z pracownikami Lasów Państwowych, że ściółka to jest sucha jak kartka papieru, więc wystarczy mała iskra, żeby ta ściółka się zapaliła i wybuchł pożar. Ale tutaj słyszę o tym pożarze wierzchołkowym, czyli coś musiało sprawić, że zapaliły się korony tych drzew.
2: Pożar jest mieszany. Rzeczywiście najczęściej pożar zaczyna się od ściółki i to dlatego codziennie w większości Polski badana jest ściółka dwa razy dziennie, wilgotność ściółki. Poziom wilgotności jest takim ważnym wskaźnikiem, jaki mamy stopień zagrożenia pożarowego. Jeżeli ta wilgotność wynosi poniżej 10%, wówczas mamy trzeci stopień zagrożenia pożarowego, najwyższy stopień. I taki stopień zagrożenia mieliśmy w większości krajów w ostatnich dniach. Niestety również majówka, cała Polska świeciła się na czerwono, czyli ten trzeci stopień mieliśmy. Wiele pożarów niestety było w samą majówkę, natomiast podczas majówki 569 pożarów lasów. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli utrzymuje się ten trzeci stopień zagrożenia, to każde zachowanie nieodpowiedzialne może się przyczynić do wybuchu pożaru. I jeżeli jeszcze do tego na to się nałożą bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne, czyli nie tylko ta ogromna susza, ale dodatkowo wiatr, który cały czas tam niestety silnie wieje, jest to sytuacja bardzo trudna do opanowania, bo ja dodam, że w Polsce mamy pożarów wiele. Jesteśmy na trzecim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o ilość pożarów. Natomiast skuteczność ich wykrywania dzięki doskonałemu systemowi przeciwpożarowemu jest bardzo wysoka i średnia wielkość pożarów w Polsce wynosi 30 arów, więc rzeczywiście to są najczęściej pożary ściółki albo podszytu, które są wykrywane, można powiedzieć, w zarodku i w zarodku ugaszane. Tutaj mamy już do czynienia z setkami hektarów, więc jest to pożar wyjątkowo bardzo duży. Powyżej 10 hektarów już uznajemy pożar za duży. I takich do dnia wczorajszego mieliśmy w Polsce jedynie 6 w tego roku. Jedynie, bo tak jak mówię, jesteśmy na trzecim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o ilość pożarów, za Hiszpanią i Portugalią. Natomiast na 25 miejscu, jeżeli chodzi o wielkość pożarów. Więc można powiedzieć, że te dwie dane, jedna jest, można powiedzieć, pesymistyczna, druga jest optymistyczna. Natomiast tutaj chcę podkreślić, leśnicy, ale oczywiście we współpracy ze Strażą Pożarną Państwową oraz Ochotniczą, działają codziennie, od wczesnej wiosny, od marca do października, kiedy to prawie codziennie te dyżury są pełnione i codziennie jest stopień zagrożenia określany. Siły i środki są na to bardzo duże przeznaczane każdego dnia. Natomiast są sytuacje takie, jak ta wiosna, kiedy jest bardzo sucho i ta pogoda, która niestety spowodowała, że ten pożar się rozprzestrzenił. A przyczyna rzeczywiście, myślę, że będzie badana. Ja mogę tylko powiedzieć państwu, że niestety na 9 na 10 pożarów jest określanych jako

0: czynnik ludzki, czyli człowiek niestety najczęściej jest winien temu, że ten pożar wybucha.
1: Ubolewamy nad tym silnie wiejącym tam wiatrem i zdajemy sobie sprawę, że to jest wróg wszystkich tych, którzy z tym ogniem tam walczą. A na czym polega jeszcze specyfika tamtych lasów, tamtego terenu, która sprawia, że ten pożar rozprzestrzenia się tam tak szybko i na tak dużym obszarze? Co tam rośnie, że tak się łatwo pali?
0: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie niestety cierpiała też w ostatnim czasie na ogromną suszę. Tam bardzo ten trzeci stopień zagrożenia był większość wiosny w wielu nadleśnictwach. Dzisiaj zresztą muszę dodać, jeżeli jeszcze wracając do tematu wilgotności ściółki i naszego pomiaru, który wykonujemy w punktach meteorologicznych, to jest tak, że jeżeli ten trzeci stopień, czyli poniżej 10% wilgotności ściółki, utrzymuje się przez 5 kolejnych dni, wówczas nadleśniczy ma obowiązek wprowadzić zakaz wstępu do lasu. I właśnie dzisiaj jest pierwszy dzień mamy tego roku, kiedy w dwóch nadleśnictwach ten zakaz został wprowadzony. W nadleśnictwie Józefów, oczywiście tutaj niestety, gdzie wydarzyła się tragedia i jest ten tragiczny pożar, oraz nie tak daleko w nadleśnictwie Zwierzyniec. Natomiast czym się charakteryzują te lasy? Nie tylko teraz, tak jak mówię, Lubelszczyzna cierpi na suszę, jak i zresztą duża część naszego kraju, to dodatkowo tam mamy dużo siedlisk borowych. Borowych, czyli takich, są to lasy iglaste, które cechują się większą tendencją do tego trzeciego stopnia zagrożenia. I ta ściółka rzeczywiście, kiedy te runo nie jest takie bogate, to wynika z naturalnych właściwości tamtego regionu, jest dużo bardziej podatna na wysychanie i na pożar. Natomiast co trzeba powiedzieć, są tam siedliska borowe, ale i bardzo cenne bory bagienne, które w sytuacji ostatnich zmian klimatu, obsuszania terenu, obniżania wód gruntowych, ocieplenia, bardzo też cierpią, więc dla nas to są bardzo cenne siedliska, my je chronimy i tutaj pożar tych również borów bagiennych jest to ogromna strata dla przyrody. Dodam, że też oczywiście występuje tam wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt. Są tam ostoje włochatki, suweczki, gniewosza. Także niestety część zwierząt pewnie uciekła, ale większość niestety uległa zagładzie podczas tego pożaru. I to serce pęka nasze serca leśników, ale oczywiście wszystkich, którzy są wrażliwi na przyrodę.
1: Jakie są krótko i długoterminowe skutki takiego pożaru, który obserwujemy teraz? Słyszeliśmy wypowiedzi okolicznych mieszkańców, pani mówi o tych stratach dla ekosystemu. Co jeszcze? No bo też sobie wyobrażam, że kiedy pali się wiele set albo wiele dziesiątek hektarów lasów, no to też zanieczyszczenie powietrza w okolicy może być groźne. Może nie dla zdrowia ludzi, ale na pewno dla środowiska.
0: Zdecydowanie. To konsekwencje takiego pożaru są długotrwałe, bo przywrócenie jakby do stanu takiego, żeby tam jakkolwiek tą naturę reaktywować, będzie trwało. Natomiast trzeba powiedzieć, że priorytetem w tym momencie jest, to znaczy powietrze, tutaj na to nie mamy wpływu. Na co leśnicy mają wpływ? Przede wszystkim w tym momencie akcja gaśnicza, która nadal trwa, praca służb, którym też tutaj przestrzegam, żeby nie przeszkadzać, nie utrudniać, zaufać w ich działania, bo naprawdę rzesza ludzi tam w tym momencie pracuje, żeby opanować sytuację strażaków i leśników. Natomiast jest oczywiście też sztab kryzysowy. Natomiast co się dzieje dalej? Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa. I zapewne, kiedy już dojdzie do skutecznego ugaszenia tego pożaru, natychmiast się rozpoczną prace porządkowe. I niestety te prace porządkowe to będzie wycięcie tego nadpalonego lasu, ponieważ jeżeli się palą korony, no tutaj jedyną to już niestety te drzewa nie będą dalej rosły, nie będą żyły, więc prace porządkowe, chcemy, żeby lasy były bezpieczne też i to będzie priorytet, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby uporządkować ten teren, a następnie co robimy zawsze, czy jeżeli w naturalny, powiedzmy, sposób już nadchodzi wiek, kiedy następuje wymiana pokoleń i pozyskujemy starsze pokolenia, my natychmiast wsadzimy nowsze pokolenia, młodsze pokolenia lasu. Tutaj, ponieważ ten proces przez ten czynnik abiotyczny, jakim jest pożar, dużo wcześniej nastąpił, to również

zrobimy to, co zwykle, czyli będziemy się starali tą ciągłość trwania lasu zachować, czyli po uprzątnięciu będziemy sadzili nowy las. Będziemy sadzili nowy las, jak tylko te prace zostaną wykonane.

0: żeby przywrócić tam las, prawda? Możemy to robić, mamy do tego narzędzia, mamy sadzonki na szkółkach leśnych, które właśnie w takich sytuacjach te sadzonki między innymi są sadzone. Ten materiał, tam nawet przecież nie ma w tym momencie żadne drzewo naturalnie się nie obsieje, po prostu jest to, czekając na naturalną sukcesję, czekalibyśmy pewnie 200 czy ze 200 lat. Natomiast tutaj my te procesy możemy przyspieszyć. Natomiast, proszę Państwa, wbrew pozorom, przyroda się to tak. Siejąc tutaj trochę nadziei, przyroda się odradza. I to jest tak, że ten obraz kataklizmu będzie coraz mniej widoczny za parę lat. Także drzewka rosną dosyć szybko. Kiedy zostaną tam posadzone, już za parę lat będzie widać tam młode pokolenie lasu. Także jest to na pewno w tym momencie bardzo pesymistyczny obrazek, to co możemy widzieć na zdjęciach, to co się tam wydarzyło, te uciekające zwierzęta. Jest to bardzo smutne. Natomiast będziemy robić wszystko, żeby przywrócić tam życie, jak tylko to będzie możliwe.
1: Pani Regino, czeka nas sezon z zakazami wejścia do lasów? Bo skoro w maju już mówimy o pierwszych nadleśnictwach, które zakazują wstępu, to wyobrażam sobie, co może dziać się w czerwcu, lipcu i sierpniu, w tych letnich miesiącach, kiedy chętnie do lasu się wybieramy, szukając naturalnej ochłody i kontaktu z przyrodą, ale w tym sezonie, jeśli będzie tak dalej wyglądała sytuacja suszowa, to może z tym być trudno.
0: Szanowni Państwo, na pewno będą zakazy. Jeżeli już teraz na początku maja w dwóch nadleśnictwach dzisiaj właśnie te zakazy zostały wprowadzone, to można się spodziewać, że będą one i później. To jest tak, to znaczy też trzeba powiedzieć, ten zakaz trwa, dopóki nie podniesie się stopień zagrożenia pożarowego. Jeżeli, o co można powiedzieć teraz wszyscy, za co wszyscy trzymamy kciuki, spadnie deszcz na dniach, te zakazy zostaną zdjęte. Natomiast na pewno, żeby wilgotność ściółki znacznie wzrosła, powinno padać przynajmniej kilka dni. I są takie momenty, to też są takie momenty, były i zeszłego lata, pamiętamy, że narzekaliśmy na średnią pogodę w tamtym roku, że nawet były dni bez dyżurów przeciwpożarowych w niektórych nadleśnictwach, jeżeli codziennie padał deszcz. Jeżeli codziennie pada deszcz, dyżur jest odwołany. Jeżeli ten pierwszy stopień mamy i są ulewy, wówczas dyżury są odwoływane. Natomiast jeżeli chodzi o zakazy, zwykle one są, nie trwają długo te zakazy. Natomiast tak jak wspomniałam, jeżeli tu 5 dni występuje trzeci stopień zagrożenia, wilgotność poniżej 10%, rano o 9 dodam, ponieważ mierzona o 13 to zwykle już jest dużo wyższy stopień, natomiast ten poranny pomiar jest szczególnie istotny, wówczas jest obowiązek wprowadzenia. Dlaczego? Bo każda obecność w lesie może spowodować pożar. Także to chodzi o bezpieczeństwo i lasów, ale oczywiście i państwa.
1: Bardzo dziękuję pani za tę rozmowę. Trzymamy kciuki bardzo mocno, żeby jak najszybciej sytuację tam na Lubelszczyźnie udało się opanować i żeby ta rana się jak najszybciej zabliźniła po tym strasznym pożarze i na miejsce wróciło życie w pełnej krasie. Pani Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych była z nami. Bardzo pani dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam państwa. Do widzenia.
1: Leśnicy liczą na deszcz. Z nami pan Przemysław Makarewicz, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie Przemysławie.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Czy ta nadzieja się spełni nie tylko leśników?
2: No dziś taka, bym powiedział, kontrastowa pogoda w Polsce. Jeśli pani redaktor pozwoli, to chciałbym zacząć od tego, bo rzeczywiście ten kontrast jest w pogodzie bardzo duży dzisiaj nad Polską. I w pogodzie, i w temperaturze powietrza, bo północna część kraju, to północne krańce szczególnie, są w dużo chłodniejszej masie i tam ta temperatura na Pomorzu miejscami jest poniżej 10 stopni. Natomiast skrajnie inny typ pogody na południu, na południowym wschodzie, gdzie te temperatury nawet 26-27 no stopni
1: ten południowy sięgają. Ten południowy wschód interesuje nas najbardziej ze względu na ten ogromny, straszny pożar, który cały czas trawi lasy na Lubelszczyźnie. Jak tamta pogoda wygląda? Na razie słyszymy o tym, że wiejący wiatr z prędkością do 60 km na godzinę poważnie utrudnia tę akcję gaśniczą.
2: No niestety jest to prawda i takie porywy wiatru rzeczywiście są tam obserwowane i to w najbliższych godzinach niewiele ta sytuacja się zmieni. Te porywy wiatru nadal do tych 60 km na godzinę są przewidywane. Natomiast no, prognozowane są też burze, ale te zjawiska dzisiaj gdzieś w godzinach późno popołudniowych jeżeli w ogóle się pojawi.

0: to będą one miały charakter bardzo lokalny, bardzo izolowany i te sumy opadów, które mogą tym burzom towarzyszyć, też nie będą duże i będą krótkotrwałe, więc na dzisiaj to pogoda niestety nie będzie sprzyjać walce z tym pożarem. Natomiast na jutro są większe nadzieje, ponieważ ten front atmosferyczny, który obecnie kształtuje tą pogodę na północy, a tam rzeczywiście sporo w ciągu ostatniej doby popadało, on będzie się powoli przemieszczał w kierunku południowo-wschodnim i jutro z upływem dnia tych opadów powinno być również na tym obszarze, o którym mówimy, zdecydowanie więcej. Pojawią się burze, przelotne opady. Te sumy opadów jutro nawet do około 20 mm może spaść. Natomiast lokalnie podczas tych burz. No i też troszeczkę chłodniejsze powietrze. Jutro jeszcze ta zmiana w temperaturze nie będzie aż tak bardzo odczuwalna, bo to może jakieś 2 stopnie chłodniej niż dzisiaj. Natomiast w piątek już również do tej części kraju dotrze to chłodniejsze powietrze i temperatury wyraźnie się obniżą. I tak jak mówiłem, jutro w tej części południowo-wschodniej części kraju zdecydowanie większa szansa na opady, na burze, wzrost zachmurzenia i też ten front będzie tam jeszcze oddziaływał także nocą z czwartku na piątek, a także w piątek, ale najwięcej tych opadów prawdopodobnie jutro i jeszcze może początkowo nocą z czwartku na piątek, więc pod tym względem no ta prognoza daje jakieś nadzieje, że pogoda wesprze nas w walce z pożarem.
1: Na ile rodzaj tych opadów i ich ilość może poprawić sytuację hydrologiczną w kraju? Bo narzekamy wszyscy bardzo na suszę, szczególnie leśnicy, o których wspomniałam, ale także rolnicy, ogrodnicy, wszyscy, którzy mamy kontakt z tym, co się dzieje teraz w naszych ogrodach, na działkach. No, wegetacja potrzebuje wody, a tej wody tej wiosny brakuje bardzo. Jak sytuacja może się zmienić po tych opadach prognozowanych na najbliższe godziny?
0: Tak, rzeczywiście te potrzeby są, jeżeli chodzi o wodę, bardzo duże. Natomiast w tych najbliższych dniach no, te opady będą głównie o charakterze przelotnym. Natomiast żeby jakoś w sposób znaczący wpłynęło to na suszę, na sytuację hydrologiczną, no to tutaj byśmy potrzebowali jednak dużych opadów i najlepiej o takim charakterze jednostajnym. To znaczy nie burzowych, nie konwekcyjnych, bo te opady rzeczywiście lokalnie ich sumy mogą być bardzo duże, ale to są opady, które występują punktowo i jakby na cały obraz tej sytuacji nie wpływają w sposób znaczący. Już nie mówiąc o tym, że taki gwałtowny deszcz, to on szybko spływa z powierzchni ziemi, znika nam, odpływa i niewiele tego opadu filtruje w głąb gleby. Także tutaj trzeba było naprawdę dużych, długotrwałych opadów. I właśnie tak jak mówiłem, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, umiarkowanym, żeby ta woda mogła sobie swobodnie przenikać w głąb ziemi. Natomiast tak powierzchniowo to oczywiście ten front poprawi trochę tą sytuację, natomiast z suszą póki co się nie rozstajemy.
1: Zastanawiam się, jak długo musiałoby teraz padać właśnie tak jednostajnie, spokojnie, żeby tę suszę oddalić, jej widmo i grozę tej suszy od nas na jakiś czas, a najlepiej na stałe.
0: Tak, no susza, czy jeżeli mówimy o suszy hydrologii, o suszę w ogóle, to jest to zagadnienie takie rozległe, bo mamy suszę atmosferyczną i suszę hydrologiczną.
1: I rolniczą.
0: Jeżeli chodzi o tą hydrologiczną, to tutaj najlepiej byłoby kontaktować się z ekspertami od hydrologii, natomiast ja jako synoptyk prognoz krótkoterminowych bardziej mogę mówić o tej pogodzie atmosferycznej, to co w najbliższych dniach przed nami. I to te opady rzeczywiście mogą, tak bym powiedział, doraźnie, powierzchniowo poprawić sytuację, zmniejszyć to zagrożenie pożarowe. Natomiast jeżeli chodzi o tą suszę hydrologiczną, tak jak pani redaktor wspomniała, no to myślę, że te opady, i musielibyśmy chyba nawet przez wiele miesięcy te opady mieć powyżej normy wieloletniej, żeby tą suszę hydrologiczną w jakiś sposób zniwelować. No ale przynajmniej na razie nic na to nie wskazuje, żeby ta sytuacja miała się jakoś diametralnie poprawić.
1: Czekamy na jakikolwiek deszcz, na ten skarb z nieba, który spadnie z tych prognoz.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Koniec blokowania pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest nakaz od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prezydent wchodzi do gry w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki wysłał do Sejmu własny projekt ustawy. Wyrok rażąco niski będzie apelacja w sprawie zabójstwa Kamilka z Częstochowy. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Powinni jak najszybciej zjawić się w pracy i dostać sprawę do rozpoznania. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał decyzję zabezpieczającą i nakazującą dopuszczenie do pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych ostatnio przez Sejm. Decyzja nie jest jeszcze wyrokiem, jednak nakazuje prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu umożliwienie sędziom pracy, mówi były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
2: Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń. Bardzo dobrze, że ta czwórka sędziów zwróciła się do Trybunału i że uzyskała to postanowienie zabezpieczające. Teraz po prostu trzeba je wykonać.
1: Do Trybunału w Strasburgu zgłosiło się czworo sędziów, których prezes Święczkowski nie dopuszcza do pracy. To ci sędziowie, od których prezydent Nawrocki nie odebrał ślubowania. Co zmienia decyzja europejskich sędziów? Dopytamy o to po informacjach. Naszym gościem będzie profesor Maciej Gutowski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. A propos prezydenta, Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, podkreślając jednocześnie, że zapisy ustawy to wyjście naprzeciw rządowi.
3: Znaczy, to jest także wyjście naprzeciw przede wszystkim tym, którzy oczekują na regulację tego rynku, bo podkreślę, pan prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją regulacją tego rynku, natomiast jest to także wyjście naprzeciw rządowi.
1: Główne założenia prezydenckiej ustawy to ochrona klientów i inwestorów oraz nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Rząd ma już własną trzecią ustawę i plan jej przyjęcia. Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska do końca tygodnia projekt trafi do Sejmu. Prokuratura nie wyklucza apelacji po wyroku dla ojczyma i matki Kamilka z Częstochowy. Chłopczyk zmarł w 2023 roku po tym, jak jego ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. W toku śledztwa okazało się, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad dzieckiem. Sąd wymierzył mu dziś karę 25 lat pozbawienia wolności. Prokuratura wnioskowała o dożywocie.
4: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
1: Mówił

0: Była prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska. Apelacja ma dotyczyć także matki chłopca. Śledczy chcieli znacząco wyższej kary niż zasądzone dziś 16 lat więzienia. Matka odpowiadała za pomocnictwo i przyzwolenie na znęcanie się nad dzieckiem. W informacjach: Lubelszczyzna w ogniu i drugi dzień heroicznej walki służb z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim. Sytuacja jest trudna, bo pojawiły się nowe zarzewia ognia. Akcję utrudnia silny wiatr i podmokły teren.
1: W rejonie Biłgoraja spłonęło już ponad 250 hektarów lasu. Z ogniem walczy 372 strażaków wspieranych przez śmigłowce, wojsko i służby leśne. Jak relacjonuje komendant główny policji Marek Boroń, nad Puszczą Solską od rana pracują policyjne Black Hawki.
2: Do godziny 12 wykonano 23 zrzuty ze zbiorniku typu Bambi. Każdy taki zbiornik to jest 3 tony wody. I od godziny 11.40 do działań został skierowany drugi śmigłowiec.
1: Strażacy podkreślają, że akcje utrudniają mokradła i silny wiatr. Trwa też wyjaśnianie okoliczności katastrofy samolotu gaśniczego Dromader, którego pilot zginął wczoraj podczas akcji.
3: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach.
1: Mówił premier Donald Tusk. Strażacy zapewniają, że pożar nie zagraża obecnie mieszkańcom okolicznych miejscowości.
0: Relacjonował Jan Olęcki. Obowiązkowe egzaminy na poziomie podstawowym zakończone. Maturzyści z całego kraju pisali dziś test z języka angielskiego. Język obcy nowożytny jest obowiązkowy na maturze. Angielski wybrało aż 98% zdających.
4: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
5: Dla mnie to taka trochę pestka.
6: Wszystko było sprawnie, miło i sympatycznie.
5: Były 3 zadania na słuchankę.
6: Było naprawdę fajnie skonstruowane, wszystko, głośniki działały. Mieliśmy klasycznie maila do koleżanki. Trzeba było tam opowiedzieć na różne 3 tematy, które były podane.
0: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. O 9:00 język angielski, a o 14:00 historia muzyki. Wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na Podkarpaciu upał i burze, na Pomorzu intensywny deszcz. Tak według IMGW będą wyglądały najbliższe godziny. Różnica temperatur jest dziś duża. Na północy termometry wskazują zaledwie 10 stopni, w centrum 23, a na Podkarpaciu 27. Burze mogą pojawić się w pasie od Podlasia aż po Opolszczyznę i dalej na wschód.
7: Reklama.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
10: Oto genialny pomysł na wyjście do teatru. Trio Janda Koterski-Bogdańska. Monodram Moja Droga B i Kobieco-Kobiece Historie. Zapraszam bardzo. Weekend kulturalny po 21:00, najbliższy piątek. Maja Kluczyńska.
7: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 7 minut temu minęła godzina 14. Ewa Wasążnik. Witam Państwa ponownie.
7: Gość Polskiego Radia 24.
11: Połączył się z nami pan profesor Maciej Gutowski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
11: Pan profesor jest prawnikiem, porozmawiamy o konsekwencjach tej decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącej sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na początek dla porządku, panie profesorze, jaka jest ranga tej decyzji? Bo my różnie mówimy i też widzę już w prasowych komentarzach pojawia się sformułowanie wyrok, zabezpieczenie. Co tak naprawdę dzisiaj ogłosił nam Europejski Trybunał?
12: To jest istotne zabezpieczenie, to jest postanowienie zabezpieczające, które jest tak zwanym środkiem indywidualnym, czyli ono ma na celu ochronę

0: wprawdzie instytucji, ale w gruncie rzeczy sędziów, którzy wystąpili do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, myślimy o tej szóstce sędziów, i postanowienie jest adresowane do wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej i jego treścią jest obowiązek powstrzymania się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w marcu 2026 roku, co oznacza, że Trybunał potraktował, że po pierwsze kompetentnym organem do wyboru jest Sejm, po drugie, że ten wybór, tak jak statuuje Konstytucja, powoduje powstanie statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego i po trzecie, to nie wynika jeszcze jasno, pewnie trzeba będzie to przeczytać, gdyby treść będzie dostępna, albo że doszło już do tego ślubowania, albo że wybór jest wystarczającym warunkiem objęcia funkcji. Tego do końca nie wiemy, ale sądzę, że Trybunał potraktował, że doszło już do wszelkich czynności wymaganych do objęcia funkcji wykonywania mandatu sędziego, no bo skoro mają przejść oni do czynności orzeczniczych, co mają zapewnić sędziowie, co mają zapewnić wszystkie władze Rzeczypospolitej Polskiej, bo taki jest adresat wszystkie władze publiczne, no to znaczy, że oni już są gotowi do orzekania, czyli tak jakby byli już po owym ślubowaniu. Wspomnę zresztą bardzo w polskich ustrojowych debatach.
1: Na ile ta decyzja jest wiążąca dla organów polskiego państwa, szczególnie dla przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego i co się może wydarzyć, gdyby jednak Bohdan Święczkowski się do tej decyzji, do tego zabezpieczenia nie zastosował?
0: Zabezpieczenie jest natychmiast skuteczne i wykonalne. Ono odnosi się do wszelkich władz i słusznie pani redaktor zauważa, że głównym adresatem jest prezes Trybunału Konstytucyjnego, bo on dysponuje środkami, kto od dopuszczenia do orzekania, bo osoba kierująca Trybunałem, on jakby kieruje ruchem i wyznacza obowiązki orzecznicze. W związku z tym to on powinien dopuścić do orzekania. To oczywiście też jest adresowane do innych władz, na przykład do Kancelarii Prezydenta, no bo to jakby miało za zadanie przyczyn sporu. Co do drugiej części pytania, to jest oczywiście w ogóle kłopot z prawem międzynarodowym, które jak to prawo międzynarodowe adresowane jest do państw. W stosunku do państw, no nie ma środków, które by przymuszały, tak jak się ludzi przymusza. Jak ktoś nie wykona orzeczenia sądowego, to przyjdzie sankcja. Do niego komornik, tak. Następuje sankcja. Przyjdzie komornik, osadzenie w zakładzie karnym, wejdzie na konto ktoś, prawda, i samemu ściągnie. W stosunku do państwa takich możliwości nie ma. Dlatego Komitet Ministrów Rady Europy, czyli organu jakby nadzorującego wykonanie orzeczeń wydawanych na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jestem organem, który współpracuje ze wszystkimi władzami, w szczególności z rządem i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jakie są odpowiedzialne za koordynowanie wykonania orzeczeń Trybunału Praw Człowieka, no, o to, aby one nie były malowane, papierkowe, tylko żeby one miały charakter realny. No ale oczywiście, że władze muszą ze sobą współdziałać, no bo w normalnym kraju władze ze sobą współdziałają i próbują znaleźć rozwiązanie pewnego impasu. Impasu polegającego na tym, że jedna władza kwestionuje, czy zostały dopełnione wszelkie wymagania formalne, czy nie za szybko dokonano wyboru, czy zbyt długo nie zwlekano, czy właściwie kandydaci. No ale na koniec dnia decyduje ten, kto posiada kompetencje, czyli decyduje Sejm. No to nasze władze po prostu nie są w stanie się porozumieć co do niczego, jakby chciały toczyć spór.
1: Czy ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka bardziej pana zdaniem sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego komplikuje? Czy może jest krokiem w tę stronę, żeby ją wyjaśnić ostatecznie i uzdrowić?
0: Znaczy, powiem zupełnie szczerze, ja już przestaję wierzyć, że cokolwiek nasze władze publiczne jest w stanie obudzić. To znaczy, decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to postanowienie, ten środek, no jest jakby w normalnie działającym państwie sygnałem, żeby powiedzieć, ono się zresztą odwołuje do poprzednich orzeczeń w sprawie Grzęda i w sprawie Xeroflor, jakby wychodząc przed przyszłość i mówiąc, no w składzie dublerskim nie da się tego rozwiązać, no bo właśnie orzeczenie Xeroflor zakwestionowało skład tak zwanych dublerów jako zgodny skład sądu z wymaganiami artykułu 6, czyli tego prawa do sądu Europejskiej Konwencji. A w sprawie Grzęda znów powiedziano, zasada subsydiarności powoduje, że wtedy wchodzi Europejski

0: Europejski Trybunał Praw Człowieka, kiedy zawodzą systemy krajowe. I moim zdaniem w Polsce zawodzą wszystkie systemy krajowe. O Trybunał Konstytucyjny po pierwsze decyduje we własnej sprawie, po drugie kolejny raz robi to instrumentalnie, po trzecie w składzie zakwestionowanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, a wcześniej Trybunał Konstytucyjny i ten skład dublerski. No i po czwarte, te naruszenia prawa i wymagań kompetencyjnych i innych w toku działania Trybunału Konstytucyjnego wskazują, że on tak naprawdę sporu nie rozwiąże. Oczywiście, czy rozwiąże go Europejski Trybunał Praw Człowieka? Czy braku współdziałania polskich władz i braku otrzeźwienia polskich władz? Pewnie też nie. Ale gdyby ktokolwiek poszedł to rozum do głowy, to wyciągnąłby właściwe wnioski z tego postanowienia i próbował pomału odbudowywać instytucję, jaką jest Polski Trybunał Konstytucyjny.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Profesor Maciej Gutowski, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był z nami. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
1: A ze mną w studiu już teraz pan Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zazwyczaj rozważamy te różne zagwozdki, złe słowa, ale lepsze nie przychodzi mi teraz do głowy, na pograniczu prawa i polityki, a biznes jakoś z uwagą przygląda się temu, co dzieje się wokół na przykład Trybunału Konstytucyjnego. Dla przedsiębiorców to jest ważne?
2: To już tak długo trwa, że tak trochę, znaczy przygląda się cały czas, tylko to jest takie życie w stresie i w kryzysie, jak się tak długo w tym stresie i kryzysie żyje, to się człowiek tak trochę do tego przyzwyczaja. Mhm. Ale oczywiście, że obserwuję, dlatego że stabilność prawa to jest jeden z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności w tak niestabilnych czasach jak dzisiaj, bo z jednej strony takie fundamentalne, strukturalne zmiany dotyczące technologii choćby, czyli AI i nie tylko. Z drugiej strony wydarzenia typu wojna w Iranie, które mają na nas wszystkich wpływ, choćby przez wzrost cen surowców energetycznych. Więc jak na to jeszcze nałożymy brak stabilności prawa, no to nam się naprawdę już robi coraz mniej ciekawie. Ja też nie chcę tutaj czarnowictwa uprawiać, bo wiele, wiele lat temu usłyszałem od jednego z polskich przedsiębiorców, który jeszcze żyje, ma prawie 100 lat, jeszcze trochę z synem prowadzi działalność, i usłyszałem od niego: panie Marku, czemu ja się mam bać obecnie rządzących, jak ja w komunie prowadziłem działalność i sobie z tym radziłem? No tak, ale to chyba nie o to chodzi. Ja myślę, że ta teza, która gdzieś tam się pojawiła 2-3 lata temu o tym, że możemy także iść w takim kierunku, w którym na dobrą sprawę będzie można wzruszyć znaczną część decyzji sądów, właśnie w związku z tym, że mamy niejasność co do tego, kto może, kto nie może, kto jest prawdziwym sędzią, prawda? Nie wiem, czy to w cudzysłowie należy mówić, czy nie. No to na pewno też nie jest coś, co pomaga w prowadzeniu działalności, a w szczególności przyjmowaniu w Polsce kolejnych inwestycji zagranicznych. Więc oby jak najszybciej, tutaj absolutnie trzeba się zgodzić z tą wypowiedzią sprzed chwili, no w normalnym kraju. Tak powiedział przedmówca,
1: tak powiedział pan,
2: więc ja oczywiście
1: trzeba iść po rozum do głowy,
2: trzeba iść,
1: i
2: tak,
1: usiąść,
2: tak,
1: do stołu i rozmawiać.
2: Po prostu dogadać i muszę pani też szczerze powiedzieć, że no mam nadzieję, że tak będzie, bez względu na nasze poglądy polityczne. No musimy przynajmniej w tych fundamentalnych kwestiach się po prostu dogadać i zgadzać, bo mamy niesamowity czas przed sobą. Ja twierdzę, że możemy mieć drugi cud gospodarczy w Polsce w kolejnych kilkunastu latach, choćby ze względu na inwestycje, których musimy dokonać. 2,5 biliona złotych według moich szacunków, może nawet tyle w energetykę, obronność, koleje, inwestycje hydrotechniczne, oczywiście te wszystkie kwestie związane z nowoczesnymi technologiami. Jak mądrze tym zarządzimy, jak nie będziemy sobie właśnie kłód nawzajem pod nogi wrzucać, to naprawdę możemy się rozwijać w średniorocznym tempie 3-4%, a to oznacza drugi cud gospodarczy, bo pierwszy, jak pani wie, już mamy, tak przynajmniej świat nas postrzega.
1: To a propos procent, dzisiaj 6 dnia maja muszę zadać to pytanie dotyczące stóp procentowych. Chociaż to jest pytanie formalność.
2: Nie ma szans oczywiście na obniżkę stóp. Ja akurat należę chyba do mniejszości, to znaczy uważam, że Rada Polityki Pieniężnej nie popełniła błędu w marcu, obniżając stopy procentowe. Uważam, że wtedy, w momencie, kiedy ta decyzja była podejmowana, nieprzewidywalność, może jeszcze inaczej, ryzyko związane z długotrwałym utrzymywaniem się wysokich cen ropy nie było znowu takie bardzo wysokie. Mało tego, rezerwa, biorąc pod uwagę wysokość stóp i potencjalne ryzyko wzrostu inflacji, była wciąż dość spora. I tak dalej uważam. Czyli no, wszystko na to wskazuje, że nie będzie już w tym roku obniżek stóp procentowych. Natomiast podwyżki stóp w drugiej połowie roku moim zdaniem przynajmniej,

0: mogłyby się wydarzyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mielibyśmy eskalację, bardzo mocną eskalację konfliktu, czyli nie utrzymywanie się tych cen, które dzisiaj mamy. Akurat w tej chwili doszło do znowu kolejnego spektakularnego spadku cen ropy. Jesteśmy grubo poniżej 100 dolarów za baryłkę. Dotyczy to i amerykańskiego FT, i polski, i londyńskiego Brent. No prawdopodobnie dlatego, że administracja amerykańska zakończyła...
1: Tak. I wysyła takie sygnały, że ja zakończyła teraz, w cudzysłowie, ale być może zakończy tak, także w pełnym wymiarze.
0: Tutaj słuchacze tego nie widzą, ale ja tutaj tak robię takie znaczki cudzysłów, bo my doskonale wiemy, że to nic może nie znaczyć, no ale jest taka nadziejowość, jeżeli mogę tak powiedzieć. Mają wszyscy nadzieję, że rzeczywiście do tego dojdzie. No i spektakularny kolejny, bo przecież takich wzrostów, spadków mieliśmy wiele, spadek cen ropy. Więc tak naprawdę tylko gdyby doszło do naprawdę potężnej eskalacji, czyli jeszcze gorzej niż było przez te tygodnie ostatnie, cena ropy, nie wiem, rekordowe poziomy, czyli powyżej 147 dolarów za baryłkę, no to wtedy podwyżki stóp w tym roku byłyby realne. Natomiast jeśli tego nie będzie, to myślę, że nie będzie trzeba tych stóp podnosić, ale umówmy się, one są, biorąc pod uwagę ostatnie 15 lat w Polsce, na jednak dość wysokich poziomach. No ale to jest poziom dzisiaj absolutnie adekwatny do tego, co jest. I mówię to, nie będąc, delikatnie mówiąc, orędownikiem wielu decyzji z ostatnich lat Rady Polityki Pieniężnej, także tego, co oczywiście prezes, przewodniczący tej rady na swoich konferencjach mówi. Więc naprawdę uważam, że ostatnie półtora roku jest ok, jest tak, jak ma być, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki monetarnej, w szczególności obniżka marcowa, a teraz po prostu w związku z sytuacją na świecie nie ma miejsca na to, żeby kolejne obniżki zobaczyć. No, to jest zła informacja oczywiście dla wszystkich, którzy mają kredyty albo chcą je brać, ale ważniejsze jest to, żeby stabilizować gospodarkę, a tak jak powiedziałem, ten czynnik w postaci najpierw samego wzrostu cen, a teraz przekładanie się tego wzrostu cen, przede wszystkim paliwa, przede wszystkim ropy, no gazu też w mniejszym stopniu, ale przede wszystkim paliwa, no to jest coś, co musimy brać pod uwagę.
1: Osobiste konta inwestycyjne to jest jeszcze temat, który chciałabym z panem dzisiaj szybciutko poruszyć, bo jest decyzja rządu w tej sprawie. Czym to narzędzie różni się od tych dostępnych już na rynku?
0: No ono jest trochę inne, znaczy pod wieloma względami się różni, bo wprowadza ten limit, no właśnie, mniejszy czy większy, to teraz zależy od dochodów, ale stały, jeżeli chodzi o wartość środków, które musimy wpłacić. Natomiast powiem pani zupełnie szczerze, ja cieszę się zawsze, kiedy się pojawiają nowe możliwości zachęcenia do tego, żeby Polacy no, zyskiwali, jeśli można tak powiedzieć, z jednej strony, czyli patrząc z punktu widzenia gospodarstwa domowego, czy indywidualnego każdego, indywidualnie każdego z nas, a z drugiej strony, kiedy pojawia się szansa na to, żeby rzeczywiście ściągać te oszczędności po to, żeby, jak mówił dzisiaj choćby minister finansów, finansować gospodarkę. Tyle tylko, że ja nie jestem pewien, czy rzeczywiście uda się osiągnąć spektakularny sukces na miarę Szwecji choćby, bo na tym rzeczywiście wzorowano to rozwiązanie. Z dwóch powodów przede wszystkim. Po pierwsze, spora różnica w tym koncie, powiedziałem, że jest podobne rozwiązanie, ale spore różnic jest takie, że powyżej 100 tysięcy złotych, jeżeli korzysta pani z tego nowego narzędzia, to jeśli chce pani wysyłać powyżej 100 tysięcy złotych, to musi pani zapłacić podatek od wartości aktywów, bez względu na to, czy pani ma zysk.
1: Aktywów, nie zysków.
0: Nie zysków, aktywów. I to mi się fundamentalnie nie podoba. Jeśli minister finansów dzisiaj mówi, zresztą któryś raz to powtarza, że to jest szansa na zwiększenie finansowania polskiej gospodarki przez zachęcenie do tego, żeby Polacy inwestowali w giełdę, to tutaj przede wszystkim trzeba zrobić jedną uwagę. Będzie to finansowanie gospodarki tylko wtedy, jeżeli Polacy będą kupowali nowe akcje, czyli akcje nowych spółek wchodzących na giełdę i nowe akcje emitowane. Mamy bardzo niewiele takich procesów w ostatnich kilkunastu latach. Teraz jest szansa, żeby to przyspieszyło, choćby jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, a w szczególności ten obszar zbrojeniowy, takie są zapowiedzi. Ale to muszą być nowe akcje, żeby to było finansowanie gospodarki. No, nowe akcje także istniejących spółek. Jeśli tego nie będzie, no to będzie tylko zwiększanie płynności na rynku. No i druga rzecz. Jeżeli mam limit 100 tysięcy złotych, jeżeli mam oszczędności do 100 tysięcy złotych, nie wiem, 70 tysięcy, 60 tysięcy złotych, i to są całe moje oszczędności, to ja naprawdę nie jestem pewien. Tam mamy 25 tysięcy złotych maksymalnej kwoty, którą możemy zainwestować w obligacje skarbowe na przykład, czy w lokaty, czyli to, co jest uważane za pewne, choć wiemy, że tutaj też jest pewne ryzyko, ale jest pewne. To ja naprawdę nie jestem pewien, czy ja, jako osoba 25 lat realnie inwestująca, przepraszam za kolegę, siedząca na rynkach, będę takie osoby namawiał, żeby, nie wiem, 50 tysięcy z tej kwoty inwestowało w akcje, które jednak nie są najbardziej pewną formą oszczędzania. Tu jest pewien problem. Gdyby to było milion złotych, bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ktoś ma 200-300 tysięcy i z tego 50 tysięcy inwestuje na giełdę,

0: okej. Okay. Ale jeżeli ktoś ma 70 tysięcy złotych, 25 tysięcy zainwestuje w obligacje, zostaje mu powiedzmy 50 tysięcy złotych, ja go na pewno nie będę namawiał, żeby całą tą kwotę albo istotną część zainwestował w akcjach. Więc tu jest taki pewien brak spójności moim zdaniem, jeżeli chodzi o tezę pod tytułem musimy wygenerować środki na finansowanie gospodarki i dajemy nową możliwość w postaci właśnie tych rachunków. Ale tak jak powiedziałem, każdy pomysł, który zachęca do inwestowania, ja będę wspierał, więc dobrze, że się pojawiają te konta. Jeszcze inaczej można powiedzieć, to jest przede wszystkim rozwiązanie dla tych, którzy mają troszeczkę mniej tych oszczędności. Czyli 20 tysięcy, 15 tysięcy, 30 tysięcy. Głównie pod kątem tego, że wtedy można te obligacje kupić. Już niech będzie obligacje skarbowe oczywiście, bo to jest też bardzo ważna rzecz. Obligacje skarbowe i nie musi pani płacić podatku Belki. Czyli jeśli ktoś ma 15 tysięcy złotych i myśli o kupieniu obligacji, absolutnie powinien sobie to nowe konto założyć i kupić te obligacje właśnie przez to konto. I to będzie dla niego realna oszczędność.
1: Mnożą się projekty dotyczące kryptoaktywów. Nie wiem, czy pan słyszał.
0: No tak,
1: jest ten projekt rządowy, jest projekt Polski 2050, jest projekt prezydencki, od niedawna o nim wiemy, oparty podobno z tego, co mówi Zbigniew Bogucki na tym rządowym przedłożeniu. No ale cały czas ten rynek pozostaje w Polsce nieuregulowany. Czy mnogość tych projektów może pana zdaniem doprowadzić nas do szczęśliwego finału i
0: nie
1: ucywilizowanie tego, co
0: pojęcia.
1: Się dzieje?
0: Ale wracamy chyba do tego, co mówiliśmy na początku. W kontekście dogadania się, prawda? W kontekście tego, że w normalnym, przepraszam, kraju i tak dalej, i tak dalej. Ja się trochę uśmiechnąłem, ale szybko spoważniałem, bo śmiałbym się wtedy, gdybyśmy nie mieli afery związaną z Zondą, która, wszystko na to wskazuje, będzie oznaczała setki milionów złotych strat dla osób, które z tą giełdą miały coś, miały do czynienia. Więc już nie jest śmiesznie. Już nie jest śmiesznie, bo już są realne straty Polaków.
1: No są ludzkie pieniądze.
0: Dużej, tak, myślę, że w dużej mierze wcale nie najbogatszych ludzi w tym kraju i nie tych, którzy rozumieją, co to są kryptowaluty. Potrzebujemy tych rozwiązań nie po to, żeby zlikwidować ryzyko związane z kryptowalutami, bo ono jest olbrzymie.
1: I zlikwidować się go pewnie nie da.
0: Nie zlikwidujemy go. To jest specyfika kryptowalut. Jeśli ktoś ma ochotę w nie inwestować, proszę bardzo. Ale my te ustawy potrzebujemy po to, żeby Komisja Nadzoru Finansowego w takich sytuacjach jak Zonda Krypto mogła napisać. Zonda Krypto to jest podmiot, którego ja nie kontroluję, nie mam żadnej informacji dotyczącej tego, co jest w środku. W związku z tym, drogi Polaku, jeżeli masz mieć potem, przepraszam, teraz oczywiście znowu przesadzam, do mnie pretensje, że straciłeś pieniądze, bo ktoś cię ukradł, to bardzo przepraszam, ale nie w tym przypadku. Jeśli będzie ustawa i na bazie tej ustawy będą powstawały podmioty w Polsce, to przynajmniej jesteśmy w stanie też nie zlikwidować, ale bardzo mocno ograniczyć po prostu zwykłe złodziejstwo i oszustwo dziejące się pod hasłem kryptowalut. Czyli nie zmienność kryptowalut, tylko to, że ktoś w imię kryptowalut po prostu kradnie od ludzi pieniędzy, bo wpłacane przez klientów pieniądze na giełdę zamiast trafiać w kryptowaluty, czyli zamiast być inwestowane w kryptowaluty, idą do prywatnej kieszeni kogoś. O to chodzi w tych przepisach i o to chodzi w tym, żebyśmy te przepisy jak najszybciej wprowadzili. Przede wszystkim, bo oczywiście jest parę jeszcze innych rzeczy, ale z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego.
1: Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB, był z nami. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Na warszawskim Wilanowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Polityk właśnie z tą dzielnicą stolicy był związany od wielu lat. W pogrzebie biorą udział najbliżsi przyjaciele, a także politycy. My łączymy się z naszym reporterem Aleksandrem Przoniakiem, który jest na miejscu. Witaj Olku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witaj Ewo.
1: Jak te uroczystości już wyglądają, jak będą wyglądać w ich dalszym ciągu?
2: Tak, rzeczywiście. Uroczystości trwają już prawie pół godziny. Kościół świętej Anny, w którym odbywa się msza święta, jest wypełniona po brzegi. Część osób stoi na zewnątrz. Uczestniczy w tej mszy m.in. premier Donald Tusk. Po śmierci Andrzeja Olechowskiego rodzina zwróciła się z apelem, by żałobnicy nie kupowali kwiatów, ale wsparli jedną ze wskazanych fundacji. Po mszy uroczystości przeniosą się na pobliski cmentarz. Andrzeja Olechowskiego wspominają politycy, samorządowcy i przyjaciele. Były prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że Andrzej Olechowski był świetnie przygotowany do pełnienia różnych funkcji.
3: Będę na pewno pamiętał Andrzeja Olechowskim jako o rzadkim typie polityka, bo po tej rewolucji solidarnościowej to nie było częste, aby politykami odpowiedzialnymi za najważniejsze obszary w państwie, bo minister spraw zagranicznych, minister finansów, no były osoby nie tylko głęboko fachowe, przygotowane do pełnienia tej funkcji z odpowiednim doświadczeniem.

0: doświadczeniem, ale również z taką ogromną umiejętnością pozyskiwania sympatii ludzi.
1: Po raz pierwszy Andrzej Olechowski dał się poznać opinii publicznej jako minister finansów. Piastował to stanowisko na początku lat 90. XX wieku w rządzie Jana Olszewskiego. Bogusław Liberacki, który pracował z Andrzejem Olechowskim przez wiele lat, powiedział, że był on dobrym człowiekiem i świetnym fachowcem.
2: I zapamiętałem go jako tego, który po pierwsze miał bardzo duży autorytet zewnętrzny. Dla mnie to był bardzo poważny partner, przyjaciel wręcz, kolega i mąż stanu. To jakiś dystans tworzył się taki naturalny ze względu na jego posturę, ale był takim przyjemnym, rzekłbym inkluzywnym.
1: Andrzej Olechowski był kandydatem na prezydenta Warszawy, a także na prezydenta Polski. Po tych wyborach w 2001 roku był współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. Były prezydent stolicy Marcin Święcicki wspomina, że Andrzej Olechowski starał się także o prezydenturę w 2010 roku i wtedy miał bardzo proeuropejski program.
3: W 2010 roku, jak startował na prezydenta ponownie, to miał bardzo taki silny proeuropejski program. Wejścia do strefy euro, uważał, że był błąd, żeśmy od razu tego nie zrobili. Przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, powołania armii europejskiej. To był bardzo śmiały program jak na 2010 rok. Także to był proeuropejczyk, człowiek światowy. Był w grupie Bilderberg, był w komisji trójstronnej. Sam organizował takie spotkania w Warszawie. No rzeczywiście miał taki międzynarodowy sznyt i bardzo przyjemnie z nim się zawsze rozmawiało.
1: Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat.
4: A w jego ostatniej drodze towarzyszy Aleksander Przoniak. Olku, dziękuję za informację.
1: Dziękuję.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 14.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Powinni możliwie szybko rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy czworgu nowych sędziów. Do orzekania, przypomnę, nie chce ich dopuścić prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Chodzi o sędziów, którzy nie złożyli ślubowania w obecności prezydenta. Decyzję Trybunału w Strasburgu komentował w rozmowie z nami profesor Maciej Gutowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
6: Zabezpieczenie jest natychmiast skuteczne i wykonalne. Ono odnosi się do wszelkich władz i słusznie pani redaktor zauważa, że głównym adresatem jest prezes Trybunału Konstytucyjnego, bo on dysponuje środkami do odroczenia, do orzekania, bo osoba kierująca Trybunałem, on jakby kieruje ruchem i wyznacza obowiązki orzeczeń. W związku z tym to on powinien dopuścić dziś do orzekania.
4: Sprawa dotyczy sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej oraz profesorów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza i Macieja Taborowskiego. Równolegle w Polsce trwa śledztwo dotyczące niedopuszczenia nowych sędziów do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Do strażaków w Nadleśnictwie Józefów dołączą kolejni mundurowi. W gaszeniu pożaru w powiecie biłgorajskim bierze udział 400 strażaków. Swoje jednostki wysyłają również komendy m.in. z Wielkopolski, Warmii i Mazur, a także z Krakowa. Płonie 250 hektarów lubelskich lasów, a akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. To doprowadziło do pojawienia się nowych zarzewi ognia. Żywioł ponownie przenosi ogień na wierzchołki drzew. Taki pożar trudno opanować, mówi starszy brygadier Michał Badach ze Straży Pożarnej w Lublinie.
7: Bo tutaj nie działają te pasy takie przeciwpożarowe, czyli takie odcinki przeoranej ziemi, na których nie ma ściółki, jest odkryta gleba i tam ten pożar z reguły powinien się zatrzymać, ale jeżeli ogień przenosi się koronami drzew, to nie tylko, że nie można nad nim zapanować, ale również rozprzestrzenia się znacznie szybciej.
4: Do akcji gaśniczej dołączyły kolejne śmigłowce. W sumie już 4 maszyny zrzucają wodę, w tym 2 Black Hawki. Rozprzestrzeniający się ogień sprawił, że trzeba było ewakuować sztab kryzysowy w Józefowie. Został przeniesiony do muzeum w Osuchach. Przed sądem stanął oskarżony o brutalne pobicie na terenie łódzkich ogródków działkowych. Mieszkaniec altanki miał skatować swojego znajomego. W wyniku obrażeń mężczyzna zmarł. Jak ustalili śledczy, w kwietniu mężczyźni pokłócili się o kradzież telefonu, informuje prokurator Adam Latuszkiewicz.
8: A po zakończeniu ataku pozostawił pokrzywdzonego leżącego na trawie bez udzielenia wyżej wymienionemu jakiejkolwiek pomocy, nakłaniając osoby trzecie, aby również i one nie udzieliły wyżej wymienionemu jakiejkolwiek pomocy, w wyniku czego spowodował u pokrzywdzonego 12 ran tłuczonych.

0: sprawie oskarżony jest również 52-letni Grzegorz K. On odpowie za to, że nie udzielił pomocy ciężko rannemu mężczyźnie. I w tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzone południe. Punktualnie o 15 przywita się z Państwem Dorota Wojtalczyk. Zapraszam w jej imieniu. Życzę spokojnego dnia i do usłyszenia.
1: Reklama. Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
2: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
1: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Minęła godzina 14:34.
3: Stan dnia.
4: Jak już wiedzą Państwo, z informacji Polskiego Radia 24 prezydent kieruje do Sejmu własny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów. To odpowiedź na wczorajszą zapowiedź premiera. Donald Tusk ogłosił, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. W Sejmie jest Michał Fabisiak, który z projektów ma większe szanse na uchwalenie i wejście w życie.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: No, biorąc pod uwagę stanowisko prezydenta i wsłuchując się w słowa posłów na sejmowych korytarzach, można śmiało stwierdzić, że większe szanse na uchwalenie ma projekt rządowy. No bo popiera go cała koalicja rządowa, a ta, dla niewtajemniczonych informacja, ma oczywiście większość w obu izbach. Natomiast ten projekt może nie uzyskać podpisu prezydenta i z tego punktu widzenia tu na wejście w życie jakby większe szanse ma regulacja przygotowana przez Karola Nawrockiego. Jej szczegóły przedstawił dziś szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.
6: Ten projekt jest projektem kompromisowym po to, żeby zakończyć ten chocholi taniec rządu i Donalda Tuska. A czy to jest także wyjście naprzeciw przede wszystkim tym, którzy oczekują na regulację tego rynku, bo podkreślę, pan prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją regulacją tego rynku, natomiast jest to także wyjście naprzeciw rządowi.
5: Ten projekt, jak usłyszeliśmy, przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Projekt rządowy, który, jak wczoraj mówił pan premier Donald Tusk, ma różnić się od dwóch poprzednich wersji, głównie tylko i wyłącznie zaostrzeniem kar dla oszustów działających na rynku kryptowalut. Koalicja rządowa oczekuje, że prezydent tym razem, jak słyszymy dziś w Sejmie, tym razem zachowa się rozsądnie i ustawę podpisze. No na to, żeby Sejm uchwalił jego regulację, nie zamierza zgadzać się jednak koalicja rządowa. Ba, Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi nawet o tym, że propozycja prezydenta będzie ignorowana.
7: Dzisiaj to jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta. Nie, panie prezydencie, panie Bogucki, nie zdejmiecie z siebie odpowiedzialności za krzywdę polskich obywateli. Dwukrotnie daliśmy wam szansę, żeby szarą strefę uregulować. Nie poszliście w to. W związku z tym dzisiaj proszę siedzieć grzecznie i cicho i popierać rozwiązanie rządowe.
5: Koalicja rządowa, przynajmniej koalicja obywatelska, jak słyszymy, no, zgadzać się na uchwalenie propozycji prezydenckiej nie zamierza. No ale jak słyszenie jest to głos całej koalicji rządowej, nie zamierza tego projektu ignorować Polska 2050. Poseł tego ugrupowania, Łukasz Osmalak, mówi, że jego środowisko polityczne jest gotowe pracować nad każdą regulacją, która, jak wyjaśnia poseł Osmalak, będzie chronić Polaków, w tym właśnie regulacją prezydencką.
8: Jeżeli rząd przedstawi swój projekt, będziemy procedować projekt rządowy, oczywiście, że tak. Jeżeli zdecyduje się komisja, żeby procedować projekt Polski 2050, co uważam jest najlepszym rozwiązaniem w tym momencie, procedujmy projekt Polski 2050. Oczywiście, jeżeli pojawi się projekt pana prezydenta, również będziemy nad nim pracować. Tutaj zresztą w każdej kwestii nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
5: Projekt Polski 2050 dotyczący kryptoaktywów to właściwie jedyny projekt, który

0: Jest już w Sejmie. Jak dziś słyszeliśmy, wkrótce do Sejmu ma trafić projekt prezydenta. Natomiast projekt rządowy trafi pewnie troszkę później, troszkę to znaczy maksymalnie 2 dni później, bo jutro tym projektem ma zająć się Komitet Stały Rady Ministrów. No i jeśli ten projekt zostanie tam przyjęty, no to pewnie jutro, może pojutrze trafi już do Sejmu. Premier Donald Tusk wczoraj zapowiedział, że ten projekt wpłynie do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Natomiast jak słyszymy od polityków lewicy, blisko związanych z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, prawdopodobnie prace nad tym projektem rozpoczną się w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu właśnie będziemy mieli posiedzenie Sejmu.
1: Michał Fabisiak o tym wszystkim prosto z Sejmu państwu opowiadał. Michale, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję.
1: Pan Michał Wróblewski, WP.pl z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: No to mamy pojedynek na projekty, jeśli chodzi o kryptoaktywa i ustawy, które mają ten, a właściwie ustawę, która miałaby ten rynek uregulować. Kto komu powiedział szachmat?
2: Chyba na razie nikt nikomu. Mieliśmy też pojedynek taki wewnątrzkoalicyjny na projekty dotyczące kryptowalut, bo swój projekt ustawy, jak powiedział redaktor Fabisiak, w Sejmie złożyła Polska 2050. Partia, która jest na kursie kolizyjnym z Koalicją Obywatelską. I z tego, co ja słyszę, to ten prezydencki projekt, a pisałem o tym tekst w Wirtualnej Polsce właśnie rano, słysząc, że prezydent może wykonać dzisiaj krok naprzód, że ten prezydencki projekt ustawy, który właśnie wpływa do Sejmu, bazuje w dużej mierze na projekcie Polski 2050. Zresztą poseł Polski 2050 Adam Gomoła spotykał się w Pałacu Prezydenckim z urzędnikami Karola Nawrockiego i o takim projekcie, który mógłby być takim kompromisem, który jednoczyłby różne partie i obóz prezydencki, właśnie rozmawiał. No i co się okazuje? Okazuje się, że Pałac Prezydencki postanowił wobec tego, co zdecydował rząd, zaproponować własny projekt, ale właśnie taki, który odpowiadałby również na pewne uwagi, potrzebne rozwiązania Polski 2050. I dzisiaj, z tego co ja wiem, Polska 2050 nie mówi nie, chociaż oczywiście ma swój projekt i popiera też projekt rządowy, to jednak no, nie mówi nie z góry temu projektowi prezydenckiemu. O to też pewnie ośrodkowi prezydenckiemu chodziło, żeby no, nie wywoływać takiej jednoznacznej reakcji koalicji na nie. No i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie popierało ten projekt prezydenta. Samo Prawo i Sprawiedliwość miało problem z projektami rządowymi, ponieważ jak sobie państwo przypomnicie, to Jarosław Kaczyński albo szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak ku zdziwieniu własnym posłom wstrzymali się w ostatnim głosowaniu nad rządową ustawą o kryptowalutach, a nie zagłosowali na nie jak inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński ewidentnie wyczuł, że takie bycie na nie, jeśli chodzi o ten projekt rządowy dotyczący kryptowalut, również jest ze strony Prawa i Sprawiedliwości błędem. Więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość, biorąc pod uwagę też ten szerszy kontekst współpracy różnych środowisk bliskich Prawu i Sprawiedliwości z upadającą giełdą, upadłą giełdą Zonda Krypto, to wszystko sprawiało, że PiS miał ewidentny problem z tą sprawą. No i oczywiście rząd Donalda Tuska, to już mówię w takim kontekście bardziej politycznym, również chciał uwikłać w tę sprawę, tak ubagnić w tę sprawę sam ośrodek prezydencki. Więc pytanie, na ile Pałacowi Prezydenckiemu no, uda się przerwać niektóre spekulacje, że Karol Nawrocki spoglądał bardzo łaskawym okiem na przepisy, które no właśnie łaskawie traktowały giełdy kryptowalut. No pytanie, czy Karol Nawrocki poniesie tu jakieś konsekwencje wizerunkowe z tym związane, bo to, co jest pewne, to to, że rząd premiera Donalda Tuska no, chciał wywołać takie konsekwencje, negatywne konsekwencje wizerunkowe dla Karola Nawrockiego no i uwikłać go w ten problem. A jeszcze jedno zdanie na koniec. Tym bardziej ten ruch Donalda Tuska i rządu mógł być skuteczny i efektywny, dlatego że no już po wetach prezydenta, po tych dwóch poprzednich wetach ustaw dotyczących kryptowalut, media, w tym Wirtualna Polska, właśnie opublikowały serię artykułów, które pokazywały prawdziwą twarz prezesa Zonda Krypto i tak naprawdę twarz tej całej kryptogiełdy. Tak naprawdę to media ujawniły aferę Zonda Krypto. No i to już było po tym, jak prezydent zawetował te ustawy. Więc z tego względu Donald Tusk też uznał i rząd uznał, że Karol Nawrocki dzisiaj, wetując trzeci raz ustawę rządową, no będzie miał problem i będzie uderzy się we własne

0: we własne kolana.
1: No i teraz jesteśmy świadkami takiej sytuacji, że projekt prezydencki do Sejmu trafia. Pytanie, jaki będzie jego dalszy los, tutaj decyzję w tej sprawie. I ostatnie zdanie ma marszałek Włodzimierz Czarzasty. Prezydent w zależności od tego, w jaki sposób większość rządząca zachowa się wobec jego projektu, pewnie od tego uzależni to, jakie będzie jego podejście do tej ustawy, która przez Sejm pewnie trzeci raz przejdzie w tym niezmienionym kształcie.
0: No, ostatecznie skończy się tak, że marszałek Czarzasty nada bieg ustawie rządowej i to ona będzie
1: wiodącą.
0: Tak, pytanie co z projektem prezydenckim właśnie, no to będzie kolejna odsłona tego sporu, no ale mam wrażenie, że może być tak, że ostatecznie żadne przepisy nie zostaną uchwalone.
1: Rynek kryptoaktywów w Polsce pozostanie nadal nieuporządkowany.
0: No tak, chociaż no, tutaj warto znów podkreślić, że akurat te przepisy rządowe no, nie obejmowały firmy Zonda Krypto, która funkcjonuje na rynku no, teoretycznie z polskimi inwestorami, ale na rynku jednak estońskim. To znaczy była to firma zarejestrowana w Estonii, więc tutaj pewne przepisy również należałoby doprecyzować. Niemniej no, jakakolwiek forma przepisów powinna być przyjęta, żeby wreszcie te kwestie w jakichś ramach zamieścić, bo w tym momencie tego nie ma. Ale tutaj no, każda ze stron, czy to strona rządowa, czy strona prezydencka, no, ma swoje własne przepisy. To pokazuje ten klin, no, z jakim mamy do czynienia dzisiaj. No bo co z tego, że rządzący, no cała koalicja popiera tę ustawę rządową, no ale co z tego, kiedy natknie się znów na to weta prezydenta. I możemy sobie analizować, czy Karol Nawrocki poniesie wizerunkowe straty, ale tak naprawdę no, kluczowe jest to, czy projekty, czy przepisy zostaną przyjęte, czy nie. Nawet to prezydenta to uniemożliwia.
1: Polska 2050 i jej postawa wobec tego problemu wyczuli, że mogą właśnie na temacie kryptoaktywów i na ewentualnej współpracy z prezydentem budować swój wizerunek, odbudowywać właściwie swoją wartość na scenie politycznej?
0: No na pewno Pałac Prezydencki, spotykając się z przedstawicielami Polski 2050, no nie tylko chciał w dobrej wierze rozmawiać z tymi politykami, ale również sprawić, żeby Polska 2050 była wciąż na tym kursie kolizyjnym z Koalicją Obywatelską. Przecież Pałacowi Prezydenckiemu bynajmniej nie chodzi o to, żeby w koalicji była zgoda, wręcz przeciwnie. No, Pałac Prezydencki jest współrządzony no, nie tylko przez prezydenta Karola Nawrockiego, ale przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, tak? Szefa gabinetu, który jest szefa gabinetu prezydenta, który jest politykiem PiS-u, szef kancelarii prezydenta, który jest politykiem PiS-u, zastępcy szefa kancelarii prezydenta, którzy są politykami PiS-u. Tam dominują politycy Prawa i Sprawiedliwości w Kancelarii Prezydenta. Oni będą robić wszystko, żeby ta koalicja nie funkcjonowała spokojnie. Jakby to jest pewne, zwłaszcza, że mamy rok, nieco ponad rok przed wyborami parlamentarnymi. Natomiast co do Polski 2050, no, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma narrację i retorykę, jaką ma, to wszyscy widzimy. Znaczy ona bardzo często z jednej strony wychodzi z własnymi rozwiązaniami, ale z drugiej zaś strony, no te rozwiązania idą w sprzeczności z tym, co na przykład forsuje minister finansów, tak? Czy generalnie kancelaria premiera. Więc to jest bardzo ciekawa sytuacja. Też pisałem tekst na ten temat w tym tygodniu w Wirtualnej Polsce, gdzie na przykład wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, który zajmuje się między innymi finansami z Krajowego Planu Odbudowy, jeden z najbliższych współpracowników Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, stawia sprawę jasno. Jeśli Koalicja Obywatelska, generalnie koalicja nie uchwali podwyższenia drugiego progu podatkowego, tak by ułatwić życie tej klasie średniej na dorobku, mówiąc jak najbardziej skrótowo, no to oni będą stawiali twardo sprawę przyszłorocznych negocjacji budżetowych, to znaczy budżetu na rok 2027.
1: Na ten już rok wyborczy. Tak, czy w ten sposób Polska 2050 pod rządami Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zapracowuje sobie na miano wewnętrznej opozycji w koalicji?
0: No tak się mówi o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, że ona stoi w opozycji do własnego rządu. No ale z drugiej strony ona argumentuje to tym, że na przykład gdyby nie takie twarde stawianie sprawy przez Polskę 2050, no to choćby mieszkania byłyby o 10% droższe. Tak mówiła w TVP Info, podkreślając to, że Polska 2050 na przykład zablokowała niektóre rozwiązania forsowane czy proponowane przez Koalicję Obywatelską, które zdaniem Polski 2050 na przykład doprowadziły do wzrostu cen mieszkań, więc tak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz widzi swoją rolę. Ona mówi publicznie, nawet nie nieoficjalnie, tylko właśnie publicznie, że ona jest nie od tego, żeby potakiwać Donaldowi Tuskowi, a Koalicja Obywatelska, czy w ogóle koalicja jest właśnie od tego, żeby się ścierać i wypracowywać najlepsze wspólne rozwiązania, a nie zgadzać się we wszystkim, więc taki modus operandi przyjęła. Natomiast

Natomiast no, czy to okaże się skuteczne, zweryfikują wybory. Na razie te sondaże dla Polski 2050 najlepsze nie są. Nie dają, nie pokazują, że ta partia wejdzie do Sejmu w przyszłym roku. Oczywiście wiele może się zmienić. No i też pytanie, czy ta odnoga, która wyszła z Polski 2050, a która dzisiaj rezonuje pod nazwą klubu Centrum, no, czy,

0: Koalicji Obywatelskiej zwycięstwo w tych wyborach i dużą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, ale nie daje gwarancji rządzenia, bo to taka ewentualna koalicja PiSu i Konfederacji gwarantowałaby właśnie temu środowisku politycznemu przejęcie władzy. To jest ważne momentum dla Donalda Tuska, dla premiera, dla lidera tej koalicji.
1: To prawda, ale no znów, to jest też pytanie, w jakiej konfiguracji pozostanie Konfederacja w roku wyborczym, bo mamy znowu do czynienia z nową sytuacją, kiedy Sławomir Mentzen na spotkaniu z wyborcami obraża najważniejszego polskiego generała, czyli szefa sztabu generalnego, pana generała Wiesława Kukułę, w absolutnie obraźliwy, skandaliczny sposób i tych słów też nie chcę powtarzać. Myślę, że albo do państwa dotarła ta informacja, do naszych słuchaczy, albo wkrótce dotrze, co Sławomir Mentzen powiedział. I teraz tak, Sławomir Mentzen, nie pamiętam, kiedy mieliśmy do czynienia ostatnio z taką sytuacją, jest tym politykiem, który sprowadził na siebie krytykę za te właśnie słowa o szefie sztabu generalnego, właściwie ze wszystkich stron sporu politycznego, w tym ze strony własnego koalicjanta, czyli lidera Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka. Sławomira Mentzena skrytykowali już prezydent, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, były szef MON Mariusz Błaszczak, szereg polityków Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy koalicjanci. I Krzysztof Bosak, który nie dość, że się zdystansował i odciął od Mentzena, to jeszcze wprost go w mediach społecznościowych skrytykował. No i teraz pytanie. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość szukałoby szansy w przejęciu władzy razem z Konfederacją, no to jaką Konfederacją? Czy ze Sławomirem Mentzenem i Krzysztofem Bosakiem, czy tylko z Krzysztofem Bosakiem? Bo jak słyszę od polityków Prawa i Sprawiedliwości, oni nie tylko mówią, że z Grzegorzem Braunem nie wyobrażają sobie współpracy i koalicji, ale również ze Sławomirem Mentzenem. Więc dzisiaj ten sondaż dla Gazety Wyborczej, on jest faktycznie ciekawy, bo no, nie może dawać takiej pewności siebie Donaldowi Tuskowi, ale z drugiej strony też nie jest taki, nie powinien być taki oczywisty dla tej prawej strony, bo to, że dziś Prawo i Sprawiedliwość może zawrzeć koalicję z Konfederacją czy z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, absolutnie nie jest przesądzone. I może być tak, że znów Prawo i Sprawiedliwość być może, chociaż dziś nic na to nie wskazuje, osiągnie lepszy wynik na przykład niż Koalicja Obywatelska, ale nie będzie w stanie utworzyć rządu, bo nie ma po prostu zdolności koalicyjnej dzisiaj. Więc no te wszystkie scenariusze są jak najbardziej otwarte.
0: No i to potwierdza też takie poczucie i taką intuicję, że w tej chwili, na tym etapie przedwyborczym, przedkampanijnym, jesteśmy w takiej fazie tego politycznego fermentu, która objęła i prawą, i lewą stronę sceny politycznej, a właściwie obie strony tej naszej politycznej barykady, która wyznacza polaryzację i ten duopol, o którym mówimy przecież nie od wczoraj. I właściwie tak samo dotyczy i koalicji, i Prawa i Sprawiedliwości, i Konfederacji. Jesteśmy chyba u progu klarowania się tego przedwyborczego, a potem już kampanijnego porządku.
1: No tak, tylko pytanie też właśnie, jak ten porządek, czy może nieporządek, będzie właśnie wyglądał za te kilka miesięcy, bo też niewykluczone jest, że Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do wyborów w takiej formule, w jakiej teraz. Wcale niewykluczone jest, że Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego no nie zostanie wypchnięte z Prawa i Sprawiedliwości. Może tak się stać. Może to być rozłam bardziej lub mniej kontrolowany, ale ja go wcale nie wykluczam. Do przesilenia może dojść już po wakacjach. I więc to jest tak, że jeśli ta układanka polityczna, ten porządek polityczny się klaruje, to bardzo powoli, ale też z takim widokiem na to, że to się wszystko jeszcze może rozsypać i zacząć układać na nowo. No niemniej liderzy polityczni już na początku przyszłego roku, szykując się do kampanii, będą już musieli mieć taki obraz, jasną wizję tego, w jakiej konfiguracji do tych wyborów pójdą. I to czeka również wspomnianą Konfederację, bo ja też nie wykluczam, że Konfederacja może pójść podzielona do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. To jest wszystko jeszcze otwarte.
0: Panie redaktorze, a na ile Stowarzyszenie Przemysława Czarnka zbalansuje to, co dzieje się wokół Mateusza Morawieckiego wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości?
1: No na razie jest to stowarzyszenie widmo, bo kiedy ja ujawniałem w Wirtualnej Polsce powstanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, to podaliśmy jego nazwę, jego cele, skład członków założycieli, publikowaliśmy wywiady Michała Dworczyka, Mateusza Morawieckiego, którzy szeroko i otwarcie o tym stowarzyszeniu mówili. Natomiast tutaj mamy do czynienia z jakimiś nieoficjalnymi informacjami, które na temat nowego stowarzyszenia właśnie pod auspicjami Przemysława Czarnka, od którego sam Przemysław Czarnek się odżegnuje, dystansuje, mówi, że absolutnie nie zamierza stawać na czele żadnego nowego stowarzyszenia. Ja też nie słyszałem żadnej oficjalnej nazwie, nie otrzymałem żadnych dokumentów, nie widziałem żadnych dokumentów z tym związanych. Nie znamy członków założycieli takiego

0: stowarzyszenie. No ja myślę, że jest więcej, być może takie stowarzyszenie powstanie, nie wykluczam, natomiast no nie mam wątpliwości, że ta inicjatywa powstała wyłącznie z tego powodu, że jest część w Prawie i Sprawiedliwości wroga Mateuszowi Morawieckiemu i uznała, że skoro Morawiecki zakłada swoje stowarzyszenie, które ostatecznie Kaczyński zaakceptował, bo musiał, no to oni być może też puszczą informacje do dziennikarzy, do części dziennikarzy, że oni takie stowarzyszenie też założą. No ale kto ma być na czele tego stowarzyszenia, kto ma do tego stowarzyszenia wejść, to cały czas tego nie wiemy, więc zobaczymy.
1: No honorowym założycielem i szefem na pewno, tak myślę, mógłby być Jarosław Kaczyński, bo cały czas zastanawiam się, na ile to jest, byłoby stowarzyszenie Przemysława Czarnka, a na ile tam jednak głos decydujący należałby do prezesa.
0: No to jest o tyle dziwne, że sam Kaczyński mówił, że żadne stowarzyszenia w ramach PiSu nie powinny powstawać. Mówili to sami przeciwnicy Mateusza Morawieckiego, którzy co, dzisiaj zmienili zdanie i chcą powoływać własną inicjatywę?
1: No bo nie udało się zakazać Mateuszowi Morawieckiemu tego, żeby to stowarzyszenie swoje założył. No to skoro nie możemy zakazać, no to rozpuśćmy je w mnogości tych, które powstaną w przyszłości, tak żeby siła rażenia stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego była mniejsza.
0: No i właśnie z tej sytuacji może się cieszyć absolutnie koalicja rządowa, bo no i zwolennicy koalicji rządzącej, którzy jak nas słuchają, pewnie sporo słuchaczy słucha tej rozmowy i się zastanawia, jak to jest możliwe, że w ramach jednej partii politycznej nagle są powoływane jakieś wrogie sobie stowarzyszenia z jednej strony Morawieckiego, z drugiej Czarnka, znaczy nie wiadomo o co chodzi. No, w polskiej polityce nie jest to czymś oczywistym i w ogóle w polityce, żeby w ramach jednej partii powstawały stowarzyszenia, które teoretycznie mają przyciągać różnych wyborców, ale w praktyce rywalizują między sobą. To znaczy tak nie funkcjonuje partia, która chce wrócić do władzy, przynajmniej moim zdaniem.
1: A już na pewno nie funkcjonuje tak partia wodzowska.
0: No tak, po części Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią wodzowską, ale z drugiej strony, no właśnie, ona jest wodzowska w tym sensie, że wódz, jeden wódz chce dzielić i rządzić i on ten konflikt stara się kontrolować. Znaczy Jarosław Kaczyński to też obserwuje się, kiedy się rozmawia z prezesem na przykład na konferencjach prasowych, bardziej zadaje mu pytania o to, jak on się hełpi, lubuje się w tych konfliktach w swojej partii. Bo jak była ta konferencja na temat właśnie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ja na tej konferencji w Sejmie byłem, zadawaliśmy z dziennikarzami pytanie Jarosławowi Kaczyńskiemu o tę sprawę właśnie, o konflikty w PiSie, to prezes bardzo otwarcie, bardzo długo, bardzo chętnie i z uśmiechem na ustach o tym wszystkim opowiadał, a już na przykład mniej ochoczo rozmawiał o problemach rządowych choćby, więc sami politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że dopóki się to Kaczyńskiemu nie wymyka spod kontroli, to on bardzo się lubuje w zarządzaniu tymi konfliktami partyjnymi. Żeby mieć wszystko, z jednej strony wydaje się, że on nie ma tego pod kontrolą, ale z drugiej strony właśnie tak stara się kontrolować tę sytuację w partii, żeby nikt za bardzo nie urósł, żeby jednych nastawiać przeciwko drugim, żeby ktoś się czuł wyżej niż ktoś inny i tak w kółko i tak od lat.
1: Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze, za to spotkanie i za ten komentarz do tego, co dzieje się po obu stronach politycznej barykady w naszym kraju.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Misiek?
6: Tak?
5: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
6: Ale jak?
5: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
7: A co to jest PBC?
5: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
8: Przystanek Zdrowa Wątroba.
2: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
10: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.

0: przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
1: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
0: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
1: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
0: i Michał Strzałkowski.
2: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22:05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Decyzja unijnego Trybunału pomyśli sędziów TK. Mają być oni natychmiast dopuszczeni do orzekania. Ruch prezydenta w sprawie kryptoaktywów skierował własny projekt ustawy. Będzie o wyroku sądu w głośnej sprawie Kamilka z Częstochowy i o walce z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma być dopuszczonych do pracy i to natychmiast. Tak orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Chodzi o sędziów, których w marcu wybrał Sejm, a prezydent do tej pory ich nie zaprzysiągł w swoim pałacu. Ta decyzja dotyczy także prezesa TK, który uniemożliwia im orzekanie, mówi adwokat i eurodeputowany KO Michał Wawrykiewicz.
2: To orzeczenie nakazuje polskim władzom odpowiedzialnym, a w tym wypadku jest to pan Święczkowski, nakazuje dopuszczenie czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. To oczywiście wynika także wprost z Konstytucji, wprost z ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, natomiast konieczna była interwencja na poziomie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
1: Prezes TK Bogdan Święczkowski stwierdził, że bez stanowiska prezydenta nie może dopuścić czworo sędziów do orzekania. Orzeczenie ETPC skomentował szef kancelarii prezydenta. Jak mówi Zbigniew Bogucki, na terenie Polski najwyższym prawem jest konstytucja, a prezydent jest jej strażnikiem. Czworo sędziów codziennie przychodzi do pracy, ale nie mają własnych stanowisk i przedzielonych spraw. Czas spędzają na korytarzu lub w bibliotece. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Jak mówi szef jego kancelarii, wprowadza on proste i czytelne zasady dotyczące tego rynku. Tak skomentowała to na naszej antenie profesor Dorota Piątek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: Obawiam się, że to jest z jednej strony próba zdystansowania się od właśnie odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki dla obywateli finansowania w tym sektorze, ale z drugiej strony jest to oczywiście też obszar takiej walki pokazującej, kto tutaj bardziej dba o interesy obywateli.
1: Do końca tygodnia do Sejmu ma trafić trzeci rządowy projekt w tej sprawie. Przewiduje ostrzejsze kary dla tych, którzy oszukają klientów giełdy kryptoaktywów. Własny projekt forsuje Polska 2050. Jest wyrok w procesie opiekunów maltretowanego Kamila z Częstochowy. Sąd okręgowy wskazał ojczyma chłopca na 25 lat więzienia, a jego matkę na 16 lat. 3 lata temu ośmiolatek był bity i polewany wrzątkiem. Miał poparzone 25% ciała. Chłopiec zmarł po miesiącu w szpitalu.
4: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką.

0: opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
1: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca 2023 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
0: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Zaskarżenie nieprawomocnego wyroku sądu zapowiada siostra Kamila, która jest oskarżycielem posiłkowym. Apelacji nie wyklucza prokuratura. Drugi dzień walki z żywiołem. Strażacy gaszą pożar lasu i nieużytków w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza jest bardzo trudna, bo wieje dość silny wiatr, a ściółka jest bardzo sucha. Ogień nadal się rozprzestrzenia, potwierdza zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, brygadier Rafał Goliszek.
3: Tutaj koledzy trzymali linie gaśnicze we dwóch, trzech nawet. Bardzo silny wiatr, warunki konwekcyjne, czyli ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani. Jest to mieszany pożar w tym momencie, ściółkowo-wierzchołkowy, w zależności od wiatru. Jeżeli wiatr zawieje, przechodzi na wierzchołkowy, ale w tym momencie to jest mieszany.
2: W akcji gaśniczej bierze udział ponad 300 strażaków. Do pomocy jadą mundurowi z Wielkopolski. Z powietrza wodę zrzucają dwa policyjne śmigłowce Black Hawk. Pomagają też cztery śmigłowce Straży Pożarnej i cztery dromadery. Wczoraj jedna z maszyn rozbiła się i jej pilot zginął. Zadymienie w okolicy pożaru jest bardzo duże. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla okolicznych gmin. Służby przestrzegają, aby nie otwierać okien i unikać przebywania na zewnątrz.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: W całym kraju może popadać tak upragniony i potrzebny deszcz. Najbardziej intensywne opady na Pomorzu i miejscami na zachodzie. W centrum, na wschodzie i południowym wschodzie pojawią się burze, ale nie będą gwałtowne. Chłodno jest na Pomorzu do 10 stopni, nad morzem o 3 stopnie mniej. Na zachodzie do 17 stopni, w centrum do 23. Letnia temperatura na Podkarpaciu i w Małopolsce od 25 do 27 stopni.
4: Klimat.
2: Zła jakość powietrza jest w Zamościu, umiarkowana w Warszawie, Katowicach, Białej Podlaskiej oraz Chełmie. W pozostałej części kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 70% energii w krajowej sieci wytwarzają odnawialne źródła, głównie słońce. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Duże zagrożenie pożarowe jest w lasach na Lubelszczyźnie, w części Mazowsza, Świętokrzyskiego i Małopolski.
4: Klimat. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Po reklamie. Autopromocja.

0: Opieka nad małymi kotkami to nie tylko sama przyjemność. Oblaski i cienie pomocy zwierzętom zapytam w najbliższej audycji do pomyślenia. Moją gościnią będzie Magdalena Jaźwińska z Fundacji Tymczasem u Magdy. Porozmawiamy też o zapobieganiu zwierzęcej bezdomności i bambinizmie. A to wszystko już dziś, chwilę po 22. Ewelina Kamińska, zapraszam do słuchania i do pomyślenia.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 9 minut po 15. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Stan dnia.
2: I zapraszam teraz Państwa na Stadion Narodowy, bo tam po raz ósmy to miejsce zamieniło się w miejsce debaty o bezpieczeństwie i obronności. W stolicy, jak co roku na początku maja, trwa dwudniowa impreza Defense 24 Days. Wydarzenie, które przyciągnęło w tym roku kilka tysięcy osób i ponad 120 wystawców z Polski i ze świata. To przestrzeń do dyskusji, debat, do rozmów kuluarowych i do zawierania umów zbrojeniowych. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na miejscu. Witaj, Agnieszko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Na co w tym roku kładą nacisk organizatorzy?
3: No oczywiście na i tu zaproszeni goście, ale też organizatorzy. No myślę, że przede wszystkim też przedstawiciele rządu. Najważniejsze kwestie dla tych wszystkich osób to oczywiście te związane z bezpieczeństwem, tym regionalnym, ale też tym narodowym. I dlatego szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, który otwierał obrady, mówił o trzech filarach, które tworzą tak naprawdę nasze bezpieczeństwo. To są takie trzy wektory wzmacniania bezpieczeństwa, coś na kształt konstytucji obronności. To są oczywiście silne sojusze, silna armia, no i silne społeczeństwo. Każdy z tych obszarów przecina się i o każdy trzeba dbać równo. I tak samo, tak mówił minister Kośniak-Kamysz, dla szefa resortu obrony podstawą tych wszystkich trzech filarów jesteśmy my sami, obywatele.
4: Nie ma bezpiecznej Polski bez ludzi, którzy są w to zaangażowani. Każdy obywatel, każdy z nas jest powołany do dbania o bezpieczeństwo. Zaangażowani musimy być na różnych poziomach. Jedni służą i noszą mundur żołnierza Wojska Polskiego, inni biorą na siebie udział w budowie obrony cywilnej, jeszcze inni będą dbać o tych, którzy w trakcie największej próby godziny W zostaną w domu.
3: Jak to bywa na tego typu wydarzeniach i w sytuacji, gdy dzieją się tak naprawdę też ważne dla bezpieczeństwa kraju wydarzenia na poziomie rządowym, także i tutaj właśnie w trakcie rozmów trochę też kuluarowych na Defense Days, nie obyło się bez tematyki bieżącej. Oczywiście tutaj te dyskusje zdominowała kwestia SAFE, zapowiadanej na najbliższy piątek umowy z Komisją Europejską w tej sprawie. No oficjalnie już wszystko jest potwierdzone i wszystko dopięte na ostatni guzik, tak przekazała obecna tutaj na stadionie minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która jest pełnomocniczką rządu do spraw właśnie programu SAFE, a przy okazji dziękowała współpracownikom za pół roku ciężkiej pracy przy negocjacjach z Komisją Europejską.
5: Mimo różnych przeszkód, które były po drodze, także weta pana prezydenta, Polska jest pierwszym krajem, który skończył całą procedurę. I nie dam nikomu wmówić, że pieniądze na bezpieczeństwo są czymś złym. Że to nie jest moment, żeby dużo inwestować w bezpieczeństwo. Jest dokładnie odwrotnie. Mamy teraz niezwykle ważny moment, takiego okna możliwości. Albo zrobimy to teraz, albo to okno możliwości się zamknie.
3: O SAFE, ale trochę z tego innego poziomu, z innego punktu widzenia tego politycznego zamieszania, o którym wspomniała pani minister, mówiąc o prezydenckim wecie. Mówił też, bo my dziennikarze pytaliśmy o to, wicepremiera, szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego. Minister krytykował polityków prawicowych za utrudnianie zawarcia pożyczek i za antypaństwowe, jego zdaniem, postawy w tej kwestii.
6: Skandalem jest to, że znaleźli się w Polsce ludzie, którzy utrudnili wykorzystanie tej bardzo dogodnej pożyczki z SAFE na sfinansowanie potrzeb Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, na zbudowanie dróg i mostów, które umożliwić mają mobilność wojskową w Polsce i w Europie. Skandal, wstyd.
3: No a w piątek finał tych starań rządu, półroczny finał negocjacji, czyli podpisanie tej pierwszej umowy pożyczkowej, która będzie niejako otwierała taką linię kredytową. Potem będą zawierane do końca maja kolejne umowy na mikropożyczki. Rząd zapewnia, że będą to pożyczki z atrakcyjnym oprocentowaniem. W sumie

0: ta nasza pula, polska pula, to jest niemal 44 miliardy euro, bo w sumie cały ten program unijny SAFE to jest 150 miliardów euro na zbrojenia i to szybkie zbrojenia, no bo Polska tutaj kładzie nacisk na zakupy oczywiście w rodzimym przemyśle zbrojeniowym i mówimy o 129 projektach militarnych za właśnie te potężne kwoty, czyli niemal te 44 miliardy. Inne państwa, głównie też z tego regionu wschodniej flanki NATO, ale też północy, również duże projekty poskładały, więc rzeczywiście tutaj to tempo jest przyspieszone jak na Unię Europejską, to jest, można powiedzieć, ekspres.
1: Agnieszka Drążkiewicz, Defense 24 Days. Wielkie wydarzenie na Stadionie Narodowym i rozmowy na temat bezpieczeństwa. Agnieszko, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. O bezpieczeństwie nadal będziemy rozmawiać. Naszym gościem jest pan generał dr Jarosław Kraszewski, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Witamy, panie generale. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
1: Panie generale, czy jest jakiś limit wydatków na obronność w obecnej sytuacji, w której się znajdujemy, międzynarodowej?
2: Wie pani, zbrojenia są czymś, co można porównać do toczącego się koła. Tych pieniędzy nigdy nie ma dosyć. Można tutaj przywołać cenne słowa Napoleona, żeby wygrać wojnę, potrzeba mieć trzech rzeczy. Pieniędzy, po drugie pieniędzy, po trzecie pieniędzy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, to ja jako obywatel naszego państwa, były żołnierz, jestem zdziwiony tym, że my umów wykonawczych i tak dalej związanych z programem SAFE nie mamy jeszcze. Pani redaktor Drążkiewicz, którą pozdrawiam, wymieniła powody, dla których przytoczyła pełnomocnika rządu, dlaczego tego nie mamy. I nie można w takiej sytuacji bawić się w rozgrywki polityczne. Sprawa bezpieczeństwa narodowego, sprawa obronności państwa. To są te dwa obszary, które są ponad podziałami i nigdy nie powinno dochodzić więcej do takiej sytuacji.
1: W piątek podpisanie umowy SAFE. I co dalej, panie generale? Bo czas nas goni. Ten termin końca maja tego roku jest terminem obowiązującym, jeśli chcemy te pieniądze wykorzystać właśnie bez tej presji czasu, ale paradoksalnie ten czas właśnie, jak powiedziałam, nas goni. W jaki sposób ta umowa będzie realizowana w tym najkrótszym horyzoncie?
2: Panie redaktor, my wszystkie umowy, które opiewają na łączną kwotę prawie 44 miliardów euro, powinniśmy mieć podpisane do końca maja, tak jak pani powiedziała, tego roku. Straciliśmy przeszło miesiąc i w tym obszarze się nic nie działo. Jak przeszło miesiąc temu naszym głównym wrogiem był, oprócz Federacji Rosyjskiej, był czas. To teraz nie wiem, kim jest czas. Człowiek spieszy, to się diabeł cieszy i się popełnia błędy. I mam nadzieję, że te projekty dotyczące tych właśnie umów wykonawczych, o których wspominano przed naszym wystąpieniem, one są gotowe. I mimo, że dzisiaj mamy 6 maja, zostało raptem 24 dni do końca. Rząd upora się i te umowy zostaną podpisane i uruchomi to strumień pieniędzy, który po pierwsze przyczyni się do tego, że siły zbrojne zyskają szybciej zdolności, które wcześniej były zaprogramowane przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, a przemysł obronny nasz narodowy i tutaj mam na myśli przede wszystkim tą symbiozę pomiędzy narodowym, państwowym przemysłem, a przemysłem prywatnym. Ja kiedyś niedawno pozwoliłem sobie na taką sugestię, że powinniśmy zmienić nazwę Ministerstwa Aktywów Państwowych na Ministerstwo Aktywów Państwa, bo państwowych sugeruje nie tylko i wyłącznie spółki Skarbu Państwa, a sektor prywatny jest bez kurateli. Ja pracuję teraz w sektorze prywatnym, w obszarze właśnie zbrojeniowym i mamy nieodparte wrażenie, że nie ma się z kim komunikować. Dzieje się coś nie tak,

0: potrzebujemy pomocy, no to nie wiemy do kogo iść.
1: Panie generale, jest pan spokojny o to, żeby polska zbrojeniówka w tym wymiarze i państwowym, i prywatnym jest gotowa, żeby zaabsorbować wszystkie te pieniądze, które do Polski trafią z programu SAFE?
0: No, no tak, bo już zrobiliśmy bardzo duży progres. No, najlepszym przykładem i tą perełką naszą narodową jest Hutka Stalowa Wola, ale i grupa MESCO, grupa amunicyjna MESCO. Tam też są robione duże inwestycje. Nie chcę wymieniać po kolei, bo pewnie kogoś pominę, a w grupie PGZ jest chyba przeszło 50 spółek, więc nie chciałbym tego robić. Stocznia wojenna, tam wszędzie poszły inwestycje. One skutkują tym, że my naprawdę robimy dobry sprzęt.
1: Dobry sprzęt, na który czekają polscy żołnierze i polska armia. Panie generale...
0: Nie tylko, panie redaktor, nie tylko, bo nasz sprzęt walczy też na Ukrainie. Inne państwa obserwują. Piorun jest praktycznie rozchwytywany. Kraby, każda ilość, która będzie wyprodukowana, kiedyś się śmiano z tego projektu. Ja powiedziałem kiedyś, że będziemy, to dawno temu, jak byłem szefem wojsku rakietowych i artylerii, że to będzie najlepsze działo w Europie, jedno z najlepszych na świecie. I tak też się stało. My naprawdę nie mamy się czego wstydzić.
1: I o tym także jest program SAFE. Nie tylko o dofinansowaniu sprzętu dla polskich żołnierzy, dla polskiej armii, ale także o tym, że polskie uzbrojenie może być towarem eksportowym i może być również tutaj kupowane przez naszych sojuszników. To taka obopólna korzyść. Panie generale, muszę zapytać jeszcze o to, co się dzieje wokół amerykańskich żołnierzy w Europie. Na razie mówimy o 5000, które potwierdza Pentagon, które mają być wycofane z Niemiec. Również rozgorzała dyskusja na temat tego, czy oni mogą stacjonować w przyszłości w Polsce, czy wrócą do domu. Wypowiedzi oceniane jako kontrowersyjne polskiego premiera Donalda Tuska o tym przechwytywaniu, podkupowaniu amerykańskich żołnierzy właśnie od Niemiec. A jak wygląda taka logistycznie procedura wycofania takiej grupy żołnierzy, 5 tysięcy? Przypomnijmy, że w Polsce 10 tysięcy, tak dla skali, dla oddania tej skali, stacjonuje 10 tysięcy żołnierzy, więc 5 tysięcy to jest połowa tych, którzy są w naszym kraju. To można zrobić tak na podstawie jednego zdania wypowiedzianego przez prezydenta Donalda Trumpa, potężnego człowieka, no ale nie wszechwładnego.
0: Panie redaktor, spójrzmy na tą kwestię geostrategicznie. Nie ma żadnej kontrowersji wypowiedzi naszego premiera. Ponieważ tak, budujemy najsilniejsze siły zbrojne w Europie. W wielu obszarach zdolności operacyjnych jesteśmy liderami. Mówię tutaj o wojskach rakietowych i artylerii, broni pancernej, bojowych wozach piechoty, transporterach, lotnictwie, ostatnio topowe rozpoznanie satelitarne i tak dalej, i tak dalej. Już w zeszłym roku powiedziałem, że ciężar odpowiedzialności za Europę z barek niemieckich został już dawno przeniesiony na nasze barki. I proszę mi wierzyć, planiści amerykańscy doskonale to widzą i dla nich utrzymywanie dużego kontyngentu w Niemczech jest po prostu stratą pieniędzy. Być może, że tak, trzeba podkupić, czyli stworzyć taką otoczkę polityczną wokół prezydenta Trumpa, że on podejmie decyzję, że część tych sił zostanie relokowana do Polski i zmaterializuje się, pamiętamy wszyscy, Fort Trump. Ja nie mówię, że to ma się tak akurat nazywać, ale powstanie w Polsce taka prawdziwa baza amerykańska, może nawet dwie albo trzy, w których będą stacjonowani nie rotacyjnie, tylko już na stałe żołnierze amerykańscy. I proszę zauważyć, że ta gra słów, że to jest stała obecność, ma tutaj kluczowe znaczenie. To ma znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, to ma znaczenie dlatego, że Rosja się nie odważy na nas tutaj uderzyć. Na razie nie ma, czym i długo nie będzie, ale nie o to chodzi. Stała obecność.

0: obecność jest tutaj parametrem kluczowym i proszę mi wierzyć, to nie było kontrowersyjne. No, użyta pewna alegoria, ale tak powinniśmy robić, stworzyć warunki, ale no, jeżeli dwa ośrodki najważniejsze polityczne w Polsce w tej kwestii nie znajdą znowuż wspólnego języka, to tak się nie stanie.
1: A pana zdaniem jest taka realna możliwość, że te 5000 żołnierzy z Niemiec przeprowadzi się do Polski na wschodnią flankę i NATO, i Unii Europejskiej? No i co na to ta wspomniana przez pana Rosja? Nie pytam o to dlatego, żebym się specjalnie przejmowała tym, co Putin sądzi na ten temat, no ale też zważywszy na relacje osobiste Putina i prezydenta Trumpa, no to jego zdanie również może mieć w tym zakresie znaczenie.
0: Po pierwsze, pani redaktor, bardzo duże inwestycje w bazę szkoleniową w 2014 roku zostały uruchomione i my mamy największe w Europie poligony. Amerykanie są zadowoleni z szkolenia, z jakości i intensywności szkolenia na poligonach w Polsce. No, oczywiście musimy znowuż pomyśleć, mam nadzieję, że sztab generalny to rozpracowuje już, że skoro armia nasza zwiększa się do 300 tysięcy, to i też musimy zwiększyć liczbę ośrodków szkolenia poligonowego, no bo te są w tej chwili, jak to się mówi, potocznie załadowane po korek i tam praktycznie nie ma żadnej luki wolnego czasu, żeby wejść i prowadzić intensywne szkolenie na miarę armii zawodowej XXI-XXII wieku. I tutaj musimy to szybko zrobić. Natomiast Amerykanie wiedzą, że te inwestycje, czy CPK, czy budowa dróg, autostrad, mostów, rozbudowa infrastruktury kolejowej, to jest właśnie to, co przyczynia się do tego, że to pojęcie resilience, czyli ta odporność na wojnę informacyjną, którą Rosja prowadzi od 2014 roku, znacząco się zwiększa. Stąd też wybór zapewne na Polskę, ponieważ no, pani wie doskonale, że jesteśmy drugim w NATO, zaraz po Stanach Zjednoczonych, krajem wydającym najwięcej na obronność. Prezydent Trump wie o tym, że spełniliśmy jedni z pierwszych te postanowienia szczytów, kolejnych szczytów, między innymi o 2%, 2,5% i teraz 5%. Polska to robi, więc tutaj jawimy się jako państwo zaufane.
1: Wiarygodny
0: polski żołnierz zawsze był przy żołnierzu amerykańskim i odwrotnie. Nieprawdą jest, i to były te słowa prezydenta Trumpa, nigdy nie powinny paść, że my gdzieś tam się chowaliśmy, uciekaliśmy.
1: Za plecami tak Amerykanów.
0: Bo tak absolutnie nie było.
1: Panie generale.
0: Bynajmniej w przypadku polskiego żołnierza.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za ten komentarz. Pan generał dr Jarosław Kraszewski, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, był z nami. Jeszcze raz dziękuję. Dobrego dnia życzę.
0: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Również.
1: O bezpieczeństwie z panem generałem rozmawialiśmy. No to przy bezpieczeństwie jeszcze na chwilę zostańmy, bo na Litwie w pobliżu polskiej granicy zakończyła się dynamiczny pokaz, zakończył się dynamiczny pokaz manewrów wojskowych Brave Griffin. Ćwiczenie obserwował prezydent Polski i prezydent Litwy Karol Nawrocki i Gitanas Nausieda. Na miejscu jest nasz litewski korespondent Kamil Zalewski. Nie mogło go tam zabraknąć. Witaj Kamilu, dzień dobry.
2: Tak jest. Witam, witam serdecznie.
1: Jak przebiegają te ćwiczenia?
2: No, muszę przyznać, że było co oglądać, zresztą jak to zwykle bywa w przypadku tego typu ćwiczeń. A więc tak, w pierwszej kolejności myśliwce z Francji, a także Rumunii przeprowadziły uderzenie na obiekt przeciwnika, tak zakładał scenariusz tego pokazu, tych ćwiczeń. Następnie pododdziały artylerii również przypuściły atak. Potem miał miejsce epizod, w którym polscy żołnierze również brali udział. Drony przeprowadziły najpierw rozpoznanie, potem uderzenie wykonano na dwa obiekty. No i weszły również do walki pododdziały piechoty. W ćwiczeniu uczestniczy, tak jak wspomniałem, uczestniczą polscy żołnierze, 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, a tak ogólnie tych żołnierzy jest około kilkuset. Łącznie na ćwiczenia przyjechało też wiele jednostek sprzętu wojskowego, w tym również polskie Rosomaki, między innymi. O zadaniach stojących przed polskimi żołnierzami mówił dowódca drugiej kompanii piechoty zmotoryzowanej.
3: Naszym zadaniem było przede wszystkim przećwiczyć przemieszczenie na dużej odległości.

0: sprawności, współdziałać z siłami sojuszniczymi oraz prowadzić działania ofensywne. Naszym zadaniem w ramach ćwiczenia Brave Griffin 26 było w pierwszej kolejności przeprowadzenie rozpoznania oraz uderzenia poprzez wyposażenie kompanii bezzałogowych systemów uzbrojenia, a następnie wiązać walką przeciwnika poprzez pluton piechoty zmotoryzowanej.
1: Ćwiczenie odbyło się około 10 km od polskiej granicy w miejscowości Kamień, co oznacza, że jest to tak zwany przesmyk suwalski. Dlatego pytałem dowódcę też o znaczenie tego miejsca, o to, co powiedział.
0: Kolejnym celem tego ćwiczenia było po prostu był pokaz siły show of force, no bo dobrze wszyscy wiemy, że przesmyk suwalski jest takim newralgicznym miejscem na mapie Polski, na mapie Europy, no i oczywiście NATO.
1: Dodam, że po tym pokazie prezydenci zapoznali się ze sprzętem i uzbrojeniem. Niedługo rozpocznie się konferencja prasowa, a później Karol Nawrocki spotka się też z polskimi żołnierzami.
2: Kamil Zalewski się temu wszystkiemu przygląda i dla Państwa relacjonuje. Kamilu, dziękuję za te informacje.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Punktualnie 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polski rząd odwołuje się do TSUE w sprawie umowy Unia Europejska Państwa Mercosuru. Informacje w tej sprawie Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym. Wniosek będzie oficjalną rządową skargą na umowę z państwami Ameryki Południowej, przekazuje wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Rada Ministrów podjęła decyzję, wnioskowaliśmy o to, obiecaliśmy, dotrzymaliśmy słowa. Robimy to w interesie polskich konsumentów, rolników. Po prostu dbamy o to, żeby na polskim stole była najlepsza, zdrowa żywność.
4: Polska skarga na umowę z państwami Ameryki Południowej to nie jedyne działanie w tej sprawie. Wcześniej do TSUE wpłynęła skarga Parlamentu Europejskiego. Umowa z państwami Mercosuru obowiązuje od 1 maja. Wysokość stóp procentowych bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Jest to decyzja zgodna z prognozami ekonomistów. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi 3,75%. Pierwsi pacjenci są już leczeni za pieniądze ze społecznej zbiórki internetowej Łatwoganga. Chodzi o zbiórkę youtubera sprzed 2 tygodni na fundację Cancer Fighters. W ciągu 9 dni udało się zebrać 280 milionów złotych. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przebywa pacjent, którego leczenie jest finansowane właśnie z tej zbiórki, mówi profesor Krzysztof Kałwak z tej placówki.
6: Jeden z naszych pacjentów otrzymał już 2 miliony złotych na terapię celowaną, która będzie pomostem do przeszczepu i potem podtrzymaniem po przeszczepie. To jest taki mały heniu. Natomiast potrzeby są ogromne i tutaj pan prezes Fundacji Cancer Fighters zbiera informacje od poszczególnych ośrodków onkologii dziecięcej w Polsce na temat potrzeb.
4: Rocznie w naszym kraju lekarze wykrywają około 1200 przypadków nowotworów u dzieci. Ponad 80% tych chorób udaje się wyleczyć. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy żegnają Andrzeja Olechowskiego. Pogrzeb byłego ministra finansów i byłego szefa polskiej dyplomacji, także jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej, odbywa się na warszawskim Wilanowie. Podczas mszy świętej pogrzebowej ksiądz prałat Aleksander Seniuk, rektor stołecznego kościoła sióstr wizytek, wspominał zmarłego jako zaangażowanego w życie chrześcijańskiej wspólnoty.
7: Rozmawialiśmy oczywiście o personaliach. Cieszyliśmy się, że w kościele się coś dobrego dzieje. No prawie nieraz pomstowaliśmy, gdy nie działo się dobrze, zwłaszcza gdy myśleliśmy o arcyszkodnikach różnych. Ale te personalia on najczęściej przerywał i mówi, to nie ma sensu. Idźmy dalej, nie poświęcajmy temu zbyt wiele czasu. Był człowiekiem umiaru.
4: Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia. Miał 78 lat.
8: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.

0: dziesiątce.
1: Lacjum?
0: Tak, bo suplement diety Lacjum to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Lacjum 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien? I dlaczego milczał?
3: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
4: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest godzina 15:35.
4: Gość Polskiego Radia 24.
5: Nasze studio odwiedził pan Przemysław Koziński, prawnik, mediator, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, Stowarzyszenie Szczęśliwe Dziecko. Dzień dobry, panie Przemysławie.
6: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Przyjechałem do państwa prosto z Częstochowy z publikacji wyroku.
5: Bo będziemy o tej sprawie rozmawiać, o sprawie, o której państwo już słyszeli w informacjach Polskiego Radia 24, bo od samego początku informujemy także dzisiaj o tym, jaki jest przebieg tego procesu, no i jaki zapadł wyrok. Chodzi o Kamila z Częstochowy, 8-latka zamordowanego, można to chyba tak określić wprost, przez swojego ojczyma, przez członków swojej najbliższej rodziny, a przynajmniej nieochronionego przez tych, którzy chronić go powinni. Sprawa, która bulwersowała całą Polskę i sprawa, o której dzisiaj mówimy za sprawą tego wyroku. Przypomnijmy dla porządku, 25 lat więzienia dla ojczyma, 16 lat dla matki. Dla kobiety, która Kamilka urodziła, może tak
6: rodzicielki, tak powinniśmy
5: o tym mówić. To jest wyrok z pana punktu widzenia satysfakcjonujący? Życia chłopcu nic nie wróci, ale...
6: Ten wyrok, to nie chodzi o moją satysfakcję, tylko to chodzi o pamięć Kamilka. Ja uważam i myślę, że nie tylko ja, że ten wyrok nie oddaje sprawiedliwości pamięci Kamilka. Pani redaktor też pominęła kwestię wujostwa, czyli osób najbliższych, które tam zamieszkiwały razem z Kamilkiem i razem z ojczymem i z matką. To dzisiaj zapadł też wyrok również co do wujostwa. I przede wszystkim ja uważam, że rażąco niesprawiedliwy i za niski jest wyrok co do wujostwa. Bo ja przypomnę, że ciotka, z tego co pamiętam, bo byłem na sali i na gorąco, więc to było wszystko na gorąco. Z tego co pamiętam, ciotka dostała 8 miesięcy w zawieszeniu, pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Natomiast wuj dostał wyrok 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. Więc tak naprawdę ten wyrok oznacza, że oni tak naprawdę nie poniosą za to żadnej odpowiedzialności i nie spotka ich tak naprawdę żadna kara. Natomiast co do pytania pani redaktor, co do dwóch głównych sprawców, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że sąd nie poszedł w kwalifikacje jako zabójstwa, uznając, że główny sprawca, czyli Dawid B., według sądu, według interpretacji sądu, nie miał zamiaru zabicia. Tak uznał sąd i zakwalifikował ten czyn jako spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, którego następstwem była śmierć dziecka. I przy tej kwalifikacji mimo tego, że tak to sąd zakwalifikował niejako zabójstwo, to

0: tej kwalifikacji tego czynu. Polski kodeks karny również przewiduje możliwość dożywotniego pozbawienia wolności. I sąd nie skorzystał z tego rozwiązania w tym przypadku i tu uważamy, że to jest niesprawiedliwe, bo trudno sobie, bo oczywiście to rozwiązanie jest stosowane w najbardziej drastycznych przypadkach. Mm. A trudno sobie
1: wyobrazić bardziej drastyczny niż
0: przypadek spowodowania niż ten.
1: Wyrok jest nieprawomocny, będzie apelacja zapewne, jeszcze będziemy do tej sprawy wracać. Jeszcze chciałam zapytać o tych, którzy znajdowali się w otoczeniu Kamila, którzy mogliby tej tragedii zapobiec. Ja pamiętam tę dyskusję, która rozgorzała po tym, kiedy ta sprawa ujrzała światło dzienne. No i wtedy pojawiały się pytania o opiekę społeczną, o nauczycieli, o opiekunów, którzy widzieli, w jakim stanie jest Kamil. A wiemy również po tym dzisiejszym orzeczeniu, że to nie była kwestia jednorazowa, że ten mężczyzna znęcał się nad tym dzieckiem od dawna, więc pewnie ślady tego znęcania ten chłopiec nosił na swoim ciele, na swojej psychice, więc trudno oczekiwać, że ktoś tego nie zauważył. Pytanie, dlaczego nie zareagował?
0: Niestety z obserwacji moich i stowarzyszenia, które prowadzę, mamy tutaj w polskich instytucjach taką spuściznę jeszcze zachowań w tych polskich instytucjach związanych z sądownictwem rodzinnym. Jeszcze z zaszłości poprzedniego ustroju, niestety, muszę to z przykrością stwierdzić, ale tak to wynika z moich obserwacji. Takie są tutaj przypadłości z tego, co ja tutaj obserwuję i z wielu spraw, które wpływają do stowarzyszenia. A mianowicie no, te instytucje są silne wobec słabych, a słabe wobec silnych. I po prostu... No już takie, co do tej sprawy Kamilka z Częstochowy, to już takie jest już dosyć znane powiedzenie, które tutaj już obiegło całą Polskę, że nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, mimo że dziecko było maltretowane. Wielokrotnie przecież wołało o pomoc niejako, uciekając z domu. Przecież przypomnę, że Kamil został znaleziony w listopadzie 2022 roku w Olkuszu na przystanku.
1: Pół roku przed śmiercią.
0: Pół roku, nawet mniej, bo to się stało w... Kamil walczył 40 dni o życie, bo ja przypomnę, że to się stało 20... To, co do, czego dopuścił się ojczym Dawid B., to stało się 29 marca 2023. Czyli to nawet było na mniej niż przez pół roku. Mhm. I gdyby wtedy służby odpowiednio zareagowały, czyli osoby, które my jako państwo polskie i my jako podatnicy, wszyscy się składamy na to, żeby oni byli odpowiednio szkoleni i żeby mieli odpowiednie kompetencje i to na nich ciąży obowiązek zabezpieczenia dziecka. Gdyby wówczas wszystkie te instytucje, te osoby pracujące w tych instytucjach odpowiednio zareagowały, to Kamil by dzisiaj...
1: 2023 roku, czyli niedługo minął 3 lata.
0: Tak.
1: Straszna tragedia się stała, nie można jej cofnąć, nie możemy cofnąć czasu, ale możemy wyciągnąć wnioski i przez te 3 lata te wnioski, no takie mam wrażenie, może subiektywne i może zbyt optymistyczne, były wyciągane, no chociażby ta już symboliczna ustawa Kamilka, ustawa, która nosi no niejako imię tego tragicznie zmarłego chłopca. Co ona zmieniła w realiach dzieci, które są ofiarami przestępstw, ofiarami przemocy w Polsce?
0: No, wszyscy znamy, słyszeliśmy o ustawie Kamilka i wszyscy o niej słyszeli. Główne zmiany, jakie zaszły, to przede wszystkim, że które wprowadziła ta ustawa, że obecność przy przesłuchaniu dziecka, kiedy sędzia rodzinny słucha dziecko, powinno być obecny psycholog. To takie rozwiązanie, obecność psychologa przy przesłuchaniu dziecka, przy wysłuchaniu dziecka wprowadziła ta ustawa. Oprócz tego no, też te słynne już zaświadczenia o karalności, to wymóg przedstawiania zaświadczeń.

0: o karalności do instytucji i do wszystkich osób o niekaralności, do instytucji, które pracują z dziećmi. To jest narzędzie, które ma podnosić kwestie ochrony dzieci. Oprócz tego narzuciła obowiązkowe szkolenia na sędziów rodzinnych. No to są te główne trzy zmiany. Przede wszystkim te zaświadczenia o niekaralności to dotyczą placówek oświatowych i pracowników placówek oświatowych, bo tam jest najwięcej styczności z dziećmi, więc one tak naprawdę najbardziej tymi obostrzeniami związanymi z ustawą Lex Kamilek, tak zwaną, to najbardziej zostały tutaj narzucone te obostrzenia na placówki oświatowe. Według mnie jest to dalece niewystarczające, bo jak pokazały nam te 3 lata, dzieci jak ginęły, tak dalej giną i ta dalej są zagubione przez system.
1: Co musiałoby się stać, żeby ginąć przestały albo żeby system je odnalazł?
0: Według mnie tego typu obostrzenia i tego typu regulacje analogiczne do tych, jakie zostały wprowadzone dotyczące placówek oświatowych, powinny być również wprowadzone co do pracowników socjalnych. To, co pani redaktor na początku powiedziała, zadając mi to pytanie, że no, wszyscy pamiętamy, jak cała Polska dyskutowała o tym, że dziecko było bite, a byli w tej sprawie włączeni pracownicy socjalni, kuratorzy, a nikt nic nie widział. Więc tutaj przy tej sprawie głównie zawinili kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni, a żadnych regulacji związanych dotyczących tej grupy zawodowej ta ustawa Lex Kamilek nie wprowadziła. I te dzieci, które giną po sprawie Kamilka, które zginęły, to zawiniły osoby właśnie związane tutaj z pomocą socjalną i z instytucjami przysądowymi. I tutaj były niedopatrzenia również w tej kwestii. Jeszcze jest kwestia tutaj odpowiedniego szkolenia policjantów i wrażliwości. Też ta ustawa Lex Kamilek nie wprowadza na przykład szkoleń dla policji związanych z przemocą wobec dzieci. Ja uważam, że policjanci powinni być, ci, którzy idą w środowisko, w teren, powinni być w tej dziedzinie również szkoleni i ta ustawa nie wprowadziła tego typu rozwiązań.
1: Czy przed nami zatem Lex Kamilek 2.0?
0: Już Rzecznik Praw Dziecka w zeszłym tygodniu bądź 2 tygodnie temu ogłosiła, że przedłożyła taki projekt. On nie jest jeszcze ogólnodostępny, ja go nie widziałem. Ja widziałem go, widziałem jego założenia, bo są one opublikowane na stronie Rzecznika Praw Dziecka, ale jeżeli chodzi, ja mówię, pani redaktor, o tych założeniach, ale to te założenia, przynajmniej te założenia, które są opublikowane, to nie wprowadzają tych rozwiązań, o które ja dzisiaj mówię i o których ja, jako prowadząc stowarzyszenie i mając dziesiątki spraw związanych z dziećmi i sytuacjami, gdzie dzieje się przemoc wobec dzieci i różnego rodzaju przemoc, zarówno fizyczna, jak i psychiczna, tutaj tych rozwiązań ja w tych założeniach nie widzę. I tutaj jest pole do dyskusji. I ja tutaj chciałem też zaapelować, żeby jednak otworzyć pole do dyskusji na szersze grono ludzi, którzy pracują z tego typu sprawami, a nie żeby pracować w wąskim gronie. I tutaj to też, to już przy okazji tej audycji, to ja tutaj w taki głos wybrzmiałam, żeby należy wziąć do tych prac praktyków, którzy mają na co dzień styczność, a nie tylko teoria.
1: Apel poszedł w świat. Pan Przemysław Koziński, prawnik, mediator, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy wobec

0: by dzieci w Polsce były szczęśliwe. I oby takich spraw jak Kamilka z Częstochowy już nie było więcej. Bo bardzo się przykro tego wszystkiego słuchało, będąc na sali sądowej. I z tym głosem tutaj chciałem podziękować za możliwość tutaj uczestnictwa i do widzenia Państwu.
1: Dziękujemy bardzo. O młodych ludziach będziemy rozmawiać jeszcze do godziny 16 w Polskim Radiu 24. Pani Alicja Sztark, Education First z nami. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Egzamin maturalny z języka obcego, nowożytnego dzisiaj to była rzeczywistość abiturientów. Głównie wybierają język angielski i z tego, co słyszymy po tym, kiedy wychodzili z sal egzaminacyjnych, no to tak naprawdę ten egzamin to była dla nich formalność. Mówili o tym, że egzamin z języka angielskiego to jest błahostka. Okazuje się, że polska młodzież świetnie mówi po angielsku. Można zaryzykować taką tezę, że być może z angielskim radzą sobie lepiej niż z polskim nawet.
2: Można. Przede wszystkim poziom stresu jest znacznie niższy. Obserwujemy, słuchamy opinii naszych kursantów i maturzystów. Mówią, że nie boją się angielskiego. Zastanawiamy się, z czego to wynika. Rzeczywiście to chyba jedyny egzamin, do którego uczniowie przygotowują się prawie przez całe życie online, zwłaszcza ci współcześni maturzyści. Angielski jako najbardziej obecny język w codzienności młodych, w social mediach, w grach, w internecie. Sprawia, że maturzyści nie podchodzą do egzaminu ze swojego rodzaju obcego systemu, tylko z czegoś, czego używają na co dzień. Dlatego ten stres jest niższy.
1: No właśnie, bo mówimy o języku angielskim na poziomie tego egzaminu maturalnego jako o języku obcym, a on wcale taki obcy dla tych młodych ludzi nie jest.
2: Dokładnie. Natomiast nasze badanie, bo od 2011 zajmujemy się testowaniem umiejętności językowych młodych ludzi na całym świecie i obserwujemy, mierzymy różne umiejętności językowe, kompetencje językowe, takie jak umiejętność czytania ze zrozumieniem, umiejętność słuchania, mówienia i pisania. Więc te umiejętności, które nazywamy pasywnymi, czyli tutaj mam na myśli właśnie czytanie, to są te umiejętności, które najlepiej testy sprawdzają i w których najlepiej uczniowie sobie radzą. O wiele gorzej natomiast wypada często na egzaminach te umiejętności aktywne, czyli umiejętność mówienia, umiejętność przekazywania emocji, poczucie humoru, ekspresja. Te aktywne umiejętności, które są niezbędne do płynnej komunikacji.
1: Na ile to wynika właśnie z problemów w przyswajaniu tego obcego języka? Na ile świadczy w ogóle o kondycji młodych ludzi? Takiej kondycji psychicznej, emocjonalnej?
2: My obserwujemy od 2020 pewien spadek. Czyli że ta biegłość najmłodszych dorosłych w młodzież w wieku 18-20 lat wciąż jest niższa jeszcze niż przed pandemią. Jakie są tego przyczyny? Ciężko powiedzieć. Być może rzeczywiście było to mniej możliwości aktywnego praktykowania mówienia. Natomiast cały czas kontakt z social mediami, czyli z tym angielskim, który jest do czytania i do słuchania. Te umiejętności pasywne były wciąż młodzież nad nimi pracuje. Czy mamy narzędzia, które pozwalają mierzyć te zdolności aktywne? Czy mamy narzędzia, które umożliwiają poświęcenie odpowiedniej ilości czasu dla każdego na mówienie właśnie, bo testowanie czytania w dużych salach nie sprawia problemu. Uczenie czy umiejętności czytania ze zrozumieniem w dużych grupach jest dosyć proste. Natomiast mówienie i indywidualne podejście, no tutaj jest wyzwanie dla systemu.
1: Na ile egzamin maturalny z języka angielskiego rzeczywiście sprawdza te umiejętności językowe i przygotowanie młodego człowieka do tego, żeby funkcjonować, posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim, funkcjonować w realiach tego języka? Mówię o tym specjalnie w ten sposób, bo rzeczywiście no, umiejętność języka to jest również umiejętność odnalezienia się w jakiejś konkretnej rzeczywistości i umiejętność odnalezienia się w niej i funkcjonowania.
2: Dokładnie. Jeśli chcemy, by wysokie wyniki na maturach przekładały się właśnie na te realne sukcesy życiowe, czy to akademickie, czy późniejsze zawodowe, myślę, że musimy skoncentrować się na tym, aby inwestować w to, co jest najtrudniejsze w nauce języka, czyli w mówienie, właśnie w płynność językową w codziennej komunikacji. Nasz raport sugeruje, że te tradycyjne metody, które są oparte na takim pamięciowym uczeniu się, na gramatyce, są nieaktywne.

0: nieefektywne. Więc myślę, że takim wyzwaniem dla maturzystów w tym roku jest nie tylko zdanie to egzaminu, ale bardziej przejście z takiego poziomu rozumiem, co do mnie piszą, rozumiem, co do mnie mówią, na taki poziom potrafię w dyskusji przekonać kogoś do moich racji. Rozumiem i potrafię przekazać swoje opinie.
1: Jak zrobić, żeby ten cel osiągnąć? Pytam także z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia z własnych doświadczeń w nauce języków obcych, bo czasami to jest bariera w naszej głowie, taka bariera psychologiczna, bardzo trudna do pokonania.
0: Myślę, że najlepszą metodą jest skok na głęboką wodę, czyli wyjazd za granicę. Wyjazd do miejsca, gdzie tego języka używa się na co dzień i gdzie nie mamy innej możliwości w komunikacji. Czyli jeżeli chcemy kupić bilet na autobus, jeżeli chcemy kupić coś do jedzenia, musimy siłą rzeczy mówić w języku obcym, próbować swoich sił. Najbardziej naturalna, najbardziej efektywna metoda i najskuteczniejsza.
1: Skok na głęboką wodę. To doradzamy, jeśli ktoś chce się języka obcego naprawdę nauczyć. Kciuki trzymamy za naszych maturzystów, którzy już co prawda egzamin z języka angielskiego, języka obcego na poziomie podstawowym mają za sobą, no ale jeszcze ten poziom rozszerzony przed nimi, więc jesteśmy z nimi myślami, aby to również okazała się dla nich błahostka. Pani Alicja Sztark, Education First, była z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A ze mną już Paweł Zieliński i Paweł Pawłowski.
2: No właśnie. Witamy, dzień dobry.
3: How are you today?
1: No nie przełamię tej bariery, a już na pewno nie na antenie radiowej, mojej językowej wewnętrznej, żeby do was w obcym języku się odezwać. Będę mówić po polsku, bo myślę po polsku, cytując naszego wielkiego rodaka. Panowie, za chwilę przejmiecie stery w Polskim Radiu 24. Do was będzie należała antena i do was i do waszych gości, Paweł. Kto dzisiaj odwiedzi
2: no właśnie,
1: ciebie
2: ja może
1: i nas?
2: Zacznę od tego, że język polski bywa językiem obcym czasami u nas w kraju, zwłaszcza dla polityków. Mam takie wrażenie, dlatego że zadając im pytanie, tak jakby oni tych pytań nie rozumieli, niekoniecznie chcą na nie odpowiadać.
1: Czyli na egzaminie maturalnym mamy czytanie ze zrozumieniem, a w Polskim Radiu 24 mamy słuchanie ze zrozumieniem. I tutaj niektórzy oblewają ten test.
2: Miejmy nadzieję, że ten egzamin zda dzisiaj wicemarszałek Sejmu Maciej Żywno z Polski 2050 oraz Grzegorz Płaczek z Konfederacji. A porozmawiamy o sprawach trudnych. Trudnych chociażby dla Konfederacji, bo Sławomir Mentzen wypowiedział się wczoraj w bardzo krytycznych słowach na temat szefa sztabu generalnego generała Wiesława Kukuły. O to na pewno zapytam Grzegorza Płaczka, ale także nie zabraknie tematu kryptowalut, no i przerzucania się na projekty mające regulować ten rynek.
1: No tak, bo tych projektów dostatek i prezydencki, i rządowy, jeszcze Polski 2050, więc sporo propozycji. Sporo. Ciekawe, czy któraś z nich będzie w stanie uregulować rynek kryptoaktywów w naszym kraju.
4: No i przede wszystkim, czy prezydent da zielone światło dla którejkolwiek z tych
1: wersji? Na pewno pytanie, czy Włodzimierz Czarzasty da zielone światło?
4: Myślę, że raczej biorąc pod uwagę tę wysoką temperaturę, to ona trafi do zamrażarki sejmowej, więc polityki dużo będzie, ale oczywiście, jeśli chodzi już o taką narrację egzaminacyjną, to egzamin zdają na pewno nasi strażacy w regionach po 17. Będziemy patrzyli w okolice Biłgoraja, bo tam trwa walka z potężnym pożarem. Oprócz tego, jeszcze zanim spojrzymy na regiony, będziemy rozmawiali o tym, co na świecie się dzieje. Ernest Zozuń odwiedzi nasze studio, a to wszystko po godzinie 18 podsumujemy. Marcin Pijaj i Szymon Rębowski pomogą nam w tym wszystkim.
1: Paweł Zieliński, Paweł Pawłowski zostają z państwem. Ja się nazywam Ewa Wasążnik. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
5: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
3: reklamie.

0: Lublinie. Autopromocja.
1: Zawód reporter. Specjalizacja reporter kryminalny i sądowy. Jak się pisze o gangach i mafii? Ile prawdy jest w modnym ostatnio polskim kinie gangsterskim? O tym będę rozmawiał z Rafałem Pasztelańskim, współtwórcą książki Policjanci za cenę życia. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Walka z ogniem z powietrza i z ziemi. Drugi dzień strażacy gaszą pożar lasu na Lubelszczyźnie. Jest tam nasz reporter, będzie jego relacja. Jest wyrok sądu w głośnej sprawie. Ojczym i matka Kamilka z Częstochowy skazani. Więcej powie o tym nasza reporterka. Prezydent Nawrocki zgłasza własny projekt ustawy. Chodzi o regulację rynku kryptowalut. Rządowy projekt trafi do Sejmu w tym tygodniu. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: W ogniu znalazło się prawie 250 hektarów lasu. Przeszło 370 strażaków. Walczy z pożarem na Lubelszczyźnie. Ich działania wspierają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W akcji bierze też udział m.in. policyjny śmigłowiec Black Hawk. Pożar wymyka się spod kontroli. Wieje dość silny wiatr. Ogień cały czas się rozprzestrzenia. Na miejscu przy zbiorniku wodnym w Józefowie jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy wiadomo już, czy ktoś to określa, kiedy uda się strażakom okiełznać żywioł?
2: Na razie niestety jest to bardzo trudno stwierdzić. Sytuacja na pewno jest bardzo dynamiczna i o wiele trudniejsza niż jeszcze dzisiaj rano myśleliśmy. Jak mówił zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, brygadier Rafał Goliszek, akcję utrudnia silny wiatr.
3: Tutaj koledzy trzymali linie gaśnicze we dwóch, trzech nawet i bardzo silny wiatr, warunki konwekcyjne, czyli ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani. Jest to mieszany pożar, w tym momencie ściółkowo-wierzchołkowy, w zależności od wiatru. Jeżeli wiatr zawieje, przechodzi na wierzchołkowy, ale w tym momencie to jest mieszany.
2: Burmistrz Józefowa Roman Dziura podkreśla, że sytuacja choć jest bardzo trudna, to strażacy robią wszystko, aby ugasić ten pożar.
4: Niestety wiatr, który jest, no z powrotem ten pożar przeniósł na korony drzew. Strażacy niewiele mogą naprawdę zrobić. To jest głównie gaszenie z góry, helikopterami, samolotami. No jest kilka jednostek i mamy tutaj lądowisko na terenie miasta. Cała akcja profesjonalnie jest prowadzona, bo byłem rano zbudowany, jak obok naszego cmentarza samorządowego zgromadziło się 40 jednostek ochotniczych straży pożarnych i one podmieniają te jednostki, które już wodę zużyły na pożarze.
2: Przypomnijmy również, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alertę dla okolicznych gmin. Służby przestrzegają między innymi przed otwieraniem okien i spędzaniem czasu na zewnątrz. Jak podkreśla burmistrz Józefowa, na razie nie ma powodu, by ewakuować mieszkańców.
4: Uspokajamy ich, że na ten moment miasto, większość miasta, jak się wiatr nie odwróci, nie jest absolutnie zagrożona, ale jeżeli będzie coś niepokojącego, to wówczas mieszkańcom i naszym dyrektorom tą informację będziemy przekazywać.
2: Mimo wszystko mieszkańcy Józefowa i okolic są zaniepokojeni obecną sytuacją.
5: Stres to był taki, że dym szedł nisko w ten pułap i ja jak z podwórka zobaczyłem, to miałem, że idzie prosto, to jest dosłownie 500 metrów czy ileś. Tak ten dym mi wskazywał na ten. No to trochę strachu miałem, bo mówię, budynki, to już nie ma żartu.
6: Pogoda nie sprzyja, także ryzyko mimo ostrzeżeń wydaje mi się, że istnieje.
2: Wiemy jednak, że wojsko jest gotowe do wsparcia służb podległych pod MSZ.

0: MSWiA, które działają na Lubelszczyźnie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych.
1: Są uruchomione jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeżeli minister spraw wewnętrznych i administracji będzie potrzebował i wojewodowie, większe zapotrzebowanie, takie już kolejne dociera do nas. Wojsko zarówno w obszarze obrony terytorialnej, jak również wojsko, dowództwo generalnego rodzaju sił zbrojnych jest do dyspozycji i będzie służyło pomocą, wspiera akcję ratowniczo-gaśniczą.
0: Według informacji przekazanych przez MSWiA obecnie w gaszeniu pożaru biorą udział dwa policyjne śmigłowce Black Hawk oraz jednostki lotnicze Lasów Państwowych. Strażakom udało się opanować rozprzestrzenianie się ognia, ale w obszarze akcji gaśniczej pojawiają się niebezpieczne ogniska, które na bieżąco lokalizowane są przez służby. Aktualnie z żywiołem walczy niemal 400 strażaków. W ogniu znalazło się prawie 250 hektarów lasu.
2: Bardzo trudna walka strażaków z ogniem na Lubelszczyźnie. O trwającej akcji mówił nam Krzysztof Kuczyński. Dziękujemy za relację. Najczęściej pożar lasu zaczyna się od ściółki, dlatego dwa razy dziennie badana jest jej wilgotność, tłumaczyła w rozmowie z nami Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
3: Poziom wilgotności jest takim ważnym wskaźnikiem, jaki mamy stopień zagrożenia pożarowego. Jeżeli ta wilgotność wynosi poniżej 10%, wówczas mamy trzeci stopień zagrożenia pożarowego, najwyższy stopień. I taki stopień zagrożenia mieliśmy w większości krajów w ostatnich dniach. Niestety również majówka, cała Polska świeciła się na czerwono, czyli ten trzeci stopień mieliśmy. Wiele pożarów niestety było w samą majówkę, natomiast podczas majówki 569 pożarów lasów. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli utrzymuje się ten trzeci stopień zagrożenia, to każde zachowanie nieodpowiedzialne może się przyczynić do wybuchu pożaru. Niestety na 9 na 10 pożarów jest określanych jako czynnik ludzki, czyli człowiek niestety najczęściej jest winien temu, że ten pożar wybucha.
2: Przestrzegała Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Przyczyny pożaru lasu na Lubelszczyźnie będzie wyjaśniała prokuratura. Śledczy badają też okoliczności wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego niedaleko Biłgoraju. Pilot maszyny zginął. 25 lat więzienia dla ojczyma, 16 dla matki. Sąd w Częstochowie skazał ich za śmierć 8-letniego Kamilka. Apelację w tej sprawie zapowiada siostra chłopca. Podobnego kroku nie wyklucza prokuratura. Wnioskowała ona o wyższy wymiar kary. Łączymy się z naszą reporterką Dagmarą Kandzior, która jest przed sądem w Częstochowie. Dzień dobry, Dagmaro.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz proszę, za co zostali skazani matka i ojczym chłopca i jak ta decyzja sądu jest komentowana?
4: Tu ostatecznie zmieniła się kwalifikacja czynów, bo prokuratura na samym początku chciała, by mężczyzna odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Żądała faktycznie dożywocia, a ostatecznie, jak usłyszeliśmy podczas wyroku, sąd uznał, że było to wieloletnie znęcanie się fizyczne i psychiczne nad dzieckiem, które właśnie skutkowało ciężkim uszczerbkiem na jego zdrowiu, w konsekwencji, jak wiemy, śmiercią. Sędzia Marek Garlik, który czytał właśnie wyrok, wymieniał wszystkie czyny, jakich dopuszczał się ojczym wobec dziecka.
5: Znieważał go słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe. Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze. Bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble. Kopał po ciele i po głowie. W dniu 29 marca 23 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
4: Jest to oczywiście tylko fragment jego wypowiedzi. Mogę tutaj powiedzieć prosto z sali sądowej, że gdy sędzia odczytywał wyrok, to wymienienie tych wszystkich czynów zajęło mu tak naprawdę dobrych kilka minut. Tak dużo tego było i sędzia opisywał, co konkretnie spowodował dany czyn. Matka z kolei tego chłopca usłyszała wyrok za pomocnictwo, jak i za to, że nie reagowała na to, co dzieje się w domu. Wymierzona łączna kara dla niej to 16 lat pozbawienia wolności. No i właśnie, gdy rozmawialiśmy z prokuraturą, to widać było, że nie jest ona zadowolona z tego wyroku. Prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska zaraz po wyjściu z sali mówiła, że te orzeczone kary nie są satysfakcjonujące i dotyczy to zarówno przypadku ojczyma, jak i matki.
6: Tutaj również będziemy musieli przeanalizować motywy, którymi kierował się sąd. Tak jak wspomniałam, sąd wyeliminował z zarzutów jeden z czynów, a to znalazło odzwierciedlenie w karach. Zobaczymy, jak sąd to uzasadni.
4: Tak już, jak wspomniałaś, będzie złożona apelacja. To zaraz po wyjściu z sali mówiła siostra Kamilka, która jest tutaj oskarżycielką

0: posiłkową w tej sprawie. Rozmawialiśmy z nią zaraz po wyroku. No niestety była bardzo wstrząśnięta i bardzo trudno jej się wypowiadać było na ten temat. Jedynie mówiła, że faktycznie jej zdaniem te kary powinny być znacznie wyższe. No i podobnie uważa obecna na tym ogłoszeniu wyroku rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
1: Ja znam akta sprawy bardzo szczegółowo, znam okoliczności tej sprawy bardzo szczegółowo i dlatego też uważam, że wyrok powinien zostać zaskarżony.
0: Wiele krytycznych słów padło też ze strony Piotra Kucharczyka. Jest to mężczyzna, który organizował pogrzeb Kamilka. Jest też założycielem fundacji na cześć tego zmarłego Kamilka. Podkreślał, że jego zdaniem ta apelacja musi zostać złożona.
2: Nie jesteśmy usatysfakcjonowani, powiem tak dyplomatycznie. Będziemy się odwoływać, dlatego że no, to jest kolejny wyrok w kolejnej sprawie, bo przecież tych spraw było wiele, jeżeli chodzi o krzywdzenie dzieci, który pokazuje, że wartość życia dziecka w Polsce stoi bardzo nisko.
0: Ojczym Kamilka działał w recydywie, to oczywiście wpłynęło na zaostrzenie kary. No i był jeszcze wcześniej zarzut ze strony prokuratury, który odnosił się do molestowania seksualnego osoby nieletniej. Sąd ostatecznie racji prokuraturze w tej sprawie nie przyznał. I tak zarówno matki, jak i ojczyma na sali sądowej nie było. Tłumaczyli, że nie chcą brać udziału w dzisiejszym ogłoszeniu wyroku, pozostali w areszcie. Byli natomiast wujkowie, konkretnie wujek i ciotka Kamilka. Oni również usłyszeli wyroki, to 6 i 10 miesięcy pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu na 3 lata i to za to, że nie udzielili pomocy dziecku.
3: Matka i ojczym z wyrokami wieloletniego więzienia za śmierć 8-letniego Kamilka. O decyzji sądu w sprawie, która poruszyła cały kraj, mówiła Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację.
4: Suma wydarzeń.
3: Projekt za projekt. Obóz rządowy zakończył pracę nad trzecią odsłoną ustawy o kryptoaktywach. Ten ruch wyprzedza prezydent, który skierował do Sejmu własną wersję regulacji. Łączymy się z Michałem Fabisiakiem. Dzień dobry, Michale.
5: Dzień dobry.
3: Który z projektów ma większe szanse na uchwalenie i wejście w życie?
5: W Sejmie większe szanse na uchwalenie ma projekt rządowy. Popierają go wszystkie kluby koalicyjne. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna oczekuje, że tym razem da się przekonać również do tego projektu pan prezydent.
6: Do 3 razy sztuka. Mają szansę, żeby przyjąć tę, podpisać tę ustawę, ją zaakceptować. Sprawa jest ważna i ona wymaga i regulacji, i takiej odpowiedzialności politycznej. Więc się dziwię, nie ma tutaj się co obrażać. Mówię tu do urzędników prezydenta, którzy będą doradzać prezydentowi. Trzeba po prostu to podpisać, przełknąć to jako gorzką pigułkę, ale polityczną lekcję i lepiej czytać ustawy i lepiej wiedzieć, jakie są konsekwencje z wet.
5: Projekt rządowy, jak wczoraj usłyszeliśmy od premiera, ma być w większości identyczny jak przepisy, które już dwukrotnie zawetował prezydent. Jedyna zmiana to właściwie zaostrzenie kar dla oszustów poruszających się po rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki postanowił jednak wziąć sprawę w swoje ręce i przygotował własny projekt. Przedstawił go dziś szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.
7: Ten projekt jest projektem kompromisowym po to, żeby zakończyć ten chocholi taniec rządu i Donalda Tuska. A czy to jest także wyjście naprzeciw przede wszystkim tym, którzy oczekują na regulację tego rynku? Bo podkreślę, pan prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją regulacją tego rynku. Natomiast jest to także wyjście naprzeciw rządowi.
5: Projekt prezydenta przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Czy może zostać uchwalony przez Sejm? A na pewno nie zgodzi się na to Koalicja Obywatelska. Poseł tego klubu Mariusz Witczak mówi wprost, projekt prezydenta należy zignorować, bo stoi za nim wyłącznie troska o ocieplenie wizerunku pana prezydenta po dwukrotnym wecie.
8: Dzisiaj to jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta. Nie, panie prezydencie, panie Bogucki, nie zdejmiecie z siebie odpowiedzialności za krzywdę polskich obywateli. Dwukrotnie daliśmy wam szansę, żeby szarą strefę uregulować. Nie poszliście w to. W związku z tym dzisiaj proszę siedzieć grzecznie i cicho i popierać rozwiązanie rządowe.
5: Ale jak słyszę, nie cała koalicja rządowa zamierza ignorować propozycje prezydenta. Łukasz Osmalak z Polski 2050 mówi, że jego środowisko polityczne jest gotowe pracować nad każdą regulacją, która, jak tłumaczy, będzie chronić Polaków, w tym również nad projektem prezydenckim.
9: Jeżeli

0: Rząd przedstawi swój projekt, będziemy procedować projekt rządowy, oczywiście, że tak. Jeżeli zdecyduje się komisja, żeby procedować projekt Polski 2050, co uważam jest najlepszym rozwiązaniem w tym momencie, procedujmy projekt Polski 2050. Oczywiście, jeżeli pojawi się projekt pana prezydenta, również będziemy nad nim pracować. Tutaj zresztą w każdej kwestii nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
1: Wcześniej tu w Sejmie była szefowa Polski 2050, minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która zaapelowała do Sejmu, aby właśnie ten projekt, projekt Polski 2050, został przyjęty, bo jak tłumaczyła, ma on większe szanse niż projekt rządowy na to, aby uzyskać podpisy prezydenta. No ale ta wypowiedź miała miejsce jeszcze przed tym, jak właśnie szef prezydenckiej kancelarii przedstawił szczegóły projektu prezydenckiego. Projekt Polski 2050 jest już od wielu tygodni w Sejmie. Projekt prezydenta trafił do Sejmu dziś. Rządowy możliwe, że trafi tu jutro, bo właśnie jutro ma zostać przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.
2: Rząd i prezydent ze swoimi projektami dotyczącymi uregulowania rynku kryptoaktywów. O szansach na wejście ich w życie mówił Michał Fabisiak. Dziękujemy za te informacje. Wyścig na projekty to nie próba skutecznego uregulowania rynku, tylko chęć pokazania, kto bardziej dba o obywateli, oceniła w rozmowie z nami profesor Dorota Piątek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: Z jednej strony politycy oczywiście chętnie w takich sytuacjach kryzysowych demonstrują czy pokazują swoją troskliwość obywateli, ale z drugiej strony też nie zapominajmy, że no, obywatele też powinni dysponować wiedzą, która umożliwia im podejmowanie z kolei no, rozmaitych decyzji życiowych i liczenie się także z konsekwencjami tychże decyzji. Także niestety cała ta debata nie będzie sprzyjała temu, żeby podnosić, nie wiem, stan wiedzy, stan świadomości ludzi, tylko będzie, czy jest w dużej mierze licytowaniem się na to, kto jest bardziej dbający o interesy obywateli, albo kto jest bardziej odpowiedzialny za to, co się na tym rynku wydarzyło.
2: Aferę z firmą Zonda Krypto, która działa na rynku kryptowalut, bada prokuratura. Liczba pokrzywdzonych przekracza 1000. Kwota strat to co najmniej 350 milionów złotych. Po 17:00 minister sprawiedliwości i koordynator służb specjalnych przedstawią w Senacie informacje na temat Zonda Krypto. Wnieśli o to senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Do powstrzymania się od utrudniania objęcia wykonywania obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wezwał nasz kraj Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Decyzja ma charakter natychmiastowy i jest skierowana do wszystkich władz i instytucji Polski, w tym do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o 4 sędziów, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Nie uznaje ich prezes TK Bogdan Święczkowski. To ważne i jednoznaczne orzeczenie, które mówi wprost. Sędziowie muszą zostać dopuszczeni do pracy. Tak ten werdykt komentuje europoseł Michał Wawrykiewicz z KO.
4: To orzeczenie musi być natychmiast wykonane, czy to się podoba, czy nie panu Święczkowskiemu, bądź panu prezydentowi Nawrockiemu. Jeśli to nie będzie wykonane natychmiast, tak jak orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka, no to stosowne osoby poniosą konsekwencje także w tej sferze prawnokarnej, bo nie możemy sobie pozwolić jako państwo na tak jawne lekceważenie zarówno porządku konstytucyjnego, jak i europejskiego.
2: Na terenie Polski najwyższym prawem jest konstytucja, jej strażnikiem jest prezydent, a wszelkie spory rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny. Tak orzeczenie Trybunału w Strasburgu ocenia szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
5: Więc nie ma wyższego prawa i nie ma innego organu, który mógłby rozstrzygać o kwestiach konstytucyjnych. Pan prezydent skierował w trybie artykułu 189 Konstytucji wniosek o rozstrzygnięcie sporu między Sejmem reprezentowanym przez marszałka Sejmu, a prezydentem w kontekście treści artykułu 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli w istocie, czy można dokonać ślubowania bez prezydenta.
2: Zakres werdyktu Trybunału w Strasburgu wyjaśniał na naszej antenie profesor Maciej Gutowski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
6: Trybunał potraktował, że po pierwsze kompetentnym organem do wyboru jest Sejm, po drugie, że ten wybór, tak jak statuuje Konstytucja, powoduje powstanie statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I po trzecie, to nie wynika jeszcze jasno, pewnie trzeba będzie to przeczytać, gdy treść będzie dostępna, albo że doszło już do tego ślubowania, albo że wybór jest wystarczającym warunkiem objęcia funkcji. Tego do końca nie wiemy.

0: Ale sądzę, że Trybunał potraktował, że doszło już do wszelkich czynności wymaganych do objęcia funkcji wykonywania mandatu sędziego, no bo skoro mają przejść oni do czynności orzeczniczych, trzeba ją zapełnić wszystkie władze Rzeczpospolitej Polskiej, bo taki jest adresat wszystkie władze publiczne, no to znaczy, że oni już są gotowi do orzekania, czyli tak jakby byli już po owym ślubowaniu.
1: Wyjaśniał na naszej antenie profesor Maciej Gutowski z Uniwersytetu w Poznaniu. Jak ustaliła nasza reporterka, czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zapowiada, że jutro stawi się w pracy w siedzibie instytucji. Chodzi o sędziów, których do tej pory nie dopuścił do orzekania prezes TK Bogdan Święczkowski.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się jutro w Rzymie z papieżem Leonem XIV. W tle audiencji amerykańskiego dyplomaty w Watykanie są kolejne krytyczne wypowiedzi Donalda Trumpa pod adresem głowy Kościoła katolickiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucał papieżowi m.in. zbyt łagodne stanowisko wobec Iranu. O szczegółach Jan Olencki.
3: Leon XIV odpowiadał na zarzuty Trumpa, podkreślając, że stanowisko Watykanu wobec wojny pozostaje niezmienne, a zadaniem Kościoła jest przypominanie o potrzebie dialogu i pokoju. Kościół od lat wypowiada się przeciwko wszelkiej broni jądrowej, więc nie ma co do tego wątpliwości. Marco Rubio próbował z kolei łagodzić znaczenie słów Donalda Trumpa. Prezydent zasadniczo powiedział, że Iran nie może posiadać broni jądrowej, ponieważ użyłby jej przeciwko miejscom, w których mieszka wielu katolików i innych wyznawców. Według amerykańskiego Departamentu Stanu rozmowy w Watykanie mają dotyczyć m.in. wojny na Bliskim Wschodzie, wolności religijnej i sytuacji humanitarnej. Później Marco Rubio ma spotkać się także z przedstawicielami włoskiego rządu. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Rosja naruszyła rozejm ogłoszony przez Ukrainę. Według szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybichy 108 dronów i 3 rakiety uderzyły w ukraińskie miasta. Rano atakowały m.in. Zaporoże i Charków. Mer Charkowa i Ihor Terechow informuje, że jeden z domów został doszczętnie zniszczony. Dron Szachet zaatakował prywatny dom mieszkalny. Uszkodzenia są bardzo poważne. Dach został zniszczony, zawaliły się ściany nośne. Dwoje ludzi potrzebowało pomocy medycznej w związku z silną reakcją na stres. W sumie 12 domów jest uszkodzonych. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa deklarowała, że Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych. Moskwa ogłosiła jednostronne zawieszenie broni 8 i 9 maja. W odpowiedzi Ukraina zapowiedziała wstrzymanie działań wojennych na czas nieokreślony. Rosja stała się antybohaterem skandalu Biennale w Wenecji, który po wieloletniej przerwie wrócił ze swoją wystawą. Za kilka minut, tuż przed oficjalnym otwarciem polskiej wystawy, sprzeciw wobec obecności Rosjan na Biennale wyrażą wspólnie szefowe i szefowie resortów kultury z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Nie planujemy bojkotowania wydarzenia. Będziemy obecni na pokazach i prezentacjach, aby nie oddać pola rosyjskiej propagandzie i mówić prawdę o agresji na Ukrainę, wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem ministerka kultury Marta Cienkowska.
4: A zapraszanie agresora na tego typu imprezy jest błędem organizacji, ale w jakiś sposób neutralizowaniem tych zbrodni. Tak jak dobrze wiemy wszyscy, kultura to jest soft power kraju. No i oni właśnie przez to soft power chcą znowu wrócić na największe salony Europy.
1: Przed wejściem na teren Biennale trwa protest zorganizowany przez rosyjskich opozycjonistów oraz Ukraińców. Chodnik przed wejściem na teren wystaw został wyklejony datami rosyjskich agresji na kraje i narody. Rodzina i przyjaciele pożegnali Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i były szef dyplomacji. Był też jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej. W uroczystościach pogrzebowych na warszawskim Wilanowie wzięli udział m.in. premier Donald Tusk i marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Łączymy się z naszym reporterem Witoldem Banachem. Dzień dobry, Witku.
5: Dzień dobry.
1: Opisz proszę, jak wyglądało to ostatnie pożegnanie.
5: Andrzeja Olechowskiego żegnali koledzy, politycy i współpracownicy, którzy znali się z nim jeszcze z czasów pracy w MSZ. Wśród nich Janusz Skolimowski i były ambasador w Kuwejcie i Egipcie Jan Natkański.
6: będąc pracownikiem.

0: Pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych miałam wspaniałego szefa. Po pierwsze wiedział, co chce, nie przeszkadzał nam w inicjatywach, miał koncepcję i pracy ministerstwa, i polityki zagranicznej. Sympatyczny człowiek, poza wszystkim innym. Był konkretny, rzeczowy, nie wchodził w szczegóły, jak zlecał komuś coś do wykonania, to już nie wchodził w szczegóły. Miał taką zasadę, że trzeba było samemu dopracowywać się rzeczy, natomiast rzucał pomysły, ale można było również z tymi pomysłami z nim dyskutować. Czyli jak nie zawsze zgadzaliśmy się jako na przykład zawodowi dyplomaci z jakimiś pomysłami, to mogliśmy przedstawić swoje argumenty i przyjmował te argumenty.
1: Jestem byłym ambasadorem, jednym z nominowanych przez pana ministra w latach 90. Mam tylko dobre wspomnienia. Rozumiał, co się dzieje w świecie, bo to jest najważniejsze.
2: Andrzeja Olechowskiego pożegnał również były prezydent Bronisław Komorowski.
3: Będę na pewno pamiętał Andrzeju Olechowskim jako o rzadkim typie polityka, bo po tej rewolucji solidarnościowej to nie było częste, aby politykami odpowiedzialnymi za najważniejsze obszary w państwie były osoby nie tylko głęboko fachowe, przygotowane do pełnienia tej funkcji, ale również z taką ogromną umiejętnością pozyskiwania sympatii ludzi. Samym wyglądem budził zaufanie.
2: Marcin Święcicki, były prezydent Warszawy, który znał się z Andrzejem Olechowskim 60 lat, wspominał, że był to człowiek i polityk wyjątkowy.
4: On był negocjatorem pierwszej polskiej umowy z Unią Europejską, którą rząd Mazowieckiego, rząd Skubiszewski razem ze mną, żeśmy to podpisali, ale on ją wynegocjował. W 2010 roku, jak startował na prezydenta ponownie, to miał bardzo taki silny proeuropejski program wejścia do strefy euro. Uważał, że był błąd, żeśmy od razu tego nie zrobili. Przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, powołania Armii Europejskiej. To był bardzo śmiały program jak na 2010 rok. Także to był proeuropejczyk, człowiek światowy. No rzeczywiście miał taki międzynarodowy sznyt i bardzo przyjemnie z nim się zawsze rozmawiało i współpracowało, bo był merytoryczny, nie wdawał się w jakieś takie pyskówki polityczne.
2: Andrzeja Olechowskiego żegnał też dziennikarz Krzysztof Turowski.
5: Spotkałem go właśnie tuż po 89 roku. No jakoś się zaprzyjaźniliśmy, był bohaterem jednego z moich dużych programów telewizyjnych, Godzina Szczerości. My się po prostu bardzo, bardzo polubiliśmy i często spotykaliśmy. To był przede wszystkim urodzony polityk, bardzo odważny, o jasnych, sprecyzowanych poglądach politycznych. Myślę, że właśnie politykiem stał się jednak w wolnej Polsce. Przedtem rzecz jasna nie był, był ekonomistą, ba, mało tego, no przede wszystkim był radiowcem przecież, także prezenterem w Trójce. Bardzo dobra i koncyliacyjna postać, której brakuje zdecydowanie w polityce polskiej.
2: Andrzej Olechowski był liderem bezpartyjnego bloku wspierania reform, a w połowie lat 90. z Czesławem Bieleckim współtworzył Ruch 100. W 2001 roku był współzałożycielem wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem Platformy Obywatelskiej. Dziś spoczął na cmentarzu w Wilanowie.
6: W grobie rodzinnym na tym cmentarzu uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego obserwował Witold Banach. Dziękujemy za relację. Pierwsi pacjenci są już leczeni za pieniądze ze zbiórki internetowej Łatwoganga. Podczas jej trwania na rzecz Fundacji Cancer Fighters wpłacono około 280 milionów złotych. Profesor Krzysztof Kałwak z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu mówi, że w jego klinice przebywa pacjent, którego leczenie jest finansowane z tej społecznej zbiórki.
7: Już w tej chwili te pieniądze są wydawane na zbiórki celowe. Jeden z naszych pacjentów otrzymał już 2 miliony złotych na terapię celowaną, która będzie pomostem do przeszczepu i potem podtrzymaniem po przeszczepie. To jest taki mały Heniu. Natomiast potrzeby są ogromne i tutaj pan prezes Fundacji Cancer Fighters zbiera informacje od poszczególnych ośrodków onkologii dziecięcej w Polsce na temat potrzeb. I na pewno będziemy się spotykać, dyskutować.
6: W akcję pomocy dzieciom chorym na raka zainicjowaną przez Łatwoganga zaangażowały się miliony Polaków, w tym aktorzy, muzycy i sportowcy. Rocznie w naszym kraju wykrywa się do 1200 przypadków nowotworów u dzieci. Ponad 80% tych chorób udaje się wyleczyć. Za maturzystami już egzamin z języków obcych na poziomie podstawowym. W większości przypadków był to angielski. Przeszło 5000 osób pisało egzamin dojrzałości na stadionie stołecznej Legii. To absolwenci szkoły w chmurze.
8: Angielski podstawowy. Zadania takie z podstawówki, szczerze mówiąc.

0: Myślę, że dla każdego, kto jakkolwiek interesuje się, używa tego języka na co dzień, jest to po prostu very easy.
1: Skąd pani jest?
2: Z Białorusi.
1: Jaki język pani pisała?
2: Rosyjski. To jest mój język ojczysty ogólnie, ale no chciałam już dostać jak najwięcej punktów, jak będę do uniwersytetu szła.
1: Jakie jeszcze egzaminy?
3: Angielski jutro rozszerzony i geografia 15 rozszerzona. Jeszcze te ustne, nie?
1: A jakie plany w ogóle po maturze?
3: Studia, ale zaoczne i praca. Ja wolę pieniądze zarabiać.
4: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym, rano język angielski, a po południu historia sztuki. Maturzyści poznają wyniki egzaminów 8 lipca. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Wrócę do państwa z następną porcją najważniejszych informacji. Będzie to punktualnie o 17. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi 8 taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Po reklamie.
12: 32 minuty po godzinie 16 przed mikrofonem Paweł Zieliński. Zapraszam na wspólne popołudnie w Polskim Radiu 24.
13: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
12: Jak zawsze u nas dużo polityki, dwie rozmowy polityczne, ale nie tylko krajowa będzie nas zajmowała, bo także patrzymy szerzej za niecałe dwa kwadranse świata pogląd Ernest Zozuń i spojrzymy między innymi na Rumunię, bo tam upadł rząd. I dlaczego tak się stało? Bo to jest ciekawsze niż by mogło się wydawać, jeśli chodzi o regiony. To spojrzymy oczywiście na województwo lubelskie, okolice Biłgoraja. Potężny pożar, który nadal nie został opanowany. Na miejscu jest nasz reporter. Ale oprócz tego bardzo ciekawa pogodowa anomalia, no bo w jednej części kraju mamy ponad 20 stopni, a w innej zaledwie 10. To śledzą też nasi reporterzy. Jeśli chodzi o politykę, ale ekonomiczną, Marek Klapa za 15:06 zjawi się w Polskim Radiu 24 w naszym studiu, a wszystko po 18:00 podsumujemy sobie z Marcinem Pijajem i Szymonem Rębowskim w debacie. No ale na początek wspomniana rozmowa polityczna. Gość nasz należy do partii, która to bardzo często wyszukiwana jest w najpopularniejszej wyszukiwarce internetowej, tej na G. I jeśli chodzi o zwroty, które są dołączone do tego wyszukiwania, to najczęściej jest odejście, przyszłość, sondaże, krytyka i afera. Ciekawe, prawda? Paweł Pawłowski i jego gość.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
14: O tę przyszłość na pewno będę dzisiaj pytał, a moim gościem jest wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, Polska 2050. Witam, dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Panie marszałku, pozwolę sobie zacząć od tematów senackich, bo trwa dwudniowe posiedzenie Senatu. W harmonogramie informacja rządowa w sprawie działań służb w zakresie giełdy kryptowalut. Technicznie dopytam, ten punkt za nami czy przed nami?
15: Dokładnie trwa.
14: On jest jawny?
15: Jest

0: Jak najbardziej jawne, natomiast no, nie powiem nic więcej o przebiegu ze względu na to, że przyszedłem do państwa i zaraz tam wracam. Właśnie informacje jako pierwszy składa minister Myrcha w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości.
1: A to zobaczymy, usłyszymy, czy i jak służby działają. A co sądzi pan, panie marszałku, o zapowiedzi premiera o trzecim podejściu do próby uregulowania rynku kryptowalutowego? To jest trzecie podejście ze strony rządowej.
0: Przede wszystkim warto jest jasno podkreślić, że ustawa o kryptowalutach jest niezbędna, bo ona przede wszystkim chroni Polaków i każda zwłoka, a zatem każde kolejne również weto pana prezydenta oddala możliwość większego nadzoru nad kryptowalutami. Tu trzeba jasno podkreślić, nie chodzi tylko o uczestników, którzy korzystają z giełd kryptowalut, ale także o tych wszystkich, którzy zostali oszukani, którym włamano się na konto bankowe i pieniądze wyczyszczono i zostały one przesunięte gdzieś w przestrzeń przewalutowania na kryptowaluty i te pieniądze potem znikają. Jest kłopot, żeby nie powiedzieć, brak możliwości zlokalizowania potem tych przepływów i środków właśnie ze względu na brak tego nadzoru nad giełdami kryptowalut, a zatem jak najbardziej trzecie podejście jest potrzebne. Jako Polska 2050, no to dla odmiany przed zapowiedzią słyszałem, nie robimy w tym aspekcie afery, bo to nie my robimy aferę, tylko proponujemy, że jeżeli jest zapowiedź twardego wskazania tej samej propozycji ustawy, którą oczywiście jako koalicjanci poprzemy, ale znowu słyszymy ze strony Kancelarii Prezydenta, że będzie kolejne weto. Stąd proponujemy wrócić do idei tej propozycji, zmienionej ustawy, ale zaproponowanej przez Polskę 2050 jako swoistego rodzaju kompromis, który by pozwolił w końcu ten nadzór wprowadzić i zacząć regulować przestrzeń kryptowalut.
1: A jest jeszcze projekt prezydencki. Może tędy droga, skoro wiemy, że ten projekt rządowy niewiele będzie różnił się od tych dwóch poprzednich projektów i możemy domniemywać, że prezydent ten projekt rządowy zawetuje. To może droga prezydencka.
0: Raczej mamy tutaj taki dualistyczny pad, więc wrócę do projektu Polski 2050, który jest sygnalizowanym ze strony prezydenta, że zdobyłby akceptację i podpis, a przecież może spokojnie jako projekt przygotowany przez koalicjanta w koalicji rządowej stać się projektem de facto rządowym i przejść tą drogę i uchylić tą furtkę, która by zabezpieczyła i pozwoliła Polakom mieć nadzieję na to, że ich środki będą kontrolowane.
1: Czyli ten projekt może politycznie zadowolić zarówno stronę koalicyjną, jak i Pałac Prezydencki.
0: No, szukamy jako Polska 2050 formuły jakiegoś dialogu tutaj, który jednak doprowadzi do zabezpieczenia Polaków, chociaż jednocześnie oczywiście rozumiemy intencje premiera, który ten sam projekt rządowy położy na stół do parlamentu do głosowania, bo tu jeszcze raz powtórzę, najważniejsze jest to, że nie ma dobrego w tej chwili zabezpieczenia dla środków Polaków, które trafiają na giełdy kryptowalut.
1: Panie marszałku, przechodzimy w takim razie do kolejnych tematów. Jak wynika z nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski, premier Donald Tusk podczas niedawnej rozmowy z minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz miał próbować przekonać ją do rezygnacji z forsowania podwyższenia drugiego progu podatkowego. Czy rzeczywiście koalicjant naciska na rezygnację z tego postulatu?
0: Przede wszystkim stoimy na tym stanowisku, że jest to bardzo dobra propozycja, na którą czekają Polacy i tutaj trudno jest się wycofać z tego, szczególnie, że wskazujemy również źródła finansowania potencjalnego podwyższenia pierwszego progu podatkowego. I tutaj oczywiście ze strony przede wszystkim ministra finansów, no jest wskazanie braku takiej chęci akceptacji, ale będziemy dalej przekonywać.
1: Czytam dalej, że Polska 2050 i zresztą słowa pana to potwierdzają, że nie chcecie się zgodzić na te naciski koalicjanta. Czytam dalej, że możecie postawić w tej sprawie ultimatum, a stawką ma być budżet na 2027 rok. Rzeczywiście ultimatum? Jakie ultimatum?
0: Nie stawiamy ultimatum. Nie idziemy tą drogą jak przy obszarze ostatnich głosowań nad wotum zaufania dla ministrów. Oczekujemy racjonalnego podejścia do nas jako do koalicjanta i rozmowy na ten temat. Tak samo zresztą jak taka rozmowa będzie racjonalną rozmową i koleżeńską i koalicyjną w odniesieniu do przyszłorocznego budżetu.
1: Wiceminister Jan Szyszko mówi tak: nie może być tak, że ktoś próbuje

0: Próbuje nie dać tych pieniędzy na podwyższenie drugiego progu podatkowego w tym roku, żeby zrobić to w roku wyborczym jako inicjatywę innej partii. I czy rzeczywiście, panie marszałku, jest ryzyko, że na przykład Koalicja Obywatelska będzie chciała z tego zrobić postulat wyborczy?
1: Przyznam szczerze, że jakkolwiek by to nie wyglądało i poszło, to kwestia i tak już dotyczy 2027 roku, jeżeli chodzi o rozliczanie i w ogóle podatek, który wydaje się, że drugi próg już w 2026 roku coraz mniejsze ma szanse na wejście. De facto jako całość koalicji 15 października powinniśmy zadbać, żeby ta propozycja przeszła, bo to jest najważniejsze, żeby dać oddech ludziom.
0: Tematów sporo, więc pozwolę sobie przejść do kolejnego, bo to sprawa, która kilkanaście godzin temu wywołała spore oburzenie, a chodzi mi o słowa Sławomira Mentzena, o szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generale Wiesławie Kukule. Sławomir Mentzen mówi tak, ten człowiek jest nienormalny, nie ma kompetencji, żeby być kapralem, nigdy tak naprawdę nie dowodził niczym, a teraz ma całą naszą armię, ten człowiek nie ma pojęcia o ekonomii wojny. I zastanawiam się, czy posłowi przystoi tak mówić o pierwszym żołnierzu RP.
1: No zdecydowanie, gdybym usłyszał, że była to wypowiedź przy stoliku na spotkaniach przy piwie z panem Mentzenem, to bym pewnie potraktował to jako luźną wypowiedź. Natomiast jeżeli pojawia się to jako wypowiedź lidera Konfederacji i w takiej formule bardzo poważnej i oficjalnej, no to brzmi to bardzo, no źle, tak co najmniej, ale powiedziałbym nawet więcej, że nie tylko, że nie przystoi, ale liderowi Konfederacji, liderowi jakiejkolwiek partii, posłowi nie wypada w przestrzeń publiczną wyrzucać informacji w taki sposób, które próbują umniejszyć znaczenie generała i szefa naszych sił zbrojnych, co znowu najbardziej cieszy Władimira Putina, który widzi, że nawet polscy politycy zaczynają śmiać się z własnego wojska. To propagandowo dobrze nie robi, a powinno nam zależeć na budowaniu przestrzeni takiej spójności bezpieczeństwa i spójności w ocenie również naszego wojska.
0: No ale Konfederacji bronią się tutaj, pytając retorycznie, czy Sławomir Mentzen nie ma w takim razie prawa do krytyki wojska.
1: Ma prawo do krytyki wojska. Od tego też służy spotkania Komisji Obrony Narodowej, posiedzenia parlamentarne, ale w tym wszystkim nie można publicznie używać sformułowań, które pan redaktor przed chwilą sam zacytował, nawet nie chcę tego powtarzać.
0: Czyli chodzi tutaj bardziej o formę i miejsce i cały anturaż tej wypowiedzi, a niekoniecznie o cel?
1: Nie, generalnie rzecz biorąc, sytuację, w której za wschodnią granicą mamy wojnę i dosyć agresywnego agresora, wydaje się, że powinniśmy budować narrację, że jesteśmy spójni w pojęciu bezpieczeństwa i wspieramy nasze wojsko. To wsparcie również polega na tym, że nie kwestionujemy w taki wulgarny sposób pozycji szefostwa i najważniejszych generałów polskiego wojska. To naprawdę nie tylko nie przystoi, ale jest bardzo nieodpowiedzialne w tym momencie, w jakim się znajdujemy.
0: Mentzen powinien mitygować się, przeprosić?
1: Ale oczywiście, że tak. I z tego, co słychać i widać, nawet jego własna formacja, w tym wicemarszałek Sejmu, pan Bosak, również wskazuje i odcina się jasno od wypowiedzi Mentzena w bardzo ostry sposób, więc to jest jasna sugestia nawet z jego własnego obozu, że powinien to przemyśleć.
0: A skoro mamy jeszcze 5 minut rozmowy, to muszę poruszyć jeszcze jeden temat dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Okazuje się, że 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ślubowali bez obecności prezydenta, ma być dopuszczonych do pracy i to jest decyzja, a właściwie zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No i zastanawiam się, czy ta decyzja rzeczywiście może zmusić prezesa Bogdana Święczkowskiego, by dopuścił sędziów do pracy i przydzielił im sprawę?
1: Z jednej strony od początku mówiliśmy wszyscy po stronie koalicji 15 października, że akceptujemy jak najbardziej sytuację, w której wybór, legalny wybór sędziów przez Sejm powoduje, że następnego dnia oni już powinni móc usiąść do pracy. Pan Święczkowski trochę łaski nie robi, powinien ich dopuścić do pracy, a teraz ma orzeczenie międzynarodowego formatu, które wskazuje, że formalnie i prawnie powinien sędziów dopuścić do pracy. Czy to zrobi? Zobaczymy. Jak wiemy, raczej był po tej stronie,

0: tych przedstawicieli w Trybunale związanych z Prawem i Sprawiedliwością w jawny sposób, którzy kwestionują w ogóle prawo unijne, mimo tego, że nasza własna konstytucja Polski jasno wskazuje, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej i powinniśmy również przestrzegać wyroków instytucji unijnych, takich jak Trybunał.
1: Przeglądam sobie właśnie doniesienia medialne w trakcie naszej rozmowy i czytam oświadczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tego właśnie zabezpieczenia i to oświadczenie głosi. Do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej ani wykonywanie zadań Sądu Pracy. To jest oświadczenie Trybunału Konstytucyjnego, zatem możemy domniemywać, że tego dopuszczenia sędziów do pracy nie będzie. I co pan na to? Możemy nie respektować?
0: Dramatyczne świadczenie. Każdy organ ma charakter związany z przestrzeganiem konstytucji, a zatem jeżeli mamy respektować wyroki sądów międzynarodowych, tym sądów unijnych dotyczących chociażby traktowania na równi małżeństw zawartych poza Polską. Mówię o tych jednorodnych małżeństwach, które chcą i to też dotyczy sądów i urzędów administracji rządowej. To wyrok Trybunału też dotyczy określenia i ustosunkowania się do pracy Trybunału, który jest podległy tylko i wyłącznie pod Konstytucję Polską, ale tu znowu wrócę. Konstytucję, która jasno mówi, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, a zatem również stosujemy przepisy i orzeczenia instytucji unijnych.
1: I możemy sobie to, przynajmniej no, możemy, tak jest, że dowolnie to interpretujemy, więc może jednak ta Rada Konstytucyjna i próba stworzenia nowej konstytucji, inicjatywa prezydencka, to jest dobry pomysł, panie marszałku.
0: Dobrym pomysłem jest przyjrzenie się konstytucji, bo ostatnie lata, a najbardziej niemożność dojścia do tołku swoistego rodzaju z interpretacją, ale również naginaniem przy tej interpretacji przestrzegania konstytucji powoduje, że jakąś formę pracy swoistego rodzaju okrągły stół konstytucyjny powinniśmy przeprowadzić, ale formuła Rady Pana Prezydenta i z doradcami, których teraz wskazał, to jest to jednokierunkowe pchanie raczej Polski w kierunku modelu prezydenckiego, ba, może nawet prezydencko-monarchistycznego, bo przecież nic nie szkodzi, żeby przygotować pomysł na kadencję dożywotnią prezydencką. Niemniej i tak do tego pomysłu trzeba mieć większość parlamentarną, a tutaj większość parlamentarna nie liczy na obiektywność tej Rady.
1: No i na razie na większość parlamentarną konstytucyjną się nie zanosi. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, Polska 2050, był moim gościem. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 47 minut po godzinie 16 w Polskim Radiu 24 pochyliliśmy się nad polityką krajową. Czas zatem spojrzeć nieco szerzej.
2: Światopogląd.
3: A w studiu Polskiego Radia 24 jest już Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Erneście, zacznijmy proszę nasz codzienny przegląd może od kraju, który wszystkim kojarzy się z dzikimi krajobrazami Karpat, legendami o Drakuli i Transylwanią, a od kilku lat też z niestabilnością polityczną upadł rząd. I pytanie, co stoi za tym upadkiem? Bo zdawało się, że w miarę ta koalicja ma szansę, była dogadana.
4: Znaczy tak wszyscy myślimy, jak powiedziałeś o Rumunii, a to nie do końca jest całkiem taka prawda. Oczywiście Dracula to Dracula i tego Rumunii się nie wyprą. Piękne Karpaty to też piękne Karpaty i tego się nawet nie będą chcieli wypierać. Natomiast jeśli chodzi o to, co w naszych głowach zostało na temat Rumunii, że to najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej, że to kraj na kraju tej Unii Europejskiej. Czasem można było odnieść wrażenie, że niepotrzebnie do Unii był przyjmowany. To już nie te czasy. Rumunia jest już krajem, który doskonale sobie radzi i gospodarczo, i strukturalnie we wspólnocie. Natomiast rzeczywiście z polityką ma problem. No i powoli staje się takim łupem politykierstwa, można odnieść wrażenie, dlatego że obecny rząd, który właśnie został zdymisjonowany i upadł, chciał po prostu przeprowadzić reformy strukturalne dotyczące budżetu, dlatego że Rumunia w tej chwili ma najwyższy deficyt budżetowy w całej Unii Europejskiej i no, trzeba było coś z tym zrobić, bo po pierwsze naciska Unia Europejska, no, a po drugie finanse państwa też należy uporządkować, bo jeśli się tego nie zrobi,

to być może chwilowy spokój w portfelach u obywateli za chwilę może się okazać niepokojem, gdyż gwałtownie zacznie rosnąć inflacja. No i to państwo po prostu

0: rządziły Rumunią, żeby nie brać odpowiedzialności za ewentualne reformy, które nie będą popularne i które nie mogą być popularne, bo wiadomo, że jeśli tnie się wydatki budżetowe, jeśli zamraża się płace w sferze budżetowej, jeśli zapowiada się ograniczenie zatrudnienia w sferze budżetowej, no to wiadomo, że będzie wielu niezadowolonych i odium będzie spadało na tych, którzy te decyzje podejmują. Sytuacja polityczna w Rumunii jest do tego stopnia rozedrgana. Oczywiście pomogły w tym ostatnie wybory, które nie były łatwe, bo przypomnę, była taka konkurencja i była taka groźba, że te wybory wygra George Simon. To był kandydat wystawiony przez partię AUR, to jest Sojusz na Rzecz Jedności Rumunów, bardzo skrajnie prawicowa i wręcz nacjonalistyczna partia. On wygrał pierwszą turę tych wyborów, w drugiej przegrał z obecnym prezydentem Nikolaszem Danem. Tutaj cały czas gdzieś te wybory pozostawały z tyłu sytuacji politycznej i rozgrzewały oczywiście cały czas dyskusje. AUR, która była w parlamencie, zdobywała swoich zwolenników bardzo, stając się popularną partią podczas tych wyborów prezydenckich. W parlamencie była otoczona kordonem bezpieczeństwa. No i w tej chwili okazuje się, że ten kordon bezpieczeństwa jest łamany, bo socjaliści, którzy wyszli z koalicji, nagle ręka w rękę stają do obalania rządu właśnie z tą skrajną prawicą nacjonalistyczną. No i wychodzi nam na to, że dwie skrajne i skrajnie nastawione do siebie ugrupowania zrobiły taki nieporządek w Rumunii, że w tej chwili ta nie ma rządu i jeśli w ciągu najbliższych 60 dni żaden z kandydatów na premiera nie uzyska wotum zaufania, no to niestety będzie problem z tym parlamentem, będzie go po prostu trzeba rozwiązać. Jak się patrzy na arytmetykę parlamentarną w Rumunii, no to do tej pory koalicja, która miała większość w parlamencie, po wyjściu socjalistów większości nie ma. W większości też nie ma ta opozycja, która była do tej pory po drugiej stronie, no ale jest te 93 mandaty socjalistów, które gdzieś się będą musiały znaleźć i po którejś stronie stanąć. Jeśli po opozycyjnej, no to to jest 200 miejsc i wtedy rzeczywiście rządząca koalicja jest w dużej mniejszości, no i boję się, że niestety za te 60 dni będziemy mieli w Rumunii wybory.
1: Czyli tak na dobrą sprawę przyszłość Rumunii może zależeć od tego, jak szybko centrolewica przeprosi się z liberałami. Spójrzmy.
0: Tak jest. No, chyba, że dojdzie do wniosku, że idzie w koślawą strasznie koalicję ze skrajną prawicą i nacjonalistami, ale wiesz, jak to z politykami bywa. Czasem mówią, że im kompletnie nie po drodze, ale jak przychodzi do tymczasowego interesu politycznego, żeby coś ugrać na rzecz własnej partii, to są w stanie koalicję nawet z diabłem zawrzeć.
1: Tym bardziej, że ta socjaldemokracja to nie jest taka socjaldemokracja rozumiana przez pryzmat zachodniej Europy,
0: nie.
1: A bardziej socjaldemokracja rozumiana przez pryzmat słowacki.
0: Wschodniej Europy.
1: Tak, to jest bardzo dobry przykład. A jak mówimy o wschodniej Europie, to spójrzmy proszę na Ukrainę i Rosję, bo zdaje się, że niedługo trwała ta cisza, którą ogłosił na froncie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. No i to każe nam zapytać, co z paradą 9 maja w Moskwie. Czy Ukraina wtedy też to zawieszenie broni, w cudzysłowie, będzie chciała naruszyć?
0: Znaczy, umówmy się co do jednego. Za tym zawieszeniem broni bardzo obstawała Rosja. Myślę, że właśnie dlatego, żeby mieć spokój 9 maja, no i by ta parada odbyła się na Placu Czerwonym bez jakichkolwiek zakłóceń. Bo trzeba pamiętać, że te ukraińskie drony do Moskwy całkiem swobodnie dolatują. Wczoraj jeden nawet, przedwczoraj jeden nawet trafił w budynek w centrum takim biznesowym, w prawie że sercu Moskwy. Do Kremla stamtąd jest, proszę wierzyć, naprawdę niedaleko. i realne było zagrożenie, jest zagrożenie dla tej parady. Co prawda do Moskwy ściągnięto wszystkie możliwe środki obrony przeciwlotniczej, jakie są w całej Rosji, żeby jednak nic się nie stało, co też odkrywa z drugiej strony cele w innych miejscach, z czego Ukraińcy skrupulatnie korzystają. Ale jeśli mówimy o tym zawieszeniu broni, to ja z tymi

0: zawieszeniami broni ukraińsko-rosyjskimi zawsze mam kłopot, bo one są ogłaszane i tak samo jak głośno są ogłaszane, tak potem głośno są nieprzestrzegane przez jedną i przez drugą stronę. No bo jedna nie chce pozostawać dłużna drugiej, no i oczywiście obydwie oskarżają się o łamanie tych zawieszeń broni. Myślę, że pożytek z ogłaszania tych zawieszeń broni jest taki, że przynajmniej strzelają troszkę mniej. Bo wcale to tak nie da się tego wyeliminować, jak się okazuje, przez te lata i przez te ogłaszane zawieszenia broni. No ale zawsze lepiej, gdy strzelają chociażby troszkę mniej, bo zawsze to jednak niesie o wiele mniejsze zniszczenie i o wiele mniej ofiar w ludziach. Więc myślę sobie, że strony w tej chwili przez najbliższe dni będą tak sondowały swoje możliwości, która bardziej się jest w stanie obrazić, która czym za co odpowie. Obydwie będą utrzymywały, że one zawieszenia broni przestrzegają, obydwie będą mówiły, że jest to zawieszenie broni, ale de facto no, będzie ono takie dziurawe i to jak zwykle mocno.
1: A czy na Bliskim Wschodzie strzelają trochę mniej? Axios donosi, że Stany Zjednoczone i Iran zbliżają się do przełomu w sprawie wojny.
0: No więc depesze i wpis dzisiejszy amerykańskiego prezydenta mówi o tym, że rzeczywiście na dobrej drodze wszystko jest, tylko że proszę pamiętać, że prezydent Stanów Zjednoczonych różne rzeczy na tym swoim portalu społecznościowym pisze. Już kilkukrotnie mówił, że wszyscy są bliscy porozumienia i że właściwie za chwilę będzie wielki deal. A później się okazywało, że sytuacja jest całkiem odwrotna. Donald Trump oczywiście trochę, mam wrażenie, zaklina rzeczywistość, bo zależałoby mu na tym, żeby tę wojnę jednak w miarę szybko zakończyć. On ma problem z tą wojną w Stanach Zjednoczonych. Ponad 60% Amerykanów nie akceptuje jego postępowania, w związku z czym no, jeśli tak duży odsetek obywateli nie chce, no to on sam musi coś z tym zrobić, a jednocześnie Irańczycy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że Donald Trump chciałby jak najszybciej to zakończyć. No i wiadomo, że w takiej sytuacji zaczynają stawiać żądania i zaczynają stawiać coraz twardsze warunki. W związku z czym Donald Trump w tej chwili jest przed takim wyborem. Albo będzie prowadził wojnę, która nie podoba się obywatelom Stanów Zjednoczonych, no albo podpisze nawet niekorzystne, ale porozumienie z Iranem. I wygląda na to, że Iran jednak postawi na swoim, bo tam padają takie warunki, że oczywiście ograniczamy program nuklearny, zatrzymujemy wzbogacanie uranu, ale tylko na pewien okres. Kto będzie odbierał ten uran wzbogacony, który jest w tej chwili, na razie nie wiadomo. Rosjanie są chętni. Amerykanie też twierdzą, że oni mogą się tą substancją zaopiekować. Natomiast de facto tutaj rozwiązania nie ma i najprawdopodobniej nie będzie. Stanie na tym, że ten uran zostanie po prostu w Iranie, a Iran zatrzyma się znowu na kilka miesięcy ze swoim programem nuklearnym, żeby troszkę ucichło, żeby troszkę się uspokoiło. No i żeby później spokojnie móc do niego wrócić.
1: I my te wszystkie kwestie będziemy monitorować w Polskim Radiu 24 i w zrozumieniu tego wszystkiego pomoże nam Ernest Zozuń. Dziękujemy ci
0: Dziękuję bardzo.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+.

0: probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
0: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Bardzo trudna sytuacja na Lubelszczyźnie. Gaszenie pożaru lasu utrudniają wiatr i susza. Stopy procentowe bez zmian, ale eksperci nie wykluczają, że RPP zdecyduje się na ich podwyżkę. Nagroda specjalna dla kardynała Rysia za otwieranie kościoła na innych. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Kolejne jednostki strażaków jadą na Lubelszczyznę, aby pomagać w walce z ogromnym pożarem lasu. Dojadą koledzy z Wielkopolski, Łódzkiego i Świętokrzyskiego. Na miejscu już jest kilkuset strażaków. Podjęto decyzję o wprowadzeniu do akcji kolejnych jednostek gaśniczych, potwierdza szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się po godzinie 12, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF. Ściągane są także dodatkowe odwody.
3: W akcji gaszenia ognia biorą też udział śmigłowce i samoloty gaśnicze, w tym dromadery. Jedna z takich maszyn rozbiła się wczoraj podczas akcji. Pilot tej maszyny zginął. Silny, ciepły wiatr jest szczególnie niebezpieczny i nieprzewidywalny dla lotników, mówi Maciej Lewandowski, pilot samolotu dromader z leśnej bazy lotniczej w Krępsku, niedaleko Piły.
5: Do zrzutu tą bombą wodną do pożaru trzeba zejść nisko. Im bardziej schodzimy niżej, tym bardziej odczuwa się właśnie skutki tego wiatru, bo on już nie jest laminarny nad lasem, tylko to jest zaburzona masa płynącego powietrza i to ma wpływ na sterowanie samolotem, no bo on zaczyna się po prostu huśtać na boki i trzeba z tym dodatkowo walczyć.
3: Ogień pojawił się wczoraj w miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza prowadzona jest w 3 powiatach – biłgorajskim, zamojskim i tomaszowskim. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Analityk z firmy rankomat.pl Jarosław Sadowski mówi, że niektórzy kredytobiorcy dopiero teraz odczuwają efekty wcześniejszych obniżek stóp. Jak dodał, najbardziej skorzystają osoby, które w maju będą miały aktualizację kredytu powiązanego z WIBOR-em.
6: Jeżeli weźmiemy taki przykładowy kredyt na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to rata po takiej aktualizacji spadnie o 123 zł, a jest to wynik tego, że właśnie po raz ostatni ta aktualizacja odbywała się 6 miesięcy temu.
3: Część ekspertów spodziewa się, że wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie skłoni Radę Polityki Pieniężnej do podwyżek stóp w tym roku. Pieniądze z ukraińskiego konwoju, który miesiąc temu zatrzymano na Węgrzech, wróciły do kraju, poinformował o tym prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski uważa, że zwrot tych pieniędzy to dobry krok w kierunku normalizacji stosunków między obu krajami.
7: Prezydent Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że cała kwota zarekwirowana na Węgrzech jest zabezpieczona na terenie Ukrainy. Podziękował Węgrom za konstruktywny i cywilizowany krok, a także ukraińskiemu zespołowi, który zabiegał o odzyskanie tego transportu. W 2 ciężarówkach, które wiozły z Austrii gotówkę na Ukrainę przez Węgry, było 40 milionów dolarów, 35 milionów euro i 9 kg złota. Konwój zatrzymano na początku marca pod Budapesztem. 7 konwojentów wypuszczono tego samego dnia, ale zatrzymano pieniądze. Węgierskie służby skarbowe pod dyktando rządu Viktora Orbana wszczęły śledztwo w sprawie prania pieniędzy. Do tej pory śledztwo węgierskich urzędników podatkowych nie wykazało żadnych nielegalnych operacji. Teraz, po przegranych przez Fidesz wyborach, sprawa prawdopodobnie zostanie umorzona. Decyzja o zwrocie pieniędzy została podjęta jeszcze przed formalnym objęciem władzy na Węgrzech przez partię TISO i Pétera Modiora. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
3: Robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Taki był motyw przewodni części zadań rozwiązywanych przez maturzystów na egzaminie z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

0: zawodowym. Nie był to najtrudniejszy egzamin, przyznają absolwenci Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Białymstoku.
1: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto. Słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym się dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
2: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
0: Przed maturzystami jeszcze minimum jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym, także egzaminy ustne z języka polskiego i obcego nowożytnego. To wyróżnienie za działania na rzecz Kościoła. Kardynał Grzegorz Ryś odebrał w Krakowie Nagrodę Orła Jana Karskiego. W grudniu ubiegłego roku kapituła ogłosiła, że chce docenić metropolitę krakowskiego, m.in. za jego walkę z antysemityzmem i kwestie LGBT.
3: Przyjmuję tę nagrodę z wielką wdzięcznością, z przekonaniem, że sam znalazłbym przynajmniej z 10 ludzi, którym się bardziej należy. To nie jest takie proste odnaleźć się w takim gronie jak laureaci Orła Jana Karskiego. Będę musiał spróbować.
0: Podkreślał kardynał Grzegorz Ryś. Nagroda Orła Jana Karskiego została ustanowiona w 2000 roku. Jej laureatami są m.in. Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy miejscami na północy i zachodzie słabe opady deszczu. Przelotny deszcz pokropi też w pozostałych regionach. Zimno będzie nad morzem 5 stopni, w centrum od 8 do 12, najcieplej na południowym zachodzie, tam do 16 stopni.
5: Prawie 7 minut po godzinie 17 w Polskim Radiu 24 mówiliśmy o polityce krajowej, mówiliśmy o międzynarodowej. Czas spojrzeć zatem na regiony.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: A pierwszym z nich jest Lubelszczyzna, bo tam od 2 dni strażacy starają się ugasić pożar lasu w powiecie biłgorajskim. Niestety z powodu intensywnego wiatru sytuacja z każdą godziną zaczyna się pogarszać. Do akcji włączono policyjne śmigłowce Black Hawk, które pomagają strażakom gasić pożar z powietrza, ale i to wydaje się nie wystarczać. Na miejscu przy zbiorniku wodnym w Józefowie wciąż jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry, Krzysztofie.
7: Dzień dobry.
5: Powiedz proszę, czy strażakom uda się ten pożar opanować, bo słyszymy, że sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli.
7: To niestety prawda. Sytuacja na miejscu jest bardzo trudna. Wciąż nie wiemy, czy do pożaru doszło na skutek podpalenia, czy jednak suszy. Te kwestie bada prokuratura. Jeżeli chodzi natomiast o samo zwalczanie pożaru, to sytuacja jest bardzo dynamiczna i o wiele trudniejsza niż jeszcze dzisiaj rano. Jak mówił zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, brygadier Rafał Goliszek, akcję utrudnia bardzo silny wiatr.
8: Tutaj koledzy trzymali linie gaśnicze we 2-3 nawet i bardzo silny wiatr, warunki konwekcyjne, czyli ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani. Jest to mieszany pożar w tym momencie ściółkowo-wierzchołkowy w zależności od wiatru. Jeżeli wiatr zawieje, przechodzi na wierzchołkowy, ale w tym momencie to jest mieszany.
7: Burmistrz Józefowa Roman Dziura podkreśla, że sytuacja jest bardzo trudna, choć strażacy od 2 dni robią wszystko, aby ugasić pożar.
9: Niestety wiatr, który jest, no z powrotem ten pożar przeniósł na korony drzew. Strażacy niewiele mogą naprawdę zrobić. To jest głównie gaszenie z góry helikopterami, samolotami. No jest kilka jednostek i mamy tutaj lądowisko na terenie miasta. Cała akcja profesjonalnie jest prowadzona, bo byłem rano zbudowany, jak obok naszego cmentarza samorządowego zgromadziło się 40 jednostek ochotniczych straży pożarnych i one podmieniają te jednostki, które już wodę zużyły na pożarze.
7: Przypomnijmy również, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk apeluje o to, aby mieszkańcy przede wszystkim stosowali się do zaleceń służb.
10: Apelujemy do odbiorców tej wiadomości, aby nie otwierali okien, słuchali poleceń służb, ograniczyli przebywanie na otwartym powietrzu, nie zbliżali się do miejsca pożaru, nie utrudniali działań, regularnych działań służb i przygotowali ewentualne dokumenty, leki, najpotrzebniejsze rzeczy, jeżeli zostanie zarządzona ewakuacja.

0: No ewidentnie nie brzmi to pozytywnie. Powiedz proszę, czy są już powody, żeby mieszkańców ewakuować stamtąd?
1: Na ten moment jeszcze nie, jednak jak zaznaczył burmistrz Józefowa, nie wyklucza takiego rozwiązania.
2: Uspokajamy ich, że na ten moment miasto, większość miasta, jak się wiatr nie odwróci, nie jest absolutnie zagrożona, ale jeżeli będzie coś niepokojącego, to wówczas mieszkańcom i naszym dyrektorom tą informację będziemy przekazywać.
1: Mimo wszystko mieszkańcy Józefowa i okolic są dość zaniepokojeni tą sytuacją.
3: Stres to był taki, że dym szedł nisko w ten pułap i ja jak z podwórka zobaczyłem, to miałem, że idzie prosto, to jest dosłownie 500 metrów czy ileś, tak ten dym mi wskazywał na ten. No to trochę strachu miałem, bo mówię, budynki, to już nie ma żartu.
4: Pogoda nie sprzyja, także ryzyko mimo ostrzeżeń wydaje mi się, że istnieje.
1: Wiemy jednak, że wojsko jest gotowe do wsparcia służb podległych pod MSWiA, które działają na Lubelszczyźnie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych.
5: Są uruchomione jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeżeli minister spraw wewnętrznych i administracji będzie potrzebował i wojewodowie, większe zapotrzebowanie, takie już kolejne dociera do nas. Wojsko zarówno w obszarze obrony terytorialnej, jak również wojsko, dowództwo generalnego rodzaju sił zbrojnych jest do dyspozycji i będzie służyło pomocą, wspiera akcję ratowniczo-gaśniczą.
1: Dziś prokuratura przeprowadziła także oględziny wraku samolotu gaśniczego Dromader, który rozbił się w Lubelskiem podczas akcji gaszenia pożaru. Podinspektor Andrzej Fiołek, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, zaznaczył, że sprawę badają specjaliści.
6: Podzieliliśmy całą tą strefę na odpowiednie sektory. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze. Oczywiście z policjantami, którzy mają doświadczenie, jeżeli chodzi o badanie katastrof. Jest to grupa DVI, doświadczeni funkcjonariusze, m.in. z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Także policyjni dochodzeniowcy, policyjni technicy.
1: Obecnie w gaszeniu pożaru biorą udział 2 policyjne śmigłowce Black Hawk oraz jednostki lotnicze Lasów Państwowych. Policyjne śmigłowce będą gasiły pożary z powietrza aż do zmroku. Natomiast na lądzie z żywiołem walczy niemal 400 strażaków. W ogniu znalazło się około 300 hektarów lasu.
0: A to wszystko, co dzieje się w biłgorajskich lasach, śledzi Krzysztof Kuczyński i bardzo mu za to dziękujemy. No więc wiemy, że w województwie lubelskim sucho i wietrznie, ale w innych regionach no, wręcz przeciwnie, zimno i mokro, na zachodzie od rana leje. Różnice widać też na termometrach, no bo w Warszawie w tym momencie 22 stopnie Celsjusza, a w zachodniopomorskim 10. W Polskim Radiu przeniesiemy się zatem no, na tę daleką północ. Tam jest nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Aneto, proszę powiedz w szczegółach, jak wygląda pogoda u ciebie.
7: Przestało już padać, aczkolwiek lało dzisiaj to dość intensywnie od samego rana. Teraz te kałuże już w większości wsiąkły. To pokazuje, jak bardzo ziemia tutaj na Pomorzu Zachodnim była spragniona wody. No bo przecież nie padało od bardzo dawna. Jest niestety chłodno, jak dzisiaj słyszałam od kolegów z Warszawy, że macie ponad 20 stopni. Rozmawialiśmy tutaj z lokalnymi dziennikarzami i uznaliśmy, że to jest po prostu niesprawiedliwe. My marzniemy, co prawda popadało, ale mimo wszystko jest u nas dzisiaj zwyczajnie zimno.
0: Ale tych opadów, no to my powinniśmy wam zazdrościć, no bo biorąc pod uwagę, jak wygląda sytuacja choćby w lasach związana z suszą, no to różowo nie jest.
7: No, ten deszcz był bardzo, ale to bardzo potrzebny. W lasach z tego deszczu na pewno się cieszą rolnicy, którzy też narzekają na suszę. Mamy tutaj obszary, które już zostały objęte klęską suszy, a mamy przecież dopiero początek tego sezonu wegetacyjnego. Dopiero mamy początek zaledwie maja. Cieszą się też na pewno działkowcy, cieszą się właściciele ogrodów, bo nie trzeba trawy podlewać. Jest nadzieja, że w końcu ta trawa ruszy, zazieleni się, chociażby na szczecińskich Jasnych Błoniach, gdzie mocno przez zimę i przez tę suchą wiosnę ucierpiała i teraz się odbudowuje. Ten deszcz się naprawdę przyda. Cieszą się na pewno leśnicy. Ja kilka dni temu odwiedziłam lokalne lasy, tu gdzie tych pożarów mamy najwięcej, jeśli chodzi o liczbę w Polsce, w nadleśnictwie Kliniska, niewielkie nadleśnictwo, ponad 30 razy już tej

0: wiosny palił się las, no bo jest zdecydowanie, czy było zdecydowanie bardzo, bardzo sucho.
1: Trudno nam nawet zarejestrować, czy przypomnieć sobie o takim roku, w którym byłoby tak mało opadów deszczu czy śniegu zimą, jak w tym roku. Bardzo niskie ilości opadów w tym roku się trafiły.
2: Co to oznacza dla lasu? To, że tutaj jest dużo suchych liści, dużo suchych igieł, w zasadzie po kostki można w tym brodzić, ale nie ma trawy, nie ma zielonego. Tych takich samosiejek nawet nie ma za dużo.
1: No, szczególnie na takich ubogich siedliskach, znajduje się nadleśnictwo Klińska, czyli tam, gdzie są ubogie gleby, roślinność ta zielna, która hamowałaby rozwój pożarów przez to, że sama zawiera jakąś wilgoć, no nie rozwija się, co skutkuje tym, że mamy tylko te suche, zeszłoroczne resztki, które są bardzo podatne na pożar.
0: Tutaj niestety nie ma się co oszukiwać. Żeby sytuacja pożarowa w lasach wróciła do normy, żeby to zagrożenie spadło do zera, takie opady deszczu, jak dzisiaj przetoczyły się nad Zachodniopomorskiem, powinny trwać przez tydzień, nawet może dłużej. Widziałam statystyki, jeśli chodzi o ilość wody, która spadła na metr kwadratowy, i w tym roku naprawdę tutaj jest kilkadziesiąt razy mniej tego deszczu niż jeszcze rok temu, a rok ubiegły też przecież do lat mokrych nie należał. Nawet jeżeli ta woda wyschnie, wsiąknie w ziemię, to jest nadzieja i na to bardzo liczą leśnicy, że ruszy właśnie wegetacja traw, ruszy wegetacja w tym leśnym runie, pojawią się zielone roślinki, bo jak mówią tak dość kolokwialnie leśnicy, zielone wolniej się pali.
3: No i niebawem istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że i w Warszawie padać będzie prosto ze Szczecina. O tym, jak u nich to wygląda, mówiła Aneta Łuczkowska. Bardzo ci za to dziękujemy. No to na południe kraju się przenosimy, a tam ciekawy rekord. Ponad 4600 butelek i ponad 2300 zł. W Krakowie pobito rekord systemu kaucyjnego. Kilka tysięcy puszek i butelek do jednego ze sklepów oddał mieszkaniec o wdzięcznym imieniu Denis. Jak mówi, opakowania zbierał w pracy, łącznie zebrał 30 worków. No to połączmy się z reporterką Radia Kraków Elżbietą Raczyńską, która przyglądała się biciu tego rekordu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, jestem.
3: Skąd ten pomysł na zbiórkę?
4: Zacznę od tego, jak sam przedstawia się Denis. Mówi o sobie, że jest osobą, która bardzo interesuje się kwestiami środowiska, dbaniem o środowisko, a także osobą jest, która lubi po prostu pomagać. No i tutaj w Krakowie wyciąga dłoń między innymi do różnych fundacji. Denis, powiedziałeś, że zbierał te butelki w pracy. Ja wyjaśnię, co to jest za praca. Denis pracuje w klubie nocnym, gdzie, jak się wszyscy mogą domyślać, napoje i woda używane są non-stop. Denis postanowił połączyć to pomaganie z tym zbieraniem butelek i puszek z miejsca pracy, no i oddać je do butelkomatu.
5: Główny cel, dlaczego ja zacząłem to robić, to było właśnie pomaganie fundacjom. I tak się stało, że ja projekt zacząłem 2 miesiące temu i akurat jakoś wtedy weszły te puszki, że te recyklingomaty i wszystko, a ja pracuję akurat w klubie nocnym i idzie u mnie tego trochę dużo. Tyle chcę powiedzieć, że to uzbierało się mniej więcej w 2 miesiące. I jak to wyglądało? Ja na początku oddawałem sam, nikt tego za bardzo nie chciał robić, bo na początku ludzie mieli jakiś taki uraz do tego, bo butelki muszę nosić, pewnie coś takiego. I jakoś jednego dnia zaniosłem te worki do domu i ktoś mi powiedział, że jest rekord polski 700 butelek, a ja w 2 dni zaniosłem do domu ponad 300. I ja sobie wtedy pomyślałem, że pobiję ten rekord.
4: Mówił Denis. Dodaje, że na samym początku zbieranie butelek i puszek oraz zawożenie tych worków, dużych takich czarnych worków do domu nie było zbytnio komfortowe.
5: Na początku przez pierwsze parę razy dziwnie mi było jechać jakoś z tymi worami do domu. Na szczęście mieszkam blisko, parę przystanków od mojej pracy.
4: A tramwajem?
5: Tak, tramwajem. No taksówka nie wchodziła w grę tutaj, bo to z tego trochę cieknie też. Za pierwszym, drugim razem ja w ogóle z tego ciekło i pobrudziłem tramwaj. Potem ze sobą brałem kartony i ścieliłem to, bo było mi strasznie wstyd. Potem, ta nie to luz, ja raczej mam dystans do siebie.
4: To wrzucanie tych butelek i puszek do butelkomatu trochę trwało i mieliśmy okazję z Denisem porozmawiać między innymi o całym tym systemie kaucyjnym. No, chłopak uzbierał te 4000 ponad 600 puszek, więc wypowiedzieć się na ten temat może. Zapytałam go, czy to

0: jest w ogóle wygodne i jak on ten system ocenia. No tutaj ma swoje uwagi, widzi zarówno plusy, jak i minusy.
1: Wrzucam to już przez parę godzin. Jezus, mi kolega pomagał wcześniej i my to już wrzucamy długo. Czy ten system działa dobrze? Na pewno tak, na pewno tak. Czy to jest wygodne? No raczej nie za bardzo.
0: W sensie przynoszenie tych butelek.
1: Tak, przynoszenie, noszenie, zbieranie tych butelek. Mają ludzie prawo narzekać? Oczywiście, że tak. Ale czy to jest kierunek w dobrą stronę? Ja myślę, że tak.
0: Jakby to był pan sprawił?
1: Nie wiem, no na przykład w innych krajach, jak widziałem, to po prostu ludzie przynoszą i wrzucają wóry, tyle, idą do domu. To bęben jakoś to mieli.
0: Łącznie Denisy zebrały ponad 2300 zł. No i pytanie, na co przeznaczy te pieniądze? Powiedział, że nie weźmie ich dla siebie, tych pieniędzy, tych bonów, tylko odda je z jednej, dla jednej z fundacji, którą będą proponować jego znajomi, i potem komputer wylosuje, która to fundacja te ponad 2300 zł otrzyma.
2: Czyli jak połączyć pożyteczne z pożytecznym? I pytanie, kto teraz podejmie rękawice? Miejmy nadzieję, że poznamy niebawem odpowiedź na nie, a historię z Krakowa, historię Denisa przedstawiła nam Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków. Bardzo ci za to dziękujemy. No ciekawe, ile butelek można byłoby znaleźć na stadionie po meczu półfinałowym Ligi Mistrzów? W studiu Polskiego Radia 24 już teraz Rafał Bała. Dzień dobry.
3: Witam cię. A na większość stadionów jednak tych butelek wnosić nie można, bo wiesz, że napoje są już później sprzedawane tylko w takich kubkach, prawda, kartonowych, no żeby później tych butelek nie można było rzucać, prawda, na stadion. Niestety takie chuligańskie wybryki też się zdarzały. Mamy nadzieję, że tych butelek jak najmniej na stadionach będzie. Ale emocji oczywiście mnóstwo, szczególnie na stadionach, gdzie rywalizacja toczy się o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Strzelili 4 gole i przegrali. Tak Bayern Monachium chce dziś zrewanżować się za spotkanie w Paryżu i awansować do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. 5-4 dla PSG zostało nazwane meczem sezonu przez innych nawet dekady. Adam Górczewski informuje z Niemiec, że Bawarczycy ofensywnego stylu gry nie zmienią.
4: Zdobywanie bramek jako główny cel wskazują nawet obrońcy. Ponieważ nasz styl doprowadził nas do tego miejsca, gdzie jesteśmy, nie sądzę, żebyśmy powinni coś zmieniać. Chcemy grać atrakcyjny, chcemy grać ofensywny futbol. Oczywiście to jest wymagające od defensywnych, ale też atakujących zawodników, którzy z tego powodu często muszą się cofać do obrony. Mówił Jonathan Tah, który mimo 5 wpuszczonych goli przez linię defensywną z jego udziałem uzyskał za spotkanie w Paryżu wysokie indywidualne oceny. Wstrzymywać koni nie będzie też trener Bawarczyków. Paryżowi trudno się przygotować na to, że ktoś podchodzi do nich tak wysoko jak my. Dla nas też to oczywiście trudne, ale gramy u siebie i chcemy wygrać. Jeśli znowu strzelimy 4 gole, może wygramy 4-0. Ale Paryż myśli podobnie, że powtórzą 5 goli i tym razem wygrają do zera. Priorytetem jest wygrać. Vincent Kompany wydaje się mieć receptę, ale portal Sport.de na wszelki wypadek wylicza udane pogonie Bayernu za rywalami po przegranej na wyjeździe. W ostatnich 20 latach wśród tak wyeliminowanych rywali są Real Madryt, Lazio Rzym i FC Porto. W Portugalii Monachijczycy przegrali nawet 3-1, by u siebie wygrać 6-1. 1-0 dla Bazylei w Szwajcarii spotkało się z odpowiedzią w Monachium na poziomie 7-0. Najświeższe wspomnienie to 1/8 sprzed 2 lat. W Rzymie Lazio zwyciężyło 1-0, ale w stolicy Bawarii obecny już wtedy zespole Harry Kane ustrzelił dublet, a gola dorzucił Thomas Müller. Kicker podziela zdanie o konieczności gry ofensywnej, żeby awansować do finału i cytuje monachijskiego trenera wzywającego kibiców, by uczynili ten wieczór niezapomnianym. Z Chocie Burza, Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: We Francji wielkie oczekiwania budzi ten dzisiejszy wieczorny półfinał Ligi Mistrzów Bayern Monachium PSG. Zachwyceni grą obu drużyn komentatorzy liczą na powtórkę spektakularnego meczu sprzed tygodnia. Wtedy to okrzyknięto jedną z najlepszych w historii futbolu to spotkanie. Paryżanie wygrali pierwsze spotkanie 5-4 nad Sekwaną. Podkreśla się, że jednobramkowa przewaga nie daje im większych gwarancji awansu.
5: Powtórzcie to, apeluje na dzisiejszej okładce Le Parisien, dobrze oddając nastroje panujące we Francji. Obserwatorzy liczą przede wszystkim na jedno, kolejną piłkarską ucztę. Niezależnie od tego, czy będzie to Bayern czy PSG, do finału awansuje cudowna drużyna, pisze stołeczny dziennik. Libération wskazuje, że żaden z zespołów nie zszedł z poziomu, na który wyniósł je pierwszy szalony mecz, co zwiastuje lawinę goli, piękną grę i piorunujące akcje. Le Figaro również zapowiada mecz, który może przejść do historii, przypominając, że to właśnie w Monachium PSG PSG sięgnęło rok temu po pierwszy w dziejach klubu tytuł mistrza Europy. Zdaniem gazety wywalczenie awansu do drugiego z rzędu finału będzie jednak niezwykle trudne.

0: No, bramkowa przewaga nie daje żadnych gwarancji w starciu z Bawarczykami, którzy od początku sezonu strzelili już 174 gole, ostrzega dziennik. Mieszanka wielkiego podekscytowania i obaw. Tak nastroje podsumowuje L'Équipe. Według sportowego dziennika jedynym słabym punktem PSG może być nieobecność kontuzjowanego obrońcy Ashrafa Hakimiego. Zmusza to trenera Luisa Enrique do zmian w ustawieniu, zwłaszcza w defensywie i środku pola. L'Équipe uważa jednak, że broniący tytułu Paryżanie mają wystarczające doświadczenie, by poradzić sobie z tą sytuacją. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Wczoraj do finału awansował Arsenal Londyn, pokonując Atletico Madryt 1-0. No i Arsenal czeka już na finałowego rywala. Już na pierwszej rundzie Hubert Hurkacz zakończył zmagania w turnieju tenisowym rangi ATP 1000 na ziemnych kortach w Rzymie. Polak uległ Niemcowi Janikowi Hoffmanowi 7-6, 6-7, 2-6. To nie był udany dzień na Foro Italico dla reprezentantów Polski. Z turnieju odpadły w pierwszej rundzie Magda Inet po porażce z Niemką Tatianą Marią oraz Magdalena Fręch, która przegrała z Filipinką Aleksandrą Ealą. Zaczynająca rywalizację w Rzymie od drugiej rundy Iga Świątek pojawi się na korcie w piątek i zagra albo z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną, albo z Amerykanką Katie McNally. Siatkarze Bogdanki Lublin mogą dziś ponownie zostać mistrzami Polski. Broniąca tytułu drużyna w czwartym meczu finału siatkarskiej plusligi przed własną publicznością zagra z Wartą Zawiercie. Po trzech spotkaniach lublinianie w serii do trzech zwycięstw prowadzą 2-1. Zachowujemy spokój i zimne głowy, mówi kapitan Bogdanki Marcin Komenda.
2: Najważniejsza jest teraz pokora, bo oczywiście my zrobiliśmy kapitalną robotę, natomiast tu jeszcze dużo się może wydarzyć w tej rywalizacji. Kolejny mecz to jest kolejne rozdanie i to rywal może nas przełamać, więc musimy być cały czas, mieć się na baczności, cały czas być skoncentrowanym i wydaje mi się, że jeżeli tak będzie, to jest szansa na to, że tą rywalizację zakończymy w środę. Także przede wszystkim musi być dobra gra w naszym wykonaniu i duża koncentracja.
1: Mecz w Lublinie rozpocznie się o 20:00. W razie porażki gospodarzy decydujący o mistrzowskim tytule spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę w Sosnowcu. I na koniec o pewnym liście otwartym do szefowi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie sytuacji w Międzynarodowej Federacji Szermierki. Prawie 3000 sportowców i trenerów wystosowało ten list otwarty do przewodniczącej MKO Kirsty Coventry, wzywając do przeprowadzenia niezależnego przeglądu tego, co nazywają błędami w zarządzaniu i korupcją tej światowej organizacji. Przypomnijmy, że wybory w tej organizacji na szefa wygrał uzbecko-rosyjski miliarder Alisher Usmanow. On już w 2022 roku zrezygnował z tej funkcji. Później został wybrany jeszcze raz w 2024 roku, ale ponownie zrezygnował. No i teraz funkcję tego szefa pełni jego zastępca Egipcjanin Ahmed El Husseini. Natomiast no, mówi się o tym, że Alisher Usmanow gdzieś tam z tylnego fotela tutaj decyzje podejmuje i rządzi federacją. Między innymi takie decyzje, żeby zrezygnować z rygorystycznych kontroli przeszłości zawodników z Rosji i Białorusi startujących w ramach statusu zawodnika neutralnego. Te więc wszyscy zawodnicy i trenerzy się zebrali i walczą o odzyskanie dobrego imienia przez światową szermierkę. Mamy nadzieję, że do tego dojdzie.
3: Ale będzie się działo dzisiaj, ale będzie się działo.
1: W Lidze Mistrzów owszem. Tak. No 5-4, 9 goli w pierwszym meczu, to mam nadzieję, że kilka też będzie w tym rewanżowym.
3: To dzisiaj ile w tym worze goli widzisz?
1: No 3-2 bramek. Chciałbym, ale nie powiem dla kogo.
3: No dobrze, trzymamy kciuki zatem za drużynę Rafała. Rafał był razem z nami.
1: Dziękuję bardzo.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
9: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
8: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego

0: kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 17:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku samolotu Dromader w powiecie biłgorajskim. Zginął pilot maszyny. Samolot zrzucał wodę podczas gaszenia pożaru lasu w nadleśnictwie Józefów. Miejsce zdarzenia zabezpieczyły służby, mówi rzecznik prokuratury w Zamościu Rafał Kawalec.
5: W dniu dzisiejszym od godzin porannych na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny tego miejsca przez prokuratorów z prokuratury okręgowej w Zamościu, a także prokuratury rejonowej Biłgoraju, biegłego z zakresu medycyny sądowej, także przy udziale innych służb, w tym policji i straży pożarnej. W czynnościach tych biorą udział także przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
4: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 65-letniego tragicznie zmarłego pilota. Łódź rozważy nocną prohibicję w całym mieście. Jutro rozpoczną się konsultacje na ten temat. Od ubiegłego roku zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje na 7 osiedlach w centrum. Tak jest od 22 do 6 rano. Ograniczenie dotyczy sklepów i stacji benzynowych. Nasz reporter pytał łodzian, co sądzą o pomyśle prohibicji w całym mieście.
6: Wie pan, jak ktoś będzie chciał pić, to i tak znajdzie możliwość.
7: Wystarczy, że pójdzie do restauracji albo pubu.
6: No, więc tam, właśnie można sobie kupić na zapas.
7: Pani widzi jakąś poprawę, odkąd ta nocna cisza alkoholowa funkcjonuje, żeby było na przykład spokojniej?
8: Mieszkam przy parku i rzeczywiście ciszej jest.
9: Nie mam nic przeciwko temu, ale uważam, że wszystkie zakazy jednak naruszają wolność człowieka.
4: Szczegółowe informacje na temat konsultacji można znaleźć na stronie Łódzkiego Urzędu Miasta. To jeden z niewielu tak wyposażonych szpitali w naszym kraju. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie ma już dwa służące do wykonywania operacji roboty Da Vinci. Lekarze w tej placówce wykonali właśnie 2000 zabieg z wykorzystaniem tego sprzętu. Jak mówi profesor Marcin Słojewski, dyrektor do spraw lecznictwa i urolog, po wyposażeniu szpitala w drugiego robota operacji będzie więcej.
10: Dzięki temu znacząco wzrosła dostępność naszych pacjentów do możliwości operacji robotowych. Czekamy jedynie na kroki ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia związane z wycenami kolejnych procedur onkologicznych, zarówno w dziedzinie urologii, ginekologii, jak i chirurgii, głównie kolorektalnej.
4: W szpitalu pracuje 8 operatorów robota Da Vinci. Szczecińska placówka szkoli też lekarzy, którzy chcą specjalizować się w zabiegach z wykorzystaniem tego sprzętu. Zmarł założyciel stacji CNN i magnat medialny Ted Turner. Miał 87 lat. Był twórcą tej pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej. Według oświadczenia firmy Turner Enterprises, biznesmen zmarł w niedzielę w spokoju otoczony rodziną. Tuż przed 80. urodzinami w 2018 roku Turner wyznał, że zmaga się z postępującą chorobą otępienną mózgu.
2: Trzydzieści cztery minuty po godzinie 17:00.
11: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: Rzadko zdarza się, że politycy koalicji rządzącej, opozycji i środowiska prezydenta mówią jednym głosem, a w tej kwestii, a i owszem, czy do tej grupy dołączy nasz kolejny gość? O to pytał będzie Paweł Pawłowski.
12: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Witam Państwa ponownie, a moim gościem jest Grzegorz Płaczek z Konfederacji. Witam, dzień

0: Dobry. Słyszę, że próbujemy się z Grzegorzem Płaczkiem z Konfederacji połączyć. Mam nadzieję, że za chwilę się usłyszymy, a będę próbował Grzegorza Płaczka z Konfederacji pytać między innymi o słowa Sławomira Mentzena, który w mocnych rzeczywiście słowach skrytykował generała Wiesława Kukułę ze sztabu generalnego, szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego. Miejmy nadzieję, że za chwilę z Grzegorzem Płaczkiem się usłyszymy. No ale poruszymy także temat kryptowalut. Temat kryptowalut, który jest absolutnie bliski Konfederacji. Konfederacja nie pomogła odrzucić prezydenckiego weta jednego i drugiego w sprawie ustawy próbującej uregulować rynek tychże. Zatem mamy teraz trzecie podejście. Grzegorz Płaczek, Konfederacja. Słyszę, że jest już chyba ze mną. Czy się słyszymy? Poseł Grzegorz Płaczek z Konfederacji, liczymy na to, że za chwilę spróbujemy się usłyszeć i porozmawiać właśnie o kryptowalutach, o czym już przed chwilą zacząłem mówić, bo mamy trzecią próbę uregulowania rynku kryptowalut w Polsce. Projekt rządowy numer 3, różniący się niewiele od tych dwóch poprzednich zawetowanych przez prezydenta, ale mamy także projekt prezydencki, forsowany oczywiście przez otoczenie pana prezydenta. No i do tego jest jeszcze zamrożony przez marszałka Czarzastego projekt Polski 2050. Polska 2050 chciałaby, żeby właśnie ten projekt został przegłosowany, ponieważ zdaniem polityków Polski 2050 jest projektem kompromisowym i mógłby być zaanonsowany jako projekt rządowy. No a przecież prezydent Karol Nawrocki ciepło wypowiadał się właśnie o tym projekcie, zatem skłonny byłby go podpisać. Spróbuję na ten temat za chwilę porozmawiać z Grzegorzem Płaczkiem z Konfederacji. Czy panie pośle się słyszymy? Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mam nadzieję, że druga próba będzie udana. Dzień dobry.
0: No właśnie, druga próba, czy będzie udana? Trzecia próba, jeśli chodzi o regulację rynku kryptowalut. No właśnie, ta trzecia próba powinna być udana. Trzeba uregulować rynek kryptowalut w Polsce.
1: A czy tak, czy siak musimy ten rynek uregulować w jakiś sposób? Dlatego, że jeżeli do końca czerwca tego nie zrobimy w Polsce, no to niestety, ale firmy, które będą chciały uczestniczyć w obrocie kryptowalutami, a będą szukały swojego miejsca poza granicami Polski, co oczywiście nie jest logiczne z punktu widzenia budowania jakiejś przestrzeni dla firm, zwłaszcza tych, które mają dosyć poważny kapitał. Więc tak, to trzeba, tą sprawę trzeba raz na zawsze wyjaśnić.
0: Tylko pytanie jak, no bo mamy projekt rządowy. Premier Donald Tusk mówi tak, że ten projekt będzie różnił się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Jest też projekt prezydencki, jest też projekt Polski 2050. Co robić? Za czym głosować? Który projekt jest najlepszy?
1: No to jest dobrze, bardzo postawione pytanie, panie redaktorze. Wiemy, że już dwa projekty ustawy zostały zawetowane. Teraz mamy rzeczywiście szeroki wachlarz różnych pomysłów. Będziemy znowu debatować na ten temat. Miejmy nadzieję, że któryś z projektów jest zbliżony chociażby do projektu, który również złożyła Konfederacja, ale to, gdzie będziemy za kilka tygodni, to tak naprawdę musimy poczekać, dlatego że jeszcze zobaczymy, co się wydarzy na komisji. Ostatnie miesiące pokazały, że na komisji niejedna ustawa niestety jest wypaczana, więc i tym razem mogą nas spotkać jakieś niespodzianki.
0: A co oznacza wypaczana w tym przypadku?
1: No, Konfederacja instynktownie jest wyczulona na temat wszystkich zawyżanych czy podwyższanych kar, bo to jest nic innego jak budowanie pewnej narracji, że rząd stoi po stronie obywateli i chroni ich wyższymi karami. Nie zawsze to tak niestety wygląda. Diabeł tkwi w szczegółach, więc ta ustawa jest bardzo skomplikowana. Ona ponad 100 stron obecnie, jeśli dobrze zdążyłem rzucić okiem na ten projekt ustawy. Będziemy na pewno się nad nią pochylać i będziemy zgłaszać ewentualnie jakieś swoje uwagi. Ale na tą chwilę, panie redaktorze, no ciężko oceniać coś, czego się nie przeanalizowało i nie chcę też popełnić takiego błędu politycznego, że odrzucam coś tylko dlatego, że coś jest zgłaszane przez opozycję, bo to myślę, że nikomu nie służy.
0: A cieszę się, że mówi pan merytorycznie na ten temat, tylko mam wrażenie, że w polskiej polityce merytoryka bardzo często schodzi na dalszy plan. No i jest walka po prostu o to, czy jest na wierzchu i nieważne
1: nie
0: o to...
1: Wrażenie, to...
0: No i właśnie nieważne to, czy projekt będzie merytoryczny, ale ważne będzie ostatecznie, czy jest na wierzchu. I pytanie, czy jeśli pojawi się jakiś projekt z Sejmu, projekt rządowy przeprocedowany przez Sejm, czy projekt Konfederacji, czy projekt Polski 2050, no jest pewne ryzyko jednak, że prezydent może tego projektu nie podpisać.
1: Tak, jest pewne ryzyko, ale jeżeli projekt będzie ustalony często niekoniecznie przed światłami kamer i zapisy ustawy będą akceptowalne zarówno przez prawą i lewą stronę sceny politycznej, no to ta ustawa musi zostać przyjęta prędzej czy później. Nie wyobrażam

0: wyobrażamy sobie sytuacji, że będziemy żyć w takiej przestrzeni niewypełnionej legislacyjnie przez kolejne miesiące. Jest jeszcze inny problem, na który rzadko kiedy zwracamy uwagę. Już wiemy, że jeżeli by ta ustawa nawet weszła w następnym tygodniu, co oczywiście się nie stanie pewnie, to każdy podmiot, który będzie chciał ubiegać się o licencję, żeby móc dalej po 1 lipca bieżącego roku kontynuować swoją działalność albo założyć ją, nie otrzyma takiej licencji, dlatego że proces trwa znacznie więcej niż kilka tygodni, kilka miesięcy. I obawiam się, że czy tak, czy siak będziemy mieć pewną lukę w Polsce. To jest głupie.
1: To jeszcze jedna kwestia dotycząca kryptowalut, bo czytam w Onecie. Szef zonda krypto Przemysław Kral ukrywa się za granicą wraz z Marianem W., pseudonim Maniek. No i to właśnie wspomniany Maniek jest podejrzewany przez prokuraturę o udział w uprowadzeniu Sylwestra Suszka, pierwszego szefa zonda krypto. Suszek wedle prowadzących śledztwo prokuratorów zapewne nie żyje. To jest jedna z większych afer w ostatnich latach. Kogo ona obciąża? Państwo? Konkretnych polityków?
0: Ja myślę, że obciąża po pierwsze prokuraturę, po drugie rząd, niekoniecznie ten, również i poprzedni, tych, którzy wiedzieli, a nie zareagowali. Ta afera nie wybuchła nam kilka tygodni temu, o tych nieprawidłowościach wiedzieliśmy już bardzo długo, zresztą premier Donald Tusk również informował posłów na zamkniętym, utajnionym posiedzeniu o tej firmie. W związku z tym pytanie, dlaczego przez ostatnie miesiące i lata nikt w Polsce skutecznie nie zajął się tym problemem. Po raz kolejny niestety doświadczamy, i z żalem to mówię, w sytuacji, że będziemy teraz debatować, jak rozwiązywać problem, który mógł być rozwiązany, wierzę, że skutecznie kilka miesięcy temu. Wierzę, że mamy
1: kompetencji, żeby być kapralem, bo on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził, a teraz ma całą naszą armię. Ten człowiek nie ma pojęcia o ekonomii wojny. No i tutaj pytanie do pana, czy to są godne i mądre słowa z ust jednego z liderów ważnej parlamentarnej partii?
0: Ja myślę, że Sławomir Mentzen zdecydował się na taki ostry ton, dlatego żeby on po prostu medialnie wybrzmiał. W Konfederacji, jak i również jeden z naszych liderów, czyli Sławomir Mentzen, słyniemy z tego, że czasami zagłuszani przez mainstream, nie zawsze, ale w ostatnim czasie to się trochę na szczęście zmieniło. Natomiast przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy zagłuszani, no szukamy tych środków przekazu, które się przebijają chociażby w internecie, i prezesowi się udało i chwała mu za to.
1: No ale aż tak, żeby mówić, że ten człowiek jest nienormalny? Tak mówić o, jak prezydent mówi pierwszym żołnierzu RP, że jest nienormalny? Pan się zgadza z tymi słowami?
0: Panie redaktorze, co stało za tymi słowami? Dlaczego Sławomir Mentzen zdecydował się użyć takich, a innych słów? To
1: cytat generała Kukuły. Cytat generała Kukuły po pamiętnej nocy dronowej. Ja mogę ten cytat przypomnieć. Generał Kukuła mówił wówczas w TVN24, nie liczy się wartość rakiety użytej do zestrzelenia drona, liczy się wartość tego, co ten dron może zniszczyć. Jeśli to ma być życie Polaka, to ono nie ma ceny. Koniec cytatu. To te słowa wywołały, zakładam, w Sławomirze Mentzenie właśnie taką reakcję.
0: Nie komentować słów innych polityków. Staram się stronić od takich ocen, od długich miesięcy, więc w przypadku prezesa również skorzystam z tej możliwości niekomentowania. Natomiast nie uważam, że wyrażanie mocnych słów, mocnych opinii, nawet czasami tak mocnych, jest niczym nagannym, słysząc w ostatnich miesiącach, jak wygląda niestety debata publiczna. Oczywiście można by pewnie używać jakiegoś bardziej miękkiego tonu, natomiast no, prezes z jakichś przyczyn zdecydował się na takie właśnie, a nie inne słowa, i zakładam, że wie, czym się kierował w kierujące słowa do pana generała.
1: Głos w tej sprawie zabrał także inny lider Konfederacji, lider Ruchu Narodowego, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który na portalu X napisał tak. Wypowiedź Sławomira Mentzena na temat szefa sztabu generalnego generała Wiesława Kukuły nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą. I zastanawiam się teraz, do kogo panu bliżej. Czy jest pan team Mentzen, czy team Bosak w tej sprawie?
0: Odpowiedź jest bardzo prosta. Jestem team Konfederacja i jako szef klubu mam ten przywilej, że rozmawiam zarówno z jednym, jak i z drugim prezesem. Prezesi są różni. Często kierują się też innym i przekazują inną formułą. Natomiast z mojej perspektywy jeden przekaz i drugi jest potrzebny polskiej polityce. Są tacy, którzy szukają łagodnego tonu, ale są również tacy, którym się po prostu już przelało i też czują pewną desperację.
1: Ale mam wrażenie, że widać tutaj drobniutkie pęknięcie na tym stałym ciele Konfederacji. I ja bardzo lubię sobie przeglądać komentarze właśnie różnego rodzaju komentatorów, chociażby na portalu X. Łukasz Pawłowski, zbieżność nazwisk, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej i komentator polityczny, napisał tak. Wiadomo było, że Konfederacja to takie małżeństwo z rozsądku, gdzie oboje rodziców mija się w domu i nie ma ochoty nawet razem gdzieś wyjść. Pytanie tylko, czy to nie będzie za mało na wybory w 2020.

0: 1927 roku, szczególnie przy presji ze strony Brauna z jednej, a Czarnka z drugiej strony. Czy to, co teraz obserwujemy, to jest właśnie pęknięcie mogące skończyć się rozwodem w Konfederacji?
1: Ja kiedy zostałem posłem Konfederacji, to słyszę za jakiś czas takie pytania i takie rewelacje. Mogę państwa zapewnić, że współpracujemy jako Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy cały czas w ramach jednej partii. Kilka dni temu byliśmy wspólnie w Wilnie na Marszu Polskości. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat projektów ustaw zarówno ze strony Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei. Proszę spać spokojnie i nie ulegać, zwłaszcza teraz w takim gorącym, nadchodzącym, przedkampanijnym okresie jakimś politycznym rewelacjom. Konfederacja jest cały czas spójna i idziemy razem.
0: Czyli zdanie nawet na temat generała Kukuły, tak różne w opinii dwóch liderów, nie podzieli waszej formacji.
1: Panie redaktorze, różnimy się czasami poglądami i tym, w jaki sposób ktoś swoje emocje kieruje do innych osób, również w rodzinach. W związku z tym w partiach, gdzie jest grupa silnych liderów, osobowości, oczywiście, że się zdarzają dyskusje. Gdyby dyskusji nie było, to znaczy, że partia nie funkcjonuje. Jest czymś absolutnie naturalnym, że pewne wizje i pewne formaty wzajemnie się ścierają i to jest chyba najpiękniejsza sfera każdej partii politycznej.
0: Piękną sprawą jest to też, że możemy dyskutować w Polskim Radiu 24, ale czas antenowy no nie jest z gumy. Grzegorz Płaczek, Konfederacja. Dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo proszę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 47 minut po godzinie 17. No, zastanawialiśmy się, czy kolejny reprezentant partii politycznej dołączy do tego chóru, który krytykuje wypowiedź Sławomira Mentzena. W tym chórze jest przecież i koalicja rządząca, i środowisko prezydenta, i Prawo i Sprawiedliwość. Okazało się, że nie dołączył. No ale teraz czas na nieco mowy o gospodarce. Bo już teraz w studiu Polskiego Radia Marek Klapa.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Dzień dobry, Marku.
4: Dzień dobry.
3: No, co miesiąc tak się składa, że ci, którzy kredyty w złotówkach pobrali, z niecierpliwością patrzą na to, co się dzieje w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej, bo tam się zbiera Rada Polityki Pieniężnej.
4: Ale jest też wejście od Placu Powstańców.
3: A to prawda, a tam w ogóle teraz ten budynek jest zburzony, odbudowywany. Tak, dzieje się tam słowem rzecz i od Wareckiej można wejść podobno.
4: A rzeczywiście, tak.
3: Ale
4: nie wszyscy.
3: ale rzeczywiście. Oczywiście no, oni decydują w sprawie stóp procentowych. No i dziś zapadła kolejna decyzja. I ta decyzja jest pozytywna dla tych, którzy mają kredyty?
4: Neutralna bym powiedział, bo stopy procentowe pozostały bez zmian. Zgodnie z tym, czego spodziewali się analitycy, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, czyli 3,75. Ale bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli analizujemy to, co dzieje się z kredytami teraz, to może się okazać, że mimo, że te stopy się nie zmieniły, to jednak, uwaga, część kredytobiorców będzie płaciła niższe raty.
3: Niższe?
4: Tak. Jak to możliwe? Otóż analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski wszystko policzył i powiedział, że niektórzy kredytobiorcy dopiero teraz odczują efekty wcześniejszych obniżek stóp. Dodał, że najbardziej skorzystają osoby, które w maju będą miały aktualizację kredytu powiązanego z WIBOR-em 6M. To 6M nie jest przypadkowe, 6M, czyli 6 miesięcy. No i posłuchajmy, jak to możliwe, że mimo braku decyzji w sprawie obniżki stóp, raty będą niższe.
5: Jeżeli weźmiemy taki przykładowy kredyt na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to rata po takiej aktualizacji spadnie o 123 zł, a jest to wynik tego, że właśnie po raz ostatni ta aktualizacja odbywała się 6 miesięcy temu.
4: No właśnie, więc warto spojrzeć do swojej umowy kredytowej, jak jest tam zapisane WIBOR 3M, to tego efektu nie będzie, jeśli jest WIBOR 6M, no to bardzo proszę.
3: Jak sięgam pamięcią, a daleko sięgać nie muszę, no to jeszcze na początku roku analitycy mówili, że stopy spadać będą. Może nie tak dynamicznie, jakby chcieli kredytobiorcy, ale jednak. Mm-hmm. A potem Bliski Wschód, wojna, droga ropa, prognozy zmieniły się o 180 stopni. Niektórzy twierdzą nawet, że

0: Na takie dwa obozy, widzisz, podziały nie tylko w polityce, ale także w ekonomii. Zdecydowana większość twierdzi, że rzeczywiście stopy procentowe jeszcze w tym roku mogą pójść w górę, ale są też tacy ekonomiści, którzy twierdzą, że nie, no bez przesady, ta inflacja tak mocno się nie odbije, nie ma takiego efektu negatywnego, jeżeli chodzi o drożyznę. Poczekamy, zobaczymy, ale też Jarosław Sadowski ma swoje argumenty jednak po stronie podwyżki stóp procentowej i właśnie takiej decyzji spodziewają się też inwestorzy, jego zdaniem. Jak to wyczytał?
1: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki rat, a może to wynikać z tego, że choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
0: Widzisz, kontrakty terminowe są jak taka szklana kula. Jak do nich zajrzymy, to możemy nawet wyczytać z nich, czego spodziewają się inwestorzy, jeżeli chodzi o decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Ja się tak zastanawiam, czy członkowie Rady Polityki Pieniężnej też śledzą te kontrakty terminowe i czy to nie jest jakaś taka ściąga albo podpowiedź. Nie, no żartuję. To jest oczywiście niezależna decyzja, ale to jest bardzo ciekawe i wszystko pięknie powiązane.
2: No ale dziś pojawiła się nadzieja na zakończenie wojny w Iranie. Według amerykańskich mediów kluczowe ma być najbliższe 48 godzin. Inwestorzy zaczęli ropę wyprzedawać, ale ten ruch długo nie trwał.
0: To było jakieś szaleństwo dzisiaj, bo kiedy prowadziłem saldo o godzinie 12.30, faktycznie był taki spadek, jeżeli chodzi o ropę. Ropa Brent, wyobraź sobie, spadła ze 108 dolarów nagle do 99-98 dolarów za baryłkę. A wszystko po informacji, że Biały Dom uważa, że zbliża się do uzgodnienia z Iranem jednostronicowego protokołu ustaleń, mającego na celu zakończenie konfliktu i wypracowanie ram dla bardziej szczegółowych negocjacji w sprawie programu jądrowego Teheranu. Tak przekazał portal Axios. I ta radość nie trwała długo, bo jakieś 2 godziny później najpierw prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wznowi bombardowanie Iranu, jeśli Teheran nie da tego, co zostało uzgodnione, to jest cytat, a potem pojawiła się informacja z samego Teheranu, że on nie odpowiedział jeszcze na najnowszą propozycję Waszyngtonu i że to bardziej lista życzeń niż konkretna propozycja. Więc jak wyglądał ten wykres ropy dzisiaj? Roller coaster. Nagle spadło do 98, potem odbiło się do 103 prawie, a teraz jesteśmy na poziomie 102 dolarów za baryłkę.
2: No i jak to wpłynie na to, co nas interesuje pewnie teraz jadących do domu z pracy, czyli na cenę paliw?
0: Mamy już decyzję ministra energii w sprawie cen benzyny i ropy i oleju napędowego. Jeżeli chodzi o benzynę 95, to ma ona kosztować nie więcej niż 6,46. Benzyna 98, 6,95, czyli taniej niż wczoraj, bo wczoraj taka marketowa cena była 6,99. I olej napędowy 7,26. Tak wygląda cennik tych cen maksymalnych na jutro.
2: No i to są ceny maksymalne, podkreślmy, ale na stacjach one potrafią się dość mocno rozjeżdżać. Przekraczać jej nie można, ale są miejsca, gdzie można mniej zapłacić.
0: I to jest świetne, bo wygląda to, jakby każde województwo swój program własny CPN miało. Faktycznie na samym początku, kiedy obowiązywał program CPN, to te ceny jak od linijki. Czy Pomorze, czy Śląsk, czy Ziemia Lubuska, czy Lubelszczyzna. Wszędzie te ceny mniej więcej były takie same, zbliżone do cen maksymalnych. Ale teraz, jak się okazuje, jak tutaj podał portal epetrol.pl, kierowcy za benzynę 95 i diesla płacą obecnie najmniej w Wielkopolsce, gdzie paliwa te kosztują odpowiednio, uwaga, 6,37 benzyna. Przypomnijmy, maksymalna w tej chwili to jest 6,46, a zatem 10 groszy taniej. 7,19 za olej napędowy, tutaj też znaczna różnica. Na Śląsku z kolei najtańszy jest gaz. Za liter trzeba zapłacić 3,70, ale gaz akurat pod CPN nie podlega, a zatem tutaj znowu te geograficzne różne historie nam wchodzą i to jest bardzo ciekawe, jak ten rynek się kształtuje. Prawo popytu i podaży liczone w kilometrach.
2: A biorąc pod uwagę to, jak ciekawie, myślę, że to dobre słowo, wyglądał dzisiaj ten dzień na rynkach, no to jak to wygląda na zakończenie tego dnia? Zielono?
0: Zielono. Szaleństwo dzisiaj na warszawskiej giełdzie. Właściwie to jest niesamowite, że WIG20, ja spojrzę sobie jeszcze, żeby się upewnić na wykres taki dłuższy, ale pamiętasz doskonale, że mniej więcej od 22 kwietnia mówiliśmy, że WIG20 20 traci i traci, co prawda symbolicznie, ale jednak te spadki

0: porażki były. I teraz wyobraź sobie, dzisiaj nastąpił taki skok na WIG-u 20, że właściwie te wszystkie spadki notowane od 2 tygodni zostały zasypane. I w tym momencie powracamy do tego poziomu sprzed tych spadków, a wzrost dzisiaj na WIG-u 20 to 2,83. W przypadku WIG-u tutaj również wzrost 2,56. Jeżeli chodzi o MWIG 40, trochę skromniej, ale też nieźle, 1,75 i SWIG 80, który ostatnio taki bardzo niemrawy był, jeżeli chodzi o zachowanie na wykresie. Dzisiaj wystrzelił 1,57, to jak na SWIG 80 to jest naprawdę bardzo dobry odczyt. Zielono również na giełdach europejskich. Dla porównania indeks DAX, który miał ostatnio swoje problemy, to jest indeks giełdy we Frankfurcie nad Menem, wzrósł o 2,24 i na to zwracają uwagę analitycy, że dawno takich wzrostów w Niemczech nie było. Wszystko również jest pokłosiem między innymi dobrych danych ze Stanów Zjednoczonych. Spółki amerykańskie publikują bardzo dobre wyniki. Widać to zresztą na indeksach amerykańskich. Tutaj wzrosty od wczoraj dość mocno się utrzymują. I na koniec jeszcze waluty, prawda? Bo waluty, my w dolarach kupujemy ropę, więc to też bardzo ważne jest. A zatem za jednego dolara płacimy 3,60 w tej chwili, a było 3,59, ale 3,60 też nieźle i tak taniej niż wczoraj. Euro 4,23. Aktualnie, jeżeli chodzi o franka szwajcarskiego, 4,62 i funt brytyjski, jeśli ktoś do Londynu się wybiera, 4,90.
1: Niezastąpiony na gospodarczym posterunku Marek Klapa. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Pamiętasz tę piosenkę?
14: Jesteś legendą.
13: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Żywioły wciąż pokonują człowieka. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Rynek kryptoaktywów wymaga regulacji, zgadzają się politycy, ale jest spór o to, jak to zrobić. Ważne zabezpieczenie Europejskiego Trybunału. Nakazuje on dopuszczenie czworga sędziów TK do orzekania. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Mimo wysiłków kilkuset strażaków i użycia samolotów, ogromny pożar lasu w Puszczy Solskiej nadal nie jest opanowany. Silny wiatr kieruje ogień w stronę najbliższej wsi. Do tej pory wykonano kilkaset zrzutów wody z samolotów gaśniczych, informuje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
2: Elementem utrudniającym było tutaj bardzo silne zadymienie, silne powiewy wiatru, które spowodowały, że usunęliśmy się, jeśli chodzi o linię obrony, dając też przestrzeń zrzutom z powietrza, bo wykonaliśmy 200 zrzutów śmigłowcami lasów państwowych oraz prawie 50 zrzutów blackhawkami. Teraz czekamy, drugi blackhawk wejdzie również do działań, więc ta intensywność jeszcze dwukrotnie wzrośnie.
1: Pożar objął około 300 hektarów lasów i nieużytków w Nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Podczas akcji gaśniczej wczoraj doszło do katastrofy samolotu Dromader. Zginął pilot tej maszyny. Sprawę bada prokuratura. Będzie trzecia próba uregulowania rynku kryptoaktywów w naszym kraju. Premier Donald Tusk zapowiada kolejny projekt ustawy. Ma się on niewiele różnić od dwóch poprzednich zawetowanych przez prezydenta. Karol Nawrocki prezentuje swój pomysł na ustawę o rynkach kryptowalut. Sprawę obserwuje prowadzący popołudniowe rozmowy polityczne Paweł Pawłowski.
3: Zgadza się.
1: Pawle, powiedz, który projekt ma największe szanse przejść przez parlament i uzyskać akceptację prezydenta?
3: Mam wrażenie, że żaden, bo to, co obserwujemy, to jest trochę taka polityczna walka o to, czyje będzie na wierzchu. Premier forsuje trzeci projekt rządowy, a prezydent chce przegłosowania jego pomysłów. To dualistyczny pad, mówi wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, który jako przedstawiciel Polski 2050 apeluje o powrót do projektu tej właśnie partii, który ma być rozwiązaniem kompromisowym. Zdaniem mojego rozmówcy, projekt ten może zostać przedstawiony jako rządowy, a przypomnę, że o pomyśle Polski 2050 ciepło wypowiadał się właśnie prezydent. Miejmy nadzieję, że któryś z projektów jest zbliżony do tego, co proponuje Konfederacja. Włącza się w dyskusję poseł tejże, Grzegorz Płaczek, i dodaje, proponuje poczekać, zobaczymy, co się wydarzy na komisji. Przedstawiciel Konfederacji mówi, że nie chce odrzucać danego projektu tylko dlatego, że jest przygotowany przez inną opcję polityczną.
1: Sprawę rynku kryptoaktywów trzeba uregulować, aby nie dochodziło do afer podobnych jak ta z Zonda Krypto. O tym Paweł Pawłowski rozmawiał z naszymi gośćmi. Dziękujemy za podsumowanie tych rozmów. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał dopuszczenie czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm do orzekania. Z tej decyzji zadowolona jest pełnomocniczka tych sędziów, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Jak mówi, Trybunał w Strasburgu nakazuje Bogdanowi Święczkowskiemu umożliwienie sędziom pracy. To zabezpieczenie nie podlega żadnym interpretacjom, podkreśla mecenas Gregorczyk-Abram.
4: Ono mówi wprost. Organy władzy publicznej, no w tym przypadku jest to pan Święczkowski, muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają sędziom przystąpienie do ich obowiązków sędziowskich. Czyli dokładnie to, co się teraz dzieje w Trybunale, bo pan prezes uniemożliwia przystąpienie do tych działań, więc w przekonaniu moich klientów powinien po prostu wykonać ciążące na nim zobowiązanie i dopuścić ich do pracy jako sędziów Trybunału.
1: Orzeczenie Europejskiego Trybunału w Strasburgu skomentował szef Kancelarii Prezydenta. Jak mówi Zbigniew Bogucki, na terenie Rzeczypospolitej najwyższym prawem jest konstytucja. Jej strażnikiem jest prezydent, a wszelkie spory rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny. Minister Bogucki dodaje, że prezydent Nawrocki czeka na rozstrzygnięcie TK w sprawie sporu kompetencyjnego dotyczącego złożenia ślubowania przez czworo sędziów. Zależy nam na tym, aby amerykańscy żołnierze, którzy ewentualnie zostaną wycofani z Niemiec, pozostali w Europie, oświadczył prezydent Litwy. Gitanas Nausėda i prezydent naszego kraju obserwowali ćwiczenia wojskowe na litewskim poligonie. Biorą w nich udział żołnierze państw NATO. Podczas wspólnej konferencji prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że w interesie bezpieczeństwa Europy

0: środkowo-wschodniej jest jak największa obecność amerykańskich żołnierzy.
1: My w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć. Mamy gotową do tego infrastrukturę i w interesie zarówno Polski, jak i Litwy i państw bałtyckich jest to, żeby stacjonowała tu jak największa liczba amerykańskich żołnierzy.
0: Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Trumpa, Stany Zjednoczone planują wycofać z Niemiec w ciągu roku 5 tysięcy swoich żołnierzy. W tym kraju pozostałoby ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju popada jutro deszcz, ale niestety będzie tylko przelotny. Na wschodzie i południowym wschodzie wystąpią burze. Spadnie tam do 25 litrów wody na metr kwadratowy. 9 stopni będzie nad morzem, na północy i zachodzie od 11 do 13 stopni, w centrum do 23. Najcieplej będzie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 25 stopni.
2: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza jest w Białymstoku, Łomży, Dąbrowie Górniczej, także w warszawskim Międzylesiu. Około 40% energii w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca i wiatru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarem lasów na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. W rozesłanych wiadomościach SMS przypomina, aby nie używać ognia w lasach oraz w ich sąsiedztwie.
2: Klimat.
3: 7 minut po godzinie 18. Oj, dużo się dzisiaj działo. Podsumujmy to zatem.
2: Debata dnia.
3: Przed mikrofonem Paweł Zieliński, a w studiu Polskiego Radia 24 Szymon Rembowski, mamprawowiedzieć.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
3: Na łączach Marcin Pija i Polityka Insight. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
3: Panowie, zacznijmy proszę od czegoś, co spadło. Z jednej strony można powiedzieć jak grom z jasnego nieba, tak powiedzieliby ci, którzy mają nieco inne postrzeganie prawa. Mianowicie chodzi tutaj o Europejski Trybunał Praw Człowieka, który wydał decyzję zabezpieczającą, nakazującą dopuszczenie wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Przed chwilą w serwisie informacyjnym słyszeliśmy mecenas Gregorczyk-Abram, która mówiła, że to zabezpieczenie nie podlega interpretacji. Rzeczywiście prezes Trybunału Konstytucyjnego nie będzie próbował interpretować tego na swój sposób? Redaktor Rębowski.
4: No, obawiam się, że będzie, bo wykładnia prezesa i Trybunału z większością sędziów wybranych przez poprzednią większość sejmową jednak stoi na stanowisku takim, że to Trybunał decyduje o wszystkich tego typu sprawach, a nie różne sądy europejskie, więc nie sądzę, żeby ta decyzja zakończyła ten spór i wydaje mi się, że w ogóle i prezes Święczkowski, w ogóle no, cały obóz prawicowy liczy na to po zwycięstwie Karola Nawrockiego, że uda się przeczekać te rządy obecnej koalicji i po 27 roku odzyskać władzę również nad Sejmem i rząd i kontynuować zmiany w kwestiach praworządnościowych zgodnie ze swoimi celami. Tak mi się wydaje, że od tego zwycięstwa Karola Nawrockiego tak to wygląda i w związku z tym, że z tym sporem będziemy mieli dalej do czynienia. Zwróciłbym uwagę na to, jak z drugiej strony, jak entuzjastycznie na ten wyrok zareagował premier Tusk. Zdecydowanie bardziej entuzjastycznie niż na inne wyroki europejskich sądów, chociażby dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych, gdzie jego komentarz był raczej taki, no my tutaj musimy to sprawdzić, bo my w Polsce będziemy sami decydować o tym, jak te wyroki wdrażamy. Może nie, że czy wdrażamy, ale jak te wyroki wdrażamy. A tutaj taki komentarz natychmiast, bez dyskusji, prawda, Europejski Sąd się wypowiedział. Ja wiem, że to jest inny Europejski Sąd, ale wydaje mi się, że jeden i drugi powinien być podobnie respektowany przez nasze władze i z tego punktu widzenia i prezes Trybunału powinien się zastosować, a nie sąd, żeby to zrobił, a z drugiej strony rząd i premier, wydaje mi się, mogliby w innych sprawach również działać tak dynamicznie, jak sami oczekują w tej sprawie.
3: Ten entuzjazm premiera Donalda Tuska w sprawie tego orzeczenia, tego Europejskiego Trybunału, no, ma rację bytu i będzie entuzjazmem, który pociągnie za sobą jakieś zmiany. Widzi pan tutaj taką przestrzeń, redaktor PI?
5: Ciężko jest się w tej chwili przewidywać. Ja się zgadzam z

0: przedmówcą, że bardzo mało prawdopodobne, żeby prezes Święczkowski zdecydował się tym razem na przestrzeganie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo wcześniej związane z nim środowisko nie respektowało jednego z najbardziej uderzających także w finanse państwa w wyroku dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego, czyli wyroku w sprawie Xeroflor z 2021 roku. Natomiast jeśli chodzi o działania ze strony rządu, wydaje mi się, że jest całkiem prawdopodobne, że mogą zdecydować się na wykorzystanie tego wyroku jako pewnej podkładki pod bardziej zdecydowane działania dotyczące przeforsowania umożliwienia orzekania tej czwórce sędziów. Nie wiem, czy przyjmie to formę podobną na przykład do historii z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim, kiedy do sprawy zaangażowano policję, ale na pewno istnieje taka możliwość. Natomiast co do tego, czy ona zaistnieje, to musimy poczekać na jakieś klarowniejsze sygnały ze strony rządu, a w tej chwili mamy tylko entuzjazm, brak jakichś konsekwencji wyciąganych z tego, co się wydarzyło.
1: No tu mamy absolutny rozdźwięk, jeśli chodzi o rządzących i opozycję w postaci Prawa i Sprawiedliwości, no ale okazało się, że jest jeden taki temat, który może połączyć, choć nie całą opozycję, ale Prawo i Sprawiedliwość, rządzących, nawet środowisko prezydenta Karola Nawrockiego, a chodzi tutaj o stosunek do słów lidera Konfederacji, Sławomira Mentzena. Otóż poseł tej partii i zapytany w Elblągu, czy ministrowie obrony sprawdzają się w swojej roli, odparł, że problem jest taki, że to wojskowi się w tej roli nie sprawdzają. Kontynuował też atak m.in. na generała Wiesława Kukułę. My w Polskim Radiu 24 pytaliśmy o to naszych gości i tak odpowiedział nam wicemarszałek Senatu z Polski 2050 Maciej Żywno.
2: To znowu najbardziej cieszy Władimira Putina, który widzi, że nawet polscy politycy zaczynają śmiać się z własnego wojska. To propagandowo dobrze nie robi, a powinno nam zależeć na budowaniu przestrzeni takiej spójności bezpieczeństwa i spójności w ocenie również naszego wojska.
1: A później jeden z, no śmiało możemy powiedzieć, liderów tej partii, Grzegorz Płaczek, dodawał, że Konfederacja w ten sposób kreuje swój przekaz, dlatego że inaczej nie przebiłaby się do mainstreamu. To jest dobry sposób na to, żeby do mainstreamu się przebić, redaktor Rębowski?
3: Nie, znaczy to pytanie dobry, co oznacza dobry w tym pytaniu, tak? Czy skuteczny, czy powinniśmy go popierać właśnie chociażby z powodów, o których mówił wicemarszałek Żywno. Wydaje mi się, że z tych powodów właśnie możliwości chociażby wykorzystywania tego przez naszych przeciwników na jakiś ich użytek, ich propagandy, czy potem rozbijanie tutaj naszej wewnętrznej spójności czy jedności, to nie jest właściwy sposób. Natomiast no, rozmawiamy o tym, o tych słowach, więc jest on w jakiś sposób skuteczny. Być może jest tak, że Sławomir Mentzen poszukuje jakichś nowych sposobów, dróg na to wywracanie stolika, no bo charakterystyczne jest to, o czym pan wspomniał, że wszyscy dystansują się od tych słów. Mamy szeroki front od Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nawet Krzysztof Bosak.
3: No właśnie, to mnie nie dziwi, bo Krzysztof Bosak ma jednak dużo bardziej taką propaństwową agendę. Jest też w strukturach tego państwa, jako chociażby wicemarszałek Sejmu, dużo bardziej w tej chwili osadzony, więc na pewno taki majestat państwa jest dla niego istotniejszy, no a tego typu słowa w ten właśnie majestat godzą. Natomiast Sławomir Mentzen może chcieć jednak postawić się poza tym szerokim frontem, pokazywać: my jesteśmy inni, my jesteśmy różni. Być może stwierdził, że przed wyborami znowu będzie trzeba zagrać tą kartą, taką bardzo wyróżniającą go z reszty sceny politycznej, więc tak bym chyba te słowa interpretował. No ale one, tak jak mówię, no mogą, tak jak chyba tutaj wicemarszałek Żywno zauważył, mogą wrócić do nas takim no, nieprzyjemnym bumerangiem, wykorzystywane w różnych akcjach propagandowych. Wiemy, że w internecie tego typu rzeczy się pojawiają, więc no, mogą być w tym względzie, myślę, są jakoś niebezpieczne dla naszej sfery publicznej.
1: I to może sprawić, że ta, powiem tutaj oczywiście w cudzysłowie, ruska gęba, która przyprawiana jest Konfederacji, może przylgnąć do niej nieco bardziej. Szczególnie, że zbliża się kampania wyborcza. Niektórzy twierdzą, że już ona trwa. I jeśli nasi nieprzyjaciele wykorzystają to dla swojej propagandy, no to będzie o wiele łatwiej uderzać tym politykom w Konfederację właśnie. To jest strategia krótko- czy dalekowzroczna, panie redaktorze PI?
0: A proszę o doprecyzowanie pytania. Chodzi o strategię Mencena w
1: kontekście... Chodzi o strategię Mencena, dokładnie tak. No bo tak na dobrą sprawę, no rzeczywiście z jednej strony...

0: wracamy z stolik, różnimy się od wszystkich, którzy mówią jednym głosem, no ale z drugiej strony przecież no, jest tutaj narracja, która mówi o prorosyjskości Konfederacji, nawet nie tej Grzegorza Brauna, ale tej Sławomira Mentzena, no i bach, mamy polityka, który wpisuje się w tę narrację.
1: Wydaje mi się, że akurat w kontekście uderzenia w wojskowych to jest troszeczkę pójście o krok za daleko, bo wojsko jest jedną z najbardziej cenionych społecznie organizacji w jakimś krajobrazie życia społecznego, co potwierdzają kolejne badania Centrum Badania Opinii Społecznej. Więc wydaje mi się, że to jest dosyć krótkowzroczne i było po prostu formą jakiegoś, jak często to miało miejsce dotychczas, zagalopowania się Sławomira Mentzena. Ja gdzieś w tym widzę również, chociaż nie wiem, czy tak było, formę uderzenia w PiS i jego elity na takiej zasadzie, że bo mimo tego, że generał Wiesław Kukuła pozostał na swoim stanowisku za obecnych rządów pod ministrem Kośniakiem-Kamyszem, to wcześniej był dość wyraźnie kojarzony z ekipą PiS-u, z Mariuszem Błaszczakiem. I może to też jest jakaś taka forma kolejnej próby uderzenia w PiS, które uskutecznia od dłuższego czasu Sławomir Mentzen. No i one nie przynoszą mu efektów, bo od dobrych kilku miesięcy w kontekście Konfederacji możemy mówić o flaucie sondażowej. Nie są w stanie przebić się powyżej 12, 13, 14% w sondażach. Ostatnio nawet słabną. Więc wydaje mi się, że Mentzen próbuje znaleźć sposób na to, żeby przebić się do wyborców PiS-u i wygląda na to, że coraz bardziej będzie chyba zdolny do tego, żeby iść szlakiem Grzegorza Brauna, jeśli chodzi właśnie o tworzenie kontrowersji wokół siebie i w ten sposób zwracanie uwagi. Wydaje mi się, że akurat ta ostatnia próba nie przyniesie tego typu efektów, ale inne wydaje mi się potencjalnie mogą, bo zawsze im bliżej wyborów, tym większa polaryzacja, tym większa radykalizacja i potencjalnie tego typu radykalne odróżnianie się od całej reszty mainstreamu może mu pomagać. Tylko no, nie wiem, czy to będzie z korzyścią dla późniejszej jakiejś pozycji Konfederacji w kontekście tworzenia ewentualnej koalicji, do czego wydaje mi się dążą. No i nie wiem, jakie to też będzie miało konsekwencje w kontekście współpracy z drugim partnerem w ramach Konfederacji, właśnie Ruchem Narodowym, z którym mam wrażenie, Nowa Nadzieja coraz mocniej się rozchodzi, a ten epizod jest takim chyba najdobitniejszym przykładem rozdźwięku między obydwoma partnerami.
0: I czy jest szansa na to, że przed wyborami to rozejście no, nastąpi w drodze formalnej i Konfederacja podzieli nam się na dwie jeszcze części, biorąc pod uwagę choćby rozdźwięk w tej sprawie generała Kukuły, panie redaktorze Rębowski?
2: Chyba nie, to znaczy wydaje mi się, że jeśli teraz Konfederacja ma te kilkanaście procent, o których mówił mój przedmówca i celowałaby w wyborach w okolicy 15%, to wydaje mi się, że no, ewentualny rozdźwięk byłby tutaj jednak zabójczy dla tego poparcia i rozczłonkowania, chyba że coś działoby się szerzej na scenie, tak jeśli mielibyśmy, mam poczucie, że ta zarówno i prawa strona sceny politycznej i na lewo od prawej, czyli centrum i lewica, one są w fazach jakiegoś przeobrażania się. Obserwujemy to też chociażby wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, więc gdyby tych ruchów było więcej, no to wtedy być może jakiś nowy układ byłby możliwy. Natomiast jeśli ich nie będzie, no to chyba już pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją Grzegorza Brauna, nie wiem, czy jest miejsce na dwa ugrupowania. Zwłaszcza, że Konfederacja startuje teraz, myśląc chociażby o liczbie posłów, jednak z niewielkiego pułapu, to znaczy tych posłów jest 15, w związku z czym i Ruch Narodowy, i Nowa Nadzieja mogą bardzo mocno polepszyć swoje miejsce w Sejmie, liczbę po prostu posłów w Sejmie i potem ewentualnie w zależności od układu w Nowym Sejmie wtedy się dzielić już mając po, nie wiem, 30 mniej więcej parlamentarzystów każde z tych skrzydeł. Więc póki co to chyba nie grozi, bo na tej współpracy jedni i drudzy wciąż zyskują dzięki temu, że po prostu to ich poparcie obecnie jest dużo większe. Jest pewna premia jednak za te właśnie dwa skrzydła, powiedziałbym, i Mentzena i Bosaka, czyli to skrzydło takie właśnie wywracające stolik, a z drugiej strony trochę bardziej propaństwowe. To już się tworzy, wydaje mi się, taka partia średnia, która właśnie no, może grać na tych różnych wrażliwościach. Aczkolwiek oczywiście te napięcia będą narastać, no ale chociażby obserwując Prawo i Sprawiedliwość, one narastają od mniej więcej połowy, od początku właściwie drugiej kadencji, od 2020 roku. No i dotychczas do rozłamu nie doszło. Więc jak widać, taką partię z różnymi wrażliwościami, z różnymi skrzydłami można długo ciągnąć.

0: tego typu działania. Natomiast no, kluczowe jest to, problemy chyba pojawiają się wtedy, kiedy ta liczba posłów zaczyna się kurczyć, tak jak teraz widzimy to przy Prawie i Sprawiedliwości. Póki ten tort będzie rósł, no to, to wydaje mi się, że jednak dwa skrzydła Konfederacji będą ze sobą współpracowały.
1: W PiSie miał być efekt Czarnka, jest efekt Kaczyńskiego. Ostatni sondaż opinii 24. 31,6% poparcia Koalicja Obywatelska, 10 punktów procentowych mniej Prawo i Sprawiedliwość i podobne wyniki notuje się też w innych badaniach. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze taką przestrzeń na to, żeby no, choćby wyborców Konfederacji albo Konfederacji Korony Polskiej przyciągnąć do siebie? Czy biorąc pod uwagę to skostnienie i wewnętrzne podziały w partii, ciężko sobie to wyobrazić, panie redaktorze PI?
2: Wydaje mi się, że absolutnie PiS ma na to szansę, bo jeżeli patrzymy w perspektywie powiedzmy przyszłych wyborów, czyli tego około półtora roku, to trzeba patrzeć na pewne stałe. A stałe są takie, że PiS jest partią z bardzo dobrymi strukturami. W sensie zobaczymy, na ile te struktury są zmobilizowane, ale one istnieją. Co jest co odróżnia ich na przykład od Konfederacji, gdzie przedmówca mówił o tym, że o tym małżeństwie z rozsądku, można powiedzieć, tych partii. Natomiast wydaje mi się, że czynnikiem, który tam może jakby prowadzić do problemów i do łatwego rozejścia jest na przykład to, że struktury funkcjonują nadal oddzielnie. W PiS-ie one nadal są dość zwarte, PiS ma więcej pieniędzy, dostaje wyższą subwencję, ma więcej wpłat od swoich członków, więc wydaje mi się, że w perspektywie takich czynników stałych PiS ma nadal jakby dobrą pozycję, dobrą platformę do tego, żeby atakować, no tylko musi poradzić sobie z wewnętrznymi sporami, które tą partią targają. Obserwując sondaże w ostatnich kilku miesiącach, zauważyłem taką korelację, wyliczając średnią na koniec każdego miesiąca w polityce Insight, że w momencie, w którym jakiś miesiąc zdefiniowany jest przez spory w PiS-ie, PiS słabnie, a w momencie, w którym udaje się w jakiś sposób tej partii zjednoczyć i zamieść spory pod dywan, PiS w sondażach rośnie. Ostatni miesiąc był największą eskalacją w historii tej partii, mam wrażenie, od dobrych, no, wydaje mi się, od czasów powiedzmy późnego pierwszego rządu Donalda Tuska. No i widać to było w sondażach. Wydaje mi się, że też kierunek, w którym PiS pójdzie, będzie miał tutaj duże znaczenie. W takim kontekście, że jeżeli PiS pójdzie w kierunku Mateusza Morawieckiego, mu uda się zbudować taką masę krytyczną wewnątrz partii i na przykład zostać kandydatem podobnie na premiera, to potencjalnie stworzy więcej przestrzeni Konfederacji również wprost do atakowania PiS-u za dziedzictwo rządów Mateusza Morawieckiego, co było zawsze jakimś tam elementem fundacyjnym w ogóle Sojuszu Narodowców i Wolnościowców. Natomiast jeśli pójdzie w kierunku Przemysława Czarnka, no to będzie taka mocniejsza, bezpośrednia konfrontacja. Wydaje mi się, że jeżeli PiS wróci do tych takich, można powiedzieć, dobrych tych punktów widzenia tradycji, wielonurtowości, intensywnej pracy programowej, ma absolutnie szansę na to, żeby zdominować prawą flankę sceny politycznej, ale jeśli pozostanie dalej w ramach nieokiełznanego sporu, to myślę, że Konfederacja może nadal, zarówno Konfederacja zwykła, jak i Konfederacja Korony Polskiej może czerpać mocno i PiS kanibalizować.
1: A jaką rolę w przyszłym ewentualnym Sejmie będzie miała Konfederacja Korony Polskiej, ta Konfederacja Grzegorza Brauna? Im sondaże dają w okolicach 8-9 punktów procentowych, to będzie języczek uwagi przy okazji konstruowania jakiejś koalicji, czy biorąc pod uwagę ich no, programowe nastawienie, będą naczelnym blokującym kolejnej kadencji?
0: To wszystko zależy od ostatecznego wyniku. Wiemy, że Grzegorz Braun i całe jego ugrupowanie zbudowało się na pewno na kampanii prezydenckiej, która jest jednak prostsza, wydaje mi się, dla tego ruchu. To znaczy, no, budowana po prostu wokół lidera Grzegorza Brauna i on może stać jako ten lider frontu gaśnicowego. A kogo wyznaczy na poszczególnych liderów w 41 okręgach, no to wciąż jest jednak owiane nutą tajemnicy, tego nie wiemy. I wybory parlamentarne są w tym kontekście zupełnie inne, bo właśnie na liście no, większość Polaków nie znajdzie Grzegorza Brauna, znajdą go wyborcy tylko w jednym okręgu, w innych okręgach pojawią się inne osoby. To jest, wydaje mi się, przypadek Konfederacji z poprzednich wyborów, czyli partia, która właśnie budowała kampanię długo wokół wtedy Sławomira Mentzena, ale na koniec jednak trzeba było stworzyć listę, na tych listach było 1000 osób. W trakcie

0: 3-4 miesiące przed wyborami zaczęły wypływać historie związane z poszczególnymi z tych osób, no i to poparcie na koniec odpłynęło. Teraz Konfederacja wydaje się, ta Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, dużo lepiej osadzona, dużo bardziej osadzona w takim mainstreamie już politycznym, powiedział. Więc tu wydaje mi się, że dla Korony jest jednak pewne ryzyko, że ta kampania parlamentarna, po pierwsze liderzy, czyli 41 no, rozpoznawalnych jakichś nazwisk, po drugie w ogóle osoby na listach, to może być jednak ciążyć Grzegorzowi Braunowi, ale kontrargumentując w stosunku do samego siebie. Być może scena polityczna się zmieniła, być może świat się zmienił, być może społeczeństwo jest bardziej gotowe, czy bardziej szuka takich radykalnych rozwiązań, szczególnie po prawej stronie, i być może ten efekt nie nastąpi. Natomiast tu widzę pewne zagrożenie, czyli zagrożenie dlatego, że to poparcie jednak na koniec może troszkę stopnieć, jeśli chodzi o Grzegorza Brauna. Natomiast jeśli ono się utrzyma i Grzegorz Braun wprowadzi tych, nie wiem, około 30, powiedzmy, posłów, no to wszystko zależy od tego, jaki będzie reszta układu, tak? To znaczy, czy z jednej strony no, będzie potrzebny dla tej prawicowej, powiedzmy, koalicji i wtedy stanie się jakimś języczkiem uwagi, czy też będzie dało się stworzyć jakiś rząd bez niego, czy też, nie wiem, czy prawej stronie plus centrum, powiedzmy, z PSL-em, czy też po prostu, no jeśli obecna koalicja utrzyma władzę, no to czy w opozycji będzie więcej PiS-u, czy będzie trochę Grzegorza Brauna, to dla samej koalicji nie będzie miało takiego znaczenia. Więc po pierwsze, nie wiem, czy Grzegorz Braun faktycznie wprowadzi tylu posłów, ilu na razie się wydaje z sondaży. Po drugie, choć zupełnie nie lekceważę jakby jego poparcia i tego zjawiska, jakim jest Korona. A po drugie, no, wszystko zależy od tego jednak, jaki będzie układ w ogóle na scenie politycznej i na ile te skrajne głosy, prawda, przytulone do prawej strony będą uważyły, czy może uda się jakieś stworzyć większości jednak no, na lewo od nich, czy to centrolewicowe, czy prawicowo-centrowe.
1: A co z centrum? Co z Polską 2050? To jest siła, która w sondażach ma jakieś znikome poparcie w wysokości no, balansującej na progu błędu statystycznego. Czy ta formacja ma jeszcze szansę, żeby ugrać cokolwiek i w wyborach wprowadzić kilkoro choćby posłów, czy jej los jest już przesądzony, panie redaktorze PI?
2: Wydaje mi się, że to jest bardzo taki płodny temat do różnych zabaw intelektualnych w to, jak, w jaki sposób skonfigurować pozycję Polski 2050 na najbliższe półtora roku i na wybory. Mogę na początku powiedzieć, jak jestem przekonany, że nie będzie. Nie będzie tak, że Polska 2050 dostanie się do Sejmu z własnej listy. W sensie jest ona w momencie tak głębokiego rozkładu i takiej flauty, jej próby odnalezienia się jako taki główny hamulcowy, tudzież bardziej, najbardziej odróżniający się komponent koalicji po prostu nie przynoszą efektów i będzie musiała prawdopodobnie szukać jakiejś alternatywy w postaci jakiejś koalicji wyborczej, które mogą zaprowadzić ją, znaczy te poszukiwania mogą zaprowadzić ją w bardzo nieoczywiste rewiry, bo jest to partia, która jednocześnie ma w sobie jakiś komponent konserwatywny, a równocześnie ma w sobie pewien komponent antysystemowy, ciążący ku takiej stronie, powiedzmy, społecznej. Czyli w jakimś sensie jest w niej taka natura trochę miękkiego PiS-u wczesnego, na takiej zasadzie, że ma konserwatywne wartości obyczajowe i takie wręcz lewicowe podejście do niektórych tematów społecznych, gospodarczych. Istnieją koncepcje stworzenia jakiegoś sojuszu wyborczego z partią Razem, których zupełnie nie wykluczałbym. To byłoby jakieś takie stworzenie, można powiedzieć, takiego snu pewnej części polskiego komentariatu skupionego wokół dwóch lewych rąk kanału, że powstały partie dwóch lewych rąk, która łączyłaby Razem, Polskę 2050 pod wodzą Katarzyny Bałczyńskiej-Nałęcz i może posłankę z Kutna Paulinę Matysiak, ale jest też totalnie wyobrażalny scenariusz, w którym Polska 2050 wiąże się z jakimiś środowiskami, powiedzmy, liberalnymi gospodarczo, i pod patronatem jakiegoś bogatego biznesmena tworzy partię dla przedsiębiorców.
1: I tu już musimy postawić mały przecinek. Wrócimy do tego zaraz po informacjach.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: 99 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Prawie 18.31. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Strażacy wciąż walczą z potężnym pożarem lasu w nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie. Sytuacja jest bardzo trudna, bo ich działania utrudnia silny wiatr. Straż ustawia kolejne linie obrony. Leśnicy apelują, aby nie lekceważyć komunikatów o zagrożeniu pożarowym. System ochrony działa dobrze, zapewnia rzecznik nadleśnictwa Bolesławiec Maciej Krzak.
4: Lasy Państwowe wprowadzą całodzienną obserwację lasu, zarówno z wież przeciwpożarowych, jak i z powietrza przy użyciu dronów i samolotu. Patrole naziemne sprawdzają najbardziej zagrożone obszary, a patrole lotnicze pozwalają nam szybko wykrywać pożary na dużych powierzchniach leśnych.
3: Do osób, które przebywają na terenie części Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty. Ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów. RCP radzi, aby zachować ostrożność i nie używać ognia w lesie i w jego sąsiedztwie. W sprawie PKOL-u i jego prezesa muszą zdecydować polskie związki sportowe. Tak mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Polski Komitet Olimpijski działa niezależnie od resortu sportu. Jest stowarzyszeniem, czyli organizacją pożytku publicznego. O prezesurze komitetu mogą zdecydować właśnie związki sportowe. Stąd niedawne spotkanie ministra z ich przedstawicielami, wyjaśnia szef resortu sportu.
5: To polskie związki sportowe decydują o tym, kto jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Myślę, że ta lekcja jest bardzo sroga. Całość decyzji jest po ich stronie i mam też taką nadzieję, że polskie związki sportowe będą chciały oczyszczenia sytuacji w Polskim Komitecie Olimpijskim i podejmą takie działania, aby do tego doprowadzić.
3: Radosław Piesiewicz jest prezesem PKOL-u od kwietnia 2023 roku. Jego kadencja zakończy się w przyszłym roku. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnali Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów oraz byłego szefa dyplomacji. Urna z jego prochami spoczęła w grobie rodzinnym w warszawskim Wilanowie. Ci, którzy przyszli pożegnać Andrzeja Olechowskiego, wspominają, że był wyjątkowym politykiem i człowiekiem.
6: Będąc pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, miałam wspaniałego szefa. Po pierwsze, wiedział, co chce, nie przeszkadzał nam w inicjatywach, miał koncepcję i pracy ministerstwa, i polityki zagranicznej. Sympatyczny człowiek, poza wszystkim innym.
7: Jestem byłym ambasadorem, jednym z nominowanych przez pana ministra w latach 90. Mam tylko dobre wspomnienia.
3: Andrzej Olechowski był współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. Dwa razy kandydował na urząd prezydenta. Zmarł 25 kwietnia. Miał 78 lat.
8: minuty po godzinie 18 w Polskim Radiu 24. Wracamy do podsumowania dnia.
2: Debata dnia.
8: Nieustająco w naszym studiu Szymon Rębowski, mamprawowiedzieć.pl, a na łączach Marcin Pijaj, analityk polityki Insight. Panowie, mówiliśmy o różnych scenariuszach, do wyborów jeszcze trochę czasu. No i jednym z tych tematów, które przewijają się absolutnie w trakcie obecnego przedkampanijnego okresu, no jest kwestia kryptoaktywów, podsycana nieco aferą zonda krypto. Wiemy już, że będzie trzecia próba uregulowania rynku tych kryptoaktywów i mamy tak. Projekt rządowy zapowiadany przez premiera Donalda Tuska, który niewiele ma się różnić od dwóch poprzednich zawetowanych przez prezydenta. Mamy projekt Karola Nawrockiego na rozwiązanie tej kwestii. No i nie możemy zapominać też o pomyśle Polski 2050, która jest w zamrażarce, możemy powiedzieć, choć prezydent nomen omen ciepło się o niej wypowiadał. Czy w tej kwestii

0: kwestii. Jest przestrzeń na to, żeby politycy w Polsce się dogadali, czy biorąc pod uwagę różnice w tej kwestii, no, będziemy mieli problem i to już niedługo, bo od 1 lipca. Redaktor PI.
1: Wydaje mi się, że ta sprawa bardzo przypomina wałkowaną 2 miesiące wcześniej, a teraz mającą swój szczęśliwy koniec w piątek sprawę mechanizmu SAFE. Jeśli chodzi jakby o specyfikę tego, jak wygląda rywalizacja polityczna, o to, co przejdzie przez Sejm i co zostanie uchwalone, bo nie wchodząc w szczegóły tych projektów, do opowiadania, o których też nie czuję się upoważniony jako, jako żaden specjalista od kryptoaktywów i rynku finansowego, wydaje mi się, że ten spór sprowadza się do tego, kto na koniec przeforsuje swoje przepisy, a to, jak będzie dokładnie ich kształt, jest kwestią drugorzędną. Wydaje mi się, że faktycznie, jeśli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego, na samym początku czynniki, które determinowały jego weta, faktycznie mogły wynikać z próby wywalczenia dla ewidentnie sprzyjających prawicy środowisk, które w Polsce tworzą rynek kryptowalut. Natomiast później przerodziło się to po prostu w walkę o to, kogo zdanie będzie na końcu na wierzchu. Jest po prostu kolejnym rozdziałem tej trudnej kohabitacji, w której proces legislacyjny zamienia się de facto w walkę o to, która część egzekutywy jest silniejsza. I na koniec dnia ciężko jest mi powiedzieć, bo faktycznie jest też tak, że Polskę zobowiązują przepisy unijne, nawet nie dyrektywa, a rozporządzenie do tego, żeby zharmonizować przepisy i chaos na rynku kryptowalut może być bardzo daleko idący. Jeśli miałbym próbować przewidzieć, kto w tej sytuacji wyjdzie wygrany politycznie, to będzie to rząd, bo po prostu więcej kwestii gra na jego korzyść, na czele z dziwnymi powiązaniami, po pierwsze powiązaniami zonda krypto z prawicą i dziwnymi powiązaniami zonda krypto samego w sobie. Natomiast no, w tej chwili wydaje mi się, że tylko tyle można powiedzieć. Na pewno wiem tyle, że rząd prawdopodobnie uda mu się przegłosować, przeprowadzić przez Sejm tę ustawę, a prezydent ją po raz kolejny zawetuje.
0: No i Tak, bardzo. Słuchamy.
1: A czy później dojdzie do decyzji o tym, żeby projekt Polski 2050 wziąć jako rządowy? Wydaje mi się, że czynniki niepolityczne, a praktyczne mogą zmusić rząd do tego i to będzie kompromis, bo po prostu kwestia jest nagląca. Natomiast to, wydaje mi się, będzie kolejny rozdział, który też przyciągnie jakieś nowe linie narracyjne i to trochę jeszcze pewnie potrwa.
0: Wspomniane przez pana redaktora te siły polityczne z prawej strony sceny, no, twierdzą, że ten rynek rzeczywiście trzeba uregulować, no bo od lipca jest to wymagane i część podmiotów będzie musiała, jeśli to się nie wydarzy, zakończyć albo wstrzymać, albo zawiesić swoje funkcjonowanie. I o te kwestie pytaliśmy również Grzegorza Płaczka z Konfederacji o to, co nam powiedział.
2: Jeżeli do końca czerwca tego nie zrobimy w Polsce, no to niestety, ale firmy, które będą chciały uczestniczyć w obrocie kryptowalutami, a będą szukały swojego miejsca poza granicami Polski, co oczywiście nie jest logiczne z punktu widzenia budowania jakiejś przestrzeni dla firm, zwłaszcza tych, które mają dosyć poważny kapitał. Więc tak, to trzeba, tą sprawę trzeba raz na zawsze wyjaśnić.
0: Niecałe 2 miesiące zostały, tych projektów jest mnóstwo. Będą kolejne podejścia do tego, żeby przeforsować, no, prawie że taki sam projekt. Uda się, panie redaktorze Rębowski?
3: No może ten deadline zbliżający się przekona polityków do tego, żeby jednak się dogadać. Tak jak czytałem dzisiaj, to minister Bogucki z Kancelarii Prezydenta mówił, że ten projekt prezydencki właściwie bazuje na projekcie rządowym, więc jak rozumiem, głosy różnych stron, czy pozycje różnych stron zbliżają się do siebie, czy to już, czy zbliżyły się na tyle, żeby zamknąć to w tym rozdaniu, no też trudno jest to mi tutaj powiedzieć jednoznacznie, czy tak będzie. Chyba jednak jakoś uderza też w prezydenta ta afera zonda krypto, to znaczy może nie bezpośrednio, bo też to nie jest do końca tak, że gdyby te przepisy weszły wcześniej, to udałoby się całej tej sprawie zapobiec. Firma działała w Estonii, więc jest to wszystko bardziej skomplikowane. Niemniej chyba możemy się zgodzić co do tego, że pewien problem braku uregulowania tego rynku jest. No i w związku z tym strona, która, można powiedzieć, go będzie nieustannie blokować, tak jak dotychczas jednak był to plac prezydencki, no ostatecznie chyba będzie na tym tracić. W związku z tym, wydaje mi się, ta inicjatywa prezydencka żeby pokazać, że działamy też proaktywnie i jakieś projekty

0: uregulowania tego rynku mamy? Czy te projekty już teraz uda się dopracować na tyle, żeby to przeszło, tego nie zagwarantuje, ale wydaje mi się, że prędzej czy później w tym lub w kolejnym podejściu, być może przy użyciu tego projektu Polski 2050 uda się to zrobić. Miejmy nadzieję, że te różne właśnie takie... Zgadzam się z przedmówcą. Pola bitwy tej trudnej kohabitacji, no przynajmniej część z nich na końcu po iluś próbach uda się rozstrzygać pozytywnie, to znaczy z jakąś formą jednak legislacji, która będzie służyć nam, obywatelkom i obywatelom.
1: Polem bitwy ewidentnie był dzisiaj Senat, no bo tam senatorowie wysłuchali informacji ministra sprawiedliwości na temat działań organów państwa w zakresie zonda krypto. Po obu stronach sceny politycznej pojawiają się takie głosy mówiące o tym, że jeśli chodzi o tę aferę, no to potrzeba Sejmowej Komisji Śledczej. Wiadomo, że Sejmowa Komisja Śledcza to widowisko transmitowane przez największe media, podczas którego można grillować, jeszcze raz grillować swoich politycznych przeciwników. Panie redaktorze Pijaj, czy widzi pan przestrzeń na to, żeby rzeczywiście powołać taką komisję śledczą? Zaraz zaczyna się kampania, to może w kampanii różne rzeczy wyjdą na jaw podczas działań tej komisji, czy raczej wręcz przeciwnie, organa państwa działają, więc komisji nie trzeba powoływać i to znajdzie zrozumienie wśród polityków.
2: Wydaje mi się, że to jest bardzo, bazując na tym, co już mówili przedstawiciele większości rządowej, ale także odwołując się do jakiejś takiej ogólnej logiki sporu politycznego, wydaje mi się, że to się po prostu stanie, ponieważ daje to znakomitą okazję dla większości rządowej do tego, żeby właśnie ten temat grillować, a wydaje się to fantastycznym tematem do tego, żeby uderzać i pokazywać słabości PiSu i potwierdzać pewną od dawna używaną kartę o tym, że prawica w Polsce działa na korzyść Kremla. Ten argument pada z jednej i z drugiej strony. Od bardzo dawna jest to taka, można powiedzieć, inherentna cecha polskich podziałów politycznych od dobrych kilku dekad, mniej więcej od obalenia komunizmu, że obydwie strony, a przynajmniej od powstania podziału Platforma i PiS, że obydwie strony zarzucają sobie to, że sprzyjają Rosji. W tej sytuacji mamy bardzo klarowne dowody na to, że zonda krypto i w ogóle ten świat kryptowalut jest zarówno związany z przedstawicielami oligarchów, co dobrze pokazał Szymon Jadczak w artykule dla Money.pl, którzy funkcjonują sobie w Luksemburgu i w Szwajcarii, a więc jest to link do Rosji. Są powiązani z środowiskami przestępczymi, ponieważ poprzedniczka zonda krypto, czyli giełda BitBay, prawdopodobnie powstała z kapitału wniesionego z wyłudzeń VAT-owskich, których dokonali przedstawiciele środowisk przestępczych, w tym pseudokibiców ze Śląska. No i istnieje bardzo wyraźny związek z polską prawicą, ponieważ zonda krypto, jak już dobrze wiadomo, była głównym sponsorem organizowanej w zeszłym roku konferencji CPAC w Rzeszowie, która była, można powiedzieć, jednym z elementów kulminacji kampanii Karola Nawrockiego. Sponsoruje zdominowany przez nominatów PiS Polski Komitet Olimpijski. I ogólnie w ogóle kwestia kryptowalut jest, można powiedzieć, czy w ogóle kryptowaluty są jednym z takich symboli, można powiedzieć, takiej nowej prawicy, które znakomicie wpisują się w tę taką większą narrację o sprzeciwie wobec elit, sprzeciwie wobec jakiegoś globalnego systemu finansowego i są po prostu popularne w tych środowiskach. Więc wydaje mi się, że nacelowanie, że przez taką komisję śledczą tego tematu będzie po prostu bardzo efektywne. Jeszcze inna kwestia, wydaje mi się, że będzie to znakomita szansa dla większości rządowej, żeby odkupić grzechy z początku kadencji, kiedy stworzyli trzy komisje, albo nawet jeszcze więcej komisji dotyczące rządów PiSu i żadna z nich de facto nie przyniosła jakiegoś poważnego politycznego zysku, więc może też będzie szansa dla nich, żeby w jakiś sposób wyciągnąć wnioski, poprawić błędy.
1: No ale z drugiej strony opozycja podnosi, że komisja śledcza ma sens tylko wtedy, kiedy nie działają w prawidłowy sposób organa państwa. To nie będzie miecz obosieczny dla koalicji rządzącej, panie redaktorze Rębowski?
0: No właśnie jest tutaj to ryzyko, wydaje mi się, że jednak aparat państwa już od pewnego czasu jest pod kontrolą obecnej koalicji i że przedstawiciele opozycji będą próbowali wykazać, że on właśnie nie reagował w tej sprawie wystarczająco szybko, więc jest takie ryzyko. No oczywiście koalicja może po prostu panować.

0: chować nad tym, co się na komisji dzieje, mieć w niej większość, więc w tym sensie być może będzie uznawać, że te ryzyka jest w stanie mitygować. Ale wydaje mi się, że w związku z tym, że ona się dzieje, ta sprawa już zarządów obecnej koalicji, to są tam pewne ryzyka, więc nie wiem, czy koalicja się na to zdecyduje. I też z jednej strony chciałbym faktycznie, żeby jakaś komisja jakiejś komisji śledczej udało się rozwiązać jakąś sprawę, to znaczy rzucić na nią jakieś większe światło dla nas, jako dla opinii publicznej, ale chyba nie wierzę w to, że to jest możliwe. To znaczy ta komisja z początku tej kadencji chyba pozbawiły mnie tej wiary, więc póki nie zobaczę, to nie uwierzę. Dodam, że może ta komisja dotycząca wyborów kopertowych, ta sprawa też nie była jakoś bardzo skomplikowana, ale wydaje mi się, że ona dość sprawnie zakończyła, poprowadziła swoje działania. Tam był też deadline, bo jej przewodniczący udało się do Europarlamentu, znaczy dostał się w wyborach, ale ona faktycznie dość sprawnie, wydaje mi się, działała i tam proces, jak się wsłuchało w te przesłuchania, zwłaszcza u najważniejszych urzędników z poczty, wydaje mi się, że można było zaobserwować, co z tymi wyborami było nie tak. Natomiast komisja do spraw Pegasusa, której właściwie chyba dotychczas największym sukcesem jest to, że udało się doprowadzić Zbigniewa Ziobrę w pewnym momencie przed tę komisję i chyba tyle. I właściwie ona tak wygasa, mam wrażenie, w trakcie tej kadencji jej pracy, bo chyba rozumiem, że działa dalej, ale niespecjalnie tam się coś dzieje. Nie nastraja optymizmem, jeśli chodzi o to, że uda się tu coś naświetlić, a tu materia jest, powiedziałbym, tym bardziej skomplikowana, tak? To znaczy ten rynek i właśnie możliwości z jednej strony obserwowania tego przez polskie państwo. Wydaje mi się, że też po prostu posłowie eksperci musieliby znaleźć się w tej komisji, żeby faktycznie skutecznie pewne sprawy tutaj pokazywać. Chciałbym, ale trudno mi sobie jakoś chyba tą skutecznie działającą komisję w tej sprawie wyobrazić.
1: Ale ciekawe, czy panowie redaktorzy potrafią sobie wyobrazić skutecznie działającą Radę Konstytucyjną. Mowa tutaj o gremium powołanym przez prezydenta Karola Nawrockiego. Cel jest jasny, zmiana konstytucji. Właściwie napisanie nowej konstytucji. My pytaliśmy w Polskim Radiu 24 wicemarszałka Senatu Macieja Żywno z Polski 2050, czy to jest dobry pomysł. On powiedział, że tak, ale nie w taki sposób, w jaki proponuje to prezydent Karol Nawrocki. Posłuchajmy.
2: Formuła Rady pana prezydenta i z doradcami, których teraz wskazał, to jest to jednokierunkowe pchanie raczej Polski w kierunku modelu prezydenckiego, ba, może nawet prezydencko-monarchistycznego, bo przecież nic nie szkodzi, żeby przygotować pomysł na kadencję dożywotnią prezydencką. Niemniej i tak do tego pomysłu trzeba mieć większość parlamentarną, a tutaj większość parlamentarna nie liczy na obiektywność tej Rady.
1: Czy konstytucja z 97 roku obowiązująca już się wyczerpała i rzeczywiście potrzebujemy nowej ustawy zasadniczej, czy raczej to jest temat zastępczy, panie redaktorze PI?
3: Zaraz odpowiem na to pytanie, że chciałem się szybciutko odnieść do poprzedniej kwestii.
1: Oczywiście.
3: Mi się wydaje, że ten problem wytłumaczenia powołania komisji śledczej w obliczu argumentów o tym, że ją powołuje się tylko wtedy, gdy organy państwowe nie są w stanie pełnić swoich obowiązków, wydaje mi się, że może być bardzo łatwo zbity przez większość rządzącą. Mianowicie mogą zawsze powiedzieć, że to, że zonda krypto, że ta afera się wydarzyła, było efektem krycia ich przez nominatów Zbigniewa Ziobry w prokuraturze regionalnej w Katowicach. Co akurat jest faktem, ponieważ śledztwo w sprawie BitBay było umarzane wielokrotnie przez ówczesnego prokuratora regionalnego Tomasza Janeczka. Natomiast jeśli chodzi o kwestię Rady Konstytucyjnej, wydaje mi się, że ciężko jest z mojej perspektywy jako nieprawnika i niekonstytucjonalisty oceniać, czy konstytucja jest nam nowa, potrzebna. Chociaż faktycznie obecna sytuacja polityczna i to, w jaki sposób rywalizuje ze sobą rząd i rywalizuje ze sobą rząd i prezydent, czyli dwie odnogi naszej egzekutywy, pokazuje, że faktycznie jakiś problem chyba w konstrukcji władzy wykonawczej w Polsce jest. Natomiast wydaje mi się, że to, w jaki sposób została skonstruowana Rada Konstytucyjna przez prezydenta, sugeruje, że raczej ma być to po prostu narzędzie do kreowania pewnej narracji, która może być całkiem użyteczna politycznie, bo faktycznie PiS zawsze był partią, która budowała swoją wiarygodność wśród wyborców na pewnej takiej tezie o tym, że Trzecia Rzeczpospolita od zarania jest bytem nie do końca, jest bytem zbudowanym na zgniłych fundamentach, ponieważ nie dokonano poważnej czy tam pełnej dekomunizacji i

Owocem tego właśnie była konstytucja w roku 1997 uchwalona przez Sejm, czy Zgromadzenie Narodowe pod rządami SLD i PSL, dwóch partii postkomunistycznych, i właśnie wiele rozwiązań w niej zawartych, wedle tej narracji PiSu istniejącej od lat ponad 20, było próbą pogodzenia dwóch obozów postsolidarnościowego i

0: już się zestarzały albo nawet już odeszły i nowych pokoleniach, które weszły do puli wyborców, tego typu narracja może jeszcze przynosić pozytywne skutki. Wydaje mi się, że nie do końca. Druga odnoga, wydaje mi się, tej takiej funkcjonalności tego pomysłu, to jest jednak puszczanie oka do środowisk, do których PiS oczka puszcza od dłuższego czasu, czyli do PSL-u, powołanie w jej skład na przykład Józefa Zycha i mowa o resecie konstytucyjnym, to jest w jakimś sensie odwołanie się do tych pomysłów PSL-u, które gdzieś tam latają w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu. Więc wydaje mi się, że będzie to narzędzie polityczne, które będzie używane z mniejszą lub większą intensywnością. Jest to też spełnienie obietnicy wyborczej Karola Nawrockiego. Mówił o stworzeniu takiej rady, więc PiS pewnie będzie wesoło tego pomysłu, ale wiele z tego nie wyniknie, bo wydaje mi się, intencje od początku są po prostu nieszczere.
1: A może biorąc pod uwagę chaos, jaki panuje wokół konstytucyjnych organów państwa, warto się nad tym zastanowić i to odrzucenie zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego przez partię koalicji rządzącej było zbyt pochopne, jak pan uważa, panie redaktorze Rębowski?
2: No, trudno chyba na miejscu partii koalicyjnych wejść w ten układ z prezydentem, zwłaszcza jeśli mamy tak gorący konflikt właśnie wokół tych organów
1: konstytucyjnych. No plus do tego skład tej rady.
2: No tak, skład tej rady, ja bym powiedział, że on jednak jest jakąś próbą wyjścia troszkę szerzej poza swoje takie środowisko, powiedziałbym, partyjne, bo brakuje tam prawników, powiedziałbym, liberalnych czy związanych bardziej właśnie z budową dotychczasowej Konstytucji III RP, ale to jest jednak skład szerszy nieco niż takie stricte polityczne zaplecze Prawa i Sprawiedliwości, no bo jest chociażby sędzia Piwnik, prawda, która była ministrą w rządzie Leszka Millera, jest profesor Piotrowski, który no, obecnie jest może krytykuje mocno obecną większość, ale krytykował też zmiany w sądownictwie wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, więc ten skład jakoś próbuje być, no nie powiedziałbym, nie wiem czy pluralistyczny, ale wykraczający troszkę poza swoje środowisko. Natomiast no, w momencie tak głębokiego sporu, czyli obecna większość wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, prezydent nie przyjmuje od nich zaprzysiężenia, trudno wydaje mi się wyobrazić sobie, że dojdzie do wspólnej pracy nad tą konstytucją. Z drugiej strony, jeśli nie dojdzie do tej wspólnej pracy, wydaje się, że bardzo ciężko będzie cokolwiek wypracować, no bo mamy jednak dość mocny ten podział na prawą stronę i powiedziałbym centrum i lewicę, które mniej więcej no, po 50% poparcia zbierają w wyborach prezydenckich w drugiej turze. Najbardziej to obserwujemy, 51 do 409, więc no, żadna z nich nie ma większości na tyle, żeby obecnie jakiś model swój konstytucyjny przepchnąć. Natomiast Karol Nawrocki być może liczy na to, że w trakcie jego prezydentury ta szala na korzyść prawej strony będzie się przechylać i on właśnie będzie mógł być takim no, postacią, która będzie zbierać to poparcie, a jednocześnie pchać konstytucję jako swoją agendę, że te kolejne wybory mogą być takim też referendum nad jakąś nową wizją konstytucji państwa, w której to właśnie no, prezydent chyba z jego perspektywy będzie odgrywał istotniejszą rolę niż teraz. Więc tak chyba wygląda ten polityczny pomysł. Nie dziwi mnie bardzo to, że koalicja nie chce w nim uczestniczyć, no bo uznaje, że prezydent Nawrocki już w wielu momentach tę konstytucję łamie. Natomiast bez jakiejś próby dogadania się i jednak szukania większości konstytucyjnej. Znaczy wydaje mi się, że to by było dla nas jako wspólnoty politycznej jednak pozytywne rozwiązanie, dlatego że no po prostu kolejne konstytucyjne instytucje nie funkcjonują w tej chwili, prawda? Trybunał Konstytucyjny najlepszym przykładem, ale no również Krajowa Rada Sądownictwa, w związku z tym nominacje sędziowskie, więc w tym takiej sferze praworządnościowej związanej z sądownictwem na pewno jakiś reset by się nam przydał, tak systemowo, natomiast w sferze, powiedziałbym, właśnie tego podziału we władzy wykonawczej, o której mówił redaktor Pijaj, no też mamy non-stop konflikt i to chyba też na dłuższą metę jest nie do utrzymania, więc tylko to jest taki bardziej bieżący konflikt polityczny, powiedziałbym, dotyczący poszczególnych ustaw, takich jak chociażby kwestia kryptowalut, o której dziś rozmawialiśmy, natomiast w tej kwestii praworządności władzy sądowniczej to jest konflikt już taki, no bardzo głęboki, taki dotykający korzeni, no bo właśnie sprawiający, że po prostu instytucje konstytucyjne, które no, są, można powiedzieć, równie istotne w tym systemie, jak, nie wiem, chociażby Sejm, Senat, rząd, no po prostu nie funkcjonują a przynajmniej duża część potem tej władzy politycznej ich nie uznaje.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił redaktor Szymon

0: Rembowski, mamprawowiedzieć.pl. Bardzo panu dziękuję za obecność w naszym studiu.
1: Bardzo dziękuję.
0: Był z nami również redaktor Marcin Pijaj, analityk Polityka Insight. Bardzo dziękuję, że był pan razem z nami.
2: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję również państwu, bo tutaj powoli stawiamy kropkę. W Polskim Radiu 24 po południu byliśmy z państwem. Katarzyna Pilarska, Justyna Błońska, Adam Brzeziński i Paweł Zieliński przed mikrofonem. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia, ale zostańcie proszę z Polskim Radiem 24, bo już za chwilę wieczór, a ten wieczór poprowadzi Maria Furdyna, z którą...
3: Dobry wieczór.
0: Za chwilkę przejdziemy przez to, co się wydarzy. No właśnie.
3: Co się wydarzy?
0: Jak to się rzekło?
3: Co się wydarzy?
0: Co przed nami wieczorem?
3: Co się wydarzy wieczorem? Słuchaj, zapytam się ciebie, czy zgrzytasz zębami?
0: Czy ja zgrzytam zębami?
3: Tak.
0: Nie zdarza mi się.
3: Słuchaj, bo jest coś takiego jak bruksizm. Oczywiście tradycyjnie po 19 u nas najpierw tematy związane z ochroną klimatu, po 19 samo o zdrowie i będziemy właśnie o bruksizmie rozmawiać. To jest to właśnie to zgrzytanie zębami w nocy i zaciskanie szczęki. Ten problem dotyczy także dieci. No magazyn sportowy to ja bym mogła bardzo długo. Andrzej Grabowski przyjdzie. Ja wiem, że ty nie bardzo jesteś sportowy, natomiast o 21 rewanż półfinału Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain w rewanżowym meczu właśnie półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. W ubiegłym tygodniu to było no po prostu fantastyczne widowisko. 5-4, 9 bramek padło i wygrało PSG. Zobaczymy, kto dziś wygra. Już wiemy, z kim zagra zwycięzca, bo to będzie Arsenal, a ten finał 30 maja. Co poza tym? Słuchaj, świat w powiększeniu. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, bo mam wrażenie, że my bardzo często koncentrujemy się albo na Bliskim Wschodzie, albo na Ukrainie, a dzisiaj o Rumunii. Tam rząd upadł i Michał Strzałkowski będzie właśnie przybliżał ten temat i opowiadał, co to oznacza dla Rumunii, co to oznacza dla Europy, co to oznacza, czy ten będzie tam skręt może w stronę Rosji, bo takie są obawy. Oczywiście komentarz polityczny, więc myślę, że będziemy kontynuować to, co się dzisiaj działo w debacie, bo i kryptoaktywa, już mam takie wrażenie, że jest tyle tych projektów, a jak ten rynek nie jest uregulowany, tak nie jest uregulowany. Oczywiście także o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie polskich sędziów. Wiele, wiele, wiele ciekawych tematów.
0: No dobrze, nie mogę cię nie zapytać o to. Bayern, PSG. Jaki wynik?
3: Moim zdaniem Bayern jednak uda się, że tak powiem, tę bramkę więcej, a nawet dwie strzelić i będzie w finale.
0: Ale biorąc pod uwagę, że ostatnio w tym worku goli było 9 ich, aż ile będzie tym razem?
3: Och, to teraz mnie zaskoczyłeś. No nie no, chyba nie przebiją tego. No nie wyobrażam. Powiem ci tak, jeżeli będzie więcej niż 9, no to będę w totalnym szoku.
0: I na pewno Maria państwu informacje na ten temat przekaże. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Proszę państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
9: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przebywa strażaków, którzy gaszą pożar lasu na Lubelszczyźnie. Są nowe zarzewia ognia. Przyjdziemy jutro do pracy, zapowiada czworo sędziów TK. Powołują się na orzeczenie Europejskiego Trybunału. Zamiast opiekunami byli oprawcami. Ojczym i matka Kamilka z Częstochowy skazani. Minęła godzina 19.

0: 15. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Do wieczora samoloty będą zrzucały wodę na las, jaki pali się drugi dzień w powiecie biłgorajskim. Walkę z ogniem utrudniają silny wiatr i susza. Problemem są nowe zarzewia ognia, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczak.
1: Planujemy do zmroku, do kiedy tylko będzie to bezpieczne dla pilotów i na pewno wykorzystamy cały ten czas i wszystkie zasoby, które mamy sprzętowe, żeby jak najwięcej wody dostało się do gleby, która jest bardzo rozgrzana i potrzebuje dużej ilości wilgoci, by ograniczyć pożar i te zarzewia, które są ogromnym problemem ze względu na silny wiatr.
0: Do pomocy przyjechali strażacy z innych regionów, z Wielkopolski, Łódzkiego i Świętokrzyskiego. Płonie około 300 hektarów Puszczy Solskiej. To obszar cenny przyrodniczo. Zamieszkują go m.in. zagrożone gatunki ptaków, motyli i ryb. Są tam torfowiska, sosnowe bory, bagienne i łąki. Wielu zasobów puszczy nie da się uratować, mówią mieszkańcy okolicznych miejscowości.
2: Niedobrze. I borowiska, i różne, i jagody, i to wszystko, te ludzie jakoś tam się troszeczkę utrzymywali z tego. Jest i co to zwierzyna, czy coś, i jakieś tam grzyby, czy też to jakieś były i już, także... No na pewno, żal.
3: No na pewno wszystko co tego, to co nie zdążyło uciec, to się spaliło.
2: To co, to nic nie będzie, tu już...
3: Tak, to się spaliło, bo teraz jest wylęk ptaków.
0: Roztoczański Park Narodowy oddalono o 10 km od Puszczy Solskiej, zakazał wstępu na teren parku. Ta decyzja obowiązuje do odwołania. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza jutro stawić się w pracy w siedzibie instytucji w Warszawie. To ci sędziowie, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, bo Karol Nawrocki nie zaprosił ich do Pałacu Prezydenckiego. Prezes TK nie dopuszcza ich do orzekania. Ale Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał dopuszczenie sędziów do pracy. Bierzemy pod uwagę scenariusz, że Bogdan Święczkowski kolejny raz nie dopuści nas do orzekania, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
4: Będziemy żądać wykonania tego orzeczenia pomimo to, że będzie odmawiał. Jesteśmy na etapie przygotowywania również pozwu do sądu pracy i będziemy podejmować wszystkie działania, aby ostatecznie objąć te urzędy.
0: Pozew ma być złożony w sądzie pracy w ciągu najbliższych kilku dni. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w głośnym procesie opiekunów maltretowanego dziecka. 3 lata temu ojczym bił chłopca i polewał go wrzącą wodą. Kamil miał poparzone 25% ciała. Zmarł po miesiącu w szpitalu. Ojczym dziecka mógł otrzymać najwyższy wymiar kary, mówił w naszym studiu mediator i specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy wobec dzieci ze Stowarzyszenia Szczęśliwe Dziecko Przemysław Koziński.
5: Mimo tego, że tak to sąd zakwalifikował niejako zabójstwo, to przy tej kwalifikacji tego czynu polski kodeks karny również przewiduje możliwość dożywotniego pozbawienia wolności. I sąd nie skorzystał z tego rozwiązania w tym przypadku i tu uważamy, że to jest niesprawiedliwe.
0: Sąd wskazał także dwoje krewnych, którzy razem mieszkali, ale nie reagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Zaskarżenie nieprawomocnego wyroku sądu zapowiada siostra Kamila, która jest oskarżycielem posiłkowym. Apelacji nie wyklucza też prokuratura. Priorytetem Polski i Litwy jest przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony Rosji, oświadczył prezydent Karol Nawrocki. Razem z prezydentem Litwy obserwował ćwiczenia Brave Griffin. W manewrach wzięli też udział polscy żołnierze. Pokaz odbył się w litewskiej miejscowości Kamień, niedaleko polskiej granicy.
6: Najpierw uderzenie na obiekt przeciwnika przeprowadziły francuskie i rumuńskie myśliwce stacjonujące obecnie na Litwie. Następnie pododdziały artylerii dokonały ataku. Na koniec piechota i pluton zmotoryzowany.
7: Naszym zadaniem było przede wszystkim przećwiczyć przemieszczenie na dużej odległości, współdziałać z siłami sojuszniczymi oraz prowadzić działania ofensywne.
6: Opowiada kapitan Michał, dowódca drugiej kompanii piechoty zmotoryzowanej. Pokaz odbył się niedaleko polskiej granicy, na przesmyku suwalskim.
8: Wschodnia flanka NATO stała się teatrem intensywnych ćwiczeń sojuszu, co dowodzi poważnego podejścia zarówno Polski, jak i Litwy do zagrożeń i przygotowania przez sojuszników adekwatnej odpowiedzi na zagrożenie. zagrożenie,
6: powiedział prezydent Karol Nawrocki. W manewrach wzięło udział kilkuset żołnierzy, m.in. z Litwy, Polski, Portugalii, a także Stanów Zjednoczonych. Z miejscowości Kamień

0: Ćmień w pobliżu polskiej granicy. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Na koniec o ćmie, nazwanej na cześć papieża Leona XIV. To gatunek odkryty na Krecie w Grecji. Po łacinie jego nazwa brzmi Pyralis papaleonei. To średniej wielkości ćma, ma fioletowe skrzydła przednio zdobione pomarańczowo-złotą plamą i wyraźnymi białymi paskami. Motyle i ćmy często nazywane są na cześć wybitnych osób. Co roku opisuje się około 700 nowych gatunków ciem, głównie w tropikach.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy popada w całym kraju, na północy i zachodzie jednostajne opady deszczu, ale o słabym natężeniu, a w innych regionach przelotny deszcz. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku do 16 stopni, w centrum od 8 do 12.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jest środa, 6 maja, prawie 7 minut po godzinie 19. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dobry wieczór Państwu i zapraszam do północy. Ale niestety nie mamy dobrych wieści dla kibiców tenisa. To nie był udany dzień dla polskich tenisistów na turnieju rangi 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnali się Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Czekamy teraz na występ Igi Świątek. Polska jest rozstawiona. Zaczyna turniej od drugiej rundy i swój pierwszy mecz rozegra pojutrze. A teraz opowiemy Państwu o nowym systemie planowania przestrzennego. Jakie to szanse i wyzwania dla przyrody?
4: Zmiana klimatu.
5: Patryk Michalski, zapraszam. Każda forma ochrony przyrody jest ważna i nie chodzi tylko o nowe rezerwaty czy parki narodowe, choć również oczywiście, ale o cenne tereny, które są blisko nas. Należy je chronić na przykład przed betonozą. I to mogą zapewnić plany ogólne, które w tym roku musi sporządzić każda gmina w Polsce. Mogą być one odpowiedzią na negatywne skutki zmiany klimatu. Tylko jak to zrobić skutecznie? Jak stworzyć dobry plan ogólny, który zabezpieczy zieleń, wodę, glebę i zapewni dobrą jakość życia mieszkańcom, które będą chroniły ekosystemy? Gminom pomaga w tym Fundacja Sędzimira i o tym dziś rozmowa w studiu Ilona Gosk z Fundacji Sędzimira. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Zanim przejdziemy do rozmowy o tym, jak chronić przyrodę w planach ogólnych, no to musimy się w ogóle rozprawić z tym, czym są plany ogólne, bo to są nowe dokumenty, które na podstawie znowelizowanej ustawy planistycznej musi w tym roku, jak powiedziałem, sporządzić każda gmina w Polsce.
6: Tak, chociaż faktycznie gminy nie muszą sporządzić planów ogólnych, natomiast będą musiały ponieść konsekwencje tego, że tego nie zrobią, bo rzeczywiście jesteśmy w momencie bardzo dużej zmiany w obszarze planowania przestrzennego, która ma rozwiązać wiele problemów z tym, jak wygląda przestrzeń w Polsce. Po pierwsze, do końca wakacji, to jest aktualny termin, on był już kilka razy przesuwany, gminy nie będą mogły wydawać warunków zabudowy na dotychczasowych zasadach.
5: Czyli tych popularnych WZ-ek.
6: Tak zwanych WZ-ek, które kilka lat temu NIK zrobił badanie i okazało się, że duża część tych WZ-ek była wydawana niezgodnie ze studiami uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, czyli takich dokumentów, które w gminie miały pokazywać, w jak zrównoważony sposób tą przestrzeń kształtować.
5: Te WZ... Czyli gdzie przeznaczamy tereny pod zabudowę, gdzie przeznaczamy pod zabudowę mieszkalną, gdzie pod usługi, a gdzie planujemy tereny zielone.
6: Tak, gdzie pod komunikację były takimi ważnymi dokumentami, które miały wskazywać powiązania przyrodnicze, powiązanie komunikacyjne i próbować z tego wszystkiego zrobić jeden plan. Przy czym one nie miały charakteru dokumentu prawa lokalnego i dopiero miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które były z nimi zgodne, musiały być zgodne co do zasady z tym, co wyznaczały studia. Ale tam, gdzie nie było miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, właściciele działek, inwestorzy mogli występować o WZ-ki. I kilka lat temu NIK przeprowadził kontrolę. Okazało się, że właśnie 30 parę procent była wydawana niezgodnie z tym przeznaczeniem. I generalnie warunki zabudowy postrzegane są przez urbanistów.

0: protestów jako jeden z powodów, dla których chaos przestrzenny w Polsce jednak dominuje, rozlewa nam się zabudowa na przykład na tereny porolne.
1: Czyli w praktyce to wygląda tak, że obserwujemy dużą suburbanizację na przykład, czyli zabudowywanie się terenów podmiejskich, tak zwaną zabudowę łanową, czyli długie osiedla wzdłuż dawnych pól uprawnych, albo wręcz osiedla wciskane w lasy, wycinane niestety pod takie inwestycje.
0: Tak, no to ma dwie bardzo duże konsekwencje. Tak? Znaczy pierwsza jest taka, że rzeczywiście taka zabudowa rozwijająca się w sposób nieuporządkowany generuje bardzo wysokie koszty, no bo do takiej rozproszonej zabudowy trzeba doprowadzić media, ludzie tracą czas na dojazdy. Polska Akademia Nauk też zrobiła badanie kilka lat temu, które pokazywało, że rocznie dopłacamy jakieś 85 miliardów złotych właśnie do kosztów utrzymania infrastruktury, czy innych kosztów związanych z tą rozproszoną zabudową. Ale z punktu widzenia mojej fundacji i tego, co robimy, dużo większe znaczenie ma to, że taka rozbudowa fragmentaryzuje przestrzeń, zabetonowuje ją. Budowanie się w otulinach na przykład parków narodowego na Mazowszu, gdzie w tej chwili jesteśmy, jest powszechnym problemem i ono się w większości odbywa właśnie dzięki tym bezterminowo wydawanym WZ-kom. Więc z końcem sierpnia gminy utracą możliwość wydawania warunków zabudowy. I to jest jakby pierwsza istotna zmiana.
1: Wydawałoby się, że dobra zmiana, dobra informacja, że będzie to teraz bardziej kontrolowane na przykład przed właśnie taką zabudową łanową.
0: Dokładnie. W nowym systemie WZ-ki nadal będzie można wydawać, ale tylko tam, gdzie zostanie uchwalony plan ogólny i tylko tam, gdzie na tym planie ogólnym będzie wyznaczona strefa dodatkowej zabudowy, której też wyznaczenie jest jakby odgórnie jakby regulowane. Tak? Nie można jej wyznaczać właśnie na przykład na terenach, które nie są uzbrojone, czy które są cenne przyrodniczo. Więc na pewno to będzie bardzo duże ograniczenie.
1: A jak idą prace nad tymi planami ogólnymi, skoro każda gmina musi je sporządzić do końca sierpnia?
0: Idą słabo. Ponieważ rzeczywiście w tej chwili, jak sprawdzaliśmy tydzień temu, 59 gmin uchwaliło już plany ogólne. Przypominam, że w Polsce gmin jest około 2,5 tysiąca. Ponad połowa gmin albo jeszcze nie podjęła pracy nad planami ogólnymi, albo jest w toku prac, ale przed pierwszą publikacją.
1: Co znaczy, mamy początek maja. No, rozumiem, że praca nad takim dokumentem to nie jest 3 miesiące pracy, tylko trzeba znacznie więcej na to poświęcić.
0: Czytałam jakieś opracowania mówiące, że taki dokument planistyczny, stworzenie dokumentu planistycznego trwa zwykle 3-4 lata. My jesteśmy w sytuacji, kiedy gminy już wyjściowo miały na to mniej czasu, ponieważ reforma została ogłoszona w 2023, ale dokumenty wykonawcze dla niej, kolejne rozporządzenia, które ją regulowały, pojawiały się z czasem, więc żeby trochę oddać sprawiedliwości gminie, nie miały wystarczająco dużo czasu, żeby te plany ogólne przygotować bardzo dobrze. No i też jednak przy ograniczonych zasobach muszą pracować w takiej pewnej niepewności, jak to wszystko ma wyglądać.
1: Ale też domyślam się, że no to jest praca bardzo ekspercka, która wymaga takiego holistycznego spojrzenia właśnie na przestrzeń, no a mały urząd gminy pewnie nie ma takich zasobów i musi gdzieś ich szukać na zewnątrz.
0: I to jest jedna z podstawowych barier w powstawaniu tych planów ogólnych. Po pierwsze, no taka bariera oczywista, ponieważ tak jak duże miasta, Poznań, który jako pierwszy z dużych miast uchwalił swój plan ogólny, czy Warszawa, mają swoje biura urbanistyczne, które same nad tymi dokumentami pracują, to mniejsze miejscowości zdane są jednak na firmy, które takie usługi proponują. I po pierwsze tych firm brakuje, a po drugie, to jest taka nasza obserwacja wynikająca z rozmów z samorządami, nie zawsze to, co powstaje w wyniku takiego zlecenia w takim pośpiechu, jest dobrej jakości. Niedawno byliśmy w jednej gminie nadodrzańskiej i na przykład odkryliśmy, że planiści nie uwzględnili, proponując różne strefy zagospodarowania, tego, że co kilkanaście lat rzeka im wylewa. W związku z tym należałoby ominąć, jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne, te miejsca.
1: Tak, bo jeżeli wyda się zgodę na zabudowę na terenach zalewowych, no to później wiemy, jakie to rodzi konsekwencje. Widzieliśmy we wrześniu 2024 roku na przykład. Pani Ilona, a w kontekście

0: W kontekście tego, o czym rozmawiamy, czy w tych planach ogólnych gminy mogą zapewnić lepszą ochronę terenów zielonych i lepiej zaadaptować się do skutków zmiany klimatu? I w jaki sposób?
1: Dopiero sobie pozwolę powiedzieć może, co to są plany ogólne. Mamy jeszcze dwie, z mojego punktu widzenia, istotne zmiany jakby tej reformy. Bo pierwsza jest taka, że już nie będziemy mieć warunków zabudowy. Druga jest taka, że z końcem sierpnia przestaną obowiązywać studia i część diagnostyczna, która była w studiach dotycząca przestrzeni, będzie w tej chwili w strategiach rozwoju gmin, które gminy muszą uchwalić równolegle, mniej więcej w tym samym czasie. I tam będą te najważniejsze zapisy dotyczące tego, jak gmina generalnie ma funkcjonować. I to będzie ujęte w tak zwanym modelu funkcjonalno-przestrzennym gminy. I to tam będzie informacja, gdzie zostawiamy zieleń, jak powinno być, nie wiem, kanały napowietrzające, gdzie powinniśmy mieć przez ochronę jakby tych terenów. I to jest taka zmiana, która, to jest nowość w gminach. One dotychczas nie musiały mieć strategii, teraz już mają obowiązek. Natomiast zainteresowanie tym mieszkańców jest niestety słabe, a to one generalne kierunki wyznaczają.
0: I to dotyczy przestrzeni, w których ludzie żyją na co dzień, więc Dokładnie. To też powinno ich bardziej zainteresować.
1: Poza tym, jakby drugim dokumentem, który w miejsce studium się pojawi, to jest ten plan ogólny, od którego rozpoczęliśmy, czyli zbiór danych cyfrowych, który w każdej gminie ma obejmować całą powierzchnię, będzie obowiązywał jako taka wytyczna prawna, to znaczy nie będzie można już zrobić nic niezgodnie z tym, co jest zapisane w planie ogólnym, który narzuca 13 stref planistycznych, na które naszą przestrzeń można podzielić. Wśród tych stref są dwie, które zostały przeznaczone do tego, żeby chronić tereny zieleni. Pierwsza to jest strefa, która jest przeznaczona do zieleni urządzonej, parków. Jest to taka strefa, którą się wyznacza na przykład tereny zieleni przy ulicznej czy w miastach.
0: Czyli wszelkie urządzone trawniki, rabaty, pergole, parki, skwery.
1: Ale też widziałam gminy, które na przykład Dolinę Rzeczną płynącą przez miasto tą strefą obejmują. Przy czym to jest taka, jak powiem, niebezpiecznie złudna strefa, ponieważ znowu byliśmy z kolei na Śląsku w miasteczku, gdzie w centrum wsi, gdzieś pomiędzy kościołem a cmentarzem, jest w tej chwili teren takiej dzikiej zieleni, którą mieszkańcy chcieli tak naprawdę zachować, wprowadzając tam tylko trochę urządzeń takich, które by pozwalały tam spędzać czas, a gmina zdecydowała się to przekazać jako teren inwestycyjny. I teraz prowadzi pewien spór z mieszkańcami, ponieważ z jednej strony wprowadziła na tym terenie tą strefę zieleni urządzonej, ale jak przeczytamy, co wpisała do tej strefy zieleni urządzonej, ponieważ każda taka strefa ma podstawowy profil, który jest obowiązkowy, wynika z ustawy. I w przypadku na przykład właśnie takich terenów zieleni to jest zieleń, ale też jakieś komunikacja, to wpisała wszystkie inne możliwe sposoby użytkowania takiego terenu, na które ustawa pozwala, czyli handel, turystykę i inne rzeczy. I współczynnik powierzchni biologicznie czynnej, który mówi, ile musimy zostawić terenu zielonego, 50%.
0: Czyli drugie 50 może być przeznaczone na turystykę, w domyśle na przykład hotel.
1: Znaczy de facto ten teren, który teraz ma piękny starodrzew, ma pięknie ukształtowany teren, przy tym planie ogólnym może zostać zamieniony na hotel z trawnikiem, tak? Albo supermarket, wokół którego zostanie tylko kilka drzew. Dlatego tak ważne jest, żeby w momencie, kiedy patrzymy na plan ogólny i sprawdzamy, co tam gmina zaplanowała, to żeby przeczytać pełen opis, ponieważ nie zawsze w przypadku tych terenów zieleni i rekreacji ona zapewnia to, żebyśmy tam nic nie zabudowali.
0: A ta druga strefa, która ma chronić tereny zielone?
1: To jest tak zwana strefa otwarta. I to jest strefa, która z definicji jest wyłączona spod zabudowy. I to jest strefa, która obejmuje, czy może obejmować lasy, łąki, pola uprawne, ale ograniczając możliwość zabudowy takiej zagrodowej czy towarzyszącej produkcji rolniczej. Zresztą dla produkcji rolniczej mamy też odrębną strefę. No i na pewno jest to też strefa, którą powinny być objęte wszystkie tereny, które są objęte czy rezerwatami, czy parkami krajobrazowymi.

0: użytkami ekologicznymi. Natomiast
1: obszary Natura 2000 też się w to wliczają?
0: Natomiast prawda jest taka i praktyka jest taka, że w Polsce od lat nie powstają nowe parki i dosyć złożona jest procedura otworzenia choćby użytku ekologicznego. Dlatego znowu jakby w naszym interesie jest to, żeby jak najwięcej terenów, nawet jeżeli nie są objęte inną formą prawną, właśnie kwalifikować jako teren otwarty, ponieważ jest to największa gwarancja tego, że będziemy ograniczali ich zabudowywanie.
1: Mhm. A później w przyszłości być może będzie możliwe objęcie ich tą ściślejszą ochroną, na przykład utworzenie tam obszaru Natura 2000 czy rezerwatu.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli
0: tak.
1: To jest obszar bardzo cenny przyrodniczo.
0: Tak. Więc taka jest zmiana i ostatnia, trzecia zmiana, która jest wprowadzona i to jest największy ból u niektórych włodarzy, jest to, że w tej chwili plany ogólne wprowadzają coś, co się nazywa bilansowaniem terenów mieszkaniowych. Chyba tak, być może pomyliłam trochę tą nazwę, ale co do zasady. Problemem takim, który też był wcześniej zdiagnozowany, jest to, że jak kiedyś pan obejrzał różne studia zagospodarowania, to oszacował, że łącznie gminy przewidziały miejsce pod zabudowę mieszkaniową dla populacji 200 milionów ludzi.
1: 200 milionów?
0: Tak. Przy wskaźnikach demograficznych, które wskazują, że raczej idziemy w tej chwili w kierunku 30 milionów, czyli mówimy o kilkukrotnym przeskalowaniu.
1: Tak.
0: Co też jest jakby oczywiste przy tym systemie, który jakby nie wprowadzał żadnych ograniczeń, no bo ludzie wolą mieć działki budowlane zamiast pola, ponieważ one zyskują na wartości. Więc to, co ta reforma wprowadza, to wprowadza konieczność zrealizowania bilansowania, co oznacza, że gmina musi wziąć dane z GUS-u, zobaczyć, jakie są prognozy dotyczące liczby mieszkańców, zobaczyć, ile już ma mieszkań, ile ma mieszkań w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i oszacować na tej podstawie zapotrzebowanie na nowe mieszkania, powiększyć je maksymalnie o 30% i tylko na takim terenie, wyznaczać
1: miejsce pod zabudowę mieszkaniową. No bo rzeczywiście, jeżeli gmina się wyludnia, no to rozumiem, że nie ma sensu przeznaczać ogromnych terenów na zabudowę mieszkaniową.
0: W innej sytuacji są gminy, bo są w Polsce takie gminy, które mają 100% pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. I nawet jeżeli mają kilkukrotnie przestrzelone te tereny mieszkaniowe, no to ustawodawca pozwala im to zostawić tak, jak jest. W szczególności na Śląsku i w Małopolsce tam są wiele takich gmin, które są oplanowane tak, jak tam średnia jest ponad 70%. Ale mamy też Kujawsko-Pomorskie, gdzie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują tylko 9%. Średnio wszystkich terenów w województwie, więc tam, gdzie tych miejscowych planów jest mało, to plan ogólny i te ograniczenia, które wprowadza, mają naprawdę szansę na to, żeby realnie tą naszą przestrzeń uporządkować, zmienić i przede wszystkim ograniczyć presję na tereny budowlane.
1: A jak w takim razie mieszkańcy mogą wpłynąć na władze swoich gmin, żeby o te tereny zielone zadbać bardziej?
0: Mieszkańcy mają kilka momentów, w których mogą zadziałać. Po pierwsze, kiedy gmina podejmuje pracę nad planem ogólnym, musi to opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej i zaczyna zbierać wnioski. Natomiast określa czas, w którym zbiera wnioski i wtedy na ujednoliconym formularzu każdy może napisać, co uważa jakby za słuszne, żeby...
1: priorytety pewnie zgłosić.
0: Priorytety,
1: takie
0: ale
1: swoje.
0: Tak naprawdę bardziej chodzi o to, w jaki sposób uważa, że różne tereny w gminie powinny jakie mieć przeznaczenie. Formularz nie jest trudny. Gminy są zalewane wnioskami o przekształcenie na tereny mieszkaniowe przez właścicieli gruntów. Dużo mniej wniosków dotyczy właśnie na przykład ochrony terenów cennych przyrodniczo. Dlatego zachęcamy do tego, żeby w tych miejscach, gdzie jeszcze wnioski są zbierane, żeby je zgłaszać. Gmina każdy taki wniosek musi rozpatrzyć i uzasadnić, jeżeli go nie przyjmie. Więc jest to dosyć istotne.
1: A to tutaj od razu dopytam, czy można skorzystać w jakiś sposób z pomocy Fundacji Sędzimira w tym akurat względzie?
0: Absolutnie tak. Na stronie projektu Pytamy o Zielone, taki mini poradnik, który pokazuje, jak wygląda wniosek, jakich argumentów użyć, żeby na przykład ochronić cenną Dolinę Rzeczną i w jaki sposób wypełnić taki wniosek, żeby on był zasadny. Ponieważ no oczywiście, jeżeli wniosek dotyczy kwestii, których nie można rozwiązać planem ogólnym,

0: no to taki wniosek jakby nie jest rozpatrywany. Więc mówimy dokładnie, gdzie, jak i co wpisać, żeby to było adekwatne i żeby użyć takich argumentów, które powinny być wzięte pod rozwagę. Pytamy o zielone. Jak Państwo wpiszą w przeglądarkę, to na pewno nasza strona wyskoczy i to jest jeden z pierwszych poradników, które w tej chwili się wyświetlają.
1: To są materiały i dla mieszkańców, i dla lokalnych liderów, którzy właśnie chcieliby na te plany ogólne wpłynąć. A dlaczego, Pani Ilono, no, warto się tym zainteresować i w jaki sposób mieszkańcy mogą no, właśnie zabezpieczyć interes swojej lokalnej społeczności w kontekście tych negatywnych skutków zmiany klimatu, które odczuwamy coraz bardziej na co dzień?
0: Dlatego, że to trochę stanowi o jakości naszego życia, tak? Bo ja skończę tą procedurę mimo małego czasu. Poza tym, że na początku zgłaszamy wnioski, po opublikowaniu planu mamy zwykle 28 dni na zgłoszeniu do niego uwag. Później możemy próbować jeszcze wpływać na radnych, którzy przyjmują taki plan ogólny. I w ostateczności uchwałę przyjmującą ten plan ogólny zaskarżyć, jeżeli uważamy, że ten plan ma jakieś uchybienia, na przykład za dużo terenów pod zabudowę niezgodnie z wytycznymi. Natomiast dlaczego nam powinno zależeć? Teraz plany ogólne preferują zagęszczenie zabudowy zamiast rozlewanie się tej zabudowy, co generalnie dla miejscowości jest dobre. Natomiast my jako mieszkańcy musimy zadbać o to, czy przez to zagęszczanie nie znikną tereny zieleni, które są w naszej okolicy. Czyli musimy sprawdzić, czy na przykład zieleńce, które mamy, skwery, a nawet pasy takiej zieleni przydrożnej są objęte strefą zieleni z bardzo wysokim współczynnikiem powierzchni biologicznie czynnej i czy nie są tam wpisane inne możliwości, które spowodują, że za chwileczkę ktoś nam trzeba wytnie i na tym miejscu zaproponuje jakąś inną inwestycję.
1: Warto się tym zainteresować, drodzy Państwo. Czas jeszcze jest, bo tak jak mówiliśmy, gminy mają czas do końca sierpnia, by te plany sporządzić. Zobaczymy, czy ten termin nie zostanie być może jeszcze raz przesunięty, bo to już się zdarzało. A jeśli ktoś by chciał się tym tematem zainteresować, to polecamy wszelkie informacje na stronie Fundacji Sędzimira. A Ilona Gosk z Fundacji Sędzimira była dziś moim gościem w audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I dziękuję Państwu również za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
9: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Mieszkańcy Józefowa w powiecie biłgorajskim i okolic z niepokojem obserwują kłęby dymu, jakie od wielu godzin unoszą się nad pobliskim lasem. Płonie ponad 250 hektarów lasu. Kilkuset strażaków drugi dzień walczy z pożarem Puszczy Solskiej. Sytuacja wciąż jest bardzo trudna, bo wieje silny wiatr. Ogień dzieli od granic miasta kilka kilometrów, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura.
1: Głównie pali się po szycie. Objechaliśmy przed chwilą nawet ze strażakami. Pętelkę taką zrobiliśmy, żeby trochę uspokoić naszych mieszkańców, bo ten dym taki gęsty, on uruchamia ogromny lęk. Został wycięty pas lasu troszkę za oczyszczalnią ścieków wzdłuż granic miasta, tak żeby odciąć ewentualny pożar od miasta.
0: Mieszkańcy dostali z RCB SMS-y z alertami, aby przygotowali się na wypadek ewakuacji. Utrudnienia na autostradzie A4 w Katowicach. Po 17 przed węzłem Mikołowska na pasach w stronę Wrocławia zderzyło się 5 aut, w tym jedna ciężarówka. Przez kilkadziesiąt minut droga była zablokowana. Teraz przejezdny jest jeden pas, informuje Angelina Rochowiak z Komendy Policji w Katowicach.
2: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane. Kierujący pojazdem marki Seat został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala, natomiast jego pasażerka została przewieziona do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu cały czas pracują służby, które zabezpieczają miejsce zdarzenia i prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
0: Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Pierwsi pacjenci są już leczeni za pieniądze ze społecznej zbiórki internetowej, która odbywała się 2 tygodnie temu. Podczas zbiórki Łatwoganga na Fundację Cancer Fighters wpłacono około 280 milionów złotych. Mamy pacjenta, którego leczenie jest finansowane z tej społecznej zbiórki, mówi profesor Krzysztof Kałwak z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
3: Już w tej chwili te pieniądze są wydawane na zbiórki celowe. Jeden z naszych pacjentów otrzymał już 2 miliony złotych na terapię celowaną, która będzie pomostem do przeszczepu i potem podtrzymaniem po przeszczepie. To jest taki mały Heniu. Natomiast potrzeby są ogromne i tutaj pan prezes Fundacji Cancer Fighters zbiera informacje od poszczególnych ośrodków onkologii dziecięcej w Polsce na temat potrzeb. I na pewno będziemy się spotykać, dyskutować.
0: W akcję pomocy dzieciom chorym na raka, zainicjowaną przez Łatwoganga, zaangażowały się miliony Polaków, w tym aktorzy, muzycy i sportowcy.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 19.34. Zaskoczenia dzisiaj nie było, bo stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Jakie są te prognozy na kolejne miesiące? Część inwestorów i analityków spodziewa się podwyżek stóp, no to ze względu na wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie. Przekonamy się w kolejnych miesiącach. Przypomnijmy, podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Znamy też maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały jutro i będzie o kilka groszy taniej niż dziś, więc tu mamy dobre informacje. I tak, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7 zł 26 groszy. A teraz czas, by przyjrzeć się naszemu zdrowiu. Opowiemy Państwu o bruksizmie. To wiadome zaciskanie i zgrzytanie zębami, głównie w nocy, wynikające najczęściej z przewlekłego stresu, wad zgryzu lub zaburzeń snu. Okazuje się, że ten problem dotyczy także dzieci.
6: Samo zdrowie.
7: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dr Kamila Wasiluk, ortodontka, autorka też bloga Mama Ortodonta, prawda?
8: Tak, tak. Dzień dobry. Witam Państwa.
7: Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o zgrzytaniu zębów, chciałam powiedzieć.
8: Mhm. Czy, no tak.
7: Czy dzieci mogą zgrzytać zębami i czy to jest w ogóle jakiś problem?
8: No to jest bardzo powszechne zjawisko, że dzieci zgrzytają zębami. Natomiast czy to jest problem, czy nie, to tutaj...

0: jest wiele zależnych czynników i my musimy się przyjrzeć właśnie, dlaczego to dziecko zgrzyta zębami.
1: Bo każdy od czasu do czasu zębami zgrzyta. W przypadku osoby dorosłej pewnie powiedzielibyśmy, czasami zgrzytamy ze złości, czasami nie wiadomo, dlaczego zgrzytamy nocą, a najczęściej zgrzytanie zębami kojarzymy z bruksizmem.
0: No tak, bo bruksizm to jest takie niekontrolowane zgrzytanie lub zaciskanie zębami. To jest taka ogólna definicja. No generalnie tutaj padło, że zgrzytamy ze złości i jest w tym dużo prawdy, dlatego że współcześnie badania mówią, że bruksizm czy zgrzytanie, zaciskanie zębami nie wiąże się tak bezpośrednio z zębami, że coś mamy nie tak z zębami, z gryzem, a bardziej jest to, podłoże tego jest wieloczynnikowe, czyli właśnie złość, czyli emocje, napięcie, trudy codziennego życia. To bardzo się przekłada na to, jak reagujemy właśnie na przykład poprzez zgrzytanie czy zaciskanie zębów.
1: Czyli trochę wygląda tak, jakbyśmy odreagowywali w ten sposób rozmaite emocje. Jedni będą odreagowywać waląc pięścią w stół, inni spinając mięśnie, boksując, a jeszcze inni sobie po prostu pozgrzytają zębami.
0: Tak, albo używki po prostu, tak. No tego jest mnóstwo. Znajdujemy czynniki, które nas w jakiś sposób regulują, tylko że one właśnie są albo dobre dla nas, albo niekoniecznie.
1: Czyli u dzieci nic nadzwyczajnego, jeżeli nagle ta nasza pociecha w nocy obudzi nas, jakby kamień jadła.
0: To jest temat troszeczkę szerszy, bo możemy tutaj rozróżnić tak zwany bruksizm fizjologiczny, czyli inaczej rozwojowy, albo bruksizm patologiczny. I jeżeli rzeczywiście my jako rodzice zauważymy, że dziecko zgrzyta zębami, to zawsze warto go pokazać czy stomatologowi, czy ortodoncie, żeby po prostu zdiagnozować, czy coś nie dzieje się niepokojącego.
1: Fizjologiczne i patologiczne, czyli jednak to może być jakiś jakiegoś schorzenia, albo po prostu ten tajemniczy, to tajemnicze zgrzytanie związane z emocjami.
0: No tak, to tutaj już byśmy z emocjami to zaczęli się przyglądać troszeczkę temu bruksizmowi patologicznemu. Natomiast fizjologicznie dzieci w różnych okresach rozwojowych, rozwoju uzębienia zgrzytają zębami. Dlaczego? Dlatego, że tam ciągle jest dynamika. Są okresy, kiedy zęby wyrastają, wypadają i tworzą się nowe ustawienia zębów i za każdym razem mózg jakby musi się uczyć tego ustawienia, więc w jakiś sposób też reguluje to przez zgrzytanie zębami. Dlatego też na przykład w uzębieniu mlecznym często fizjologią jest to, że zęby się ścierają. Ale tu musimy rozróżnić takie ścieranie właśnie jeszcze w zakresie normy, a ścieranie się takie, kiedy jest nadmierne starcie, bo to już może być właśnie sygnał alarmowy, że to zgrzytanie przyjmuje kierunek patologiczny. I to się dzieje przy różnych dodatkowych dysfunkcjach.
1: Ale to ciekawe, że nasz mózg też musi się przyzwyczaić do tego, co dzieje się w naszej jamie ustnej. Że ona się u dziecka wypełnia czymś nowym i inaczej układa, tak?
0: Tak. To dokładnie o to chodzi. Natomiast tutaj ważne jest to, żeby powiedzieć o tym zgrzytaniu patologicznym, bo to jakby rodzice powinni na to zwrócić uwagę. I jeżeli dziecko ma takie dysfunkcje jak na przykład zaburzenia toru oddechowego, czyli oddycha ustami zamiast przez nos, szczęki ulegają zwężeniu, dodatkowo dziecko cierpi na jakieś zmęczenie po nocy, w ogóle źle śpi, ma trudności ze spokojnym i dobrym snem, czy właśnie ma problem z emocjami, to czy boli go głowa często, czy bolą mięśnie, to wtedy to już są takie czynniki alarmowe, które warto sprawdzić. I to często wtedy właśnie wiąże się z wadą zgryzu.
1: Wspominała pani, że ta szczęka, czy ten mózg dostosowuje się do tego, musi jakby przetrawić wszystko to, co dzieje się w jamie ustnej, która też się rozwija, do zębów, które się pojawiają, ale też o tym, że te zęby na pewno w czasie tego zgrzytania mogą się jakoś ścierać. To może być niebezpieczne i może być szkodliwe?
0: Jeżeli dochodzi do takiego nadmiernego starcia, to na jakimś etapie może być szkodliwe, ale tutaj to bardziej bym myślała u dorosłych, którzy właśnie zgrzytają zębami, ale mają już w jakiś sposób ustabilizowane zwarcie. U nich dochodzi do takich starć, które po prostu niszczą zęby. Ale tutaj dzieci i dorośli to są totalnie dwie kategorie i inaczej to jest leczone. Tak jak u dorosłych, oprócz czynników

0: leczymy bruksizm wieloczynnikowo i między innymi leczymy go też poprzez stosowanie na przykład szynoterapii czy odbudów zębów, tak u dzieci jakby nie odbudowujemy tych utraconych powierzchni zębów, często mlecznych, natomiast skupiamy się na tym, że bardzo często jest to powiązane z wadą zgryzu, właśnie z zaburzeniami toru oddechowego i przystępujemy do leczenia, które między innymi polega też na poszerzaniu szczęki, bo te szczęki przy tym zgrzytaniu są często zwężone, często te dzieciaki mają też przerost trzeciego migdałka, więc generalnie ich zdrowie ogólne to nie tylko tutaj zęby, ale też właśnie problemy laryngologiczne, oddychanie, to już mówiłam, oddychanie buzią, częste choroby, no i niewyspanie, zaburzenia koncentracji, rozdrażnienie, jest tego naprawdę, naprawdę dużo.
1: Czyli to nie powinno być nic dziwnego, jeżeli od dentysty albo od ortodonty rodzic zostanie przez niego skierowany na przykład do laryngologa.
0: Tak, i to się dzieje coraz częściej. Nie tylko do laryngologa, ale też bardzo często do logopedy, bo też jest powiązanie z wadami wymowy, czy do fizjoterapeuty, który jest w stanie pomóc w regulacji napięć mięśniowych w okolicy twarzy, czy stawu skroniowo-żuchwowego. Więc tutaj no, zawsze dokładny wywiad, dokładna diagnostyka nakieruje nas na to, jak pomóc dziecku.
1: A nawet jeżeli rodzic nie usłyszał tego zgrzytania, czy jest coś, co dla ortodonty jest znakiem, że może dochodzi do tego bruksizmu? Zagląda do buzi dziecka i mimo, że rodzic nie zgłosił, że słyszał, to on po prostu widzi?
0: Tak, widzi ortodonta nadmiernie starte zęby. Po prostu. No potem oczywiście też podczas takiej konsultacji powinien być przeprowadzony dokładny wywiad i takie pytanie o zgrzytanie, czy zaciskanie zębami, czy o sen powinno paść już podczas wywiadu, nawet zanim zbadamy dziecko.
1: Dlaczego mówi pani, że nie odbudowuje się tych startych powierzchni zębowych? No jakoś w pierwszym takim wrażeniu budzi to takie pytanie. Dlaczego nie?
0: Dlaczego? No tak nam się kojarzy, że jak tracimy tkanki zębowe, no to trzeba je odbudować i tak rzeczywiście robimy u dorosłych. Natomiast u dzieci, tak jak mówiłam, fizjologicznie dochodzi do starcia zębów mlecznych, po to, aby szczęki mogły w prawidłowy sposób się rozwijać, ustawiać w prawidłowych pozycjach i no, tych zębów mlecznych po prostu nie odbudowuje się.
1: I co, i po prostu się przeczekuje?
0: Leczy się wadę zgryzu. Zęby mleczne stopniowo zaczynają też wypadać, więc to nie jest taka stała, tylko dynamicznie. Dziecko tu traci ząb, tu wyrasta nowy, więc to jest taka no, dosyć intensywna, oczywiście w konkretnych okresach rozwojowych dynamika.
1: Nie wiem, czy zgrzytam zębami w nocy, ja jako osoba dorosła, ale zastanawiam się, czy bruksizm, który przecież w jego całym mechanizmie dochodzi do zaciskania szczęk, mięśni, jakie może mieć konsekwencje, bo być może to nie tylko starcie czegoś, ale i ból.
0: No tak, tu przede wszystkim starcie zębów, no to powiedzmy jest to efekt estetyczny czy wizualny niekorzystny, natomiast często pacjenci skarżą się na bóle głowy, bóle karku, napięcia, bóle w okolicach stawów skroniowo-żuchwowych, czy nawet objawy ze strony stawów, takie jak klikanie, trzeszczenie, więc no jest tego dużo, no i trzeba to zaopiekować wieloczynnikowo.
1: Ale właśnie, czyli w ogóle nie puszczać mimo uszu tego, że ktoś, nawet mały człowiek, skarży się na to, że go boli szczęka żuchwa, tak? Może się po prostu dziecko na to skarżyć.
0: Tak, jak najbardziej. I tutaj no, konieczne jest podejście, po pierwsze zdiagnozowanie, co się dzieje i dlaczego, i stopniowe wdrażanie działań, także właśnie z zakresu psychologii, tak? Bo często dzieci zgrzytają zębami w okresach takiego zwiększonego napięcia psychicznego, jak pójście do przedszkola, do szkoły, no, rodziny, rodzeństwa. Więc czasami takie wsparcie psychologa też jest, by było bardzo korzystne. W przypadku dorosłych podobnie zresztą. Tutaj musimy podejść tak, żeby nauczyć się w miarę możliwości regulacji napięć czy regulacji napięcia emocjonalnego. I tutaj z pomocą przychodzi sport, joga, spacery. No to wszystko, co daje nam relaks.
1: A to ciekawe, czyli już nie tylko możemy zostać przekierowani

0: przez dentystę albo ortodontę do laryngologa, ale również do psychologa albo do psychoterapeuty.
1: Nawet do psychiatry.
0: Nawet do psychiatry,
1: bo też w takich trudniejszych, cięższych przypadkach leki przepisane przez psychiatrę też mogą wspomóc leczenie.
0: Wiemy już, jak bruksizm, zgrzytanie zębami wpływa na zęby, ale może też oddziaływać w jakiś sposób na resztę jamy ustnej, na dziąsła. Wspominała pani o stawach skroniowo-żuchwowych, które mogą wręcz strzelać czy boleć.
1: Na dziąsła to tutaj raczej nie widzę powiązań, chyba że to już bardziej w przypadku pacjentów dorosłych mamy przeciążenia zgryzowe, ale to bardziej dochodzi do utraty twardych tkanek zęba niż problemów z przyzębiem, aczkolwiek zawsze warto to sprawdzać i na pewno lekarz dentysta, który zauważy coś niepokojącego, wyśle do specjalisty stomatologa, periodontologa.
0: Ale ponieważ rozmawiamy też o stawach, rozmawiamy też o mięśniach, spotkałam się kiedyś z takim pojęciem równowagi mięśniowej w obrębie twarzy i jamy ustnej. Czym jest to pojęcie?
1: Tutaj zapewne mamy na myśli równowagę mięśniową, tak zwaną strefę neutralną, gdzie zęby zajmują prawidłową pozycję. Jeżeli ta równowaga mięśniowa jest naruszona, no to wtedy dochodzi do krzywienia się zębów i czy wad zgryzu. I tutaj mam na myśli mięśnie warg, policzków powinny być niejako zrównoważone z mięśniem języka, bo język to też jest ogromna grupa mięśni. No i na przykład jak mamy nadaktywny język, czy mamy wadliwe połykanie, no to będzie nam pchał, przesuwał zęby, generował zgryz otwarty, a na przykład mięśnie warg, mięsień okrężny warg będzie mięśniem słabym, hipotonicznym. Więc tu chodzi o takie zaburzenia w napięciach mięśniowych. To bardziej tu myślimy o dzieciach, które często borykają się właśnie przy otwartych ustach z takimi problemami.
0: Ale to ciekawe, bo rzadko w kontekście zębów myślimy o mięśniach.
1: No mięśnie to mówi się, że mięśnie wygrywają. To jest naprawdę w ortodoncji bardzo ważna taka strefa, na którą patrzymy, bo jeżeli lecząc wadę zgryzu i mamy sukces, wyleczymy wadę zgryzu, ale nie dojdzie do tak zwanej reedukacji, na przykład pracy funkcji postawy i pracy języka, to ta wada zgryzu może nam nawracać, bo te mięśnie niejako nam z jednej i z drugiej strony trzymają zgryz w prawidłowym położeniu, więc też często razem z leczeniem ortodontycznym kierujemy pacjenta do logopedy, żeby pracować nad tak zwaną prawidłową postawą jamy ustnej, czyli usta nasze powinny być w spoczynku zamknięte, a język powinien spoczywać na podniebieniu, kiedy nie mówimy, nie jemy, nie pijemy.
0: No i rzadko o tym myślimy i kolejna ciekawa rzecz, czyli ortodonta, który jest po zbadaniu pacjenta, także małego pacjenta, w stanie wysłać kogoś na dalsze leczenie do laryngologa, do psychologa albo i psychiatry, ale również przekierować do logopedy po to, żeby zacząć ćwiczyć mięśnie w obrębie twarzy.
1: Tak, dokładnie. To jest bardzo ważne. Jeżeli tego nie zrobimy, to my jako ortodonci jesteśmy w stanie pracować nad niejako strukturą, czyli nad anatomią u dzieci, na przykład szczęki, żuchwy. Jesteśmy w stanie ustawiać zęby, ale nie bardzo jesteśmy w stanie coś zrobić aparatem z mięśniami. I tutaj już taka praca i współpraca pacjenta w zakresie ćwiczeń po prostu, pracy jest ważna, żeby sukces był pełny.
0: I na dodatek ortodonta będzie w stanie stwierdzić, czy nie dość, że wysłał pokierował do specjalisty, czy wykonywane są rozmaite ćwiczenia, bo rozumiem, że bez wykonywania tych zaleconych ćwiczeń no nie będzie postępu, czyli będzie nieustannie zaburzona ta równowaga mięśniowa w obrębie twarzy i jamy ustnej.
1: No tak, i tutaj jednak ten sukces leczenia może być wątpliwy albo niepełny, więc w tych dwóch obszarach to jest bardzo ważne.
0: Napięcie mięśni wpływa na zgryz i ustawienie zębów.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Co może się takiego wydarzyć przy tym złym napięciu, chociażby z ustawieniem zębów? One się co, wykrzywią? Dlaczego? Gdzie mięsień, gdzie ząb?
1: No, gdzie mięsień, gdzie ząb? No niestety tak, zęby się mogą wykrzywić, dlatego tutaj wchodzimy troszeczkę na obszar tak zwanej retencji ortodontycznej, bo kiedy wyleczymy pacjenta,

to nie odstawiamy aparatów, tylko potrzebny jest tak zwany jakby dalszy ciąg, czyli stabilizacja, leczenie retencyjne, gdzie pacjent nosi takie stabilizacje.

0: równowaga mięśniowa, która niejako jest takim biologicznym aparatem ortodontycznym, będzie nam wspierać stabilność leczenia.
1: Czyli również wpłynie ten brak równowagi mięśni, może wpłynąć też na to, że to zgrzytanie zębami się pojawi? Czy już rzadziej?
0: Na zgrzytanie zębami tutaj raczej nie. Tutaj, tak jak mówiłam, dużą rolę rzeczywiście wpływa właśnie ośrodkowy układ nerwowy, czyli jakby zgrzytanie zębami jest pewnym, czy zaciskanie zębów jest pewnym regulatorem napięć.
1: A wady z gryzą mogą nasilać jeszcze bardziej ten problem?
0: Mogą nasilać. To tak jak mówiłam, tak jak u dzieci. Jest powiązanie, że zwężone szczęki, mało miejsca na zęby stałe są. Często jest to powiązane u dzieci ze zgrzytaniem zębami.
1: Ale rozumiem, że w takich przypadkach, w momencie, w którym te zęby mleczne wymieniane są na zęby stałe, w którym rośnie twarz, szczęka, tak, to też ten problem może po prostu samoistnie się rozwiązać.
0: Tak, ten bruksizm właśnie fizjologiczny, to właśnie on ma to do siebie, że on po jakimś tam okresie intensywnej wymiany zębów, później mamy okres bardziej takiej ciszy i wtedy z reguły to zgrzytanie zębami ustępuje. Więc jak najbardziej. Albo przy takim, gdzie już rozpoznajemy bruksizm patologiczny u dzieci, leczenie ortodontyczne, które często polega na poszerzaniu łuków zębowych, też wycisza ten problem.
1: I teraz będziemy rozmawiać o samym leczeniu. Jak to leczenie wygląda?
0: U dzieciaków bardzo fajnie, uważam, wygląda leczenie ortodontyczne, dlatego że mamy teraz do dyspozycji mnóstwo aparatów, zarówno aparatów wyjmowanych, czy aparatów naklejanych na stałe, więc jeżeli gdzieś przewidujemy, że współpraca będzie kiepska, czasami rodzice mówią, że nie będą w stanie upilnować dziecko z aparatem, to możemy aparat nakleić i to także na taki na uzębienie mleczne, co też może być zaskakujące, ale też są aparaty, gdzie możemy już w uzębieniu mlecznym poszerzać szczęki. Natomiast aparaty wyjmowane też są bardzo fajnie w takim wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym adaptowane przez dzieci, a dodatkowo wybieramy sobie aparaty kolorowe czy aparaty z brokacikami, z gwiazdkami, z naklejkami różnego rodzaju. Dzieciaki to naprawdę uwielbiają, chwalą się potem w przedszkolu, w szkole i to naprawdę bardzo fajnie motywuje je do noszenia aparatu i do leczenia, które przy takiej dobrej współpracy idzie fajnie i szybko. Wszyscy są zadowoleni, łącznie z lekarzem, więc...
1: Żeby jeszcze dopilnować, by te piękne, kolorowe aparaty były noszone, bo to największy problem.
0: Tak, ale ja w swojej praktyce już wiele, wiele lat temu wprowadziłam taką zasadę, że aparaty wyjmowane nosimy cały czas, 24 godziny na dobę. I to jest taki trochę trik, bo jak my mamy go nosić po południu i na noc, albo tylko na noc, to nie dość, że to leczenie idzie wolno, to jedno, a drugie to, że trudniej się przyzwyczaić do aparatu, bo trzeba ciągle pamiętać, żeby go założyć, wyjąć i tak dalej. Natomiast kiedy on jest praktycznie stale w buzi, oczywiście wyjmujemy go do umycia, aparatu do umycia zębów, czasami do jedzenia, to też zależy od rodzaju aparatu, to dziecko naprawdę, mam takie doświadczenia, po kilku dniach noszenia aparatu, te pierwsze dni są ciężkie, to nie możemy się łudzić, ale po tych kilku dniach noszenia praktycznie zapomina, że ma ten aparat w buzi, a po kilku miesiącach nie chce go, kiedy ja już proszę o odstawienie albo odstawienie w ciągu dnia, nie chce go zdjąć, nie chce go odstawić, więc no
1: oczywiście
0: to jest fajne.
1: Ściąga do mycia zębów.
0: Ściąga do mycia zębów raz czy dwa razy na dobę. Tak. No jest to, ja obserwuję, że przy takim schemacie to ponad, myślę, grubo 90% dzieciaków dobrze współpracuje i mamy efekty.
1: A szyny relaksacyjne rozwiązują ten problem?
0: Szyny relaksacyjne u dorosłych, jak najbardziej, ale nie stosujemy szyn u dzieci, nie ma takiej potrzeby, takiego leczenia. Natomiast u dorosłych przy bruksizmie jest to jeden z elementów leczenia tego.
1: Wspominała pani doktor, że w przypadku ścierania tych zębów mlecznych, no ich się nie odbudowuje, a gdyby ten problem nagle ze stresu, z nerwów, z problemów rówieśniczych, problemów w szkole, w domu, w rodzinie pojawił się u nastolatka albo u dziecka, które ma już zęby stałe, no i nagle pojawia się u ortodonty i nagle otwiera usta i ten ortodonta po prostu widzi starte zęby. I

0: wie, że to jest związane ze zgrzytaniem zębami, no to co wtedy? To jednak jakieś odbudowy?
1: Tak, jest to możliwe. U nastolatków tutaj to już z pełnym uzębieniem stałym, to tak naprawdę już rozwój zgryzu został praktycznie zakończony i tutaj no, często już leczymy ich tak jak dorosłych pacjentów. Zwykle jest tak, że u nastolatków te zęby, ponieważ to jest krótki czas, one nie są tak patologicznie starte jak u dorosłych. Czasami widzimy utratę nawet 1/3 czy 1/2 tkanek zęba. To jest bardzo dużo. Natomiast u nastolatków możemy zauważyć gdzieś, że ten proces się zaczyna. No i starać się mu przeciwdziałać poprzez różne działania, właśnie fizjoterapię, psychoterapię. No jeśli jest potrzeba, to odbudowa, ale to u młodych osób to rzadziej. Być może szyna relaksacyjna też jak najbardziej, czy leczenie ortodontyczne po prostu, jeśli jest wada zgryzu.
0: Czego absolutnie nie bagatelizować?
1: Ja bym powiedziała, że u dzieciaków nie bagatelizujemy oddychania torem ustnym, bo to jest cała lawina później schorzeń,
0: kłopotów,
1: tak, rozmaitych, nie tylko w zakresie krzywych, tak zwanych krzywych zębów, ale też w zakresie całego zdrowia tego dziecka.
0: Czyli taka jedna konkretna wskazówka dla rodziców, co obserwować u dziecka na co dzień?
1: Tak, patrzymy na co dzień, czy dziecko bawi się, rysuje, ogląda coś z ustami złączonymi, czy z ustami często otwartymi i patrzymy też w nocy, jak śpi, czy usta są uchylone, powinny być zamknięte. Patrzymy także, czy dziecko chrapie w nocy, czy ma niespokojny sen, czy moczy się w nocy.
0: I czy nie zgrzyta zębami.
1: I czy nie zgrzyta zębami, właśnie to miałam na myśli, tak.
0: Pamiętajmy o tym, nie tylko dorośli zgrzytają zębami, mogą to robić także dzieci, bo ich dotyczy bruksizm, który może być fizjologiczny, może być patologiczny. Rozmawiałyśmy o tym dzisiaj z dr Kamilą Wasiluk, ortodontką i autorką bloga Mama Ortodonta. Rozmawiałyśmy również o równowadze mięśniowej, o tym, co warto u swojego dziecka obserwować, czemu się przyglądać i czego nie bagatelizować. Wizyta u ortodonty czasami kończy się przekierowaniem do laryngologa, czasami do psychologa, zdarza się, że do logopedy, ale wszystko po to, żeby nasze dziecko było zdrowe. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19:30 i żegnam się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Silny wiatr utrudnia walkę z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Strażacy walczą z ogniem drugą dobę. Europejski Trybunał Praw Człowieka wezwał władze w Warszawie do nieutrudniania pracy nowym sędziom Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent nie przyjął ślubowania. Wielkopolska policja zatrzymała 14-latka podejrzanego o morderstwo o rok młodszej koleżanki. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Trwa walka z pożarem w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Sytuacja na miejscu jest bardzo trudna. Pogorszyła się po południu wraz z nasileniem wiatru. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: Pożar obejmuje około 300 hektarów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że ze względu na pogarszające się

0: te warunki, zadysponowano na miejsce dodatkowy sprzęt.
1: Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF, ściągane są także dodatkowe odwody. Bardzo apelujemy wszystkich o dostosowanie się do poleceń służb.
0: W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. Zaangażowano też dwa śmigłowce Black Hawk. O działaniach służb mówił komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek.
2: Przelewają oni teren pożaru oraz bronią miejsc, do których pożar i front pożaru się przesuwa.
0: Śmigłowce mają pracować do zmroku. Służby spodziewają się, że w nocy sytuacja się nieco uspokoi. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Premier Donald Tusk przybył do Włoch. Jutro rano szef rządu będzie na audiencji u papieża Leona XIV w Watykanie. Zaplanowano także złożenie kwiatów na grobie Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra. Tusk po południu spotka się w Rzymie z premier Giorgią Meloni. Rozmowa będzie dotyczyć bezpieczeństwa, wsparcia dla Ukrainy oraz konkurencyjności europejskiej gospodarki. Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdza podjęcie interwencji w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Trybunał wezwał władze w Warszawie do nieutrudniania im wykonywania obowiązków. Sprawa dotyczy czterech sędziów, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał dotąd ślubowania.
4: Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskich władz o, tu cytat, powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich. Jednocześnie poproszono rząd o przedstawienie do 20 maja wyjaśnień dotyczących sytuacji niezaprzysiężonych sędziów. Działania te określono jako środki zabezpieczające, które, jak podkreślono, stosowane są wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. W tym kontekście zaznaczono, że celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczono przy tym, że środki te mają charakter tymczasowy, ale nie przesądzają o ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania. Sprawa trafiła do Strasburga po tym, jak czworo nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zostało dopuszczonych do złożenia ślubowania w Pałacu Prezydenckim i złożyło je w Sejmie w obecności notariusza. Mimo to nie zostali oni dopuszczeni do orzekania. Wydarzenia te są obecnie przedmiotem śledztwa. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zapowiedziało, że zamierza jutro stawić się do pracy. Stopy procentowe bez zmian, ale część kredytobiorców będzie płacić niższe raty. Analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski powiedział, że niektórzy kredytobiorcy dopiero teraz odczuwają efekty wcześniejszych obniżek. Dodał, że najbardziej skorzystają osoby, które w maju będą miały aktualizację kredytu powiązanego z WIBOR-em 6M.
5: Jeżeli weźmiemy taki przykładowy kredyt na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to rata po takiej aktualizacji spadnie o 123 zł, a jest to wynik tego, że właśnie po raz ostatni ta aktualizacja odbywała się 6 miesięcy temu.
3: Część ekspertów spodziewa się, że wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie skłoni Radę Polityki Pieniężnej do podwyżek stóp w tym roku. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Wielkopolska policja zatrzymała 14-latka podejrzanego o morderstwo rok młodszej koleżanki w marcu ubiegłego roku. Na początku sprawy śledczy przyjęli, że dziewczynka targnęła się na swoje życie. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak powiedział Polskiemu Radiu, że w związku z tym, że podejrzany jest niepełnoletni, sprawą zajmie się sąd rodzinny.
6: W związku z tym, że ustalono, że związek ze śmiercią tej 13-latki ma jej rówieśnik, 14-letni wówczas chłopiec. Sąd wszczął postępowanie zgodnie z przepisami ustawy tego typu osób. I obecnie to on prowadzi to postępowanie i on będzie wyjaśniał ostatecznie okoliczności tego zdarzenia.
3: Sąd skierował zatrzymanego nastolatka do schroniska dla nieletnich.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Dla pogody w nocy przelotne opady deszczu, temperatura od 2 stopni lokalnie na Pomorzu, 5 na zachodzie i w centrum, do 13 na wschodzie i 16 na południowym wschodzie kraju. W czwartek opady deszczu, na południu i południowym wschodzie możliwe też burze. Temperatura w dzień od 13 stopni na północy, 16 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Jest środa, 6 maja.

0: Maja. 6 minut po godzinie 20 w studiu Andrzej Grabowski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i ja muszę ciebie poprosić o to, żebyś ty mnie po prostu pocieszył, bo jak patrzę, co się działo w Rzymie na Foro Italico, to jak żyć dalej? Mówimy o tenisie.
1: To jest w ogóle, proszę pani, piękne, bo to trochę jak w piosence Ryszarda Rynkowskiego. Czasem chcesz się pożalić, ale nie masz do kogo. I słuchaj, potem my to przychodzimy poprowadzić magazyn, żeby panią redaktor pocieszyć po niepowodzeniach
0: nie
1: polskich tenisistów.
0: Nie miałam czasu dzisiaj niestety, bo byłam cały dzień zajęta oglądać meczów. Patrzę, jejciu, jeden set, drugi set, bo równo zaczęły i Magdalinet, i Magdalena Fręch. 0-6, 0-6. Coś później Fręch zaczęła grać w tym drugim secie. Drugi set wygrała, to w trzecim poległa. Tutaj patrzę, Hubert Hurkacz wygrywa już pierwszego. Nie no, po
1: ale złapała się pani za głowę niczym Apoloniusz Steiner w Trondheim w 2001 roku.
0: Dokładnie, no i co? Czekamy na jego świątek, która w piątek zacznie jednym słowem, ostatnia?
1: W dużym skrócie tak.
0: Dobrze, to jeszcze na koniec, zanim rozpoczniesz magazyn, jak obstawiasz PSG kontra Bayern Monachium. No i wiesz co? Paweł Zieliński, bo on kończył o przed 19 i właśnie też mówiłam, że na pewno będzie dużo emocji sportowych w naszym wieczornym paśmie. Zapytał się mnie to, jak myślisz, jaki będzie wynik? I ja powiedziałam tak, nie no, no więcej niż 9 bramek to chyba nie będzie. No,
1: chyba nie, wydaje mi się, że tutaj jednak spokojniej trzeba do tego podejść. Oczywiście o tym powiemy w magazynie sportowym. Poza tym będzie o skokach? Może w maju, ale co to nam szkodzi?
0: Zawsze o skokach. Andrzej Grabowski, zawsze skoki o każdej porze roku.
1: Już czeka.
0: Ale naszej... wiem, że też masz bardzo do fajnego gościa.
1: Tak, tak, tak. Przekonamy państwa, jak to jest z Agrykolą warszawską, taką słynną warszawską górką. I czy
0: jak
1: ona
0: to
1: może
0: połączyć
1: mieć...
0: z Monteverestem? O.
1: Bardzo to proste, jak się okazuje. Wystarczy się troszeczkę zmęczyć. Zatem zapraszam. Ale oczywiście zanim rozmowy, przegląd tego, co dziś ważne. W Plus Lidze siatkarzy gry medalowe. Rozpoczyna się czwarty mecz finału. Bogdanka Lublin, Warta Zawiercie. Seria toczy się do 3 zwycięstw. Jeśli Bogdanka dziś wygra, będzie mistrzem Polski. Brąz dla projektu Warszawa, który znów pokonał Resowie. Tym razem w Rzeszowie 3-0 i to bardzo pewnie. W tenisowym turnieju w Rzymie, jak już państwo słyszeli, dziś same polskie porażki w pierwszej rundzie. Najpierw Magdalena z Niemką Marią 3-6 i 0-6. Potem Magdaleny Fręch po meczu zaciętym z Filipinką Ealą, a potem jeszcze Huberta Hurkacza również po zaciętej grze z Niemcem Hanfmanem. W turnieju jest jeszcze właśnie Iga Świątek, która w pierwszej rundzie miała wolny los i czekamy na jej piątkowy mecz. Z Rzymu na szosy, bo polskie kolarki z udaną środą na trzecim etapie hiszpańskiej Vuelty. Długo w ucieczce była Marta Jaskulska, doścignięta 2 kilometry przed metą. Dziewiąta finiszowała z kolei Agnieszka Skalniak-Sujka, w czołówce całego wyścigu niezmiennie Katarzyna Niewiadoma. Najlepsza dziś Belgijka Kopecki, która jest nową liderką Vuelty. Z Hiszpanii jeszcze do Monachium, gdzie od 21 gra o finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. A o tym, co dzisiaj i o tym, co wczoraj, Tomasz Kowalczyk państwu opowie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Tydzień temu mecz wyjątkowy, którym zachwycała się pewnie nie tylko piłkarska Europa, ale i chyba cały piłkarski świat. PSG Bayern 5-4 w tym pierwszym półfinałowym meczu. Dziś rewanż w Monachium. Czy spodziewasz się podobnego show, czy troszeczkę bardziej takiej zachowawczej gry?
2: Myślę, że łatwiej postawić na to, że padnie jednak mniej goli i każdy bukmacher świata pewnie by przyjął taki zakład. Natomiast wydaje mi się, że dalej drużyny mogą w tym tonie ofensywnym w tym spotkaniu występować. Dalej możemy mieć liczne zwroty akcji, odpowiedzi na to, co robi jedna drużyna. No i naprawdę szykuje się nam nieprawdopodobne widowisko pod względem emocji, jeżeli ten scenariusz się spełni, chociaż wiemy, że PSG grając na wyjazdach jest troszkę bardziej zachowawcze, jest troszkę bardziej wyrachowane. Wiemy też, że pewnie Luis Enrique będzie musiał zmienić trochę taktykę, pomysł, strategię i filozofię na to spotkanie. I prawdopodobnie drużyna z Paryża będzie tutaj grała rozsądniej, dlatego spodziewam się, że jednak troszkę mniej tych goli padnie. Wiemy, jakie możliwości ofensywne ma Bayern Monachium, natomiast no, Paryżanie to drużyna, która ma mnóstwo doświadczenia i ja uważam, że ma...

0: mają tutaj odrobinę większe szanse od Bayernu.
1: A w finale czeka już na zwycięzców Arsenal. Wczoraj 1-0 w tym rewanżowym półfinałowym meczu z Atletico Madryt. Jesteś tym zaskoczony czy niekoniecznie?
0: Nie, raczej spodziewałem się, że to będzie spotkanie podobne do tego, które odbyło się w Madrycie tydzień temu. Tam gole tylko z rzutów karnych, tutaj tylko jedno trafienie. I wiemy, jakimi trenerami są i Arteta, i Cholo Simeone, że na defensywę potrafią postawić zdecydowanie bardziej niż na ofensywę, jeżeli wymaga od tego dane spotkanie, dane zadanie. Rozczarowani są oczywiście postronni kibice, którzy obserwując dwa tak różne widowiska w zeszłym tygodniu i tutaj tylko jednego gola i drużyny, które naprawdę postawiły na defensywę, no mogą narzekać na to, że był to tak defensywny mecz. To jednak kibice Arsenalu tak na pewno nie myślą, bo oni sobie liczą swoje własne gole, gole strzelane w Premier League, a tych strzelili 67, więcej tylko drużyna Manchesteru City w tym sezonie i to tylko o dwa trafienia. W Lidze Mistrzów Arsenal no też tych goli trochę strzela, natomiast pamiętamy no też, że Sportingiem Lizbona byli wygwizdywani przez własnych kibiców kanonierzy, no ale tutaj po prostu chodziło o pragmatyzm, o podejście do tego spotkania w sposób zadaniowy, żeby awansować do finału, wykorzystać własny stadion. Tutaj zanosiło się od początku, że te mecze będą raczej takie zamurowane. Był pierwszy, był też drugi. No i mamy taki Arsenal w finale Ligi Mistrzów. A co ciekawe, Luis Enrique, trener PSG, powiedział na konferencji prasowej, że widzi na tę ekipę naprawdę sposób, bo nie ma zmienności gry, jest taka sama, jest bardzo podobna mecz do meczu i dla niego z Premier League groźna to jest tylko drużyna Chelsea Londyn, która zresztą utarła nosa PSG w finale klubowych Mistrzostw Świata, więc no tutaj rzeczywiście już zwycięzca tego drugiego meczu już skórę na niedźwiedziu dzieli, że to jednak z tego drugiego meczu będzie zwycięzca Ligi Mistrzów w tym sezonie.
1: Tomasz Kowalczyk opowiadał Państwu właśnie o piłkarskiej Lidze Mistrzów. Serdecznie dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Mecz Bayernu z PSG przypominamy o 21. Dwa dni temu przyszła za to ważna narciarska informacja i o niej właśnie teraz.

0: A z nami Jakub Balcerski ze sport.pl. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Kubo drogi, informacja o tym, że Stefan Horngacher jednak przyjdzie do Polski, będzie tak zwanym koordynatorem szkolenia, pojawiła się ostatecznie w poniedziałek, więc ostatecznie mamy to potwierdzenie, choć w pewnym momencie ciężko było nie zwątpić, patrząc na to, co działo się w Polskim Związku Narciarskim. A czy ty zwątpiłeś?
1: Ja nie zwątpiłem, dlatego że moje źródła mówiły dosyć jasno o nastawieniu Stefana Horngachera do tego wyzwania, a to nastawienie było, no, myślę, że więcej niż bojowe. Ono szło prosto z serducha i widać, że jest dobrze nastawiony do tej pracy Stefan Horngacher i on chce do tej Polski przyjść. To nie jest tak, że my zmuszamy go do tego. To, że ma dobre warunki pracy, że to jest ogólnie ciekawy transfer i właśnie to słowo transfer jest ważne, czyli liczą się tutaj także pieniądze, to jedna sprawa, ale widać, że to jest po prostu pewien projekt, który Horngacher chce zrealizować i chyba wszyscy jesteśmy ciekawi efektów, a zwątpić można było pewnie przez działaczy, ale no myślę, że już trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że lubią w pewnych sprawach namącić. Tutaj na szczęście udało się tę sprawę doprowadzić do końca.
0: A czy nie masz takiego wrażenia, być może to jest teoria spiskowa, że wszystko zaczęło się dziwnym trafem prostować wtedy, kiedy Adam Małysz ogłosił, że nie będzie startować na drugą kadencję jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego? Nie masz wrażenia, że Małysz złożył się trochę w ofierze, by Horngacher jednak w Polsce pracował, a by po prostu można to było w ten sposób wyprostować, by Horngacher mógł rzeczywiście być, to Małysz musiał zrezygnować?
1: Ja zapytałem Adama Małysza wprost o to nie dalej jak wczoraj i

0: odpisał mi tak, że nie sądzi, że to musiała być jego ofiara, żeby pan Gacher się tutaj pojawił, bo proponowano mu też pozostanie w roli prezesa. Ten zarząd rozmawiał z nim o wielu scenariuszach, natomiast to z jego strony ostatecznie wyszła ta decyzja, żeby on ze związku odszedł, natomiast przekonał jeszcze taką ostatnią wolą trochę w roli prezesa PZN, a Adam Małysz zaszedł do tego, żeby tego Hongachera przyjąć, żeby też zagwarantować to zatrudnienie, bo to jest to, co wydarzyło się w poniedziałek. Jeszcze nie jest podpisana umowa, to jeszcze nie jest Hongacher działający na stałe. W Polsce to się wydarzy dopiero oficjalnie po wyborach. Wtedy będzie można podpisać umowę, natomiast teraz została podpisana przez zarząd taka uchwała o tym, że no ten kontrakt, to wszystko ma zostać po prostu dokończone, więc no tu jeden element się nie zgadza z tej całej narracji utkanej przez zarząd, czyli to, że no kółczek, to jajko zostanie trochę podrzucone do gniazda nowego zarządu PZN, natomiast no grunt, że zarząd dał się przekonać do tego, że to jest na tyle ważny element tego całego polskiego nowego systemu, który będziemy mieli na przyszły sezon, że trzeba to zagwarantować.
1: Jaka w praktyce będzie rola Stefana Horngachera? Bo koordynator szkolenia to jest takie dość ogólne. Natomiast, no tak, wiemy, że Maciej Maciusiak pozostaje. Ten sztab troszeczkę, można odnieść wrażenie, będzie większy. To właściwie jaka rola w polskich skokach będzie Stefana Horngachera?
0: O to też zapytałem Adama Małysza i on mi powiedział, że to będzie taka osoba scalająca kadry i strażająca jeden system, oczywiście budująca go w jakiś sposób, nadzorująca to wszystko, natomiast tu jest chyba kluczem to słowo jedność. Oczywiście o tej całej filozofii, o tym, jaki ma pomysł Stefan Horngacher, to się będziemy przekonywać. Natomiast no, na razie bez konkretów, ale to ma być po prostu ten sam system na każdym poziomie polskich skoków. I to też jest dosyć ważne, bo to rzeczywiście się czasem nie udawało, tego się czasem nie udawało osiągnąć. Ja mam takie wątpliwości, tylko czy na pewno wszędzie się go da zastosować i czy ta osoba z zewnątrz będzie umiała to na pewno odpowiednio nastroić, bo czasem po prostu polskie środowisko jest takie, że wie lepiej i wiadomo, że ta wizja Stefana jest trochę bardziej austriacka niż polska. No i tutaj myślę, że pewne tarcia się mogą zawsze pojawiać, natomiast no chyba nie ma takiego, kto by dogodził wszystkim i nawet Stefan Horngacher, czyli człowiek, który zapełnia gablotę trofeami czy medalami związanymi ze skokami zawsze, gdziekolwiek jest, no to nawet taka osoba, jak widać, czasem budzi jakieś podziały w takim środowisku jak polskie. No takie to nasze trochę jest, ale miejmy nadzieję, że po prostu ten system rzeczywiście powstanie, że będzie się rozwijał i że Horngacher będzie w stanie to wszystko ogarnąć.
1: Czyli wytłumaczmy, bo też się takie informacje pojawiały, że Horngacher ma być w jakimś stopniu też odpowiedzialny za to, kto jeździ na zawody, kto jest w jakiej kadrze. Czyli to trochę tak, jakby on był nawet nie tyle koordynatorem, co trochę szefem wszystkich szefów.
0: Nie, szefem wszystkich szefów raczej nie będzie. To będzie taki bardziej organ doradczy. No bo tu właśnie chodzi o to, że w zasadzie ta struktura trenerska pozostała nieruszona. To jest, wszystko dzieje się jakby trochę obok, trochę ponad, a trochę pod trenerami. I to chyba nigdy nie będzie tak w pełni doprecyzowane. To ma być osoba, która pewne rzeczy wprowadzi, natomiast nie będzie też niczego burzyła na miejscu. Będzie po prostu coś z tego starała się złożyć. I to w tym się ma wyspecjalizować Horngacher. No ma to zadanie takie wyjątkowe. Jakbyśmy powiedzieli o roli Horngachera na samym początku pracy w Polsce, czyli 2004 rok, bo to było wręcz przeniesienie Austrii właśnie na warunki polskie, wyszkolenie tutaj juniorów i tak dalej. To była zupełnie inna funkcja. To, co działo się w 2016 roku, czyli samoprowadzenie kadry, to też nie do końca nam tutaj współgra, bo on będzie oczywiście w kontakcie z zawodnikami, z trenerami, natomiast nie będzie miał takiego bezpośredniego wpływu na decyzyjność. On to raczej decyzji za trenerów nie będzie podejmował. Więc to jest takie trochę połączenie tego jednego z drugim. No i myślę, że z wykorzystaniem całego doświadczenia, jakie ma ze sobą Horngacher, czy to z własnej pracy, czy to właśnie z pracy tutaj na miejscu w Polsce.
1: To jeszcze na koniec powiedzmy pokrótce o takim wydarzeniu, na którym jesteś teraz w Słowenii, związanym ze skokami, z Międzynarodową Federacją Narciarską. I co ciekawego, w nadchodzącym sezonie w świecie skoków pojawi się, co możesz wywnioskować z tego spotkania?
0: Tak, Tak, jestem na komitecie.

0: do spraw skoków w Portorożu w Słowenii. To jest takie coroczne spotkanie, na którym podejmowane są najważniejsze decyzje przez Międzynarodową Federację Narciarską, czyli FIS. Przewodniczącym tego komitetu jest Mika Kojankowski. Oczywiście wspiera go Sandro Pertile jako dyrektor Pucharu Świata. Takie najważniejsze zmiany, oczywiście potwierdzano różne zmiany sprzętowe, natomiast tam rewolucji w tym sezonie nie będzie. Tam będą tak naprawdę doprecyzowania zasad, szczegóły, trochę zmieni się, jeśli chodzi o kombinezony, jeśli chodzi o rękawiczki, jeśli chodzi o buty. Natomiast najważniejsza zmiana moim zdaniem dotyczy systemu sankcji. Wiemy o tym, że od zeszłego sezonu funkcjonują skoki żółte i czerwone kartki. Żółta kartka otrzymywana przez zawodnika za jedną pojedynczą dyskwalifikację, czerwona kartka za dwie i skutkuje ona wykluczeniem na jeden konkurs. No i te kary zostaną, zostanie im nadany okres po prostu, na który będą przyznawane, czyli żółta kartka będzie oczywiście jako dyskwalifikacja obowiązywać natychmiast, natomiast będzie utrzymywana w czasie przez 12 miesięcy i tak samo z czerwoną kartką, czyli jeśli zawodnik dostanie czerwoną kartkę drugi raz w ciągu tych 12 miesięcy, kiedy już tą jedną czerwoną kartkę miał, no to będzie mu się podwajała kara. Będzie miał po prostu cztery konkursy, w których będzie, w których nie będzie startował. A więc to będzie, myślę, że dosyć mocno jeszcze ograniczało możliwości do oszukiwania skoków. To będzie na pewno pewna przeszkoda dla tych, którzy chcieliby w jakiś sposób umyślnie z tymi przepisami igrać. Oczywiście to będzie to też problem dla tych, którym te dyskwalifikacje się w jakiś sposób zdarzają. To będzie na pewno trzeba wyliczać to, jak iść po bandzie, czy po bandzie raczej nie iść. Jeśli chodzi o te żółte i czerwone kartki, tam jeszcze była próba wprowadzenia za nie kar finansowych, natomiast to się nie udało, temu się wszyscy sprzeciwili. A głosowanie dotyczące tych żółtych i czerwonych kartek było bodaj najrówniejszym w historii tych spotkań, bo wynik wynosił 9-8.
1: Jakub Balcerski ze Sport.pl o skokach narciarskich może Państwu godzinami opowiadać. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: 23 minuty po 20, Polskie Radio 24, a na koniec gość, który nudy nie lubi i co chwilę szuka różnych atrakcji. Krzysztof Maxel, w studiu dwukrotny olimpijczyk, kolarz i powiedzieć kolarz to niewiele powiedzieć. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Krzysiu.
2: Tobie, Andrzej, drodzy państwo.
1: 1 maja zrobiłeś coś zaskakującego, bo uczyniłeś Agrykolę Everestem. Agrykola to jest taka niewielka górka w Warszawie, niedaleko stadionu Legii. I jakim cudem można tam zrobić Everest?
2: No, czy to jest niewielka górka? No, Andrzej, jesteś na Mazowszu, a na Mazowszu od gór dzieli nas bardzo dużo i tutaj Agrykola jest największym wzniesieniem w okolicach, dlatego zdecydowałem się właśnie na ten podjazd, ale już wracając do samego Everestingu. Everesting to wyzwanie polegające na zdobyciu sumy przewyższeń równej Mount Everest. Można to zrobić na dowolnym podjeździe. Ja zdecydowałem się na 500-metrowy podjazd na Agrykoli, której przewyższenie równe jest 23 metrom. W związku z tym zmuszony byłem do podjechania Agrykoli 400 razy i zajęło mi to 22 godziny. Przepraszam, 20 godzin i 20 minut.
1: Czyli kilometrów ile zrobiłeś na rowerze?
2: 390 kilometrów.
1: I po co ci to było?
2: Wiesz co, kiedy wymyśliłem to wyzwanie, ten Everesting na Agrykoli, i nie jestem pierwszą osobą, która zdecydowała się porwać w ten wir podjeżdżania na Agrykoli, było to w moim bingo, wiedziałem, że w pewnym momencie będę chciał zrobić Everesting i ta Agrykola jakoś tak bardzo naturalnie siedziała mi w głowie i po prostu zrobiłem to dla siebie. Wiem, że może to zabrzmieć irracjonalnie, ale świetnie się bawiłem.
1: No, trudno nie wierzyć, 20 godzin na rowerze to może być wielka atrakcja, natomiast pytanie o powtarzalność tej trasy, bo to też mnie interesuje. Z jednej strony, kiedy jesteś kolarzem torowym, no to ta powtarzalność jest trochę wpisana w twoje życie, ale czy ty się nie nudziłeś mimo wszystko, jadąc tak często jedną tylko górkę?
2: No był taki moment, kiedy w samym środku nocy, bo ja Everesting zacząłem równo o północy. Chciałem zacząć równo o północy. W rzeczywistości zacząłem 20 minut po północy. I był taki moment, kiedy cały mój support poszedł spać do samochodu i ja zostałem sam na sam z Agrykolą mniej więcej o godzinie drugiej, między drugą a trzecią. I faktycznie to był taki moment, w którym dziwnie to zabrzmi, ale wszedłem w tak głęboko.

0: taki stan wewnętrznego flow, że gubiły mi się perspektywy i w pewnym momencie zatraciło się to, czy jadę pod górę, czy jadę w dół. Brzmi to dziwnie, ale jeżeli utrzymujesz się w pewnych określonych strefach tętna i nie forsujesz swojego organizmu, to ta jazda pod górę nie jest specjalnie dużym problemem. I to był taki moment w trakcie tego długiego dla mnie wieczoru, w którym faktycznie czułem pewien dyskomfort, ale wydaje mi się, że kolarstwo torowe i ta niezliczona ilość okrążeń na torze kolarskim przyzwyczaiła mnie do tego, więc nie miałem żadnych innych dodatkowych kryzysów.
1: Jak pokonać 20 godzin właśnie bez takich problemów typu sen, typu wszystko, co z tym związane, z takim naturalnym zmęczeniem?
0: Trzeba mieć bardzo dużo wiary w swoje możliwości, ale to, co mnie napędzało, to ludzie, którzy przyjechali na Agricole. Wyobraź sobie, że o 3:42, w momencie, kiedy podjeżdżam pod podjazd, widzę nagrywającą mnie osobę z daleka. Oświetlam ją swoją lampką rowerową, dojeżdżam i okazuje się, że to fan. Chłopak, który znalazł mnie na Instagramie i napisał komentarz do jednej z rolek poprzedniego dnia, że on wpadnie na Agricole. Nie spodziewałem się, że to będzie o 3:42, a później po tym, jak już podziękowałem mu za te odwiedziny w środku nocy, powiedział, że przyjedzie rano i rano, wyobraź sobie moje zdziwienie, kiedy zjeżdżam z Agricoli, nawracam na tym placu, na którym wszyscy już bardzo dobrze mnie znają, a Łukasz, bo później już się poznaliśmy, wyciąga mikrofon i głośnik i zaczyna prowadzić tam imprezę. To było coś niesamowitego. I to właśnie mnie napędzało i to dawało mi tą inspirację do tego, żeby za każdym razem nawracać, zrzucać obciążenie, przełożenie i jechać dalej do góry.
1: A tacy zwykli ludzie, nie zaangażowani w kolarstwo, jak na ciebie patrzyli?
0: No, było ich tam całkiem sporo, bo 1 maja był ten chyba najcieplejszy dzień, taki wolny dzień w tym roku. I faktycznie kibiców na Agricoli było sporo i to takich kibiców, którzy no nie przyszli mi kibicować, a po prostu byli na Agricoli, ale no przez to, jak poprowadzona była ta impreza tam wewnątrz Agricoli, no to wszyscy no uśmiechali się do mnie, robili zdjęcia, no czułem się jak gwiazda na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Krzysiu, była wyprawa na Gibraltar, była Kalifornia, była Agricola, co teraz?
0: Staram się wysoko stawiać sobie poprzeczkę i zapowiedziałem wtedy, kiedy skończyłem ten challenge Everestingu na Agricoli, że kolejny projekt będzie niesamowity. Nie wiem jeszcze, kiedy on będzie, ale mogę pochwalić się, że jestem dwukrotnym rekordzistą Polski na torze kolarskim do dzisiaj. Jeden z moich rekordów to rekord na 1 km ze startu zatrzymanego, który ustanowiłem w 2013 roku. Mam wielką chęć dołożenia jeszcze jednego rekordu.
1: Którego?
0: No nie mogę teraz jeszcze tego powiedzieć, ale to będzie rekord na torze kolarskim.
1: Krzysztof Maksel o tym państwa przekonywał. Krzysztof Maksel o tym państwu opowiadał. Kolarz torowy, olimpijczyk dwukrotny. Zresztą człowiek, który ciekawych wyzwań w kolarstwie się nie boi. A przed chwilą, jak państwo słyszeli, miał okazję dokonać czegoś niezwykłego. Na Agricoli jechać na wysokość Everestu. Pięknie ci dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: I w magazynie sportowym również serdecznie państwu dziękujemy. W składzie Adam Brzeziński, Kamila Kuzar, Agnieszka Wieczorek, Andrzej Grabowski. Kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Ponad 460 strażaków

0: i 115 pojazdów jest zaangażowanych w gaszenie pożaru w nadleśnictwie Józefów. Według szacunków Lasów Państwowych powierzchnia objęta ogniem to prawie 500 hektarów. Na miejscu akcji gaśniczej od wczoraj jest rzecznik lubelskich strażaków, kapitan Tomasz Stachyra, który relacjonuje aktualną sytuację.
1: Jeśli chodzi o front tego pożaru, który tak naprawdę generowany jest przez silny wiatr, który wdmuchuje tlen do tego pożaru, to jest tak jakby na długości blisko 2 kilometrów. Liczymy na to, że w godzinach nocnych ustąpi wiatr, który cały czas zakłóca tą naszą pracę i skutecznie ten ogień powoduje, że mamy trudności z gaszeniem tych miejsc, które już ugasiliśmy, bo tam powstają nowe zarzewie ognia. Trzeba tego wszystkiego pilnować.
0: Dym obecnie jest mniej intensywny, ale sytuacja jest cały czas dynamiczna. To wyróżnienie za działania na rzecz Kościoła kardynał Grzegorz Ryś odebrał w Krakowie nagrodę Orła Jana Karskiego. Już w grudniu ubiegłego roku kapituła ogłosiła, że chce docenić metropolitę m.in. za jego walkę z antysemityzmem i kwestie LGBT, mówi kardynał Grzegorz Ryś.
2: Przyjmuję tę nagrodę z wielką wdzięcznością, z przekonaniem, że sam znalazłbym przynajmniej z 10 ludzi, którym się bardziej należy. To nie jest takie proste odnaleźć się w takim gronie jak laureaci Orła Jana Karskiego. Będę musiał spróbować.
0: Nagroda Orła Jana Karskiego została ustanowiona w 2000 roku. Odebrali ją m.in. Aleksander Kwaśniewski czy Lech Wałęsa. Tylko co czwarty chory na nadciśnienie tętnicze regularnie bierze leki i ma chorobę pod kontrolą. W Senacie zaprezentowano ogólnopolski program Misja 50/30 – Ciśnienie pod kontrolą. To inicjatywa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, która ma zwiększyć odsetek pacjentów z prawidłowo kontrolowanym ciśnieniem tętniczym do 50% w 2030 roku, mówi profesor Jacek Lewandowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
3: Mamy taki ambitny cel, żeby połowa naszych pacjentów chorych na nadciśnienie tętnicze osiągała zalecane wartości ciśnienia tętniczego, czyli poniżej 130/80, bo to istotnie przełoży się na zmniejszenie ilości zawałów, udarów i innych powikłań nadciśnienia tętniczego.
0: Nadciśnienie tętnicze na początku nie boli. W Polsce choroba dotyka 11 milionów osób.
4: Polskim Radiu 24.
5: Prawie 34 minuty po godzinie 20 w studiu Michał Strzałkowski, a to oznacza, że czas na tematy międzynarodowe w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Wczoraj byliśmy w Armenii. Magda Skajewska bardzo tłumaczyła nam, co dzieje się w tym kraju, a ty nas dziś zabierzesz do Rumunii.
6: Tak, tam w Rumunii upadł rząd, jest bardzo ciekawa sytuacja polityczna, więc za chwilę będę naszego gościa pytał o to, skąd się wziął ten kryzys polityczny, no i czym się może skończyć.
7: Świat w powiększeniu.
6: A moim i Państwa gościem jest ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Jakub Pieńkowski. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
6: Przede wszystkim chciałem zapytać o to, czemu upadł rząd premiera Ilie Bolojana, bo do wotów nieufności wobec rządu w Rumunii już dochodziło, ale nigdy chyba jeszcze za odwołaniem rządu nie głosowało aż tylu deputowanych, bo opowiedziało się za tym 281 członków tej wspomnianej już Izby Deputowanych, która ma 330, jeśli dobrze pamiętam, w tej kadencji parlamentarzystów, więc no to ogromna większość odwołała ten rząd.
8: Tutaj musimy pamiętać, że to nie tylko sama Izba Deputowanych, ale także Senat za tym głosował, więc tutaj ta proporcja będzie trochę lepsza, ale mimo wszystko rzeczywiście to jest rekordowa liczba, bo do przegłosowania wotum trzeba było 230 bodajże 3 posłów i senatorów, a zebrało się ich ponad 280, więc rzeczywiście tutaj ta liczba jest pokaźna. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że głosowała tutaj największa partia dotychczasowej koalicji i największa partia opozycyjna i też różnego rodzaju, w cudzysłowie, drobnica parlamentarna, tych ludzi się rzeczywiście uzbiera, a też część posłów, senatorów.

0: z partii koalicji rządzącej być może zagłosowało także za wotum, ponieważ głosowanie było tajne, więc nie było obawy, że potem będą ci ludzie rozliczani przez swoje własne ugrupowania z pewnej nielojalności.
1: Dlaczego doszło w ogóle do tego głosowania w sprawie wotum nieufności wobec rządu premiera Ilie Bolożana? Bo ten rząd działał od czerwca ubiegłego roku i z początku był taką szeroką dosyć koalicją, no bo tworzyły go choćby te dwie takie partie ważne dla tych ostatnich wielu lat na rumuńskiej scenie politycznej, czyli Partia Narodowo-Liberalna, PNL i Partia Socjaldemokratyczna, PSD, które no, bywały swoimi zaciekłymi wrogami na scenie politycznej. Teraz były w jednej koalicji, no ale ta koalicja właśnie roku nawet nie przetrwała.
0: Wot nieufności jest konsekwencją rozpadu tej koalicji. Ten proces rozpadu trwał przez kwiecień bieżącego roku i zakończył się tym, że Partia Socjaldemokratyczna oficjalnie wyszła z koalicji, wycofała także swoich ministrów, no a skoro wyszła z koalicji, to też naturalną konsekwencją było złożenie wniosku o wotum nieufności. Tutaj jest to o tyle zaskakujące, że wniosek złożyła z partią Sojusz na Rzecz Jedności Rumunów. To jest partia AUR, to jest partia George'a Simeona, czyli tego kandydata nacjonalistycznego, antyeuropejskiego, izolacjonistycznego. A dotychczas koalicja, w tym PSD, opierała się właśnie na tym, że AUR, nacjonaliści, są objęci no niejako kordonem sanitarnym i z nimi się nie współpracuje. Natomiast PSD opuściło koalicję, rząd Bolożana, ponieważ nie zostało spełnione jej żądanie, czyli sam Bolożan nie podał się do dymisji z funkcji premiera, czego się domagała PSD, żeby on ustąpił, i PNL, koalicja, Partia Narodowo-Liberalna, mianowała w to miejsce innego kandydata. A żądała PSD ustąpienia Bolożana, dlatego że zarzucała mu, że w momencie, kiedy trzeba było wprowadzać poważne cięcia, oszczędności w rumuńskim budżecie, aby zredukować deficyt budżetowy i uzdrowić sytuację makroekonomiczną kraju, to Bolożan rzeczywiście tych cięć dokonywał, ale robił i to na zasadzie małpy z brzytwą, czyli dokonywał cięć po omacku, nie tam, gdzie potrzeba, bo według PSD one przede wszystkim dotykały najuboższych i powodowały pogłębienie trudnej sytuacji gospodarczej. Rumunia znajduje się w technicznej recesji. Natomiast tak naprawdę za tym działaniem PSD stała obawa, że Bolożan spełni swoją obietnicę i doprowadzi do odpolitycznienia spółek państwowych, do odpolitycznienia administracji, w tym administracji lokalnej, i zredukuje także liczbę etatów urzędniczych. A PSD jako partia postkomunistyczna ma bardzo rozbudowane struktury lokalne, ma bardzo duże wpływy w firmach państwowych i zwyczajnie wielu działaczy PSD, ich rodzin, krewnych, znajomych, różnego rodzaju pociotków, kumotrów, z tego po prostu żyje. I to stanowiło obawę, że będzie tracić na popularności, bo jej zwolennicy po prostu zaczną tracić pracę, zaczną tracić źródła dochodu.
1: I nie będą mieli interesu, żeby utrzymywać poparcie dla tej partii. To, co tu jest ciekawe, o czym przed chwilą była mowa, to to, że ten wniosek o wotum nieufności złożony przez wspomnianą przed chwilą Partię Socjaldemokratyczną, partię o takim właśnie postkomunistycznym rodowodzie, no tak naprawdę zainicjowała partia skrajnie prawicowa. Partia o nazwie Sojusz na Rzecz Jedności Rumunów, AUR, więc było tam no, taki dość oryginalny sojusz.

0: już między tymi dwoma ugrupowaniami, skrajnie prawicowym i postkomunistycznym, żeby rząd Ilie Bolożana odwołać. I o to chciałem właśnie zapytać, o rolę AUR, czyli Sojuszu na Rzecz Jedności Rumunów. Czy to, co się wydarzyło, może wzmocnić tę skrajnie prawicową partię?
1: Oczywiście, że tak. To już w tej chwili jest nie tylko największa partia opozycyjna, ale także, jak pokazują sondaże, gdyby doszło do przedterminowych wyborów, gdyby w najbliższy weekend Rumunii mieli pójść do urn, to UR wygrałby te wybory. Być może nawet by się otarł o samodzielną większość. Przy czym tutaj AUR ma bardzo wygodną pozycję, bo jest partią, która jeszcze nigdy nie uczestniczyła w rządach. Więc bardzo łatwo jej krytykować rządzących, a równocześnie nie musi ponosić odpowiedzialności za podejmowanie trudnych decyzji. Natomiast równocześnie prezentuje tutaj bardzo łatwe odpowiedzi na te wszystkie trudne wyzwania, no właśnie nie musząc później się tłumaczyć z ich realizacji. No to jest taka typowa cecha partii populisty i to jest zawsze tego typu kryzysowe sytuacje, zwłaszcza dotykające portfeli ludzi, bo zawsze działa bardzo na korzyść tego typu populistycznych partii.
0: No i teraz mamy taką sytuację w Rumunii, że prezydent Nikus Ordan ma 45 dni na to, żeby desygnować nowy rząd, no ale już wiadomo, że nie będzie, bo tak sam powiedział, powoływał żadnego premiera, którego wysunie skrajna prawica, który będzie reprezentantem skrajnej prawicy, będzie miał poparcie skrajnej prawicy, bo chce starać się o zachowanie prozachodniego kierunku kraju. No i to jest właśnie to pytanie o to, czy ten kryzys polityczny, który mamy teraz w Rumunii, to się może skończyć zupełnie nowym rządem, czy jednak rządem mniejszościowym? No bo prezydent, no to jest powiedzmy polityk, który pewnie największy interes ma w tym, żeby no, ta siła, która pozostała w rządzie główną siłą, żeby to ona dalej nadawała ton krajowej polityce w Rumunii.
1: Tutaj przede wszystkim musimy pamiętać, że w Rumunii bardzo ciężko jest doprowadzić do przedterminowych wyborów parlamentarnych i rozwiązania parlamentu. Bo od 1989 roku w tej współczesnej, nowoczesnej historii Rumunii ani razu się nie udało. Więc teraz rząd Bolożana, mimo że dostał wotum nieufności, będzie trwać na stanowisku, będzie pełnić rolę rządu technicznego, czyli będzie zarządzać bieżąco państwem, ale nie będzie uprawniony do tego, aby podejmować jakieś strategiczne decyzje, a prezydent podejmie próbę sformowania, czy też wskazania raczej premiera, wokół którego by mogła powstać nowa koalicja. Przy czym tutaj prezydent Nikus Ordan zastrzega, że jego celem jest nieodwołalnie powołanie koalicji proeuropejskiej, czyli wyklucza z niej automatycznie AUR. No tylko jest problem, że dotychczasowi koalicjanci właśnie po tej wolcie PSD nie są chętni takiemu rozwiązaniu. Co prawda PSD tutaj zaprasza, że zarówno Partia Narodowo-Liberalna i Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii i Związek Ratowania Rumunii, czyli te wszystkie partie, z którymi dotychczas tworzył koalicję, zaprasza je serdecznie do nowych negocjacji i powołania nowego rządu. I nawet premier mógł być ponownie z PNL. Z tym, że zarówno Partia Narodowo-Liberalna, jak i Związek Ratowania Rumunii otwarcie powiedziały, że za takie coś serdecznie dziękują. Stracili zaufanie do PSD i przechodzą do opozycji. I naturalną tak w ogóle konsekwencją wspólnego wniosku o wotum nieufności, który PSD złożyło wraz z AUR-em, jest to, że właśnie te dwie partie powinny w tym momencie wziąć odpowiedzialność za losy

0: kraju i powołać wspólny rząd, wspólną koalicję i przestać się z tym kryć, że faktycznie istnieje współpraca między postkomunistyczną partią socjaldemokratyczną a nacjonalistami.
1: A skąd się bierze ten sojusz? Co te ugrupowania łączy? No bo wydawać by się mogło, że nic nie powinno.
0: No z jednej strony tutaj mamy taką czysto taką prozaiczną współpracę, no bo chodziło o to, żeby doprowadzić do upadku rząd Bolożana, bo niezręcznie by było, gdyby PSD wyszła z koalicji i zerwała koalicję, a później nie była w stanie obalić rządu i ten wniosek by przepadł. No, byłoby to po prostu kompromitujące. Natomiast no, faktycznie te ugrupowania w jakiś sposób ze sobą cały czas flirtują, bo mają przynajmniej częściowo pokrywającą się bazę wyborców. Bo musimy pamiętać, że PSD to jest w prostej linii spadkobierca dawnej rumuńskiej partii komunistycznej z czasów Ceausescu, który odwoływał się bardzo przecież chętnie do takich ideałów nacjonalistycznych, momentami nawet szowinistycznych, do dumy narodowej, takiej często aż nadętej, absurdalnej, ale to cały czas w rumuńskim społeczeństwie napotyka na pozytywny odbiór znacznej części wyborców. I obie te partie, zarówno właśnie PSD i AUR, do tego segmentu bardzo chętnie się odwołują, a równocześnie pozostają z oczywistych względów niechętne partiom centroprawicowym, partiom liberalnym, które opowiadają się za no, reformami gospodarczymi, które by uderzały w momencie ich wdrażania w ludność.
1: Czy to jest możliwe, że dojdzie jednak w Rumunii do przedterminowych wyborów?
0: No, oczywiście to jest zawsze możliwe, przy czym rumuńska konstytucja jest tak skonstruowana, że doprowadzić do przedterminowych wyborów jest niezwykle trudno i tak jak mówiłem, to się dotychczas ani razu nie udało. Bo tutaj inicjatywa jest w tej chwili w sprawie powołania nowego premiera i nowej koalicji po stronie prezydenta Nikusza Radana. I prezydent przedstawi swojego kandydata, czy też swojego nominowanego przez siebie kandydata na premiera. I dopiero po, jak mówi konstytucja, przynajmniej dwóch niepowodzeniach w powołaniu nowego rządu i po upływie 60 dni by mógł dopiero wtedy przeprowadzić rozwiązanie parlamentu i ogłosić przedterminowe wybory. Więc procedura jest i bardzo skomplikowana i bardzo długotrwała, aby takie coś osiągnąć. Więc w tej sytuacji najprawdopodobniej będą trwać rządy techniczne Bolożana, one się będą przedłużać, a potem jest całkiem prawdopodobne, że powstaną rządy mniejszościowe skupione wokół PSD i które będą korzystać z cichego wsparcia grup mniejszościowych i być może także partii nacjonalistycznych.
1: A to może wpłynąć na politykę rumuńską, że rząd będzie mniejszościowy, że to osłabi na przykład pozycję Rumunii na arenie europejskiej?
0: Pozycja rządu mniejszościowego zawsze jest trudna, ponieważ musi on za każdym razem zabiegać o wsparcie tych grup, które formalnie są poza koalicją, więc to jest zawsze okazja dla nich do różnego rodzaju targów. Tutaj upadek rządu Bolożana i przejście jego do formy rządów technicznych jest dla Rumunii w tym momencie o tyle trudny, przede wszystkim dlatego, że Bolożan

wdrażał, bolesne w tym momencie, ale przynoszące w perspektywie uzdrowienie sytuacji makroekonomicznej kraju.

0: mogło być nawet 27 miliardów euro. Docelowo to mogło być nawet jeszcze więcej, ale jeżeli te reformy, które uzdrowią sytuację budżetową, nie zostaną wprowadzone, to te środki po prostu mogą nie zostać wypłacone. A dla Rumunii, która jest krajem cały czas no jednym z biedniejszych w Unii Europejskiej, mimo rozwoju, to dla Rumunii ta sytuacja by mogła oznaczać dalszą stagnację gospodarczą i pogłębienie recesji. Tutaj musimy pamiętać, że ta sytuacja budżetowa Rumunii była rzeczywiście katastrofalna, ponieważ deficyt budżetowy sięgnął ponad 9%, podczas gdy ten dopuszczalny próg w Unii Europejskiej to jest zaledwie 3%. On był najwyższy w Unii i wynikał z tego, że dotychczas Rumunia w dużym stopniu rozwijała się, żyła na kredyt, a za to odpowiedzialność ponosiła no przede wszystkim uczestnicząca w tym, ale także szeregu poprzednich rządów PSD, więc no tutaj taka kuriozalna dosyć sytuacja, że no najgłośniej łapać złodzieja krzyczy ten, no, kto jest sam złodziejem, w tym przypadku PSD.
1: A jak ta sytuacja gospodarcza w Rumunii wygląda? No mówił pan o ogromnym deficycie budżetowym, o tym, że jest to techniczna recesja już w Rumunii. No wartość waluty też narodowej, leja rumuńskiego, bardzo się obniża. No, przez lata, jak się jeździło do Rumunii, to dosyć proste było to, co turyści uwielbiają, przeliczanie. A ile by to kosztowało w złotych? No to w Rumunii było to proste. Prawie 1:1 był kurs leja i złotówki. Tam powiedzmy, że to było troszeczkę poniżej złotówki jeden lej, ale to różnica 5 groszy pewnie maksymalnie w tą stronę. No a teraz to już jeden lej to jest to jest mniej więcej jedna złotówka, to jest 1,25 leja, jeśli dobrze pamiętam kurs, jaki dzisiaj sprawdzałem. Więc no to nawet w takiej relacji ten lej się osłabia. Do euro czy do dolara to już w ogóle.
0: Tak, to jest konsekwencja z jednej strony i tego, co się dzieje w Zatoce Perskiej. Rumunia jest uzależniona od importu paliw. To nie są już te czasy, które może starsi słuchacze pamiętają, że Rumunia była po Związku Radzieckim największym producentem ropy naftowej w Europie. Ta ropa już się dawno w Rumunii skończyła i ją trzeba kupować. A z drugiej strony no to jest też konsekwencja tego no katastrofalnego stanu budżetu państwa. Bolożan był tym politykiem, który powiedział: sprawdzam, i po prostu ujawnił, jak rzeczywiście ten stan wygląda. Już się zwyczajnie nie dało tego dłużej zamiatać pod dywan. I Bolożan podjął tutaj te bolesne reformy. No i wreszcie to jest też pokłosie tego obecnego kryzysu, kiedy rynki zaczęły się obawiać, że te reformy nie zostaną w pełni zrealizowane, że rząd Bolożana upadnie. Przy czym jeszcze samo to wotum nieufności, tutaj jakichś takich poważniejszych wahań kursu leja nie wywołało. To może się dopiero stać w momencie, kiedy okaże się, że nie ma szans na odtworzenie dotychczasowej koalicji i będą niestabilne rządy mniejszościowe, które zastąpią Bolożana, albo wprost PSD powoła koalicję z Aurem, od czego jak dotychczas się odżegnuje, i zresztą sam Aur też się od tego odżegnuje, twierdząc, że mógłby to zrobić, ale wyłącznie wtedy, kiedy funkcję premiera dostałby Aur, a zresztą w tym momencie no, sytuacja i doprowadzenie do przeterminowych wyborów przez Aur byłaby mało korzystna dla tej formacji, ponieważ ona na tym pogłębiającym się kryzysie, niezadowoleniu społecznym korzysta cały czas. Więc z jej perspektywy im gorzej dla rządów dotychczasowej koalicji, rządów Bolożana, im gorzej dla samego PSD, tym dla Auru lepiej.
1: To minuta nam tylko została, więc pytanie pewnie na dłuższą

0: pierwszą odpowiedź, no ale ono się ciśnie na usta. Czy to jest możliwe, że gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, że PSD się dogaduje z Aurem, że jednak tworzą wspólnie rząd, to by oznaczało, że Rumunia jakoś by zeszła z tej swojej proeuropejskiej ścieżki?
1: Dla nas, jako dla Polski, byłaby to sytuacja bardzo niekorzystna, bo Rumunia jest najważniejszym krajem tutaj na wschodniej flance i Unii, i NATO, który zajmuje taką jednoznacznie proeuropejską, euroatlantycką, proukraińską postawę. Przy Aurze w rządach to by się zmieniło o tyle, że Aur jest bardzo niechętny Ukrainie. To nie znaczy wcale, że jest partią prorosyjską, wbrew wielu komentarzom, które się w Polsce pojawiają, ale to jest partia antyunijna, to jest partia antyukraińska, no, co by automatycznie powodowało, że ten nasz najważniejszy sojusznik przynajmniej zszedłby z tej takiej jednoznacznej drogi, na której my jesteśmy.
0: Ale to jest oczywiście scenariusz, który, tak jak tutaj pan mówił, nie jest taki prosty do realizacji. Jakub Pieńkowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I również państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Opieka nad małymi kotkami to nie tylko sama przyjemność. Oblaski i cienie pomocy zwierzętom zapytam w najbliższej audycji do pomyślenia. Moją gościnią będzie Magdalena Jaźwińska z Fundacji Tymczasem u Magdy. Porozmawiamy też o zapobieganiu zwierzęcej bezdomności i bambinizmie. A to wszystko już dziś, chwilę po 22. Ewelina Kamińska, zapraszam do słuchania i do pomyślenia.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W województwie lubelskim strażacy walczą z jednym z największych pożarów ostatnich lat. Na pomoc jadą strażacy z Łodzi. Prezydent Karol Nawrocki obserwował polsko-litewskie manewry wojskowe. Najtrudniejsze mają już za sobą maturzyści po 3 egzaminach pisemnych. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Przez całą noc i jutro strażacy będą gasić pożar lasu w pobliżu Biłgoraju. Sytuacja jest trudna. W regionie ognia wieje silny wiatr. Na pomoc ruszają strażacy z Łódzkiego. W akcji pomaga już specjalistyczny samolot z Piotrkowa Trybunalskiego, mówi Bartosz Majchrzak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
2: Wyjeżdżamy modułem GFFF, jest to moduł stworzony do pieszego gaszenia pożarów lasów, głównie narzędzia ręczne oraz w mniejszym stopniu woda.
3: Zapowiada się duże wyzwanie, ponieważ pożar jest na dużym terenie, no i myślę, że to będzie wyzwanie i dobre sprawdzenie dla wszystkich.
1: Dodał Tomasz Kozioł z jednostki Złowicza. Z ogniem w nadleśnictwie Józefów od ponad doby walczy 460 strażaków. Według szacunków Lasów Państwowych ogień objął 500 hektarów. Tymczasem służby w Małopolsce nie wykluczają zamknięcia lasów. To z powodu panującej w regionie suszy i

0: trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
1: Tego typu zakazy wydaje się w oparciu o konkretne dane dotyczące poziomu wilgotności. W tym momencie wilgotność ściółki w lesie w dalszym ciągu spada. W związku z powyższym, jeżeli ta tendencja się utrzyma, może zaistnieć sytuacja, w której będziemy wnioskowali o to, aby czasowo ograniczyć wstęp tam, gdzie to ryzyko będzie największe.
0: Leśnicy kontrolują wilgotność podłoża i sytuację w lasach dwa razy dziennie o godzinie 9 i 13. Priorytetem Polski i Litwy jest przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony Rosji, oświadczył prezydent Karol Nawrocki. Razem z prezydentem Gitanasem Nausedą obserwował ćwiczenia z udziałem polskich żołnierzy. Pokaz odbył się w litewskiej miejscowości Kamień w pobliżu polskiej granicy.
2: Najpierw uderzenie na obiekt przeciwnika przeprowadziły francuskie i rumuńskie myśliwce stacjonujące obecnie na Litwie. Następnie pododdziały artylerii dokonały ataku. Na koniec piechota i pluton zmotoryzowany.
3: Naszym zadaniem było przede wszystkim przećwiczyć przemieszczenie na dużej odległości, współdziałać z siłami sojuszniczymi oraz prowadzić działania ofensywne.
2: Opowiada kapitan Michał, dowódca drugiej kompanii piechoty zmotoryzowanej. Pokaz odbył się niedaleko polskiej granicy, na przesmyku suwalskim.
4: Wschodnia flanka NATO stała się teatrem intensywnych ćwiczeń sojuszu, co dowodzi poważnego podejścia zarówno Polski, jak i Litwy do zagrożeń i przygotowania przez sojuszników adekwatnej odpowiedzi na zagrożenie.
2: Powiedział prezydent Karol Nawrocki. W manewrach wzięło udział kilkuset żołnierzy, m.in. z Litwy, Polski, Portugalii, a także Stanów Zjednoczonych. Z miejscowości Kamień w pobliżu polskiej granicy, Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Manewry zakończą się jutro. To był polityk niezwykły, który przede wszystkim budził zaufanie. Tak Andrzeja Olechowskiego wspomina były prezydent Bronisław Komorowski. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnali polityka na warszawskim Wilanowie.
5: Będę na pewno pamiętał Andrzeja Olechowskiego jako o rzadkim typie polityka, bo po tej rewolucji solidarnościowej to nie było częste, aby politykami odpowiedzialnymi za najważniejsze obszary w państwie, bo minister spraw zagranicznych, minister finansów, były osoby nie tylko głęboko fachowe, przygotowane do pełnienia tej funkcji, ale również z taką ogromną umiejętnością pozyskiwania sympatii ludzi. Samym wyglądem budził zaufanie.
0: Andrzej Olechowski w 2001 roku był współzałożycielem wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem Platformy Obywatelskiej. Dwukrotnie kandydował na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Maturzyści pisali dziś egzamin z języka obcego nowożytnego. Zdecydowana większość wybrała angielski. Jak mówią absolwenci technikum w Białymstoku, zdecydowanie nie był to najtrudniejszy egzamin w ich życiu.
6: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto. Słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym się dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
7: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
8: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne, o wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik. Pisanie maila najłatwiejsze, no bo tam jednak pisze się co chce, można było się wykazać.
9: Uważam, że arkusz był bardzo prosty. Tak samo jak w szkole, tak samo na egzamin maturalny. Nawet domu do tego nie usiadłem.
0: Przed maturzystami jeszcze minimum jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu. Temperatura od 2 stopni lokalnie na Pomorzu, 5 na zachodzie i w centrum, 13 na wschodzie, do 16 na południowym wschodzie. Jutro deszcz, a na południu i południowym wschodzie możliwe też burze. Na termometrach w dzień od 13 stopni na północy, przez 16 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
10: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza jest w Katowicach, umiarkowana w Warszawie. W pozostałej części kraju dobra lub bardzo dobra. Prawie 18% energii w krajowej sieci pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów w województwach lubelskim, podkarpackim i małopolskim. W rozesłanych wiadomościach SMS przypomina, by nie używać ognia w lasach i ich sąsiedztwie.
10: Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: A to jest środowy wieczór w Polskim Radiu 24, 6 maja, prawie 7 minut po godzinie 21 w studiu Paweł Wojewódka. Dobry wieczór, Pawle.
12: Dobry wieczór, Mario.
11: Dziś poruszysz bardzo trudny temat.
12: Temat jest naprawdę trudny, bo wydawałoby się, że jest to miejsce, gdzie kobiety powinny czuć się absolutnie bezpiecznie i powinny być bezpieczne. No, okazuje się, że tak nie jest do końca i to bez względu na to, w jakim miejscu kuli ziemskiej owe zgromadzenie zakonne się znajduje.
11: Zapraszamy na rozmowę.
10: Pomówmy o tym.
12: A dziś pomówię z panią dr Moniką Białkowską, teolożką, publicystką. Dobry wieczór pani.
13: Dobry wieczór.
12: Czy zakonnice na świecie mogą czuć się bezpieczne w swoich domach zakonnych?
13: Strasznie skomplikowane pytanie, bo myślę, że zdecydowana większość sióstr odpowiedziałaby, że tak, że czują się bezpiecznie, bo przynajmniej w Europie nie zagraża im takie niebezpieczeństwo z zewnątrz. My nie mamy do czynienia z jakimiś napadami, z taką fizyczną przemocą, z okradaniem domów zakonnych. Więc jeżeli na to z tej strony patrzeć, to myślę, że tak, że się czują bezpiecznie. Problem rodzi się gdzie indziej. Problem się rodzi w takiej cichej przemocy, która się często albo zbyt często jeszcze dzieje wewnątrz tych domów, tylko ja myślę, że one same nie definiują tego jako niebezpieczeństwo.
12: Ale mogą definiować to jako strach, przerażenie, konsternacja, no i zadziwienie tym, że wydawać by się mogło, że reguły Kościoła katolickiego są bardzo jasne, czytelne, no a okazuje się, że kapłani, czyli księża, ale też współsiostry dokonują rzeczy, które no, są rzeczami absolutnie nagannymi, bez względu na to, czy to są siostry zakonne, czy to są cywilne kobiety. Wykorzystywanie seksualne.
13: Wykorzystywanie seksualne paradoksalnie zdarza się chyba rzadziej niż chcielibyśmy, żeby się zdarzało. To znaczy, to źle teraz brzmi, zdaję sobie z tego sprawę, ale wydaje nam się, że to jest większy problem niż w rzeczywistości jest. Wykorzystywanie seksualne się w zgromadzeniach zdarza, jest problemem. Chyba większym problemem na przykład w krajach afrykańskich, kiedy byłam na takiej konferencji międzynarodowej poświęconej temu problemowi, która była w Ratyzbonie w ubiegłym roku, to o tym opowiadały zwłaszcza siostry z tych zgromadzeń, które żyją w Afryce. Tam jest większy problem z tym, że siostra jest skierowana do pracy z jednym księdzem gdzieś daleko na jakąś misję, przełożona ją wysyła i ona pozostaje trochę na łasce tego księdza, to znaczy
12: trochę,
13: od niego zależy...
12: Pani doktor, trochę czy bardzo, bo weźmy pod uwagę, że siostry ślubują ubóstwo, siostry nie mają pieniędzy, siostry nawet drobny prezent wręczony takiej siostrze zakonnej, taka powolna droga, potem troszkę droższy, potem uśmiech, potem dotknięcie, no właśnie...
13: To jest duże uzależnienie, Ale to nie jest bardzo częste uzależnienie, żebyśmy też proporcje tutaj znali.
12: Nie, nie, ja nie chcę naszej rozmowie doprowadzić do tego, że to zgromadzenie zakonne i księża to jest takie miejsce, gdzie dochodzi do rzeczy non-stop, dochodzi do rzeczy absolutnie nieakceptowalnych. Ale problem jest zauważalny, bo nawet słynna ankieta, która w 19 roku była rozsyłana po domach zakonnych, no tak się złożyło, ale to tego wrócimy, ona tak zaginęła w Polsce, no, nie została skonsumowana. Ale do tego wrócimy w dalszej części rozmowy.
13: Więc jakby kończąc wątek, jeżeli chce pan i chcą państwo usłyszeć o przemocy seksualnej, to myślę, że ona się w Polsce częściej zdarza nadal między siostrami niż powodowana na przykład przez księdza krzywda robiona siostrom, ale mówię to tylko i wyłącznie na podstawie jakby swoich wywiadów i rozmów z siostrami, więc to nie jest adekwatna próba. A próby takiej, żebyśmy mogli wypowiadać się tutaj o faktach, a nie o przypuszczeniach, nie ma. Po prostu nie ma takich badań, nikt tego pytania nie zadał.
12: No właśnie, i ta ankieta, o której mówiłem, ona zaginęła i właściwie na ten temat było cicho. A co jest jak gdyby asumptem do naszej dzisiejszej rozmowy? Obejrzałem dwa filmy dokumentalne dotyczące właśnie tego typu zdarzeń, dotyczące zakonnic i księży. Filmy przede wszystkim, choć w dużej części też, dotyczyły Afryki subsaharyjskiej, Afryki tej środkowej i uzależnienia tamtejszych zakonnic od księży. I tam padł jeden argument, który mnie poraził naprawdę, bo było przesłuchanie prowadzone i spytano się księdza, dlaczego zakonnicę, prawda, wykorzystuje. Bo tak jest bezpiecznie, bo prostytutki mają AIDS, a zakonnice nie. To jest cytata z filmu dokumentalnego.
13: Prostytutki mają AIDS, kobiety tamtejsze częściej są, czy mogą przenosić choroby niż siostra. Poza tym siostra rzeczywiście jest, i to jest problem, tego nie zauważamy. Siostra jest wychowywana przez lata, jest formowana do posłuszeństwa, do pokory, do przyjmowania tego, co mówi przełożony jako woli Bożej, zawsze i wyłącznie. I to właśnie sprawia, że różnego rodzaju manipulantom czy przemocowcom jest łatwiej takiej siostrze wmówić, powiedzieć, przekonać ją, że coś jest dobre, że on to robi w imię Pana Boga. I ja wiem, jak to absurdalnie brzmi dla nas, którzy patrzymy na to życie zakonne z boku, ale ja naprawdę słyszałam historię sióstr, które... Zresztą, nie wiem, można wystarczy wrócić do sprawy Marko Rupnika, tego jezuito oskarżonego o wykorzystywanie między innymi sióstr zakonnych i to, że nie jesteśmy jeszcze po 22. Że on przekonywał siostry, że to, co robi z dwiema siostrami w łóżku, jest tak naprawdę przekazywaniem czy budowaniem miłości jak Trójca Święta. Więc mamy do czynienia z doprowadzeniem jakby samej postaci Pana Boga, czy całej idei chrześcijaństwa do jakiegoś absurdu, kiedy to wykorzystuje zdegenerowana jednostka. To jest to, co próbowałam powiedzieć też siostrom na tej konferencji, że kiedy one się dziwiły, dlaczego ci źli księża tak wykorzystują siostry, dlatego, że tak je wychowujecie. Wychowujecie je na przyszłe ofiary. Uczycie je, jak się nie mówi nie. I to jest strasznie niebezpieczne.
12: No tak, bo to posłuszeństwo jest takim dogmatem, który jest wpajany wszystkim właściwie siostrom zakonnym. Oczywiście to jeszcze też zależy, bo siostry zakonne są różne. Siostry zakonne są świetnie niektóre wykształcone po bardzo dobrych uniwersytetach i potrafią się obronić. Ale co robić, jak to są siostry zakonne, które są gorzej wykształcone, dość proste. Można było określić, że w pewien sposób zahukane przez zgromadzenie.
13: Czasem bardzo dobrze wykształcone, ale uczone po zakonnemu pokory. To jest niesamowite zjawisko, z którym się spotkałam,
12: pokory?
13: Obserwując.
12: Na czym?
13: Tak.
12: Na czym to polega?
13: To polega na tym, że jeżeli siostra jest doskonała z matematyki i pociągają je te sprawy ekonomiczne, to prawdopodobnie pójdzie w zakonie do pracy w kuchni, chociaż tego nie umie robić i nie lubi, właśnie po to, żeby się nauczyła pokory, bo przecież jeżeli będzie robiła to, co lubi i co jej wychodzi, no to jeszcze może, nie daj Boże, pomyśleć, że jest w tym świetna i pycha jej uderzy do głowy. I to jest taki stary sposób myślenia. Ja mam nadzieję, że on się będzie kończył trochę razem z kadrami, które się kończą w zakonach. Jest coraz mniej tych sióstr, więc one będą musiały być, ich talenty i zdolności będą musiały być wykorzystywane, ale dotychczas bardzo często się to zdarzało, że do pracy w przedszkolu szła ta siostra, która nie lubiła dzieci, że na studia z ekonomii szła ta siostra, która lubiła muzykę i grała na czymś pięknie. Chodziło właśnie o to, żeby człowieka złamać. Tylko że człowiek, który nie ma tej wiary, pewności w swoje własne siły, któremu udowodniono trochę z zewnątrz tę pokorę, nie będzie się też umiał bronić w razie czego.
12: Czyli ten drapieżca, który rzadko się zdarza, no ale zdarza się, wykorzystuje tę sytuację, dlatego że w tym momencie może bardzo łatwo manipulować taką siostrą zakonną, która jest, no jak każdy człowiek, no spragniona tego, żeby usłyszeć miłe słowo, komplement, żeby ktoś miło z nią rozmawiał.
13: Myślę, że nawet nie na tym zależy siostrom. Nie chodzi o to, żeby ktoś z nimi miło rozmawiał. One naprawdę i szczerze szukają Pana Boga. I oto przychodzi ktoś, kto mówi: ja wiem, jak cię do tego Pana Boga zaprowadzić jeszcze bardziej. Ja wiem, jak tobą pokierować, żebyś ty go znalazła naprawdę skutecznie. I to jest ta droga owijania sobie trochę osoby wokół palca. Przy okazji, jeżeli jej powiemy, że to jej nie wychodzi, tu jesteś jeszcze za bardzo pyszna, tu jeszcze powinnaś tej pokory nauczyć się więcej, no to ona zaczyna być zależna od tego człowieka, który zna sposób, żeby ona tego Boga poznała bardziej. Z takiego punktu widzenia chrześcijańskiego to jest też karygodne, dlatego że deformuje obraz Pana Boga, tak? To jest wielkie kłamstwo o Panu Bogu. To nie jest tylko wykorzystanie człowieka, które jest ogromną krzywdą, ale też powiedzenie: dla Boga jesteś nikim, dla Boga jesteś nieważna, dla Boga jesteś wciąż za słaba, wciąż musisz robić coś więcej, zasługiwać na jakieś niesamowite rzeczy. Nie ma tego Boga miłosiernego, tylko jest ksiądz, który się lituje, czy jakiś człowiek, który postanawia tę siostrę poprowadzić do Boga tą drogą, którą tylko on rzekomo zna. No tak nie jest.
12: Pani doktor, ten problem znany jest od lat przecież i to tak naprawdę w pewien sposób coś się zaczęło dziać za czasów papieża Franciszka, bo to papież Franciszek tutaj próbował te procesy, zwłaszcza w Afryce, ale w Europie również zatrzymać. Dlaczego tak naprawdę tak mało o tym wiemy? Mówi pani, że to jest rzadkie przypadki. No tak, ale w takiej instytucji, jakim jest Kościół katolicki, takie przypadki są szczególnie jaskrawe.
13: Nie wiemy o tym, dlatego że same siostry o tym nie chcą mówić. Kiedy napisałam książkę na ten temat, to największe oburzenie i sprzeciw spotkał mnie właśnie ze strony sióstr zakonnych, które po pierwsze chyba nie chcą psuć wizerunku życia zakonnego. To znaczy zupełnie absurdalnie widzimy, że ofiara, osoba skrzywdzona uważa, że to ona ponosi winę za tą krzywdę i że krzywda, którą jej uczyniono, wpływa na jej wizerunek. ani na wizerunek sprawcy. Siostry uważają, że gdyby powiedzieć głośno, że jakiś ksiądz wykorzystał je, gwałcił czy wykorzystywał je duchowo, to że one wyjdą na głupie. I chyba tego się trochę boją i żyją jeszcze w takim przekonaniu, którego my w świecie się już wyzbyliśmy, tak? Że to nie ofiara gwałtu jest winną i to nie ofiara gwałtu powinna się wstydzić. I to jest chyba jeden element tego niemówienia. A drugi element niemówienia to jest taka obrona własnej tożsamości. To znaczy, jeżeli przyznamy, że w życiu, w którym ja oddałam wszystko, weszłam w to cała, spalam się, jest tyle przemocy, zła i słabości, to może ja będę musiała sobie zadać pytanie, czy dobrze zrobiłam i czy postawiłam w tym życiu na właściwą kartę, czy nie popełniłam błędu i czy na pewno jestem w tym życiu szczęśliwa. I to jest pytanie, które wiele sióstr sobie zadawało, również po mojej książce. Czasami odpowiadały na to pytanie, tak, jestem szczęśliwa, chcę być siostrą zakonną, ale nie wszystkie chcą się z tym pytaniem konfrontować. I dlatego też te wiedzy odrzucają i odpychają. Ja bym chciała, żeby była jasność. To, że nie ma wyników takich badań, to, że nikt takich badań nie prowadzi, to nie jest spisek Kościoła, to nie jest spisek biskupów, to nie jest brak woli księży, kleru czy hierarchii, tylko to jest brak woli i zamknięcie się samych sióstr zakonnych na takie badania.
12: A może to wynika też z tego, że ksiądz jest autorytetem? Ksiądz jest bardzo ważny w Kościele katolickim, jest kapłanem, więc ta pozycja księdza jest na tyle mocna i na tyle silna, że przeciętna siostra zakonna nie śmie wystąpić przeciwko księdzu.
13: Nie wiem. Mam wątpliwości, to znaczy wydaje mi się, że może mamy chyba zbyt stereotypowy obraz siostry zakonnej.
12: Ja się pytam.
13: To nie są dzisiaj zahukane i biedne siostry. I gdybym próbowała określić, jaki jest stosunek średniej sióstr pewnej, średniej statystycznej sióstr, to one będą czuły taką chyba jednak moralną przewagę i wyższość nad księżmi w tej chwili. To już nie jest ślepe poddaństwo. Takie poczucie lęku będzie wtedy, kiedy siostra musi się swojej przełożonej, to nie chodzi o to, że ona musi księdza zgłosić, chodzi o to, że ona musi się przyznać swojej przełożonej do tego, co się stało. Ona musi stanąć przed tą drugą kobietą i powiedzieć jej, zrobiłam to, stało się to i to, on mi zrobił to i to. I ona się chyba bardziej boi tego, że przełożona jej nie uwierzy i że przełożona ją ukara, niż tego, że to był ksiądz. Ja szczerze mówiąc w tych moich rozmowach, a no tylko taką mam, tak jak mówiłam, próbę, nie zauważyłam już takiego poddaństwa i lęku wobec księży. To tak jak pan mówił, może być w krajach Afryki, to może być w krajach Ameryki Południowej, ale w Europie chyba tego już nie ma.
12: Pani doktor, no i temat, który jest bardzo kontrowersyjny i bardzo mocny, a mianowicie w tych filmach, które oglądałem, ale w tekstach, które też czytałem, przewija się element aborcji. Że zdarzało się i zdarza się podobno w dalszym ciągu, że w sytuacjach skrajnych, no bo jeżeli dojdzie do zbliżenia, prawda, no to może być ciąża. I różne reakcje domów zakonnych, różne reakcje księży i często księża, no, którzy są orędownikami tej prawdy o tym, że nie zabijamy, że aborcja jest jednym z najcięższych grzechów, to ci kapłani namawiali siostry zakonne właśnie do przeprowadzenia aborcji.
13: Szczerze mówiąc, spotkałam się z tyloma siostrami zakonnymi, z tyloma byłymi siostrami zakonnymi, że wydaje mi się, że naprawdę dosyć mocno weszłam w to środowisko i takie opowieści, nie chcę ich kwestionować, że to się gdzieś kiedyś zdarzyło, bo pewnie tak, Ale na tym naszym polskim podwórku ja się z czymś takim nie
12: Afryki. To dotyczyło Afryki subsaharyjskiej, właściwie tej Afryki, gdzie tych sióstr jest dosyć dużo i to nawet, uwaga, były siostry, które studiowały w Rzymie i taka sytuacja je dotknęła.
13: Myślę, że to jest jakby problem tego, jak w ogóle wygląda Kościół w krajach afrykańskich, jak wyglądają relacje, jak wygląda duchowieństwo w krajach afrykańskich. No, jakby nie ma co tutaj powiedzieć. No, mogę powiedzieć tylko, że to jest i obrzydliwe, i złe, i wołające o pomstę do nieba, jeżeli coś takiego się zdarza. Ale też, no, tak jak mówię, nie wydaje mi się, żeby te wzorce i te historie, pomimo tego jakby zła i krzywdy kobiet, którą obserwuję też w Polsce, żeby to było w jakikolwiek sposób przekładalne na polskie warunki. Myślę, że gdyby taka sytuacja zdarzyła się w Polsce, to siostry poproszono by po prostu o odejście z zakonu, co byłoby jakimś tam dramatem, ale na tym by się to skończyło. To by się skończyło na poleceniu wyprowadzki, na jakichś kilku tysiącach danych do ręki na pierwszy miesiąc, może na zaproponowaniu miejsca w domu matki i dziecka, czy w domu samotnej matki, ale nie sądzę, żebyśmy ocierali się o aż tak skrajne sytuacje jak w Afryce. No, jesteśmy w Europie XXI wieku jednak.
12: No dobrze, a już kończąc zupełnie, to druga rzecz mocna również, reakcja księży na taką sytuację, taki ksiądz z reguły, z tego i z tych informacji, które były podawane w tym reportażu, nie ponosił żadnych konsekwencji. Ewentualnie był przenoszony do innej parafii.
13: Księża w kościele w ogóle stosunkowo rzadko ponoszą konsekwencje, takie, które byłyby konsekwencjami z naszego punktu świeckiego widzenia. Ponoszą konsekwencje za nieposłuszeństwo wobec biskupa, ponoszą konsekwencje za to, że zrobią coś publicznie i to jakoś uderza w wizerunek kościoła. Bardzo rzadko księża ponoszą konsekwencje za przewinienia moralne, jakiekolwiek te przewinienia moralne nie będą. To jest ta strefa, w której Kościół niespecjalnie potrafi karać, tak? Odsyła raczej do konfesjonału i to zostawia. Niestety, no, stwierdzam słabość, na którą sama nic poradzić nie mogę.
12: Sądzę, że na razie to jeszcze nikt nie może na to poradzić. Niektórzy papieże próbowali, no ale to też nie udawało się, no chociażby ta słynna ankieta, która gdzieś zaginęła i nikt nie wie gdzie i dlaczego do Polski nie dotarła. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Temat trudny, mam tego pełną świadomość, ale pomówmy o tym. Mówimy o wszystkim, co jest trudne, czasami niemiłe, no ale ważne. Doktor Monika Białkowska, teolożka, publicystka, była dziś moją gościnią. Dziękuję za rozmowę.
13: Bardzo dziękuję.
10: Pomówmy o tym. Reklama.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
14: ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
0: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku samolotu Dromader w powiecie biłgorajskim. Zginął pilot maszyny. Samolot zrzucał wodę podczas gaszenia pożaru lasu w nadleśnictwie Józefów. Miejsce zdarzenia zabezpieczyły służby, mówi rzecznik prokuratury w Zamościu Rafał Kawalec.
17: W dniu dzisiejszym od godzin porannych na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny tego miejsca przez prokuratorów z prokuratury okręgowej w Zamościu, a także prokuratury rejonowej w Biłgoraju, biegłego z zakresu medycyny sądowej, także przy udziale innych służb, w tym policji i straży pożarnej. W czynnościach tych biorą udział także przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
0: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 65-letniego pilota. To jeden z niewielu tak wyposażonych szpitali w naszym kraju. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie ma już dwa roboty Da Vinci służące do wykonywania operacji. Lekarze tej placówki wykonali właśnie 2000 zabieg z wykorzystaniem urządzenia. Jak mówi profesor Marcin Słojewski, teraz operacji będzie więcej.
18: Dzięki temu znacząco wzrosła dostępność naszych pacjentów do możliwości operacji robotowych. Czekamy jedynie na kroki ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia związane z wycenami kolejnych procedur onkologicznych, zarówno w dziedzinie urologii, ginekologii, jak i chirurgii, głównie kolorektalnej.
0: W szpitalu pracuje 8 operatorów robota Da Vinci. Ośrodek szkoli też lekarzy, którzy chcą specjalizować się w zabiegach z udziałem robota. Polska i Armenia zacieśniają współpracę w dziedzinie obronności. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Warszawie z szefem resortu obrony Armenii. Po rozmowach poinformował, że kraj ten jest zainteresowany zakupem polskiego sprzętu wojskowego. Zapowiedział też wspólne ćwiczenia żołnierzy i wymianę studentów.
19: Umówiliśmy się na plan współpracy na 2026 rok ze szczególnym uwzględnieniem wymiany studentów, oficerów, też kształcenia oficerów armeńskich, ormiańskich tutaj w Warszawie, w Akademii Sztuki Wojennej. Pan minister uczestniczył w spotkaniach z rektorem, poznał Akademię, będzie miał okazję też zapoznać się z naszymi producentami sprzętu zbrojeniowego i tymi wystawcami dzisiaj na Defense 24 Days.
0: Polska popiera prozachodnie i proeuropejskie dążenia Armenii.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: Jest środa, 6 maja, 21.33. Maria Furdyna, zapraszam.
10: Dan dnia.
11: Gościem Polskiego Radia 24 jest dr Rafał Majewski, politolog, Uniwersytet WSB Merito Gdańsk. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór.
11: Podsumujemy to, co działo się dziś. Zacznijmy od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zabrał głos w sprawie wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani do orzekania. Trybunał nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta. Premier Donald Tusk uważa, że to zamyka sprawę. Prezydent Karol Nawrocki czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który ma zbadać kwestię składania przez sędziów przysięgi. Panie doktorze, najpierw posłuchajmy, co na ten temat mówili dziś politycy. Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z TVP Info mówiła, że to jednoznaczne orzeczenie dotyczące pisowskiej obstrukcji.
21: Zachowanie PiSu i pana prezydenta jest niezgodne z prawem. Nie można budować państwa prawa na obstrukcji, na manipulacji i na zawłaszczaniu instytucji publicznych, instytucji państwa przez partie polityczne, jakiekolwiek. A to, co robi prezydent Nawrocki dzisiaj w Polsce, podporządkowując się politykom, a właściwie jednej opcji, jest skandaliczne.
11: A krytycznie o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wypowiedziała się deputowana Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska. Posłuchajmy.
22: Trybunał działa błyskawicznie, trochę chyba nie wiedząc, co się dzieje w Polsce, bo mówimy o wybranych sędziach, ale którzy nie zostali zaprzysiężeni, więc jakby proces nie został zakończony. Takie ślubowania odbywa się wobec prezydenta i Trybunałom Europejskim. Nic do polskiej konstytucji czy sądownictwa. W związku z tym przekroczone zostały kompetencje.
11: Panie doktorze, jak słyszymy wypowiedzi polityków, to czy to orzeczenie cokolwiek zmienia? Bo te dwie strony politycznego sporu pozostają przy swoim.
1: Pani redaktor, ja nie jestem prawnikiem, jestem politologiem, natomiast dla mnie jest jednoznaczna interpretacja artykułu 194 Konstytucji, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. I to jest jak gdyby podstawa całej interpretacji prawnej wszelkich organów, które się będą wypowiadały w tej kwestii. Mamy Sejm, który wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I to jest oczywiste. W Polsce mamy spór polegający na tym, że pan prezydent rości sobie prawa do, uzurpuje sobie prawa do trochę innej roli prezydenta niż ta, która jest zapisana w Konstytucji. Wyrok Sądu Europejskiego, jesteśmy członkiem Rady Europy od wielu, wielu lat, od połowy lat 90. Nigdy orzeczenia Trybunału nie były podważane. Trybunał orzekł jednoznacznie, że ten wybór sędziów powinien przełożyć się na to, że ci sędziowie będą orzekać, a więc będą wykonywać pracę, misję konstytucyjną, do której zostali powołani. I to jest jednoznaczne. Mamy różne interpretacje scen politycznych. Z jednej strony mamy tą argumentację, że przysięga nie została odebrana przed panem prezydentem, no ale przysięga ma jak gdyby wtórny charakter, wynika z ustawy, ma trochę charakter taki ceremonialny. Natomiast konstytucja jednoznacznie stanowi, kiedy sędziowie stają się sędziami, a więc wtedy, kiedy zostają wybrani przez Sejm. I to jest oczywiste. A więc myślę, że ten wyrok Trybunału jest bardzo silnym mandatem do tego, żeby ci sędziowie zaczęli w końcu wykonywać swoją pracę.
11: No i sędziowie zapowiadają, że jutro pojawią się, że właśnie zamierzają jutro stawić się do pracy w siedzibie instytucji. Przygotowują także pozew do Sądu Pracy. Złożą go, jeśli Bogdan Święczkowski po raz kolejny nie dopuści ich do orzekania. Niech pan na to patrzy. To jest strasznie smutny obrazek całego w ogóle wymiaru sprawiedliwości w Polsce, bo my dyskutujemy o tym, że prezydent przyjął ślubowanie od dwojga z sześciorga nowo wybranych sędziów. Prezydent sobie wybiera, tutaj poszerza swoje kompetencje, bo tak naprawdę no, to jest zupełnie inna sprawa niż w przypadku, nie wiem, nominacji sędziowskiej. Tutaj po prostu nie ma on decydującego wpływu, którzy sędziowie, po prostu sędziowie zostali wybrani przez Sejm i tak naprawdę no to prezydent powinien przyjąć ślubowanie od wszystkich. Ten chaos w wymiarze sprawiedliwości się tylko pogłębia.
1: Tak, pani redaktor wspomniała, że nie ma decydującego, ja bym powiedział więcej, nie ma żadnego wpływu na to, kto został wybrany, bo o tym decyduje Sejm. To jest niezwykle przykre, bo mieliśmy bardzo dobrze funkcjonującą instytucję. Trybunał Konstytucyjny, który został w Polsce powołany w latach 80., na początku był oczywiście niedoskonały. On przechodził różne swoje fazy, natomiast był organem składającym się z prawników o bardzo dużej wiedzy, cieszących się bardzo dużym autorytetem. Nie zawsze wszyscy zgadzali się z orzeczeniami Trybunału, z wyrokami Trybunału.
11: Natomiast ale je respektowali i to było kluczowe.
1: Natomiast był to organ, który cieszył się ogromnym autorytetem i ten autorytet został bardzo mocno zniszczony. Tak jak pani wspomniała, no nie każdy się zgadzał, ale wszyscy to respektowali. Było to oczywiście gdzieś tam w sferze dyskusji, w doktrynie prawa, na uczelniach, ale te orzeczenia były ostateczne, były respektowane przez wszystkie organy państwa i nagle mamy do czynienia z organem, który został pozbawiony swojej podstawowej prawomocności, a więc jeżeli chodzi o wybór sędziów, sędziowie, którzy się tam znaleźli, no nie powinni się tam znaleźć. Ten organ został sprowadzony do jakiegoś organu politycznego, który, no aż smutno patrzeć, jak został zdegradowany. No i dzisiaj na pewno no, warto odbudować pozycję tego organu, no bo jest to jeden z najważniejszych jest to jedna z najważniejszych instytucji państwa. Gdzieś musi być ta równowaga, bo z jednej strony mamy państwo, z drugiej strony mamy obywatela, mamy organy państwa, no i ktoś musi decydować o tym, jak daleko te organy państwa mogą się posunąć w swojej decyzyjności. Czy te akty, które zostały przyjęte, a więc konstytucja, są wykonywane przez te organy? Czy te organy stosują się do tego, co jest zapisane w konstytucji? Czy działają zgodnie z konstytucją? I to jest niezwykle istotne dla każdego obywatela, bo my często patrzymy na spory pomiędzy instytucjami państwa, no ale są też zwykłe prawa obywatela. Jak daleko państwo może posunąć się w ingerencję praw obywatela? To jest ta granica, o którą dba Trybunał i powinien dbać Trybunał.
11: Ja panu powiem tylko tyle, że za każdym razem, jak rozmawiam z prawnikami i dyskutujemy odnośnie wymiaru sprawiedliwości, to oni zawsze zwracają uwagę, no bo wiadomo, prokuratura, Sąd Najwyższy. Natomiast no, prawnicy bardzo często zwracają uwagę na to, jak ważny jest ten Trybunał Konstytucyjny i tak naprawdę ta naprawa w wymiaru sprawiedliwości od tego Trybunału Konstytucyjnego powinna się rozpocząć i to powinna być pierwsza instytucja, która powinna zostać naprawiona, a jak widzimy, no idzie to bardzo ciężko. Panie doktorze, przejdźmy do kolejnego tematu. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach i jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, projekt ten przewiduje między innymi ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów i Zbigniew Bogucki podkreślał też, że prezydencki projekt wychodzi naprzeciw rządowi.
2: Ten projekt jest projektem kompromisowym po to, żeby zakończyć ten chocholi taniec rządu i Donalda Tuska. A czy to jest także wyjście naprzeciw przede wszystkim tym, którzy oczekują na regulację tego rynku? Bo podkreślę, pan prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją regulacją tego rynku. Natomiast jest to także wyjście naprzeciw rządowi.
11: Czy to jest wyjście naprzeciw rządowi, czy to jest kolejna próba prezydenta nadania narracji? Dlatego, że przypomnijmy, były dwie ustawy rządowe, dwa razy zawetowane. Sejmowi nie udało się odrzucić tego, tych prezydenckich wet, no bo te weta były głosowane dwukrotnie, po pierwszym wecie i po drugim wecie. Chyba przy okazji tego pierwszego weta już nawet Zbigniew Bogucki zapowiadał, że w ciągu 2 tygodni pojawi się prezydencki projekt i minęły co najmniej 4 miesiące i taki projekt się nie pojawił. Wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że projekt rządowy trzeci zostanie w tym tygodniu skierowany do Sejmu i to jest ta odpowiedź prezydenta na to? Jak to interpretować?
1: Wiarygodność prezydenta w tym zakresie no, nie jest najwyższa. Ja muszę powiedzieć, że patrzę na te kolejne projekty, które są przedstawiane przez rząd i negowane przez prezydenta. No niespecjalnie widzę tam jakiekolwiek podstawy do zanegowania tych projektów, bo jednak ten rynek powinien być uregulowany. Jest to coś zupełnie nowego, jeżeli chodzi o instrumenty finansowe, do czego wcześniej nie byliśmy przyzwyczajeni. Coś, co nie znajduje swojego odzwierciedlenia w regulacjach prawnych w Polsce, a są to niezwykle skomplikowane, niezwykle trudne instrumenty finansowe, które powinny podlegać pewnym regulacjom. Ten projekt rządowy wychodził naprzeciw tym regulacjom, które zostały osadzone też w prawie unijnym, a więc które domagają się od państw europejskich, żeby takie regulacje zostały podjęte. Oczywiście można dyskutować co do szczegółów, natomiast powinniśmy, te dyskusje będą trwały, natomiast powinniśmy zabezpieczyć prawa obywateli w tym zakresie, a więc pewne kwestie dotyczące ochrony tych inwestycji, a więc tego, że obywatele wpłacają pewne środki finansowe i co dalej z tymi środkami finansowymi się dzieje. Wiemy, że ten rynek kryptowalut nie jest też rynkiem państwowym, jest to rynek globalny. Bardzo trudno go osadzić w tych instrumentach krajowych w oderwaniu od tego, co dzieje się na świecie i jak te instrumenty przebiegają w tym świecie globalnych finansów. Natomiast jakieś regulacje na pewno są potrzebne. Nie rozumiem tego sprzeciwu prezydenta wobec tych regulacji, bo te wszystkie argumenty, które były przedstawiane, no jak gdyby nie znajdują swojego odzwierciedlenia w tym, co rzeczywiście miało miejsce w tych ustawach. Mówienie o tych nadmiernych regulacjach, o tym rozdmuchaniu, no te ustawy wcale nie były jakieś rozdmuchane, jeżeli porównamy je z ustawami innych krajów. No tutaj często przerównujemy się i bywa poddawany ten argument regulacji w Czechach, ale nie mówimy, ile tam jest innych aktów prawnych, które też odnoszą się do tej samej sfery. Mówimy o innych regulacjach, które są w poszczególnych państwach, natomiast zawsze musimy patrzeć na całokształt systemu prawnego, który w tych państwach funkcjonuje. U nas to jest jedna ustawa, która się do tego odnosi, która próbowała to uregulować. Oczywiście można dyskutować co do szczegółów, natomiast ten sprzeciw prezydenta jest zupełnie zrozumiały, bo ta argumentacja...
11: No właśnie, panie doktorze, czy to jest sprzeciw właśnie nie na argumenty, tylko bym to nazwała stricte polityczne? Bo mam takie wrażenie, jak przypomnimy sobie akurat pojutrze, prawdopodobnie będzie, w piątek ma być podpisana umowa SAFE Polski z Unią Europejską. Jak była dyskusja odnośnie programu SAFE, to no, prezydent miał bardzo mało argumentów, żeby zawetować tę ustawę, więc co zrobił? Wyszedł z własnym projektem SAFE 0%, już pomijając odnośnie założeń tego projektu. Czy to po prostu chodzi o to, że prezydent nie potrafi odnaleźć się w ogóle w tej współpracy z rządem? No to nie jest tak. Mamy system taki, a nie inny, to nie jest system prezydencki i tak naprawdę no, ustawy głównie przygotowuje rząd, ta współpraca na linii rząd-prezydent no, powinna w jakimś wymiarze być. A tutaj za każdym razem przy okazji wielu tematów, tak jak było w przypadku programu SAFE, czy tak jak odnośnie kryptoaktywów, no to jest po prostu blokowanie ustaw rządowych.
1: Dokładnie, to znaczy prezydent chce kreować w Polsce ustrój prezydencki i to jest bardzo widoczne. My jesteśmy państwem, które wyrosło w systemie parlamentarno-gabinetowym, w systemie, w którym to rząd odpowiada za kreowanie polityki wewnętrznej, za kreowanie polityki zagranicznej. Prezydent sprawuje funkcje reprezentacyjne i ma być takim organem hamowania i równoważenia władz, który w pewnych ekstremalnych przypadkach będzie hamował to działanie rządu wtedy, kiedy rząd rzeczywiście zacznie przekraczać pewne ogólnie przyjęte granice. Natomiast prezydent stara się stworzyć system, który jest bardzo zbliżony do systemu prezydenckiego, nawet bym powiedział do takiego systemu autorytarnego, gdzie prezydent będzie decydował o wszystkim. Prezydent ma decydować o tym, jaki ma być kształt ustaw, jaki ma być kształt budżetu, jaki ma być kształt polityki zagranicznej. No, ale to się nie mieści w polskich realiach konstytucyjnych. To zupełnie wykracza poza tego ducha konstytucji, który był przyjęty w 1997 roku, poza wszelkie ramy, które ukształtowały się na przestrzeni tych wielu lat. Pamiętajmy, mieliśmy różnych prezydentów. Mieliśmy prezydenta Kwaśniewskiego, mieliśmy prezydenta Kaczyńskiego, mieliśmy innych prezydentów, którzy potrafili się odnaleźć w tych ramach konstytucyjnych. Oczywiście to były różne spory. No i nagle mamy do czynienia z sytuacją, w którym prezydent chce ukształtować zupełnie inny system konstytucyjny na bazie tego, co jest przyjęte w pewnych ramach prawnych, w pewnym konsensusie, który funkcjonuje od wielu, wielu lat. I zarówno program SAFE, zanegowanie tego programu, no przecież te argumenty, które zostały przez prezydenta podniesione, czy potem ten nowy program, no nie mieści się w jakichkolwiek no, realnych przesłankach. No mówienie o tym, że będziemy generować to ogromne...
11: Tak, z banku centralnego, który ma straty.
1: No, który wykazuje straty, no i tak naprawdę, no dobrze, no gdzie są te środki? Także no, ta podstawa funkcjonowania tego systemu prezydenckiego SAFE, no nijak się ma do pewnych realiów, które jednak są osadzone w tym, co możemy uzyskać w ramach Unii Europejskiej i pewnych konkretnych mechanizmów finansowych, które wynikają z tych programów unijnych, które miejmy nadzieję zostaną podpisane w piątek.
11: To panie doktorze, bo tak i o kryptoaktywach, i o programie SAFE, to ja bym chciała, żebyśmy posłuchali teraz Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która właśnie mówiła o projekcie Polski 2050 w sprawie kryptoaktywów, no bo ten projekt jest od grudnia i tak już pojawiały się w ubiegłym tygodniu takie głosy, że prezydent jest przychylny. Zanim się jeszcze ten dzisiaj prezydencki projekt pojawił, to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że Sejm powinien właśnie przyjąć ustawę autorstwa jej klubu, bo ma ona największe szanse na uzyskanie podpisu prezydenta.
3: Nasza postawa to nie jest jakaś pobłażliwość dla błędów pana prezydenta, to jest przekonanie, że ludziom się należy rozwiązanie, a naszą rolą nie jest uprawianie wojen politycznych, żeby pokazać, że nasze jest na wierzchu, tylko położenie na stół realnego rozwiązania. Projekt rządowy nie ma niestety szans na podpisanie. Projekt Polski 2050 ma szansę na podpisanie i ma szansę na to, że będzie rozwiązanie dla ludzi.
11: I tutaj chyba płynnie bym chciała przejść do tego, w co gra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dlatego że mieliśmy w ubiegłym tygodniu głosowania nad wotum nieufności wobec dwóch szefowych resortu. Chodzi o Paulinę Henning-Kloską, czyli minister klimatu i Jolantę Sobierańską-Grędę, czyli minister zdrowia. Oczywiście najwięcej zamieszania było wokół Pauliny Henning-Kloskiej.

Skin, no bo w tym momencie ona stoi na czele klubu Centrum, czyli to jest ten klub, który powstał po podziale Polski 2050. Było tam sporo dyskusji, wątpliwości. Polska 2050 trochę stawiała warunki, znaki zapytania, czy ona poprze ten wniosek. Ostatecznie w tym dniu, kiedy było głosowanie rano, Katarzyna Pełczyńska

0: rządzie. Teraz się pojawiają takie głosy, że Klub Centrum chce mieć wiceministrów w rządzie. Takiej sytuacji nie wyklucza premier Donald Tusk. No, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi wprost, że to mogłoby być złamaniem tej umowy koalicyjnej. Co się dzieje w koalicji rządowej? Czy te napięcia na linii Polska 2050, Klub Centrum mogą mieć wpływ na funkcjonowanie całej koalicji?
1: Myślę, że nie będą miały większego wpływu. To jest jednak, to są niewielkie ugrupowania. Oczywiście każda z państw chce zbudować swoją pozycję i każdy chce tą swoją pozycję budować przed przyszłymi wyborami. Natomiast obok jest po prostu pragmatyka życia politycznego. Rozpad koalicji nie jest na rękę nikomu obecnie, no bo wcześniejsze wybory dla obu tych ugrupowań wywodzących się z Polski 2050 pewnie by skończyły się z tym, że te partie czy jakieś ugrupowania wyborcze, które by powstały w trakcie, by kandydować w tych wyborach, no prawdopodobnie nie dostaną się do Sejmu. A więc nikomu obecnie nie jest na rękę, żeby ta koalicja się rozpadła, no bo liczy się w polityce skuteczność i jeżeli dzisiaj mamy koalicję, to ta koalicja jest w stanie przeforsowywać pewne swój program, nawet przy jakichś tam wewnętrznych sporach, no ale ogólnie wszyscy też zatrzymują jakiś swój stan posiadania, czy w poszczególnych ministerstwach, czy w różnego rodzaju innych instytucjach publicznych. No nie ukrywajmy, no, tak też działa polityka. A więc ja nie sądzę, żebyśmy tutaj mieli do czynienia z jakimiś poważnymi pęknięciami.
0: A jeżeli chodzi o te ubiegłotygodniowe odejścia z klubu Prawo i Sprawiedliwość, bo przejdźmy na te ostatnie kilka minut do tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Mam takie wrażenie, że każdy sondaż, który się pojawia, no to pada pytanie, czy jest efekt Czarnka, czy nie ma efektu Przemysława Czarnka, który na początku marca został kandydatem datem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. W ubiegłym tygodniu odejścia Łukasza Mejzy i Janusza Kowalskiego. Co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości? Czy te odejścia mogą osłabić to ugrupowanie? Czy może wręcz przeciwnie, bo akurat ci dwaj politycy byli bardzo kontrowersyjni i tak naprawdę może to mieć odwrotny efekt. Jak pan to widzi?
1: Każdy z tych polityków miał swój, czy ma swój elektorat. Natomiast to jest zupełnie inna kwestia. No w Prawie i Sprawiedliwości myślę, że jest głębszy proces. To znaczy jest to proces budowania sukcesji po Jarosławie Kaczyńskim i szukania pomysłu na nowe funkcjonowanie tej partii. Wszyscy widzą, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która no, będzie podlegała różnego rodzaju rozłamom, dlatego że też zmienia się rzeczywistość, społeczna, zmienia się rzeczywistość percepcji różnych zjawisk politycznych, które dotychczas były bardzo wykorzystywane przez Prawo i Sprawiedliwość, a więc tutaj też pojawiają się zupełnie nowe siły, a więc pojawiają się te siły bardziej prawicowe, no to co dotyczy partii Mentzena, ta nowa jakość, która się pojawiła na polskiej prawicy, będzie powodowała to, że tutaj zacznie się bardzo duża rywalizacja o wyborców prawicowych czy centroprawicowych, w związku z czym Prawo i Sprawiedliwość musi znaleźć jakiś swój pomysł. Ten pomysł, który był dotychczas oparty na takim twardym elektoracie, wydaje się już wyczerpywać. A więc zaczną się różnego rodzaju tarcia wewnętrzne, które będą powodowały, że ta partia no, będzie musiała albo się skonsolidować i znaleźć jakiś swój nowy program, albo rozpaść się na
0: to
1: mniejsze ugrupowania.
0: Zapytam, bo mamy 50 sekund dosłownie. Jarosław Kaczyński mówi, że Prawo i Sprawiedliwość ma te dwa płuca, no i to jedno to jest Przemysław Czarnek, a drugie to jest Mateusz Morawiecki. Czy te dwa płuca są w stanie ze sobą współgrać?
1: To będzie zależało, czy znajdą wspólny interes polityczny.

0: Ja bym tu traktował znowu to w kategoriach pragmatyki. Pewnie będą w stanie współgrać, jeżeli ten interes znajdą. Jeżeli nie znajdą wspólnego interesu, no to ich droga zacznie się rozchodzić i powstaną zupełnie nowe ugrupowania, co nie zawsze musi służyć dobrze Prawu i Sprawiedliwości.
1: I bardzo dziękuję za ten komentarz. Gościem Polskiego Radia 24 był dr Rafał Majewski, politolog z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Zawód reporter. Specjalizacja reporter kryminalny i sądowy. Jak się pisze o gangach i mafii? Ile prawdy jest w modnym ostatnio polskim tle gangsterskim? O tym będę rozmawiał z Rafałem Pasztelańskim, współtwórcą książki Policjanci za cenę życia. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Burmistrz Józefowa uspokaja mieszkańców. Pożar lasu jest kilka kilometrów od granic miasta. Jeszcze w tym miesiącu do firm w Polsce mogą trafić pieniądze z unijnego programu SAFE. Izraelski atak na Bejrut, pierwszy od czasu zawieszenia broni. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Mieszkańcy Józefowa i okolicy z niepokojem obserwują kłęby dymu unoszące się nad pobliskim lasem. Kilkuset strażaków wciąż walczy z pożarem Puszczy Solskiej. Sytuacja jest trudna, między innymi ze względu na silny wiatr. Jak mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura, ogień jest kilka kilometrów od granicy miasta.
2: Głównie pali się po szycie. Objechaliśmy przed chwilą nawet ze strażakami. Pętelkę taką zrobiliśmy, żeby trochę uspokoić naszych mieszkańców, bo ten dym taki gęsty, on uruchamia ogromny lęk. Został wycięty pas lasu troszkę za oczyszczalnią ścieków wzdłuż granic miasta, tak żeby odciąć ewentualny pożar od miasta.
1: Do tej pory wykonano kilkaset zrzutów wody z samolotów gaśniczych, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: Elementem utrudniającym było tutaj bardzo silne zadymienie, silne powiewy wiatru, które spowodowały, że usunęliśmy się, jeśli chodzi o linię obrony, dając też przestrzeń zrzutom z powietrza, bo wykonaliśmy 200 zrzutów śmigłowcami lasów państwowych oraz prawie 50 zrzutów Black Hawkami. Teraz czekamy, drugi Black Hawk wejdzie również do działań, więc ta intensywność jeszcze dwukrotnie wzrośnie.
1: Pożar objął prawie 500 hektarów lasów i nieużytków w powiecie biłgorajskim. Wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy samolotu Dromader, w której zginął pilot. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Jeszcze w tym miesiącu do firm w Polsce

0: Polsce mogą trafić pieniądze z unijnego programu SAFE, zapowiedział wicepremier Radosław Sikorski. Polska ma jeden z największych budżetów tego programu. Większość zamierzamy wydać w rodzimej zbrojeniówce, powiedział szef MSZ w TVP Info.
1: Efekty będą już w tym miesiącu, no bo lista programów, kontraktów już jest. I ja sobie wyobrażam, o szczegóły proszę pytać bardzo kompetentną panią minister Sobkowiak, że tam mogą być w niektórych kontraktach na przykład płatności awansem. Więc te pieniądze mogą popłynąć do firm w całej Polsce jeszcze w tym miesiącu, a na pewno, no, skoro są w Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, to kontrakty ruszą.
0: SAFE to unijny mechanizm, z którego Polska może dostać prawie 44 miliardy euro na kontrakty zbrojeniowe. Pierwszy od czasu zawieszenia broni izraelski atak na Bejrut. Celem ma być wysoki rangą dowódca Hezbollahu.
2: Mieszkańcy południowych dzielnic Bejrutu masowo uciekają do bezpieczniejszych części miasta po wieczornym ataku na dzielnicę Hartehreik. Celem ataku był budynek mieszkalny, w którym znajdował się Malik Balut, wysoki rangą dowódca Quad al-Redwan, jednostki Hezbollahu odpowiedzialnej za operacje za granicą, głównie w Izraelu. Informacje o sposobie przeprowadzenia ataku są sprzeczne. Izraelskie media podają, że został on przeprowadzony w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Zlecenie ataku potwierdził na portalu X premier Izraela Benjamin Netanyahu. Ma się on dziś spotkać z przedstawicielami administracji amerykańskiej, żeby rozmawiać o Iranie. Wczoraj CNN, powołując się na izraelskie źródła, podawał, że jeśli zawieszenie broni w Iranie się załamie, Izrael chce rozszerzyć ataki na cały Liban, a nie tylko na południe kraju. Choć Donald Trump przedłużył rozejm między Izraelem a Hezbollahem do końca przyszłego tygodnia, strony kontynuują codzienną walkę. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shahab.
0: Od czasu zawieszenia broni w połowie kwietnia w izraelskich atakach zginęło prawie 500 osób. Łódź rozważy nocną prohibicję na terenie całego miasta. Jutro ruszają konsultacje w tej sprawie. Od zeszłego roku zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje na siedmiu osiedlach w centrum. Nasz reporter pytał mieszkańców, co sądzą o tej inicjatywie.
3: Wie pan, jak ktoś będzie chciał pić, to i tak znajdzie możliwość.
4: Wystarczy, że pójdzie do restauracji albo pubu.
3: No, więc właśnie można sobie kupić na zapas.
4: Pani widzi jakąś poprawę, odkąd ta nocna cisza alkoholowa funkcjonuje, żeby było na przykład spokojniej?
5: Mieszkam przy parku i rzeczywiście ciszej jest.
6: Nie mam nic przeciwko temu, ale uważam, że wszystkie zakazy jednak naruszają wolność człowieka.
7: Jestem za, ale myślę, że to nic nie da.
0: Konsultacje odbędą się jutro w Fabryce Aktywności Miejskiej w godzinach od 17 do 19.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy przelotne opady deszczu, temperatura od 2 stopni lokalnie na Pomorzu, 5 na zachodzie i w centrum, 13 na wschodzie do 16 na południowym wschodzie kraju. Jutro opady deszczu, na południu i południowym wschodzie możliwe też burze, a temperatura w dzień od 13 stopni na północy przez 16 w centrum do 23 na południowym wschodzie.
9: Pięć minut po godzinie 22. Tydzień temu oglądaliśmy mecz roku, a może i dekadę, a dziś rewanżowy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów Bayern Monachium kontra PSG. Aktualnie bliżej awansu są obrońcy tytułu. Po pierwszym starciu Paryżanie wygrali przed własną publicznością 5-4. To było tydzień temu, a dziś jesteśmy po pierwszej połowie i PSG prowadzi 1-0. A teraz opowiemy Państwu, jak mądrze pomagać zwierzętom i jak ograniczać ich bezdomność.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Tu Polskie Radio 24. Witam się z Państwem, Ewelina Kamińska. A tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie pomoc zwierzętom. I to taka mądra pomoc. Bez mitów, bez stereotypów, bez porzekadeł. Będziemy rozmawiać też nieco o opiece nad osieroconymi kociakami i trochę o kontrowersjach wokół sposobów na zapobieganie zwierzęcej bezdomności. O to będę pytać naszego gościa. No i co? No i zapraszam do słuchania.
11: Do pomyślenia.
10: A ze mną w studiu jest dzisiaj Magdalena Jaźwińska z Fundacji Tymczasem Magdy. Witam.
12: Cześć.
10: Słowem wstępu, Magda zajmuje się pomocą osieroconym zwierzakom, i tym młodszym, i tym

0: starszym. To nie jest nasze pierwsze spotkanie. Już odwiedziłam cię nawet w Pruszkowie, bo tam ma siedzibę Fundacja Magdy. Odwiedziłam cię w Pruszkowie chyba 2-3 lata temu?
1: 3 lata temu w styczniu, wydaje mi się.
0: Tak.
1: I było to dla mnie bardzo ważne spotkanie, bo mimo tego, że się jeszcze nie znałyśmy, to był czas, kiedy ja byłam bardzo świeżo po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego, z oddziału zamkniętego. Myślę, że to żaden wstyd chorować na depresję i sięgać po pomoc. I było to spotkanie dla mnie o tyle ważne, że walczyłam każdą komórką swojego ciała, żeby go nie odwołać, a potem, żeby nie dostać ataku lęku, bo jeszcze to był czas, kiedy byłam dosyć osłabiona. I pamiętam, że przed samym twoim przyjściem bardzo się stresowałam, czy na pewno sobie dam radę, bo moja kondycja była po prostu fatalna. Ale wspominam to spotkanie dobrze, bo faktycznie wtedy twoja obecność była taka dosyć kojąca właśnie i gdzieś tam łatwiej mi było przebrnąć przez to wyzwanie. I wspominam to jako taki moment, w którym do mnie dotarło, że dobra, może nie jest ze mną teraz jakoś super najlepiej, ale kurczę, dobra, daję radę. Małymi kroczkami. Będzie coraz lepiej. Więc dziękuję ci za nie. Teraz jeszcze raz. I chciałam powiedzieć, tak jak powiedziałam przed chwilą, że to jest żaden wstyd prosić o pomoc, walczyć o swoje dobre zdrowie psychiczne. Mówię o tym szczególnie dlatego, że jeżeli człowiek zajmuje się sprawami pomocowymi, jak wolontariat, obojętnie czy zwierzęcy, czy ludzki, czy jakikolwiek inny, to jest narażony na większą podatność na zaburzenia psychiczne, na choroby psychiczne, które mogą wyniknąć po prostu z chronicznego stresu, chronicznego zmęczenia, przejmowania się innymi. I tak po prostu chciałam o tym wspomnieć.
0: Bo to bardzo obciążające faktycznie.
1: Tak, to prawda. Jest to zadanie bardzo wdzięczne i na pewno jeżeli ktoś czuje się powołany do tego, żeby pomagać zwierzętom czy ludziom, bo wydaje mi się, że bez powołania byłoby dużo ciężej, to musi ze szczególnym namaszczeniem dbać o siebie i o swoje zdrowie psychiczne. Przede wszystkim oczywiście sen, ruch, jeżeli ma na to czas. Nie mogę być hipokrytką, więc nie będę tutaj nakazywać, bo sama czasami nie jestem wydolna w kwestii snu, odpoczynku czy zdrowego jedzenia. Ale trzeba bardzo dbać o siebie, bo tak jak to się mówi, tak? Najpierw zakładasz maskę sobie, potem dopiero współpasażerom.
0: Spotykamy się z Magdą nie tylko, żeby porozmawiać o zwierzętach, ale też będziemy krążyć wokół jej książki, w której opisuje swoje doświadczenia z opieką nad zwierzętami, ale także zastanawiasz się nad tym, jak można ograniczać bezdomność zwierząt.
1: Tak, przez jakiś czas mojej działalności na rzecz zwierząt skupiałam się głównie na zwierzętach, które miałam pod swoją opieką, ale nadszedł taki czas, kiedy moje media społecznościowe zyskały większe zasięgi i więcej osób zaczęło mnie śledzić, czytać to, co piszę i uznałam, że najwyższy czas podjąć temat szerzej i zainteresować się całą populacją bezdomnych psów, bezdomnych kotów w Polsce, bo to ich głównie dotyczy temat bezdomności właśnie. I chciałam po prostu, by moje działania, skoro mają gdzieś tam zasięg ogólnopolski, jeżeli chodzi o odbiorców, przyczyniły się też dobrze do losu zwierząt na terenie całej Polski w takim razie, tak? Mhm. I stąd właśnie też pomysł na książkę, w której prócz tego, że opisuję właśnie swoje perypetie ze zwierzętami, to jak powstał mój dom tymczasowy, opisuję jakieś podstawy opieki, kładę też bardzo duży akcent na aspekt bezdomności, z czego ona wynika, jak na nią reagować i jak działać na co dzień, żeby jej po prostu nie powiększać i co można zrobić, by wesprzeć ten system. Mhm. Bo nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na tym, co mamy na swoim podwórku. Musimy wiedzieć, z czego wynika ten problem i jakie są dostępne rozwiązania systemowe i dlaczego są ważne, by w przyszłości niektóre z nich nie były konieczne, jak na przykład usypianie ślepych miotów.
0: No właśnie, tak jak wspomniałaś, usypianie ślepych miotów, tak samo sterylizacja i kastracja to wciąż są takie tematy, które budzą większe kontrowersje niż powinny.
1: Niestety tak. Często niestety pojawia się gdzieś tam aspekt religijny, jakieś takie próby uzasadnienia swojej moralności właśnie zasłaniając się religią, etyką, którą ktoś sobie sam wymyślił, bo często ludzie, którzy no nie wiem, może to odważne, co powiem, ale nie powinni sobie rościć prawa do decydowania o tym, co jest etyczne, a co nie. Podejmują takie decyzje i głoszą to w świecie. Myślę, że najważniejsze jest zrozumienie, że obecne rozwiązania systemowe,

0: które wzbudzają największe kontrowersje, czyli kastracje aborcyjne oraz usypianie ślepych miotów, są konieczne, aby w przyszłości nie musiały być konieczne. Mówię przede wszystkim o usypianiu ślepych miotów. Jakby to nie jest rozwiązanie, które kogokolwiek cieszy i które kogokolwiek zadowala i sprawia, że czuje ulgę, kiedy je podejmuje. Dla mnie każde takie przeżycie to jest ogromny ciężar psychiczny i emocjonalny i przeżywam to i przeczytałam ostatnio maila, w którym ktoś mi zarzuca, że dla mnie to jest łatwe, bo już wiele razy to robiłam. Właśnie nie. Im więcej razy to robię, tym gorzej to przechodzę tak naprawdę. I przyznam szczerze, że jestem tym troszeczkę przerażona, ale w związku z tym jestem cały czas w terapii. Jakby mam ten komfort, że mogę być raz w tygodniu w terapii, na sesji terapeutycznej i omawiać też moje bieżące przeżycia związane z na przykład z odchodzeniem zwierząt, z krzywdą zwierząt, bo wiem, jakie to jest obciążające. I jeżeli chcemy, by kiedykolwiek nie trzeba było usypiać ślepych miotów, to musimy na razie to robić, ponieważ obecnie mamy w Polsce około miliona bezdomnych kotów. Milion bezdomnych kotów w samej Polsce. I mamy średnią życia kota, która wynosi 2 lata. Zapewne wiesz, ile może żyć kot w warunkach domowych, tak? Może dożyć nawet i do 20, jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli będzie zdrowy genetycznie i będzie dobrze traktowany i tak dalej. Natomiast średnia ta wynika z tego, że koty po prostu giną w bezdomności i nie są wolno żyjące. Jeżeli kot został udomowiony przez człowieka, to jest zwierzęciem domowym i jego miejsce jest w domu, a nie w bezdomności po prostu. Inna sprawa jest taka też, że 90% kociąt, które rodzą się w bezdomności, nie dożywa 3. miesiąca życia, więc one też znacznie wpływają na zaniżenie tej średniej. I ostatnio sobie skojarzyłam, że to decydowanie, że tu mamy te ślepe mioty, tutaj mamy inne koty, które wymagają pomocy. Kojarzysz ten dylemat moralny z tramwajem, który...
1: Wagonik,
0: który najedzie albo na jedną, albo na 5 osób. Mhm. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę ten problem. I nikt nie lubi stawać przed tym konfliktem. Mhm. Tak
1: tym naprawdę. Tym bardziej jeszcze, że koty są takimi zwierzętami, które rozmnażają się nad wyraz szybko. Tutaj można byłoby je porównać prawie do królików, bo kotki dojrzewają
0: bardzo szybko, po
1: kilku miesiącach zaledwie są w stanie...
0: Po 4-5 już są w stanie zajść w ciążę. Ostatnio trafiła do mnie kotka, misja kosmiczna Artemis 2, która w wieku 6 miesięcy została zgarnięta przez dziewczynę, która w ogóle ma ode mnie kota i napisała do mnie, że jest taka i taka sytuacja. Znalazła kotkę, która akurat piła wodę z brudnej fontanny i ją udało się ją capnąć i złapać i poszłam z nią na drugi dzień do weterynarza i okazało się, że jest w ciąży. 6-miesięczna kotka w zaawansowanej ciąży. I sprawa wygląda tak, że jeżeli młoda kotka urodzi pierwszy miot początkiem roku, w marcu, w kwietniu, to kotki z jej pierwszego miotu pod koniec roku mogą mieć już swoje młode, a ona w tym roku może mieć 3 mioty. Więc sprawa jest bardzo trudna do opanowania i na razie wymaga...
1: To nawet nie mnożenie, tylko potęgowanie się nam robi tutaj, jeśli chodzi o liczbę kotów.
0: Tak, to jest wielka piramida.
1: Czyli pomagać zwierzętom trzeba, ale mądrze, bo niestety to też jest kwestia tego, że ludzie przyjmują małe kocięta i nie potrafią się nimi do końca zajmować. Próbują to robić na podstawie czasami starych porzekadeł albo takich rzeczy typu karmienie młodych kociąt albo szczeniąt mlekiem krowim.
0: I tak, i niestety mam tego przykład u siebie w domu teraz. Trafiły do mnie kocięta, które przez 3 tygodnie były karmione krowim mlekiem, bo komuś kotka okociła się w kanapie i uciekła. Jakaś dziwna sytuacja. I ta osoba, to nie jest tak, że nie znała się na obsłudze telefonu, to nie była osoba starsza, wyłączona ze społeczeństwa, wyłączona, wykluczona cyfrowo i tak dalej. Małżeństwo około 40 znalazło w sieci numer telefonu do stowarzyszenia, żeby zadzwonić, powiedzieć, że te kocięta już się mają źle i zaraz może nadejść koniec. Ale przez 3 tygodnie nie znalazł się czas, sposobność, przemyślenie, żeby w internecie sprawdzić, jak to robić. I jak słyszę, że bo w bajkach koty piły mleko. W bajkach koty też mówiły po polsku.
1: Albo spadały z dużych wysokości.
0: Tak, zgadza się. I no, chciałabym, żebyśmy jako ludzie dorośli, bo oczywiście uważam, że dorośli są odpowiedzialni za takie rzeczy. Dziecko nigdy nie powinno być odpowiedzialne za zwierzę. Może co najwyżej dostawać obowiązki adekwatne do wieku, ale pod nadzorem rodzica. Nie możemy się dłużej tłumaczyć dobrymi intencjami. bo dobrą intencję miałam ja w wieku 6 lat, jak wlewałam karpiowi płyn do kąpieli do wany, żeby miał bąbelki, bo myślałam, że będzie mu smutno, bo byłam po prostu niemądrym małym dzieckiem. A jeżeli jesteśmy ludźmi dorosłymi, to najważniejsze, co możemy zrobić, mając te dobre intencje i dobrą wiarę, to jest sprawdzić, jak tak naprawdę można pomóc.
2: Do pomyślenia.
1: Temat zwierząt to jest też coś, co potrafi bardzo połączyć ludzi, nie tylko w internecie, ale mam wrażenie, że taka pomoc tym naszym braciom mniejszym jest często uznawana za coś bardzo szlachetnego.
0: To prawda, chociaż wiesz, też zależy, po której stronie barykady jesteś, bo niestety są już barykady, bo mamy osoby takie jak ja, które właśnie mówią o tych rozwiązaniach systemowych w odniesieniu do całej populacji bezdomnych kotów i tak dalej, a mamy osoby, które nadal stosują bambinizację, czyli to takie podejście do zwierzaczka, bo jest słodki, puchaty i trzeba mu pomóc na taką ludzką modłę. Mamy bardzo szkodliwą antropomorfizację, która na przykład mówi, że jak kotce się zrobi kastrację aborcyjną, to ona będzie cierpieć i płakać za młodymi, co jest absolutnie nieprawdą i jest nadawaniem cech ludzkich zwierzęciu. I mamy po drugiej stronie właśnie tych ludzi, którzy głoszą coś przeciwnego. I dochodzi do konfliktów nieraz, chociaż ja staram się ich unikać, bo nie chcę na to tracić energii, wolę ją spożytkować na zwierzęta, ale spotkałam na swojej drodze bardzo dużo serdecznych ludzi, którzy zajmują się tym, co ja, albo chcą mi po prostu pomóc, czy w ogóle chcą pomóc zwierzętom przede wszystkim. I na przykład w zaufaniu pytają się mnie, jak mogą to zrobić, o czym też zresztą piszę w tej książce. Jest jeden wielki rozdział poświęcony właśnie w całości ludziom, których poznałam, którzy oddają się ciekawym formom wolontariatu w możliwych dla siebie warunkach. Na przykład mam kumpla, który na co dzień pracuje w IT, a po godzinach szyje hamaczki dla szczurów laboratoryjnych. Więc wiesz, metod wolontariatu jest wiele i jeżeli zaczniesz już, to na pewno na swojej drodze poznasz bardzo dużo osób, z którymi połączy cię miłość do zwierząt, ale potem nieraz ta relacja wychodzi poza te zwierzęta i stajecie się kumplami, przyjaciółmi tak na życie. Mhm.
1: Czyli na pewno temat zwierząt jest przynajmniej takim, który budzi emocje, nawet jeżeli to nie są tylko pozytywne, mogą to być też negatywne, ale jest to coś, co no, jest bliskie ludziom, po prostu.
0: Jest bliskie, dlatego że zmienia się też troszeczkę mimo wszystko podejście do zwierząt, bo wydaje mi się, że o ile nadal jest ta duża skala bezdomności, nadal społeczeństwo się uczy na temat dobrych praktyk w stosunku do zwierząt, szczególnie domowych, to podejście już się na pewno zmieniło, bo kiedyś ono było dużo bardziej takie przedmiotowe, że zwierzę było bardziej jakby częścią domu, a nie częścią rodziny, tak bym powiedziała. Mhm. Teraz coraz częściej zwierzę staje się częścią rodziny i o ile samo to uważam za super, tak nadal podtrzymuję to, co mówię. Nie wolno mimo wszystko mu nadawać cech ludzkich, bo to jest duża krzywda dla zwierzęcia. Traktować je jak człowieka. Powinno się zwierzę traktować jako zwierzę, którym jest.
1: Zgodnie z jego behawiorem.
0: Tak.
1: Magda też nie tylko zajmuje się pomocą małym zwierzętom domowym, takim jak koty czy psy, ale zdarzyło jej się też pomagać dzikim zwierzętom. I tu też jest pewien, myślę, apel do ludzi, którzy takie zwierzaki ci podrzucali w ogóle.
0: Całe szczęście, jeżeli trafiają do mnie takie zwierzęta, to już po interwencji na przykład straży miejskiej, tak, ekopatrolu czy lekarza weterynarii, nie zdarza mi się, żeby osoby prywatne po prostu sobie wynosiły zwierzęta z lasu. Niemniej jednak często to jest przyczyną, dla której te zwierzęta do mnie trafiają, tak, bo komuś się wydaje, że jak samotny zajączek sobie leży w lesie, to trzeba mu natychmiast pomóc, a nie wiedzą, że zabierając go z lasu, prawdopodobnie pozbawiają go życia, tylko rozciągnięte to jest w czasie i przysparza mu to wiele cierpienia, dlatego że mały zając bardzo źle reaguje na zmiany środowiska i tak naprawdę on siedzi w tych krzaczkach sam, dlatego że jego mama, żeby nie zostawiać na nim zapachu dla tropiących zwierząt, przychodzi do niego raz, dwa razy dziennie i go karmi i potem ucieka, żeby zapewnić mu większe bezpieczeństwo. Więc uważam, że nie ma miejsca na podejmowanie takich pochopnych decyzji w momencie, kiedy mamy w kieszeni dostęp do wiedzy całego świata. I jeżeli nie ufamy temu, co znajdziemy w Google, i jestem też troszkę przeciwniczką korzystania z AI w tej kwestii, dlatego że AI potrafi ci napisać, że jeżeli kotu się przykleiła do łapki guma do rzucia, to trzeba tą łapkę

0: włożyć do zamrażarnika, żeby guma się zamroziła i potem ją wyskrobać, więc jak już to lepiej Google, a najlepiej jest zadzwonić do kogoś, kto wie, albo do kogoś, kto będzie wiedział, kto wie. Tak zawsze mówię, że po prostu masz ten telefon w ręku, naprawdę możesz z niego skorzystać w każdej chwili i nie ma dla mnie po prostu usprawiedliwienia dla pochopnych działań, które mogą doprowadzić do śmierci, pośrednio albo bezpośrednio, śmierci i cierpienia. Tak jak był ten przykład z tą sarną, którą pani przykryła własnym ciałem, żeby ją ogrzać przed przyjazdem służb, no to tak jakby ciebie własnym ciałem przed przyjazdem służb przykrył słoń i lew jednocześnie. Mega komfort, zero stresu.
1: Dla sarny.
0: Tak.
1: Porozmawiajmy jeszcze może o czymś milszym, bo chciałam zapytać cię o imiona, które nadajesz zwierzakom. Wszyscy, którzy cię na pewno obserwują, wiedzą, że są specyficzne albo nawiązują do jakichś konkretnych rzeczy. Może właśnie byś sama opowiedziała trochę więcej, bo nie chcę zdradzać. No już sama mówiłaś o kotce, która miała na imię Misja Artemis 2.
0: Tak. Wiesz co, opisuję to też w książce właśnie, bo to jest pytanie, które jest mi zadawane za każdym razem i za każdym razem mam ochotę zmyślić inną historię, skąd taki pomysł, żeby dla mnie te odpowiedzi były ciekawe, ale z drugiej strony to jest dla mnie ogromny komplement, bo to znaczy, że te oryginalne imiona są bardzo nieodzowną częścią, powiedzmy, wizerunku fundacji, tak? I bardzo się kojarzą i też wiem, że one przysporzyły wielu obserwatorów fundacji, bo ludzie widzą to śmieszne imię nawiązujące do popkultury, czy jakieś takie mega abstrakcyjne.
1: Był miot przedszkolny.
0: Tak, był miot przedszkolnych problemów, czyli kożuch, jak to było?
1: Kożuch na mleku, kożuch rozwód na mleku, rodziców.
0: Rozwód rodziców i brukselka w zupie, tak. Był też miot sprzętów AGD i to była sokowirówka wolnoobrotowa i frytkownica beztłuszczowa. Był seniorek piesek Robert Kubica. Mam królika, mam trzy króliki, jeden nazywa się Lucyna, drugi Fa w kulce, a trzeci profesor Rafał Wilczur. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. A moja ewidentnie nie ma tych ograniczeń. I czasami się boję, co wypluję jako kolejne, ale to jest w sumie super przygoda, bo każda moja kolejna myśl jest dla mnie niespodzianką. Mhm.
1: Wspomniałaś jeszcze o zwierzętach seniorach. To też jest nieodzowna część twojej fundacji.
0: To prawda. Jest ich na pewno mniej niż maluchów, bo głównie zajmuję się maluchami, bo to jest dość trudna grupa. Bardzo wymagająca grupa zwierząt i nie wynika to z tego, że wolę małe koteczki, bo przyznam szczerze, że tak charakterologicznie czy w kwestii, wiesz, interakcji, to największą przyjemność sprawia mi obcowanie z dorosłymi kotami, które już mają swoje charaktery, są takie złożone, trzeba je obserwować, trzeba wyczuć relacje z nimi, to jest super doświadczenie, a maluchy, no to wiesz, tak jak z noworodkami chyba trochę, że to jest, leży taka kreweta, musisz ją nakarmić, przewinąć, albo w tym przypadku podetrzeć, żeby się wypróżniła i do inkubatorka, tak, do grzania. Więc to może wyglądać słodko na zdjęciach i na filmikach, ale jest przy tym masa roboty. Ja od 8 lat jestem matką karmiącą po prostu i mam nocne pobudki, jestem wiecznie niewyspana i śpię na raty. Wczoraj odkryłam, że moja dwójka kociąt, Hubert Urbański i Tadeusz Sznuk,
1: to imiona kociąt,
0: robią rzeczy niegodne. Mianowicie odkryłam, że Tadeusz Sznuk się po odbycie Tadeusza. I musiałam wczoraj kąpać te dwa koty, bo były całe w gównie. Ludzie, jak ja czytam, że moja praca polega na głaskaniu kociąt, to mam ochotę bić. Naprawdę.
1: Biologia, no. Co
0: biologia, tu? Dużo oblechu, wystrasznie. Moje absolutne nemezis to są nicienie w odchodach. Nie daj Bóg, jeśli są jeszcze żywe i się poruszają.
1: Czyli opieka nad małymi zwierzętami to nie tylko kotki, pieski, małe, puchate zwierzątka.
0: Ale wróćmy do seniorów. Mhm. Przepraszam, odbiegłam od tematu, ale ciężko. Wiesz co, tak teraz do mnie dochodzi, że w sumie ciężko jest tak odpowiadać na takie pytania bez gdzieś tam odlecenia w jakąś stronę, dlatego że po prostu temat zwierząt jest zbyt obszerny, żeby być w stanie go zamknąć.
1: A mamy tylko 20 minut i szczerze mówiąc ten nasz czas no już tak dobiega końca, że tak...
0: Postaram się streścić. Tak, seniory, ratuję. Często niestety moja pomoc polega na tym, że są ze mną po to, żebym mogła je bez bólu, w spokoju, z pełnymi brzuszkami i w czułych ramionach odprowadzić na drugą stronę. I z jednej strony cieszę się, że mogę to zrobić i mogą odejść z godnością, a z drugiej strony

0: strony bardzo cierpię, bo nie jestem w stanie posprzątać bałaganu, który uczyniła ludzka ignorancja do tej pory w ich życiu.
1: Jeśli państwo są ciekawi, co jeszcze wydarzyło się w życiu Magdy, albo tego, w jaki sposób można pomagać zwierzętom, to polecam książkę Kłaki w kawie. Magdalena Jaźwińska była moją gościnią. Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Fundacja Tymczasem u Magdy, jeżeli chcieliby z kolei państwo znaleźć na Instagramie. I ja za dziś dziękuję. Ewelina
0: dziękuję
1: Kamińska.
0: Bardzo.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: Pa, pa.
2: Reklama. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zawód reporter. Specjalizacja reporter kryminalny i sądowy. Jak się pisze o gangach i mafii? Ile prawdy jest w modnym ostatnio polskim kinie gangsterskim? O tym będę rozmawiał z Rafałem Pasztelańskim, współtwórcą książki Policjanci za cenę życia. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
5: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: 22.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia dla mieszkańców gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Kilkuset strażaków walczy tam z ogniem. Wieczorem wiatr osłabł, a to zdaniem strażaków gaszących pożar Puszczy Solskiej dobra wiadomość. Mieszkańcy Józefowa są zaniepokojeni sytuacją.
7: Wczoraj było bardzo duże zadymienie. No do tej pory nie zdarzyło się tutaj taka sytuacja, żeby aż taki był pożar. Także jesteśmy zaskoczeni i zdziwieni. No i przerażeni przede wszystkim.
8: Wiadomo, pożary lasów zawsze są niebezpieczne. A że mieszkamy tu w okolicy, w pobliżu, także trochę zaniepokojeni jesteśmy.
7: Pogoda nie sprzyja. Także ryzyko, mimo ostrzeżeń, wydaje mi się, że istnieje.
6: Jutro zostaną wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy 460 strażaków. Według szacunków służb żywioł objął w sumie prawie 500 hektarów. Ważne i jednoznaczne orzeczenie, tak europoseł Michał Wawrykiewicz z KO skomentował werdykt Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczący sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o czterech sędziów, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania i których nie uznaje prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Eurodeputowany Wawrykiewicz podkreśla, że Trybunał w Strasburgu nakazał natychmiastowe dopuszczenie wybranych sędziów do pracy.
9: To orzeczenie musi być natychmiast wykonane, czy to się podoba, czy nie panu Święczkowskiemu, bądź panu prezydentowi Nawrockiemu. Jeśli to nie będzie wykonane natychmiast, tak jak orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka, no to stosowne osoby poniosą konsekwencje także w tej sferze prawnokarnej, bo nie możemy sobie pozwolić jako państwo na tak jawne lekceważenie zarówno porządku konstytucyjnego, jak i europejskiego.
6: Zgodnie z orzeczeniem polskie władze mają powstrzymać się od działań, które mogłyby blokować objęcie funkcji i wykonywanie obowiązków przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a ci zapowiedzieli, że stawią się jutro do pracy. W sprawie

0: PKOL-u i jego prezesa muszą teraz zdecydować polskie związki sportowe, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Polski Komitet Olimpijski działa niezależnie od resortu sportu, jest stowarzyszeniem, czyli organizacją pożytku publicznego. O prezesurze komitetu mogą zdecydować właśnie związki sportowe, stąd niedawne spotkanie ministra z ich przedstawicielami, wyjaśnia minister Rutnicki.
1: To polskie związki sportowe decydują o tym, kto jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Myślę, że ta lekcja jest bardzo sroga. Całość decyzji jest po ich stronie i mam też taką nadzieję, że polskie związki sportowe będą chciały oczyszczenia sytuacji w Polskim Komitecie Olimpijskim i podejmą takie działania, aby do tego doprowadzić.
0: Radosław Piesiewicz jest prezesem PKOL-u od kwietnia 2023 roku. Jego kadencja kończy się w przyszłym roku.
2: Jest 22:33.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 71. minuta spotkania Bayern Monachium PSG. To rewanżowy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów i cały czas bliżej awansu do finału obrońcy tytułu. Przypomnijmy, pierwszy mecz tydzień temu Paryżanie wygrali przed własną publicznością 5-4. Teraz nic się nie zmienia. Cały czas PSG prowadzi 1-0. A teraz opowiemy Państwu o kryminalnych zagadkach XVIII-wiecznej Polski.
3: Powtórka programu.
4: Studio Wiedzy.
5: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Przed nami w Studiu Wiedzy niezwykle fascynujące spotkanie i podróż w przeszłość. I to przeszłość dość mroczną, bo spojrzymy dzisiaj na historię Polski z perspektywy nie elit, nie bitew, nieważnych wydarzeń politycznych, a z perspektywy kryminalnej. No bo taka też była codzienność w XVII i XVIII wieku. Codzienność, która wyłania się ze źródeł archiwalnych, które bada i opisuje Klaudia Rogowska, doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, także wykładowczyni na Uniwersytecie Otwartym UW. Pani Klaudia jest już w naszym studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zajrzałam do pani biografii i pani bibliografii tak naprawdę, pani Klaudio. Magisterka to zjawisko samobójstwa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, natomiast praca doktorska jest na temat przestępstw seksualnych zagrożonych karą śmierci na terenach województwa ruskiego w XVIII wieku. Skąd takie zainteresowanie tą mroczną stroną tej codzienności parę wieków temu?
6: Właśnie zacznijmy od tego słowa codzienność. To jest niezwykle ważne zagadnienie, dlatego że tak jak pani już przed chwilą wspomniała, uczymy się o wielkich bitwach, uczymy się o królach, dworach. Natomiast zapominamy o tym życiu codziennym tych zwykłych ludzi. I mam wrażenie, że to najbardziej fascynuje nas wszystkich. A jako, że ja wychodzę z założenia, że nauka nie jest tylko dla nas, naukowców, dla wąskiego grona, lecz dla dużo szerszej publiczności, uznałam, że trzeba wybrać temat, który jest potrzebny społecznie. I uznałam, że właśnie temat mojej rozprawy doktorskiej jest warty poruszenia.
5: Ale to zainteresowanie było już wcześniej, no musiało się pojawić w czasie studiów, skoro został wybrany taki temat pracy magisterskiej. No właśnie to wynikało z tego, że ten punkt ciężkości jest w tym 1%, jakbyśmy dzisiaj tak patrząc społecznie powiedzieli. Czy było wsparcie też? Pamięta pani, jakie były okoliczności tego, że to właśnie ten wątek naszej historii został wybrany?
6: Przyznam szczerze, że na początku chciałam pisać pracę magisterską na temat tajnej policji we Francji w XVII wieku. Więc ta historia przestępczości, historia kryminalna była mi dosyć bliska. Natomiast uznałam, że...
5: Przestępcy są ciekawsi niż policjanci?
6: Tak. Może niekoniecznie dlatego, że tutaj też chciałam badać tę stronę drugą, czyli przestępców, prawda? Natomiast uznałam, że... A może warto jednak pochylić się nad historią Polski? Dlatego, że przeczytałam bardzo wiele fajnych publikacji, m.in. profesora Andrzeja Karpińskiego, doktora Kamlera, profesora Wyżgi, profesora Wiślicza i uznałam, że te tematy są bardzo, bardzo ważne. Natomiast te publikacje dotyczą głównie wieku XVII. Nie mieliśmy tak naprawdę większego pojęcia na temat tego, jak w jaki sposób karano, podchodzono do tego rodzaju przestępstw w wieku XVIII. A przypomnijmy, że wiek XVIII

0: XIX to jest wiek przemian. Tak naprawdę mamy zaborców. Tereny, które ja badam, zostały wcielone do Austrii i tutaj zachodzą różnego rodzaju zmiany w prawie, zmiany w podejściu w ogóle do tego rodzaju przestępstw, więc uznałam, że warto się nad tym pochylić.
1: Bo dodajmy też, że województwo ruskie to jest ziemia Przemyska i Sanocka, można by było tak
0: nie
1: powiedzieć.
0: Nie tylko. Mhm. Dlatego, że mamy tutaj 5 ziem. Jest to ziemia chełmska, sanocka, przemyska, lwowska i halicka. Ja natomiast wybrałam te dwie ziemie ze względu na materiał badawczy, który po prostu udało mi się zgromadzić. Księgi, które się zachowały w tych dwóch ziemiach, okazały się najbardziej kompletne dla tego całego terenu, zarówno dla ksiąg miejskich, jak i wiejskich. I to pozwoliło na taką dużo szerszą analizę.
1: O źródłach jeszcze sobie porozmawiamy, natomiast musimy zacząć też od takiego wyjaśnienia, że pojawia się w pani pracy termin przestępstwo seksualne, przy czym w XVIII wieku nie było takiego pojęcia w prawie jak przestępstwo seksualne, tylko było
0: przestępstwa przeciwko moralności, dobrym obyczajom i sakramentowi małżeństwa. We właściwym tytule mojej rozprawy doktorskiej właśnie te pojęcia już się znalazły. Natomiast dla osób, które nie są zaznajomione z tematem, należy wyjść od po prostu takiej definicji najprostszej, przestępstwa seksualne.
1: Czyli co wtedy uznawano za przestępstwo przeciw dobrym obyczajom, moralności i sakramentowi małżeństwa?
0: Ja badałam cudzołóstwo, czyli oczywiście związki pozamałżeńskie, uczynki cielesne, czyli stosunki seksualne między ludźmi wolnymi, bigamia, czyli wstąpienie w więcej niż jeden legalny związek małżeński, zgwałcenie oraz kazirodztwo i sodomia. Ale sodomia to jest dużo szersze pojęcie, ponieważ zawiera się tam wszelkie stosunki uniemożliwiające poczęcie. Czyli mówimy tutaj i o zoofilii, i o homoseksualizmie, ale głównie męskim, dlatego że to męski homoseksualizm był karany. Jeżeli chodzi o moją pracę, skupiłam się na zoofilii, ponieważ jeżeli chodzi o homoseksualizm, spraw tego typu nie znalazłam.
1: I jaki obraz tamtych ziem w tamtym czasie się wyłania, gdy przygląda się pani społeczeństwu właśnie pod tym kątem?
0: Jeżeli chodzi o obraz, mamy najwięcej spraw o cudzołóstwo, najwięcej zdrad małżeńskich, natomiast tutaj nie mówimy o nudzie małżeńskiej, nie mówimy tutaj o tym, że komuś znudziło się małżeństwo, tylko dlatego, że nie mogli wówczas wziąć rozwodu. W przypadku różnego rodzaju konfliktów małżeńskich, przemocy, to małżeństwo nie mogło zostać rozwiązane i ci ludzie bardzo często rozstawali się i odchodzili w dwie różne strony.
1: No to dlaczego dochodziło w takim razie do jakiejś sprawy sądowej albo pisano o tym jako o przestępstwie? Czy dlatego, że jedna ze stron tego małżeństwa zakończonego faktycznie jednak stwierdzała, że tak nie może być? Czy jacyś, nie wiem, sąsiedzi albo znajomi donosili?
0: Przyczyny były bardzo różne, ponieważ bardzo często było tak, że te pary się nie rozchodziły. One nadal mieszkały w jednym gospodarstwie domowym. Cudzołóstwo najczęściej wychodziło na jaw w przypadku, gdy kobieta zachodziła w ciążę. Tak samo z uczynkami cielesnymi. Lub jeżeli partner tej kobiety, z którą dopuszczał się cudzołóstwa, postanowił, że nie będzie płacił na utrzymanie tego nowonarodzonego dziecka. Lub jeżeli mąż lub żona uznali, że nie chcą już dłużej trwać w tym związku i był to powód, żeby uzyskać separację lub ostatecznie unieważnić to małżeństwo. Więc przyczyn było naprawdę wiele, ale przez pryzmat tego przestępstwa właśnie cudzołóstwa możemy zobaczyć, jak naprawdę wyglądało to społeczeństwo. W jak nieszczęśliwych związkach ci ludzie wówczas żyli i musieli żyć, bo nie mieli innego wyjścia.
1: Podobno każde miasto ma też swoją specyfikę. Tak przynajmniej wynika ze źródeł, które pani przejrzała.
0: Tak, jeżeli chodzi o miasta, które badałam, to jest to niezwykle ciekawe, dlatego że jeżeli chodzi o właśnie te dwie ziemie, które badałam, to są to głównie miasteczka dużo mniejsze. Specyfika tych miast jest bardzo ciekawa, ponieważ karano tam przestępstwa, na które może w większych miastach nie zwracano by aż tak bardzo uwagi. Bardzo specyficznym miejscem jest na pewno Sambor. To jest miasto, które leżało wówczas w ziemi przemyskiej. Obecnie oczywiście leży w Ukrainie. Natomiast udało mi się dotrzeć do kilkunastu ksiąg sądowych właśnie z tego miasta. I rysuje to niezwykle ciekawy naprawdę obraz, dlatego że w przypadku tego miasta pojawiało się ogrom spraw odsyłanych z sądów wiejskich, okolicznych, wokół tego miasta. I jest to

0: specyficzne, szczególnie w przypadku na przykład przestępstwa dzieciobójstwa, gdzie w badaniach bardzo często czytamy o tym, że to było bagatelizowane na wsi, że pod płaszczykiem, prawda, takiej niby moralności, ale no trudno, to nie jest aż taki duży problem. Natomiast w świetle tych ksiąg widzimy, że jest kilkanaście przypadków odsyłania tych spraw z okolicznych wsi, gdzie mamy wstępne zbieranie dowodów w danej wsi, mamy przesłuchania i dopiero ta kobieta była transportowana do Sambora i tam była po prostu sądzona przed sądem kryminalnym, gdzie był pełny proces. Czasami stosowano tortury celem wymuszenia zeznań. Ale co jest ciekawe, w epoce staropolskiej bardzo często mamy problem z tym, że przestępstwo dzieciobójstwa było karane śmiercią poprzez zakopanie żywcem i przebicie palem. I tak naprawdę większość...
1: Przepraszam, o którym wieku mówimy?
0: Mówimy również o wieku XVIII. Okay. Tak, mówimy tutaj ogólnie o epoce staropolskiej. Natomiast...
1: Przepraszam, dopytuję, tak, bo kojarzy się to z wczesnym średniowieczem, a nie z wiekiem XVII-XVIII.
0: Natomiast mam kilka przypadków, również z miasta Sambora, gdzie kobiety zostały ukarane właśnie w ten sposób. Natomiast tutaj kobiety od razu nie stawiano w roli oprawcy. Tutaj naprawdę prowadzono wiele przesłuchań, nie tylko oskarżonej, ale i świadków, żeby ustalić, czy rzeczywiście to była wina kobiety.
1: Ustalić okoliczności, które mogły do tego,
0: tak,
1: doprowadzić.
0: I w wielu przypadkach dochodzono do tego, że to nie jest wina kobiety. Ona poroniła. Po prostu poroniła. I to nie była jej wina. I to jest naprawdę niesamowite dla mnie, ponieważ większość znanych przypadków dzieciobójstwa, które znalazłam na obszarze dawnej Polski, kończyło się śmiercią tej kobiety. No już może, jeżeli mówimy o końcówce wieku XVIII, to już jest troszeczkę inna sytuacja. Tutaj jest humanitaryzm, tak? Już troszeczkę inaczej podchodzimy do zjawisk. Wielu zjawisk, również samobójstwa. Natomiast tutaj to kończyło się bardzo ciężko.
1: Zastanawiam się też, co sprawiało, że te sprawy były z tych sądów wiejskich odsyłane do Sambora. Czy dlatego, że w tych składach sądowych byli najbliżsi sąsiedzi na przykład? I nie chciano wtedy o tym decydować?
0: Myślę, że nie było to przyczyną. Po prostu uważano to za bardzo ciężkie przewinienie i grzech. To jest niezwykle ważne, dlatego
1: czyli
0: że...
1: przestępstwo wbrew prawu i Bogu, tak?
0: Tak, i Bogu, jak najbardziej, bo prawda, tutaj odbieramy życie. Nieważne, że ono jeszcze... Bo najczęściej chodziło o spędzenie płodu. Dlatego, że dzieciobójstwo tutaj musimy podzielić na takie dwie kategorie. Spędzenie płodu oraz dzieciobójstwo, gdy dziecko już zostało urodzone.
1: Czyli spędzenie płodu to, co byśmy dzisiaj nazwali po prostu aborcją.
0: Dokładnie.
1: Albo zakończeniem, terminacją ciąży.
0: Tak, tak, dokładnie. Więc w tym przypadku najczęściej chodziło właśnie o to, że było to przestępstwo, tak jak pani powiedziała, przeciwko prawu i przeciwko Bogu. I ludzie, którzy żyli w tych społecznościach bardzo religijnych, mieli takie poczucie właśnie, że jest to tak ogromny grzech, że należy go osądzić. Nie mówię, że wszędzie tak było. Mówię o specyfice.
1: I że należy go zgłosić, bo wątpię, żeby same kobiety zgłaszały
0: się.
1: Nie,
0: w żadnym wypadku. Najczęściej dochodziło do tego w ten sposób, że ktoś albo zauważył, że kobieta, na przykład miałam pewien przypadek, gdy kobieta rodziła nad rzeką. Robiła pranie i rodziła nad rzeką. I to dziecko po prostu wpadło do wody. I to nie była jej wina. Lub możemy mówić na przykład o szoku poporodowym. Po prostu zwykłym szoku. Kiedy ta kobieta nie wiedziała, co się wokół niej dzieje. I niestety po iluś tam metrach z rzeki wyjęto już martwego noworodka. Więc to nie była wina tej kobiety.
1: Ale stanęła przed sądem.
0: Oczywiście. Została odesłana do miasta i tam została osądzona. I takich spraw jest całkiem sporo.
1: Ale to też pokazuje, tak mi się wydaje, że na przykładzie tego miasta Sambor i tego, jak działał tamten sąd i jak próbował przynajmniej dojść do tego, jakie były okoliczności danego przestępstwa, no że były tam te zalążki takiego badania kryminologiczno-psychologicznego, że to nie wszystko było takie czarno-białe.
0: Ale to było przy wielu przestępstwach. Na przykład bardzo często te przesłuchania były wielokrotne po to, żeby ustalić, jak poważne było przestępstwo, prawda? Na przykład właśnie już, powracając jeszcze do tego dzieciobójstwa, były przypadki, gdy sądzono zarówno kobietę, jak i mężczyznę, ponieważ kobieta w trakcie zeznań powiedziała, że mężczyzna namawiał ją do spędzenia płodu. I mężczyzna na torturach przyznał się, że rzeczywiście namawiał kobietę i tam jest takie sformułowanie, że oj, przestańcie mnie już katować, tak zrobiłem to. Więc tutaj z kolei możemy się zastanawiać, czy mężczyzna przyznał się, bo bał się dalszych tortur, czy rzeczywiście to zrobił.

0: robił. Ale tego niestety nigdy się nie dowiemy.
1: Ciekawy styk średniowiecznych metod ze współczesną kryminologią i procesem sądowym, trzeba przyznać. Kazirodztwo też pani badała i pani odkryła w tych źródłach.
0: Tak, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o tereny, które badam, tak jak wspomniałam, najwięcej jest przypadków cudzołóstwa oraz uczynków cielesnych, co nie znaczy, że innych przestępstw było mniej. Po prostu ci ludzie nie trafiali przed sądy. Znalazłam niezmiernie ciekawy proces. Pewnej kobiecie zmarł mąż i szwagier postanowił wziąć ją pod swoją opiekę. Warto zaznaczyć, że szwagier był księdzem i wziął ją po prostu na plebanie, żeby młoda kobieta nie mieszkała sama, dopóki ponownie nie wejdzie w związek małżeński. Okazało się, że to nie była zwykła opieka, lecz regularny związek. Możecie się państwo dziwić, że przecież mąż umarł, jest brat. No dobrze, mamy tutaj problem, bo brat jest księdzem. Natomiast trzeba tutaj podkreślić, że nawet jeżeli brat umarł, nadal mówimy o kazirodztwie.
1: Mimo, że tej kobiety i tego mężczyzny więzy krwi nie łączyły.
0: Dokładnie, ponieważ mamy zarówno więzy krwi, jak i powinowactwo. To jest również kazirodztwo. I sprawa się skończyła tak, że niestety kobieta zaszła w ciążę. Wszyscy się dowiedzieli o tym związku. Ksiądz uciekł, a kobieta stanęła przed sądem. Ostatecznie księdza pochwycono, tutaj mały spoiler. Kobieta ostatecznie została ukarana chłostą, tam była jakaś drobna chyba kara finansowa. Przepraszam, już tak dokładnie nie pamiętam. Natomiast była niezwykle ciekawa wzmianka odnośnie księdza, bo ksiądz oczywiście nie stanął przed sądem świeckim.
1: Tylko kościelnym.
0: Oczywiście. Pojawiła się informacja, że ksiądz zostanie osądzony przed stosownym sądem kościelnym. Żeby to sprawdzić, musiałabym przerzucić wszystkie księgi kościelne, konsystorskie, natomiast ja zamierzam to zrobić. Bardzo bym chciała dotrzeć i sprawdzić, czy w danym roku rzeczywiście ten ksiądz pojawił się przed tym sądem, ale nie czarujmy się, jest na to bardzo mała szansa.
1: Pani Klaudio, umówmy się, że jak pani dotrze do tej informacji, to będę o nią prosiła, bo bardzo jestem ciekawa, jak się zakończyła ta sprawa. To są oczywiście nie wszystkie przestępstwa, które pani opisuje i o których pani opowiada także słuchaczom na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest na przykład kwestia prostytucji, czy kwestia zaginięć, na przykład zaginionych małżonków.
0: Tak, tutaj państwa bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z moim artykułem odnośnie zbiegostwa żon i mężów, dlatego że na podstawie prasy staropolskiej możemy dowiedzieć się tak wielu rzeczy na temat ówczesnego społeczeństwa. Szczególnie zwracam państwa uwagę na Gazetę Warszawską i ostatnie dwie strony tych cienkich broszurek, tam znajdują
1: ogłoszenia.
0: Się ogłoszenia. Dokładnie. I w tych ogłoszeniach możemy dowiedzieć się o wszystkim, ale również o tym, że komuś uciekła żona. I to jest niezmiernie ciekawe, ponieważ...
1: Pewnie, przepraszam, tak? Znowu uciekła, dlatego że nie mogła się rozwieść.
0: Między innymi. Mhm. Między innymi bardzo często mamy wzmianki, że kobieta uciekła ze swoim kochankiem, ale nie to było najważniejsze. Najważniejsze było to, że zabrała ze sobą garniec do robienia piwa. I
1: jak mogła mu to uczynić?
0: Jak mogła mu to uczynić, ale z drugiej strony odebrała mu źródło zarobku. Ponieważ być może ten mężczyzna utrzymywał się z tego, że wytwarzał piwo, prawda? Więc jest to problem. Natomiast niezwykle ciekawe jest to, jak szczegółowe opisy są tych kobiet. W co one były ubrane? Nawet jeżeli kobieta zaginęła 5 lat temu, pisano, w czym wyszła z domu. Ja rozumiem, że ludzie nie posiadali tak wielu ubrań jak obecnie, natomiast nie wierzę w to, że kobieta po 5 latach chodziła w tak znoszonej sukni w dzień, że nie kupiła sobie mimo wszystko kolejnej. Mamy wiek kobiety, gdy opuściła dom. Czy miała dzieci, jakie miała oczy, kolor włosów. Nawet czasami mam wzmianki, nie potrafiła śpiewać. Że brzydko śpiewała albo często się kłóciła. Więc naprawdę to są tak
1: łatwo rozpoznać na pierwszy rzut oka, gdy znajdzie się podejrzaną gdzieś w tłumie,
0: dokładnie.
1: Prawda?
0: Dokładnie.
1: A czy mężowie uciekali?
0: Też. Jak najbardziej.
1: Z innych powodów czy tych samych?
0: Myślę, że z podobnych. Również chęć rozwiązania małżeństwa. Natomiast te ogłoszenia były publikowane z bardzo specyficznych powodów. Po prostu chciano unieważnić małżeństwo. I te ogłoszenia bardzo często publikowały konsystorze, które po prostu były pośrednikiem i uznawano, że jeżeli ktoś nie odpowie w odpowiednim czasie na takie ogłoszenie, to uznawano tego człowieka albo za zmarłego, albo za zaginionego.
1: I jest to podstawa do unieważnienia małżeństwa.
0: Dokładnie. Albo po prostu ogłoszenie, że kobieta jest wdową, że mężczyzna nie żyje. Często poszukiwano w ten sposób mężczyzn, którzy na przykład byli żołnierzami, poszli na wojnę i po

0: po prostu później ich poszukiwano.
1: Proszę mnie nie winić za mój być może wrodzony cynizm, ale pomyślałam sobie, że czasami taka ucieczka męża lub żony mogła być bardzo na rękę w sytuacji, w której formalnie rozwieść się nie można. Wystarczyło publikować takie ogłoszenie w stosownym miejscu. Liczyć na to, że małżonek się nie odezwie.
0: Oczywiście, że tak. I taki małżonek

0: naczynia.
1: No chyba, że to zostało odkryte i wtedy miała pani kolejny materiał do pisania w swojej pracy. To na koniec chciałam pani Klaudia zapytać jeszcze o te źródła, bo wspomniała pani, że ogłoszenia są takim świetnym właśnie źródłem wiedzy o danych czasach, bo było tam mnóstwo informacji. Gdzie jeszcze moglibyśmy zajrzeć, jeśli kogoś, kto nas słucha, zainteresowały takie kryminalne sprawy dawnej Polski?
0: Ja oczywiście najbardziej zachęcam państwa do zapoznania się z księgami sądowymi tego samego uczę studentów, ponieważ jest to źródło naprawdę jeszcze niewykorzystane. Szczególnie jeżeli państwo chcą zacząć swoją przygodę, te księgi są również wydawane drukiem. Mamy księgi dla Krakowa między innymi, dla Starej Warszawy. Te księgi są bardzo często również wydawane w języku polskim. Więc jeżeli chcemy spróbować, to zaczynamy od tego, a potem ruszamy do archiwów.
1: Czyli nic w internecie i w czacie GPT się nie pójdzie na skróty?
0: To znaczy, te księgi są w bibliotece, wystarczy pójść do Biblioteki Narodowej, wziąć taką daną książkę spółki i zobaczyć.
1: Albo wybrać się na pani kurs.
0: Albo przeczytać moje artykuły.
1: Albo tak. Kryminalne zagadki dawnej Polski, taki kurs na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzi go Klaudia Rogowska, doktorantka na Wydziale Historii UW, która była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu. Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jest 22:54. Małopolska, Lubelszczyzna i Podkarpacie to trzy województwa, w których obecnie jest największe zagrożenie pożarowe w lasach. Do mieszkańców tych trzech regionów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert, by zachować ostrożność i nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Około 300 hektarów płonie w mieście powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W walkę z żywiołem zaangażowanych jest kilkuset strażaków oraz dwa śmigłowce Black Hawk. Służby liczą na to, że w nocy z powodu osłabienia wiatru sytuacja może się poprawić. To właśnie silne podmuchy są odpowiedzialne za pojawianie się nowych zarzewi ognia, ale nie tylko. O przyczynach dramatycznego pożaru z Reginą Klimaszewską z Lasów Państwowych rozmawiała Ewa Wasążnik.
4: A na czym polega jeszcze specyfika tamtych lasów, tamtego terenu, która sprawia, że ten pożar rozprzestrzenia się tam tak szybko i na tak dużym obszarze? Co tam rośnie, że tak się łatwo pali?
5: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie niestety cierpiała też w ostatnim czasie na ogromną suszę. Tam bardzo ten trzeci stopień zagrożenia był większość wiosny w wielu nadleśnictwach. Jest tak, że jeżeli ten trzeci stopień, czyli poniżej 10% wilgotności ciuki, utrzymuje się przez 5 kolejnych dni, wówczas nadleśniczy ma obowiązek wprowadzić zakaz wstępu do lasu. I właśnie dzisiaj jest pierwszy dzień mamy tego roku, kiedy w dwóch nadleśnictwach ten zakaz został wprowadzony. W nadleśnictwie Józefów oczywiście tutaj niestety, gdzie wydarzyła się tragedia i jest ten tragiczny pożar, oraz nie tak daleko w nadleśnictwie Zwierzyniec. Natomiast czym się charakteryzują te lasy? Nie tylko teraz, tak jak mówię, Lubelszczyzna cierpi na suszę, jak i zresztą duża część naszego kraju, to dodatkowo tam mamy dużo siedlisk borowych. Borowych, czyli takich, są to lasy iglaste, które cechują się większą tendencją do tego trzeciego stopnia zagrożenia i ta ściółka rzeczywiście, kiedy te runo nie jest takie bogate, to wynika z naturalnych właściwości tamtego regionu, jest dużo bardziej podatna na wysychanie i na pożar. Natomiast co trzeba powiedzieć? Są tam siedliska borowe, ale i bardzo cenne bory bagienne, które w sytuacji ostatnich zmian klimatu, obsuszania terenu, obniżania wód gruntowych, ocieplenia, bardzo też cierpią. Więc dla nas to są bardzo cenne siedliska, my je chronimy. Tutaj pożar tych również borów bagiennych jest to ogromna strata dla przyrody. Dodam, że też oczywiście występuje tam wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt. Są tam ostoje włochatki, suweczki, gniewosza. Także niestety część zwierząt pewnie uciekła, ale większość niestety uległa zagładzie podczas tego pożaru. I to serce pęka, nasze serca leśników, ale oczywiście wszystkich, którzy są wrażliwi na przyrodę.
4: Jakie są krótko- i długoterminowe skutki takiego pożaru, który obserwujemy teraz? teraz. Pani mówi o tych stratach dla ekosystemu. Co jeszcze? No bo też sobie wyobrażam, że kiedy pali się wiele set albo wiele dziesiątek hektarów lasów, no to też zanieczyszczenie powietrza wokół.

0: okolicy może być groźne, może nie dla zdrowia ludzi, ale na pewno dla środowiska.
1: Zdecydowanie. To konsekwencje takiego pożaru są długotrwałe, bo przywrócenie do stanu takiego, żeby tam jakkolwiek tą naturę reaktywować, będzie trwało. Natomiast trzeba powiedzieć, że priorytetem w tym momencie jest, to znaczy powietrze, tutaj na to nie mamy wpływu. Na co leśnicy mają wpływ? Przede wszystkim w tym momencie akcja gaśnicza, która nadal trwa, praca służb, którym też tutaj przestrzegam, żeby nie przeszkadzać, nie utrudniać, zaufać w ich działania, bo naprawdę rzesza ludzi tam w tym momencie pracuje, żeby opanować sytuację strażaków i leśników. Jest oczywiście też sztab kryzysowy. Co się dzieje dalej? Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zapewne, kiedy już dojdzie do skutecznego ugaszenia tego pożaru, natychmiast się rozpoczną prace porządkowe. I niestety te prace porządkowe to będzie wycięcie tego na spalonego lasu, ponieważ jeżeli się palą korony, no tutaj to już niestety te drzewa nie będą dalej rosły, nie będą żyły, więc prace porządkowe, chcemy, żeby lasy były bezpieczne też i to będzie priorytet, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby uporządkować ten teren, a następnie to robimy zawsze. Czy jeżeli w naturalny, powiedzmy, sposób już nadchodzi wiek, kiedy następuje wymiana pokoleń i pozyskujemy starsze pokolenia, my natychmiast sadzimy nowsze pokolenia, młodsze pokolenia lasu. Tutaj, ponieważ ten proces przez ten czynnik abiotyczny, jakim jest pożar, dużo wcześniej nastąpił, to również zrobimy to, co zwykle, czyli będziemy się starali tą ciągłość trwania lasu zachować, czyli po uprzątnięciu będziemy sadzili nowy las.
0: Mówiła Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Rozmawiała z nią Ewa Wasążnik.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
5: Minęła godzina 23, jest środa, 6 maja, a oto co dziś w magazynie. Drugą dobę strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień mocno się rozprzestrzenił, ale są też dobre wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki kieruje do Sejmu ustawę o kryptoaktywach. Sprawdzimy też, czy rozejm między USA a Iranem jest bliżej, czy dalej. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
2: Suma wydarzeń.
5: Płonie coś więcej niż las, tak piszą polskie parki narodowe i trudno o trafniejsze słowa. To może być ekologiczna katastrofa. W powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie trwa walka z żywiołem. Ogień objął prawie 500 hektarów lasu. Sytuacja jest bardzo trudna. Po południu dodatkowo się pogorszyła, bo wiatr przybrał na sile, podsycając ogień i utrudniając działania ratowników. Na miejsce nieustannie docierają kolejne siły z różnych regionów kraju. Do akcji włączają się strażacy, m.in. z województw łódzkiego i wielkopolskiego. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
6: Pożar obejmuje około 300 hektarów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że ze względu na pogarszające się warunki zadysponowano na miejsce dodatkowy sprzęt.
7: Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF, ściągane są także dodatkowe odwody. Bardzo apelujemy wszystkich o dostosowanie się do poleceń służb.
6: W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. Zaangażowano też dwa śmigłowce Black Hawk. O działaniach służb mówił komendant główny PSP, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
8: Przelewają oni teren pożaru oraz bronią miejsc, do których pożar i front pożaru się przesuwa.
6: Śmigłowce mają pracować do zmroku. Służby spodziewają się, że w nocy sytuacja się nieco uspokoi. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
5: Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych. Do działania są gotowi żołnierze i wojskowy sprzęt.
9: Są uruchomione jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeżeli minister spraw wewnętrznych i administracji będzie

0: potrzebował i wojewodowie. Większe zapotrzebowanie, takie już kolejne dociera do nas. Wojsko zarówno w obszarze obrony terytorialnej, jak również wojsko, dowództwo generalnego rodzaju sił zbrojnych jest do dyspozycji i będzie służyło pomocą, wspiera akcję ratowniczo-gaśniczą.
1: Tymczasem mieszkańcy Józefowa i okolicy z niepokojem obserwują kłęby dymu unoszące się nad pobliskim lasem. Jak powiedział Radiu Lublin, burmistrz Józefowa Roman Dziura, ogień dzieli od granic miasta kilka kilometrów.
2: Głównie pali się po szycie. Objechaliśmy przed chwilą nawet ze strażakami. Pętelkę taką zrobiliśmy, żeby trochę uspokoić naszych mieszkańców, bo ten dym taki gęsty, on uruchamia ogromny lęk. Został wycięty pas lasu troszkę za oczyszczalnią ścieków wzdłuż granic miasta, tak żeby odciąć ewentualny pożar od miasta.
1: Mieszkańcy otrzymali alerty RCB z informacją, by przygotowali się na wypadek ewakuacji. Nie lekceważymy komunikatów o zagrożeniu pożarowym, apelują leśnicy i podają konkretne dane. Tylko na Dolnym Śląsku odnotowano w pierwszym kwartale tego roku już 90 pożarów lasów. Dla porównania przez cały ubiegły rok doszło w regionie do ponad 200 takich pożarów. Mimo to system ochrony działa dobrze, zapewnia rzecznik prasowy Nadleśnictwa Bolesławiec Maciej Krzak.
3: Lasy Państwowe wprowadzą całodzienną obserwację lasu, zarówno z wież przeciwpożarowych, jak i z powietrza przy użyciu dronów i samolotów. Patrole naziemne sprawdzają najbardziej zagrożone obszary, a patrole lotnicze pozwalają nam szybko wykrywać pożary na dużych powierzchniach leśnych borów dolnośląskich.
1: W przypadkach, w których ustalono przyczynę zaproszenia ognia, aż 99% pożarów lasów powstaje z winy człowieka, mówi nadleśnicy czy Nadleśnictwa Szklarska-Poręba Jakub Tomza.
4: To jest najczęściej u nas w górach związane z obecnością turystów, którzy rzucają mnie do gaszonego papierosa, kto się tli, wiatr to rozdmucha i powstaje pożar. Mamy to szczęście, że tak jak turyści zapruszają ten ogień, tak samo szybko turyści lokalizują ten pożar, więc udaje nam się go dość szybko zagasić, dlatego to nie są duże pożary.
1: Równolegle służby w Małopolsce nie wykluczają zamknięcia lasów. To z powodu panujących w regionie suszy i trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego. Poinformował o tym wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
5: Tego typu zakazy wydaje się w oparciu o konkretne dane dotyczące poziomu wilgotności. W tym momencie wilgotność ściółki w lesie w dalszym ciągu spada. W związku z powyższym, jeżeli ta tendencja się utrzyma, może zaistnieć sytuacja, w której będziemy wnioskowali o to, aby czasowo ograniczyć wstęp tam, gdzie to ryzyko będzie największe.
1: Leśnicy kontrolują wilgotność podłoża i sytuację w lasach dwa razy dziennie. Europejski Trybunał Praw Człowieka wchodzi do gry i jasno zabiera głos w sprawie o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o tych wybranych przez Sejm, którym wciąż blokuje się możliwość orzekania. Sygnał ze Strasburga jest wyraźny. Polska nie powinna utrudniać pracy sędziom, którzy złożyli przysięgę wobec prezydenta. Dla premiera Donalda Tuska to właściwie zamknięcie sprawy. Innego zdania jest jednak prezydent Nawrocki. Głowa państwa czeka na ruch Trybunału Konstytucyjnego. Ten ma dopiero rozstrzygnąć, czy sama formuła składania przysięgi była zgodna z konstytucją. Spór trwa i wciąż daleko mu do finału. Sylwia Białek.
6: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że nie ma wyższego ani innego organu niż Trybunał Konstytucyjny, który mógłby decydować o kwestiach konstytucyjnych.
7: Na terenie Rzeczypospolitej najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, a organem, który ocenia zgodność danych aktów i działań rządowych, także w zakresie sporów kompetencyjnych, jedynym właściwym do rozstrzygania tych sporów jest Trybunał Konstytucyjny.
6: Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar nie wyobraża sobie z kolei, by Polska orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie respektowała.
8: Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń.
6: Do decyzji Europejskiego Trybunału odniósł się także premier Donald Tusk. W mediach społecznościowych napisał, że rozstrzygnął on jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Tak napisał szef rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Pat z sędziami utrwala zamrożenie pracy Trybunału Konstytucyjnego, a to właśnie Konstytucja w artykule 194 jasno określa zasady wyboru sędziów Trybunału przez Sejm na 9-letnią kadencję. Mówił na naszej antenie dr Rafał Majewski, politolog z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.
9: Mamy Sejm, który wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i to jest oczywiste. W Polsce mamy spór polegający na tym, że pan prezydent rości sobie prawa do trochę innej roli prezydenta.

0: niż ta, która jest zapisana w Konstytucji. Wyrok Sądu Europejskiego, jesteśmy członkiem Rady Europy od wielu, wielu lat. Nigdy orzeczenia Trybunału nie były podważane. Trybunał orzekł jednoznacznie, że ten wybór sędziów powinien przełożyć się na to, że ci sędziowie będą orzekać, a więc będą wykonywać pracę, misję konstytucyjną, do której zostali powołani. I to jest jednoznaczne.
1: Spór o instytucje państwa jeszcze nie opadł, a na sejmowe biurka trafił kolejny ważny projekt. Prezydent Karol Nawrocki kieruje do Sejmu ustawę o kryptoaktywach. Jak podkreśla szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, chodzi o jedno: większe bezpieczeństwo obywateli i realny nadzór nad dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Projekt ma chronić konsumentów i inwestorów, ale też uporządkować zasady gry tam, gdzie dotąd panowała duża swoboda. W Sejmie, podobnie jak w sporze o sądy, nie ma pełnej zgody. Jedni widzą w propozycji potrzebny krok w stronę stabilizacji, inni ostrzegają przed nadmierną ingerencją państwa i możliwym hamowaniem innowacji. Debata dopiero się zaczyna. O komentarze na Wiejskiej zebrał Michał Fabisiak.
2: Sejmowa większość przede wszystkim oczekuje, że prezydent podpisze trzeci projekt rządowy. Koalicja Obywatelska inicjatywę Karola Nawrockiego zamierza zignorować. Jak mówi poseł KO Mariusz Witczak, prezydent próbuje odwrócić uwagę od wet, które były błędem.
3: To jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta.
2: Otwarta na współpracę z prezydentem jest natomiast Polska 2050, co deklaruje jej poseł Łukasz Osmalak.
4: Nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
2: Opozycja zapowiada, że będzie popierać projekt prezydenta, bo jak tłumaczy, tylko on ma szansę wejść w życie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: A z Pałacu Prezydenckiego płynie krytyka jeszcze jednej inicjatywy rządu. W piątek Polska ma podpisać umowę z Komisją Europejską w sprawie pożyczki na wydatki zbrojeniowe. W przededniu podpisania programu SAFE szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi o niekonstytucyjności takiego kroku i łamaniu ustawy zasadniczej.
5: Donald Tusk przede wszystkim nie chce wziąć odpowiedzialności. Wysyła poszczególnych ministrów, sam nie podpisuje się pod tym aktem. Ma, myślę, doskonałą świadomość tego, że ten akt wymagał co najmniej zgody ustawowej. Tego nie udało się rządowi osiągnąć z uwagi na to, że to był zły projekt, złe rozwiązanie. Więc jest uchwała rządu. W moim głębokim przekonaniu to jest działanie o charakterze niekonstytucyjnym. No więc premier Tusk nie bierze na siebie odpowiedzialności, tylko wysyła niektórych ministrów, żeby tę odpowiedzialność ponieśli. To bardzo sprytne, no ale nieuczciwe wobec nawet członków swojego gabinetu.
1: Mechanizm SAFE to łącznie 150 miliardów euro na cele obronne. Polska ma jeden z największych budżetów z tego programu. Większość zamierzamy wydać w rodzimej zbrojeniówce. Dużą część umów zawrzemy do końca maja. To wymóg odgórny, bo po tym terminie trzeba będzie do kolejnych kontraktów szukać partnerów z Europy.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Napięcie rośnie, a przekaz z obu stron staje się coraz ostrzejszy. Główny negocjator Iranu zarzuca Stanom Zjednoczonym działania wymierzone w, tu cytat, zniszczenie spójności kraju i próbę wymuszenia kapitulacji. Jednocześnie napływają sprzeczne sygnały. Obok ostrych deklaracji pojawiają się też ostrożne sugestie możliwego wyhamowania napięć. Po stronie amerykańskiej oficjalne stanowisko jest powściągliwe. Administracja podkreśla konieczność presji dyplomatycznej i gospodarczej, ale jednocześnie nie zamyka drzwi do rozmów. Waszyngton sygnalizuje gotowość do negocjacji, o ile Iran wykaże realną wolę porozumienia. Łączymy się z naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych Janem Pachlowskim. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Powiedz, czy rozejm jest możliwy i jakie sygnały daje ostatnio Donald Trump?
7: Czy rozejm jest możliwy? To posłuchajmy na początek, co zdecydowanie podkreśla sekretarz stanu Marco Rubio.
8: Operacja wojenna Epicka Furia się zakończyła, o czym prezydent powiadomił Kongres. Ten etap mamy już za sobą. Przechodzimy teraz do projektu Wolność.
7: Projekt Wolność, który ma miejsce w cieśninie Ormus, ale mówimy właśnie o takich sprzecznych informacjach. I te informacje napływające z Waszyngtonu, one są optymistyczne, każą patrzeć z taką dużą nadzieją w najbliższą przyszłość dotyczącą negocjacji. Jesteśmy w dobrej sytuacji, powiedział tak Donald. Musimy uzyskać to, co chcemy. Jeśli nam się nie uda, będziemy musieli pójść o krok dalej. Niemniej jednak oni chcą zawrzeć porozumienia. Jest bardzo prawdopodobne, że dojdzie

0: dojdziemy do porozumienia, mówił Donald Trump. Dopytywany o to, czy istnieje taki termin ostateczny otrzymania odpowiedzi od Iranu w sprawie najnowszej propozycji Stanów Zjednoczonych, Trump zasugerował, że tutaj ramy czasowe pozostają otwarte. Nigdy nie ma terminu ostatecznego. To nastąpi. To nastąpi, ale bez sztywnych terminów, w swoim stylu podkreślał prezydent, co też trochę temu zaprzecza, co mówił jeszcze niedawno, bo te terminy sztywne tutaj wobec Iranu zdecydowanie stawiał, ale potem też zmieniał swoje zdanie ostatecznie. Donald Trump ponownie również stwierdził, że Iran zgodził się na jego główne żądanie, jakim jest nieposiadanie broni jądrowej. Iran nie może mieć broni jądrowej i nie będzie jej posiadał. I zgodził się na to, między innymi, podkreślał prezydent, choć jak dotąd brak jakichkolwiek przesłanek wskazujących na to, że Teheran faktycznie wyraził zgodę na to. Natomiast rynki, już na podsumowanie, tutaj gwałtownie reagowały, pozytywnie gwałtownie reagowały w nadziei na porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Po takim kolejnym dramatycznym zwrocie w postawie Donalda Trumpa, ale żegluga przez kluczowy szlak wody, czyli cieśnę Ormuz, pozostała w środę faktycznie wstrzymana i zdaniem przedstawicieli branży jest mało prawdopodobne, by została w pełni wznowiona, dopóki nie zapanuje tutaj długoterminowa stabilność w tym regionie świata.
1: Jan Pachlowski z Oceanu o negocjacyjnym pacie na linii Teheran-Waszyngton. A my wracamy na stary kontynent, chociaż temat dotyczy dalej Amerykanów. W Brukseli negocjatorzy unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego podejmują próbę porozumienia w sprawie umowy celnej z USA. Została ona uzgodniona między Brukselą a Waszyngtonem, ale musi być jeszcze zatwierdzona przez unijne instytucje. Nad wieczorno-nocnymi rozmowami unosi się groźba Donalda Trumpa dotycząca podwyżek ceł na samochody. Prezydent USA zarzucił Unii, że ta celowo zwleka z wdrożeniem porozumienia i nie wywiązuje się z niego. Z Brukseli Beata Płomecka.
2: O porozumienie będzie trudno, bo w Unii Europejskiej są podziały. Kraje członkowskie raczej chciałyby zatwierdzenia umowy w kształcie uzgodnionym w lipcu ubiegłego roku przez przewodniczącą komisji i prezydenta USA. Zależy na tym zwłaszcza Niemcom, które mają silny sektor motoryzacyjny. Ale Parlament Europejski pręży muskuły. Przede wszystkim socjaliści chcą, by do umowy dodana została specjalna klauzula, która pozwoli Unii wycofać się z porozumienia, jeśli Stany Zjednoczone będą je łamać. To w reakcji na kilkukrotne już groźby Donalda Trumpa od czasu lipcowych uzgodnień dotyczące podwyżek ceł. Wśród unijnych stolic przeważa jednak opinia, że taka klauzula jest niepotrzebna, bo tylko wydłuży pracę nad umową, a zerwać można ją zawsze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Głośny protest przeciwko obecności Rosji na Biennale w Wenecji i deklaracja wsparcia dla Ukrainy. W dniu otwarcia polskiej wystawy w Wenecji szefowie resortów kultury z krajów bałtyckich, Polski i Ukrainy wyrazili swoje oburzenie w związku z powrotem Rosjan na europejskie salony kultury. Relacja Pawła Pawlicy z Wenecji.
3: Przedstawiciele rządów Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czarnogóry i Mołdawii ramię w ramię pod dachem polskiego pawilonu mówili głośne nie obecności Moskwy w Wenecji.
4: Idą tutaj ogromne środki pieniężne na organizację tego wydarzenia właśnie z Rosji, a my po prostu jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, że się na to nie zgadzamy.
3: Mówiła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
4: Cały czas działamy w tym kierunku, żeby jak najbardziej ograniczyć działanie Rosji tutaj podczas Biennale.
3: Od rana powrót Rosjan na Biennale spowodował akcje protestacyjne samych artystów. Ukraińcy, rosyjscy opozycjoniści, ale też Polacy stworzyli swój własny pawilon przed wejściem na Biennale, w którym opowiadają o rosyjskich zbrodniach. Artyści z Litwy i z Polski stworzyli także rozchodzące się na terenie wystawy, jak świeże bułeczki, koszulki wyrażające protest przeciwko obecności Rosji na Biennale. Wenecja, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Rosyjski budynek ma być otwarty tylko w dniach poprzedzających inaugurację Biennale 9 maja.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w głośnym procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 3 lata temu Kamil był przez ojczyma Dawida B. bity, polewany wrzącą wodą, miał poparzone 25% ciała i zmarł po miesiącu w szpitalu. Sąd skazał też dwoje krewnych, Wojciecha i Anetę J., którzy razem mieszkali, ale nie reagowali na znęcanie się nad dzieckiem.

0: Przemysław Koziński, mediator i specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy wobec dzieci ze Stowarzyszenia Szczęśliwe Dziecko, oceniał na naszej antenie, że decyzja sądu wobec nich jest zaskakująca.
1: Rażąco niesprawiedliwy i za niski jest wyrok co do wujostwa. Ja przypomnę, że ciotka dostała 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Natomiast wuj dostał wyrok 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. Więc tak naprawdę co do nich, ten wyrok oznacza, że oni tak naprawdę nie poniosą za to żadnej odpowiedzialności.
0: Ekspert podkreślił, że ojczym chłopca mógł otrzymać najwyższy wymiar kary.
1: Mimo tego, że tak to sąd zakwalifikował niejako zabójstwo, to przy tej kwalifikacji tego czynu polski kodeks karny również przewiduje możliwość dożywotniego pozbawienia wolności. I sąd nie skorzystał z tego rozwiązania w tym przypadku i tu uważamy, że to jest niesprawiedliwe.
0: Ośmiolatek zmarł niemal 3 lata temu po tym, jak ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Śledztwo wykazało, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad pasierbami, w szczególności nad Kamilkiem, a matka nie reagowała na jego krzywdę. Prokuratura chciała, by mężczyzna odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i nie wyklucza apelacji. O ograniczenie korzystania z wody apelują do mieszkańców władze gminy Bielsk w powiecie płockim. W regionie jest bardzo zła sytuacja hydrologiczna, tłumaczy Józef Rozkosz, wójt gminy Bielsk.
2: Wystąpiliśmy z apelem do mieszkańców gminy o to, żeby racjonalnie korzystali z tej wody, żeby nie podlewali trawników czy innych upraw, kiedy mamy brak wody.
0: Wieczorem woda ledwo leci z kranu, mówi pani Anna, mieszkańca gminy Bielsk.
3: Jest to duży problem, zwłaszcza wieczorami nie można się w ogóle wykąpać. Jest bardzo niskie ciśnienie teraz też po wprowadzeniu tych ograniczeń. Myślę, że nie wszyscy się do tego stosują. Cały czas podlewają ogródki.
0: Samorząd odnotował w ostatnim czasie wzrost poboru wody z wodociągów gminnych o 1/4. Zanim trzeci obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym, maturzyści podeszli do języka obcego nowożytnego. Zdecydowana większość wybrała angielski. Jak mówią tegoroczni absolwenci Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Białymstoku, zdecydowanie nie był to trudny egzamin.
4: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto. Słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym się dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
5: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
6: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne. O wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik. Pisanie maila najłatwiejsze, no bo tam jednak pisze się co chce. Można było się wykazać.
7: Uważam, że arkusz był bardzo prosty. Tak samo jak w szkole, tak samo na egzamin maturalny. Nawet w domu do tego nie usiadłem.
0: Maturzyści do wyboru mieli kilka języków, ale ponad 97% wybrało angielski. Przed maturzystami jeszcze minimum jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym i egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnali w Warszawie Andrzeja Olechowskiego, ekonomista, polityk i były minister finansów i spraw zagranicznych, a także jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat. Relacja Witolda Banacha.
8: Andrzeja Olechowskiego żegnali przyjaciele, dla których był nie tylko politykiem, ale przede wszystkim wyjątkowym człowiekiem.
9: Zawsze było miło go spotkać, dyskutować z nim. Był to facet niezwykle bystry i jego towarzystwo było największą przyjemnością.
10: Był czułym dziadkiem i sympatycznym człowiekiem w odbiorze. Zawsze się czuło, że jest po prostu fajną osobą.
8: A były prezydent Bronisław Komorowski wspomina, że z Andrzejem Olechowskim rozmawiał nie tylko o polityce.
11: Ostatnie moje wspomnienie, które chciałbym zachować, to jest rozmowa o wnukach. Co możemy zrobić, aby nasze wnuki chciały także szanować świat wartości dziadków, ojczyznę, rodzinę.
8: Andrzej Olechowski spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Wilanowie. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To wszystko w wieczornej sumie wydarzeń. Przygotowała ją Kamila Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia. To była

0: Suma wydarzeń. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Jest 23:23. Znamy już obu finalistów Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołączył zespół Paris Saint-Germain, który dziś się zremisował na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, ale awansował dzięki wygranej 5-4 na własnym boisku tydzień temu. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. PSG powalczy o drugi triumf rzędu w tych rozgrywkach.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A teraz zastanowimy się nad tym, po co nam dziś matura. Z jednej strony nie zapewnia pracy, ale z drugiej jest przepustką na uniwersytety i politechniki. Zdobycie tytułu magistra czy inżyniera otwiera drogę do lepszych perspektyw zawodowych. W tym roku o świadectwo dojrzałości ubiega się 345 tysięcy maturzystów, ale rozpoczęcie studiów deklaruje tylko ponad połowa przyszłych absolwentów. Czy wraz ze spadkiem zainteresowania studiami spada ranga matury? O tym z profesorem Krzysztofem Konarzewskim, byłym szefem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, rozmawiała Małgorzata Żochowska.
5: Panie profesorze, czy matura jest egzaminem dojrzałości przede wszystkim?
6: No, oczywiście nie jest. Historycznie ten termin został wprowadzony w II Rzeczypospolitej i on oznaczał dojrzałość do studiów wyższych, a nie tak w ogóle dojrzałość. Potem w PRL-u do studiów wyższych wyleciało, bo też studiowało bardzo niewielu młodych ludzi. W końcówce PRL-u mniej więcej 10% rocznika dostawało się na studia, co było kompromitującym wynikiem. No więc po co matura? No po to, żeby zaświadczyć dojrzałość do życia. No ha, ha, ha.
5: Ha, ha, ha, zdecydowanie. Tak, tak. Choć, panie profesorze, jestem przekonana, że część maturzystów, znam dwoje, taki egzamin z dojrzałości zdawała na etapie przygotowania, bo znam wielu młodych ludzi, którzy naprawdę poważnie do tego podeszli. Pracowali bardzo ciężko przez cały rok. No i usłyszeli ode mnie, że tak, to jest właśnie dojrzałość.
6: No to owszem, zadawanie sobie bólów w interesie przyszłych przyjemności, to jest niewątpliwie dojrzałość.
5: Sobie bólu. Myśli pan, tak, że to boli?
6: Ja myślę, że tak, że przygotowywanie się do tych naszych... Nie zawsze. No, od razu mogę powiedzieć, że wczoraj obejrzałem dokładnie, bo się rozwiązałem test z matematyki. No i to jest matematyka wesoła.
5: Mogę zapytać, ile procent pan zdobył, panie profesorze?
6: Nie zajrzałem do klucza. To nie wiem, czy klucz był opublikowany, ale rozwiązałem wszystkie zadania, ciesząc się właściwie przy każdym, bo ja jestem związany z Centralną Komisją Egzaminacyjną jakoś emocjonalnie. No i widzę, że oni trzymają poziom. Znaczy, jeśli chodzi o matematykę, to jest bliskie ideału. Oczywiście to jest bardzo łatwy egzamin. W innych krajach śmieją się z Polaków, że my tak mało przykładamy wagi do matematyki. No ale to już nie jest wina CKE oczywiście, tylko w ogóle programu. Natomiast sposób, w jaki się sprawdza wiedzę matematyczną, jest rewelacyjny. To są dowcipne zadania, przy których właśnie prawie w ogóle nic nie trzeba liczyć. Nie ma podstawiania do wzoru. To jest udręka uczniów i zmora moja, bo jak nie będę wiedział, to nie rozwiążę. To wszystko można właściwie rozwiązać na podstawie wnikliwego rozumowania. Każde takie rozwiązane zadanie dodaje skrzydeł. pozwala następne. Więc gratuluję Centralnej Komisji takiego testu. No i muszę powiedzieć, że tak jak w Polsce, jak coś się nie uda, jak się coś udaje, to się od razu podnosi fala krytyki. Od dłuższego czasu jest kampania, żeby usunąć matematykę z egzaminów maturalnych. No,

0: Mam nadzieję, że znajdą się jacyś odpowiedzialni ludzie w rządzie, tym lub następnym, i do tego nie dopuszczą. To byłaby wielka katastrofa.
1: Ale pan jest humanistą, panie profesorze, i pan tę matematykę tak po prostu
0: od ręki? To nie jest,
1: młodzież mówiła, to że nie było jest trudne.
0: To nie jest matematyka dla inżynierów. Matematyka dla inżynierów jest koszmarna. Tam jest wielki piętrowy wzór, trzeba podstawić, potem liczyć, potem 3 razy człowiek się myli, potem coś przekształca i tam coś przeniesie bez zmiany znaku i rzeczywiście wariactwo. Jeszcze stres egzaminacyjny. Tam są takie zadania, na egzaminie próbnym było takie śmieszne zadanko, żeby pokolorować drwala. Jak to zrobić? Nie ma wzoru. Trzeba było usiąść i zobaczyć. Było 7 kolorów, było 6 obszarów tego drwala. No, właściwie dziecko by to rozwiązało, gdyby się skupiło. No, ale musiałoby mieć potężne zdolności rozumowania. Nie znajomość wykutych wzorów z matematyki, tylko umiejętność rozumowania. Taka matematyka rzeczywiście przygotowuje, moim zdaniem, do potem wielu aktywności życiowych. Mówi młodemu człowiekowi, nie wkuwaj tego, to nie licz, najpierw się zastanów. Tak na marginesie, czy to nie jest zachwycające, że 97% dzieci wybiera angielski i mówi w tym języku i posługuje się tym językiem przez... Ja znów wracam do
1: PRL-u. Pewnie, że jest, bo to jest dowód też tej zmiany geopolitycznej, politycznej, społecznej, którą przeszliśmy. No brawo.
0: Powrotu na zachód, powrotu do Europy. W PRL-u nam wbijano do głowy rosyjski przez właściwie wszystkie lata, łącznie ze studiami. I właśnie mało kto mówił po rosyjsku, a to, żeby ktoś czytał literaturę po rosyjsku, to
1: czy oglądał filmy, prawda?
0: Nie znam.
1: Tak jak teraz młodzież na przykład po angielsku.
0: Bez napisów, oczywiście. To w ogóle jest, i teraz nagle to jest taki przykład, jak nie działa kulturowe zniewolenie. Jak się przynosi jakąś kulturę na bagnetach, to ona się nie przyjmuje.
1: To ona rodzi bunt. Ona rodzi bunt.
0: Tak, albo po prostu brak zainteresowania i ten rosyjski odpadał od nas. Tak jak nie miał się jakoś zaczepić, nie mógł się zagnieździć. Więc z tego, ale z drugiej strony, tak sobie rozmawiamy chaotycznie, ale w końcu okazja jest. Tak sobie myślę, ci młodzi ludzie ze szkoły w chmurze mówili, że to strasznie łatwizna, bo to ten angielski. I to rzeczywiście
1: dobrze
0: jest prawda.
1: Dobrze to słyszeć, no tak.
0: No tak, ale to angielski ten... To samo było w gimnazjum. Przypuszczam, że tak samo jest teraz w szkole podstawowej. Generalnie angielski jest za łatwy. To znaczy egzaminatorzy nie nadążają za zmianą kulturową. Kraj, młodzi ludzie już posługują się angielskim, a oni ciągle takie robią dość banalne teściki, które słabo różnicują, zwłaszcza tych najlepszych, prawda? No, można powiedzieć, że jest też, będzie za chwilę poziom rozszerzony, więc wtedy ci najlepsi będą mogli się wykazać i można ich zróżnicować, ale z drugiej strony to po co im kazano pisać czy słuchać tych tekstów z poziomu podstawowego? To samo jest z polskiego, to samo jest z matematyki. Jak ja odchodziłem z CKE, a był to chyba rok 2010, to właśnie zostawiłem, i to miało być tymczasowe rozwiązanie, zostawiłem to nieszczęsne rozwiązanie, że uczeń przystępował 2 razy do egzaminu z tego samego przedmiotu. Jest mnóstwo sposobów technicznych, żeby tego uniknąć. No jak ktoś wybiera poziom rozszerzony, to wykonuje poziom rozszerzony i kropka. No, po co go męczyć 2 razy z tego samego?
1: Dlatego, że na przykład poziomu rozszerzonego nie można nie zdać. Może to jest też coś...
0: To przez progi można poustawiać jak się chce.
1: No a te 30%, panie profesorze, to jest opcja ratunkowa?
0: To jest kolejne wariactwo, które...
1: No właśnie, bo z jednej strony państwo proponuje młodzieży egzamin dojrzałości, a z drugiej strony próg 30-procentowy właściwie do pokonania przez zdecydowaną większość. No to co to za egzamin? Co jego wyniki mówią o młodych ludziach?

0: jak teraz.
1: To jest właśnie centralne pytanie, po co my w ogóle robimy ten skomplikowany rytuał. No, 5000 ludzi zgromadziło się w jednym miejscu Warszawy. Właściwie po co to wszystko? Zaczęła pani od tego, czy to jest egzamin dojrzałości. No, skoro to nie jest egzamin dojrzałości do małżeństwa, ani do, nie wiem, do podróży zagranicznych, albo to, no to i zgodzimy się, że to jest egzamin dojrzałości, czyli jakaś przepustka na studia wyższe, no to dlaczego na Boga nie zrobić tego egzaminu na uczelniach? Tego samego egzaminu. Ja nie mówię, żeby dać prawo uczelniom.
0: No dobrze, ale on otwiera drogę na studia. No, ja musiałam zdawać ponownie egzaminy na studia. Teraz młodzież nie musi.
1: No i to było, ja dokładnie pamiętam, jak to było, bo wtedy tam się takie polityczne sprawy ważyły i uznano, że dwa egzaminy w tym samym okresie, tam w przeciągu, nie wiem, miesiąca, to jest za duży stres, no i w ogóle po co, prawda, trzeba tylko jeden zostawić. I było pytanie, czy zostawić maturę w szkołach, czy zostawić egzaminy wstępne na uczelni. Debata była strasznie długa, nawet mogę powiedzieć, wiem kto przeważył szale i ostatecznie zostało w szkołach, bo szkoły, licea uznały, że one stracą prestiż, jeżeli nie będą wydawać tych dyplomów dojrzałości. Długo się tym prestiżem nie nacieszyły, no bo teraz nie szkoła wydaje ten dyplom, tylko CKE, no ale wtedy trwały przy swoim i rozstrzygnięto, moim zdaniem szkodliwie, bo ten egzamin na studia zdają ci, którzy idą na studia. Tych, co idą na studia, jest mniej więcej połowa rocznika, prawda? Już nie wiem, w tej chwili ja ostatnich statystyk nie śledziłem, ale no przecież nie wszyscy, prawda? Cała grupa licealistów po egzaminie maturalnym idzie, rozchodzi się gdzieś tam, prawda? Idzie do pracy. I po co im matura? No to, tylko, żeby ten dyplom powiesić sobie na ścianie.
0: No żeby mieć jakąś satysfakcję. No dlaczego też nie, panie profesorze? No, żeby się sprawdzić, żeby... Przecież czasem, jak to dzieci mówią, przepraszam, nie dzieci, tak? Młodzież.
1: No, dla nas to
0: mówi,
1: są
0: że
1: dzieci,
0: robi sobie gap, czyli taką dziurę, tak? To też z języka angielskiego zaczerpnięte określenie, że robią sobie przerwę po to, żeby, nie wiem, odpocząć, odsapnąć, nacieszyć się życiem, a studia wybiorą później.
1: Później, na przykład po 5 latach, kiedy już właśnie nic nie pamiętają z tej biologii, bo biologia wypada pewnie pierwsza z głowy, dlaczego zakładać, że ten papierek, który wyda w tym roku Centralna Komisja, ma dożywotni termin ważności? Przecież czy nierozsądnie jest przyjąć, chcesz iść na studia, proszę bardzo, przystępujesz do takiego sprawdzianu, czy ty się nadajesz. Ten sprawdzian nie jest tak beznadziejnie szkolarski, jak te nasze egzaminy. On jest trochę dostosowany do kierunku studiów. Połowa, mniej więcej połowa chętnych bierze udział, więc on jest 2 razy tańszy. Szkoła w chmurze nie musi kupować na gdzie oni tam, na Skrze czy na Torwarze.
0: Nie, na stadionie Legii, panie profesorze.
1: To proszę, jestem zapóźniony.
0: Wyprostowałam plecy.
1: Tak, właśnie. Ale nie będzie musiała tego robić, prawda? No, sama korzyść. No. Ale oczywiście, jak jakieś rozwiązanie jest racjonalne, ale niezgodne z tradycją, to Polak mówi, no nie, ale przecież jak to można bez matury? No zwyczajnie ludzie kończą, żeby skończyć, mieć średnie wykształcenie, nie jest potrzebna matura, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły. Szkoła to świadectwo wydaje na podstawie własnych sprawdzianów wiedzy. Tak. Szkoła może sobie zrobić jakąś małą maturę, albo dużą, albo wielką, albo w ogóle jakąkolwiek. W szkole nikt nie zagląda w garnki. Jakby szkołom powiedziano, że już potem nie będzie tego centralnego sprawdzianu, to w tej chwili chyba by się ucieszyły, bo jest mnóstwo kwasów na tym punkcie, bo jak dzieciak nie zda takiej matury, to nauczyciel ma potem kłopoty i się mówi, no a dlaczego pani go dopuściła? No a jak można nie dopuścić? A no trzeba postawić mu jedynkę i jeszcze z innego
0: tak.
1: przedmiotu, no i tak dalej. I sobie wyobrażam, nauczyciele zamiast uczyć dzieci i myśleć o ich dobru, to siedzą i kombinują.

0: dyskryminują, kogo by tu nie dopuścić i w jaki sposób, żeby statystyki sobie nie popsuć. No, same korzyści.
1: Panie profesorze, na koniec naszej rozmowy chcę zapytać, bo pan jest blisko środowiska, czy są jakieś zakusy na zmianę w maturze?
0: Jakbym był blisko środowiska, to bym pewnie nie mógł czego powiedzieć.
1: No to może jest pan dość blisko, żeby powiedzieć.
0: Ale
1: dość daleko.
0: Nie są. Nie, chyba nie daj Boże. Ja myślę, że resort zrobił już tyle zmian, średnio udanych, że dłubanie jeszcze przy tym systemie teraz to byłoby nieszczęście, chociaż niewątpliwie ten system wymaga zmian i on wymagał już zmian 10 lat temu.
2: Z profesorem Krzysztofem Konarzewskim, byłym szefem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, rozmawiała Małgorzata Żochowska. I tym tematem kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Maria Furdyna, dobranoc i do usłyszenia.
3: Powtórka programu. Między sztukami.

0: brzmi jak prawdziwa burza, ale taka burza rozbrzmiewała w operze Władysława IV na Zamku Królewskim w Warszawie. Katarzyna Sanocka, dobry wieczór Państwu. Dzisiejszą audycję realizuję z Zamku Królewskiego właśnie, gdzie możemy oglądać niezwykłą wystawę zatytułowaną Wielka Gra, opera Władysława IV, a oprowadzi nas po niej jej twórca, jej kurator, dr Jacek Żukowski. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, dobry wieczór. Właściwie nie twórca, bo właściwie ja jestem autorem koncepcji, kuratorem, ale oczywiście wystawa jest dziełem zbiorowym.
0: To widać, ponieważ scenografia robi wrażenie, no i przede wszystkim obiekty, które Państwo sprowadzili na zamek. To zacznijmy może od tego, że po tych 400 latach opera wróciła tak naprawdę do domu, bo ona przecież tutaj istniała jako jeden z najpiękniejszych i najnowocześniejszych teatrów dworskich w Europie.
1: Tym projektem staramy się odświeżyć wizerunek Zamku Królewskiego, czyli jak to mówi młodzież, update'ować. Zamek nie jest tylko współczesnym muzeum wnętrz zabytkowych i siedzibą dawniej siedzibą królów, prezydenta, parlamentu polskiego, symbolem polskiej państwowości, także tej walki z tą barbarią hitlerowską w czasie wojny, ale jest też ważnym elementem, był ważnym elementem kulturotwórczym na mapie Europy. I ta wystawa zupełnie odświeża ten obraz właśnie naszego zamku jako symbolu polskiej kultury.
0: Władysław IV zamarzył sobie, a potem to marzenie zrealizował, aby na zamku istniała opera. Co go skłoniło do zainicjowania tego rodzaju przedsięwzięcia, jakże skomplikowanego, jak sądzę?
1: W zeszłym roku świętowaliśmy 400-lecie zakończenia przez niego wielkiej podróży europejskiej. Natomiast co ciekawe, on właściwie wyruszał w tą peregrynację już z takim gotowym zamierzeniem stworzenia teatru operowego w zamku. To był też element takiej właśnie autokreacji i kreacji jego wizerunku przez ojca, który już od wczesnych lat właściwie tworzył obraz syna królewskiego, który był miłośnikiem, koneserem sztuki, patronem artystów i jako ten wielki miłośnik muzyki wokalnej właściwie zamarzył o przeniesieniu najnowocześniejszej formy dramatu muzycznego, czyli opery. I dzięki między innymi wsparciu swojej ciotki, o której też opowiadamy, wielkiej księżnej Toskanii, Marii Magdaleny oraz dworu mantuańskiego, z którego wywodziła się ciotka Władysława, czyli cesarzowa Eleonora, ten sen się zrealizował bardzo szybko.
0: Na wystawie zrekonstruowana została scena. Można na nią wejść, można też poprzesuwać dekoracje i na przykład stworzyć wiatr. Tak to pięknie brzmi. Zatem jak wyglądała ta scena, gdzie się znajdowała i jak skomplikowaną była machiną?
1: Budynek teatralny został wykończony po powrocie Władysława w południowym skrzydle zamku. Pierwotnie prawdopodobnie projektu Mata Castellego i po 10 latach został zmodernizowany dzięki twórczości Agostina Locciego, który był głównym architektem, scenografem, machinistą. Czyli to był taki właściwie zawód, który wymagał bardzo wszechstronnych umiejętności, ponieważ był właściwie określany w źródłach jako inżynier, czyli inżynier królewski. Musiał być znawcą mechaniki, optyki, fizyki, hydrauliki także. Także widzowie się dziwili, dlaczego, jakim cudem na scenie nagle fontanny tryskały wodą, pojawił się grat, piekielne czeluście, z których, nie wiem, na przykład rzeka ognista, z której wyłaniały się straszne hydry i ziejące ogniem węże. Zasadniczo założeniem opery była równowaga dziedzin artystycznych. Bardzo szybko tą sferę zdominowała właśnie widowiskowość.

0: całość osadzona na wyrafinowanej santechnice.
1: Opera to synteza sztuk, mieści w sobie wiele sztuk, muzykę, plastykę, aktorstwo, śpiew. A czy sam król na scenę wychodził?
0: Król nie bawił się w teatr dramatyczny mówiony, natomiast oczywiście brał udział w baletach dworskich, która to formuła łączyła introdukcję baletową, czyli formę takiej mini opery z wyrafinowanymi choreografiami w wykonaniu właśnie króla i członków jego rodziny i dworu. I te balety dworskie miały charakter już rytuału, czyli właściwie członkowie, uczestnicy baletu dworskiego nie wyzbywali się swojej tożsamości. Tak jak widzimy na jednym z portretów na wystawie, najsłynniejsza śpiewaczka epoki, czyli Adriana Bazile, jest przedstawiona jako święta Cecylia jednocześnie. Także, a na przykład Zygmunt III na kolumnie Zygmunta to jest jednocześnie, proszę sobie wyobrazić, personifikacja cnoty męstwa, fortitudo, i święty Zygmunt żyjący w VI wieku, taki właściwie patron osobisty króla. Także to była ta zasada wielopoziomowości semantycznej, jak to się ładnie określa, i ona umożliwiała właśnie członkom rodziny królewskiej wejście w ten świat boskiej harmonii, której odzwierciedleniem był balet dworski.
1: Jaki spektakl wystawiono na początek? To był rok 1628 bodaj?
0: Tak, dzięki właśnie wsparciu inżyniera dworu mantuańskiego Niccolò Sebregondiego i malarza Giulielma Vianiego Władysław wystawił z własnej inicjatywy, ale dzięki wsparciu także macochy Konstancji Austriaczki operę Acis i Galatea 27 lutego 1628 roku. 30 lat temu został odkryty w Berlinie sumariusz tej opery. Dzięki niemu właściwie wiemy, że to była adaptacja, aktualizacja jeszcze formy wystawionej wcześniej w Mantui, natomiast późniejsze wszystkie opery miały charakter i pod względem poetyckim, dramaturgicznym i muzycznym zupełnie oryginalny.
1: Pan doktor mówił o balecie dworskim. Tutaj na wystawie możemy zobaczyć na projekcjach artystów baletu dworskiego Krakowia Danca, którzy rekonstruują oryginalne choreografie. Te choreografie są zapisane, my wiemy, jak one wyglądały. Z jakich źródeł państwo korzystali tutaj, realizując tę wystawę, bo to jest ponad 100 artefaktów, więc całe bogactwo bardzo różnych dzieł sztuki.
0: Właściwie teatr został zniszczony niedługo po śmierci Władysława w czasie potopu i potem sam budynek wykorzystywany jako komedialny, czyli właściwie głównie przestrzeń dla wystawienia scen dramatu mówionego. Sobieski starał się troszkę zmodernizować tą przestrzeń także dla wystawienia opery i właściwie August II dokonał takiej drastycznej modernizacji pod koniec XVII wieku i ten budynek funkcjonował jeszcze właściwie przez 5 lat i został zniszczony w czasie III wojny północnej. I właściwie nie zachowały się, oprócz libret i sumariuszy, listów, portretów głównych bohaterów, nie zachowały się artefakty bezpośrednio związane z tą sferą, dlatego wystawa ma w dużym stopniu charakter kontekstowy. Dlatego też pokazujemy właśnie kontekst owej kultury teatralnej epoki. Staramy się namówić też widzów nie tylko do oglądania, też do uczestnictwa. Dlatego wystawa ma charakter interaktywny, dlatego rekonstrukcja sceny właśnie taka interaktywna, otwarta dla publiczności, projekcje rozmaite. Też nawiązujemy właśnie do tej idei z epoki, że właściwie teatr to było spotkanie sztuki z technologią, które właściwie wspólnie tworzyły nową jakość, nowy obraz rzeczywistości.
1: Chodźmy zatem na spacer. Teraz jesteśmy jakby za kulisami sceny. Możemy teraz zobaczyć ją en face, frontalnie. Syrenka warszawska, czy ona pochodzi z jakiegoś konkretnego przedstawienia, jest teraz na scenie?
0: Nie, ona tutaj odgrywa rolę takiego monstra tak naprawdę, ale najbardziej ciekawa jest ta chimera, która nas wita z tyłu. To jest przetworzenie i ilustracje do opery o świętej Urszuli Królowej, która została wystawiona w czasie pobytu Władysława we Florencji. Wspomniana Maria Magdalena przygotowała 3 bardzo wystawne przedstawienia teatralne, które łącznie tworzyły taką afirmację kobiecej siły. I Maria Magdalena była takim wzorem dla Władysława, jeśli chodzi o takiego mecenasa zaangażowanego, który wykracza poza opiekuństwo i wkracza właściwie w przestrzeń artystyczną, czyli właściwie tworzymy tą narrację o królu reżyserze, który w dużym stopniu wyręcza swoich artystów, czyli był takim właśnie wyjątkowej skali opiekunem i koneserem teatru.
1: A w jakim stopniu spektakle, opery realizowane na dworze Władysława IV były też narzędziem politycznym?
0: No właściwie Władysław Czapliński, wybitny historyk nowożytności, stwierdził, że teatr był dla Władysława tylko rozrywką, czystą przyjemnością. No i rzeczywiście wspomina w listach, że konkretne śpiewaczki muszą odpowiadać jego gustowi, akceptuje próbki tkanin, jakby angażuje się właśnie w każdy element inscenizacji, ale jednocześnie w liście do Agostyna Loczego pisze, że porażka inscenizacji opery Kirke Zawiedziona mogłaby doprowadzić do dysgustu i nacjonalnego wstydu. Także ten nacjonalny wstyd był ważnym memento. Oprócz tego właśnie o przesłania takiego bardziej uniwersalnego, etycznego, wplatano w treść oczywiście oper wątki propagandowe, zarówno te nastawione na odbiór wewnętrzny, jak i będące elementem dyplomacji kulturalnej w kontekście

0: Europejskim.
1: Podejdźmy do gabloty. Tu w jednej ramie projekty kostiumów, prawda? I kilka szkicowników. Bardzo interesujące to są obiekty.
0: Zwłaszcza rysunek Giulia Parigiego z wiedeńskiej Albertiny dokumentuje ten wpływ właśnie dworu florenckiego na inscenizację opery Władysławowskiej. Ten pierwszy etap rozwoju właśnie opierał się na wzorcach florenckich i mantuańskich i dopiero potem doszły wzorce teatru dworu Barberini w Rzymie i profesjonalny teatr wenecki. Na rysunku Giulia Parigiego, czyli ucznia Bernarda Buontalentiego, widzimy projekt do dramatu prawdopodobnie tragedii Sulejman, no, który dokumentuje tą przede wszystkim fascynację Orientem, egzotyką, która to wyznaczała estetykę i kostiumów, i scenografii, tworzony głównie przez Agostina Locciego, ale także estetykę baletów dworskich, bo wiemy, że królowa Cecylia Renata i siostra Władysława Anna Katarzyna, Konstancja występowała między innymi w przebraniu, w kostiumach mauryjek z maskami, z czarnymi rękawiczkami, bo nie tańczono bez rękawiczek. Oczywiście taniec był elementem szerszego toposu dworskiego. Król to był taki rekord Giano, Gantaluomo. I na przykład traktaty Caruso, czy Fabrizio Caruso, czy Negriego w ogóle nie dotyczą sfery górnej partii ciała i tak zwanego łokcia. Ja jako kostiumolog wiem, że jakby szyto rękawy, zakładając, że ten łokieć był zawsze zgięty.
1: To jest w ogóle fascynujące, bo w renesansie tak naprawdę ręce pozostają luźne, pozostają w dole, a w tańcu barokowym one zaczynają pracować, ale też ramię nie idzie do góry, czyli dokładnie to, o czym pan mówi. Ten kostium się kończy przy łokciu, a ręce pracują no, tą dolną partią. Zresztą taniec barokowy jest bardzo skomplikowane, czyli dworzanie musieli po prostu potrafić tańczyć i mieli lekcje z mistrzami tańca.
0: A właśnie ten okres jest najbardziej fascynujący w dziejach kultury europejskiej. Nieprzypadkowo właśnie na początku XVII wieku działał Szekspir, o którym też wspominamy, bo Warszawa była takim ważnym ośrodkiem też teatru elżbietańskiego, ale też działał właśnie między innymi Galileusz, którego Władysław bronił w czasie procesu z Inkwizycją. I wtedy właśnie kultura była bardzo bogata dzięki temu, że nie nastąpiła taka homogenizacja pod wpływem właśnie dominacji kultury francuskiej. Czyli właśnie tak jak ten dwór wazowski był takim tyglem kulturowym, gdzie wschód spotykał zachód, tak dodatkowo jeszcze te inspiracje właśnie włoskie, francuskie, także dochodzące za pośrednictwem dworów niemieckojęzycznych, powodowały, że ta kultura dworska polskich wazów była szczególnie bogata, także w sferze właśnie tańca, muzyki, kultury stołu. I właśnie ta teatralizacja to jest jedno z haseł naszej wystawy. Ta teatralizacja obejmowała właśnie wszelkie przejawy publicznej aktywności króla, łącznie z właśnie z ceremoniałem sejmowym. Na przykład król obserwował działania różnych nowych wynalazków, takich jak latający smok Buratiniego, czy amfibia, czy na przykład samo postawienie kolumny Zygmunta. Także to był element takiej właśnie teatralizacji przestrzeni publicznej.
1: Mamy tutaj na wystawie rekonstrukcję potwora morskiego, który brał udział w jednej z inscenizacji, ale jeżeli przejdziemy do kolejnej sali, w zasadzie my zaczęliśmy tę wystawę od punktu kulminacyjnego, czyli od sceny i teraz idziemy do jej początku. Instrumenty muzyczne, no bo jak opera, to wiadomo, że muzyka.
0: I przede wszystkim też wizerunki wybitnych kompozytorów. Najbardziej wykwintny portret najsłynniejszego kompozytora epoki, czyli Monteverdiego, który przybył do nas z Innsbrucka, a autorstwa Bernarda Strozziego, to jeden z właśnie z takich najważniejszych jego realizacji portretowych w epoce. Monteverdi służył Władysławowi w czasie jego pobytu w Wenecji. Jak to pisał w jednym z listów, skarżył się, że nie mógł zajmować się komponowaniem, bo musiał służyć księciu polskiemu w komnacie i w kaplicy. I Władysław był zachwycony jego twórczością i działalnością muzyczną. Staram się go zaprosić, zatrudnić, zaangażować na dwór polski. Niestety to się nie udało. W każdym razie prawdopodobnie też wziął udział w krótkim takim doszkalaniu artystów, których Władysław prowadzi ze sobą do Polski, między innymi śpiewaka, sopranisty Baltazara Feriego i kapelmistrza Anerio. Jak napisał w jednym z listów, które się zachowały w Szwecji, zamierzał właśnie w Wenecji ich podtuczyć.
1: Bardzo ładne. A ten instrument, w zasadzie to taka skrzyneczka, wydaje się nawet przenośna.
0: Jeden z głównych kompozytorów środkowoeuropejskich tej epoki, czyli Pastorius, stwierdził, że klawikor to jest matka instrumentów muzycznych. I właściwie sugerujemy też w tej przestrzeni rolę wychowania w tym stworzeniu, realizacji snu Władysławowskiego. I ten jeszcze mały Władysław często widział ojca, który grał na klawikordzie i szpinecie, więc to była bardzo wyrafinowana pod względem artystycznym kultura jeszcze dworu krakowsko-warszawskiego, która była przesycona muzyką i dramatem. I te formy proto-dramatyczne już poznał jeszcze przed wyruszeniem w wielką podróż europejską.
1: Jak teatr opera Władysława IV na dworze królewskim tutaj w Zamku Królewskim w Warszawie jawi się na tle innych dworskich teatrów w Europie?
0: Zbigniew Raszewski twierdził, że ta opera władysławowska nie była szczególnie oryginalna wobec teatru

teatru włoskiego, ale z czasem zrewidowano ten pogląd. Przede wszystkim tacy badacze jak Anna Szwajkowska podkreślali, że dramaty głównego librecisty, czyli Virgilia Pucitellego,

0: Spojrzałam teraz na sufit i nagle pojawiły się chmury. To piękny zabieg, który powoduje, że my się trochę czujemy tutaj na tej wystawie, jakbyśmy rzeczywiście byli w teatrze. To zasługa scenografa.
1: Tak, Wojciech Cichecki jest autorem tej pięknej projektu scenografii. I co ciekawe, jeden z głównych teoretyków i praktyków twórczości scenograficznej epoki, czyli Niccolò Sabatini, jeden z rozdziałów traktatu, który został wydany w 1637-8 roku, zatytułował Jak zrobić niebiosa? Czyli to świetnie dokumentuje tą dążność do odtworzenia w przestrzeni teatru, właściwie marzenia o świecie ponadzmysłowym, ponadziemskim.
0: Przechodzimy przez taki wąski korytarz, widzimy tron i weneckie lustro. Co to za zabieg, bo dosyć intrygujący.
1: Autorem tego konceptu jest konsultant dramaturgiczny wystawy, reżyser Jędrzej Piaskowski. I on starał się podkreślić motywacje, które stały za właśnie patronatem teatralnym Władysława. To nie była tylko realizacja pasji i element szerszej taktyki politycznej, ale też rodzaj eskapizmu, rodzaj terapii, stworzenie iluzji realnej władzy, harmonii społecznej i też takie remedium na kłopoty zdrowotne, ograniczenia biologiczne schorowanego władcy. Ten świat iluzji teatralnej stanowi właśnie taką ucieczkę od ograniczeń jego władzy, jego pozycji politycznej, ale też, tak jak napisała Maria Dąbrowska w dramacie Geniusz Sierocy, król pragnął, żeby Rzeczpospolita była choćby kartą w grach wielkiej wagi, innym równą. Więc w tym kontekście nawiązujemy właśnie do owej wielkiej gry, której elementem był teatr Władysława IV.
0: Wchodzimy w przestrzeń czerwoności. Jest właściwie korona.
1: Pomarańcza neapolitańska. Nawiązujemy tym kolorem, także jeśli chodzi o kurtynę w pierwszej sali, do koloru kurtyny w Teatrze Władysławowskim, który właśnie był pomarańczowy.
0: Wszystko się zgadza i nie ma tutaj żadnych przypadków. Pożegnanie Eneasza z Dydoną.
1: To jest jeden z piękniejszych obrazów na naszej wystawie, który przybył do nas z Kassel. Guido Reni z warsztatem. Ten obraz dokumentuje właśnie taką konwencję teatralizacji ówczesnego malarstwa teologicznego, ale też konwencję kreowania bohaterek dramatów operowych. Były to często bohaterki dosyć jednoznaczne, jak na przykład Andromeda, ale bardzo często heroiny ambiwalentnie ukształtowane, takie na przykład właśnie Dydona czy Kirkę.
0: To są fascynujące historie. Czy my znajdziemy na wystawie również oryginalne libretta albo jakieś ich ślady?
1: Prosto z Berlina przybył do nas sumariusz wspomnianej pierwszej opery wystawionej w Polsce. Sumariusz fabuły rybackiej o Acysie i Galatei. Odkryty, tak jak wspomniałem, 30 lat temu, został wszyty właściwie w zbiór korespondencji dyplomatycznej takiego agenta brandenburskiego, Kospota, który dosyć regularnie przysyłał relacje z życia politycznego i społecznego dworu. I wspomniał właśnie, że Królewicz Władysław wystawił przed dworem dramę Per Musica ku zaskoczeniu i zachwytowi całego dworu. Ta drama mantuańska została zaktualizowana poprzez właśnie taki panegiryczny prolog, epilog zwany licencją, w której występowała wieczność, która kłaniała się całemu domowi jagiellońskiemu, bo proszę sobie wyobrazić, że Wazowie uznawali siebie i byli uznawani za Jagiellonów. I właściwie jeszcze nawet po śmierci Jana Kazimierza Snopek był określony jako herb jagielloński. To jest intrygujące, że właściwie oni się odwoływali do tej spuścizny po kądzieli, nie po mieczu. A z drugiej strony Władysław, kiedy podróżował po Europie, był uznawany przede wszystkim nie za syna króla polskiego, ale za siostrzeńca cesarza, czyli za Habsburga znowu po kądzieli. W każdym razie ta opera pierwsza, mimo że nie zupełnie oryginalna w warstwie muzycznej, bo to była adaptacja właśnie partytury Santiago Orlandiego oraz tekstu Gabriela Chiabrery, zwanego włoskim Pindarem, wyznaczyła właśnie takie standardy inscenizacyjne, to znaczy jeśli chodzi o właśnie technikę scenograficzną, wozy spływające z nieba, powozy ciągnięte przez gołębie, w przypadku Wenus. No i rzeczywiście ona stanowiła taki punkt odniesienia. Miała założenia tworzyć pewien element takiego wpływu na Zygmunta, który jeszcze należał do pokolenia madrygalistów i dosyć tak chyba sceptycznie podchodził do sztuki operowej, dlatego prawdopodobnie nie zgodził się na przybycie do Polski najsłynniejszej śpiewaczki Adriany Basile Baroni. Formalnie z powodu zarazy jej przybycie nie doszło do skutku i dopiero jej siostra w 1637 roku przybyła tutaj do Warszawy wraz z Cecilią Renatą i przez 2 lata występowała na deskach Teatru

0: Warszawskiego.
1: Wystawa Wielka Gra, opera Władysława IV na Zamku Królewskim w Warszawie czynna jest do 19 lipca, a wspaniale opowiadał nam o niej dr Jacek Żukowski. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie, zapraszam.
1: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja.
3: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wiatr osłabł, ale w walce z pożarem lasu na Lubelszczyźnie kluczowe będą najbliższe godziny. Politycy podzieleni w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o kryptoaktywach. Prokuratura rozczarowana wyrokiem w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Przez całą noc i od samego rana strażacy będą gasić pożar lasu w pobliżu Biłgoraju. Na pomoc ruszyli strażacy z Łódzkiego. W akcji pomagał specjalistyczny samolot z Piotrkowa Trybunalskiego, mówi Bartosz Majchrzak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
2: Wyjeżdżamy modułem GFFF. Jest to moduł stworzony do pieszego gaszenia pożarów lasów, głównie narzędzia ręczne oraz w mniejszym stopniu woda.
3: Zapowiada się duże wyzwanie, ponieważ pożar jest na dużym terenie. No i myślę, że to będzie wyzwanie i dobre sprawdzenie dla wszystkich.
1: Dodał Tomasz Kozioł z jednostki Złowicza. Wieczorem wiatr osłabł. Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski podkreślił, że teraz liczy się każda godzina.
4: Jedna rzecz jest bardzo niekorzystna. Prognoza na czwartek. Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Jeżeli nie ma tego wiatru, to rozprzestrzenianie się tego ognia jest na pewno mniej intensywne.
1: W akcji uczestniczy 460 strażaków. Według szacunków służb żywioł objął w sumie 500 hektarów. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów.
5: Sejmowa większość przede wszystkim oczekuje, że prezydent podpisze trzeci projekt rządowy. Koalicja Obywatelska inicjatywę Karola Nawrockiego zamierza zignorować. Jak mówi poseł KO Mariusz Witczak, prezydent próbuje odwrócić uwagę od wet, które były błędem.
6: To jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta.
5: Otwarta na współpracę z prezydentem jest natomiast Polska 2050, co deklaruje jej poseł Łukasz Osmalak.
7: Nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
5: Opozycja zapowiada, że będzie popierać projekt prezydenta, bo jak tłumaczy, tylko on ma szansę wejść w życie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Prokuratura nie wyklucza apelacji w sprawie wyroku dotyczącego ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Chłopczyk zmarł 3 lata temu po tym, jak jego ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Podczas śledztwa okazało się, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad dzieckiem. Sąd wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Prokuratura wnioskowała o dożywocie, mówi prokurator.

0: prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska.
1: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
0: Matka chłopca nie udzieliła mu pomocy i za to spędzi w więzieniu 16 lat. Największy polski przewoźnik lotniczy otwiera nowe bezpośrednie połączenie do Stanów Zjednoczonych. Samolot lotu Boeing 787 Dreamliner jest w drodze do San Francisco. Przebywający w Waszyngtonie minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada kolejne połączenia.
2: Minister Klimczak spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem transportu USA Seanem Duffym. Jeszcze dziś leci do San Francisco, m.in. na spotkania związane z uruchomieniem nowego połączenia lotu.
3: Dzisiaj inauguracyjne połączenie do San Francisco, ale już polskie linie lotnicze LOT pracują nad kolejnymi połączeniami Waszyngton, Boston, Dallas, Houston.
2: Klimczak wyraził przekonanie, że wysokie ceny paliwa lotniczego spowodowane wojną w Iranie nie wpłyną znacząco na opłacalność nowego połączenia.
3: Nasi eksperci w locie zawsze tego typu decyzje poprzedzają dokładnymi badaniami i analizami.
2: San Francisco to pierwsze nowe amerykańskie miasto w siatce lotu od czasu uruchomienia połączenia z Miami w 2019 roku. Lot obsługuje także Chicago, Los Angeles, Newark i Nowy Jork. Firma szacuje, że 40% miejsc na trasie do San Francisco zajmą pasażerowie biznesowi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu. Temperatura od 2 stopni lokalnie na Pomorzu, 5 na zachodzie i w centrum, do 13 na wschodzie i 16 na południowym wschodzie. W dzień opady deszczu na południu i południowym wschodzie. Tam możliwe również burze. Temperatura w dzień od 13 stopni na północy przez 16 w centrum do 23 na południu. Pięć minut po północy.
4: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Samo zdrowie.
6: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dr Kamila Wasiluk, ortodontka, autorka też bloga Mama Ortodonta, prawda?
7: Tak, tak, dzień dobry, witam Państwa.
6: Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o zgrzytaniu zębów, chciałam powiedzieć.
7: Czy, no tak.
6: Czy dzieci mogą zgrzytać zębami i czy to jest w ogóle jakiś problem?
7: No to jest bardzo powszechne zjawisko, że dzieci zgrzytają zębami. Natomiast czy to jest problem, czy nie, to tutaj jest wiele zależnych czynników i my musimy się przyjrzeć właśnie, dlaczego to dziecko zgrzyta zębami.
6: Bo każdy od czasu do czasu zębami zgrzyta. W przypadku osoby dorosłej pewnie powiedzielibyśmy, czasami zgrzytamy ze złości, czasami nie wiadomo, dlaczego zgrzytamy nocą, a najczęściej zgrzytanie zębami kojarzymy z bruksizmem.
7: No tak, bo bruksizm to jest takie niekontrolowane zgrzytanie lub zaciskanie zębami. To jest taka ogólna definicja. No generalnie tutaj padło, że zgrzytamy ze złości i jest w tym dużo prawdy, dlatego że współcześnie badania mówią, że bruksizm czy zgrzytanie, zaciskanie zębami nie wiąże się tak bezpośrednio z zębami, że coś mamy nie tak z zębami, z gryzem, a bardziej jest to, podłoże tego jest wieloczynnikowe, czyli właśnie złość, czyli emocje, napięcie, trudy codziennego życia. To bardzo się przekłada na to, jak reagujemy właśnie na przykład poprzez zgrzytanie czy zaciskanie zębów.
6: Czyli trochę wygląda tak, jakbyśmy odreagowywali w ten
7: Oczywiście.
6: Sposób rozmaite
7: tak.
6: emocje. Jedni będą odreagowywać waląc pięścią w stół, inni spinając mięśnie, boksując, a jeszcze
7: Dokładnie.
6: Inni sobie po prostu pozgrzytają zębami.
7: Tak, albo używki po prostu, tak. No tego jest mnóstwo. Znajdujemy czynniki, które nas w jakiś sposób regulują, tylko że one właśnie są albo dobre dla nas, albo niekoniecznie.
6: Czyli u dzieci nic nadzwyczajnego, jeżeli nagle ta nasza pociecha w nocy obudzi nas, jakby kamień jadła.
7: To jest temat troszeczkę szerszy, bo możemy tutaj rozróżnić tak zwany bruksizm fizjologiczny, czyli inaczej rozwojowy, albo bruksizm patologiczny. I jeżeli rzeczywiście my jako rodzice zauważymy, że dziecko zgrzyta zębami, to zawsze warto go pokazać czy stomatologowi, czy ortodoncie, żeby po prostu zdiagnozować, czy coś nie dzieje się niepokojącego.
6: fizjologiczne i patologiczne, czyli jednak to może być jakiś objaw jakiegoś schorzenia, albo po prostu ten tajemnicze zgrzytanie.

0: a nie związane z emocjami.
1: No tak, to tutaj już byśmy z emocjami to zaczęli się przyglądać troszeczkę temu bruksizmowi patologicznemu. Natomiast fizjologicznie dzieci w różnych okresach rozwojowych, rozwoju uzębienia zgrzytają zębami. Dlaczego? Dlatego, że tam ciągle jest dynamika. Są okresy, kiedy zęby wyrastają, wypadają i tworzą się nowe ustawienia zębów i za każdym razem mózg jakby musi się uczyć tego ustawienia, więc w jakiś sposób też reguluje to przez zgrzytanie zębami. Dlatego też na przykład w uzębieniu mlecznym często fizjologią jest to, że zęby się ścierają. Ale tu musimy rozróżnić takie ścieranie właśnie jeszcze w zakresie normy, a ścieranie się takie, kiedy jest nadmierne starcie, bo to już może być właśnie sygnał alarmowy, że to zgrzytanie przyjmuje kierunek patologiczny. I ale to się dzieje przy różnych dodatkowych dysfunkcjach.
0: Ale to ciekawe, że nasz mózg też musi się przyzwyczaić do tego, tak, co dzieje się w naszej jamie ustnej. Że ona się u dziecka wypełnia czymś nowym i inaczej układa, tak? Mhm.
1: Tak, tak. To dokładnie o to chodzi. Natomiast tutaj ważne jest to, żeby powiedzieć o tym zgrzytaniu patologicznym, bo to jakby rodzice powinni na to zwrócić uwagę. I jeżeli dziecko ma takie dysfunkcje jak na przykład zaburzenia toru oddechowego, czyli oddycha ustami zamiast przez nos, szczęki ulegają zwężeniu, dodatkowo dziecko cierpi na jakieś zmęczenie po nocy, w ogóle źle śpi, ma trudności ze spokojnym i dobrym snem, czy właśnie ma problem z emocjami, to czy boli go głowa często, czy bolą mięśnie, to wtedy to już są takie czynniki alarmowe, które warto sprawdzić. I to często wtedy właśnie wiąże się z wadą zgryzu.
0: Wspominała pani, że ta szczęka, czy ten mózg dostosowuje się do tego, musi jakby przetrawić wszystko to, co dzieje się w jamie ustnej, która też się rozwija, do zębów, które się pojawiają, ale też o tym, że te zęby na pewno w czasie tego zgrzytania mogą się jakoś ścierać. To może być niebezpieczne i może być szkodliwe?
1: Jeżeli dochodzi do takiego nadmiernego starcia, to na jakimś etapie może być szkodliwe, ale tutaj to bardziej bym myślała u dorosłych, którzy właśnie zgrzytają zębami, ale mają już w jakiś sposób ustabilizowane zwarcie. U nich dochodzi do takich starć, które po prostu niszczą zęby. Ale tutaj dzieci i dorośli to są totalnie dwie kategorie i inaczej to jest leczone. Tak jak u dorosłych, oprócz czynników leczymy bruksizm wieloczynnikowo i między innymi leczymy go też poprzez stosowanie na przykład szynoterapii czy odbudów zębów. Tak u dzieci jakby nie odbudowujemy tych utraconych powierzchni zębów, często mlecznych, natomiast skupiamy się na tym, że bardzo często jest to powiązane z wadą zgryzu, właśnie z zaburzeniami toru oddechowego i przystępujemy do leczenia, które między innymi polega też na poszerzaniu szczęki. Bo te szczęki przy tym zgrzytaniu są często zwężone, często te dzieciaki mają też przerost trzeciego migdałka, więc generalnie ich zdrowie ogólne to nie tylko tutaj zęby, ale też właśnie problemy laryngologiczne, oddychanie, to już mówiłam, oddychanie buzią, częste choroby, niewyspanie, zaburzenia koncentracji, rozdrażnienie, jest tego naprawdę, naprawdę dużo.
0: Czyli to nie powinno być nic dziwnego, jeżeli od dentysty albo od ortodonty rodzic zostanie przez niego skierowany na przykład do laryngologa.
1: Tak, i to się dzieje coraz częściej. Nie tylko do laryngologa, ale też bardzo często do logopedy, bo też jest powiązanie z wadami wymowy, czy do fizjoterapeuty, który jest w stanie pomóc w regulacji napięć mięśniowych w okolicy twarzy, czy stawu skroniowo-żuchwowego. Więc tutaj zawsze dokładny wywiad, dokładna diagnostyka nakieruje nas na to, jak pomóc dziecku.
0: A nawet jeżeli rodzic nie usłyszał tego zgrzytania, czy jest coś, co dla ortodonty jest znakiem, że może dochodzi do tego bruksizmu? Zagląda do buzi dziecka i mimo, że rodzic nie zgłosił, że słyszał, to on po prostu widzi?
1: Tak, widzi ortodonta nadmiernie starte zęby, po prostu. Potem oczywiście też podczas takiej konsultacji powinien być przeprowadzony dokładny wywiad i takie pytanie o zgrzytanie, czy zaciskanie zębami, czy o sen powinno paść już podczas wywiadu, nawet zanim zbadamy dziecko.

0: lekko. Dlaczego mówi pani, że nie odbudowuje się tych startych powierzchni zębowych? No jakoś w pierwszym takim wrażeniu budzi to takie pytanie, dlaczego nie?
1: Dlaczego? No tak jak, tak nam się kojarzy, że jak tracimy tkanki zębowe, no to trzeba je odbudować i tak rzeczywiście robimy u dorosłych. Natomiast u dzieci, tak jak mówiłam, fizjologicznie dochodzi do starcia zębów mlecznych, po to, aby szczęki mogły w prawidłowy sposób się rozwijać, ustawiać w prawidłowych pozycjach i no, tych zębów mlecznych po prostu nie odbudowuje się.
0: I co, i po prostu się przeczekuje?
1: Leczy się wadę zgryzu. Zęby mleczne stopniowo zaczynają też wypadać, więc to nie jest taka stała, tylko dynamicznie. Dziecko tu traci ząb, tu wyrasta nowy, więc to jest taka no, dosyć intensywna, oczywiście w konkretnych okresach rozwojowych dynamika.
0: Nie wiem, czy zgrzytam zębami w nocy, ja jako osoba dorosła, ale zastanawiam się, czy bruksizm, który przecież w jego całym mechanizmie dochodzi do zaciskania szczęk, mięśni, jakie może mieć konsekwencje, bo być może to nie tylko starcie czegoś, ale i ból.
1: No tak, tu przede wszystkim starcie zębów, no to powiedzmy jest to efekt estetyczny czy wizualny niekorzystny, natomiast często pacjenci skarżą się na bóle głowy, bóle karku, napięcia, bóle w okolicach stawów skroniowo-żuchwowych, czy nawet objawy ze strony stawów, takie jak klikanie, trzeszczenie, więc no jest tego dużo, no i trzeba to zaopiekować wieloczynnikowo.
0: Ale właśnie, czyli w ogóle nie puszczać mimo uszu tego, że ktoś, nawet mały człowiek skarży się na to, że go boli szczęka żuchwa, tak? Może się po prostu dziecko na to skarżyć.
1: Tak, jak najbardziej. I tutaj no, konieczne jest podejście, po pierwsze zdiagnozowanie, co się dzieje i dlaczego i stopniowe wdrażanie działań, także właśnie z zakresu psychologii, tak? Bo często dzieci zgrzytają zębami w okresach takiego zwiększonego napięcia psychicznego, jak pójście do przedszkola, do szkoły, no, rodziny, rodzeństwa. Więc czasami takie wsparcie psychologa też jest, by było bardzo korzystne. W przypadku dorosłych podobnie zresztą. Tutaj musimy podejść tak, żeby nauczyć się w miarę możliwości regulacji napięć czy regulacji napięcia emocjonalnego. I tutaj z pomocą przychodzi sport, joga, spacery. No to wszystko, co daje nam relaks.
0: A to ciekawe, czyli już nie tylko możemy zostać przekierowani przez dentystę albo ortodontę do laryngologa, ale również do psychologa albo do psychoterapeuty.
1: Nawet do psychiatry. Nawet do psychiatry, bo też w takich trudniejszych, cięższych przypadkach leki przepisane przez psychiatrę też mogą wspomóc leczenie.
0: Wiemy już, jak bruksizm, zgrzytanie zębami wpływa na zęby, ale może też oddziaływać w jakiś sposób na resztę jamy ustnej, na dziąsła. Wspominała pani o stawach skroniowo-żuchwowych, które mogą wręcz strzelać czy boleć.
1: Na dziąsła to tutaj raczej nie widzę powiązań, chyba że to już bardziej w przypadku pacjentów dorosłych mamy przeciążenia zgryzowe, ale to bardziej dochodzi do utraty twardych tkanek zęba niż problemów z przyzębiem, aczkolwiek zawsze warto to sprawdzać i na pewno lekarz dentysta, który zauważy coś niepokojącego, wyśle do specjalisty stomatologa, periodontologa.
0: Ale ponieważ rozmawiamy też o stawach, rozmawiamy też o mięśniach, spotkałam się kiedyś z takim pojęciem równowagi mięśniowej w obrębie twarzy i jamy ustnej. Czym jest to pojęcie?
1: Tutaj zapewne mamy na myśli równowagę mięśniową, tak zwaną strefę neutralną, gdzie zęby zajmują prawidłową pozycję. Jeżeli ta równowaga mięśniowa jest naruszona, no to wtedy dochodzi do krzywienia się zębów i czy wad zgryzu. I tutaj mam na myśli mięśnie warg, policzków powinny być niejako zrównoważone z mięśniem języka, bo język to też jest ogromna grupa mięśni. No i na przykład jak mamy nadaktywny język, czy mamy wadliwe połykanie, no to będzie nam pchał, przesuwał zęby, generował zgryz otwarty, a na przykład mięśnie warg, mięsień okrężny warg będzie mięśniem słabym, hipotonicznym. Więc tu chodzi o takie zaburzenia w napięciach mięśniowych. To bardziej tu myślimy o dzieciach, które często borykają się właśnie przy otwartych ustach z takimi problemami.
0: Ale to ciekawe, bo rzadko w kontekście zębów myślimy o mięśniach.

0: No, mięśnie to mówi się, że mięśnie wygrywają. To jest naprawdę w ortodoncji bardzo ważna taka strefa, na którą patrzymy, bo jeżeli lecząc wadę zgryzu i mamy sukces, wyleczymy wadę zgryzu, ale nie dojdzie do tak zwanej reedukacji, na przykład pracy funkcji postawy i pracy języka, to ta wada zgryzu może nam nawracać, bo te mięśnie niejako nam z jednej i z drugiej strony trzymają zgryz w prawidłowym położeniu, więc też często razem z leczeniem ortodontycznym kierujemy pacjenta do logopedy, żeby pracować nad tak zwaną prawidłową postawą jamy ustnej, czyli usta nasze powinny być w spoczynku zamknięte, a język powinien spoczywać na podniebieniu, kiedy nie mówimy, nie jemy, nie pijemy.
1: No i rzadko o tym myślimy. I kolejna ciekawa rzecz, czyli ortodonta, który jest po zbadaniu pacjenta, także małego pacjenta, w stanie wysłać kogoś na dalsze leczenie do laryngologa, do psychologa albo psychiatry, ale również przekierować, pokierował do specjalisty, czy wykonywane są rozmaite ćwiczenia, bo rozumiem, że bez wykonywania tych zaleconych ćwiczeń no nie będzie postępu, czyli będzie nieustannie zaburzona ta równowaga mięśniowa w obrębie twarzy i jamy ustnej.
0: No tak, i tutaj jednak ten sukces leczenia może być wątpliwy albo niepełny, więc w tych dwóch obszarach to jest bardzo ważne.
1: Napięcie mięśni wpływa na zgryz i ustawienie zębów.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Co może się takiego wydarzyć przy tym złym napięciu, chociażby z ustawieniem zębów? One się co, wykrzywią? Dlaczego? Gdzie mięsień, gdzie ząb?
0: No, gdzie mięsień, gdzie ząb? No niestety tak, zęby się mogą wykrzywić, dlatego tutaj wchodzimy troszeczkę na obszar tak zwanej retencji ortodontycznej. Bo kiedy wyleczymy pacjenta, to nie odstawiamy aparatów, tylko potrzebne jest tak zwane jakby dalszy ciąg, czyli stabilizacja, leczenie retencyjne, gdzie pacjent nosi takie aparaty, najczęściej już na noc, które utrzymują zęby w tych pozycjach, którą wypracowaliśmy aparatem. Bo niestety nasz organizm tak działa, że zęby chcą wracać do tej pozycji, którą tam przez wiele, wiele lat miały. Więc z jednej strony aparaty ortodontyczne, ale z drugiej właśnie ta równowaga mięśniowa, która niejako jest takim biologicznym aparatem ortodontycznym, będzie nam wspierać stabilność leczenia.
1: Czyli również wpłynie ten brak równowagi mięśni, może wpłynąć też na to, że to zgrzytanie zębami się pojawi? Czy już rzadziej?
0: Na zgrzytanie zębami tutaj raczej nie. Tutaj, tak jak mówiłam, dużą rolę rzeczywiście wpływa właśnie ośrodkowy układ nerwowy, czyli jakby zgrzytanie zębami jest pewnym, czy zaciskanie zębów jest pewnym regulatorem napięć.
1: A wady zgryzu mogą nasilać jeszcze bardziej ten problem?
0: Mogą nasilać. To tak jak mówiłam, tak jak u dzieci. Jest powiązanie, że zwężone szczęki, mało miejsca na zęby stałe są. Często jest to powiązane u dzieci ze zgrzytaniem zębami.
1: Ale rozumiem, że w takich przypadkach, w momencie, w którym te zęby mleczne wymieniane są na zęby stałe, w którym rośnie twarz, szczęka, tak, to też ten problem może po prostu samoistnie się rozwiązać.
0: Tak, ten bruksizm właśnie fizjologiczny, to właśnie on ma to do siebie, że on po jakimś tam okresie intensywnej wymiany zębów, później mamy okres bardziej takiej ciszy i wtedy z reguły to zgrzytanie zębami ustępuje. Więc jak najbardziej. Albo przy takim, gdzie już rozpoznajemy bruksizm patologiczny u dzieci, leczenie ortodontyczne, które często polega na poszerzaniu łuków zębowych, też wycisza ten problem.
1: I teraz będziemy rozmawiać o samym leczeniu. Jak to leczenie wygląda?
0: U dzieciaków bardzo fajnie, uważam, wygląda leczenie ortodontyczne, dlatego że mamy teraz do dyspozycji mnóstwo aparatów, zarówno aparatów wyjmowanych, czy aparatów naklejanych na stałe, więc jeżeli gdzieś przewidujemy, że współpraca będzie kiepska, czasami rodzice mówią, że nie będą w stanie upilnować dziecko z aparatem, to możemy aparat nakleić i to także na taki, na uzębienie mleczne, co też może być zaskakujące, ale też są aparaty, gdzie możemy już w uzębieniu mlecznym poszerzać szczęki. Natomiast aparaty wyjmowane też są bardzo fajnie w takim wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym adaptowane przez dzieci, a dodatkowo wybieramy sobie aparaty kolorowe, czy aparaty z brokacikami, z gwiazdkami, z naklejkami różnego rodzaju. Dzieciaki to naprawdę uwielbiają, chwalą się potem w przedszkolu, w szkole.

0: I to naprawdę bardzo fajnie motywuje je do noszenia aparatu i do leczenia, które przy takiej dobrej współpracy idzie fajnie i szybko. Wszyscy są zadowoleni, łącznie z lekarzem, więc...
1: Żeby jeszcze dopilnować, by te piękne, kolorowe aparaty były noszone, bo to największy problem.
0: Tak, ale ja w swojej praktyce już wiele, wiele lat temu wprowadziłam taką zasadę, że aparaty wyjmowane nosimy cały czas, 24 godziny na dobę. I to jest taki trochę trik, bo jak my mamy go nosić po południu i na noc, albo tylko na noc, to nie dość, że to leczenie idzie wolno, to jedno, a drugie to, że trudniej się przyzwyczaić do aparatu, bo trzeba ciągle pamiętać, żeby go założyć, wyjąć i tak dalej. Natomiast kiedy on jest praktycznie stale w buzi, oczywiście wyjmujemy go do umycia aparatu, do umycia zębów, czasami do jedzenia, to też zależy od rodzaju aparatu, to dziecko naprawdę, mam takie doświadczenia, po kilku dniach noszenia aparatu, te pierwsze dni są ciężkie, to nie możemy się łudzić, ale po tych kilku dniach noszenia praktycznie zapomina, że ma ten aparat w buzi, a po kilku miesiącach nie chce go, kiedy ja już proszę o odstawienie albo odstawienie w ciągu dnia, nie chce go zdjąć, nie chce go odstawić, więc no
1: oczywiście
0: to jest fajne.
1: Ściąga do mycia zębów.
0: Ściąga do mycia zębów raz czy dwa razy na dobę. Tak, no jest to, ja obserwuję, że przy takim schemacie to ponad, myślę, grubo 90% dzieciaków dobrze współpracuje i mamy efekty.
1: Nie tylko dorośli zgrzytają zębami, mogą to robić także dzieci, bo ich dotyczy bruksizm, który może być fizjologiczny, może być patologiczny. Rozmawiałyśmy o tym dzisiaj z dr Kamilą Wasiluk, ortodontką i autorką bloga Mama Ortodonta. Rozmawiałyśmy również o równowadze mięśniowej, o tym, co warto u swojego dziecka obserwować, czemu się przyglądać i czego nie bagatelizować. Wizyta u ortodonty czasami kończy się przekierowaniem do laryngologa, czasami do psychologa, zdarza się, że do logopedy, ale wszystko po to, żeby nasze dziecko było zdrowe. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19:30 i żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samo zdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Każda forma ochrony przyrody jest ważna i nie chodzi tylko o nowe rezerwaty czy parki narodowe, choć również oczywiście, ale o ceny na tereny, które są blisko nas. Należy je chronić na przykład przed betonozą. I to mogą zapewnić plany ogólne, które w tym roku musi sporządzić każda gmina w Polsce. Mogą być one odpowiedzią na negatywne skutki zmiany klimatu. Tylko jak to zrobić skutecznie? Jak stworzyć dobry plan ogólny, który zabezpieczy zieleń, wodę, glebę i zapewni dobrą jakość życia mieszkańcom, będą chroniły ekosystemy? Gminom pomaga w tym Fundacja Sędzimira i o tym dziś rozmowa w studiu Ilona Gosk z Fundacji Sędzimira. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Zanim przejdziemy do rozmowy o tym, jak chronić przyrodę w planach ogólnych, no to musimy się w ogóle rozprawić z tym, czym są plany ogólne, bo to są nowe dokumenty, które na podstawie znowelizowanej ustawy planistycznej musi w tym roku, jak powiedziałem, sporządzić każda gmina w Polsce.
4: Tak, chociaż faktycznie gminy nie muszą sporządzić planów ogólnych, natomiast będą musiały ponieść konsekwencje tego, że tego nie zrobią, bo rzeczywiście jesteśmy w momencie bardzo dużej zmiany w obszarze planowania przestrzennego, która ma rozwiązać wiele problemów z tym, jak wygląda przestrzeń w Polsce. Po pierwsze, do końca wakacji, to jest aktualny termin, on był już kilka razy przesuwany, gminy nie będą mogły wydawać warunków zabudowy na dotychczasowych zasadach.
3: Czyli tych popularnych WZ-ek.
4: Tak zwanych WZ-ek, które kilka lat temu NIK zrobił badanie i okazało się, że duża część tych WZ-ek była wydawana niezgodnie ze studiami uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, czyli takich dokumentów, które w gminie miały pokazywać, w jak w zrównoważony sposób tą przestrzeń kształtować.
3: Te WZ... Czyli gdzie przeznaczamy tereny pod zabudowę, gdzie przeznaczamy pod zabudowę mieszkalną, gdzie pod usługi, a gdzie planujemy tereny zielone.
4: Tak, gdzie podkomunikacje były takimi ważnymi dokumentami, które miały wskazać.

0: nazywać powiązania przyrodnicze, powiązanie komunikacyjne i próbować z tego wszystkiego zrobić jeden plan. Przy czym one nie miały charakteru dokumentu prawa lokalnego i dopiero miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które były z nimi zgodne, musiały być zgodne co do zasady z tym, co wyznaczały studia. Ale tam, gdzie nie było miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, właściciele działek, inwestorzy mogli występować o WZ-ki. I kilka lat temu NIK przeprowadził kontrolę. Okazało się, że właśnie 30% parę była wydawana niezgodnie z tym przeznaczeniem. I generalnie warunki zabudowy postrzegane są przez urbanistów jako jeden z powodów, dla których chaos przestrzenny w Polsce jednak dominuje, rozlewa nam się zabudowa na przykład na tereny porolne.
1: Czyli w praktyce to wygląda tak, że obserwujemy dużą suburbanizację na przykład, czyli zabudowywanie się terenów podmiejskich, tak zwaną zabudowę łanową, czyli długie osiedla wzdłuż dawnych pól uprawnych, albo wręcz osiedla wciskane w lasy, wycinane niestety pod takie inwestycje.
0: Tak, no to ma dwie bardzo duże konsekwencje. Tak? Znaczy pierwsza jest taka, że rzeczywiście taka zabudowa rozwijająca się w sposób nieuporządkowany generuje bardzo wysokie koszty, no bo do takiej rozproszonej zabudowy trzeba doprowadzić media, ludzie tracą czas na dojazdy. Polska Akademia Nauk też zrobiła badanie kilka lat temu, które pokazywało, że rocznie dopłacamy jakieś 85 miliardów złotych właśnie do kosztów utrzymania infrastruktury czy innych kosztów związanych z tą rozproszoną zabudową. Ale z punktu widzenia mojej fundacji i tego, co robimy, dużo większe znaczenie ma to, że taka rozbudowa fragmentaryzuje przestrzeń, zabetonowuje ją. Budowanie się w otulinach, na przykład parków narodowego na Mazowszu, gdzie w tej chwili jesteśmy, jest powszechnym problemem i ono się w większości odbywa właśnie dzięki tym bezterminowo wydawanym WZ-kom. Więc z końcem sierpnia gminy utracą możliwość wydawania warunków zabudowy. I to jest jakby pierwsza istotna zmiana.
1: Wydawałoby się, że dobra zmiana, dobra informacja, że będzie to teraz bardziej kontrolowane na przykład przed właśnie taką zabudową łanową.
0: Dokładnie. W nowym systemie WZ-ki nadal będzie można wydawać, ale tylko tam, gdzie zostanie uchwalony plan ogólny i tylko tam, gdzie na tym planie ogólnym będzie wyznaczona strefa dodatkowej zabudowy, której też wyznaczenie jest jakby odgórnie jakby regulowane. Tak? Nie można jej wyznaczać właśnie na przykład na terenach, które nie są uzbrojone, czy które są cenne przyrodniczo. Więc na pewno to będzie bardzo duże ograniczenie.
1: A jak idą prace nad tymi planami ogólnymi, skoro każda gmina musi je sporządzić do końca sierpnia?
0: Idą słabo, ponieważ rzeczywiście w tej chwili, jak sprawdzaliśmy tydzień temu, 59 gmin uchwaliło już plany ogólne. Przypominam, że w Polsce gmin jest około 2,5 tysiąca. Ponad połowa gmin albo jeszcze nie podjęła prac nad planami ogólnymi, albo jest w toku prac, ale przed pierwszą publikacją.
1: To znaczy, mamy początek maja. No, rozumiem, że praca nad takim dokumentem to nie jest 3 miesiące pracy, tylko trzeba znacznie więcej na to poświęcić.
0: Czytałam jakieś opracowania mówiące, że taki dokument planistyczny, stworzenie dokumentu planistycznego trwa zwykle 3-4 lata. My jesteśmy w sytuacji, kiedy gminy już wyjściowo miały na to mniej czasu, ponieważ reforma została ogłoszona w 2023, ale dokumenty wykonawcze dla niej, kolejne rozporządzenia, które ją regulowały, pojawiały się z czasem, więc żeby trochę oddać sprawiedliwości gminie, nie miały wystarczająco dużo czasu, żeby te plany ogólne przygotować bardzo dobrze. No i też jednak przy ograniczonych zasobach muszą pracować w takiej pewnej niepewności, jak to wszystko ma wyglądać.
1: Ale też domyślam się, że no to jest praca bardzo ekspercka, która wymaga takiego holistycznego spojrzenia właśnie na przestrzeń, no a mały urząd gminy pewnie nie ma takich zasobów i musi gdzieś ich szukać na zewnątrz.
0: I to jest jedna z podstawowych barier w powstawaniu tych planów ogólnych. Po pierwsze, no taka bariera oczywista, ponieważ tak jak duże miasta, Poznań, który jako pierwszy z dużych miast uchwalił swój plan ogólny, czy Warszawa, mają swoje biura urbanistyczne, które same nad tymi dokumentami pracują, to mniejsze miejscowości zdane są jednak na firmy, które takie usługi proponują. I po pierwsze tych firm brakuje, a po drugie, to jest taka nasza obserwacja w

0: wynikające z rozmów z samorządami. Nie zawsze to, co powstaje w wyniku takiego zlecenia w takim pośpiechu, jest dobrej jakości. Niedawno byliśmy w jednej gminie nadodrzańskiej i na przykład odkryliśmy, że planiści nie uwzględnili, proponując różne strefy zagospodarowania, tego, że co kilkanaście lat rzeka im wylewa. W związku z tym należałoby ominąć, jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne, te miejsca, obowiązywać studia. I część diagnostyczna, która była w studiach dotycząca przestrzeni, będzie w tej chwili w strategiach rozwoju gmin, które gminy muszą uchwalić równolegle, mniej więcej w tym samym czasie. I tam będą te najważniejsze zapisy dotyczące tego, jak gmina generalnie ma funkcjonować. I to będzie ujęte w tak zwanym modelu funkcjonalno-przestrzennym gminy. I to tam będzie informacja, gdzie zostawiamy zieleń, jak powinno być, nie wiem, kanały napowietrzające, gdzie powinniśmy mieć przez ochronę jakby tych terenów. I to jest taka zmiana, która, to jest nowość w gminach. One dotychczas nie musiały mieć strategii, teraz już mają obowiązek. Natomiast zainteresowanie tym mieszkańców jest niestety słabe, a to one generalne kierunki wyznaczają.
1: I to dotyczy przestrzeni, w których ludzie żyją na co dzień, więc dokładnie. To też powinno ich bardziej zainteresować.
0: Poza tym, jakby drugim dokumentem, który w miejsce studium się pojawi, to jest ten plan ogólny, od którego rozpoczęliśmy, czyli zbiór danych cyfrowych, który w każdej gminie ma obejmować całą powierzchnię, będzie obowiązywał jako taka wytyczna prawna, to znaczy nie będzie można już zrobić nic niezgodnie z tym, co jest zapisane w planie ogólnym, który narzuca 13 stref planistycznych, na które naszą przestrzeń można podzielić. Wśród tych stref są dwie, które zostały przeznaczone do tego, żeby chronić tereny zieleni. Pierwsza to jest strefa, która jest przeznaczona do zieleni urządzonej, parków. Jest to taka strefa, którą się wyznacza na przykład tereny zieleni przyulicznej czy w miastach.
1: Czyli wszelkie urządzone trawniki, rabaty, pergole, parki, skwery.
0: Ale też widziałam gminy, które na przykład Dolinę Rzeczną płynącą przez miasto tą strefą obejmują. Przy czym to jest taka, jak powiem, niebezpiecznie złudna strefa, ponieważ znowu byliśmy z kolei na Śląsku w miasteczku, gdzie w centrum wsi, gdzieś pomiędzy kościołem a cmentarzem, jest w tej chwili teren takiej dzikiej zieleni, którą mieszkańcy chcieli tak naprawdę zachować, wprowadzając tam tylko trochę urządzeń takich, które by pozwalały tam spędzać czas, a gmina zdecydowała się to przekazać jako teren inwestycyjny. I teraz prowadzi pewien spór z mieszkańcami, ponieważ z jednej strony wprowadziła na tym terenie tą strefę zieleni urządzonej, ale jak przeczytamy, co wpisała do tej strefy zieleni urządzonej, ponieważ każda taka strefa ma podstawowy profil, który jest obowiązkowy, wynika z ustawy. I w przypadku na przykład właśnie takich terenów zieleni to jest zieleń, ale też jakieś komunikacja, to wpisała wszystkie inne możliwe sposoby użytkowania takiego terenu, na które ustawa pozwala, czyli handel, turystykę i inne rzeczy. I współczynnik powierzchni biologicznie czynnej, który mówi, ile musimy zostawić terenu zielonego, 50%.
1: Czyli drugie 50 może być przeznaczone na turystykę, w domyśle na przykład hotel.
0: Znaczy de facto ten teren, który teraz ma piękny starodrzew, ma pięknie ukształtowany teren, przy tym planie ogólnym może zostać zamieniony na hotel z trawnikiem, tak? Albo supermarket, wokół którego zostanie tylko kilka drzew. Dlatego tak ważne jest, żeby w momencie, kiedy patrzymy na plan ogólny i sprawdzamy, co tam gmina zaplanowała, to żeby przeczytać pełen opis. Ponieważ nie zawsze w przypadku tych terenów zieleni i rekreacji ona zapewnia to, żebyśmy tam nic nie zabudowali.
1: A ta druga strefa, która ma chronić tereny zielone?
0: To jest tak zwana strefa otwarta. I to jest strefa, która z definicji jest wyłączona spod zabudowy. I to jest strefa, która obejmuje, czy może obejmować lasy, łąki, pola uprawne, ale ograniczając możliwość zabudowy takiej zagrodowej czy towarzyszącej produkcji rolniczej. Zresztą dla produkcji rolniczej mamy też odrębną strefę. No i na pewno jest to też strefa, którą powinny być objęte wszystkie tereny, które są objęte, czy

0: rezerwatami czy parkami krajobrazowymi, użytkami ekologicznymi. Natomiast
1: obszary Natura 2000 też się w to wliczają?
0: Natomiast prawda jest taka i praktyka jest taka, że w Polsce od lat nie powstają nowe parki i dosyć złożona jest procedura otworzenia choćby użytku ekologicznego. Dlatego znowu jakby w naszym interesie jest to, żeby jak najwięcej terenów, nawet jeżeli nie są objęte inną formą prawną, właśnie kwalifikować jako teren otwarty, ponieważ jest to największa gwarancja tego, że będziemy ograniczali ich zabudowywanie.
1: Mhm. A później w przyszłości być może będzie możliwe objęcie ich tą ściślejszą ochroną, na przykład utworzenie tam obszaru Natura 2000 czy rezerwatu.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli
0: tak.
1: To jest obszar bardzo cenny przyrodniczo.
0: Tak. Więc taka jest zmiana i ostatnia, trzecia zmiana, która jest wprowadzona i to jest największy ból u niektórych włodarzy, jest to, że w tej chwili plany ogólne wprowadzają coś, co się nazywa bilansowaniem terenów mieszkaniowych. Chyba tak, być może pomyliłam trochę tą nazwę, ale co do zasady. Problemem takim, który też był wcześniej zdiagnozowany, jest to, że jak kiedyś pan obejrzał różne studio zagospodarowania, to oszacował, że łącznie gminy przewidziały miejsce pod zabudowę mieszkaniową dla populacji 200 milionów ludzi.
1: 200 milionów?
0: Tak. Przy wskaźnikach demograficznych, które wskazują, że raczej idziemy w tej chwili w kierunku 30 milionów, czyli mówimy o kilkukrotnym przeskalowaniu.
1: Tak.
0: Tak. Co też jest jakby oczywiste przy tym systemie, który jakby nie wprowadzał żadnych ograniczeń, no bo ludzie wolą mieć działki budowlane zamiast pola, ponieważ one zyskują na wartości. Więc to, co ta reforma wprowadza, to wprowadza konieczność zrealizowania bilansowania, co oznacza, że gmina musi wziąć dane z GUS-u, zobaczyć, jakie są prognozy dotyczące liczby mieszkańców, zobaczyć, ile już ma mieszkań, ile ma mieszkań w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i oszacować na tej podstawie zapotrzebowanie na nowe mieszkania, powiększyć je maksymalnie o 30% i tylko na takim terenie, wyznaczać
1: miejsce pod zabudowę mieszkaniową. No bo rzeczywiście, jeżeli gmina się wyludnia, no to rozumiem, że nie ma sensu przeznaczać ogromnych terenów na zabudowę mieszkaniową.
0: W innej sytuacji są gminy, bo są w Polsce takie gminy, które mają 100% pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. I nawet jeżeli mają kilkukrotnie przestrzelone te tereny mieszkaniowe, no to ustawodawca pozwala im to zostawić tak, jak jest. W szczególności na Śląsku i w Małopolsce tam są wiele takich gmin, które są oplanowane tak, jak tam średnia jest ponad 70%. Ale mamy też Kujawsko-Pomorskie, gdzie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują tylko 9%. Średnio wszystkich terenów w województwie. Więc tam, gdzie tych miejscowych planów jest mało, to plan ogólny i te ograniczenia, które wprowadza, mają naprawdę szansę na to, żeby realnie tą naszą przestrzeń uporządkować, zmienić i przede wszystkim ograniczyć presję na tereny budowlane.
1: A jak w takim razie mieszkańcy mogą wpłynąć na władze swoich gmin, żeby o te tereny zielone zadbać bardziej?
0: Mieszkańcy mają kilka momentów, w których mogą zadziałać. Po pierwsze, kiedy gmina podejmuje pracę nad planem ogólnym, musi to opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej i zaczyna zbierać wnioski. Określa czas, w którym zbiera wnioski i wtedy na ujednoliconym formularzu każdy może napisać, co uważa jakby za słuszne, żeby...
1: Priorytety pewnie zgłosić.
0: Priorytety, ale tak
1: swoje.
0: Naprawdę bardziej chodzi o to, w jaki sposób uważa, że różne tereny w gminie powinny jakie mieć przeznaczenie. Formularz nie jest trudny. Gminy są zalewane wnioskami o przekształcenia na tereny mieszkaniowe przez właścicieli gruntów. Dużo mniej wniosków dotyczy właśnie na przykład ochrony terenów cennych przyrodniczo. Dlatego zachęcamy do tego, żeby w tych miejscach, gdzie jeszcze wnioski są zbierane, żeby je zgłaszać. Gmina każdy taki wniosek musi rozpatrzyć i uzasadnić, jeżeli go nie przyjmie. Więc jest to dosyć istotne.
1: A to tutaj od razu dopytam, czy można skorzystać w jakiś sposób z pomocy Fundacji Sędzimira w tym akurat względzie?
0: Absolutnie tak. Na stronie projektu Pytamy o Zielone, taki mini poradnik, który pokazuje, jak wygląda wniosek, jakich argumentów użyć, żeby na przykład ochronić cenną Dolinę Rzeczną i w jaki sposób wypełnić taki wniosek, żeby on był zasadny, ponieważ no oczywiście, jeżeli wniosek

0: dotyczy kwestii, których nie można rozwiązać planem ogólnym, no to taki wniosek jakby nie jest rozpatrywany. Więc mówimy dokładnie, gdzie, jak i co wpisać, żeby to było adekwatne i żeby użyć takich argumentów, które powinny być wzięte pod rozwagę. Pytamy o zielone. Jak państwo wpiszą w przeglądarkę, to na pewno nasza strona wyskoczy i to jest jeden z pierwszych poradników, które w tej chwili się wyświetlają.
1: Warto się tym zainteresować, drodzy państwo. Czas jeszcze jest, bo tak jak mówiliśmy, gminy mają czas do końca sierpnia, by te plany sporządzić. Zobaczymy, czy ten termin nie zostanie być może jeszcze raz przesunięty, bo to już się zdarzało. A jeśli ktoś by chciał się tym tematem zainteresować, to polecamy wszelkie informacje na stronie Fundacji Sędzimira. A Ilona Gosk z Fundacji Sędzimira była dziś moim gościem w audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I dziękuję państwu również za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Ze mną w studiu już teraz pan Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zazwyczaj rozważamy te różne zagwozdki, złe słowa, ale lepsze nie przychodzi mi teraz do głowy, na pograniczu prawa i polityki, a biznes jakoś z uwagą przygląda się temu, co dzieje się wokół na przykład Trybunału Konstytucyjnego. Dla przedsiębiorców to jest ważne?
4: To już tak długo trwa, że tak trochę, znaczy przygląda się cały czas, tylko to jest... Takie życie w stresie i w kryzysie, jak się tak długo w tym stresie i kryzysie żyje, to się człowiek tak trochę do tego przyzwyczaja. Mhm. Ale oczywiście, że obserwuje, dlatego że stabilność prawa to jest jeden z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności w tak niestabilnych czasach jak dzisiaj, bo z jednej strony takie fundamentalne, strukturalne zmiany dotyczące technologii choćby, czyli AI i nie tylko. Z drugiej strony wydarzenia typu wojna w Iranie, które mają na nas wszystkich wpływ choćby przez wzrost cen ze surowców energetycznych. Więc jak na to jeszcze nałożymy brak stabilności prawa, no to nam się naprawdę już robi coraz mniej ciekawie. Ja też nie chcę tutaj czarnowictwa uprawiać, bo wiele, wiele lat temu usłyszałem od jednego z polskich przedsiębiorców, który jeszcze żyje, ma prawie 100 lat, jeszcze trochę z synem prowadzi działalność. I usłyszałem od niego: panie Marku, czemu ja się mam bać obecnie rządzących, jak ja w komunie prowadziłem działalność i sobie z tym radziłem? No tak, ale to chyba nie o to chodzi. Ja myślę, że ta teza, która gdzieś tam się pojawiła 2-3 lata temu o tym, że możemy także iść w takim kierunku, w którym na dobrą sprawę będzie można wzruszyć znaczną część decyzji sądów, właśnie w związku z tym, że mamy niejasność co do tego, kto może, kto nie może, kto jest prawdziwym sędzią, prawda? Nie wiem, czy to w cudzysłowie należy mówić, czy nie. No to na pewno też nie jest coś, co pomaga w prowadzeniu działalności, a w szczególności przyjmowaniu w Polsce kolejnych inwestycji zagranicznych. Więc oby jak najszybciej, tutaj absolutnie trzeba się zgodzić z tą wypowiedzią sprzed chwili, no w normalnym kraju. Tak powiedział przedmówca,
3: tak powiedział pan
4: więc ja oczywiście
3: trzeba
4: to...
3: Trzeba iść po rozum do głowy
4: trzeba iść,
3: i
4: tak,
3: usiąść
4: tak,
3: do i stołu i rozmawiać.
4: Po prostu dogadać i muszę pani też szczerze powiedzieć, że no mam nadzieję, że tak będzie, bez względu na nasze poglądy polityczne. No musimy przynajmniej w tych fundamentalnych kwestiach się po prostu dogadać i zgadzać, bo mamy niesamowity czas przed sobą. Ja twierdzę, że możemy mieć drugi cud gospodarczy w Polsce w kolejnych kilkunastu latach, choćby ze względu na inwestycje, których musimy dokonać. 2,5 biliona złotych według moich szacunków, może nawet tyle w energetykę, obronność, koleje, inwestycje hydrotechniczne, oczywiście te wszystkie kwestie związane z nowoczesnymi technologiami. Jak mądrze tym zarządzimy, jak nie będziemy sobie właśnie kłód nawzajem pod nogi wrzucać, to naprawdę możemy się rozwijać w średniorocznym tempie 3-4%, a to oznacza drugi cud gospodarczy, bo pierwszy, jak pani wie, już mamy, tak przynajmniej świat nas postrzega.
3: To a propos procent, dzisiaj 6 dnia maja muszę zadać to pytanie dotyczące stóp procentowych. Chociaż to jest formalność.
4: Nie ma szans oczywiście na obniżkę stóp. Ja akurat należę chyba do mniejszości. To znaczy uważam, że Rada Polityki Pieniężnej nie popełniła błędu w marcu obniżając stopy procentowe. Uważam, że wtedy, w momencie, kiedy ta decyzja była podejmowana, nieprzewidywalność, może jeszcze inaczej, ryzyko związane z długotrwałym utrzymywaniem się wysokich cen ropy nie było znowu takie bardzo wysokie. Mało tego, rezerwa, biorąc pod uwagę wysokość stóp i potencjalne ryzyko wzrostu inflacji, była wciąż dość spora. I tak dalej uważam. Czyli...

0: No, wszystko na to wskazuje, że nie będzie już w tym roku obniżek stóp procentowych. Natomiast podwyżki stóp w drugiej połowie roku, moim zdaniem przynajmniej, mogłyby się wydarzyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mielibyśmy eskalację, bardzo mocną eskalację konfliktu, czyli nie utrzymywanie się tych cen, które dzisiaj mamy. Akurat w tej chwili doszło do znowu kolejnego spektakularnego spadku cen ropy. Jesteśmy grubo poniżej 100 dolarów za baryłkę. Dotyczy to i amerykańskiego FT, i polski, i londyńskiego Brent. No prawdopodobnie dlatego, że administracja amerykańska zakończyła...
1: Tak. I wysyła takie sygnały, że ja zakończyła teraz... w cudzysłowie, ale być może zakończy tak, także w pełnym wymiarze.
0: Tutaj słuchacze tego nie widzą, ale ja tutaj tak robię takie znaczki cudzysłów, bo my doskonale wiemy, że to nic może nie znaczyć, no ale jest taka nadziejowość, jeżeli mogę tak powiedzieć. Mają wszyscy nadzieję, że rzeczywiście do tego dojdzie. No i spektakularny kolejny, bo przecież takich wzrostów, spadków mieliśmy wiele, spadek cen ropy. Więc tak naprawdę tylko gdyby doszło do naprawdę potężnej eskalacji, czyli jeszcze gorzej niż było przez te tygodnie ostatnie, cena ropy, nie wiem, rekordowe poziomy, czyli powyżej 147 dolarów za baryłkę, no to wtedy podwyżki stóp w tym roku byłyby realne. Natomiast jeśli tego nie będzie, to myślę, że nie będzie trzeba tych stóp podnosić, ale umówmy się, one są, biorąc pod uwagę ostatnie 15 lat w Polsce, na jednak dość wysokich poziomach. No ale to jest poziom dzisiaj absolutnie adekwatny do tego, co jest. I mówię to, nie będąc, delikatnie mówiąc, orędownikiem wielu decyzji z ostatnich lat Rady Polityki Pieniężnej, także tego, co oczywiście prezes, przewodniczący tej rady na swoich konferencjach mówi. Więc naprawdę uważam, że ostatnie półtora roku jest ok. Jest tak, jak ma być, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki monetarnej, w szczególności obniżka marcowa, a teraz po prostu w związku z sytuacją na świecie nie ma miejsca na to, żeby kolejne obniżki zobaczyć. No, to jest zła informacja oczywiście dla wszystkich, którzy mają kredyty albo chcą je brać, ale ważniejsze jest to, żeby stabilizować gospodarkę, a tak jak powiedziałem, ten czynnik w postaci najpierw samego wzrostu cen, a teraz przekładanie się tego wzrostu cen, przede wszystkim paliwa, przede wszystkim ropy, no, gazu też w mniejszym stopniu, ale przede wszystkim paliwa, no to jest coś, co musimy brać pod uwagę.
1: Osobiste konta inwestycyjne to jest jeszcze temat, który chciałabym z panem dzisiaj szybciutko poruszyć, bo jest decyzja rządu w tej sprawie. Czym to narzędzie różni się od tych dostępnych już na rynku?
0: No ono jest trochę inne, znaczy pod wieloma względami się różni, bo wprowadza ten limit, no właśnie, mniejszy czy większy, to teraz zależy od dochodów, ale stały, jeżeli chodzi o wartość środków, które musimy wpłacić. Natomiast powiem pani zupełnie szczerze, ja cieszę się zawsze, kiedy się pojawiają nowe możliwości zachęcenia do tego, żeby Polacy no, zyskiwali, jeśli można tak powiedzieć, z jednej strony, czyli patrząc z punktu widzenia gospodarstwa domowego, czy indywidualnego każdego, indywidualnie każdego z nas, a z drugiej strony, kiedy pojawia się szansa na to, żeby rzeczywiście ściągać te oszczędności po to, żeby, jak mówił dzisiaj choćby minister finansów, finansować gospodarkę. Tyle tylko, że ja nie jestem pewien, czy rzeczywiście uda się osiągnąć spektakularny sukces na miarę Szwecji choćby, bo na tym rzeczywiście wzorowano to rozwiązanie. Z dwóch powodów przede wszystkim. Po pierwsze, spora różnica w tym koncie, powiedziałem, że jest podobne rozwiązanie, ale spora różnica jest takie, że powyżej 100 tysięcy złotych, jeżeli korzysta pani z tego nowego narzędzia, to jeśli chce pani wysyłać powyżej 100 tysięcy złotych, to musi pani zapłacić podatek od wartości aktywów, bez względu na to, czy pani ma zysk.
1: Aktywów, nie zysków.
0: Nie zysków, aktywów. I to mi się fundamentalnie nie podoba. Jeśli minister finansów dzisiaj mówi, zresztą któryś raz to powtarza, że to jest szansa na zwiększenie finansowania polskiej gospodarki przez zachęcenie do tego, żeby Polacy inwestowali w giełdę, to tutaj przede wszystkim trzeba zrobić jedną uwagę. Będzie to finansowanie gospodarki tylko wtedy, jeżeli Polacy będą kupowali nowe akcje, czyli akcje nowych spółek wchodzących na giełdę i nowe akcje emitowane,

0: jest szansa, żeby to przyspieszyło, choćby jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, czy, a w szczególności ten obszar zbrojeniowy, takie są zapowiedzi, ale to muszą być nowe akcje, żeby to było finansowanie gospodarki, no, nowe akcje także istniejących spółek. Jeśli tego nie będzie, no to będzie tylko zwiększanie płynności na rynku. No i druga rzecz, jeżeli mam limit 100 tysięcy złotych, jeżeli mam oszczędności do 100 tysięcy złotych, nie wiem, 70 tysięcy, 60 tysięcy złotych i to są całe moje oszczędności, to ja naprawdę nie jestem pewien. Tam mamy 25 tysięcy złotych maksymalnej kwoty, którą możemy zainwestować w obligacje skarbowe na przykład, czy w lokaty, czyli to, co jest uważane za pewne, choć wiemy, że tutaj też jest pewne ryzyko, ale jest pewne. To ja naprawdę nie jestem pewien, czy ja, jako osoba 25 lat realnie inwestująca, przepraszam za kolegę, siedząca na rynkach, będę takie osoby namawiał, żeby, nie wiem, 50 tysięcy z tej kwoty inwestowało w akcje, które jednak nie są najbardziej pewną formą oszczędzania. Tu jest pewien problem. Gdyby to było 1 000 000 złotych, bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ktoś ma 200-300 tysięcy i z tego 50 tysięcy inwestuje na giełdę, okej. Okay. Ale jeżeli ktoś ma 70 tysięcy złotych, 25 tysięcy zainwestuje w obligacje, zostaje mu powiedzmy 50 tysięcy złotych, ja go na pewno nie będę namawiał, żeby całą tą kwotę albo istotną część zainwestował w akcjach. Więc tu jest taki pewien brak spójności moim zdaniem, jeżeli chodzi o tezę pod tytułem musimy wygenerować środki na finansowanie gospodarki i dajemy nową możliwość w postaci właśnie tych rachunków. Ale tak jak powiedziałem, każdy pomysł, który zachęca do inwestowania, ja będę wspierał, więc dobrze, że się pojawiają te konta. Jeszcze inaczej można powiedzieć, to jest przede wszystkim rozwiązanie dla tych, którzy mają troszeczkę mniej tych oszczędności, czyli 20 tysięcy, 15 tysięcy, 30 tysięcy, głównie pod kątem tego, że wtedy można te obligacje kupić, już niech będzie obligacje skarbowe oczywiście, to jest też bardzo ważna rzecz, obligacje skarbowe i nie musi pani płacić podatku Belki. Czyli jeśli ktoś ma 15 tysięcy złotych i myśli o kupieniu obligacji, absolutnie powinien sobie to nowe konto założyć i kupić te obligacje właśnie przez to konto. I to będzie dla niego realna oszczędność.
1: Mnożą się projekty dotyczące kryptoaktywów. Nie wiem, czy pan słyszał.
0: No tak, no.
1: Jest ten projekt rządowy, jest projekt Polski 2050, jest projekt prezydencki, od niedawna o nim wiemy, oparty podobno z tego, co mówi Zbigniew Bogucki na tym rządowym przedłożeniu. No ale cały czas ten rynek pozostaje w Polsce nieuregulowany. Czy mnogość tych projektów może pana zdaniem doprowadzić nas do szczęśliwego finału i ucywilizowanie tego, co się dzieje?
0: Ale wracamy chyba do tego, co mówiliśmy na początku. W kontekście dogadania się, prawda? W kontekście tego, że w normalnym, przepraszam, kraju i tak dalej, i tak dalej. Ja się trochę uśmiechnąłem, ale szybko spoważniałem, bo śmiałbym się wtedy, gdybyśmy nie mieli afery związaną z Zondą, która, wszystko na to wskazuje, będzie oznaczała setki milionów złotych strat dla osób, które z tą giełdą miały do czynienia. Więc już nie jest śmiesznie. Już nie jest śmiesznie, bo już są realne straty Polaków.
1: No są ludzkie pieniądze.
0: Tak, myślę, że w dużej mierze wcale nie najbogatszych ludzi w tym kraju i nie tych, którzy rozumieją, co to są kryptowaluty. Potrzebujemy tych rozwiązań. Nie po to, żeby zlikwidować ryzyko związane z kryptowalutami, bo ono jest olbrzymie.
1: I zlikwidować się go pewnie nie da.
0: Nie zlikwidujemy go. To jest specyfika kryptowalut. Jeśli ktoś ma ochotę w nie inwestować, proszę bardzo. Ale my te ustawy potrzebujemy po to, żeby Komisja Nadzoru Finansowego w takich sytuacjach jak Zonda Krypto mogła napisać. Zonda Krypto to jest podmiot, którego ja nie kontroluję, nie mam żadnej informacji dotyczącej tego, co jest w środku. W związku z tym, drogi Polaku, jeżeli masz mieć potem, przepraszam, teraz oczywiście znowu przesadzam, do mnie pretensje, że straciłeś pieniądze, bo ktoś cię ukradł, to bardzo przepraszam, ale nie w tym przypadku. Jeśli będzie ustawa i na bazie tej ustawy będą powstawały podmioty w Polsce, to przynajmniej jesteśmy w stanie też nie zlikwidować, ale bardzo mocno ograniczyć po prostu zwykłe złodziejstwo i oszustwo dziejące się pod hasłem kryptowalut, czyli nie zmienność kryptowalut, tylko to, że ktoś w imię kryptowalut po prostu kradnie od ludzi pieniędzy, bo wpłacane przez klientów pieniądze na giełdę zamiast trafiać w kryptowaluty, czyli zamiast być inwestowane w kryptowaluty, idą do prywatnej kieszeni kogoś. O to chodzi w tych przepisach i o to chodzi w tym, żebyśmy te przepisy jak najszybciej wprowadzili. Przede wszystkim, bo oczywiście jest parę jeszcze innych rzeczy, ale z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego.
1: Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB, był z nami. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja. Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radą.

0: Radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
1: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Europejski Trybunał Praw Człowieka wzywa władze w Warszawie do nieutrudniania wykonywania obowiązków sędziom Trybunału Konstytucyjnego i potwierdza podjęcie interwencji w sprawie nowych sędziów tego gremium. A chodzi o czterech sędziów wybranych w marcu przez Sejm. Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie odebrał od nich ślubowania, więc złożyli je potem w Sejmie w obecności notariusza. Cała czwórka zapowiada, że stawi się dziś do pracy w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskich władz o, tu cytat, powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich. Jednocześnie poproszono rząd o przedstawienie do 20 maja wyjaśnień dotyczących sytuacji niezaprzysiężonych sędziów. Działania te określono jako środki zabezpieczające, które, jak podkreślono, stosowane są wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. W tym kontekście zaznaczono, że celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczono przy tym, że środki te mają charakter tymczasowy, ale nie przesądzają o ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Stopy procentowe pozostają bez zmiany, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Część analityków spodziewa się jednak podwyżek stóp w najbliższych miesiącach z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, tłumaczy Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
2: Choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
0: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Sekcja zwłok 40-latka zmarłego podczas interwencji policji w Poznaniu nie wykazała bezpośredniej przyczyny śmierci, dlatego zostaną wykonane dodatkowe badania ciała mężczyzny. Prokuratura sprawdza też zapisy z kamer policjantów i z monitoringu.
3: Dodatkowe ekspertyzy mają wyjaśnić, dlaczego mężczyzna, wobec którego użyto gazu pieprzowego, stracił przytomność, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
4: Biegły, który przeprowadzał sekcję zwłok tego mężczyzny, nie wskazał przyczyny śmierci. Potwierdził wstępne ustalenia, że ona ma charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania.
3: Wstępne ustalenia prokuratury nie wykazałyby, policjanci działali niezgodnie z procedurami. Do śmiertelnego zdarzenia doszło podczas interwencji policji na poznańskich Jeżycach w poniedziałek późnym wieczorem. Mundurowi użyli gazu pieprzowego wobec postronnego mężczyzny, który przeszkadzał w prowadzeniu interwencji i uniemożliwiał ratownikom pomoc poszkodowanemu. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Andrzej Olechowski został pochowany na cmentarzu w warszawskim Wilanowie. Ekonomista, były minister oraz jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat.
6: Andrzeja Olechowskiego żegnali przyjaciele, dla których był nie tylko politykiem, ale przede wszystkim wyjątkowym człowiekiem.
7: Zawsze było miło go

0: spotkać, dyskutować z nim.
1: Był czułym dziadkiem i sympatycznym człowiekiem.
2: A były prezydent Bronisław Komorowski wspomina, że z Andrzejem Olechowskim rozmawiał nie tylko o polityce.
3: Ostatnie moje wspomnienie, które chciałbym zachować, to jest rozmowa o wnukach. Co możemy zrobić, aby nasze wnuki chciały także szanować świat wartości dziadków?
2: Andrzej Olechowski spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Wilanowie. Witold Banach, Polskie Radio.
4: Na koniec informacja o maksymalnych cenach paliw na dziś. Minister energii poinformował, że na stacjach za litr benzyny zapłacimy 6 zł i 46 groszy, a litr oleju napędowego będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 26 groszy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
4: W nocy miejscami opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe burze. Temperatura minimalna od 4 stopni na północy i północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Popada też w ciągu dnia, a na południowym wschodzie może zagrzmieć. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 12 stopni na północnym zachodzie, około 17 w centrum i do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry.
5: Gość Polskiego Radia 24.
6: Kamil Smogorzewski, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Dzień dobry, cześć.
7: Dzień dobry.
6: Tak się zastanawiam, co obecnie wywołuje największe polityczne emocje w sieci. Czy jest to kwestia kryptowalut, czy kwestia niepokojów globalnych? Bo mam takie poczucie, że tematycznie w polskiej polityce nieco flauta.
7: No, zonda krypto cały czas grzeje.
6: Cały czas.
7: Przynajmniej w internecie. Tu pan redaktor zapowiedział rozmowę, to jeszcze jest trzecie określenie, media antyspołecznościowe.
6: Antyspołecznościowe, teraz. To prawda.
7: Natomiast tak, zonda krypto wciąż jest na fali, ale to też przez nowe informacje, których się dowiadujemy. W ogóle jak sobie pomyślimy o tej aferze i skali tej afery, no to mamy rzecz w ostatnich miesiącach, a może latach, no pewnie miesiącach, niesamowitą w zasadzie. No bo jest afera, która jest aferą opozycji, a nie partii rządzącej, a nie koalicji
6: rządzącej. Tak jest postrzegana jako tak afera opozycji.
7: Tak. Jak prześledzimy sobie sondaże, to ostatnio był sondaż Ibris, sondaż SW Research na temat zonda krypto, no to co prawda 30 parę procent, największy odsetek badanych mówi, że winnym tej afery jest prezes Piesiewicz, no ale na drugim miejscu jest weto prezydenta Karola Nawrockiego, a później pojawia się Donald Tusk. Jak sobie prześledzimy sobie internet, no to tam prezes Piesiewicz oczywiście też się pojawia. No ale tutaj już narracja schodzi na to, jak pozycjonuje się w tej całej aferze PiS, politycy Prawa i Sprawiedliwości, jakie są powiązania pomiędzy prezesem zonda krypto a politykami PiS-u. Dlaczego Donald Tusk rozmawiał z posłami na zamkniętym posiedzeniu Sejmu, a nie na otwartym. Wszystko to powoduje taki pewien stopień tajemniczości, który no, internet uwielbia.
6: No jeszcze do tego okoliczności zaginięcia poprzedniego właściciela zonda krypto. Tak. Kwestia pobytu obecnego szefa zonda krypto, rosyjskie wpływy jeszcze w tle do tego wszystkiego, rosyjskie pieniądze.
7: I niby prawdziwy prezes, który jest zupełnie... nie jest ani jednym, ani drugim prezesem, o których wiemy.
6: Figurantem bardziej chyba, z tego co też wczoraj pisał Onet, ale zastanawiam się, bo tutaj wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości próbował przekonywać, że to wina Donalda Tuska, że to kwestia braku działań prokuratury. Czy internauci nie dostrzegają i tego wątku, tej kwestii odpowiedzialności, czy oni są po prostu w mniejszości?
7: Są w zdecydowanej mniejszości. Dostrzegają. Znaczy, jeżeli możemy sobie wymyślić jakąkolwiek teorię na temat jakiegokolwiek zdarzenia dziejącego się w przestrzeni

0: informacyjnej, no tam na pewno w internecie będą osoby, które będą chciały się tym zdaniem podzielić albo tą teorią i będą roztrząsały to w ten sposób, więc takie głosy są, one są rzeczywiście w mniejszości, no bo ta narracja nie może się przebić w momencie, kiedy w sprawę zaangażowani są przynajmniej symbolicznie, nikt nikomu jeszcze nic nie udowodnił. Mhm. Policja Prawa i Sprawiedliwości plus Zonda Krypto w narracji takiej społecznej, to jest też w pewnym momencie, znaczy w pewnym momencie był zamach na polski sport.
1: Aż tak mocno?
0: Jeżeli dotykamy czegoś tak ważnego dla Polaków, mhm, jednak, jak sport, jak duma narodowa, no bo to jest jedna z naszych najważniejszych, jeden z najważniejszych towarów eksportowych. No to jest źle, no to wtedy ta afera będzie się przyklejała i tu ciekawe, wcale nie do koalicji rządzącej i nie do osób, które rządzą, tylko do osób i do środowiska powiązanego przynajmniej w perspektywie opinii publicznej do prezesa PKOL-u.
1: To nie, poniekąd, bo wczoraj zastanawiałem się, kiedy słuchałem premiera przed posiedzeniem rządu, kiedy mówił o tym, że po raz trzeci złoży projekt ustawy rząd o kryptowalutach, to takie, mówiąc wprost, pierwsza moja myśl była: ale po jasną pogodę, tak na dobrą sprawę, po co premier do tego wraca, skoro no, rząd nie może się pochwalić tutaj sukcesem? Co najwyżej może wytykać Karolowi Nawrockiemu po raz kolejny, że jest przeciw, ale to skazywanie się jest na porażkę. Jeśli mówi pan, że jest to tak odbierane w mediach społecznościowych, no to rozumiem, że w idei politycznej dla premiera Donalda Tuska jest dobrze odgrzać ten temat i jeszcze nim trochę pożyć.
0: Tak, zdecydowanie tak. I ten nowy projekt będzie chyba zakładał zmianę wyłącznie w zakresie
1: kar. Tak, tak.
0: W zakresie kar. Więc,
1: a więc czeka nas powtórka, jeszcze raz ta sama rundka. Tak.
0: Na to, że prezydent Nawrocki podpisze. No a to rodzi kolejne teorie, kolejne powody do tego, żeby zastanawiać się, a dlaczego prezydent w zasadzie nie chce tego podpisać, skoro z drugiej strony to jest jakby kolejna afera, która dotyczy pieniędzy Polaków w ostatnich kilku latach, no bo kilkunastu nawet. No jakby znowu Polacy zostali oszukani, ale jak popatrzymy sobie na badania opinii publicznej, no to widzimy, że ponad 80% Polaków na pytanie, czy państwo powinno pomóc osobom, które straciły pieniądze w wyniku działań Zonda Krypto, powiedziała, że nie.
1: No bo mam też takie poczucie, że w odbiorze społecznym to nie jest taka inwestycja jak w bank, czy w lokatę w banku, czy to nawet nie jest Amber Gold, tak? Od początku nad kryptowalutami i kryptogiełdami, zresztą taka była też idea twórców tych mechanizmów, jest ten taki, jak pan wspomniał, nimb tajemniczości. Mhm. Jeśli pan pozwoli, zmienimy temat, bo bardzo mnie zaintrygowało, ja teraz dostaję raporty od Res Futury i wczorajszy raport dotyczący właśnie polityki w mediach społecznościowych wskazywał, że największym zainteresowaniem cieszyła się, ku mojemu zaskoczeniu, nie ukrywam, zapowiedź premiera Donalda Tuska o podpisaniu traktatu o bezpieczeństwie, o współpracy militarnej z Wielką Brytanią. I tutaj okazuje się, że w mediach społecznościowych, na tych platformach nieszczęsnych, większość internautów postrzega tę zapowiedź podpisania traktatu negatywnie, jako błąd i odnowienie ducha z 1939 roku, kiedy to Brytyjczycy w naszym odczuciu nie przyszli z pomocą.
0: No są to resentymenty, które są widoczne w internecie. Natomiast no, trzeba pamiętać, kto tę narrację powiela i są to raczej środowiska na prawo od centrum. Natomiast
1: i to chyba jeszcze bardziej na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, tak? Czyli myślę, że bardziej konfederackie regiony.
0: A w Prawie i Sprawiedliwości to teraz prawo jest w centrum? Bardziej na prawo od prawej? Nie wiadomo.
1: Dwa płuca są.
0: Jedno maraka, no nieważne. Parafrazując komentarze, które pojawiały się w sieci na temat

0: tych dwóch płuc. No tak, Polacy pamiętają z jakiegoś powodu. Znaczy myślę, że gdyby zapytać nie tylko internautów, to ten sentyment byłby troszeczkę lepszy. Bo pamiętajmy, że duża część internautów, jeśli odsiejemy boty, to są ludzie, którzy chcą komentować. I mają poczucie, że wiedzą, o czym mówią. Nie odbieram im tego prawa, bo są ludzie, którzy rzeczywiście wiedzą, o czym mówią, no ale to jest wciąż internet, gdzie emocja negatywna zawsze będzie mocniej dawała o sobie znać niż pozytywna. Więc jeżeli jest temat podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią i pojawi się jakaś część komentarzy odwołujących się do historii, no to wówczas pójdzie lawina.
1: To jest bardzo ciekawe, o czym pan powiedział. To jest możliwość wykreowania pozytywnego politycznego przekazu w mediach społecznościowych?
0: No i tak.
1: I utrzymania zainteresowania tym tematem?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. No bo jak określamy, znaczy jak długo ma być utrzymane to zainteresowanie? Czy ono musi być utrzymane długo? Chyba niekoniecznie. Nie każdy temat.
1: Czyli, że intensywność jest częściej.
0: Intensywność jest bardzo ważna. Zasięg tego pozytywnej narracji jest bardzo ważny. Natomiast czy on musi trwać tydzień? No nie, bo też może nie powinien, bo się znudzi w końcu. Ten pozytywny przekaz można zaimplementować w internet, no ale narzędziami, którymi posługują się również ci, którzy negatywne emocje przekazują. Czyli to musi być, ten komunikat musi być jasny, mocny, to musi być akcja pod tytułem Łatwo Gang zbiera pieniądze, my się jednoczymy przy jakiejś sprawie.
1: Tylko to było poza polityczne.
0: No tak, ale tak. Polityczne rzeczy też mogą jednoczyć przy jakiejś sprawie. Znaczy w ogóle druga sprawa. Trzeba się zastanowić, co jest negatywnym komentarzem. Bo jeżeli jest temat podpisania nowego traktatu między Polską a Wielką Brytanią, Zjednoczonym Królestwem, i w komentarzach pojawiają się opinie, że to jest niekoniecznie dobra sprawa, bo historycznie coś tam. No to dla kogo to jest negatywny komentarz? Dla kogoś, kto się nie zgadza z tym, ale jeśli te komentarze przeważają, jeżeli widzimy, że nie wiem, 30 czy 50% narracji w internecie opiera się o to, to musimy pamiętać, że te 30 czy 50% komentujących...
1: Dla nich to jest komunikat pozytywny. Czyli tutaj punkt widzenia zależy od punktu siedzenia po prostu.
0: My walczymy o to. To nas jednoczy. Znaczy to, że ten traktat może sugerować, że nie będziemy wcale bezpieczniejsi, albo nasze, nie wiem, państwa nie będą bliżej, to jest coś, co wypływa z nas. Nie? To jest bardzo pozytywna emocja.
1: To na koniec jeszcze chciałem zapytać o te partyjne emocje, to znaczy o zainteresowanie problemami w koalicji rządzącej z jednej strony, bo jednak widzimy, że spór pomiędzy Polską 2050 a Koalicją Obywatelską, a premierem Tuskiem trwa mimo ubiegłotygodniowych głosowań, które koalicja wygrała w sprawie wot nieufności dla ministrów. I z drugiej strony o tarcia w Prawie i Sprawiedliwości, o te już mityczne dwa płuca i walkę na stowarzyszenia. Po pierwsze Polska i Rozwój Plus.
0: Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Sprawa tarć w koalicji zupełnie nie istnieje. Że był jeden dzień, kiedy te wota były przegłosowane. Wcześniej przez wiele dni to było przykrywane tarciami w opozycji, w Prawie i Sprawiedliwości, plus Zonda Krypto. Dzień po tym, jak Sejm przegłosował jednak wotum zaufania dla jednej i drugiej ministry, temat znikł po prostu. I znowu zajmujemy się dwoma stowarzyszeniami Prawa i Sprawiedliwości, znowu rosyjskie powiązania z Zonda Krypto i cała
1: bieżączka. Ale to dlatego, że internauci lubią się zajmować Prawem i Sprawiedliwością, czy dlatego, że tamte spory są bardziej plastyczne, takie bardziej atrakcyjne do opowiadania, że są

0: bardziej serialowe, o może w ten sposób, niż te tarcia w koalicji rządzącej.
1: Tarcia w koalicji rządzącej były od samego początku, a może się trochę znudziły nam. Mhm. A jednak PiS traktowany był jako monolit. Znaczy nawet jeśli był Zbigniew Ziobro i tam były jakieś tarcia między Zbigniewem Ziobro a Jarosławem Kaczyńskim. To było to dawno, no już kto pamięta Zbigniew Ziobrze.
0: Czyli atrakcyjność przez ten efekt świeżości.
1: Tak, plus oczekiwania wzrostów Prawa i Sprawiedliwości, oczekiwania zmiany tego wektora przez Przemysława Czarnka, pana profesora, były bardzo duże. A tu nagle się okazuje, że PiS-owi spada. Nie dość, że PiS-owi spada, to jeszcze PiS się dzieli przez to. To jest świetny materiał do tego, żeby
0: komentować. I też myślę sobie, że internauci bardzo lubią, jak komuś nie idzie, to znaczy im gorzej, tym lepiej.
1: To się tam mówi, że to Polska już taka cecha, nie?
0: Narodowa.
1: Narodowa.
0: A w internecie, bo zastanawiam się, ten Przemysław Czarnek, który przecież, jak się domyślam, celem politycznym Jarosława Kaczyńskiego było także no, pewnego rodzaju odbicie internautów, czyli użytkowników platform społecznościowych, tych, którzy na przykład poszli za Grzegorzem Braunem, czy za Konfederacją, to już w ogóle młodsze pokolenie. Mhm. Przemysław Czarnek w ogóle do nich przemawia, przebija się w tych mediach społecznościowych inaczej niż na przykład zdejmowaniem swoich paneli fotowoltaicznych?
1: Nie. Znaczy to, co zostało po mocnym przemówieniu Przemysława Czarnka, to Ozes Rozę. No i to z nim zostanie już pewnie do końca kariery politycznej. Natomiast no, wiarygodność kandydata na kandydata jednak buduje się poprzez swoje zaplecze polityczne. I to bardzo mocno oddziałuje. I Przemysław Czarnek nie będzie autentyczny, nawet jeśli nawet jeśli wygląda na bardzo autentycznego w tym, co mówi, i ja myślę, że on głęboko w to wierzy, takie ma poglądy i wszystko się zgadza tutaj. To okay. Jednak jego zaplecze polityczne i te 8 poprzednich lat spowodowało, że on może być, znaczy może być mu bardzo trudno uzyskać tę autentyczność w oczach wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a już na pewno będzie prawie niewykonalne, oczywiście nie prognozujemy, ale bardzo, bardzo trudne w przypadku wyborców Konfederacji, no bo Konfederacja Korony
0: Grzegorza Brauna
1: no to jest zupełnie inne uniwersum, znaczy tam trzeba zupełnie innymi środkami docierać.
0: Kamil Smogorzewski, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A jakie przewidywania jeszcze na ten najbliższy polityczny czas? Będzie spokojniej, czy wejdziemy w tryb kampanijny?
1: Jest ładna pogoda.
0: Na tym się skupmy.
1: Po prostu
0: dobrze, to
1: korzystajmy.
0: Będziemy korzystać w takim razie z wiosennej pogody. Dzięki wielkie.
1: Dzięki
0: za rozmowę. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: Gościem Polskiego Radia 24 jest Marcin Duma, założyciel pracowni badań IBRIS. Dzień dobry Panie Marcinie.
4: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
3: Jaki sens ma robienie sondaży teraz? Tylko podniesienie emocji tych, którzy je czytają? Bo pojawił się kolejny, który Koalicji Obywatelskiej czy koalicji rządzącej nie daje władzy. No to się emocjonujemy i czekamy na kolejne. To taki cel sondaży o tej porze kampanii czy prekampanii wyborczej?
4: Może zacznijmy od tego, w ogóle jaki cel mają sondaże. Z mojej perspektywy mają
3: Im bliżej wyborów, to łatwo się domyślić, w jakim celu, tak? Ale teraz?
4: Przede wszystkim mają cel poznawczy. Czyli taki, żebyśmy mogli oszacować, gdzie jesteśmy. I rozumiem, że rozmawiamy w tej chwili o sondażach poparcia, czyli tak, inaczej o rozkładzie naszych preferencji czy naszych sympatii politycznych. To jest o tyle istotne, że pozwala nam to na bieżąco śledzić, w jakim kierunku zmierza opinia publiczna, w jakim kierunku zmierzają nasze sympatie polityczne, a także w pewien sposób pozwalają nam ocenić to, jak radzą sobie partie polityczne. I to jest ta informacja dla nas. Oczywiście dużo istotniejsza jest ta informacja, która płynie dla polityków. No bo oni, trochę nawiązując do tego, o czym pani wspomniała,

0: przed naszą rozmową, jak widzą sondaż, to nie mają low cortisol. Oni mają
1: cortisol, no i nie zdają matury z języka angielskiego dzisiaj, wczoraj z matematyki na przykład. Tak, tak.
0: Dokładnie tak. W związku z tym oni oglądają to i mówią, Boże, no to teraz chyba musimy coś z tym zrobić. I muszę powiedzieć, że chyba, jeśli patrzymy sobie na te sondaże w ciągu ostatnich miesięcy, to ten wysoki kortyzol występuje chyba we wszystkich centralach partyjnych.
1: To kto ma najwyższy, panie Marcinie, teraz? Pana zdaniem?
0: To może inaczej, to ja
1: poziom
0: powiem, kto ma najniższy.
1: Oczywiście. Kto ma najniższy?
0: To kto ma najniższy? Bo to będzie, dobrze, bo to myślę, to ja że będzie w miarę proste.
1: To ja spróbuję. Jestem ciekawa, czy odczytam właściwie te emocje. Myślę, że Konfederacja Korony Polskiej.
0: Też tak bym wskazywał, dlatego że po pierwsze notują stabilną pozycję. Ja myślę, że tam nie ma specjalnych ambicji zdobywania 50, 30, 40% głosów. Dlatego ugrupowania pozycja na poziomie 8-7% jest wystarczająca do tego, żeby trzymać tą złotą akcję prawicy. Ta złota akcja, czyli ten głos decydujący o tym, żeby mogła powstać jakakolwiek koalicja po prawej stronie. I myślę, że Grzegorz Braun, niezależnie od swoich problemów prawnych, może być dość spokojny, jeśli chodzi o pozycję polityczną.
1: Bo kto wie, czy nie od niego będzie wszystko zależało. Wszystko znaczy partyjny układ w przyszłym parlamencie. Od niego no i jeżeli, od drugiej konfederacji, tak.
0: I jeżeli miałbym dekonstruować w jakiś sposób strategię Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, to chyba właśnie w ten sposób. Nie spinamy się jako ugrupowanie, żeby zbierać coraz to więcej nowych wyborców. Mamy określony poziom, który po pierwsze daje nam kontrolowalny klub, czyli jesteśmy w stanie przewidzieć, ilu posłów i jakich posłów będziemy mieli, szczególnie jeżeli ci posłowie mają być pewni, nie ulegać jakimś próbom kuszenia przez inne ugrupowania, żeby zmienić barwy partyjne zaraz po wyborze. I jednocześnie, żeby ta liczba tych posłów była wystarczająca do tego, no, żeby szachować jakąkolwiek koalicję, która miałaby po prawej stronie powstać.
1: W tym
0: ale to jest
1: aha, proszę,
0: low cortisol.
1: Tak,
0: ale
1: tak,
0: jest
1: to
0: jeszcze
1: a propos,
0: high cortisol.
1: No właśnie. To
0: no wydaje się, że najwyższy
1: low cortisol, to ja tylko podam wyniki tego sondażu, bo to jest sondaż dla Gazety Wyborczej przygotowany przez pracownię Opinia 24 i według tego sondażu, żeby nie zdradzać, kto ma high cortisol, to Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 8,2%, Lewica 7%, Partia Razem 3,5%, PSL 2,8%, Polska 2050 2,2%, Koalicja Obywatelska 31,6% i PiS z wynikiem 21,6% wyprzedza trzecią na podium Konfederację Mentzena i Bosaka, a ta ma 12,2%. To znowu zgadnę z tym kortyzolem, jeśli pan pozwoli.
0: Tak jest.
1: Że porównywalny poziom kortyzolu ma Donald Tusk, próbując tworzyć w głowie koalicję, przyszłą koalicję, i Jarosław Kaczyński, ale wcale nie o koalicję chodzi, tylko o stabilność jego formacji.
0: No wydaje się, że rzeczywiście ten poziom stresu w Prawie i Sprawiedliwości jest dosyć wysoki. Jest wysoki chociażby dlatego, że już to chyba jest trzeci miesiąc, czy za chwilę się zacznie trzeci miesiąc, kiedy Przemysław Czarnek jest tym odnowicielem wizerunku Prawa i Sprawiedliwości, a sondaże
1: Przemysław
0: stoją...
1: odnowiciel, powiada pan. No dobrze.
0: Pierwszy, tak. Odnowiciel. Więc wracając do tego, co miał zrobić, no miał podnieść te notowania. Tymczasem w różnych sondażach one albo są stabilne, albo ciut niższe, czyli ta misja się jak na razie nie powiodła. Oczywiście to nie jest tak, że działania polityczne są wdrażane, żeby natychmiast przynosić rezultaty. Czasem to jest strategia długiego marszu, no ale jednak mimo wszystko dla wewnętrznych struktur, dla pewnej motywacji w partii, no fajnie by było, gdyby jakiś minimalny chociaż efekt wystąpił. Tymczasem go nie ma. Natomiast wracając jeszcze do innych ugrupowań, które mogą być zestresowane, to wskazywałbym na Polskie Stronnictwo Ludowe, które mimo wszystko z jednej strony jest istotnym elementem koalicji rządowej, a z drugiej strony jednak mimo wszystko ogląda próg wyborczy od dołu.
1: Ale wie pan, dlaczego nie przewiduje takiego wysokiego poziomu stresu na przykład u Władysława Kosiniaka-Kamysza? Bo jest opcja ratunkowa. Można pójść do wyborów razem na przykład z Koalicją Obywatelską. W związku z tym...
0: A to jest stresujące bardzo też.

0: Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że strategią Polskiego Stronnictwa Ludowego było jednak mimo wszystko samodzielny start. Znaczy samodzielny w ramach być może jakiejś koalicji, czy Trzeciej Drogi, czy... Chyba Koalicji Polskiej, tak to chyba się nazywało, to było z Kukizem. Natomiast jednak mimo w pewnej odrębności od Koalicji Obywatelskiej i ewentualnie drugiej strony PiSu, czyli zachowanie tej swojej dosyć niezależnej pozycji w centrum polskiej sceny politycznej. I ja bym przyjmował tą opcję ratunkową jednak mimo jako porażkę Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy zostałoby ono zmuszone do tego, sytuacją oczywiście, żeby wystartować z list chociażby Koalicji Obywatelskiej.
1: No ale jest opcja ratunkowa, prawda? Więc może tego warto się trzymać. Jestem ciekawa opinii samych polityków PSL-u, tych na szczycie. Czy uważają, że będzie tak jak zwykle, że są niedoszacowani w sondażach, a potem zaskoczą wszystkich wynikiem znacznie powyżej 5%?
0: No, biorąc pod uwagę, że autorem tego bonmotu jest Marek Sawicki, to podejrzewam, że ta opinia jest dosyć mocno zinternalizowana, jeśli chodzi o polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale. Mamy również jeszcze jednego aktora politycznego, który myślę, że ma wysoki poziom stresu i jest to Polska 2050 i pani minister Pełczyńska-Nałęcz, która wkłada w działanie polityczne bardzo dużo wysiłku, jest bardzo aktywna. A sondaże tego ugrupowania myślę, że dają trochę nawet mniejszą nadzieję niż Polskiemu Stronnictwu Ludowemu.
1: Tak, bo w tym sondażu to jest 2,2%, jeszcze się upewnię, tak, ale był taki sondaż, w którym wynik wyborczy szacowany był na zaledwie 0,5%, więc nawet znacznie poniżej błędu statystycznego.
0: Słuchałam te 2,2 wczoraj... to też jest w granicach błędu, tak. Żeby być zupełnie uczciwym.
1: Bo ten błąd to jest około 3%, tak?
0: Tak, znaczy jeżeli widzimy wynik 0,5, widzimy wynik 2%, w dużej mierze z punktu widzenia analityka badawczego to jest trochę ten sam wynik.
1: Jasne. Ja wczoraj słuchałam wywiadu z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Pan mówi, że bardzo dużo energii tej politycznej wkłada w ratowanie sytuacji partii i sondaży. Ja myślę, że pani minister bardzo dużo energii wkłada w szukanie winnych i obarczaniu tą winą wszystkich dookoła. Bo potrzebny byłby na tę chwilę prawdopodobnie jakiś projekt polityczny, jakiś rodzaj działania, który pozwoliłby tej partii zachować nie tylko sondaże, ale też twarz. Czy widzi pan coś takiego?
0: Jeżeli patrzymy na działania Polski 2050 i pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, to przypomina się taka metafora człowieka tonącego ugrupowania, który w tym tej próbie utrzymania się na powierzchni wciąga wszystkich ze sobą pod wodę. I mam wrażenie, że ten wywiad w Radiu Z był trochę takim tego typu działaniem. Mhm. Natomiast
1: krzywdzi nas premier, wyciąga nam ludzi, wszyscy dookoła są przeciwko nam, prawda? A my mamy świetne projekty.
0: To jest takie trochę rozpaczliwe, bym powiedział.
1: No tak, ale jeżeli jeszcze do tego rozpoczyna się jakieś konkretne działanie prokuratury w sprawie Szymona Hołowni i jego wykształcenia, no to gdzie tu szukać winnych?
0: No wszędzie dookoła, no tylko tak. Nie u siebie. To jest znana strategia, bo to w polityce obowiązuje jednak wszystko ta zasada, żeby mimo wszystko nie przyznawać się do winy, a będąc złapanym za rękę krzyczeć, że to wcale nie jest moja ręka. I ta zasada, i ta metoda w polskiej, zresztą nie tylko w polskiej polityce obowiązuje jako taka naczelna reguła i właściwie trochę to widzimy. Tyle tylko, że to jest strategia w dużej mierze bardzo defensywna. Ona nie buduje możliwości na odbudowanie poparcia albo szukanie sobie jakichś sojuszy, a wydaje się, że ten kapitał, który ma Polska 2050 przy takich rozpaczliwych ruchach jest mało atrakcyjny. Jasne. Dla potencjalnych partnerów.
1: Panie Marcinie, jest nowy pomysł nowego projektu konstytucji. Są tacy, którzy twierdzą, że pan prezydent ogłosił skład tej rady i przywołał ten projekt w tak uroczystej chwili po to, żeby trochę zamaskować sytuację z zonda krypto. Zgadza się pan z tym, czy nie? Ja nie jestem pewna.
0: Myślę, że to jest wielofunkcyjny projekt. Wielofunkcyjny to tego, bo w jakiejś części na pewno prezydent chciałby uciec od tematu kryptowalut, trochę narzucić własną narrację, bo...

0: to, w jaki sposób została przedstawiona nowa konstytucja, no jasno wskazuje te intencje. To znaczy ma podkreślić niewydolność państwa prowadzonego przez koalicję 15 października. No bo sobie nie radzi, no bo premier
1: no, bo
0: jest
1: niedogadany
0: z prezydentem.
1: 89 roku,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Tak. Czyli powrót do tej narracji, która ma służyć Prawu i Sprawiedliwości, albo szerzej prawicy w 2027 roku. No i oczywiście też samemu prezydentowi, jeśli chodzi o jego notowania. I to jest pierwsza funkcja. Druga funkcja to jest przygotowanie już do wyborów w 2030 roku, bo nie mam wątpliwości, że dyskusja na temat, czy Polska powinna być państwem o systemie prezydenckim z wiodącą rolą głowy państwa, jeśli chodzi o władzę wykonawczą, to jest ten spór, który prezydent będzie starał się narzucić w kampanii. I to jest druga funkcja tego. No i rzecz trzecia, no to jest w ogóle ogólnie odzyskanie pewnej inicjatywy, którą zdaje się, że przez ostatnie dni, a nawet tygodnie prezydent utracił.
1: Bo prezydent, no tak, bo tłumaczenie
0: działa w takim pulsacyjnym. Tak, tak, bo to nie jest tylko kwestia
1: trybie pulsacyjnym, tak. Nie, ale też sposobu tłumaczenia, prawda, wystawiania pana ministra Boguckiego na ostrzał ten dziennikarski. No bo wyraźnie słyszeliśmy, że trzy tygodnie zajmie panu prezydentowi przedstawienie własnego projektu dotyczącego kryptowalut. Nic takiego nie ma. Ale ja nie obiecywałem, mówi pan minister Bogucki. Uśmiechnęłam się, bo jeden z polityków nie chce w tej chwili, jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości mówi, że w tym projekcie powinien znaleźć się taki zapis, że prezydent miałby prawo rozwiązywania Sejmu raz do roku.
0: Aha. Okej. No bo bardzo interesujący.
1: Prawda?
0: Bardzo interesujący to jest, tak.
1: Cofamy się do którego wieku? Do 18?
0: Znaczy, może jeszcze inaczej, to spójrzmy na to jakby po co tego typu wrzutki się pojawiają. No one mają przekierować dyskusję na ten temat, który został wrzucony i jeszcze dodatkowo podkręcony właśnie takim, taką wydaje się niedorzeczną propozycją. Po to, żeby się zajmować tymi tematami, które w tym przypadku obóz prezydencki chce narzucić, czyli żebyśmy nie rozmawiali o tych tematach, które na przykład wczoraj Donald Tusk, wracając do sprawy kryptowalut, chciał prowadzić.
1: No to jednak
0: więc
1: coś
0: to jest
1: w zamian.
0: Tylko i wyłącznie gra zainteresowaniem, gra atencją publiczną, skupianie się na tych rzeczach, czyli tak zwane posiadanie narracji i inicjatywy politycznej. I tylko w tych kategoriach dzisiaj możemy to rozpatrywać.
1: Tylko jeśli chcielibyśmy, żeby ten beret skutecznie przykrył zonda krypto, to trzeba nim celnie trafić. Czyli myślę też o narracji, argumentacji otoczenia pana prezydenta. Jestem ciekawa, jak to się rozwinie. Pytaliśmy pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o tę sytuację. I tak mówił na antenie Polskiego Radia 24.
2: Jeżeli wojna pałaców ma trwać do 27 do wyborów, to jest ciągle półtora roku. W bardzo trudnych czasach. Wojny na wschodzie, Donalda Trumpa w Waszyngtonie, tego wszystkiego, co się dzieje w gospodarce światowej i tak dalej. Moim zdaniem to prowadzi do takiego wniosku, że trzeba by to jakoś uporządkować i być może zacząć pracować nad takim konsensusem ponadpartyjnym, na przykład idącym w taką stronę, że nie odbieramy Polakom prawa do głosowania w wyborach powszechnych, ale ograniczamy prezydenturę do jednej kadencji. Że prezydent w Polsce jest wybierany na jedną dłuższą kadencję, nie 5 lat, a powiedzmy 6 lat, może 7 lat, nie dłużej. Bardzo poważnie zastanowiłbym się, czy przy takiej jednomandatowej prezydenturze prezydentami nie powinni być ludzie, którzy raczej już zmierzają do końca swojej kariery politycznej, niż traktują prezydenturę jako swoistą trampolinę.
1: Panie Marcinie, jestem ciekawa, jak zareagowałby Karol Nawrocki na słowo ograniczymy cokolwiek w zakresie funkcjonowania pana prezydenta i jego otoczenia. No ale to taki żart. Delikatny, myślę. Myśli pan, że my chcemy zmiany konstytucji, że my wszyscy uważamy, że to źle funkcjonuje? Są tacy, którzy twierdzą, że problemem nie jest konstytucja, tylko ludzie, którzy stoją na straży jej przestrzegania. Albo nie.
0: Wydaje się, że na co dzień nie myślimy o konstytucji. Mówię o obywatelach. To nie jest rzecz, która specjalnie angażuje naszą uwagę i nawet

0: momencie kryzysów konstytucyjnych więcej niż jeden taki kryzys był w ciągu ostatniej dekady. Pewnie też nie poświęcaliśmy jej jako ogół specjalnie dużo myśli. Natomiast wydaje się, że to rolą elit jest przede wszystkim ocena tego, czy taką dyskusję ze społeczeństwem powinno się podjąć, bo bez społeczeństwa nie widzę specjalnie możliwości odgórnego załatwienia, cudzysłów, czy też przesterowania w jakiś sposób tego systemu, w którym istnieje. Natomiast widziałbym również wypowiedzi prezydenta Kwaśniewskiego, no jednak mimo wszystko pewną zmianę.
1: Musimy zmierzać do końca, panie Marcinie.
0: Prezydent Kwaśniewski jest autorem tej konstytucji, a jednak dzisiaj w tej wypowiedzi dopuszcza, okej, jeżeli mamy zmienić...
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Profesor Michał Urbańczyk, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i prezes Fundacji Harlana. Premier Donald Tusk, chciałbym od tego zacząć naszą rozmowę, odniósł się do pomysłu wycofania części amerykańskich sił z Niemiec i możliwego zwiększenia obecności żołnierzy Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Jego wypowiedź spotkała się z krytyką ze strony części opozycji, to państwo już wiedzą. Sprawa jest delikatna, jeśli chodzi o wycofanie wojsk amerykańskich z niektórych państw europejskich. Jak państwo pamiętacie, pojawiły się w przestrzeni publicznej zapowiedzi czy też groźby wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. To jest cytat. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania współpracy na poziomie europejskim. Co tak naprawdę, panie profesorze, premier Donald Tusk powiedział tym samym, że oddaje tę decyzję Amerykanom, że gdybyśmy zaczęli o to zabiegać, to naruszylibyśmy dobrą współpracę na przykład z niemieckim partnerem?
3: No ja muszę się przyznać, że w ogóle nie rozumiem tego stanowiska premiera Tuska. Uważam, że tego typu wypowiedź jest absolutnie błędna. To jest kolejna wypowiedź premiera Tuska, która budzi ogromne kontrowersje. Ja przypomnę niedawny wywiad na łamach Foreign Affairs, gdzie premier Tusk kwestionował stabilność NATO i kwestionował amerykańskie zobowiązania. I o ile oczywiście my, eksperci, analitycy, dziennikarze, publicyści o tym dyskutujemy i o tym rozmawiamy, o tyle wydaje się, że premier polskiego rządu powinien twardo stać na stanowisku mówiącym o tym, no, że sojusz NATO to są pewne obowiązki, a nie kwestionować zobowiązania sojusznicze, zwłaszcza na łamach zagranicznej prasy.
1: Tylko on nie zrobił tego pierwszy, panie profesorze, pierwszy zrobił to Donald Trump. I czytałam komentarze po tej wypowiedzi premiera, o której pan mówi, że europejscy przywódcy są przekonani, że on powiedział to, o czym wszyscy myślą.
3: No to ja jeszcze raz powtórzę. Aha. To jest błąd. To jest po prostu błąd. Wyrywanie się i mówienie tego głośno przez premiera rządu polskiego, kraju leżącego na wschodniej flance NATO, jest strategicznym błędem według mojej osobistej opinii. Podobnie wypowiedzi mówiące o podbieraniu żołnierzy też są błędem. Dlatego, że my powinniśmy zabiegać o to, żeby tych żołnierzy amerykańskich w Polsce było jak najwięcej. Niemcy i Polska mają różne interesy strategiczne. My musimy sobie to uświadomić. Dla Niemiec, jeśli spojrzymy na mapę, dla Niemiec Polska jest przed polem. I to jest bardzo ważna konstatacja. I my oczywiście jesteśmy w sojuszu. I oczywiście łączą nas różne więzy, ale mówienie o podbieraniu jest według mnie naprawdę postawieniem całej sprawy na głowie. Szkoda, że taka wypowiedź się pojawiła. To jest kolejna szansa, której polski rząd nie wykorzystuje. Amerykanie zapowiadają, że te wojska zostaną, jeśli uda się część z tych wojsk wycofać, to one będą przerzucane na Pacyfik, co jest zgodne z ich doktryną bezpieczeństwa. Natomiast oddanie pola i od razu stwierdzenie, że my nie będziemy zabiegać, żeby chociaż część tych jednostek trafiła na wschodnią flankę, jest, jeszcze raz powtórzę, w mojej opinii strategicznym błędem. Oddanie

0: Impola. To jest kolejna sytuacja, w której Polska nie prowadzi samodzielnej i suwerennej polityki. My się po prostu oglądamy na inne państwa. To jest bardzo podobna sytuacja jak z uwolnieniem Andrzeja Poczobuta, gdzie tak naprawdę my cieszymy się z tego, że zrobili to Amerykanie. Pomimo tego, że to my graniczymy z Białorusią i to my powinniśmy prowadzić aktywną politykę i te relacje z Białorusią powinny być.
1: Panie profesorze, to dopytam tutaj. Jest pan przekonany, że my tę zasługę przypisujemy tylko Amerykanom? Bo ja słyszę bardzo różne komentarze dotyczące też udziału polskiej strony. Premier na początku, jak doszło do uwolnienia Andrzeja Poczobuta, podziękował stronie amerykańskiej, ale nie oddał jej całej zasługi.
0: Ale wszyscy eksperci i analitycy, którzy zajmują się tą kwestią, mówią wprost, że jest to zasługa Amerykanów. Natomiast polski rząd twierdzi, że też brał w tym udział, co według większości ekspertów jest po prostu nieprawdą. Tak? Nie mamy narzędzi do prowadzenia polityki w stosunku do Białorusi. Od wielu lat nie prowadzimy żadnej polityki w stosunku do Białorusi. Prowadzimy politykę moralną, to znaczy uważamy, że skoro Łukaszenka jest złym dyktatorem, to naszym moralnym obowiązkiem jest odwrócenie się do niego plecami.
1: I wspieranie białoruskiego społeczeństwa w różnych formach, prawda?
0: Panie redaktor, zapomnieliśmy w ogóle o idei Giedroycia, o idei ULB, o tym, że to Ukraina, Litwa i Białoruś są dla nas przedpolem strategicznym w stosunku do Rosji. I tego są konsekwencje. I wypowiedź premiera Tuska o tym, że nie będziemy podbierać żołnierzy Niemcom, jest kolejnym tego typu działaniem, gdzie polska dyplomacja po prostu nie działa, nie funkcjonuje i czeka na rozwój sytuacji.
1: No dobrze, panie profesorze, to w takim razie, gdyby teraz na przykład zapadła decyzja albo została ogłoszona, że część tego wojska zostanie ulokowana w Polsce, w Rumunii, gdzieś na wschodniej flance, to my naprawdę nie narazilibyśmy się Niemcom?
0: Ale pani redaktor, co to znaczy narazilibyśmy się Niemcom? Ja w ogóle nie rozumiem tego pytania. To możemy odwrócić to pytanie i spytać się, czy Niemcy nie narazili się Polakom, budując Nord Stream 1 i Nord Stream 2?
1: To są chyba jednak dwa różne tematy, mające gdzieś tam wspólne elementy.
0: To są, pani redaktor, no, dokładnie wiemy, że Rosja używała Nord Stream 1 i Nord Stream 2 jako narzędzia walki politycznej. To nie były tylko relacje gospodarcze. No wiemy dokładnie, tak?
1: Jasne. I grała z naszym bezpieczeństwem,
0: pani redaktor, w polityce międzynarodowej nie ma pojęcia narażania się, nie ma, jest twarda gra o interesy narodowe. Ja bym oczekiwał od polskiego rządu, że on będzie przede wszystkim dbał o polskie interesy narodowe, a dopiero w drugiej kolejności o interesy europejskie, a może w trzeciej albo w czwartej o interesy niemieckie.
1: Jasne. Panie profesorze, dlaczego o to zapytałam? Pan mówi, Polska jest przed polem Niemiec, to...
0: No, ale to wynika po prostu z położenia geograficznego.
1: Jasne, ale chcę określić to położenie jako... dla nas w pewnym sensie korzystne, no bo o przedpole się dba. W tym kontekście oczywiście.
0: Nie, panie redaktor, przedpole jest uprzedmiotowione.
1: W jakim sensie? To proszę rozwinąć to. Jest uprzedmiotowione.
0: Panie redaktor, leżymy w takim miejscu geograficznym w Europie, które wymaga od nas określonej polityki. Określonej polityki zagranicznej, określonej polityki militarnej. W sytuacji, w której otwiera się możliwość zwiększenia liczby żołnierzy amerykańskich na naszym terenie, należy po prostu z tego korzystać.
1: Jasne, ale proszę, panie profesorze, bo to uprzedmiotowienie to wcale nie musi być złe określenie, dlatego, bo my możemy czerpać z tego określone korzyści, dlatego chciałabym, żeby się pan odniósł. Ale to nie jest wina Niemiec, tylko nasza, jeśli tak jest.
0: Tak, dokładnie. No to wracamy, to jeszcze raz powtórzę. Wypowiedź premiera Tuska w mojej opinii jest po prostu strategicznym błędem.
1: Bo co do tego, że nie ma w ogóle miejsca na emocje.
0: Nie powinni w ten sposób prowadzić polityki zagranicznej, a powinni

0: przede wszystkim dbać o interesy Rzeczpospolitej. I to powinien być kierunkowskaz i azymut ich działalności.
1: A w sytuacji, w której amerykański prezydent podważa sens sojuszu i sam mówi o tym, że wcale nie jest przekonany, czy może liczyć na sojuszników. Za tym idzie decyzja o ograniczeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech. To jest decyzja zapowiadana, ona nie została podjęta chwilę temu. To my nie powinniśmy jednak inwestować w ten europejski sojusz, bo o tym też mówią eksperci.
0: Oczywiście, że ona została podjęta wcześniej. Strona niemiecka nie wyraziła, proszę zwrócić uwagę, strona niemiecka nie wyraziła zdziwienia tą decyzją, no bo tak jak pani redaktor mówi, zapewne te kwestie pojawiały się już w rozmowach dwustronnych wcześniej. To, że Donald Trump prowadzi taką, a nie inną politykę, znowu to nie jest powód do tego, żeby się na Trumpa obrażać, tylko trzeba naszą politykę skalować.
1: Ale ja nic takiego nie powiedziałam. W ogóle nie użyłam określenia, że mamy się na Trumpa obrażać. Tylko jeśli mamy dbać o własne interesy, to wybieramy stabilnego partnera, czy takiego, który jest niestabilny?
0: Wybieramy takiego partnera, który ma realne możliwości nam pomóc. Na chwilę obecną jedyną siłą, która realnie jest w stanie pomóc wschodniej flance NATO, są Stany Zjednoczone. Niemcy mają ogromne problemy, jeśli chodzi o wojsko, ogromne problemy sprzętowe, ogromne problemy, jeśli chodzi o wzrost liczby żołnierzy zawodowych. Jednostka wojskowa, którą mieli tworzyć na Litwie, jak na razie ta działalność jest absolutnie w powijakach. Poza tym jeszcze raz powtórzę, no z punktu widzenia geostrategii terytorium wschodniej flanki NATO dla Niemiec jest pewnym przedpolem i to jest zawsze tak, i to zawsze tak było. Jeśli spojrzymy na historię, to zawsze tak było, że tereny między Niemcami a Rosją były pewnego rodzaju strefą zgniotu. I dbałość o pojawienie się większej liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce przeciwdziała tego typu strategicznemu myśleniu, które po prostu jest głęboko zakorzenione zarówno w Rosji, jak i w Niemczech.
1: Panie profesorze, premier dodał też w Erywaniu, dla mnie proamerykańskość oznacza wspólne staranie o silne więzi transatlantyckie. Potrzebujemy obecności amerykańskiej w Polsce i Europie, bo to służy naszemu bezpieczeństwu. Dodam tylko, że rozmowy o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju też trwają i to nie od dziś. To w takim razie premier mówi o tym, że jesteśmy proamerykańscy, a jak proamerykańskość, przepraszam, rozumieją sami Amerykanie? Czy my się tutaj rozjeżdżamy w rozumieniu tego pojęcia?
0: Amerykanie rozumieją proamerykańskość tak, jak my powinniśmy rozumieć propolskość, czyli dbałość o własne interesy. I to jest wprost wyrażone w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa. O co Ameryka powinna dbać? No właśnie o bezpieczeństwo, o zamożność społeczeństwa amerykańskiego, o wolności obywateli amerykańskich. I to są, i te interesy realizuje Donald Trump. Donald Trump nie realizuje interesów europejskich, nie realizuje interesów Unii Europejskiej, bo to nie obywatele tych państw wybrali Donalda Trumpa. I dobrze byłoby, żeby politycy, którzy są wybierani przez danych obywateli, reprezentowali właśnie interesy tych obywateli. No, mówiąc o proamerykańskości, Donald Tusk nie do końca jest wiarygodny, bo przypomnę, że w trakcie kampanii wyborczej premier Tusk oskarżał wprost właściwie Donalda Trumpa o to, że jest rosyjskim agentem. Więc w takiej sytuacji jego wypowiedzi no nie do końca są wiarygodne. Ja nie sądzę, żeby w Waszyngtonie zapomniano właśnie tego typu wypowiedzi, które pojawiały się u nas w kampanii wyborczej. Więc jest to po prostu pewien problem i widać to doskonale w relacjach polsko-amerykańskich, że Donald Trump woli rozmawiać i woli stawiać na tych polityków, którzy nie wysuwają.

0: przeniesienie, relokacja tych kilku tysięcy żołnierzy amerykańskich do Polski, to oczywiście będzie to konsekwencją starań wszystkich, bo tutaj akurat nie ma konfliktu między rządem a prezydentem i jego ludźmi, mówi premier Donald Tusk. I właściwie to zdanie wyjaśnia istotę też tego, od czego zaczęłam, że jeśli to będzie decyzja amerykańska... Jasne. Jasne. Jarosław Kaczyński reaguje tak, wzmocnienie wojskowej obecności USA w Polsce to delikatna sprawa, tak pyta, to podbieranie żołnierzy, tu z kolejny raz odkrywa swoją prawdziwą twarz, zwiększenie sił amerykańskich, a w związku z tym stała baza USA w Polsce to coś, czego nie da się przecenić, to zmiana naszej sytuacji, uciekło mi słowo, przepraszam, na nieporównywanie lepszą i bezpieczniejszą. Tusk to Berlin, dziś nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć. Nikt nie może temu zaprzeczyć, pana zdaniem?
1: Prezes Kaczyński prowadzi taką, a nie inną politykę i te jego wypowiedzi, one od bardzo dawna są takie same. Buduje tą narrację na takiej antyniemieckości. Myślę, że to też jest błąd. Natomiast prezes Kaczyński jest w opozycji. Partia opozycyjna ma to do siebie, że krytykuje rząd. Jest to jej prawo. No i zapewne każda decyzja rządu obecnego będzie krytykowana przez opozycję, bo gdyby opozycja zgadzała się z rządem, no to wtedy pokazywałaby, że zamiana władzy nie jest potrzebna, więc no trudno dziwić się tym wypowiedziom szefa opozycyjnej partii.
0: Jasne. To jeszcze na koniec naszej rozmowy. Projekt Wolność, bo zaledwie kilkadziesiąt godzin po starcie tego projektu Donald Trump ogłosił jego nagłe wstrzymanie. Chodzi oczywiście o cieśninę Ormus. Donald Trump mówi o postępach w rozmowach z Iranem. Coś takiego rzeczywiście się dzieje?
1: No widzimy najzwyklejsze przeciąganie liny. To znaczy jedna i druga strona próbuje przedłużać istniejący stan albo ewentualnie podejmuje działania, które nie mają jakiegoś większego na razie wpływu na sytuację. Czyli ani jedna, ani druga strona nie chce odstąpić od realnej blokady. Ten projekt Wolność już został zawieszony. Tak naprawdę Amerykanom udało się wyprowadzić chyba tylko dwa statki pod własną banderą. Został zawieszony z takim wyjaśnieniem, że Iran uznał to za krok, który dołamie dotychczasowe zawieszenie broni. Wydaje się, że Iran liczy na to, że wysokie ceny ropy skłonią Amerykanów do tego, żeby uznać zwycięstwo Iranu. No a z kolei Amerykanie mają kilka miesięcy do wyborów połówkowych i zapewne oczekują, że po prostu ten stan, który jest obecnie, skłoni Irańczyków do zawarcia rozejmu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Michał Urbańczyk, gościem Polskiego Radia 24.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: Minęła druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Osłabł wiatr, to kluczowa informacja dla strażaków walczących z pożarem Puszczy Solskiej. Wiatr powoduje szybkie rozprzestrzenianie się ognia, który objął już prawie 500 hektarów lasów, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
1: Jedna rzecz jest bardzo niekorzystna. Prognoza na czwartek. Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Jeżeli nie ma tego wiatru, to rozprzestrzenianie się tego ognia jest na pewno mniej intensywne. Służby mają kilka godzin, jak sądzę, według prognoz pogody, gdzieś jutro do godziny 9, 10 na to, aby maksymalnie ten pożar stłumić.
0: Z ogniem walczy prawie 500 strażaków. Zaangażowane w akcję śmigłowce i samoloty gaśnicze mogą działać tylko w ciągu dnia. Wicepremier i minister spraw zagranicznych odpowiada na prezydencki projekt o kryptowalutach. Radosław Sikorski powiedział w TVP Info, że wdrażanie unijnych dyrektyw to wyłączne zadanie rządu i ekspertów, a nie kancelarii prezydenta. Dwa poprzednie rządowe projekty ustawy o kryptoaktywach Karol Nawrocki zawetował.
2: Co prezydent w ogóle ma do zgłaszania ustaw o kryptowalutach? Przecież to są bardzo skomplikowane kwestie. Przecież mówimy o ustawie, która jest wdrożeniem dyrektywy europejskiej. Co prezydent ma do tego? Wdrażanie dyrektyw europejskich jest zadaniem rządu.
0: Ministerstwo Finansów zakończyło pracę nad trzecim projektem ustawy o kryptoaktywach. Dokument trafi do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Przewiduje zaostrzenie kar za oszustwa na rynku kryptowalut. Armia Izraelska informuje o przechwyceniu podejrzanego obiektu powietrznego wystrzelonego z Libanu w kierunku terytorium Izraela. Wcześniej zawyły syreny alarmowe w przygranicznych miejscowościach Manarze, Margaliot i Kiryat Szmona. Nie ma doniesień o poszkodowanych lub zniszczeniach. Wczoraj miał miejsce pierwszy izraelski atak na libański Bejrut od niespełna miesiąca, czyli od zawieszenia broni. Celem miał być wysoki rangę dowódca Hezbollahu. Informacje o sposobie przeprowadzenia ataku są sprzeczne. Izraelskie media podają, że odbył się w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Zlecenie ataku potwierdził premier Izraela Benjamin Netanyahu.
3: To są aktualności jedynki.
0: Przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony Rosji jest priorytetem Polski i Litwy, oświadczył Karol Nawrocki. Prezydent razem ze swoim litewskim odpowiednikiem Gitanasem Nausedą obserwował ćwiczenia Brave Griffin w litewskiej miejscowości Kamień, niedaleko polskiej granicy.
4: Najpierw uderzenie na obiekt przeciwnika przeprowadziły francuskie i rumuńskie myśliwce stacjonujące obecnie na Litwie. Następnie pododdziały artylerii dokonały ataku. Na koniec piechota i pluton zmotoryzowany.
5: Naszym zadaniem było przede wszystkim przećwiczyć przemieszczenie na dużej odległości, współdziałać z siłami sojuszniczymi oraz prowadzić działania ofensywne.
4: Opowiada kapitan Michał, dowódca drugiej kompanii piechoty zmotoryzowanej. Pokaz odbył się niedaleko polskiej granicy, na przesmyku suwalskim.
6: Wschodnia flanka NATO stała się teatrem intensywnych ćwiczeń sojuszu, co dowodzi poważnego podejścia zarówno Polski, jak i Litwy do zagrożeń,
4: powiedział prezydent Karol Nawrocki. W manewrach wzięło udział kilkuset żołnierzy, m.in. z Litwy, Polski, Portugalii, a także Stanów Zjednoczonych. Z miejscowości Kamień w pobliżu polskiej granicy, Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Manewry zakończą się dziś, a na koniec przenosimy się za ocean. W wieku 87 lat zmarł Ted Turner, legenda dziennikarstwa, założyciel telewizji CNN i pionier całodobowego serwisu informacyjnego.
7: Turner urodził się w 1938 roku. Karierę w mediach zaczął od przejęcia firmy reklamowej ojca. Nie poprzestał jednak na reklamie. Kupował stacje radiowe, a w 1970 roku nabył niewielką telewizję w Atlancie. Prawdziwa rewolucja nastąpiła w 1980 roku, gdy uruchomił CNN, pierwszą na świecie telewizję informacyjną, nadającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W 1996 roku Turner sprzedał swoje sieci telewizyjne koncernowi Time Warner za prawie 7,5 miliarda dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu możliwe w nocy, popada też w ciągu dnia, ale będzie ciepło. Temperatura maksymalna